0: U pisemnego z języka polskiego rozpoczęły się tegoroczne matury. Za pióra chwyciło prawie 345 tysięcy absolwentów liceów i techników. Tematy, z którymi się zmierzyli, brzmiały: wpływ pracy na człowieka i na otaczającą go rzeczywistość oraz kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni. I według większości zdających te tematy nie były trudne.
1: Użyłem dziadów, użyłem wesela i lalki. W sumie przyjemny arkusz.
2: Liczyłam na jakiś lepszy i nie był to jakiś niesamowity temat dla mnie. Czułam, że musiałam troszeczkę naciągać momentami, ale no mogły być gorsze.
3: A ogólnie matura, jeśli chodzi o sam test, też nie była jakaś specjalnie skomplikowana. Pytania były dość proste i takie przewidywalne.
0: Tymczasem Centralna Komisja Egzaminacyjna bada sprawę opublikowania w mediach społecznościowych zdjęć z arkusza egzaminacyjnego. Pojawiły się one chwilę po godzinie 9, czyli po rozpoczęciu egzaminu z polskiego.
4: Jest to prawdopodobnie sytuacja taka, że ktoś wniósł na salę egzaminacyjną urządzenie telekomunikacyjne, które łączy się z internetem i zrobił zdjęcie.
0: Mówił dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski. Niewykluczone, że sprawa zostanie zgłoszona prokuraturze. A dziś drugi obowiązkowy egzamin maturalny z matematyki.
5: To są aktualności jedynki.
0: Do 7 wzrosła liczba ofiar wczorajszego rosyjskiego ataku na miasto Merefa na Ukrainie. Wśród zabitych jest 2-letnie dziecko. Rany odniosło ponad 30 osób. Władze obwodu charkowskiego poinformowały, że zniszczonych lub poważnie uszkodzonych zostało co najmniej 10 budynków mieszkalnych, 4 sklepy oraz warsztat. Ponad 200 gatunków roślin i prawie 40 gatunków ptaków, gadów i płazów. Takim bogactwem może się pochwalić Jezioro Wierzchołek, nowy wielkopolski rezerwat przyrody. Najważniejszy skarb na jego terenie to torfowiska. A centralnym punktem jest eutroficzne jezioro, mówi Krzysztof Dymek z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile.
6: Jest to rezerwat przede wszystkim torfowiskowy. Dwa typy torfowisk to są najcenniejsze siedliska, które tam występują. Między innymi obserwuje się tam proces wytrącania węglanu wapnia, tak zwanych trawertynów, ze względu na to, że charakter tych torfowisk jest źródliskowy.
0: Rezerwat ma ponad 22 hektary powierzchni. Znajduje się w gminie Zakrzewo na terenie nadleśnictwa Złotów. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
0: W nocy słaby przelotny deszcz, miejscami w północnej i zachodniej Polsce. Od 6 do 12 stopni na przeważającym obszarze kraju, na Podhalu i w Kotlinach Bieszczadzkich około 1 stopnia i lokalnie przygruntowy przymrozek do minus 2.
5: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Cztery pory roku. Dieta cud nie działa? Liczenie kalorii nie przynosi efektów? Dlaczego tak się dzieje? Na co jeszcze zwrócić uwagę, żeby skutecznie zgubić wagę? W audycji także o tym, jak kupując bilet na koncert czy festiwal nie dać się nabrać.
7: Czekam na Państwa od 9:00. Dziś w Czterech Porach Roku Sława Bieńczycka.
5: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
8: A w jedynce 6 minut po godzinie 2:00.
5: Noc z reportażem.
8: Tomasz Cieślak, Jakub Tarka, witamy Państwa bardzo serdecznie po raz trzeci i ostatni tej nocy. Jak Państwo przed chwilą słyszeli w serwisie informacyjnym Jedynki, obchodziliśmy wczoraj Dzień Strażaka, ale strażacy to niekoniecznie mężczyźni, coraz częściej w szeregi straży wstępują także kobiety. No i właśnie teraz Państwo usłyszą historię dwóch kobiet, które rzuciły rękawice mężczyznom i wstąpiły do straży pożarnej. Jaką drogę musiały pokonać, które zawodowe zakręty były dla nich najtrudniejsze, to o tym Państwo usłyszą w reportażu Antoniego Rokickiego ze studia reportażu zatytułowanym Kobiety Trzmiele. To jest pierwszy odcinek audioserialu o kulisach pracy strażaków. Spokojnie, pali się.
9: niemożliwe robimy od ręki, na cuda trzeba chwilkę czekać.
10: To się kocha, to jest pasja i jak jest wezwanie, to jest akcja i tyle.
9: Nic nie wiedziałam chyba o straży, tylko tyle, że tato był strażakiem i gdzieś to czułam. I tato i dziadek, i brat już wtedy.
10: Nie mam w rodzinie strażaka, jesteśmy jedną wielką strażacką rodziną. I ja nie znam niefajnego strażaka.
9: Było takie oczekiwanie, że ja powiem, że ja byłam lepsza od facetów. A była pani lepsza od facetów? My jesteśmy silne, ale to trzeba cały czas mówić.
10: Mężczyzna strażak, pan strażak nie ma obaw, że ma obok siebie kobietę i może być gorzej, słabiej, trudniej, bo to kolokwialnie mówiąc baba, nie.
9: Wpadłam sama w swoją pułapkę. Przez wiele lat próbowałam zacierać te różnice, żeby nagle wypłynąć na tych różnicach. No i się bije w pierś. Poświęciłam się czemuś, w co czasami potrafię wątpić, a w rodzinę nigdy nie zwątpisz.
10: Mamo, przecież u nas w szafie zamiast ubrań były fantomy, były defibrylatory. No przecież u nas w domu cały czas się o tym mówiło.
9: Jak myślę o mojej mamie, która chciała, żebym została lekarzem, to tak z tej perspektywy myślę sobie, Boże, dlaczego ja jej nie posłuchałam?
11: Agnieszka, Gabriela. Dwie kobiety, które związały swoje życie ze strażą pożarną. Bohaterki tego reportażu nie znają się. Różnią się temperamentem, wrażliwością, doświadczeniem zawodowym. Ich drogi mogą jednak pewnego dnia połączyć się podczas akcji.
9: No dzisiaj po służbie zaczynamy nagrywać.
12: Jak często wczoraj wyjeżdżaliście do akcji?
9: Dwa wyjazdy, pożar domu w Tomaszowicach i pomoc JRG1 podczas monitoringu.
11: Trudno było mi umówić się na rozmowę z Agnieszką Wojciechowską. Jej kalendarz jest zapełniony od rana do wieczora. Spotykamy się w Krakowie, kilka minut po godzinie 8, tuż po jej 24-godzinnej służbie.
9: To już są takie standardowe dni, że człowiek już chyba nawet nie zapamiętuje, co było. Kiedyś, jak byłam młodsza, to faktycznie człowiek pamiętał, że taką i taką akcję mieliśmy. A tutaj już po paru tam latach, 21, niekoniecznie się pamięta.
12: Jak się regenerujesz?
9: No kiedyś to jechałam na siłownię, basen albo śniadanie z przyjaciółką. Teraz już czasy się zmieniły, więc trzeba jechać do domu i ogarniać najmłodszego. Później myśleć o tym, żeby zrobić obiad, bo tamten wróci z przedszkola, tamten ze szkoły. No i zupełnie inaczej wygląda dzień niż kiedyś.
11: Agnieszka jest jedną z nielicznych kobiet pracujących w podziale bojowym, czyli grupie strażaków biorących udział w akcjach ratowniczych. Ma stopień starszego kapitana, jest zastępcą dowódcy zmiany w jednostce ratowniczo-gaśniczej numer 3 w Krakowie. Jej konto na Instagramie obserwuje już ponad 15 tysięcy osób. Rok temu Agnieszka wydała książkę, którą zatytułowała Pali się. Ryzyko, ogień, adrenalina. O byciu strażaczką bez lania wody. Opisała swoją niełatwą drogę w Państwowej Straży Pożarnej.
9: No czasami są jakieś rysy i to trzeba mówić. To jest pierwszy impuls, kiedy coś się chce naprawić i ma się siłę sprawczą, żeby to naprawić. Jeśli mam do czynienia z tak zwaną, to w służbach mundurowych mówimy betonozą, ciężko mi się podporządkować pod jakieś takie rozkazy, które nie są do końca zrozumiałe i logiczne. Studia zaczynają się od dwumiesięcznego poligonu. I tam akurat spotkałam osobę, która była naszą funkcyjną i jej rozkazy nie były logiczne. Wiesz, któregoś razu zbiórka trzech plutonów. No ja faktycznie się śmiałam, w szeregu się nie gada i się nie śmieje, nie rozmawia się. Ja się śmiałam i nagle ona, wiesz, Wojciechowska, znowu się śmiejesz, chodź tu na środek. Krzyczała na mnie, nie z jakiegoś dystansu, tylko wiesz, tak twarzą w twarz, jak na amerykańskich filmach poczuła się Marines. To wiesz, że ktoś krzyczy i pluje. Tak mi się to teraz kojarzy, że to była taka właśnie scena. Krzyczała, kazała mi przynieść swoje łóżko, czyli lotnisko wtedy. Wywaliła to lotnisko i ja się wtedy tam chyba poryczałam. No, ktoś mnie złamał wtedy. I ja pomyślałam sobie, nie daruję ci tego. Opiszę cię w mojej książce za 20 lat. No. Kobieta powinna być zawsze w energii żeńskiej. Można być silną, stanowczą, twardą, zdecydowaną, ale być w energii żeńskiej. I nawet byłam blisko zrezygnowania, bo szkoda jest czasu, życia na takie sytuacje, które nie budują ciebie, tylko cię gnębią. I wtedy było też fajnie, no bo spotkałam człowieka, który do tej pory ja uważam, że jest autorytetem. Tomek Starowicz. Teraz jest komendantem. Raz, że to było od Tomka, taki bodziec, a dwa, że to było od jego przyszłej żony Oli. I ta Ola wtedy, pamiętam, powiedziała, ty, no taka fajna dziewczyna, po cholerę wy ją chcecie gnębić. I Tomek tak w sumie, chyba fajna dziewczyna, to po cholerę my ją chcemy gnębić. I wszystko się odmieniło. Tomek dał mi właśnie taki impuls, żeby wzrastać w tym byciu strażakiem.
13: Dzień dobry, cześć.
10: Cześć.
13: Nagrywam.
10: Aha, już nagrywasz od razu.
14: Gabriela Kaczyńska, Polskie Radio Katowice. Druhna Gabriela Kaczyńska, Ochotnicza Straż Pożarna w Ciągowicach.
11: Dziennikarka Radia Katowice, Gabriela Kaczyńska, zawsze wozi w swoim samochodzie mikrofon, a także mundur strażacki.
14: W moim samochodzie, jak się odwrócisz, z tyłu na kanapie leży torba reporterska, a w niej sprzęt, czyli mikrofony, słuchawki, kable. No a w bagażniku mam część strażacką. Pokażę ci, chodź. Oczywiście strażacki mundur, strażackie buty, tak zwane desanty skórzane za kostkę. No, na wieszaku tutaj mundur. Do gaszenia pożarów w remizach wiszą strażackie tak zwane nomeksy, czyli ta odzież specjalna. Natomiast w szafie jest wyjątkowy mundur, mój ulubiony, czyli mundur galowy. Długo na niego czekałam i muszę przyznać, że z dumą go zakładam. On czeka na wyjątkowe okazje.
15: Zastęp GBA RT, GCBA JCD 37 przygotuje się do wyjazdu. Zawiercie, ulica Podmiejska, zadymienie w budynku wielorodzinnym.
11: Spotykamy się w komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu. To w tym miejscu Gabriela nagrywała swoje pierwsze wywiady ze strażakami. 12 lat temu dołączyła do Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciągowicach. Jeździ na akcje, ale nie gasiła jeszcze pożaru. Zajmuje się edukacją. Założyła pierwszą w Polsce dziecięcą drużynę strażacką, złożoną z całego przedszkola w Rokitnie Szlacheckim. A wszystko zaczęło się od pewnego spotkania.
14: Kiedy urodziłam swoją córkę i poszła do przedszkola, oczywiście zaprosiłam jako mama zaprzyjaźnionych strażaków z Zawiercia i siedziałam sobie zupełnie z boku, jako organizatorka spotkania, zafascynowana fascynacją tych najmłodszych i sobie wtedy uświadomiłam już jako mama, że w zasadzie my z dziećmi o sytuacjach zagrożenia najczęściej rozmawiamy wtedy, kiedy już się coś wydarzy. I wpadłam na pomysł, że taka edukacja w przedszkolach bardzo by się przydała. I przyszłam tutaj do ówczesnego komendanta Marka i mówię, Marek, ja chciałabym prowadzić takie zajęcia. O czym ty będziesz tym dzieciom mówić? Ja mówię, no jak to? Przecież na tylu akcjach już z wami byłam, tyle akcji widziałam. No i komendant tak kiwa głową, mówi, no dobra, ale wiesz, no fajnie byłoby, gdybyś taką miała wiedzę, no, strażacką. Po czym mówi, wiesz, może ty byś tak wstąpiła do straży. I z dumą noszę strażacki mundur.
9: Był taki moment, ja nie chciałam wracać na Dolny Śląsk, bo mój tato tutaj pracował, był komendantem. Szukałam sobie miejsca, wiesz, tak, że ja sobie znajdę to miejsce. Nie ze względu na nazwisko, tylko na moje umiejętności. To faktycznie był problem, bo komendanci nie byli tacy otwarci. Poza tym, jak teraz sobie nawet analizuję to, co kiedyś było, to ja słyszałam takie pytania. Jaki ty masz strój strażacki? Ja mówię, taki jak wszyscy strażacy. A w jakiej masce ochrony dróg oddechowych wchodzisz do akcji? No to już wtedy nie wytrzymałam i mówię, wiesz, ja mam taką specjalnie różową. Nie wyobrażali sobie wtedy, że kobieta może być strażakiem. Od dowódców zawsze słyszałam, że tu nie mamy warunku, żeby była kobieta. Nie ma łazienki, nie ma sypialni oddzielnej, chłopaki nie zaakceptują, to się nie uda, tu trzeba dużo pracować, tu trzeba siły fizycznej. I za każdym razem słyszałam, nie. I któregoś razu w jaskini, będąc ze swoim kolegą, A on mówi, słuchaj, w Krakowie jest taka jednostka, tam jest fajny gościu, Krzysiek. Jak mu powiesz o swoich umiejętnościach, on cię na pewno weźmie. No, ja mu tak, wiesz, przyszłam na pierwsze spotkanie, mówię, dzień dobry, jestem Agnieszka, jestem mistrzynią świata, jestem rekordzistką świata, dużo pływam, dużo biegam. No i tak, wiesz, zaczęłam wszystko wymieniać. I on mówi, okej, dobra, no dobra, no to dobrze, to cię przyjmę. On nie ma z tym problemów żadnych, jeśli będę przechodziła test sprawności fizycznej dla chłopaków, tak jak wszyscy strażacy. Ja się nawet ucieszyłam. Mówię, jasne, no przecież nie będę robiła brzuszków jak wszystkie dziewczyny, przecież ja jestem, wiesz, brzuszki są dla kobiet, a dla mężczyzn jest podciąganie. No, to nie jest fajne tak cały czas udowadniać, ale widzę, że to słowo towarzyszy mi całe moje życie strażackie.
11: Torujesz drogę innym.
9: Ale czy to dobrze, że ja ją toruję? Po co ja ją toruję? Nie ma takiej potrzeby, żeby torować chyba. No.
11: Niektórzy porównują kobiety w straży do trzmieli. Cienkie skrzydła, niewielkie względem reszty ciała, nie powinny pozwalać trzmielom na lot. Ale to błędne założenie. Trzmiele, aby latać, muszą po prostu bardzo szybko ruszać skrzydłami.
9: Ja faktycznie, jak patrzę się na swój początek straży, to absolutnie byłam tym trzmielem. Trafiłam na pierwszą zmianę. Chyba nawet się śmiali ze mnie na początku. Wiesz, taka dziewczyna, która nagle trafia. Tutaj sport, tutaj coś. To mogłam uchodzić za takiego świra, takiego trochę wariata. No i po co ona w ogóle jest w straży? Wtedy, w tamtych czasach. Teraz już tego nie ma. Przynajmniej tutaj w Krakowie, na naszej jednostce. Już jest zupełnie inny, inny mental ludzi.
14: Pytały mnie różne osoby, jeżeli coś się dzieje, to jedziesz jako strażak, czy jedziesz jako reporter? A często w samochodzie reporterskim mam mundur. Jednak jadę jako reporter. Ale jeżeli tylko się da pomóc, no to też niosę taką pomoc. Jako reporterka zajmuję się sprawami drogowymi i jechałam na jedną akcję drogową, autostradą A4 w kierunku Krakowa. Był straszny wtedy deszcz, straszna ulewa. Widziałam samochód służby drogowej z pomarańczowymi światłami. Mówię do kierowcy, zawrócimy na bramkach, zatrzymamy się, a sobie zrobię z nimi krótkie nagranie, bo to nagranie dotyczyło w ogóle autostrady A4 i podróżowania. Kiedy myśmy zawrócili, ja wysiadłam z samochodu w strugach deszczu z mikrofonem. Okazało się, że ta służba drogowa stoi, ponieważ było dachowanie. Jechała rodzina, małżeństwo z dwójką dzieci. Zostawiłam mikrofon w samochodzie i pobiegłam na miejsce akcji. I niestety był to wypadek śmiertelny, ale co mnie przeraziło, zatrzymywali się kierowcy po drodze. Chcieli pomóc, ale się bali. Pan jechał na wesele w garniturze. Mówi, ja wszystko zrobię, ale ja nie dotknę tej poszkodowanej. Ja mogę parasol trzymać nad jej głową. I tych osób było więcej i one były, tylko że jakby no, bały się pomóc. Przyjechałam wtedy do domu. To był dzień, w którym zadzwoniłam do komendy i zrobiłam taki kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy.
11: Gabriela pokazuje mi nagrania z archiwum Polskiego Radia Katowice. To fragment programu Dźwięk Dobry.
16: Straż pożarna, zawiercie.
17: Straż pożarna, boję się, chyba źle dotłaniam, ale co się z dzieckiem dzieje? Oczy jej uciekają do góry.
18: Dziecko nie oddycha,
16: Dziecko nie oddycha, tak?
19: Traci oddech.
16: Proszę odgiąć główkę do tyłu w ten sposób, żeby miało nosek prosto z sufitem, z podłożem.
19: Dobra, jest.
16: Jest. I w tym momencie proszę przyłożyć główkę, czy to dziecko oddycha.
19: Traci oddech.
16: Traci oddech. Proszę w takim bądź razie...
19: Teraz patrzę na płacze.
16: Jeśli płacze, znaczy, że oddycha.
17: Trzeba jej wprowadzić powietrze, czy nie?
16: Nie musi pani na razie wdmuchiwać, jeśli dziecko samo swobodnie oddycha. My już dzwonimy na pogotowie.
19: Bo ona tak jakby usypiała. Ola.
11: Fragment reportażu Gabrieli Kaczyńskiej, katastrofa w Szczekocinach. Polskie Radio Katowice.
20: Gotowie policji, proszę czekać na przyjęcie zgłoszenia. Informujemy, że realizowane połączenie jest nagrywane.
21: Policja, zawiercie, słucham.
17: Proszę pana.
21: Tak?
17: W Chałupkach zderzyły się dwa pociągi.
21: Chałupki.
17: Koło Szczekocin. Zderzyły się dwa pociągi. Nie wiem, tu są wodny, dopiero idziemy. Czy są jakieś raki?
1: Ten wypadek wydarzył się naprawdę. 3 marca 2020

0: trudnych akcji na miejscu katastrof, kiedy te klapy od tych karawanów się zamykają i w ciszy powoli karawan odjeżdża. Taki jakiś niepokój w człowieku jest narastający. I to jest taki obraz i wspólny mianownik chyba wszystkich trudnych akcji, gdzie ponoszą śmierć ludzie.
1: Często mam tak, że gdzieś naturalnie się spieszę i zaraz sobie w głowie przypominam jakąś akcję, taką świeżą i myślę sobie, okej, oni też się spieszyli, a nie dojechali. Moja służba mnie tego nauczyła. Nauczyła mnie też to, że trzeba być szczęśliwym, bo na co dzień spotykamy dużo prób samobójczych i jednak wokół nas jest bardzo dużo nieszczęścia. Mieliśmy takie zdarzenie ostatnio, które na mnie samej zrobiło wrażenie, no bo to trzeba sobie wyobrazić tą sytuację, że na elewacji budynku widzisz ciało wiszące poza oknem. Po pierwszym komunikacie wszyscy wiedzieli, że jest grubo. Ja, wiesz, całą akcję próbuję organizować. Ci wchodzą do mieszkania, otwierają przyrządami do otwarcia tego mieszkania. Drzwi w mieszkaniu są zamknięte. Trzeba przeglądać całe mieszkanie. Ty jako dowódca musisz myśleć o tych wszystkich zdarzeniach i w pewnym momencie na klatce schodowej mam taki moment, wskakuję na to okno, wyglądam, żeby mieć ten ogląd na całą sytuację, czy drabina się już ustawiła. Jeszcze ktoś tam z mojego polecenia zabezpieczał, że gdyby ta osoba, nie daj Boże, spadła z tego czwartego piętra, to żeby na nikogo nie spadła, a ludzie z bloku, wiesz, po prostu wychodzą, bo tego nie widzą, tej sytuacji u góry. I ja, wiesz, tu sprawdzam, tu patrzę się i w pewnym momencie odwracam w lewo głowę, żeby zobaczyć, wiesz, tą sytuację i ty metr, półtora metra widzisz osobę, która po prostu próbuje sobie odebrać życie i ty ją ratujesz. Twoje decyzje wpływają na to, czy ją uratujesz. No to szybko decyzja, że z piętra powyżej. Biegamy tam znowu do tego mieszkania powyżej. Ktoś na szczęście otwiera. Dwóch ratowników wysokościowych już jest gotowy, że jeden siada pod oknem. I 10 sekund przestawianie tych wszystkich rzeczy z parapetu, żeby dojść, otworzyć tylko okno. Otwarcie tego okna, ratownik zjeżdża, podpina tą osobę, ciągają tą osobę i zaczynają reanimować. To była taka idealnie funkcjonująca maszyna, że to wszystko, co ci opowiedziałam w tym momencie, to trwało tak do 5 minut. I ta osoba podczas resuscytacji krążeniowo-oddechowej, bo tam już byli medycy, ona wracają jej funkcje życiowe. Ja to tak, wiesz, mam takie wyobrażenie, bo jeszcze jestem z tego takiego świata mistycznego, że po prostu ten świat ciemny ją ciągnie, że chce ją zabrać na tamtą stronę, a my walczymy, ją ciągniemy w naszą stronę. To miałam to poczucie, że kurczę, daliśmy komuś szansę na odzyskanie życia, może na zmianę życia, bo ludzie czasami mają tą refleksję, że wygrali drugie życie, na nowo się narodzili i dla mnie ta akcja to było, wiesz, to było coś, co ja wtedy mogłam powiedzieć, że no Wojciechowska, dobrą robotę zrobiłaś. Ale następna służba i się okazuje, że kolega, który gdzieś tam znał kogoś, że ona w szpitalu nie wyrwał jej nikt już ze szpon tej ciemności, że odeszła ta osoba. To są takie klocki puzzle. I ja tak działam, że zbieram te elementy po kolei. Tu jest niebezpieczeństwo, że ta osoba może spaść. Tutaj pozostawmy drabinę, tutaj wejdźmy do mieszkania, tutaj zjedźmy z mieszkania powyżej. To jest taki multitasking, a ja się bardzo dobrze czuję w takich multitaskingach. Ten Maju, który biegnie, ja idę o zakład, że każdy sprinter w Polsce, gdyby stanął obok Maja w tamtej sytuacji, by przegrał na te czwarte piętro. On po prostu biegł tak szybko. No i ja mogę powiedzieć, że moi koledzy w tamtej sytuacji byli bohaterami. No ale o słowie to tak, wiesz. Sama o sobie nie powiem, że byłam bohaterką. Szczególnie, że wiem, że nie było happy endu. No człowieku, daj nam szansę! I sobie myślisz, 2 minuty. Jestem pewna, że za 2 minuty bym cię uratowała.
2: Czy marzysz o tym, żeby pewnego dnia uratować człowieka?
0: To jest trudne pytanie i to chyba nie są marzenia. Aczkolwiek, no... Jezus, to jest trudne pytanie. Ale nie, no to nie są marzenia. Takie o tym, żeby uratować człowieka. No jesteś strażakiem z jakiegoś powodu. Chcesz nieść pomoc innym. Każdy, myślę, chciałby komuś uratować życie.
2: Bo to daje taki sens nam, prawda?
0: No tak, ale myślę, że nawet taka edukacja, nawet ćwiczenia praktyczne z fantomem, to jest też takie poczucie, że, no, że się robi coś fajnego.

0: Powiedz mi, co chcesz usłyszeć.
1: No, jak wracasz z akcji, no to myślisz o tym, co się udało, co nie?
0: Nie, to jest za trudne pytanie.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: To co zwykle dla mnie, podwójne z mlekiem.
1: Czy ty masz takie akcje, które analizujesz nawet po latach?
2: Zdarzają mi się. Czasami czuję taki niedosyt po akcji. To też sobie analizuję.
1: Rozumiem, że to cię nie dręczy. Nie masz czegoś takiego, że po prostu nie daje ci jakaś akcja spać.
2: Mam swoją jedną akcję, która mnie dręczy. Pani, która bała się mężczyzn i ja akurat się trafiłam w zastępie jako kobieta. Dawam jej wsparcie, poczucie, że pojadę z nią do szpitala, jeśli otworzy nam drzwi. I ona otworzyła te drzwi. Co prawda mnie wciągnęła do mieszkania. A później po tej całej akcji, jak już udało się wpuścić medyków i zaopatrzyć ją medycznie, to nie pojechałam z nią. No, poszłam sobie do auta, wróciliśmy na koszary jakby nigdy nic, a później myślałam, że jednak taka osoba potrzebuje wsparcia. Myślę, że spokojnie mogłam być z nią. Może by to jakoś coś zmieniło. Był motocyklista, bardzo młody, rozbił się w sąsiedniej wsi. Kobieta przyjechała, no i pokazuje zdjęcie swojego syna. Akurat wtedy powiedziałam, że są prowadzone czynności te medyczne przy chłopaku. Podeszłam, zobaczyłam, miał co prawda maskę na twarzy, ale widziałam, że to jest on. Więc wróciłam do niej i mówię, że nie wiem, czy to jest on, bo ma maskę. Ciężko powiedzieć. Czekałam na kogoś z jej rodziny, żeby nie była sama w tej chwili. I faktycznie zaraz dojechał mąż. Ja odeszłam od nich. Nie pamiętam, co tam miałam robić, jakie zadanie miałam. No i w tym momencie oni podeszli do tego ciała i zobaczyli, że to jest ich syn. Ciężko było nie przeżywać z nimi w tej chwili. Słysząc płacz, krzyk, zawód, rozżalenie, wkurzenie. No i to przechodziły te emocje. Tak, od szoku, paniki po przeraźliwy smutek. No. Także jakoś wtedy pamiętam, że tak zapragnęłam, że będę miała więcej dzieci niż jedno. Mhm. Reakcja była nieprofesjonalna, chociaż była dla organizmu wtedy, dla organizmu najlepszym wyjściem. Mhm. Zaczęłam się uśmiechać, zaczęłam sobie żartować. Z boku, wiadomo, nie przy tej rodzinie, nie przy ludziach, ale ze strażakami jakoś tak odciągając swoje myśli od tej sytuacji, bo jednak przeżycie z tą rodziną tej sytuacji było ciężkie.
1: Ale kolega zwrócił uwagę, co ty robisz, Aga?
2: Tak ładnie powiedziałeś, ale czy mi też powiem dosyć ładnie odwaliło i trochę mnie tak spionowało to, że to on powiedział.
3: Gabriela ma za sobą setki rozmów ze strażakami.
4: Zejdźcie państwo z drogi!
3: Przesyła mi archiwalne nagranie z pożaru budynku jednorodzinnego w Łazach.
5: A gdzie mundur? A gdzie mundur?
4: Po cholera w domu, w aucie!
5: A nie wiedziała, co wkładać. No.
3: Słyszę, że ma bardzo dobry kontakt z innymi druhami. Zazdroszczę jej. To na pewno pomaga w szybkim relacjonowaniu pożarów i innych wypadków.
6: Będę potrzebował więcej aparatów powietrznych albo kogoś, kto będzie tutaj kursował z tymi butami do nabijania.
2: Ogień ma coś w sobie takiego mistycznego, takiego ciekawego.
1: Jaki był największy pożar, który gasiłaś?
2: Jak my przyjechaliśmy, pożar już był rozwinięty. W stodole 120 metrów na 20 paliły się takie bale słomy. Jak my przyjechaliśmy, to OSP próbowało gasić. Jarek, mądry dowódca, jak to zobaczył, to mówi tak, my tego nie ugasimy. Kontrolujemy pożar, żeby nie rozprzestrzenił się na inne budynki i gasimy przez wypalenie. Był mocny wiatr, więc ten wiatr podsycał ogień, że ono się dosyć szybko wypalało, ale przy tym wszystkim nie używaliśmy środków gaśniczych, piany, która jest tak naprawdę szkodliwa dla naszego środowiska. I to była taka mądra decyzja z tej perspektywy, ale to trzeba mieć jaja strażackie, żeby taką decyzję podjąć. Były wielkie wrota. I od strony tych wrót do stodoły wiał bardzo silny wiatr. I teraz trzeba sobie wyobrazić, jesteś w kinie, w takim wielkim pomieszczeniu, I taka wielka powierzchnia jak ekran się pali. Pali się w trójwymiarze, słyszysz dźwięki, widzisz to, gdzieniegdzie są metalowe elementy konstrukcyjne, tak rozżarzone, że są białe. Ja sobie uzmysłowiłam, że tak musi wyglądać w piekle i ten niekończący się pożar, bo to nie widziałeś końca tego pożaru. No i rano była podmianka i była decyzja, że gaszą. I te 20% oni gasili przez kolejne 3 dni. Także ta decyzja, którą Jarek wtedy podjął, to było absolutnie majstersztyk dowodzenia. I od takich ludzi się mogłam uczyć, mogę dalej uczyć. Ogień ma też coś takiego, ja to tak sobie oglądam, że ogień tańczy. I jak patrzysz się na te płomienie, które nagle tu coś tak, wiesz, dopływ powietrza, coś wybucha przy dopływie tlenu, no to pewnego rodzaju było widowisko.
0: Moja córka ma na imię Maja, ma 15 lat i jest w drugiej klasie liceum. W ubiegłym roku, pod koniec roku, na dniach otwartych swojego liceum zgłosiła się do stanowiska pod tytułem pierwsza pomoc. Wpadała wręcz w słowotok i ja któregoś dnia mówię: Maja, powiedz mi, skąd ty to wszystko wiesz? Ona mówi: mamo, przecież u nas w szafie zamiast ubrań były fantomy, były defibrylatory, były torby ratunkowe. No przecież u nas w domu cały czas się o tym mówiło. Cieszę się, że mam wokół siebie ludzi, którzy to też rozumieją i córkę, która wie, że jak jest akcja, to mama bierze sprzęt pod pachę i jedzie.
2: Dla mnie, żebym była spełniona, ja potrzebuję rodziny.
1: Jak się nazywają twoi synowie?
2: Franek, Staszek, Kajetan. No.
1: I czy bawią się w straż pożarną?
2: Nie, ale śmieszne jest, bo Kajetan jedno z pierwszych słów, jakie powiedział, to ijo, ijo, ijo. To jest dosyć zabawne, bo jakoś tak nie przemycam im tych treści. Chyba by wolałabym, żeby byli jak tato, lekarzami. Ale nie pcham ich do zawodu. To jest ich wybór. Za każdym razem, jak się spotykałam z dziewczynami z podziału bojowego, one się mnie pytały: no a słuchaj, a jak byłaś w ciąży, to jak to rozwiązałaś z podziałem bojowym? Bo musisz iść od razu na L4, półtora roku. I ja mówiłam, że z jednej strony ta perspektywa półtora roku to się wydaje bardzo długo, ale później jak wracałam, to nagle się okazało, że to tak jakbym w ogóle nie była na wolnym. Od razu wpadłam w ten wir, pnę się po tych szczeblach kariery, od tego z ratownika przez dowódcę zastępu, zastępcę dowódcy zmiany, że można. Wiesz, to jest bardzo dużym kosztem swojego życia, że ja nie mam na nic czasu dla siebie. I pokazałam tym dziewczynom, że można. A teraz tak patrzę się, że raczej nie można. Nie można tego połączyć. No, jak myślę o mojej mamie, która chciała, żebym została lekarzem, to tak z tej perspektywy myślę sobie: Boże, dlaczego ja jej nie posłuchałam? Ona chciała naprawdę dla mnie łatwiejszego życia. Mam to poczucie. To nie jest żaden jakiś wybieg feministyczny, ale gdybym była facetem, by było mi łatwiej w straży. Przyszłam do straży, tylko się dostałam, to już wiedziałam na pewno, że będę na podziale bojowym. Kobiety po drodze wybierają spokojniejsze życie, wyższe stopnie, bo ja zatrzymałam się w stopniu i chyba już zawsze będę starszym kapitanem. Mi to nie przeszkadza, no ale jednak gdzieś po drodze jest ten młodszy brygadier, brygadier, starszy brygadier, generał. I zostałam tym takim szarakiem z podziału bojowego. Ale jeśli mnie przełożeni słuchają, to bardzo chciałabym zostać komendantem wojewódzkim w niedalekiej przyszłości. Mam ku temu wszystkie kwalifikacje.
1: Czy zgodzisz się, żebym mógł porozmawiać na przykład z twoim mężem albo z tatą kilka minut przez telefon?
2: Wiesz co, nie.
0: Ja byłam na nagraniu całkiem niedawno. Ja się wzruszam na zawodach pożarniczych i nagle komendant tu zawiercia mówi: patrz na te dzieci. Dzieci. Nastoletnie dzieci, wyrośnięte. On mówi: to są wszystko twoje dzieci z przedszkola. Ja wtedy się naprawdę popłakałam, podeszłam i faktycznie mały Krzyś, który zwijał węża alarmowo, nieporadnie, jest już nastoletnim Krzysiem, który zawodowo działa i potrafi nie tylko zwinąć węża alarmowo, ale podłączyć go fachowo i, co ważne, bardzo szybko. Ja z moją strażą się bardzo identyfikuję i chcę spędzać ze strażakami naprawdę każdą wolną chwilę.
3: Agnieszka to mistrzyni świata. Ustanowiła rekordy w najbardziej prestiżowych zawodach służb mundurowych World Police and Fire Games. Łączy kilka dyscyplin, m.in. pływanie, ergometr wioślarski. W 2018 roku Agnieszka zdobyła tytuł najtwardszego strażaka w kategorii kobiety. To także wielokrotna zwyciężczyni zawodów Firefighter Combat Challenge.
2: Podczas tych wielu wywiadów było takie oczekiwanie, że ja powiem, nie mówię, że przy wszystkich, przy niektórych, że powiem, że ja byłam lepsza od facetów. A była pani lepsza od facetów? No na przykład w sporcie nie byłam lepsza od facetów. Od niektórych. O, może pani o tym powiedzieć? Ja nie będę nigdy tak dobra jak doskonały mężczyzna, ale będę wystarczająco dobra jak normalny strażak. Jestem tak dobra jak normalny strażak.
1: Weź proszę książkę w ręce i powiedz, jak ona się nazywa i może poproszę cię o podpis.
2: Dobrze, Agnieszka Wojciechowska pali się. No właśnie ten tytuł jest sporny, bo z redakcją walczyliśmy. No, redakcja wygrała o byciu strażaczką bez lania wody.
1: A co
2: no.
1: by zmieniło?
2: No o byciu strażakiem bez lania wody. Wpadłam sama w swoją pułapkę. Przez wiele lat próbowałam zacierać te różnice, żeby nagle wypłynąć na tych różnicach. No, to jest moja wielka pułapka. No, i się bije w pierś. Bo gdybym chciała jeszcze raz to wszystko z tą wiedzą, ale poprowadzić od A do Z, to zupełnie to by inaczej wyglądało. Przez wiele lat trenowałam kandydatów. Też tak miałam czasami, że patrzyłam się, jak przychodziła jakaś słaba osoba i myślałam sobie, kurczę, nie no, daj spokój, on się nie nadaje, albo ona się nie nadaje. I później tak myślałam sobie, dlaczego to ja mam być tą osobą, która odbiera marzenia, zróbmy wszystko, żeby się dostała i jeśli będzie nie halo w robocie, to później samo życie zweryfikuje, że ona się nie nadaje, ta osoba. Nie lubię tego określenia, że ktoś się nie nadaje.
1: Życzę bycia komendantką.
2: Komendantem wojewódzkim? Bardzo dziękuję, na pewno będę.
7: Był to reportaż Antoniego Rokickiego ze studia reportażu zatytułowany Kobiety Trzmiele. To wszystko, co dla Państwa dziś przygotowaliśmy. Bardzo dziękujemy, że Państwo byli z nami przez 3 godziny nocy z reportażem i zapraszamy na kolejną noc za tydzień o tej samej porze. Tomasz Cieślak, Jakub Tarka. Do usłyszenia.
8: Jedynka. Polskie Radio.

0: Autopromocja.
1: Aktualne, ciekawe i sprawdzone. Informacje z kraju i ze świata.
2: Rozmowy, analizy i opinie.
1: I dużo muzyki.
2: Wszystko we właściwym rytmie. Rytmie wydarzeń.
1: Ekspres Jedynki od poniedziałku do piątku.
2: Od godziny 16.
1: Zapraszamy Karolina Rożej
2: i Michał Strzałkowski.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Jedynka. To jest radio.
3: Jest trzecia. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, Olaf Warzyński. Procedura się rozpoczęła. Komisja Europejska jest na etapie zatwierdzania umowy pożyczkowej z Polską z funduszu SAFE. Potwierdził to rzecznik komisji Thomas Renier. Mówimy o inwestycjach w obronność. Czas ma tu kluczowe znaczenie, więc komisja na pewno będzie działać szybko tam, gdzie jest to możliwe. Już zostały uruchomione wewnętrzne procedury, które muszą być przeprowadzone, by możliwe było podpisanie porozumienia. A podpisanie umowy odbędzie się w piątek w Warszawie. I jeszcze w tym miesiącu pierwsze pieniądze z SAFE trafią do polskich zakładów zbrojeniowych, zapewnia minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. W pierwszej kolejności zostanie wypłacone 15% zaliczki.
4: Jesteśmy gotowi do zagospodarowania tych pieniędzy. Część umów jest już zawarta. Głównym naszym dostawcą w tych sprawach jest Polska Grupa Zbrojeniowa. Bardzo ważnym elementem, który czeka na finansowanie SAFE, jest program SAN, czyli obrona przeciwdronowa, kilkanaście miliardów, umowa podpisana. Tutaj takie spółki jak Zakłady Mechaniczne w Tarnowie, PIT Radwar.
3: Łącznie z SAFE Polska otrzyma prawie 44 miliardy euro pożyczki na sprzęt dla armii. Na spłatę nasz kraj będzie miał 45 lat. Komisje szacujące szkody po przymrozkach ruszają w teren. Straty w gospodarstwach i sadach są ogromne. W niektórych mogą sięgać nawet 100%.
5: To trzecie z rzędu, ale zdecydowanie najgorsze w skutkach wiosenne przymrozki. Skala zniszczeń jest ogromna, dlatego jak mówi rzecznik wojewody mazowieckiego Luiza Jurgiel-Żyła, niezwłocznie przystąpiono do liczenia strat.
6: Wojewoda powołał 296 komisji do szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej. Według przekazanych informacji zgłoszono już co najmniej 413 gospodarstw poszkodowanych, a ta liczba może jeszcze wzrosnąć.
5: Komisje działają też na wschodzie Polski, zapewnia wicewojewoda lubelski Andrzej Maj.
7: Rolnicy, którzy zostali poszkodowani w tych przymrozkach, a wręcz mrozach, mogą już zgłaszać się do urzędu gminy, składać oświadczenie i zgodnie z tym oświadczeniem komisja wyjdzie w teren, żeby oszacować te straty.
5: Swój raport wyrządzonych przez przymrozki szkód przygotowuje także Związek Sadowników RP. Anna Orzeł, Polskie Radio.
3: Policja wyjaśnia okoliczności śmierci nastolatka w warszawskim Ursusie. W niedzielę wieczorem ciało chłopaka zostało odnalezione między torami kolejowymi. O wstępnych ustaleniach poinformowała Małgorzata Gębczyńska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa 3.
8: Nie mamy żadnych informacji, jeżeli chodzi o jakiekolwiek obrażenia. Na ten moment stwierdzone jest po prostu nagłe zatrzymanie krążenia w związku z powyższym. No tutaj będą konieczne te ustalenia, które będą prowadzić policjanci pod nadzorem prokuratury.
3: Służby o ciele na torach zawiadomił przechodzień.
0: To są aktualności Jedynki.
3: Strzelanina w pobliżu Białego Domu z udziałem agentów Secret Service. Zauważyli osobę, która ich zdaniem mogła mieć przy sobie broń. Podczas konfrontacji z agentami napastnik oddał strzały w ich kierunku, a następnie rzucił się do ucieczki. Agenci ranili go i zatrzymali. Napastnik trafił do szpitala. Nie wiadomo, kim jest ani jakie były jego motywy. W czasie zdarzenia prezydent Donald Trump wygłaszał przemówienie w Białym Domu. Pożar lasu w Parku Narodowym Czeska Szwajcaria opanowany. Z żywiołem od soboty walczyło ponad 500 strażaków.
9: Mamy obecnie pewność, że pożar się nie rozprzestrzenia i nie będzie się rozprzestrzeniał. Nawet przy zmianie warunków wiatrowych będziemy w stanie utrzymać go w obecnych granicach. Powiedział w czeskiej telewizji komendant główny Straży Pożarnej Władimir Welczek. W ciągu ponad dwóch dni działań strażakom udało się ograniczyć obszar objęty ogniem z ponad 100 do około 20 hektarów. Dziś w trudnym, niedostępnym terenie pracowało ponad 500 strażaków. Wspierało ich z powietrza 8 śmigłowców, w tym 2 ze Słowacji. Przyczyny pożaru nie są na razie znane. Według administracji parku najprawdopodobniej doszło do zaprószenia ognia. Żywioł zniszczył m.in. nowe nasadzenia, ich ogrodzenie oraz część infrastruktury turystycznej. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
3: Na koniec wracamy. Wracamy do kraju. Najcenniejsze zbiory Biblioteki Kórnickiej wyjęte ze skarbca. To z okazji 200-lecia tej instytucji. W salach Zamku Kórnickiego pokazywane są prawdziwe skarby, mówi dyrektor biblioteki profesor Magdalena Biniaś-Szkopek.
10: Przede wszystkim rękopis trzeciej części Dziadów. To jest dzieło, które z uwagi na delikatny papier, blaknący atrament pokazujemy naprawdę rzadko. Oprócz tego dzieła słowackiego, Cypriana Kamila Norwida, także Chopina, ze średniowiecznych dzieł na pewno kodeks Justyniana.
3: Wystawa będzie czynna tylko do piątku. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
0: Pogoda.
3: W nocy możliwy słaby przelotny deszcz w północnej i zachodniej Polsce. Temperatura od 6 do 12 stopni. Na Podhalu i w Kotlinach Bieszczadzkich lokalnie przymrozki do minus 2. W dzień najwięcej chmur będzie w zachodniej i północnej połowie kraju. Miejscami opady deszczu i burze. Temperatura maksymalna od 12 stopni nad morzem, 15 na północy, około 20 na zachodzie do 28 na południowym wschodzie.
0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Cztery pory roku.
11: Dieta cud nie działa? Liczenie kalorii nie przynosi efektów? Dlaczego tak się dzieje? Na co jeszcze zwrócić uwagę, żeby skutecznie zgubić wagę? W audycji także o tym, jak kupując bilet na koncert czy festiwal nie dać się nabrać.
12: Czekam na Państwa od 9:00, dziś w czterech porach roku, Sława Bieńczycka.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Tak to bywało. Jedynka. To jest radio.
13: Majowa noc w radiowej jedynce. Danuta Kryńska. Zapraszam.
14: Panowie, prosimy.

Dzień dobry, mówi Jan Zagozda. Piosenkę o Karolince śpiewała Urszula Siwy z zespołem Pieśni i Tańca Śląsk. Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Śląsk, bo tak brzmiała pełna nazwa zespołu, powstał w 1953 roku. Założycielem i jego artystycznym kierownikiem był syn śląskiego nauczyciela i zbieracza piosenek ludowych Stanisław Hadyna. Zespół Śląsk rozsławiał na całym świecie głównie pieśni i tańce regionu śląskiego, między innymi Zagłębia i Beskidu Cieszyńskiego. Pierwsze występy zespołu odbyły się w 1954 roku.

Choć ma wiele coverów, współcześnie piosenka It's All So Quiet nierozerwalnie kojarzy się z islandzką gwiazdą Björk. Historia piosenki sięga lat 40. końca tej dekady. W 1951 roku powstała najbardziej znana przed wykonaniem Björk wersja anglojęzyczna. It's All So Quiet nagrała wtedy amerykańska aktorka teatralna Betty Hutton. Björk w 1995 utwór uwspółcześniła, a po Björk szwedzka piosenkarka Lisa Ekdahl nadała It's All So Quiet jazzowego charakteru. Tej nocy do poduszki covery z jazzowym pazurem.

po aktualnościach radiowej jedynki, między innymi na wspólnym koncercie Lora Szafran i Bogdan Hołownia.

0: Polskie Radio. Jedynka. Autopromocja.
1: Przed nami piłkarskie Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku,
2: na których niestety zabraknie naszej reprezentacji.
1: Powspominajmy zatem, jak kiedyś Polacy w piłkę grali.
2: A grali czasami pięknie i zdobywali medale.
1: Sekrety mundialu.
2: A odsłonią je Państwu znakomici goście.
1: Piłkarze, trenerzy i dziennikarze.
2: Podcast dostępny na polskieradio.pl i w serwisach streamingowych.
1: Andrzej Janisz
2: i Filip Jastrzębski.
1: Zapraszamy.
0: Autopromocja.
3: Minęła czwarta. To program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki. Olaf Warzyński. Dwie osoby nie żyją, około 20 jest rannych. W Lipsku w Niemczech samochód wjechał w ludzi. Kierowca próbował uciec, został zatrzymany. Powody tej tragedii nie są jeszcze znane.
4: O dwóch osobach zabitych poinformował burmistrz Lipska. Burkhard Jung przekazał też, że kierowca został zatrzymany i nie ma zagrożenia dla mieszkańców. Burmistrz mówi, że nie jest znana ostateczna liczba rannych. Szef strażaków w Lipsku ocenił, że poszkodowanych jest około 20. Niemiecka policja ustala okoliczności zdarzenia, nie podaje na razie, kim jest zatrzymany. Kierowca po wjechaniu w tłum ludzi uciekł, ale szybko został ujęty. Według policji sytuacja jest dynamiczna, nie da się jeszcze wykluczyć ani wersji o wypadku, ani o celowym działaniu. Według świadków auto szybko przemieszczało się śródmieściem ponad pół miliona Nowego Miasta, aż uderzyło w ludzi na Grimajszerstrasse, ulicy w ścisłym centrum Lipska. Pomocy udzielały ekipy ratunkowe w 10 karetkach i śmigłowcu. Z Berlina Adam Gruczewski, Polskie Radio.
3: Rządzący krytykują, PiS popiera. Chodzi o inicjatywę prezydenta dotyczącą zmiany konstytucji. Projekt ustawy zasadniczej ma wypracować Rada Nowej Konstytucji, powołana w niedzielę przez Karola Nawrockiego. Obóz rządzący nie zostawia na tym przedsięwzięciu suchej nitki. Zdaniem wiceszefa MONU Cezarego Tomczyka z Koalicji Obywatelskiej środowisko prezydenta próbuje odwrócić uwagę opinii publicznej od swoich problemów.
5: Po to, żebyśmy nie mówili o zondzie krypto, nie mówili o zaangażowaniu polityków PiSu i Konfederacji w tę jedną z największych w Polsce aferę, jedną z największych od kilkudziesięciu lat.
3: Akty powołania do Rady Nowej Konstytucji otrzymali Julia Przyłębska, Barbara Piwnik, Anna Łabno, Marek Jurek, Ryszard Legutko, Józef Zych i Ryszard Piotrowski. Wśród powołanych członków są też Piotr Andrzejewski, Zdzisław Krasnodębski i Jacek Majchrowski. Zych i Majchrowski będą bezpiecznikami w prezydenckiej Radzie, uważa wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
6: Ich rola może być jako takich bezpieczników, bo niebezpiecznikiem w tej Radzie na pierwszy rzut oka, jaki można rozpoznać, jest pani Przyłębska.
3: W ocenie posła Prawa i Sprawiedliwości Pawła Jabłońskiego obecna ustawa zasadnicza wymaga nowelizacji, bo ogranicza kompetencje głowy państwa.
7: Mamy masę takich elementów w konstytucji, które prezydenta, organ z najsilniejszym mandatem demokratycznym, prawie 11 milionów głosów, pozbawiają realnych możliwości działania.
3: Prezydent Karol Nawrocki chciałby, aby nowa konstytucja obowiązywała od 2030 roku. Leśna ściółka bardziej sucha niż kartka papieru. Tak źle w lasach nie było od dawna. Mieszkańcy 40 powiatów z 8 województw dostali alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa ostrzegające przed dużym ryzykiem pożaru lasu. Rzecznik RCB Piotr Błaszczyk przypomina o najważniejszych zasadach, których należy przestrzegać.
8: Musimy pamiętać o tym, żeby absolutnie pod żadnym pozorem nie palić ognisk w miejscach, które nie są do tego dostosowane. Korzystajmy tylko z wyznaczonych miejsc do grillowania i ognisk. Musimy pamiętać o tym, żeby absolutnie nie zostawiać szkła. Szkło działa jak soczewka i nie wjeżdżajmy też samochodami do lasów.
3: Ostrzeżenie przed zagrożeniem pożarowym dotyczy części województw dolnośląskiego, lubuskiego, mazowieckiego, opolskiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.
0: To są aktualności jedynki.
3: Przewlekły kaszel, świszczący oddech lub duszności to objawy, których nie powinniśmy lekceważyć. Mogą wskazywać na astmę. Dziś przypada Światowy Dzień tej choroby. Nieleczona astma prowadzi do astmy ciężkiej, podkreśla internista i alergolog dr Piotr Dąbrowiecki.
9: Jeżeli nie leczymy tej podstawowej astmy łagodnej, no to z roku na rok, z miesiąca na miesiąc, kolejne zaostrzenie, kolejny kontakt z alergenem, kolejna infekcja, w dół, w dół, w dół. Dochodzimy do astmy ciężkiej.
3: W Polsce według ekspertów objawy astmy ma 4 miliony osób. Leczy się 2 miliony 200 tysięcy pacjentów. Ten egzamin rozpoczął sesję maturalną. Prawie 345 tysięcy tegorocznych absolwentów liceów i techników pisało maturę z języka polskiego. A my o wrażenia zapytaliśmy zdających w czwartym liceum ogólnokształcącym w Białymstoku.
10: Na początku było przerażenie, zwłaszcza kiedy zobaczyłam tematy rozprawek. Jednak kiedy zaczęłam pisać, to już cały stres zszedł ze mnie i było w porządku.
11: Pierwszy temat to był wpływ pracy na człowieka i jego rzeczywistość otaczającą.
12: Drugi temat wybrałem, kiedy człowiek patrzy na to, jak inni nas postrzegają. Prosty to był temat.
10: No już jak się zaczęło pisać, to już poszło z górki.
3: Matura z polskiego to pierwszy z czterech obowiązkowych egzaminów pisemnych. By zdać, trzeba zdobyć minimum 30% punktów. A dziś egzamin z matematyki. Początek za 5 godzin o 9. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia.
0: Pogoda.
3: We wtorek najwięcej chmur będzie w zachodniej i północnej połowie kraju. Miejscami opady deszczu i burze. Temperatura maksymalna od 12 stopni nad morzem, 15 na północy, około 20 na zachodzie do 28 na południowym wschodzie.
0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Cztery pory roku. Dieta cud nie działa? Liczenie kalorii nie przynosi efektów? Dlaczego tak się dzieje? Na co jeszcze zwrócić uwagę, żeby skutecznie zgubić wagę? W audycji także o tym, jak kupując bilet na koncert czy festiwal nie dać się nabrać.
13: Czekam na Państwa od 9:00. Dziś w czterech porach roku Sława Bieńczycka.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Tak to bywało. Jedynka. To jest radio.

60. urodziny Paint It Black, wielkiego przeboju zespołu The Rolling Stones. Paint It Black promowała 6. na rynku amerykańskim płytę Rolling Stonesów zatytułowaną Aftermath. Płyta wszechczasów, przebój wszechczasów. Przeboje 66. do pierwszej porannej kawy z radiową jedynką.

0: Well, that man, you did it Lebedev. Scream, you know.
1: Yes, I know.
0: Manchester?
1: Oh, Emily.
0: Alexandria?
1: Hey, Virginia.
2: Współcześnie wielokrotnie coverowane przeboje 66 roku, czyli równolatki piosenki Paint It Black zespołu Rolling Stones.
3: Jedynka. To jest radio.
2: W jedynkowym przedświcie wspomnienie koncertu sprzed równo 9 lat. Wydarzenie odbyło się w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Utwory wspaniałych polskich poetów zaśpiewała Laura Szafran. Wokalistce towarzyszył m.in. Bogdan Hołownia.

Piękne kompozycje z najpiękniejszymi słowami polskich poetów śpiewała Laura Szafran. Wokalistce towarzyszyli na fortepianie Bogdan Hołownia, na kontrabasie Paweł Pańta, Robert Mirakowski trąbka i Sebastian Frankiewicz na perkusji. Koncert odbył się w studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego 6 maja 2017 roku. Przedporanek kończy Cassandra Wilson. Dobrego dnia. Danuta Kryńska.

0: Myśli na dobry dzień.
1: Małgorzata Bartas, witam. Dzień dobry o poranku. W tygodniu, który przynosi nam okazję do podążania po śladach wiarygodnego przewodnika na drogach szczęśliwego, błogosławionego życia prymasa Stefana Wyszyńskiego. Wybrane myśli tego pasterza kościoła w Polsce Anna Rastawicka zebrała w czytankach majowych zatytułowanych Maryjo, okaż się nam matką. Kiedy w ojczyźnie naszej i w całym świecie przeżywamy wiele trudnych doświadczeń, cierpień, zamętu, niekiedy możemy ulegać przerażeniu, jakby światło nadziei gasło. Prymas Stefan Wyszyński wobec takich trudnych sytuacji kierował wzrok ku Matce Najświętszej. Kilkanaście dni przed swoją śmiercią zapewniał, że Matka Boża w Polsce słabszą nie będzie. Dlatego jej warto zawierzać troski, niepokoje, pytania. Z nią odkrywać również tajemnice i moc Kościoła. Bowiem to Kościół jest szczególnym darem miłości Boga do ludzi. Dzisiaj wielu ludzi widzi w Kościele jedynie dobrze zorganizowaną instytucję. Kardynał Wyszyński nie lekceważył prawnego i administracyjnego wymiaru Kościoła, ponad wszystko jednak rozumiał Kościół jako tajemnicę Chrystusa żyjącego w sercach ludzi. Kościół pochodzi od Boga, mówił prymas Wyszyński. Nie z woli Ojca Świętego, biskupów czy kapłanów, wyrasta z miłości, jaką jest Bóg. Jest dziełem wysłannika ojcowej miłości Jezusa Chrystusa. Jest też po to, aby przez Ducha Świętego rozlewającego miłość Bożą w sercach naszych prowadzić wszystkich do Ojca Niebieskiego. Nie ma więc takiej władzy na świecie, która mogłaby położyć kres Kościołowi. Kościół jest wspólnotą bożoludzką, mówił prymas Wyszyński. Dążymy do Boga, do świętości, a jednocześnie ulegamy słabościom i grzechom. Od tej dramatycznej walki nie są wolni nawet kapłani. Ale to nie wyklucza żywej obecności Chrystusa w Kościele. Ludzie, którzy dają się zwieść i odchodzą z Kościoła, zapewne nie uświadamiają sobie, jak wielką miłością obdarza nas Chrystus właśnie w Kościele. Nieraz ludzie mówią, występuję z Kościoła. Cóż z tego, kiedy Kościół z ciebie nie wystąpił, chociaż ty z niego wystąpiłeś? To jest złudzenie, że człowiek może wystąpić z Kościoła, tak jak przełożyć nogę przez próg. Nie można wyjść z Kościoła, opuścić Kościoła, bo Kościół jest nierozłącznie związany z ludzką osobowością, która przez chrzest niesie w sobie Ojca, Syna i Ducha Świętego. Dlatego Kościół ciągle się za mną wlecze, a raczej ciągle się we mnie wlecze i nieustannie we mnie trwa. Jest w każdym działaniu, wszędzie. Noszę ze sobą Kościół i to powszechny. Dlaczego? Ponieważ wszystko, co Kościół w istocie swej posiada, jest we mnie. Zostawiam Państwa z tymi myślami błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego, prymasa tysiąclecia. Małgorzata Bartos, witam. Do usłyszenia.
0: Jedynka. Polskie.

0: Program pierwszy Polskiego Radia. Autopromocja.
1: Wieczory zawsze sprzyjają spotkaniom i rozmowom. O historii, o sztuce, o kobietach i o mężczyznach. O relacjach, o świecie, o muzyce. O tym, co zaskakujące. Codziennie od poniedziałku do czwartku po 21. Spotkania w Jedynce. Każdy wieczór to niespodzianka. Zapraszamy.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
2: Minęła piąta. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, Olaf Warzyński. Czy na wschodzie umilkną działa? O północy Ukraina ma zawiesić działania zbrojne. Ogłosił to Wołodymyr Zełenski. Ukraiński przywódca nie podał daty końcowej. Wcześniej Władimir Putin jednostronnie ogłosił zawieszenie broni w dniach 8 i 9 maja. Ma to związek ze świętowaniem przez Rosjan Dnia Zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami.
3: Rosja zagroziła Ukrainie odwetem, jeśli ukraińskie siły zbrojne zakłócą przebieg parady wojskowej zaplanowanej na 9 maja. Z komunikatu resortu obrony wynika, że rosyjskie rakiety miałyby zostać wystrzelone w kierunku centrum Kijowa. To tam znajdują się budynki najważniejszych ukraińskich organów władzy oraz zagranicznych przedstawicielstw dyplomatycznych. Ostrzegamy cywilów, mieszkańców Kijowa i pracowników zagranicznych misji dyplomatycznych o konieczności opuszczenia miasta, brzmi rosyjska groźba. Ukraina nie przestraszyła się tych groźb, ale poszła krok dalej. Jak napisał w internecie Wołodymyr Zełenski, ważniejsze jest ludzkie życie niż świętowanie jakiejkolwiek rocznicy. Wkrótce prezydent Ukrainy ogłosił tak zwany reżim ciszy. Zełenski zapowiedział, że jego armia przerwie działania zbrojne od północy z 5 na 6 maja. Ukraińcy mają działać lustrzanie. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
2: To patogen odzwierzęcy przenoszony przez myszy i szczury. Ognisko hantawirusa wykryte na holenderskim statku wycieczkowym. Płynął z Argentyny na wyspy Zielonego Przylądka. Wirus spowodował śmierć 3 osób. Kolejne 3 są zakażone. To nietypowa sytuacja, bo wirusy te rzadko przenoszą się między ludźmi, mówi główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski.
4: To jest wirus odzwierzęcy, którym jeżeli zarazi się człowiek, może chorować albo na taką postać, można powiedzieć sepsy, czyli wysoka gorączka, bóle mięśniowe, bardzo duże osłabienie. No a druga postać jest postacią płucną, gdzie dochodzi jeszcze do tych wszystkich objawów ciężkie uszkodzenie płuc, które niestety w części przypadków kończy się śmiertelnie.
2: Statek wycieczkowy stoi u wybrzeży Republiki Zielonego Przylądka. Według różnych źródeł pasażerowie i członkowie załogi nie dostali zgody na zejście na ląd. Na pokład jednostki mieli wejść lekarze, aby ocenić stan zdrowia podróżnych. Nie jest jasne, czy wprowadzili kwarantannę. Premier Donald Tusk wybiera się do Rzymu. Jutro spotka się z papieżem Leonem XIV i premier Włoch Giorgią Meloni. O planach wizyty w Rzymie szef rządu powiedział dziennikarzom w samolocie przed powrotem z Armenii.
5: Mogę potwierdzić, że będę też w Rzymie, nie tylko w Watykanie u papieża Leona, ale także będziemy mieli bilateralną wizytę u pani premier Meloni. Polska rzeczywiście odgrywa bardzo aktywną rolę w ostatnich tygodniach i no wiadomo, mamy w tym poważny, najpoważniejszy być może interes.
2: Premier ma wrócić z Rzymu w czwartek. Na kolejny dzień zapowiedział podpisanie umowy w sprawie programu SAFE.
0: To są aktualności Jedynki.
2: Ceny benzyn lekko w górę, oleju napędowego bez zmian. Minister energii podał maksymalny pułap na dziś. Litr benzyny 95 może kosztować nie więcej niż 6,49 zł, czyli 3 grosze więcej niż przed majówką. Cena litra 98 nie może przekroczyć 6,99 zł, a litra oleju napędowego 7,31 zł.
6: Mimo iż obserwujemy wahania cen, to w ostatnich tygodniach ceny paliwa w Polsce niezmiennie należały do najniższych w całej Unii Europejskiej. A polscy kierowcy, jak wynika z danych Ministerstwa Energii, dzięki tańszemu tankowaniu w ciągu miesiąca zaoszczędzili aż 3 miliardy złotych.
2: Mówił rzecznik Ministerstwa Energii Grzegorz Łaguna i dodał, że pakiet ceny paliwa niżej zostanie utrzymany co najmniej do połowy maja. Jest oskarżony o zabójstwo ratownika medycznego, który udzielał mu pomocy. Przed Sądem Okręgowym w Siedlcach rozpoczyna się dziś proces Adama C.
7: Będzie mógł dzisiaj złożyć zeznania. Zostaną też przesłuchani pierwsi świadkowie, prawdopodobnie także drugi z ratowników biorący udział w interwencji. Przypomnę, do tragedii doszło 25 stycznia ubiegłego roku. Podczas libacji w Adamcze uderzył się w głowę. Sam wezwał pogotowie. Medycy chcieli zabrać go do szpitala. Wtedy chwycił dwa noże. Jednym ranił młodszego ratownika, drugim śmiertelnie ugodził w klatkę piersiową 64-letniego Cezarego L. Mężczyzna został zatrzymany, przyznał się do winy, lecz twierdzi, że nie pamięta zdarzenia. O jego poczytalności wypowiedzieli się biegli, co przypomina Bartłomiej Świderski z prokuratury okręgowej w Siedlcach.
8: Z opinii tej wynika, iż podejrzany jest poczytalny. Zdaniem biegłych miał zachowaną zdolność do rozpoznania jego znaczenia i pokierowania swoim postępowaniem.
7: Adamowicze grozi dożywocie.
2: No, o czym informowała Olga Kwaśniewska z Radia Dla Ciebie. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia.
0: Pogoda.
2: Dziś najwięcej chmur będzie w zachodniej i północnej części kraju. Miejscami spadnie deszcz i może zagrzmieć. Temperatura maksymalna od 12 stopni nad morzem, 15 na północy, około 20 na zachodzie, do nawet 28 na południowym wschodzie. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 996 hektopaskali i będzie spadać.
0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Cztery pory roku.
9: Dieta cud nie działa? Liczenie kalorii nie przynosi efektów? Dlaczego tak się dzieje? Na co jeszcze zwrócić uwagę, żeby skutecznie zgubić wagę? W audycji także o tym, jak kupując bilet na koncert czy festiwal nie dać się nabrać.
10: Czekam na Państwa od 9:00, dziś w czterech porach roku, Sława Bieńczycka.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
11: Tymczasem teraz na zegarach 6,5 minuty po godzinie 5:00.
0: Agrofakty.
11: Błażej Prośniewski, dzień dobry. Ta wiosna nie jest łaskawa dla rolników. Dopiero co dotknęły ich przymrozki, które spowodowały bardzo duże straty, między innymi w sadach, a teraz wiele na to wskazuje, że będą oni musieli mierzyć się z problemem suszy. Państwowy Instytut Geologiczny wydał właśnie ostrzeżenia dla 7 województw przed tak zwaną niżówką geohydrogeologiczną, a w sieci już pojawiają się zdjęcia wyschniętych pól, które przypominają pustynię. Z powodu trudnych warunków atmosferycznych Ministerstwo Rolnictwa zapowiedziało wydłużenie do 1 czerwca terminu składania wniosków o dopłaty bezpośrednie. Tymczasem prace rozpoczynają specjalne komisje powoływane przez wojewodów, które oszacują skalę strat po ostatnich przymrozkach. To pierwszy krok do tego, aby poszkodowani rolnicy otrzymali rekompensaty ze strony państwa. A więcej na ten temat Tomasz Matusiak.
12: Przymrozki dały się we znaki sadownikom, szczególnie na Lubelszczyźnie. Zniszczyły sady i plantacje w skali, jakiej nie widziano od 40 lat, mówi Mirosław Maliszewski, prezes Związku Sadowników RP.
13: Dzisiaj szacujemy, że w wielu gatunkach może to być nawet 80-90%. Największe straty odnotowujemy w jabłkach, gruszkach, czereśniach, śliwach, tych gatunkach, które rosną na drzewach. Być może trochę mniejsze straty w owocach jagodowych, ale to musimy precyzyjnie jeszcze sprawdzić, jak wyglądają plantacje. Tym niemniej jest to katastrofa, jakiej w polskim sadownictwie nie było od 1986 roku.
12: Najważniejszym etapem będzie formalne szacowanie szkód. Od poniedziałku trwa proces powoływania komisji, które będą oceniać straty w gospodarstwach, mówi Andrzej Maj, wojewoda lubelski.
14: Przypomnę, że jest to przedstawiciel Urzędu Gminy, czyli samorządu, przedstawiciel Izby Rolniczej, przedstawiciel Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Rolnicy od dzisiaj spokojnie w Urzędach Gminy mogą zgłaszać swoje straty, no i komisje ruszą po prostu w teren. Tylko musimy też pamiętać, że my jesteśmy cały czas jeszcze na etapie, gdzie te przymrozki mogą wystąpić, także też nie chcemy popełnić takiego falstartu, żeby się pojawiać rozmawiać kilkakrotnie w gospodarstwie. Przeznaczamy przynajmniej ten tydzień jeszcze na takie administracyjne dopięcia sytuacji i żeby wyjść w teren, żeby już, mówię, nie wracać, no bo musimy oszacować jak najszybciej te wszystkie straty, dlatego że musimy zrobić raport zbiorczy do ministra, który prześle to do Komisji Europejskiej, bo bardzo liczymy też na wsparcie pieniędzy europejskich.
12: Osobny raport strat jeszcze w tym tygodniu ma opublikować Związek Sadowników RP, deklaruje prezes Maliszewski.
13: Po to, aby wiedzieć, ile strat ponieśli polscy producenci, ale nie tylko, także polskie przetwórstwo, polski handel. I ten raport opieramy na danych ze stacji pogodowych, które pokazywały w różnych miejscach różne spadki temperatur, a także na podstawie analiz, ankiet w terenie prowadzonych przez członków Związku Sadowników, działaczy Związku Sadowników. I to będzie pierwsza ocena strat na poziomie naszych gospodarstw. To zajmie pewnie kilka dni. Na pewno w tym tygodniu taki poziom strat przedstawimy po to, aby mieć rozeznanie, mieć wiedzę, o jaką pomoc ubiegać się ze środków budżetu krajowego i z budżetu Unii Europejskiej.
12: W unijnej rezerwie kryzysowej ma znajdować się 480 milionów euro na tego typu zdarzenia. Także resort rolnictwa deklaruje, że ma zabezpieczone środki na wsparcie poszkodowanych przez przymrozki gospodarstw.
11: Ministerstwo Rolnictwa zapowiada walkę z marnowaniem żywności. Do 2029 roku w ramach projektu Pomost mają zostać przygotowane i wdrożone narzędzia, rekomendacje oraz procedury obejmujące wszystkie ogniwa łańcucha żywnościowego. Od produkcji przez przetwórstwo i dystrybucję po konsumpcję. W program zaangażowane są m.in. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego oraz Federacja Polskich Banków Żywności. Efekty tych prac zostaną udostępnione na specjalnym portalu internetowym, który ma stać się takim praktycznym centrum wiedzy o niemarnowaniu żywności. ASF nie odpuszcza. Według danych Głównego Inspektoratu Weterynarii w minionym tygodniu na terenie kraju potwierdzono 94 nowe ogniska afrykańskiego pomoru świń w populacji dzików. Zdecydowana większość przypadków wystąpiła w północnych województwach naszego kraju, pomorskim i zachodniopomorskim. Od początku roku nie potwierdzono jak dotąd ognisk ASF w stadach świń.
0: Jedynka. Polskie Radio.

0: rodzinek, szut.
1: Beyoncé i taki teksański klimat o tej porze, o tej bardzo wczesnej porze. Bardzo wczesnej, czyli 15 po 5.
2: Dzień dobry z jedynką.
1: Dzień dobry we wtorek, to jest 5 dzień maja, 125 dzień roku, do końca roku 240 dni. Słońce wzeszło już przed 5, stało się to o 4:58, zajdzie 8 minut po godzinie 20, zatem dzień potrwa 15 godzin i 10 minut i będzie krótszy od najdłuższego dnia w roku o godzinę i 37 minut, a dłuższy od najkrótszego o 7 godzin i minut 28. Imieniny obchodzą Anioł, Benwenut, Chociemir, Eulogia, Eulogiusz, Eutymiusz, Geroncjusz, Gotard, Hilar, Irena, Ireneusz, Iryda, Jowinian, Maksym, Nicetas, Penelopa, Peregryn, Pius, Staszek, Stanisław, a także Stanisława, Teodor, Waldemar, Zdziebor i Zenobiusz. Wszystkiego dobrego i tradycyjne niechże się Państwu darzy. Oczywiście Staszek Stanisław to nie jest jedno imię bądź dwa. Staszek to jest po prostu zdrobnienie. Znam takich osobiście, którzy zdecydowali się tak dać na imię dziecku. Im bardzo dobrze. Wpływ pracy na człowieka i otaczającą go rzeczywistość. Tak właśnie brzmiał jeden z tegorocznych tematów maturalnych na języku polskim. Wczoraj pisali maturzyści. Wczoraj się sezon maturalny rozpoczął. Banalny ten temat, ten pierwszy, mówili w większości.
3: Na początku było przerażenie, zwłaszcza kiedy zobaczyłam tematy rozprawek. Jednak kiedy zaczęłam pisać, to już cały stres zszedł ze mnie i było w porządku.
4: Pierwszy temat to był wpływ pracy na człowieka, jego rzeczywistość otaczającą.
3: No już jak się zaczęło pisać, to już poszło z górki.
1: Wpływ pracy na człowieka i otaczającą go rzeczywistość. 4 godziny mieli w sumie na napisanie. Państwo będą mieli trochę mniej, jakieś 30-40 sekund, gdyby Państwo w jednym zdaniu, dwóch zdaniach mieli powiedzieć, napisać, co sądzą o wpływie pracy na pana, panią. Ja sobie uświadomiłem, że praca w radiu wpływa na mnie do tego stopnia, że kiedy żona pyta, która godzina, ja odpowiadam: jeszcze 15 minut zostało do godziny 16. O 16 wiadomości, potem sport i pogoda. I to jest tak, jak praca za bardzo wejdzie w krwioobieg. Państwo też tak mają. 22 139 22 02 i z tym numerem też swego czasu miałem taki numer. Rozmawiałem sobie z przemiłą konsultantką z, nie wiem, z banku, już nie pamiętam, czy z jakiegoś urzędu i pani się chciała tylko upewnić, oddzwonić na ten numer, który się wyświetlił. Mówię, tak, tak, 22 139 20, a to nie ten, proszę pani, to nie ten. Mój się zaczyna od 508, ale więcej nie powiem, bo by się rozpoczęły telefony w ciągu dnia. Daniel Wydrych, kłaniam się i zapraszam. No to jak to jest z tą pracą? Wpływ pracy na państwa, na pana, panią i otaczającą nas rzeczywistość.

0: zespół WW w utworze Ulatam. Ulatywać. O ptakach, owadach, można tak powiedzieć. Pytanie, czy gdyby tak człowiek napisał na maturze z Polaka, ulatam. W każdym razie w tekście piosenki można, bo to licencja poetyka. Ja na początku się tak pospieszyłem. Dobrze, że całej reszty nie podałem. 508, że od tych cyfr, 508 rozpoczyna się mój numer telefonu. Ja zawsze podziwiam takich ludzi, jak mój wydawca za szyb. Od razu sobie na szybciutko w głowie policzył, że to jest jakieś, ile mówiłeś? Milion kombinacji. No tam, ale to człowiek, który rachunki ma w jednym ręku, on maturę, na co było? Maturę na piątkę, nie? Pewnie, że tak. Ja wolę sobie nie przypominać swojej matury z matmy. Znacznie, no nie było źle, bo tak czy inaczej zdałem. Było dostatecznie. Ale umysł humanisty. Dzisiaj matura z matmy, a wczoraj język polski, wpływ pracy na człowieka i otaczającą go rzeczywistość. Czekam na państwa takie krótkie, dwuzdaniowe jakieś uzasadnienie tegoż. Pan Paweł, proszę bardzo, to jest jednak człowiek oddany i radiu, i pasji, bo jest na urlopie, ale o tej porze nie śpi.
1: Witam serdecznie, Paweł z Chełma. Tym razem nie z Chełma, tylko z urlopu. Okolice do Rochuska. Jadę właśnie na ryby i mam nadzieję, że coś się złowi. W tej chwili okolice do Rochuska plus 6 stopni. Niebo bezchmurne. Nic nie wieje, nic nie pada. Zapowiada się piękny dzień, pod warunkiem, że będą brały te rybki. Pozdrawiam.
0: Pod warunkiem, że będą brały, panie Pawle. Jak pada, to chyba lepiej biorą, prawda? Chociaż Tomek, pan Tomek z Zaszyby, nasz ukochany realizator, podpowiada, że to jest za zimna woda. Jak za zimna woda? Woda za zimna, a nasze ryby, no jak? A w Bałtyku sobie dorsz całkiem dobrze radzi. No ale to jest ryba morska, a nie rzeczna. Znam takich, którzy nie śpią, bo świętują od rana. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Jeden stopień na plusie. Piękny dzień się zapowiada. Panie redaktorze, dzisiaj mam urodziny, 62. Stałem i chciałem się z wami tą radością podzielić. Wszystkiego dobrego.
0: No, wszystkiego w takim razie i tradycyjne. Niechże się państwu, przepraszam, panu dasz. Mówię, jak coś za bardzo wejdzie, nawet ostatnio spotkałem znajomych i zaczęli się mnie przedrzeźniać. Niech się państwu darzy, niech się państwu darzy. No niestety, tak mówię, to trzeba mieć też tę świadomość, gdzie jesteśmy, w którym miejscu pracujemy, że to może mieć wpływ na właśnie otaczającą nas rzeczywistość naszych znajomych. Pan Marek raportuje, ale myślami już przy tej sobocie.
3: 8 stopni na plusie, bezchmurne niebo. Można powiedzieć, że dzień się budzi, bo widać już rozjaśnione niebo na wschodzie. W dzień do 27, wczoraj pięknie 28. Można powiedzieć, że dzień się budzi, bo widać już rozjaśnione niebo na wschodzie. W dzień do 27, wczoraj pięknie 28 na plusie w ciągu dnia.

0: pana Zdzicha się nie zgadza, bo pan Zdzisław, który notuje sobie no, takie ciekawostki pogodowe. Ciekaw jestem, kiedy ostatni raz mieliśmy taką sytuację. Panie Zdzisławie, pan poszpera w swoich notatkach, że od początku roku no, mieliśmy już, no, bo jest prawie połowa roku, no i mamy suszę hydrologiczną. I ta susza się pogłębia niestety.
1: Wczoraj było ciepło, niczym jak w lipcu, plus 26 stopni. Ciepła noc i poranek plus 11 stopni. Przyleciały ptaki, kukułki i wilgi. Wczoraj czekają rolnicy, ogrodnicy, sadownicy, leśnicy między Nerem a Wartą na opad deszczu. Susza glebowa po tych upalnych 4 dniach maja znacznie się pogłębiła. Pozdrawiam maturzystów. Dzisiaj egzamin z matematyki. Życzę powodzenia. Do usłyszenia.
0: Dzięki wielkie, panie Zdzisławie, także w imieniu maturzystów. Dziś taki temat po godzinie 6 w sygnałach. Nie matura, lecz państwo sami mogą dopowiedzieć i nie chodzi o wcale o chęć szczerą. Tylko takie, postawimy takie pytanie, czy egzamin dojrzałości jest przepustką rzeczywiście dzisiaj, jest przepustką do lepszej przyszłości? Czy pracodawcy zwracają uwagę? Już nie mówię o studiach, szanowni państwo. Nie, absolutnie nie. O wykształceniu wyższym. Mówię konkretnie o maturze, bo jak człowiek wchodzi na różne fora internetowe i co tam różni młodzi ludzie, którzy teraz wchodzą dopiero w dorosłość, mogą sobie przeczytać na temat tego czy tamtego i są takie różne na przykład argumenty, że ten czy tamten nie ma matury, a karierę zrobił. No i młodzież to czyta. No i pytanie, czy bierze sobie to do serca. Pan Zbyszek razem z Luśką na spacerze, a wokół cisza.
2: Temperatura 9 stopni na plusie. Bezpośrednio nad nami niebo czyste, ale wkoło pojawiają się już chmury. Wiatru zero, kompletna cisza. Pozdrawiamy serdecznie. Lusia i Zbyszek.
0: No to zazdrościmy panu Maćkowi, bo u pana Maćka już lało i to tak porządnie.
3: Dzień dobry, z tej strony Maciej, zachodnie Niemcy, okolice Rinnen, 11 stopni. Wczoraj była piękna burza. Widzę, że wszystko zawisło tu na razie z tym deszczem, ale będzie się przesuwać do nas na północną część naszego kraju. Także Szczecin, Gdańsk, niech się spodziewa deszczu, że będzie na 100% padać. Przydałoby się w całej Polsce, żeby popadało, bo rolnicy potrzebują deszczu i sucho w lesie. Niebezpieczeństwo stoi z każdej strony.
0: Szczecin, Gdańsk, powiada pan, że mokro będzie. No to już na przykład mam już informację potwierdzoną, że w Wielkopolsce pojawiły się pierwsze opady.
4: Dzień dobry. Musina pod Poznaniem. Raport pogodowy. Mamy dzisiaj 12 stopni i upragniony deszcz. Kropi u nas jest rzeźko. Pięknie pachnie lasem, ptaki śpiewają. Mam nadzieję, że w innych rejonach Polski również spadnie deszcz upragniony. Dobrego dnia, pozdrawiam, Magdalena.
0: Spadnie, pani Magdo, tylko na południowym wschodzie dzisiaj będzie słonecznie i bez opadów, a w innych regionach, no to zaraz państwu o tym powiem.

0: Polskie Radio, program pierwszy i wydawca za szybą, który częstuje mnie. W związku z tym egzaminem dojrzałości z matematyki dzisiejszym, jakimiś po prostu definicjami, on był, znaczy skoro człowiek jest ścisłowcem, to na pewno miał matmę rozszerzoną i coś przed chwilą o jakimś paradoksie Russella. Moje pojęcie o Russellu to jest ten aktor, Kurt Russell. Kojarzą państwo, takie charakterystyczne długie włosy. Kiedyś występował w Ucieczce z Nowego Jorku z muzyką Johna Carpentera i chyba w reżyserii tego samego reżysera. No to jest jedyny Russell, jakiego znam. A nie, jeszcze jest Russell Crowe. Ten Maximus i tak dalej.
1: Dzień dobry z jedynką.
0: I wiem, że jeszcze jest pan Janusz z Gdyni, nasz słuchacz, pan Maciek przekonywał, że tak w stronę Polski idą chmury deszczowe, idą chmury burzowe i że w okolicach Szczecina i że może Gdańska się coś pojawi. Jak na razie chyba na Pomorzu nic na to nie wskazuje.
2: Dzień dobry, Janusz się kłania. Gdyni dzisiaj pogodny poranek. No jest gdzieś trochę chmur na obrzeżach nad Widnokręgiem. Gdzieś tam nad Zatoką Gdańską, takich płaskich, wysokich, mam nadzieję nie groźnych, ale właściwie to pogodne niebo. Temperatura aktualnie 9 stopni, no i jest leciutki wiaterek, także zapowiada się całkiem fajny dzień, chociaż ma być o 10 stopni mniej niż wczoraj. Nie wierzę, wydaje się, że będzie ciepło, no ale zobaczymy. Życzę wszystkim udanego, pogodnego dnia, pozdrawiam.
0: To niech pan uwierzy, szanowny panie Januszu, bo na przykład tak w Małopolsce dziś 28, czyli podobnie jak wczoraj. A na Nizinie Szczecińskiej tylko 13, pewnie przez te opady, o których państwu już wcześniej wspominałem. I na te opady liczy także nasz słuchacz z Podkarpacia.
3: Dzień dobry, Ocieka się kłania. Moi kochani, ciepełko dzisiaj, 8 stopni, niebo czyściuteńkie, ani słychu dychu o deszczu, nic. Stanisław Bareja w swoim filmie Miś pokazał, jak ojciec w teatrze synowi pokazuje baleron. Widzisz, synku? To jest baleron. Owym ja nie doczekał takiego dnia, że kiedyś swojemu wnukowi, którego jeszcze nie mam, a którego mogę mieć, żebym nie mówił, synku, przepraszam, wnuczku, tak wygląda deszcz. Owym nie doczekał tego. Kurczę, chciałoby się zaśpiewać z czerwonymi gitarami. Ciągle pada. A tu nic, nic z tego deszczu. Tak jest potrzebny ten deszczyk.

0: No chciałoby się tak rzeczywiście zaśpiewać. Myślę, że część z Państwa na pewno gdzieś tak zaśpiewa. Oglądam na prognozę. Ten wtorek przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste. Tylko na południowym wschodzie, jak wspominałem, będzie jeszcze słonecznie. Na zachodzie i na północy Polski spodziewany jest deszcz, tak w sumie nawet 25 litrów wody na metr kwadratowy. W centrum ma przelotnie padać do 5 litrów. Na północnym wschodzie i na południowym zachodzie możliwe są burze, takie krótkotrwałe, gwałtowne. No, mogą być też niebezpieczne, krótkotrwałe. Do tego może jeszcze spaść grad. No i dziś nie powinno padać jedynie na południu i południowym wschodzie. A co termometry pokażą? Tak jak mówiłem, nawet 28 w Małopolsce, ale na nizinie szczecińskiej tylko 13. Zresztą pan synoptyk teraz państwu powie trochę więcej.
1: Na północy i zachodzie kraju zachmurzenie duże z opadami, które miejscami na północy kraju mogą być o umiarkowanym natężeniu i tam też będzie najchłodniej z temperaturą maksymalną około 15 stopni. W pasie od Dolnego Śląska po Podlasie możliwe są także burze.
0: No w końcu chciałoby się powiedzieć, to był synoptyk IMGW, pan Przemysław Makarewicz.

0: Dzień dobry, panie redaktorze Danielu. No dzisiaj znowu będzie piękna pogoda dla maturzystów, także pozdrawiam szczególnie Zosię i jej koleżanki z liceum. Oczywiście wszystkich maturzystów, żeby dzisiaj z matematyki poszło jak najlepiej, żeby rozwiązali jak najwięcej zadań i żeby wynik był bardzo dobry.
1: A to trzymamy kciuki za Zosię, za koleżanki, za kolegów. To zdaje się tata Zosi, maturzystki tegorocznej. No wczoraj Zosia i jej koledzy rozpoczęli ten maraton majowych egzaminów dojrzałości. Na pierwszy ogień jak zawsze język polski. No i w tym roku, tak jak wspominałem, dwa tematy. Pierwszy to wpływ pracy na człowieka i otaczającą go rzeczywistość. Drugi, kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni. Tak brzmiał ten drugi. O pierwsze wrażenia uczniów po wyjściu z sali, także o rady od tych, którzy już dawno egzamin dojrzałości mają za sobą, pytała Anna Zakrzewska.
2: Jak poszło? Jak wrażenia w ogóle?
3: To był taki przykład strachu, co ma wielkie oczy. Bałem się tej matury, ale on no taka łatwa nawet była. No wydaje mi się, że przynajmniej 50% będę miał.
4: Dobrze, wydaje mi się, że dość prosty arkusz, mogę powiedzieć za siebie. Proste tematy na wypracowaniu.
5: Pani, ile lat temu zdawała maturę?
6: Ojejku, trudno mi tak szybko teraz policzyć.
5: Jak się nie dać tym maturę?
6: Wiara w siebie. Na pewno wszystko, co mogli osiągnąć, zdobyć, jakąkolwiek wiedzę mają, wystarczy nie stresować. Wiem, żeby to tak łatwo powiedzieć, ale iść do przodu, nie przejmujcie się. Najważniejsze jest to, żebyście robili to, co wiecie, a najtrudniejsze zostawili na koniec.
7: Ja bardzo na luzie. Stres był przez bardzo krótką chwilę, ale atmosfera była bardzo przyjemna na sali. A teraz, jak już napisałem polski, to już nie powinno być żadnych problemów. Największy strach za mną.
8: Ogólnie spoko, zadanka podpasowały. Też mam nadzieję, że będzie z 60% właśnie, na to liczę i będę zadowolony z takiego wyniku.
9: No to jest jednak stres dla dzieciaków. No co to dużo mówić, prawda? Bardzo stres.
10: Jakieś rady dla maturzystów?
9: Znaczy nie stresować się. Przede wszystkim się nie stresować, ale to się nie da.
10: No nie da.
9: Ja wiem, bo moje dzieciaki przechodziły to, także każdy to musi przejść.
4: Ciśniemy, ale ja też się cieszę, że mamy przynajmniej ten pierwszy egzamin za sobą. Miałam też takie wrażenie, że to było takie bardzo ludzkie. To znaczy nie było tego takiej podniosłości. My tam sobie wszyscy siedzieliśmy, na początku rozmawialiśmy. No oczywiście, wie pani, jak się zaczęło kodowanie, to już na początku lekki stresik. Ale nie, poszło naprawdę dobrze. Jesteśmy zadowolone.
10: Stresowałeś się wcześniej? Podchodziłeś na luzie do tego?
11: Na luzie. Dzisiaj trochę stres był z rana, ale to na tyle.
10: A strach ma wielkie oczy? Jak było w rzeczywistości?
11: Nie jest tak źle. Myślałem, że to tak poważnie, a tak weszliśmy i jakoś nie było tak strasznie. Ale dzisiaj najgorsze, bo polski to.
10: Czyli jutro matematyka to już...
11: To już luz. Z górki już.
12: 30 lat temu, także to już zapomniałem o tym.
10: Jak pan to wspomina?
12: No świetnie, fajnie było. No wesoło. Także...
10: Stres był?
12: No, oczywiście.
10: Jakieś rady dla maturzystów na ten rok od starszego kolegi?
12: Żeby się nie stresowali i wszystko pójdzie okej. Musi pójść, no. Zależy kto jak się uczył, to tak i temu i pójdzie.
10: Jaki plan na resztę dnia?
3: Ja dalszą naukę prawdopodobnie mam zaplanowaną, matematyki.
10: Zero odpoczynku?
3: No tak, no trzeba trzeba walczyć o swoje, tak?
13: Myślę, że teraz jeszcze będzie szybka powtórka przed matematyką, bo jutro będzie wyzwanie, tak mi się wydaje.
8: Nie, no trzeba odpocząć po maturze. Stresujące był ten polski, no to należy się trochę odpoczynku.
10: Co zrobić, żeby się nie stresować?
14: Nie ma na to lekarstwa. No każdy to różnie przechodzi. To tak samo jest, tak jak nasz życiu. Jeden jest taki, drugi jest inny. Albo podchodzimy i co będzie, to będzie. Jeżeli nam się uda, mamy tą wiedzę jakąś tam, może egzaminatorzy przychylniej troszeczkę spojrzą na to, no to też jest wiele czynników. Ja życzę im powodzenia, nie tylko na maturach, ale i w dalszym swoim życiu, żeby im się po prostu dobrze wiodło, udało.
1: No wczoraj język polski, dzisiaj egzamin z matematyki, początek o 9:00. Wracając jeszcze do tego pierwszego tematu, wpływ pracy na człowieka i otaczającą go rzeczywistość.
15: Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry, witam. Taki jest wpływ pracy na mnie. Między Berlinem a Hamburgiem deszcz pada, około 10 stopni. No, zrobiło się tak ciemno, słoneczka nie ma, to tak jedno oko bardziej tak przymknięte jest. Jaki jest wpływ pracy na mnie? No już grubo za kółkiem, grubo lat. Więc jak ktoś mnie pyta, o który będziesz, no to zawsze odpowiadam tyle, ile mam kilometrów mniej więcej. To zawsze odpowiadam za 100 kilometrów, za 120, za 200 kilometrów przyjadę. Bo na drodze jest różnie, bardzo różnie, więc nie można tu wyliczyć tego czasu tak dokładnie. Pozdrawiam wszystkich i miłego dnia życzę.

0: wpływ pracy na człowieka i otaczającą go rzeczywistość. Maturzyści wczoraj mieli na ten temat 4 godziny. Pan Witek, jakieś 15 sekund już teraz.
1: Z mojego doświadczenia wieloletniego, jeśli chodzi o pracę, jak najmniej gotowizny, a jak najwięcej wychowywania poprzez pracę. Dobre to jest dla wszystkich. Wszystkiego dobrego. Cześć.
0: 22.
2: Polskie Radio. Jedynka.
0: 139 22 02. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Deszczowy poranek mamy dzisiaj w Poznaniu. Na termometrze jest 12 stopni ciepło. Barometr pokazuje 1010 hektopaskali. Pozdrawiam. Przemek.
0: A to może się zmęczyć od samego słuchania. Pan Przemek tradycyjnie na rowerze jedzie do pracy. Pozdrawiamy i proszę uważać na siebie, panie Przemku. A pan Robert się pochwali.
4: Dzień dobry, panie Danielu. Kłania się słuchacz Robert z Górnego Śląska. Chciałbym się pochwalić dzisiaj. Wiem, że pogoda się zmieni, ale umówiłem się z dziewczyną na granie w parku badmintona. O, i tyle.
0: Ja nie wiem, czego panu życzyć. Czy żeby było pogodnie, czy żeby trochę popadało, bo to zawsze jakąś peleryną można białą głowę przykryć. Proszę się nie wybierać do lasu, bo w lasach dawno nie było tak źle. Leśna ściółka bardziej sucha niż kartka papieru. Wiemy, że mieszkańcy 40 powiatów z 8 województw dostali alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. O szczegółach będziemy mówić w naszych aktualnościach o godzinie 6. Już teraz państwu polecam. 6 za 12 minut. A teraz na koniec tego wejścia pan Łuki, który predestynuje do funkcji wiceprezesa.
5: Halo, dzień dobry. Łukasz Będzin z tej strony. 10 stopni na zegarze. Piękny dzień się zapowiada. Bezchmurne niebo. Dziś dzień bez makijażu, także oczko zostawiamy tak jak jest, nie pudrujemy noska. Panie redaktorze, wracając do wczorajszego, ja do żadnej Warszawy się nie wybieram, przecież to ja nawet nie wiedziałbym, jak się ubrać do takiej stolicy. A co mnie niepokoi, pan tak któryś raz z kolei już mówi o tym zastępcy. Wirtualnie teraz chwytamy się za ręce, zamykamy oczy i pan prezes powtarza. Jestem najlepszym prezesem.
0: Jestem najlepszym prezesem.
5: I nikt nie jest lepszy ode mnie.
0: I nikt nie jest lepszy ode mnie.
5: I co, pomogło? No musi pomóc. Jego dnia.
0: Nie, no panie Łukasz, no błagam pana, co pan myśli, ja, że jakiś Piesiewicz jestem? Co pan? Gdzie? Jak? Polskie Radio, program pierwszy i dzień dobry z jedynką jeszcze przez najbliższe 10 minut. Po 6 wracamy w sygnałach dnia, zapytamy o egzamin dojrzałości.

0: Autopromocja.
1: Aktualne, ciekawe i sprawdzone. Informacje z kraju i ze świata.
2: Rozmowy, analizy i opinie.
1: I dużo muzyki.
2: Wszystko we właściwym rytmie. Rytmie wydarzeń.
1: Ekspres Jedynki od poniedziałku do piątku.
2: Od godziny 16.
1: Zapraszamy Karolina Rożej
2: i Michał Strzałkowski.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Radio kierowców.
3: Przed mikrofonem Jakub Domoracki. Dzień dobry Państwu. Zapraszam na pierwszy dzisiaj drogowy raport Jedynki. Autostrada A4 w województwie dolnośląskim jest zakorkowana w pobliżu Zgorzelca i Jędrzychowic w kierunku Drezna. Podobnie autostrada A18 w Lubuskiem na wysokości Olszyny w stronę Berlina oraz A2 w okolicy Świecka, także w tym samym kierunku. Poranne spowolnienia na Mazowszu, zwłaszcza na drodze krajowej nr 61, na fragmencie remontowanym pomiędzy Zegrzem a Legionowem. Także na krajowej 7 przed Warszawą od strony Płońska oraz na drodze krajowej nr 79 na odcinku Piaseczno-Stolica. A przybywa samochodów również na północnej obwodnicy Warszawy, a zatem na ekspresowej 8 pomiędzy węzłami Łabiszyńska a Marymącka w kierunku zachodnim. Remontowana jest droga krajowa nr 45 pomiędzy Opolem a Kluczborkiem na fragmencie mniej więcej 9-kilometrowym. Na wysokości jeziora Turawskiego jezdnia jest zwężona, a prędkość ograniczona do 50 km/h. I tutaj zdecydowanie wolniej jedzie się zarówno w kierunku Opola, jak i w stronę Kluczborka. Wolniej jedzie się w województwie pomorskim, chociażby na drodze krajowej nr 91 w pobliżu Rusocina i Pruszcza Gdańskiego, a także pomiędzy Pruszczem Gdańskim a samym Gdańskiem. Podobnie jest na ekspresowej 7 na obwodnicy Gdańska pomiędzy węzłami Gdańsk-Lipce a Gdańsk-Port w kierunku Elbląga, a pewne spowolnienia już poranne obserwujemy w pobliżu Żukowa i Egiertowa na drodze krajowej nr 20. 22 513 11 11 to numer do Radia Kierowców.
4: Jest 6, tu program pierwszy Polskiego Radia.
5: Zapraszamy na aktualności Jedynki.
4: Izabela Kuczyńska
5: i Piotr Balasz. Najprawdopodobniej działał sam niemiecka policja o 33-latku, który wjechał w Lipsku w tłum ludzi.
4: Strzelanina przed Białym Domem w trakcie przemówienia Donalda Trumpa. Są 2 osoby ranne.
5: Maturalne przecieki. W trakcie sprawdzianu z języka polskiego do sieci trafił arkusz egzaminacyjny.
6: Ktoś wniósł na salę egzaminacyjną urządzenie telekomunikacyjne i zrobił zdjęcie.
4: Ma 33 lata, jest Niemcem, był znany policji i najprawdopodobniej działał pod wpływem impulsu.
5: To najnowsze informacje dotyczące sprawcy tragedii w centrum Lipska we wschodnich Niemczech.
4: Po południu mężczyzna wjechał samochodem w tłum ludzi. Zginęły 2 osoby, 67-letnia kobieta i 77-latek. 20 osób zostało rannych, 3 są w stanie krytycznym.
5: Wstępnie ustalono, że sprawca działał sam i nie był motywowany politycznie ani religijnie. Resztą zajmą się śledczy, mówiła Klaudia Laube z prokuratury w Lipsku.
4: Prosimy Państwa o cierpliwość i nie rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji. Prosimy, by nie podsycać się strachu. Przyjmujemy, że sprawca ataku był w silnym amoku.
5: Według lokalnych mediów 33-latek niedawno wyszedł ze szpitala oddziału psychiatrycznego.
4: A zdaniem świadków wcześniej auto, które prowadził z dużą prędkością, wjechało na deptak w ścisłym centrum półmilionowego miasta w pobliżu najbardziej znanych obiektów.
5: Strzelanina w pobliżu Białego Domu.
4: Do incydentu doszło, gdy w gmachu przemawiał Donald Trump.
5: Funkcjonariusz Secret Service zauważył uzbrojonego mężczyznę w pobliskim parku. Chwilę wcześniej przejeżdżała tamtędy kolumna z wiceprezydentem J.D. Vance'em.
4: Podejrzany zaczął uciekać, a po chwili także strzelać. Ścigający go agenci Secret Service odpowiedzieli ogniem i ranili napastnika.
5: Ranny został też nastolatek, który przebywał wtedy w parku. Obaj trafili do szpitala. Ich życiu nic nie zagraża.
4: Na razie nie wiadomo, jakie zamiary miał napastnik, ale Secret Service zamknęła kompleks Białego Domu i nakazała schronić się personelowi i dziennikarzom.
5: Premier nie weźmie udziału w pracach na temat nowej konstytucji.
4: Donald Tusk zabrał głos w sprawie inicjatywy prezydenta i powołanej przez Karola Nawrockiego Rady, która ma opracować nowe zasady ustrojowe.
5: Powołane przez prezydenta grono wyklucza konstruktywne rozmowy, uważa szef rządu.
7: W poważnej rozmowie na temat konstytucji jestem gotów uczestniczyć nawet osobiście. Ale ja nie będę udawał, że to jest poważna inicjatywa. Ja z panią Przyłębską nie będę dyskutował na temat ładu konstytucyjnego, bo powiem szczerze, no czułbym się dość groteskowo w takiej roli.
4: Podobne stanowisko ma wicepremier także dla Władysława Kosiniaka-Kamysza. Przeszkodą jest powołanie do rady byłej prezes Trybunału Konstytucyjnego.
8: Nie trzeba zmieniać systemu ustrojowego państwa, bo jeżeli ktoś pragnie więcej władzy, to niech wygra wybory parlamentarne, a niech nie zmienia konstytucji.
5: Aby zmienić konstytucję, potrzebne są głosy co najmniej 2/3 posłów i bezwzględnej większości senatorów.
0: To są aktualności Jedynki.
4: Były przecieki. Możliwe jest zawiadomienie do prokuratury.
5: Centralna Komisja Egzaminacyjna reaguje po publikacji zdjęcia arkusza matury z języka polskiego.
4: Zdjęcia pojawiły się w sieci w trakcie egzaminu.
5: Dyrektor CKE Robert Zakrzewski uspokaja, że nie oznacza to unieważnienia egzaminu dla całego kraju.
6: Jest to prawdopodobnie sytuacja taka, że ktoś wniósł na salę egzaminacyjną urządzenie telekomunikacyjne, które łączy się z internetem i zrobił zdjęcie. Samo wniesienie urządzenia telekomunikacyjnego powoduje unieważnienie egzaminu i już na tym etapie to dyrektor szkoły może unieważnić egzamin.
4: Na pisemnej maturze z języka polskiego na poziomie podstawowym maturzyści mogli wybrać jeden z 2 tematów.
5: Wpływ pracy na człowieka i otaczającą go rzeczywistość albo kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni.
4: A dziś o 9:00 matura z matematyki na poziomie podstawowym.
5: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed rosnącym zagrożeniem pożarami lasów.
4: Jest w nich już tak sucho, że wystarczy niedopałek papierosa, żarzący się węgielek z grilla lub iskra, by doszło do tragedii.
5: W majówkę strażacy w całym kraju ponad 600 razy gasili pożary w lasach.
4: Zdecydowana większość z nich wybucha z winy człowieka, najczęściej przez podpalenie lub zaniedbanie, na przykład pozostawienie niedogaszonego ogniska.
5: Rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Piotr Błaszczyk przypominał w rozmowie z Polskim Radiem kluczowe zasady bezpieczeństwa.
9: Musimy pamiętać o tym, żeby absolutnie pod żadnym pozorem nie palić ognisk w miejscach, które nie są do tego dostosowane. Korzystajmy tylko z wyznaczonych miejsc do grillowania i ognisk. I nie wjeżdżajmy też samochodami do lasów w miejsca niedozwolone. Parkujmy wyłącznie w miejscach do tego specjalistycznie przeznaczonych na parkingach.
4: Najnowsze ostrzeżenie RCB dotyczy lasów w części województw dolnośląskiego, lubuskiego, mazowieckiego, a także opolskiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.
5: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
10: Rafał Bała, zapraszam na wiadomości sportowe. W meczu 31. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy Radomiak podejmował Lechię Gdańsk i zwyciężył 3-1. Radomianie wskoczyli na 8. miejsce w tabeli, Lechia jest 15. Tymczasem nowym trenerem piłkarzy Rakowa Częstochowa został Dawid Kroczek, poinformował klub. Zastąpił zwolnionego w niedzielę Łukasza Tomczyka. Nie podano szczegółów umowy z nowym szkoleniowcem. Everton zremisował z Manchesterem City 3-3 w meczu 35. kolejki piłkarskiej Premier League. W innym spotkaniu Chelsea uległa Nottingham Forest 1-3. Polscy tenisiści stołowi przegrali z Rumunią 2-3 w 1/16 finału drużynowych Mistrzostw Świata w Londynie. Spotkanie podsumowuje trener Tomasz Redzimski.
11: Rumuńska drużyna była bardziej stabilna, miała więcej wytrwałości i była lepiej przygotowana i taktycznie, i technicznie. Wykorzystali tę przewagę i z nami wygrali, ale myślę, że w naszej drużynie jest potencjał na to, żeby te możliwości i talenty naszych zawodników rozwijać i zagrać dużo lepiej na kolejnych mistrzostwach.
10: Punkty dla Polski zdobyli Marek Badowski i Miłosz Redzimski. Wcześniej na tym samym etapie odpadły Polki, które uległy faworytkom turnieju Chinkom 1-3. W poprzednich drużynowych mistrzostwach, które odbyły się w 2024 roku w południowo-koreańskim Busan, polskie drużyny zakończyły grę na 1/8 finału. Tytułów bronią oba zespoły Chin. Karolina Romańczyk zdobyła w chorwackim Osijeku brązowy medal strzeleckich mistrzostw Europy w karabinie na 300 metrów z 3 postaw. Triumfowała Szwajcarka. Szwajcarka Marta Szaboboza, a srebro przypadło Brytyjce Shenad McIntosh. To czwarty krążek biało-czerwonych w tej imprezie. Stefan Horngacher będzie koordynatorem systemu szkolenia w reprezentacji skoczków narciarskich, poinformował w poniedziałek Polski Związek Narciarski. Austriacki szkoleniowiec był trenerem biało-czerwonych w latach 2016-19.
12: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
13: Sponsorem audycji jest Sulfur Zdrój, producent maści borowinowej, leku na ból stawów z Buzka Zdroju.
14: Pogoda.
5: Najchłodniejszy poranek na wybrzeżu od 5 do 7 stopni, podobna temperatura na Podhalu i w Beskidach. W większości regionów od 9 do 14, a miejscami na południu nawet 17 w Przemyślu i w Bielsku Białej. Na zachodzie i na północy dziś najwięcej chmur, popadać i zagrzmieć może w pasie od Dolnego Śląska i Ziemi Lubuskiej przez Wielkopolskę i Kujawy po Warmię i Mazury. Poza tym dużo rozpogodzeń.
12: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Stawy kości cerę.
13: Sponsorem audycji był Sulfur Zdrój, producent maści borowinowej, leku na ból stawów z Buzka Zdroju.
14: Klimat.
5: Oddychamy teraz dobrym lub bardzo dobrym powietrzem. Wyjątkiem są Kielce, sąsiednie Nowiny oraz Kalisz i Połczyn Zdrój. Tu jakość powietrza jest umiarkowana. W Zlewni, Górnej Warty, Górnej Noteci, Inny, Radomki, Jeziorki i Rudawy utrzymuje się susza hydrologiczna, a w lasach środkowej i wschodniej Polski jest duże zagrożenie pożarowe.
14: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
15: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
16: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
17: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
18: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
17: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Reklama. Autopromocja. Cztery pory roku. Dieta cud nie działa? Liczenie kalorii nie przynosi efektów? Dlaczego tak się dzieje? Na co jeszcze zwrócić uwagę, żeby skutecznie zgubić wagę? W audycji także o tym, jak kupując bilet na koncert czy festiwal nie dać się nabrać.
19: Czekam na Państwa od 9:00. Dziś w czterech porach roku Sława Bieńczycka.
14: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: Polskie Radio. Program pierwszy, 14 minut po godzinie 6.
1: Sygnały dnia.
0: Wtorek, 5 dzień maja, 125 dzień roku, do końca roku 240 dni. Słońce wzeszło o 4:58, zajdzie 8 po 20, zatem dzień potrwa 15 godzin i 10 minut. Będzie krótszy od najdłuższego dnia w roku o godzinę i 37 minut, a dłuższy od najkrótszego o 7 godzin i minut 28. Imieniny obchodzą Anioł, Benvenut, Chociemir, Eulogia, Eulogiusz, Eutymiusz, Gerontiusz, Gotard, Hilary, Irena, Ireneusz, Iryda, Jowinian, Maksym, Nicetas, Penelopa, Peregryn, Pius, Stanisław, Stanisława, Teodor, Waldemar, Zdziebor i Zenobiusz. I wszystkiego dobrego i tradycyjne niechże się Państwu darzy. No i tak się złożyło, że wczoraj mierzyli się z polskim.
2: Na początku było przerażenie, zwłaszcza kiedy zobaczyłam tematy rozprawek, jednak kiedy zaczęłam pisać, to już cały stres zszedł ze mnie i było w porządku.
3: To był taki przykład strachu, co ma wielkie oczy. Bałem się tej matury, ale ona no, taka łatwa nawet była.
0: A czy dziś będzie łatwiej? Dla ścisłowców pewnie tak, dla umysłów humanistycznych już niekoniecznie. W takim razie sprawdźmy się, jeśli maturzysto drogi, rozwiążesz to równanie, to matura z matmy nie powinna stanowić problemu.
4: Rozwiąż równanie w module x kwadrat plus x minus 6 przez x kwadrat plus 4x minus 5 ma być równe 6 minus x kwadrat przez x kwadrat plus 4x minus 5.
0: Spokojnie, spokojnie powtórzę, to youtuber Rafał z tym takiego kanału. A po co mi ta matma? Tak czy inaczej, początek festiwalu maturalnego już za nami. Potem trzeba będzie sobie postawić pytanie, i co dalej? Jakie jest dzisiaj nasze podejście do wykształcenia i gdzie studia się przydają?
5: W Polsce osoby z wyższym wykształceniem zarabiają o 54% więcej niż osoby z wykształceniem średnim.
2: Ja wychodzę z założenia, że dobrze mieć studia i dają narzędzia, ale to, gdzie finalnie wylądujemy, to już jest chyba inna kwestia.
0: No i pytanie do słuchaczy, czy dyplom dla pracodawców ma dziś jakiekolwiek znaczenie, czy raczej patrzą na doświadczenie, jak to było w tym powiedzeniu? Nie matura, lecz chęć szczera. 22 139 22 02. Jest 17 minut po godzinie 6, czyli że już za godzinę o tej porze będzie trwała pierwsza rozmowa dnia z Pauliną Piechno-Wieckiewicz. To wiceminister edukacji z Lewicy. Godzinę później Mariusz Błaszczak, szef klubu parlamentarnego PiS. Rozmawia Karol Surówka. Karol już niebawem pojawi się w naszym studiu, a ja mówię Państwu dzień dobry. Daniel Wydrych, kłaniam się i zapraszam jak zawsze do 9:00.

0: Wpływ pracy na człowieka i otaczającą go rzeczywistość. Tak brzmiał ten jeden z tegorocznych tematów maturalnych na języku polskim wczoraj. Banalne mówili maturzyści w większości. A co mówi pan Robert, odnosząc się do jego obecnego zatrudnienia?
1: Praca ma na mnie bardzo pozytywny wpływ. Bez pracy sobie nie wyobrażam. Przede wszystkim idę do pracy z zadowoleniem, z uśmiechem na twarzy, wiedząc, że mi czeka miła atmosfera. I jeszcze raz powtarzam, zmiany wychodzą na dobre.
0: I to mówi człowiek, który zmienił, postanowił zmienić, bardzo odważny krok, postanowił zmienić pracę po kilkunastu latach. 21 po szóstej.
2: Polskie Radio. Jedynka.
0: Wczoraj pierwszy dzień, dzisiaj drugi dzień matury. Uczniowie będą mierzyć się z matematyką. Za chwilę będą też podejmować decyzje związane ze swoją przyszłością. No właśnie, czy pójść na studia, a może od razu do pracy. Dzisiaj często słyszy się, że wykształcenie nie jest już gwarantem dobrego zawodu. Pytanie, co na to młodzi? No właśnie, jak ważny jest dla nich egzamin dojrzałości?
3: Ogólnie fajnie jest to zdać. Ale dużo osób się za bardzo stresuje według mnie. Ja się aż tak nie stresowałem i łatwo poszło.
4: Okej, okay, a masz jakieś plany później na przyszłość? Co planujesz?
3: Tak, może jakieś studia informatyczno-techniczne, coś takiego. Studia dają możliwość większego zarobku, nie?
5: Też myślę, że to do odhaczenia po prostu, żeby dalej poszło.
6: Dla mnie to jest papier. Na studia nie wiem, czy na razie pójdę. Muszę pomyśleć, tak? No, jestem młody w miarę, więc jeszcze nie wiem, co chcę w życiu robić. No.
7: Maturzyści nie zawsze wiedzą, do czego konkretnie przyda im się matura i co chcą z nią zrobić dalej. A co na temat matur i dalszego wykształcenia mówią pracodawcy?
8: W większości przypadków maturzyści już kiedy uzyskają informacje o tym, że zdali odpowiednie egzaminy, kierują się na studia.
7: Maciej Szulc, koordynator programu Kariera Polskiej Rady Biznesu.
8: I faktycznie studia w obecnych czasach, przynajmniej sądząc po nagłówkach gazet, mogą wydawać się nie do końca przemyślanym sposobem zagospodarowania kolejnych 3 lub 5 lat studiów. Natomiast dane pokazują, że jednak te studia, chociażby w kontekście rozwoju zawodowego, są przydatne. Sięgnąłem do raportu OECD Education at Glance z 2025 roku dla Polski. I z tego raportu wynika, że w przypadku osób młodych, czyli pomiędzy 25 a 34 rokiem życia, stopa bezrobocia dla osób z wyższym wykształceniem w Polsce wynosi 2,1%. Dla osób ze średnim wykształceniem ono jest 2 razy wyższe, a dla osób bez wykształcenia średniego to jest prawie 9%.
7: Dyplom wpływa też na wysokość zarobków.
8: W Polsce osoby z wyższym wykształceniem zarabiają o 54% więcej niż osoby z wykształceniem średnim. Mówimy wyłącznie o takich twardych parametrach ekonomicznych, a przecież studia to jest znacznie więcej niż tylko zapewnienie sobie wejścia na rynek pracy.
9: Przez pół roku żyłam za granicą, więc tak naprawdę takie podstawowe kwestie typu nie wiem, co gdzie pójść załatwić, gdzie napisać, kwestie dokumentacji, języki. To są rzeczy, które się zwykle odzywają po latach.
4: No tak, ale to są takie rzeczy, których się uczymy sami chyba, nie? W praktyce.
9: No i języka można się uczyć też w szkole, prawda? Poza tym też geografii też się uczymy w szkole. Ale na przykład, czy przydał mi się, nie wiem, data bitwy pod Grunwaldem? No niekoniecznie, ale geografia jak najbardziej. Ja wychodzę z założenia, że dobrze mieć studia. Teraz szczególnie, że to już jest bardziej łatwiej dostępne, więc powinno się je mieć. Ale też nie można się mocno ukierunkowywać. Studia dają narzędzia, ale to, gdzie finalnie wylądujemy, to już jest chyba inna kwestia.
7: Wiele zależy od branży, dodaje Anna Loc z Randstad.
10: Wychodzimy w taką erę skills first, tak? Czyli rekrutacji opartej przede wszystkim na umiejętnościach. I to umiejętności w tej chwili są ważniejsze przed wykształceniem, dyplomami. W sektorach jak IT, inżynieria, nowe technologie czy usługi biznesowe jest to taki trend, że pracodawcy coraz częściej przesuwają ten wymóg kształcenia dyplomami.

0: pozdrawiam szczególnie Zosię i jej koleżanki z liceum. Oczywiście oraz wszystkich maturzystów, żeby dzisiaj z matematyki poszło jak najlepiej, żeby rozwiązali jak najwięcej zadań i żeby wynik był bardzo dobry.
1: A początek egzaminu o 9:00.

0: sam.
1: Polskie Radio, program pierwszy. Jak ja się cieszę, że panu widzę. Znaczy, ja bardziej się cieszę, że widzę pana Prosięskiego. Znaczy, nie to, że pana Balacza.
2: Oj,
1: ale pan mi,
3: że nieogolony?
1: Ale
3: że...
1: pan mi nie pomoże raczej. Pan jest umysł humanistyczny czy ścisły?
3: Ewidentnie humanistyczny.
1: No więc właśnie.
2: Presja.
1: Redaktorze Prosięski, bardzo proszę. Pomoże mi pan to ogarnąć, proszę.
4: Rozwiąż równanie w module x kwadrat plus x minus 6 przez x kwadrat plus 4x minus 5 ma być równe 6 minus x minus x kwadrat przez x kwadrat plus 4x minus 5.
1: Jak się za to zabrać?
2: Zapytać czata GPT.
1: No tak, no ale na maturze to jest raczej niemożliwe, ale jest takie. Ja powtórzę za chwilę, szanowni państwo, takim rozwiązaniem przychodzi a Błażej Prośniewski. Pytanie, czy nie, no nauczycieli to już mają gotowe rozwiązania, prawda? Ci, którzy sprawdzają.
2: No mają klucz odpowiedzi. No właśnie, bo jak rozumiem, nawiązuje pan do pytania na odpowiedź, którą... Pytanie, które, na które mam odpowiedź, o tak powinienem powiedzieć, a chodzi o to, ile zarabiają nauczyciele sprawdzanie matur. Tutaj stawki są ściśle określone i są powiązane z wynagrodzeniem nauczyciela dyplomowanego. Te stawki są oczywiście różne w zależności od tego, jaki arkusz maturalny jest sprawdzany.
1: Ale to jest tak, że każdy nauczyciel ma określoną liczbę prac do sprawdzania? Że na przykład ten sprawdza 50 albo 100 i za to
2: otrzymuje. Na pewno każdy nauczyciel ma swoją wydolność, jeśli chodzi o sprawdzanie takich pracy. W sieci znalazłem informację, że jeśli chodzi o matury z polskiego, to w trakcie weekendu nauczyciel jest w stanie sprawdzić około 20-30 matur z polskiego. Jeśli chodzi na przykład o matematykę, to tutaj ma

0: 30-40 testów na weekend.
1: No ale to przyznacie, że jednak ocenianie pracy z języka polskiego jest trudniejsze, prawda, niż matmy, no bo tu mamy gotowe rozwiązanie. To trzeba jednak oceniać kreatywność.
0: Lepiej płatne, bo za arkusz z języka polskiego nauczyciel może dostać w przypadku testu 17 zł, natomiast sprawdzenie wypracowania to jest ponad 40 zł, więc w sumie za taki jeden arkusz jest to 57 zł brutto. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku chociażby matematyki. Tutaj z podstawowej matury z matematyki egzaminator otrzyma blisko 39 zł brutto od ucznia. Najniższe stawki obowiązują, znaczy niższe stawki obowiązują w przypadku chociażby języków obcych, gdzie za sprawdzenie jednej pracy można dostać około 24 zł. Co ciekawe, jeśli uczeń nie rozwiąże żadnego zadania maturalnego, to egzaminator otrzymuje tylko niewielki procent standardowej kwoty.
1: Kiedyś był, to chyba był nawet tak zwany mem, żart taki internetowy, jak to tematem maturalnym było. Pytanie uzasadnie, znaczy napisz coś na temat ryzyka, była taka praca, tak? No i ktoś zostawił sobie tam całą stronę, jedną stronę czystą, drugą stronę czystą, no na piątej stronie i to jest właśnie ryzyko, czyli że nie napisał nic. I ponoć ten nauczyciel pozytywnie to ocenił.
0: Choć pewnie finansowo mu to się średnio opłaca.
1: No właśnie, 6:31. Skrót aktualności, Piotr Balasz.
2: Adwokat od trumien na kółkach, poszukiwany listem gończym, bo nie stawił się do odbycia kary i nigdzie nie można go znaleźć. Łódzki prawnik Paweł Kozanecki spowodował 5 lat temu śmiertelny wypadek pod Barczewem. Zginęły dwie kobiety, których auto wtedy nazwał trumną na kółkach. Ognisko chata wirusa na wycieczkowców w trakcie rejsu z Argentyny na Wyspy Zielonego Przylądka. Zmarły 3 osoby, kilka jest zakażonych. Na pokładzie są Polacy.
3: Nie mamy jakichkolwiek informacji, aby nasi obywatele byli w tej chwili zagrożeni.
2: Co najmniej 21 osób zginęło, ponad 60 jest rannych po wybuchu w fabryce fajerwerków w środkowych Chinach. Na miejscu pracuje 500 strażaków. Lokalna policja zatrzymała szefa zakładu. Trwa ustalanie przyczyn tragedii. Zwiększyła się liczba samorządów, które wprowadzają nocną prohibicję. Od września dołączy do nich Ostrołęka.
4: Ograniczenie to dotyczy sklepów monopolowych, ogólnospożywczych oraz stacji paliw.
2: Wpływ pracy na człowieka i na otaczającą go rzeczywistość oraz kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni. Takie tematy mieli do wyboru maturzyści, którzy pisali język polski.
5: Już mam za sobą najgorsze. Dla mnie myślę, że matematyka jakoś pójdzie.
2: Pełne wydanie aktualności punktualnie o 7:00.

0: pogoda.
1: A to widzi pan, jak Prośniewski nam uciekł, czyli sami sobie chyba z tym nie poradzimy, bo to jest tak, wie pan, gdyby pan był łaskaw zapisać, redaktorze, w liczniku x kwadrat dodać x odjąć 6, w mianowniku x kwadrat dodać 4x odjąć 5 i to się ma równać, kolejny licznik, 6 odjąć x odjąć x kwadrat i w mianowniku x kwadrat dodać 4x odjąć 5.
2: To chyba znam rozwiązanie. Archiwum x.
1: Archiwum x był taki rzeczywiście, tam był David Duchowny i...
2: I Skali. Agentka Skali.
1: I Skali, tak, rzeczywistości. Tak, a taka, zawsze mnie bawiło to nazwisko aktora znanego. Ja mieszkam w takiej miejscowości pod Warszawą i tam są niedaleko Dawidy Poduchowne.
2: No to chyba powiązanie jakieś będzie.
1: Jakieś będzie. Paweł, nie Paweł, Piotr Balasz będzie.
2: Ale 29 czerwca jedni i drudzy mają imieniny.
1: Wszystkiego dobrego w takim razie już awansem. Piotr będzie za 26 minut razem z Izą Kuczyńską, a w sprawie matur głos.
3: Jeżeli chodzi o matury, no cóż, tym pytaniem troszkę redaktor wywołał u mnie konsternację, no bo praca całkiem okej. Wpływ na mnie, myślę, pozytywny, ale wpływ na rzeczywistość, oj, bardzo nikły. A ja, kurczę, zawsze chciałem zmieniać świat. No trzeba chyba będzie coś z tym zrobić. Pozdrawiam, miłego dnia.
1: Wpływ pracy na człowieka i otaczającą go rzeczywistość, tak brzmiał jeden z tegorocznych tematów maturalnych, z którym wczoraj mierzyli się maturzyści. Dzisiaj matematyka o godzinie 9. Pan Witek na temat Nysy Kłodzkiej, która dała się we znaki nieraz mieszkańcom.
4: Idąc do pracy, to znaczy na moją piątkę, nie mogę uwierzyć, jak nisko upadła nasza rzeka, Nysa Kłodzka. Po prostu sączy się symbolicznie. Wszystkiego dobrego.
1: No to w związku z tym, o czym mówiłem, jak wiele razy dawała się we znaki mieszkańcom, nie tak dawno przecież byliśmy tam, szanowni państwo, i widzieliśmy, relacjonowaliśmy to, co wydarzyło się przed rokiem, to może i dobrze. Ten niski poziom wody w tej rzece cieszy oczy mieszkańców, natomiast no, nie cieszy fakt, że susza hydrologiczna. Dziś w końcu spadnie upragniony deszcz i może zagrzmieć. Najwięcej chmur będzie w zachodniej i północnej połowie kraju. No i bardzo ciepło, wręcz upalnie na południowym wschodzie, bo tam aż 28, a w słońcu to ponad 3 dychy. 20 stopni na zachodzie, 15 na północy, 12 stopni nad samym morzem. Jeśli chodzi o ciśnienie, w południe w Warszawie 996 hektopaskali będzie spadać. To jest Polskie Radio, program pierwszy i sygnały dnia, 6:36. Sprawdźmy, co wydarzyło się.
5: 5 maja, kalendarz jedynki. W 1988 roku urodziła się Adele, wokalistka oraz autorka tekstów.
6: Grałem w piłkę w Legii. No i później, jak to się zawsze kończy, trzeba zejść ze sceny, tak jak artysta ma schodzić, to nie bardzo chce. To ja też się zastanawiałem, bo lubiłem grać w piłkę, ale w pewnym momencie podjąłem decyzję, no, że trzeba zakończyć to wszystko. Zostałem trenerem.
5: W 1971 roku, w pierwszym meczu pod wodzą Kazimierza Górskiego, reprezentacja Polski pokonała w Lozannie Szwajcarię 4-2.
7: W pewnym sensie powstała jako odpowiedź państw europejskich, demokratycznej wspólnoty Europy na doświadczenia II wojny światowej.
5: W 1949 roku powstała Rada Europy. Rok 1943. W przemówieniu radiowym premier Rzeczpospolitej Polskiej na uchodźstwie generał Władysław Sikorski zaapelował o pomoc powstańcom z warszawskiego getta.
8: Te akcje udało się przeprowadzić, one miały niewielki wymiar, było ich bodajże kilka. Wyprowadzono nieco bojowników z getta.
9: Pokój, jak prawie wszystkie sprawy tego świata, ma swoją cenę. Wysoką, ale wymierną. My w Polsce nie znamy pojęcia pokoju za wszelką cenę.
5: W 1939 roku podczas przemówienia w Sejmie minister spraw zagranicznych Józef Beck odrzucił żądanie Niemiec dotyczące włączenia Gdańska do III Rzeszy i wyznaczenia eksterytorialnych linii komunikacyjnych.
10: Wielbiciel Szekspira. To jest człowiek oczytany w bieżącej literaturze, również zachodnioeuropejskiej. To jest wielbiciel Dickensa. On właściwie ma w małym paluszku. To, co się ukazuje na świecie. Zresztą taki był ten świat.
5: W 1842 roku urodził się Henryk Sienkiewicz. Nowelista, powieściopisarz, publicysta, laureat Nagrody Nobla za całokształt twórczości. Zmarł w 1916 roku. W 1819 roku urodził się Stanisław Moniuszko. Kompozytor, dyrygent, pedagog. Zmarł w 1872 roku.
1: Ten zegar stary, tam zdaje się Bernard Ładysz, jeśli mnie pamięć nie myli. 6:38, już za chwilę Michał Strzałkowski, który zbiera informacje na temat wczorajszej tragedii w Lipsku.

0: Polskie Radio, program pierwszy i sygnały dnia za 19 minut, już za 18 minut, godzina siódma. Ja wiedziałem i cieszy mnie to, że państwo słuchają uważnie tego, o czym się mówi na antenie radiowej jedynki.
1: Języka można się uczyć też w szkole, prawda? Poza tym, że geografii też się uczymy w szkole. Ale na przykład, czy przydał mi się, nie wiem, data bitwy pod Grunwaldem? No niekoniecznie, ale geografia jak najbardziej.
2: To już się młoda dama popisała. Data mi nie jest potrzebna. No to przepraszam bardzo, to historia to co to jest? Patyk od kaszanki? Ludzie, no matura to tylko papierek. No ogarnijcie żeż się, młodzieży.
0: 22 139 2202.
3: Program pierwszy Polskiego Radia.
0: 6.43 na zegarze. Michał Strzałkowski jest razem z nami. Tak jak mówiłem, Michał od wczoraj zbiera informacje na temat tragedii w Lipsku. 33-latek, jak państwo wiedzą z naszych aktualności, wjechał w tłum ludzi. Michale, my w tej chwili, na ten moment wiemy, że on najprawdopodobniej działał sam.
4: Tak, tak twierdzi policja. Rzeczniczka prasowa policji w Lipsku, Susan Lübke, tak powiedziała zresztą dziennikarzom.
5: Mówimy tutaj o bardzo brutalnym ataku. Zakładamy jednak, że sprawca działał całkowicie samotnie i nie ma żadnych przesłanek, aby istniało dalsze zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego. Podejrzany został zatrzymany i przebywa obecnie w areszcie. Ma 33 lata i jest obywatelem Niemiec.
4: A według świadków, z którymi rozmawiały niemieckie media, mężczyzna ma mieć jasną karnację, dużo tatuaży na rękach. Tabloid Bild podał też, że na imię mu Jeffrey i inicjał jego nazwiska to K. I tyle wiadomo o tym sprawcy. O jego motywacjach na razie też niezbyt dużo, ale już media ustaliły, że był on znany z problemów psychicznych, także policji, z różnych incydentów. Niedawno opuścił zresztą szpital psychiatryczny po kolejnej próbie leczenia. Główna prokuratury regionalnej w Lipsku, Klaudia Laube, między wierszami, ale można to chyba dość łatwo wywnioskować, wskazywała, że tu śledztwo nie będzie szło w kierunku podejrzenia ataku terrorystycznego.
5: Traktujemy to zdarzenie jako działanie w amoku. Nie ma dowodów sugerujących jakiekolwiek inne interpretacje. Nie ma żadnych dowodów na jakieś inne przestępstwo.
4: Ale to, co się stało wczoraj około godziny 17 na Gmajesze Strasse, to jest samo centrum Lipska, ta ulica prowadzi do Augustus Plac, do centralnego placu tego miasta. To są zabytkowe obszary Lipska. Taka strefa, gdzie już samochodów nie powinno być, tam jest ruch pieszy. To wszystko wstrząsnęło nie tylko mieszkańcami Lipska, nie tylko mieszkańcami Saksonii, ale także w ogóle Niemcami. Jest tak dużo ofiar, no bo właśnie tam był deptak, tam byli ludzie spacerujący i po prostu w nich wjechał ten sprawca, burmistrz Lipska, Burhard Jung, tak o tym mówił.
5: Jesteśmy wstrząśnięci tym, co się stało. Mężczyzna wjechał z dużą prędkością w handlową uliczkę. Dwie osoby nie żyją, a trzy odniosły poważne obrażenia. Wiele innych osób jest lżej rannych. Trudno znaleźć odpowiednie słowa, aby opisać to przerażające wydarzenie. Nasze myśli są oczywiście z ofiarami, ich rodzinami i ludźmi, którzy nie mogą sobie z tym wszystkim psychicznie poradzić.
4: W sumie rannych ma być 20 osób, 3 jak słyszeliśmy ciężko, ale różnego rodzaju pomocy, także psychologicznej, wymagało wczoraj według niemieckich mediów nawet 80 osób, w większości oczywiście świadków tego wydarzenia.
0: Tyle Michał Strzałkowski. Za godzinę, szanowni państwo, będziemy w Lipsku, gdzie jest nasz korespondent Adam Górczewski. Będziemy pytać także o te szczegóły aktualne. No, automatycznie wracają te wspomnienia w przypadku tego, co stało się przed laty w Niemczech. Nie tak dawno, bo to był 2016 rok, zamach terrorystyczny w Berlinie. Nie tak dawno w Magdeburgu, w 2024.

0: Polski Radio, program pierwszy i sygnały dnia i redaktor Karol Surówka już w naszym studiu.
1: Dzień dobry.
0: Witaj Karolu. Czy mierzyłeś się już z tym równaniem, które pojawiło się na naszej antenie?
1: To jest taka... Jeszcze się nie mierzyłem. Aha. Mam nadzieję, że temat ucichnie i nikt nie będzie mnie już o to pytał.
0: Proszę pana, absolutnie nie ucichnie.
1: Matematyka to nie była moja mocna strona, przyznaję od razu.
0: No to witam w klubie, ale posłuchajmy.
2: Rozwiąż równanie w module x kwadrat plus x minus 6 przez x kwadrat plus 4x minus 5 ma być równe 6 minus x kwadrat przez x kwadrat plus 4x minus 5.
3: Dzień dobry, ja w sprawie rozwiązania tego równania matematycznego z x-ami. Otóż to równanie dotyczy rozmiarów koszulek, jakie t-shirtów na rynku się znajdują. I prawidłową odpowiedzią na wynik tego równania to jest XXL. Kolor dowolny. Taki rozmiar koszulki. Dziękuję, do usłyszenia.
0: No pan Piotr, jak zwykle sobie heheszki urządza, to jest po prostu...
1: Nie są.
0: Proszę pana, to jest zadanie normalnie na maturze rozszerzonej z matmy, no.
1: To było zaklęcie, prawdopodobnie, które mogło generować magiczny eliksir.
0: Możecie sobie podać rękę z panem Piotrem.
1: Ja za to mam odpowiedź dla tej maturzystki, która nie wiedziała, po co jest bitwa pod Grunwaldem. Aha. Niech zapyta rodziców, niech zapyta dziadków. Data bitwy pod Grunwaldem przydaje się do jeszcze jednej rzeczy. Oprócz samej wiedzy historycznej i dumy oczywiście z tego zdarzenia, to jest jeszcze jedno zastosowanie, gdzie te liczby 1, 4, 1, 0... okazują się przydatne.
0: To za chwilę ustalimy w jakiej dziedzinie, w jakiej dyscyplinie. Ona wspominała także o tym, że geografia jej się przydaje. No i dzięki geografii wie, gdzie leży Seul.
1: Wie, gdzie leży Seul i wie, gdzie leżą ludzie, którzy są w miejscu,
0: leżą,
1: gdzie leży Seul. Dlatego, że znalazłem w końcu zawody, w których załoga sygnałów dnia miałaby bardzo duże szanse na medal, no, na sukces. W tym tygodniu w Seulu, w Korei Południowej, odbyły się zawody w ucinaniu drzemki. Aha. Trzeba było się stawić o godzinie 15 w stroju śpiącej królewny albo śpiącego księcia. Można było takie dwie opcje wybrać. I trzeba było być najedzonym i punkt 15 próbować zasnąć. Osoba, która zasnęła najszybciej i miała najspokojniejszy, najgłębszy sen, wygrywała. Zwycięzcą okazał się 80-latek, ale już drugie miejsce zajął 37-letni pracownik biurowy. Oni sen mieli najspokojniejszy. Wydaje mi się, że w naszej drużynie sygnałów dnia naszym liderem byłby jednak Filip Jastrzębski, któremu bardzo niedawno urodziło się młode. Ja pamiętam, jak moja córka tak budziła się 10 razy w nocy. Ja byłem w stanie uciąć drzemkę między piętrami w windzie.
0: Niech pan nie mierzy wszystkich swoją miarą. Dzieci zwykle są spokojne. Od poniedziałku do piątku budzą się od razu do przedszkola, a w sobotę bardzo, bardzo późno dają znać swoim rodzicom, że już są aktywne. Także proszę nie
1: mierzyć. Wiesz, że bardzo wielu rodziców teraz mocno zabolały zęby, jak cię usłyszeli.
4: Polskie Radio.
0: Za 8 minut godzina 7, o 7.15.
1: Wrócimy do tematów maturalnych i wrócimy do tematów okołomaturalnych, czyli dlaczego pojawiały się zdjęcia arkuszy w pierwszych minutach egzaminu. Paulina Piechna-Więckiewicz z Nowej Lewicy, wiceminister edukacji, odpowie na te pytania.
0: 6.52.

0: Polskie Radio, program pierwszy, sygnały dnia. Wracamy po siódmej.
1: Polskie Radio. Jedynka.

0: Autopromocja.
1: Przed nami piłkarskie Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku,
2: na których niestety zabraknie naszej reprezentacji.
1: Powspominajmy zatem, jak kiedyś Polacy w piłkę grali.
2: A grali czasami pięknie i zdobywali medale.
1: Sekrety mundialu.
2: A odsłonią je Państwu znakomici goście.
1: Piłkarze, trenerzy i dziennikarze.
2: Podcast dostępny na polskieradio.pl i w serwisach streamingowych.
1: Andrzej Janisz
2: i Filip Jastrzębski.
1: Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Cześć, siostrzyczko.
10: Gratulacje.
9: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
10: Ania.
9: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
10: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
9: Obiecuję.
11: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
0: Reklama.
12: Ogłoszenie społeczne.
13: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
14: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
12: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
15: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. Kilkukilometrowy korek utrzymuje się na Zakopiance pomiędzy Głogoczowem a Krakowem w kierunku stolicy Małopolski. Na wysokości Libertowa na kilometrze 675 doszło do awarii ciężarówki i zablokowany jest tam jeden pas właśnie w kierunku północnym. A zdecydowanie wolniej jedzie się także na innych trasach w regionie, chociażby na autostradzie A4 pomiędzy węzłami Targowisko, Niepołomice a Kraków-Bieżanów i na Krajowej 94 przed Krakowem od strony Olkusza oraz na obwodnicy Wieliczki. Poranne godziny szczytu w województwie mazowieckim. Poważnie zatłoczona i zakorkowana jest ekspresowa 8 w Warszawie pomiędzy węzłami Głębocka, Łabiszyńska a Marymącka w kierunku zachodnim. Podobnie krajowa 7 przed Warszawą od strony Płońska oraz droga krajowa nr 79 na odcinku Góra Kalwaria, Piaseczno, Warszawa. Droga krajowa nr 57 jest zablokowana w obu kierunkach na odcinku Przasnysz-Chorzele, niedaleko miejscowości Brzezice, to także w województwie mazowieckim. Na kilometrze 145 auto osobowe uderzyło w drzewo. Mamy informację, że dwie osoby zostały w tym wypadku ranne. Droga jest zablokowana, a ruch na miejscu kierowany jest na objazdy. Sporo cierpliwości przyda się na autostradzie A4 w Dolnośląskim, w pobliżu Zgorzelca i Jędrzychowic w kierunku Drezna. Podobnie na A2 w okolicy Świecka w stronę Berlina oraz na autostradzie A18 na wysokości Olszyny, także w kierunku stolicy Niemiec. Jak zawsze czekamy na wieści z zakierownicy od Państwa.
16: Jest 7:00, tu program pierwszy Polskiego Radia.
17: Zapraszamy na aktualności jedynki.
16: Izabela Kuczyńska
17: i Piotr Balasz. Kierowca, który wjechał w Lipsku w tłum ludzi w rękach policji. Co o nim wiadomo? Najnowsze informacje zebrał nasz korespondent. Za chwilę jego relacja.
16: Procedury już na ostatniej prostej. Umowa w sprawie unijnej pożyczki SAFE ma być podpisana w najbliższy piątek.
17: Po języku polskim dziś pora na maturalny egzamin z matematyki.
18: Jak już polski poszedł, to matematyka też musi.
16: Dwie osoby nie żyją, trzy są w ciężkim stanie.
17: Taki jest bilans wczorajszej tragedii w Lipsku.
16: W centrum miasta, leżącego 200 km od polskiej granicy, samochód wjechał w tłum ludzi.
17: Kierowca auta został zatrzymany, nie stawiał oporu.
16: A w Lipsku jest nasz korespondent Adam Górczewski, z którym teraz się łączymy. Dzień dobry, Adamie.
19: Dzień dobry.
16: Powiedz, co wiemy do tej pory o sprawcy?
19: Ma 33 lata, mieszka w regionie Lipska i jest obywatelem Niemiec. To przekazała wczoraj policja, a szefowa lokalnej saksońskiej prokuratury powiedziała, żeby nie szerzyć niesprawdzonych informacji i co do motywacji powiedziała tylko:
20: zakładamy, że to był czyn szaleńca. Nic nie wskazuje na inną interpretację ani na potencjalnego współsprawcę.
19: Klaudia Laube powiedziała, że dzisiaj będą przekazywane kolejne informacje, a one będą jeszcze tutaj zbierane. Ślady tego zdarzenia wczorajszego będą zbierane właśnie na ulicy Grimańsze, trasę, która leży w samym centrum starej części Lipska. Tutaj obok zaraz jest ratusz zabytkowy i tutaj normalnie tętni życie. Dzisiaj też zaczyna się budzić, dlatego że rozstawiają się właśnie stoiska z kwiatami. Natomiast panuje jednak taka przejmująca cisza i trwają właśnie jeszcze dalej ustalenia, żeby ustalić, dlaczego ten człowiek wjechał wczoraj tutaj w ludzi.
16: Adam Górczewski, Lipsk i najnowsze informacje na temat wczorajszej tragedii. Bardzo dziękujemy.
17: Adwokat od trumny na kółkach poszukiwany listem gończym.
16: Paweł Kozanecki nie stawił się w zakładzie karnym, w którym powinien spędzić 1,5 roku za spowodowanie 5 lat temu tragicznego wypadku w Barczewie.
17: Zginęły wtedy dwie kobiety, w których auto wjechał mężczyzna i nazwał je później trumną na kółkach, sugerując, że do tragedii przyczynił się właśnie zły stan techniczny ich samochodu.
16: Policja poszukuje teraz prawomocnie skazanego adwokata, ale na razie bez skutku, mówi rzecznik Sądu Okręgowego w Olsztynie Adam Barczak.
21: Policja z Łodzi, bo tam zamieszkuje skazany, zwróciła dokumenty związane z poleceniem osadzenia, informując, że nie udało się osadzić skazanego z uwagi na to, że nie zastaną go w miejscu zamieszkania.
17: Wcześniej mężczyzna składał w sądzie wnioski, by wstrzymać wykonanie kary i ją odroczyć.
16: Ale jak tłumaczy sąd, żaden z nich nie daje podstaw do przesunięcia terminu jej odbywania.
17: Premier Donald Tusk wybiera się do Rzymu.
16: Jutro spotka się z papieżem Leonem XIV i premier Włoch Giorgio Meloni.
17: O planach wizyty w Rzymie szef rządu powiedział dziennikarzom w samolocie przed powrotem z Armenii.
22: Mogę potwierdzić, że będę też w Rzymie, nie tylko w Watykanie u papieża Leona, ale także będziemy mieli bilateralną wizytę u pani premier Meloni. Polska rzeczywiście odgrywa bardzo aktywną rolę w ostatnich tygodniach i no wiadomo, mamy w tym poważny, najpoważniejszy być może interes.
16: Premier ma wrócić z Rzymu w czwartek, a na kolejny dzień zapowiedział podpisanie umowy w sprawie programu SAFE.
17: A to sprawa, która jest już blisko finału, informuje Komisja Europejska.
16: Pierwszy etap procedury został zakończony, pozostał ostatni element układanki, zatwierdzenie umowy przez unijnych komisarzy.
23: Komisja Europejska przyspieszyła działania. Tak mówił jej rzecznik Tomas Renie. Mówimy o inwestycjach w obronność. Czas ma tu kluczowe znaczenie. Polska ma otrzymać z funduszu pożyczkowego SAFE prawie 44 miliardy euro ze 150, bo to cała dostępna pula. Minister finansów Andrzej Domański podkreślał wczoraj w Brukseli, że to zastrzyk finansowy dla polskiego przemysłu obronnego.
24: Polska tutaj nie ma czasu do stracenia. Polska musi modernizować swoją armię.
23: Po podpisaniu umowy Warszawa będzie mogła szybko otrzymać zaliczkę 6,5 miliarda euro. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
25: To są aktualności jedynki.
17: Ministerstwo Spraw Zagranicznych monitoruje sytuację i nie ma informacji, by Polacy byli teraz zagrożeni.
16: I tak, resort dyplomacji odpowiada na pytanie Polskiego Radia o holenderski statek wycieczkowy, na którym pojawiło się ognisko hantawirusów. 3 osoby zmarły, kilka kolejnych jest zarażonych.
17: Na pokładzie jednostki, która płynęła z Argentyny na wyspy Zielonego Przylądka, są nasi rodacy, mówi rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór.
26: Jesteśmy w kontakcie oczywiście z odpowiednimi służbami, które w takich sytuacjach monitorują to, co się tam dzieje. Nie mamy jakichkolwiek informacji, aby nasi obywatele byli w tej chwili zagrożeni, potrzebowali jakiegoś wsparcia.
16: Statek wycieczkowy stoi obecnie u wybrzeży Republiki Zielonego Przylądka. Na pokład jednostki mieli wejść lekarze, by ocenić stan zdrowia podróżnych.
17: Po języku polskim dziś matematyka.
16: Za 2 godziny maturzyści zmierzą się z królową nauk. Egzamin z matematyki jest obowiązkowy i na ogół nie budzi grozy wśród tegorocznych absolwentów.
1: Matematyka, język angielski, więc już teraz z górki.
2: Matematyka to jednak logika sama. Raczej nie wiem, raczej się tak bardzo nie stresuję.
3: Umiem, lubię.
17: Wczoraj podczas matury z języka polskiego do sieci wyciekły arkusze egzaminacyjne.
16: Centralna Komisja Egzaminacyjna nie wyklucza zawiadomienia do prokuratury.
17: I między innymi o tym będziemy rozmawiać w Jedynce o 7.15. Naszym gościem będzie wiceminister edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz.
16: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pora na sport. Przed mikrofonem Rafał Bała. W jedynym wczorajszym meczu 31. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy Radomiak, grający przez ponad godzinę w osłabieniu, pokonał Lechię Gdańsk 3-1. Trener gospodarzy Bruno Baltazar chwalił swój zespół. Cały czas był z nami ten wspaniały duch drużyny. Jestem bardzo dumny z zawodników i całej ekipy. Dużo wycierpieliśmy, żeby 3 punkty zostały w Radomiu i naprawdę jestem pod wrażeniem tego, jak zaprezentował się mój zespół. Radomiak wskoczył na 8 miejsce w tabeli, w której prowadzi Lech Poznań. Do zakończenia rozgrywek jeszcze 3 serie meczów, a podczas tej ostatniej na naszej antenie... Studio S13, czyli relacja ze wszystkich meczów ostatniej kolejki rozgrywek. Być może dopiero wtedy poznamy mistrza i wszystkich spadkowiczów. 23 maja będziemy na wszystkich 9 stadionach, a to będzie koordynował jak zwykle Andrzej Janisz. Już dziś zapraszamy. Belgijka Shari Boysud wygrała drugi etap kolarskiego wyścigu Vuelta Espania kobiet. Drugie miejsce zajęła Niemka Franziska Koch, która jest liderką klasyfikacji generalnej. Na 25 miejscu do mety dojechała Katarzyna Niewiadoma, 38 była Marta Jaskulska. Niewiadoma jest 14 w klasyfikacji generalnej. W Londynie trwają drużynowe Mistrzostwa Świata w tenisie stołowym, ale już bez reprezentantów Polski. Obie nasze ekipy odpadły w 1/16 finału. Biało-czerwoni przegrali 2-3 z Rumunami, a Polki uległy 1-3 Chinkom.
5: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cere.
0: Pogoda.
17: Niewielkie przymrozki do -2 stopni mogą się jeszcze utrzymywać na południowych krańcach Polski. Chodzi o powiaty nowotarski, tatrzański, sanocki, leski i bieszczadzki, a poza tym w większości regionów na termometrach od 10 do 15 stopni. Przed nami pogodny dzień, ale na zachodzie i na północy więcej chmur popadać i zagrzmieć może w pasie od Dolnego Śląska i Ziemi Lubuskiej przez Wielkopolskę, Kujawy, Powarmię i Mazury.
5: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cere.
0: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
6: Marian, a więcej się nie da?
7: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
27: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
28: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
29: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
30: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
0: Czarnobyl. Katastrofa, która wstrząsnęła światem i do dziś budzi strach. Co naprawdę wydarzyło się tamtej nocy? Kto wiedział więcej niż powinien i dlaczego milczał?
31: Proszę Państwa, jeszcze komunikat z ostatniej chwili. Jutro od rana w żłobkach, przedszkolach, szkołach i przychodniach rejonowych będzie podawany dzieciom płyn Lugola.
0: Czarnobyl. Prawdziwa historia. Podcast autorstwa Romana Czajarka. Posłuchaj relacji świadków, archiwalnych nagrań i faktów, które zmieniają wszystko. Zanurz się w historię, której nie opowiedziano do końca. Słuchaj na YouTube, polskieradio.pl, Spotify i Apple Podcast. Czarnobyl. Prawdziwa historia.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
8: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
8: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
8: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
9: Zdrowid.
0: Reklama. Polskie Radio. Jedynka.
10: Polskie Radio, program pierwszy. Rozpoczynamy kolejną, drugą godzinę sygnałów dnia. Daniel Wydrych, kłaniam się i zapraszam.

0: Polskie Radio, program pierwszy, 14 po siódmej.
1: Sygnały dnia.
0: Wtorek, 5 dzień maja, 125 dzień roku, do końca roku 240 dni. Słońce wzeszło 2 minuty przed piątą, zajdzie 8 po 20. Dzień potrwa 15 godzin i 10 minut i będzie krótszy od najdłuższego godziny i 37 minut, a dłuższy od najkrótszego 7 godzin i minut 28. Imieniny obchodzą Anioł, Benwenut, Chociemir, Eulogia, Eulogiusz, Eutymiusz, Geruncjusz, Gotard, Hilary, Irena, Ireneusz, Iryda, Jowinian, Maksym, Nicetas, Penelopa, Peregryn, Pius, Stanisław, Stanisława, Teodor, Waldemar, Zdziebor i Zenobiusz. Wszystkiego dobrego i tradycyjne życzenia. Niechże się Państwu darzy. 15 po siódmej. Karol Surówka i pierwsze pytania do gościa.
1: Rozmowa dnia.
2: Dzień dobry, a w studiu radiowej jedynki jest Paulina Piechna-Więckiewicz, wiceminister edukacji, Nowa Lewica. Dzień dobry, pani minister.
3: Dzień dobry.
2: Czy stresuje się pani czasem popełnienia, czy obawia się pani popełnienia błędu kardynalnego w polityce albo w rozmowie porannej?
3: Oczywiście, że tak. W rozmowach porannych szczególnie.
2: Podobno bardzo się stresują tym maturzyści. Błąd kardynalny to jest termin egzaminatorów, który oznacza błąd, który świadczy o fundamentalnej niewiedzy w lekturze obowiązkowej. No i maturzyści bardzo się stresują, że taki błąd kardynalny popełnią. Nawet jak czytali.
3: Ja myślę, że stres przed maturą w ogóle jest naturalny, jak przed każdym ważnym egzaminem w naszym życiu, czy takim państwowym, ubranym w formułę, czy metaforycznym egzaminem, jakimś ważnym wydarzeniem. Ja przed egzaminem w ósmej klasie zemdlałam przed historią. Wtedy egzaminy jeszcze się zdawało w szkole wyboru.
2: A to musi ta matura zewnątrz... być taka... stresujące, że ludzie mdleją, że mają horror story, że się stresują tym, czy będą spali.
3: My dlatego zmieniamy podstawy programowe, żeby nauka nie kojarzyła się z wyścigiem i stresem. Mówię o reformie Kompas Jutra. Tylko żeby przede wszystkim uczniowie, uczennice byli pewni swojej wiedzy, bo wtedy... wiadomo, ten stres jest mniejszy, żeby byli odporni na stresy, żeby rozumieli, że to jest bardzo ważny egzamin, ale ich życie, zdrowie jest jeszcze ważniejsze. I że bez względu na to, chociaż życzę wam, kochani, powodzenia i na pewno wszystko będzie świetnie, na pewno się uczyliście, na pewno poradzicie sobie też później i to jest najważniejsze.
2: Do samej matury i do wyzwań związanych z arkuszem maturalnym przejdziemy za chwilę, ale wcześniej musimy się zastanowić, kto popełnił błąd kardynalny, że o 9:07 w sieci krążyły już zdjęcia arkuszy maturalnych wczoraj z języka polskiego.
3: Pani minister rozmawiała z szefem CKE, no i będzie rozważane zawiadomienie do prokuratury. Należy ustalić.
2: Ale jeszcze ono nie zostało złożone, to zawiadomienie?
3: Nie, jeszcze nie zostało. My też pamiętajmy, że mówimy o dwóch różnych sytuacjach w przypadku egzaminów. O sytuacji, kiedy ten wyciek rzeczywiście następuje przed egzaminem, tak? Ta sytuacja, kiedy gdzieś arkusz pojawia się już po...
2: Już po rozpoczęciu pisania matury. Bo tutaj wydarzyło się jedno i drugie. Mamy do czynienia zarówno z wyciekiem sprzed, jak i ze zdjęciami, które zostały wykonane już po rozpieczętowaniu paczek.
3: Do prokuratury, policja też musi ustalić, kto jest autorem tych zdjęć.
2: Bo na razie nie wiemy, czy to był ktoś, kto dostarczał matury, czy to był uczeń z jakimś sprzętem cyfrowym. Czy my musimy się przygotować na to w kolejnych latach, że trzeba będzie sprawdzać uczniów, prześwietlać, tak jak na lotnisku, biorąc pod uwagę różne rozwiązania technologiczne, które ze sobą mogą zabrać na salę? Niewykrywalne dziś w zasadzie?
3: Myślę, że to jest naturalne, że różne zakazy dotyczące matury, tego co wnosimy, no one co chwilę się też jakby zmieniają, aktualizują. Tak jak wiadomo, że nie można wnosić komórki, no ale można wnieść w wyjątkowych okolicznościach sprzęt, który na przykład ma aplikację przeznaczoną do monitorowania stanu zdrowia niezbędną do tego, żeby te ładnych parę godzin osoba chorująca przetrwała właśnie w dobrym stanie.
2: Ale nie tylko to, można mieć ze sobą okulary, zegarek, a to są już przedmioty, które mogą mieć
3: oczywiście
2: oprogramowanie, mogą mieć wsparcie sztucznej inteligencji, mogą wykonywać zdjęcia.
3: Jestem przekonana, że będziemy nadążać.
2: W jaki sposób? Okularów nie zakażemy. Zegarki może tak, zegarki mogą zostać poza salą maturalną. To jest w ogóle rozważane, zakaz zegarków na maturze?
3: Myślę, że najprostsze oczywiście są zakazy. Zegarek de facto nie jest potrzebny na maturze nikomu,
2: no
3: szczerze
2: właśnie,
3: mówiąc, bo w
2: ministerstwo
3: salach są zegary.
2: Wprowadzi zakaz przynoszenia zegarków.
3: Liczę tutaj na mądrość Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i też ich uwagi po tej odsłonie egzaminu, do jakiej skali nadużyć mogło dochodzić. Zobaczymy to tak naprawdę pod koniec.
2: Czyli jest możliwe, że jakieś środki ostrożności zostaną zaostrzone w kolejnych latach, jeżeli to dobrze rozumiem.
3: Nie będę mówić, że na pewno. To wszystko też zależy od wniosków Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, gdyż to ona przeprowadza egzamin.
2: Dziś matematyka. A czy mamy jakieś dowody, które potwierdzałyby, że fakt, że matematyka stała się obowiązkowa, sprawił, że jako naród liczymy lepiej, że młodzież rzeczywiście te zdolności matematyczne ma bardziej rozwinięte? Czy obowiązkowa matematyka daje efekty?
3: Znaczy, ja myślę, że generalnie obowiązkowość matematyki bierze się z tego, żeby po prostu matematyka była uznawana za przedmiot, który jest po prostu ważny ze zdolnościami Polaków matematycznymi. Nie będę się statystycznie mierzyć.
2: Ale dobrze nie jest.
3: Myślę, że kiedy patrzymy na te młodsze roczniki i nawet to badanie PISA z 2018 roku, które było przeprowadzone między 2018 a 2022 rokiem, czyli to ostatnie, gdzie Polska zanotowała spadki, to mimo wszystko jesteśmy na całkiem przyzwoitym miejscu. Wydaje mi się, że cała kwestia związana z matematyką to przede wszystkim jednak sposób uczenia matematyki, to czy uczymy się jej w taki sposób, żeby rzeczywiście czerpać satysfakcję.
2: To jest jedna rzecz, ale teraz pytam o obowiązkową matematykę na maturze, bo to dla wielu uczniów jest jeden z głównych powodów do stresu przed serią matur. Ta matematyka dla humanistów, którzy później nie zamierzają studiować żadnego ścisłego kierunku, ale czy mamy potwierdzenie,
3: no tak,
2: że to coś daje?
3: W szkołach są nie tylko humaniści. Znaczy obowiązkowy
2: jasne,
3: też jest język polski,
2: czy
3: obowiązkowy jest też
2: obowiązkowa
3: język
2: matura z matematyki daje efekty? O to teraz tylko pytam.
3: No ale to moglibyśmy, myślę, zapytać o różne efekty. No ja nie przedstawię teraz, panie redaktorze, danych. Wydaje mi się, że ten egzamin jednak powoduje, że przez te lata licealne młodzi ludzie się tej matematyki po prostu muszą uczyć. Na pewno obniżenie standardów tak po prostu, mówię bez strategii określonej, też nie spowoduje tego, że wiedza na przykład ekonomiczna Polaków będzie lepsza. To proponujemy w podstawach programowych nowych związanych właśnie z różnymi modułami, żebyśmy rzeczywiście tą wiedzę praktyczną posiadali i żeby ta matematyka też kojarzyła się z tym, z czym dzisiaj polska szkoła młodym ludziom się nie kojarzy, bo pan pyta o matematykę. A w tym samym badaniu, na które się powoływałam, młodzi ludzie mówią, że generalnie, mimo tego, że polska szkoła ma duże sukcesy edukacyjne, to nie uważają, że uczy ich rzeczy, które są potrzebne w życiu i nie mówią tylko o matematyce.
2: A o czym świadczy to, że podobno 80% rodziców inwestuje w korepetycje dla swoich uczniów? Tak wynika z ankiety przeprowadzonej przez CBOS. 80% rodziców w jakiejś formie płaci za korepetycje dla dzieci w wieku maturalnym, dla młodzieży, dorosłych, przepraszam, w wieku maturalnym. To to jest akt oskarżenia wobec systemu edukacji? O czym to świadczy?
3: Myślę, że należy to rozpatrywać w różnych kategoriach. Od kwestii związanych z tym, że po prostu coraz więcej inwestujemy w siebie, w edukację. Mamy też świadomość tego. No ale oczywiście dla mnie też ważnym elementem jest to, że rzeczywiście szkoła powinna w ten taki sposób przekazywać wiedzę i przygotowywać do egzaminu, żeby najlepiej. To jest stan pożądany. Korepetycje nie były konieczne. No, mamy też do czynienia z wyścigiem, który trwa w wielu krajach.
2: Maturalny wyścig szczurów?
3: No, matura jest egzaminem, który oznacza, nie jest po prostu egzaminem, jest egzaminem, który oznacza dla wszystkich zdających to, czy i jakie będą mieli szanse w aplikowaniu na studia.
2: Czy tutaj w tej sytuacji nie mamy do czynienia
3: wszystkich

0: do matury, bez względu na to, gdzie uczą, czy to są małe miejscowości, czy to są duże miasta. Pamiętajmy też, panie redaktorze, że to jest bardzo i to też jest kłopot dla systemu, dla równych szans, ale też dla systemu w ogóle. To jest milionowy rynek.
1: To jest duży rynek, biznes?
0: To jest wielki biznes, wszędzie reklamy.
1: Też i rodzice sposób, bardzo chętnie, oczywiście bardzo wiele rodziców czuje, że tak, musi pomóc swoim młodym. Tu musimy postawić kropkę w tej pierwszej części, pani minister.
0: My też w Polsce bawimy się niestety w ten wyścig szczurów, który nie zawsze jest, efekt tego wyścigu nie zawsze jest równoznaczny z tym życiowym sukcesem, którego oczekujemy.
1: Paulina Piechna-Więckiewicz, wiceminister edukacji, Nowa Lewica. Przechodzimy do drugiej części naszej rozmowy, to już na portalu YouTube.
2: 26 po siódmej.
3: Program pierwszy Polskiego Radia.
2: Kolejnym naszym gościem w rozmowie dnia o 8.15 będzie Mariusz Błaszczak, szef klubu parlamentarnego PiS-u.

0: Polski Radio, program pierwszy i sygnały dnia, 7.30 już na zegarze. Jeszcze na moment wróćmy do tego, co było wczoraj na maturze z Polaka. Wpływ pracy na człowieka i otaczającą go rzeczywistość. To był ten jeden z tematów maturalnych na języku polskim, który to maturzyści poznali o godzinie 9:00. Redaktorze, tam chwilę później się pojawił jakiś przeciek, prawda?
1: Nawet dwa.
0: Nawet dwa.
1: Tak.
0: No to słyszeliśmy, wiceminister Paulina Piechna-Więckiewicz mówi, że się tym będzie zajmować prokuratura. Natomiast takie przemyślenia na temat samej pracy naszego słuchacza.

0: czym praca dla mnie jest. Koniecznością, przymusem praca była w zamiarze tego, kto wymyślił pracę, błogosławieństwo. Praca ma sens wtedy, jeśli sprawia radość. Ja przykładowo 5 rano wyjeżdżam z Grodu Zamojskiego i jadę z chęcią do pracy. Pozdrawiam wszystkich, niech praca sprawia wam radość, satysfakcję.
1: Ja przykładowo także, proszę pana.
2: Ja bardzo lubię pracę, a jeszcze bardziej czas po pracy.
1: A co pan robi po pracy?
2: Nic nie robię, absolutnie nic. Och,
1: i to jest dobry scenariusz. Także do maturzystów taki też apel. Jak już napiszecie, a dzisiaj będzie trochę trudniej niż wczoraj, to zróbcie sobie taki wielki reset. A jutro angielski, a potem co tam? Geografia, biologia, wiedza o tańcu. O, wiedza
2: jeszcze o tańcu. Kieszenie pełne atrakcji.
1: Mój faworyt, wiedza o tańcu. Skutek aktualności, Piotr Balasz.
2: Rozważamy skierowanie sprawy do prokuratury, zapowiada w radiowej jedynce Paulina Piechna-Więckiewicz z resortu edukacji, a mowa o wyciekach arkuszy egzaminacyjnych z języka polskiego.
3: Policja też musi ustalić, kto jest autorem tych zdjęć.
2: Umowa pożyczkowa na program SAFE jest już gotowa. Komisja Europejska potwierdza informację Polskiego Radia. Podpisanie w piątek w Warszawie. Spłata nisko oprocentowanej pożyczki rozpocznie się za 10 lat. I Kijów i Moskwa ogłaszają rozejm, ale bez koordynacji. Władimir Zełenski podał, że Ukraina zawiesi działania zbrojne najbliższej nocy, a Władimir Putin ogłosił jednostronne zawieszenie broni 9 maja, gdy Rosja świętuje Dzień Zwycięstwa nad Niemcami. Awaria silnika była najpewniej przyczyną wypadku lotniczego w brazylijskim Belo Horizonte. W blok mieszkalny uderzyła awionetka, która wcześniej wystartowała. Zginęły co najmniej 3 osoby z 5, które nią leciały. Dziś Światowy Dzień Higieny Rąk, a to przez ręce najczęściej przenoszą się choroby, przypominają lekarze.
4: Higiena rąk to jest najtańsza i najskuteczniejsza metoda przerywania przenoszenia zakażeń drogą kontaktową.
2: Pełne wydanie aktualności punktualnie o 8:00.

0: Pogoda.
1: A chcecie się sprawdzić z wiedzy o tańcu? Pytam, chcecie, bo w naszym studiu pojawił się także Błażej Prośniewski.
2: Dzień dobry, po tylu edycjach Tańca z Gwiazdami chyba każdy Polak by zdał maturę
1: tak,
2: z
1: dobrze,
2: wiedzy o tańcu.
1: Bo to jest fragment rzeczywiście, to akurat się to okazuje, że to jest poziom rozszerzony. I na przykład ci, którzy mierzyli się z wiedzą o tańcu, mieli... mieli nazwy polskich tańców narodowych podać.
2: Pojawiały
1: się... Nie, proszę, akurat nie, widzę, poloneza nie ma. Pojawiały się różne definicje. Był mazur, tak. Był też oberek. Bardzo proszę, to jest definicja dla was. Taniec ten charakteryzuje się taktem dwudzielnym, synkopowym rytmem i szybkim tempem. Związany był szczególnie z obyczajami weselnymi wsi, regionu, z którego się wywodzi, choć niektórzy przypisują mu pierwiastki tańca wojennego. Dla ułatwienia podam...
2: Kujawiak.
1: Nie, proszę pana. Teraz redaktor Balesz.
3: Ja w wiedzy o tańcu mam bardzo konkretną wiedzę.
1: Ale to,
3: nie tańcz.
1: To naprowadzę was w takim razie. Mhm. Redaktor Surówka. Jakieś skojarzenie z tym?
2: Krakowiak.
3: Krakowiak,
1: tak. Tak jest, Krakowiak. Można? Można. Dzięki. Do usłyszenia.
2: Warto znać się na geografii trochę.
1: No, w rzeczy sam.
3: I na wiedzę o kolegach.
1: Tak, na wiedzę o kolegach także i znowu się ta nam geografia kłania, bo jedna z rozmówczyń Weroniki Puszkar dziś stwierdziła, że o ile wiedza o dacie bitwy pod Grunwaldem, to zdaje się, bo jej się w życiu nie przyda, to geografia już najbardziej, jak najbardziej tak. Wiedza na temat tego, co nas czeka w ciągu dnia, jak najbardziej się przyda, to będzie na ogół pogodny cień, nawet 28 stopni, proszę pana.
3: Prawda? Południowy wschód Polski.
1: No tak, ale tylko na północy tylko 15, nawet 13 stopni, więc spora różnica. Wreszcie jakiś deszcz się pojawi w pasie od Dolnego Śląska i Ziemi Lubuskiej przez Wielkopolskę i Kujawy, po Warmii i Mazury może popadać, może zagrzmieć. Coś chciał pan dodać jeszcze?
3: Chciałbym, żeby tego deszczu było trochę więcej, trochę więcej.
1: Pewnie wszyscy byśmy sobie życzyli.
0: Autopromocja. Cztery pory roku. Dieta cud nie działa? Liczenie kalorii nie przynosi efektów? Dlaczego tak się dzieje? Na co jeszcze zwrócić uwagę, żeby skutecznie zgubić wagę? W audycji także o tym, jak kupując bilet na koncert czy festiwal, nie dać się nabrać.
4: Czekam na państwa od 9:00, dziś w czterech porach roku, Sława Bieńczycka.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
1: Jak skutecznie zgubić wagę, wyrzucić ją na pełnym morzu do wody. Taki suchar.
2: Dobry żart.
1: No tak, 7:35.
0: Po pierwsze, ekonomia.
1: Ewentualnie z pociągu ją wyrzucić w czasie jazdy.
2: Można, ale trzeba uważać,
1: no
2: żeby
1: dobrze,
2: komuś nie zrobić krzywdy.
1: Tak, ale jak będziemy wracać już z tej Chorwacji, to trzeba jednak na tej wadze...
2: A to jednak jedziemy?
1: No właśnie, jeszcze nie wiem, nasz wydawca zdaje się, jest w trakcie rozmów. Tak czy inaczej, kiedy już z tej Chorwacji wrócimy, no to na wadze człowiek musi jednak stanąć, bo ta kuchnia też ma chyba coś na siebie, bo to nie tylko, prawda, klimat i pewna pogoda i...
2: Zawsze możemy się przy okazji dużo ruszać. Poszukiwaniu tych smakołyków.
1: Ryb, przede wszystkim ryby. Jak tam będziemy, to koniecznie musimy się wybrać na ryby, tym bardziej, że rusza. To kolejne połączenie.
2: Rusza, a dziś o północy ruszyła sprzedaż biletów na ten wakacyjny pociąg do chorwackiej Rijeki. W ubiegłym roku bilety na Adriatic Express rozchodziły się w błyskawicznym tempie, więc pewnie warto z tym nie zwlekać. W tym sezonie pociąg wraca z kilkoma zmianami. Po pierwsze, będzie jeździł częściej. Nowością będą także wagony do słoweńskiego Kopru, które odłączą się od składu w Lublianie. Jak mówi Michał Wrzosek, rzecznik PKP Intercity, pierwszy kurs z Warszawy ruszy w dniu zakończenia roku szkolnego.
5: Pociąg Adriatic Express w tegoroczne lato będzie kursował od 26 czerwca do końca sierpnia i będzie to 6 razy w tygodniu, a nie jak 4 razy w zeszłe lato. Większa częstotliwość kursowania tych pociągów to odpowiedź na duże zainteresowanie pasażerów. Skład przejeżdża przez Czechy, Austrię i Słowenię. Nowością jest wagon do Kopru. Pasażerowie, którzy będą chcieli dotrzeć do największego słoweńskiego miasta na wybrzeżu, będą mieli teraz taką możliwość.
2: Co więcej, PKP Intercity zapowiedziało także możliwość zakupu wspólnego biletu Adriatic Express plus autobus, który z Lubliany dowiezie turystów do włoskiego Triestu. I teraz kwestia może najważniejsza, czyli ceny biletów. Te są bardzo podobne do tych ubiegłorocznych. Najtańsze miejsce siedzące w promocji kosztuje nieco ponad 190 zł.
1: A co znaczy w promocji? Jeśli teraz, znaczy jeśli kupiliśmy o północy, rozumiem, tak?
2: Tak, promocja jeszcze trwa, więc jeżeli kupujemy z wyprzedzeniem, to mamy szansę na te bilety najtańsze. Jeśli chodzi o kuszetkę, to tutaj ceny zaczynają się od około 300 zł. Jeśli natomiast chodzi o czas podróży, to tutaj jest pewien problem, bowiem według zapowiedzi ministra infrastruktury Dariusza Klimczaka pociąg ten miałby pokonywać trasę godzinę szybciej niż w zeszłym roku, a w zeszłym roku w przypadku odcinka Warszawa-Rijeka było to nieco ponad 19 godzin.
1: Ile?
2: 19 godzin,
1: to
2: ale...
1: bez kuszetki jesteśmy w stanie tyle wytrzymać?
2: No myślę, że bez kuszetki będzie trudno. Mhm. Zwłaszcza, że jak pokazuje rozkład jazdy na stronie PKP Intercity, ta podróż zajmie 20 godzin, więc będzie to przynajmniej z tego wynika nieco dłużej niż w zeszłym roku, choć też dodajmy, że jest tam adnotacja, że to jest na razie czas orientacyjny i może ulec zmianie. Tak czy inaczej, na tę długą podróż trzeba się odpowiednio przygotować, także pod kątem żywnościowym, radzi Łukasz Malinowski z portalu rynekkolejowy.pl.
6: Pasażerowie udający się w wakacje do Chorwacji muszą pamiętać o tym, że wagon restauracyjny Vars nadal będzie kursował tylko do Wiednia. Kolację będzie więc można zjeść w pociągu, ale za śniadaniem będzie już większy problem.
2: Chyba że ktoś preferuje późne śniadania, to wtedy będzie mógł je zjeść już na miejscu, bowiem pociąg planowo do Rijeki powinien dotrzeć kilka minut po godzinie 10. Co ciekawe, wakacyjne połączenie do Rijeki zaoferuje także jeden z międzynarodowych przewoźników autobusowych. Tu ceny zaczynają się od 150 zł, a najkrótszy deklarowany czas podróży z Warszawy do tego chorwackiego miasta to 17 godzin i 30 minut, a zatem zapowiada nam się chyba dosyć ciekawa rywalizacja kolejowo-autobusowa.
1: No dobrze, ale w autobusach kuszetki raczej nie ma, więc ja sobie nie wyobrażam takiej jazdy 20 godzin bez kuszetki. Pan na górze czy na dole?
2: Możemy rzucić monetą.
1: 7:40. Już tak sprzedaż ruszyła biletów, a kiedy...
2: Pierwszy pociąg z Warszawy wyjedzie w pierwszym dniu wakacji. To będzie piątek 26 czerwca, zdaje się.
1: Na pewno? Muszę się jeszcze upewnić.

0: Polskie Radio, program pierwszy i sygnały dnia. Jest 7.43. Adam Górczewski jest w Lipsku, nasz korespondent w Niemczech. Witaj, Adamie. Szanowni Państwo, to no, musimy o tym powiedzieć, bo to życie tak naprawdę pisze scenariusze niezależnie od naszych planów, bo my już wczoraj byliśmy umówieni z Adamem na rozmowę w dzisiejszych sygnałach o takiej akcji Berlin Pay. Berlin Pay, Adamie, krótko o czym...
1: Czyli no? To jest akcja, w której turyści, ale także mieszkańcy Berlina będą mogli dostawać pieniądze, a dokładniej wejściówki do różnych miejsc atrakcyjnych turystycznie w Berlinie za to, że posprzątają stolicę Niemiec.
0: Ale to jeśli pozwolisz w innym terminie o tej akcji, bo to rzeczywiście rzecz ciekawa, ale są sprawy ważne i ważniejsze. Kiedy wczoraj usłyszałeś po raz pierwszy, i to pewnie takie szczątkowe informacje o tej tragedii w Lipsku, to przypomniały ci się, nie wiem, Magdeburg 2024 i Berlin, czyli zamachy terrorystyczne?
1: Niestety tak to jest w życiu dziennikarza, że kiedy się słyszy o czymś takim, to pierwsza myśl w obecnych czasach jest taka, że krąży ku tym wydarzeniom oba te zamachy, które wspomniałeś, bo to były zamachy. Mhm. To myśl oczywiście tak krążyła. A propos planowania, to ja wczoraj, ta informacja dotarła do mnie, kiedy byłem w ambasadzie, kiedy wczoraj był 4 maja, świętowany był tutaj razem z niemieckimi, a także innymi przedstawicielami dyplomacji 3 maja, święto Konstytucji 3 maja, polskiej Konstytucji. Natomiast rzeczywiście i tam w tej ambasadzie zobaczyłem, usłyszałem tę informację i tak, myśli oczywiście od razu pobiegły, co z tego wyniknie, jaki był powód tego, że doszło do tragedii. Wtedy jeszcze te pierwsze informacje nie mówiły o tym, że zginęły osoby, ale było wiadomo, że samochód wjechał w tłum ludzi i no i nie da się uniknąć tego oczywistego skojarzenia, że może to być kolejny zamach.
0: A ten bilans jak w tej chwili wygląda? Coś się zmieniło, bo wiemy od wczoraj, że 2 osoby nie żyją, ale 3 są w ciężkim, a nawet chyba użyłeś takiego określenia, kiedy rozmawialiśmy poza anteną. Bardzo ciężki.
1: Tak, i tutaj policja, prokuratura nie ukrywają, że ten bilans może się zmienić. 2 osoby zginęły, to jest 63-letnia kobieta, 77-letni mężczyzna, oboje są Niemcami. Te 3 osoby są w bardzo ciężkim stanie. O 20 mówiło się na początku, około 20, że to są osoby, które mogły ucierpieć w wyniku samego uderzenia. Natomiast wieczorem, bo jeszcze sprawdzałem przed chwilą, policja i prokuratura zapowiadały, że dzisiaj będą dalej uściślać się te informacje, ale wieczorem była informacja, że nawet 80 osób mogło ucierpieć. Ale wśród tych 80 osób są też te, które wymagały wsparcia psychologicznego, dlatego że no, to jest to, o czym rozmawialiśmy na początku, czyli ta myśl, którą my mamy w głowach, kiedy widzimy takie rzeczy. No ludzie jeszcze bardziej, oni widzą samochód wjeżdżający między ludzi, tutaj padały okrzyki, jak świadkowie mówią, na bok, wszyscy na bok. No ale nie da się uniknąć, jeżeli jest tłum ludzi na szerokim deptaku, który biegnie przez centrum Lipska, to ja tutaj jestem, to jest rynek, markt, stacja metra jest zamknięta, muzeum stoi, ratusz stoi, ustawiają się stoiska z kwiatami w tej chwili, bo ludzie postanowili jednak mimo wszystko działać, ale klientów nie ma, ludzi też nie ma, jest tu cisza, bo cała ta ulica Grimajsze Strasse, gdzie wczoraj wjechał samochód, jest zamknięta i ta taśmami policyjnymi otoczona, żeby nikt tutaj nie wchodził.
0: Adam, jeszcze słowo sprawcy, bo wiem, że zbierasz informacje na jego temat. Wiemy, że ma na imię Jeffrey, ale to nie jest typowo niemieckie imię. Czy on jest Niemcem, czy jest obywatelem Niemiec? Co my o nim wiemy?
1: Potwierdzona informacja jest taka. Przepraszam, tutaj informacja jest taka, wczoraj podał minister spraw wewnętrznych Saksonii, że to jest 33-letni obywatel Niemiec. Natomiast to, że jest obywatelem Niemiec, nie wskazuje na to, czy on jest Amerykaninem, czy może pochodzi z Afryki, czy z innego kraju. Jest to imię międzynarodowe, natomiast nie jest to typowo niemieckie. To jest oficjalna informacja, a nieoficjalna jest taka, to co dziennikarze lokalni ustalili, że on trenował boks, niedawno był prawdopodobnie w zakładzie, w szpitalu na obserwacji psychiatrycznej i kilka dni temu miał wyjść właśnie z tej obserwacji. I na to też wskazują informacje, które przekazuje szefowa lokalnej prokuratury, która mówiła, że właśnie ten czyn został przeprowadzony w stanie silnego wzburzenia, jak to Niemcy mówią, amokfart, czyli w wyniku amoku, w którym znajdował się sprawca i to jakby potwierdzałoby te informacje. Natomiast co do jego pochodzenia, wiemy tyle, że jest obywatelem Niemiec. No i właśnie to, co więcej, dzisiaj prawdopodobnie się dowiemy, dlatego że jest zapowiedź, że zaraz będzie kolejna porcja informacji przedstawiona przez śledczych.
0: Słuchaj, wszystko w porządku, bo przez moment zawiesiłeś głos.
1: Zawiesiłem się dlatego, że chciałem zacytować ministra i techniczny tu problem.
0: A to nie,
1: sprawił,
0: nie, nie, ważne, to dobrze.
1: Ja wam to opowiedziałem.
0: To całe szczęście, że to tylko techniczne problemy, bo już się bałem odpukać.
1: Nie, jest tutaj spokój, nic nowego się nie dzieje, ulica jest pusta, nastrój jest taki, że wiadomo, że coś się stało, bo cisza wisi w powietrzu.
0: Adam Górczewski, nasz korespondent w Niemczech, tym razem nie w Berlinie, a w Lipsku, zbiera dla państwa informacje. To jest Polskie Radio, program pierwszy, za 12 minut, godzina 8.

0: Ja cały czas nie rozumiem, jak on to robi, ale on to zrobił.
1: Ale czujesz.
0: On to zrobił, on to zrobił. To jeszcze raz przypomnijmy. W liczniku x kwadrat dodać x, odjąć 6 i w mianowniku x kwadrat dodać 4x, odjąć 5 i to się równa, kolejny licznik, 6 odjąć x kwadrat i w mianowniku x kwadrat dodać 4x, odjąć 5.
1: A nie boisz się, że cię zrobił w konia, że po prostu narysował jakąś dowolną liczbę szlaczków, trójkątów i x-ów i powiedział ci, o, jest znaczy, rozwiązanie.
0: Jedna rzecz
1: rozwiązanie to 3x, trójkąt, wąż.
0: Jedna z rzeczy mnie zainteresowała, bo nasz wydawca rozwiązał to zadanie w Trymiga, że tak powiem.
1: I chodzi dumny jak paw.
0: Tak, tak. I powiedział tylko, że wiesz, że on miał problem tylko, że z deltą. Jak można mieć problem z deltą przy tym zadaniu? No, jak?
1: Kwina. Jak? Kwina. Ja bym się nie przyznawał na jego
0: proszę
1: miejscu.
2: Jedynka. Polskie Radio.
0: No ale tak, rzeczywiście rozwiązał.
1: No ale ośmieszył się z tą deltą.
0: Z tą deltą, tak, tak. Dobrze.
1: O co chodzi?
0: No, że jest alfa i omega, z początek i koniec.
1: On jest naszą alfą i omegą, na pewno tak uważa.
0: Aha.
1: Ale podpowiada mi teraz, że powinniśmy przestać z niego drwić i powiedzieć, kto będzie naszym gościem o 8.15. Rzeczywiście, ma rację. Mhm. Tym bardziej, że gościem będzie Mariusz Błaszczak, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, były minister obrony narodowej, więc o amerykańskich wojskach w Europie porozmawiamy.
3: Jak Gregory Isaacs, ale jeśli chcesz, kupię ci wszystkie jego płyty, będzie za mnie oddawał to, czego nie umiem. Wiem przecież jednak, że to tanie chwyty. Nie umiem śpiewać jak Johnny Cash. Co do więzienia, jak do kochanki mówił, ale powieszę gitarę tak jak on na ramieniu. Kolejny tani chwyt szepnie coś w sumieniu. Zamykam oczy i

przysyłając mi wizji, zamykam oczy i widzę cię lepiej niż ktokolwiek, kiedykolwiek widział cię. To są prawdziwe.

0: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
1: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
2: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
1: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
3: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
1: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
3: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
4: Jak mnie kocha Franek, aj po co za złotówkę kupiło bażanek.
5: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
6: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
7: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
6: Latium?
7: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
6: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
7: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
8: Zdrowit.
9: Automagazyn Włodzimierz Ziętarski. Niepewna sytuacja na świecie wciąż wpływa na ceny paliw. Czas zwrócić się ku napędom hybrydowym, najlepiej Toyoty. Według procedury WLTP taka Toyota Aygo Cross Hybrid spala zaledwie 2,9 litra na 100 km. CHR Plug-in 2,1, a Yaris Cross 3,1 litra. Teraz w salonach Toyoty te auta są na wyprzedaży lub w niezwykle atrakcyjnych cenach.
0: Reklama. Radio Kierowców.
10: Przed mikrofonem Jakub Domaracki, zapraszam. Tragiczny wypadek na drodze krajowej numer 57 na Mazowszu, niedaleko miejscowości Brzezice. To na odcinku Przasny-Szchorzele. Na kilometrze 145 auto osobowe uderzyło w drzewo. Życia dwóch osób nie udało się w tym wypadku uratować. Droga jest zablokowana w obu kierunkach i na miejscu służby kierują na objazd. Bardzo poważnie zakorkowana jest ekspresowa ósemka w Warszawie, a zatem północna obwodnica miasta, pomiędzy węzłami Głębocka, Łabiszyńska, a Marymącka w kierunku zachodnim. Ale duże spowolnienia, poranne spowolnienia obserwujemy także na południowej obwodnicy, a zatem na ekspresowej dwójce, pomiędzy węzłem Opacz a warszawskim Ursynowem. I to w obu kierunkach. Zdecydowanie wolniej jedzie się także na krajowej siódemce, pomiędzy Dziekanowem Leśnym, Łomiankami a Warszawą, a także na krajowej 79, pomiędzy Górą Kalwarią, Piasecznem, a także Stolicą. Na Zakopiance w Mogilan, w Libertowie, czyli pod Krakowem, doszło do awarii samochodu ciężarowego na kilometrze 675. Zablokowany jest tam jeden pas w kierunku Krakowa, a w związku z tym, że jest to fragment remontowany, cały czas obserwujemy tam bardzo poważny wielokilometrowy zator, który zaczyna się mniej więcej na wysokości miejscowości Mogilany. Jeszcze województwo pomorskie, obwodnica Gdańska, ekspresowa siódemka. Tutaj wielokilometrowy korek utrzymuje się na jezdni w kierunku Elbląga, pomiędzy węzłami Gdańsk Południe, Gdańsk Lipce, a Gdańsk Port. 22 513 11 11 to nasz numer.
11: Jest ósma, tu program pierwszy Polskiego Radia.
12: Zapraszamy na aktualności jedynki.
11: Izabela Kuczyńska
12: i Piotr Balasz. Resort edukacji rozważa zawiadomienie prokuratury w sprawie maturalnych wycieków, a zaczyna się drugi z egzaminów.
13: Matematyka też nie jest jakaś skomplikowana, ta podstawowa.
11: Trwa dyskusja, czy wycofywani z Niemiec amerykańscy żołnierze powinni trafić do Polski. Premier mówi, że nie będziemy ich podbierać sojusznikom.
12: Zaczyna się szacowanie strat po przymrozkach. Komisje ruszyły w teren, a skala zniszczeń jest ogromna.
11: Rozważamy doniesienie do prokuratury. Taką zapowiedź złożyła w Jedynce wiceszefowa resortu edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz.
12: Chodzi o wyciek arkuszy egzaminacyjnych z języka polskiego. Wczoraj, tuż po 9:00, w sieci zaczęły krążyć tematy i zadania.
11: To sprawa dla policji, tak mówiła w Jedynce wiceszefowa MEN-u.
8: Policja też musi ustalić, kto jest autorem tych zdjęć. Zakazy dotyczące matury, tego co wnosimy, no one co chwilę się też jakby zmieniają. Tak jak wiadomo, że nie można wnosić komórki, no ale można wnieść w wyjątkowych okolicznościach sprzęt, który na przykład ma aplikację przeznaczoną do monitorowania stanu zdrowia.
12: Czy dziś wszystko przebiegnie bez przeszkód? Okaże się za godzinę.
11: Bo o 9:00 absolwenci liceów i techników rozpoczną drugi z maturalnych egzaminów.
12: To matematyka na poziomie podstawowym. Od 2010 roku to obowiązkowy przedmiot w maturalnym maratonie.
11: Przed 9:00 liceum ogólnokształcącym w Warszawie jest Martyna Szymczakowska. Dzień dobry, Martyno.
14: Dzień dobry.
11: Powiedz, jakie nastroje wśród maturzystów?
14: No, matematyka to przedmiot, który można albo uwielbiać, no, albo wręcz przeciwnie, nie chce się o nim słyszeć. No ale ponieważ jest ona obowiązkowa na maturze, no to trzeba ją zdać bez względu na preferencje. Absolwenci liceum, przed którym jestem, lubią matematykę. Zresztą no, ta szkoła specjalizuje się w przedmiotach ścisłych i jest jedną z tych, które mają najlepsze wyniki z matematyki w całej Warszawie. No, więc tutaj zdający nie martwią się o to, czy zdadzą.
15: No bardzo dobrze. Z zamkniętymi oczami wymaksuję, mam nadzieję przynajmniej.
13: Okej. Okay. Matematyka też nie jest jakaś skomplikowana, ta podstawowa.
16: Przedmiot był to raczej podstawą to luź. Luź, no raczej. Bardziej to przedmiot był rozszerzoną, ale to taki rozgrzewka.
17: Dobrze, matma to tam z góry, teraz tylko, z górki.
18: Tylko 90 czy 100% z matmy podstawowej akurat.
14: No, matura z matematyki podzielona jest na trzy grupy zadań. Pierwsze to zadania zamknięte. Do każdego pytania podane są 4 odpowiedzi, spośród których jedna jest prawidłowa. Druga grupa zadań to otwarte, które wymagają udzielenia krótkiej odpowiedzi wraz z krótkim uzasadnieniem. I trzecia grupa, zadania otwarte o największym stopniu skomplikowania. Za nie można uzyskać też największą liczbę punktów. A na rozwiązanie wszystkich zadań maturzyści mają dzisiaj 180 minut.
11: Z maturzystami rozmawiała Martyna Szymczakowska. Bardzo dziękujemy.
12: Polska nie będzie podbierać amerykańskich żołnierzy sojusznikom, mówi premier Donald Tusk w kontekście dyskusji o redukcji amerykańskich sił w Niemczech.
11: Zapowiedź prezydenta Trumpa zdaniem części polskich polityków otwiera szansę na przemieszczenie wycofywanych żołnierzy z Niemiec do Polski.
12: W opinii szefa rządu taka sytuacja mogłaby zostać odebrana jako próba podważania jedności europejskiej.
19: Ja nie pozwolę na to, żeby Polska była w jakikolwiek sposób wykorzystywana do łamania solidarności czy współpracy na poziomie europejskim. Ja wiem, że czasami moi przeciwnicy polityczni albo ludzie nie bardzo rozumiejący geopolitykę uważają, że powinienem być bardziej proamerykański. Nie można być bardziej proamerykańskim niż ja jestem i to od zawsze.
11: Nie wszyscy politycy koalicji są takiego zdania jak premier.
12: Poseł Polski 2050 Łukasz Osmalak uważa, że Polska powinna zabiegać o to, by amerykańscy wojskowi wycofywani z Niemiec trafili nad Wisłę.
20: Dzięki temu ta siła militarna, ten nasz potencjał jest większy. No tutaj tego nie można inaczej interpretować.
11: A ta sprawa wróci w rozmowie z naszym gościem o 8:15. Będzie nim poseł Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Błaszczak, w przeszłości szef MON-u.
3: To są aktualności Jedynki.
12: Komisje zajmujące się szacowaniem strat po przymrozkach ruszyły w teren.
11: A to już trzecia wiosna z rzędu, gdy pogoda uderza w rolników i sadowników.
12: W niektórych przypadkach plantacji nie da się już uratować.
21: Skala zniszczeń jest ogromna, dlatego jak mówi rzecznik wojewody mazowieckiego Luiza Jurgiel-Żyła, niezwłocznie przystąpiono do liczenia strat.
22: Wojewoda powołał 296 komisji do szacowania szkód. Zgłoszono już co najmniej 413 gospodarstw poszkodowanych, a ta liczba może jeszcze wzrosnąć.
21: Komisje działają też na wschodzie Polski, zapewnia wicewojewoda lubelski Andrzej Maj.
23: Rolnicy, którzy zostali poszkodowani, mogą już zgłaszać się do urzędu gminy, składać oświadczenie.
21: Swój raport wyrządzonych przez przymrozki szkód przygotowuje także Związek Sadowników RP. Anna Orzeł, Polskie Radio.
11: Rozpoczęła się sprzedaż biletów kolejowych do Chorwacji.
12: W tym sezonie pociągi do Rijeki będą kursowały nie 4, ale 6 razy w tygodniu. Składy mają być dłuższe, a podróż krótsza.
11: Bilety na pierwszy kurs rozeszły się w ciągu kilkunastu minut.
12: Na wakacje PKP Intercity uruchomi też więcej krajowych połączeń, zapowiada minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
24: Na nasze piękne Mazury mamy 2 razy więcej połączeń niż dotychczas. Przedłużane pociągi do Zakopanego, do Ustki.
11: A letni rozkład jazdy pociągów wejdzie w życie 14 czerwca.
12: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Rafał Bała, zapraszam na wiadomości sportowe. Polskie tenisistki stołowe przegrały z Chinkami 1-3 w 1/16 finału drużynowych Mistrzostw Świata w Londynie. Rywalki, mistrzyni olimpijskie z Paryża, bronią tytułu i w stolicy Wielkiej Brytanii nie przegrały do tego meczu nawet seta. Punkt dla biało-czerwonych zdobyła Natalia Bajor po zwycięstwie nad siódmą w światowym rankingu Man Kuai.
2: Myślę, że mimo tej porażki i tak jesteśmy bardzo zadowolone z tej gry, bo wszystkie zagrałyśmy naprawdę dobre mecze. To są najlepsze zawodniczki na świecie. Ja bardzo cieszę się ze zwycięstwa z Kuaiman, także jest to chyba moje najcenniejsze zwycięstwo i bardzo się cieszę. Jeszcze nigdy z reprezentacji Chin nie wygrałam, oczywiście jakby z głównej drużyny, nie wygrałam z żadną Chinką seta.
1: Na tym samym etapie mistrzostw z turniejem pożegnali się polscy tenisiści stołowi. Oni przegrali 2-3 z Rumunami. Radomiak wygrał z Lechią Gdańsk 3-1 w meczu 31. kolejki piłkarskiej ekstraklasy. 3 gole dla gospodarzy strzelił Abdul Tapsoba. Radomiak przez niemal godzinę grał w osłabieniu po czerwonej kartce dla Jeremiego Blasko, mówi trener Lechii John Carver. Oczywiście nie takiego rezultatu oczekiwaliśmy. Muszę oczywiście pochwalić rywali za to, jak grali w osłabieniu. To jednak niestety kolejna sytuacja, kiedy tworzymy okazje bramkowe, których nie wykorzystujemy. Znowu wygląda to jak święta i rozdawanie prezentów. Liderem tabeli Ekstraklasy jest Lech Poznań. Roma pokonała Fiorentinę 4-0 w meczu 35. kolejki piłkarskiej Serie A. W innym spotkaniu Cremonese przegrało z Lazio 1-2. A na koniec snooker. Chińczyk Wu Yizhe został mistrzem świata w tej dyscyplinie. W finale turnieju rozgrywanego w Sheffield pokonał Anglika Shona Murphy'ego 18-17. W tegorocznych mistrzostwach po raz pierwszy w historii wystąpił Polak. Antoni Kowalski odpadł w pierwszej rundzie.
4: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
5: Sponsorem audycji jest Sulfur Zdrój, producent maści borowinowej. Leku na ból stawów z buska zdroju.
6: Pogoda.
12: Przed nami kolejny ciepły i na ogół pogodny dzień. Dużo przejaśnień w większości regionów, a popadać i zagrzmieć może w pasie od Dolnego Śląska i Ziemi Lubuskiej przez Wielkopolskę i Kujawy po Warmię i Mazury. Od 15 stopni dziś na północy i 20 na zachodzie do nawet 28 na południowym wschodzie.
4: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
5: Sponsorem audycji był Sulfur Zdrój, producent maści borowinowej. Leku na ból stawów z buska zdroju.
25: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
26: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
27: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
26: A, no i merci bardzo.
28: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
29: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
30: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
29: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
30: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
31: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
32: Laureat ponad 30 konkursów, półfinalista ostatniego konkursu chopinowskiego, na którym zdobył Nagrodę Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków, Jehuda Prokopowicz. Dla dwójki wystąpił dwukrotnie. Zapraszamy na koncerty w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Dwa programy, w których oczywiście dominować będzie muzyka Chopina. Ponadto usłyszymy utwory Mozarta, Lista i Bartoka. 11 maja, godzina 18 i 20. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl.
33: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
34: Dlatego ja biorę Latium 50+.
33: probiotyk dla osób po 50.
0: Latium?
33: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
0: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
33: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
3: Zdrowid.
6: Reklama. Polskie Radio. Jedynka.

0: Polskie Radio, program pierwszy, 14 minut po godzinie 8.
1: Sygnały dnia.
0: Wtorek, 5 dzień maja, 125 dzień roku. Do końca roku pozostało 240 dni, a do matury z matmy jeszcze 45 minut. Początek egzaminu o godzinie 9. Słońce wzeszło o 4.58, zajdzie 8 po 20. Dzień potrwa zatem 15 godzin i 10 minut i będzie krótszy od najdłuższego o godzinę i 37 minut, a dłuższy od najkrótszego w roku o 7 godzin i 28 minut. Imieniny obchodzą Anioł, Benwenut, Chociemir, Eulogia, Eulogiusz, Eutymiusz, Garoncjusz, Gotard, Hilary, Irena, Ireneusz, Iryda, Jowinian, Maksym, Nicetas, Penelopa, Peregryn, Pius, Stanisław, Teodor, Waldemar, Zdziebor i Zenobiusz. Wszystkiego dobrego i tradycyjne życzenia. Niechże się Państwu darzy. 15 po 8. Karol Surówka i nasz kolejny gość.
1: Rozmowa dnia.
2: Dzień dobry. Ponownie w studiu Radiowej Jedynki jest Mariusz Błaszczak, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, były wicepremier i były minister obrony narodowej. Dzień dobry, panie premierze.
3: Dzień dobry.
2: A czy będzie pan członkiem któregoś ze stowarzyszeń w Prawie i Sprawiedliwości, Rozwój Plus, albo to drugie podobno się będzie nazywało Po Pierwsze Polska?
3: W Prawie i Sprawiedliwości jest wiele stowarzyszeń. Jesteśmy szerokim obozem politycznym. To jest taki duży namiot, w którym mieszczą się oczywiście politycy o konserwatywnych
2: przekonaniach. To jest chyba pojęcie Ronalda Reagana, tak? Szeroki namiot. Po prawej stronie, z którego wykorzystacie.
3: Więc wiele jest stowarzyszeń. Natomiast
2: a pod tym namiotem nie robi się nerwowo, gdy powstaje kolejne stowarzyszenie?
3: Najważniejsze jest to, że wszyscy jesteśmy zjednoczeni, jeśli chodzi o program Prawa i Sprawiedliwości, że przywództwo pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego jest przywództwem, które się sprawdza. W ostatnim roku w wyborach prezydenckich to kandydat wskazany przez Prawo i Sprawiedliwość, przez pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, pan dr Karol Nawrocki został prezydentem.
2: A czy to przywództwo nie osłabiło powstanie stowarzyszenia byłego premiera Mateusza Morawieckiego? Jeżeli było ultimatum ze strony prezesa Jarosława Kaczyńskiego, ale mimo wszystko utrzymał się Mateusz Morawiecki, pozostał przy tej swojej inicjatywie, czy to nie osłabiło prezesa?
3: Pan prezes przestrzegał przed wszelkimi próbami tworzenia partii w partii, czyli przed tym, żeby jakoś w jakikolwiek sposób nadwyrężyć, czy też zachwiać jednością. No i nie mamy do czynienia z taką sytuacją. Środowisko Prawa i Sprawiedliwości jest zjednoczone, jeżeli chodzi o cel, a tym celem jest odsunięcie złego rządu Donalda Tuska. Ponad 50% respondentów negatywnie ocenia rząd Donalda Tuska. To jest fatalny rząd. Szczególnie pacjenci służby zdrowia o tym się przekonują, kiedy to badania są przesuwane o kolejne miesiące. To jest dramat, gdyż w ten sposób Donald Tusk ryzykuje zdrowie i życie Polaków.
2: A więc służba zdrowia to jest jeden z tych wątków, który podnosicie w czasie rozmów. Natomiast czy to w ogóle jest prawda, czy możemy potwierdzić, że powstanie stowarzyszenie wokół Przemysława Czarnka? Na razie to jest informacja, którą podaje Newsweek, podają media, ale rzeczywiście będzie takie stowarzyszenie?
3: Stowarzyszeń będzie jeszcze bardzo wiele. Było, jest i będzie jeszcze bardzo wiele.
2: A do któregoś z nich się pan premier zapisze? Czy
3: ja
2: pozostaje pan poza stowarzyszeniami?
3: Ja jestem w Prawie i Sprawiedliwości od wielu lat, od powstania Prawa i Sprawiedliwości. Wcześniej byłem w Porozumieniu Centrum. To moja droga polityczna. Ja się koncentruję na tym, żeby utrzymać, zachować jedność. Jestem przewodniczącym Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. Rozmawiam z posłami, z senatorami, mówiąc koleżankom i kolegom, że najważniejsze jest to, żeby właśnie utrzymać jedność, bo tylko w ten sposób możemy odsunąć od władzy Donalda
2: Tuska.
3: A czy
2: szefa Klubu Parlamentarnego nie martwi ta sytuacja tych stowarzyszeń, wielu stowarzyszeń? Czy nie obawia się pan scenariusza Polski 2050? Tam też były dwa obozy, które się spierały. Były głosowania przewodniczącego, ale ta nienawiść, która powstała, była tak silna, że nie udało się utrzymać jednej partii. Czy tego scenariusza jako szef klubu pan się obawia?
3: Nie, nie obawiam się w przypadku Prawa i Sprawiedliwości, natomiast pan redaktor poruszył sprawę ugrupowania Polska 2050. Problem w tym, z tym ugrupowaniem jest taki oto, że lider tego ugrupowania, Szymon Hołownia, jest wyraźnie prześladowany przez Donalda Tuska. Teraz słyszymy, że będą mu stawiane zarzuty, że będzie
2: Polska
3: wniosek...
2: 2050 to był tylko przykład, ale też może nastąpić taki...
3: Ale pokazuje.
2: Moment w Prawie i Sprawiedliwości, że to przywództwo na przykład będzie, nie wiem, słabsze, będzie podważane, na przykład przy okazji tego typu stowarzyszeń. Czy to nie będzie moment, w którym może powtórzyć się ten scenariusz Polski 2050?
3: Pokazuje, że to zemsta Donalda Tuska spowodowała kłopoty Szymona Hołowni i Polski 2050, bo to przywództwo w koalicji 13 grudnia Donalda Tuska jest źródłem tego, co dzieje się właśnie wśród ugrupowań tworzących koalicję 13 grudnia.
2: Zanim przejdziemy do spraw międzynarodowych, bo sporo się dzieje, jeszcze zapytam, czy jest pewna nerwowość związana z układaniem list? Słyszę od polityków Prawa i Sprawiedliwości o pewnej obawie, że jeżeli by się potwierdziły obecne sondaże, no to będzie grupa posłów z dalszych rzędów, która nie znajdzie się w przyszłym parlamencie. Podobno wokół tego zaczyna być nerwowo.
3: Rozmawiając z koleżankami i kolegami z Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, zawsze powtarzam dwie rzeczy. Po pierwsze, że system D'Hondta promuje duże ugrupowania. Stąd pod szyldem Prawa i Sprawiedliwości wszyscy mają szansę, jeżeli oczywiście tak zdecydują wyborcy, żeby kontynuować swoją misję w parlamencie. I po drugie, co też jest bardzo istotne, sondaże w ubiegłym roku pokazywały, że za chwilę Sławomir Mentzen wyprzedzi Karola Nawrockiego. A do drugiej tury przeszedł Karol Nawrocki i wygrał te wybory. Wybory prezydenckie. Chociaż cały rząd koalicji 13 grudnia walczył z Prawem i Sprawiedliwością, zabrał Prawu i Sprawiedliwości pieniądze.
2: A jednak podobno politycy PiSu się przejmują tymi sondażami. Nie wszyscy są tak pewni jak pan premier.
3: Wygraliśmy w roku 2025 i teraz zabiegamy o poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości, przestrzegając również przed głosowaniem na małe ugrupowania. Przede wszystkim ja stawiam taką tezę, że głosowanie dziś na przykład na partię Brauna oznacza głosowanie na Tuska. Dlaczego? Dlatego, że są to głosy zmarnowane. Na przykład w 23 roku
2: głosowanie na Konfederację z pana perspektywy jest głosem zmarnowanym?
3: Zachęcam do głosowania na Prawo i Sprawiedliwość. Przykład podam z 23 roku.
2: Czyli tu już nie tak radykalnie się pan premier wypowiada. Głos tak na Brauna to głos zmarnowany, ale głos na Konfederację odradzamy.
3: Proszę zwrócić uwagę, że Konfederacja utrzymuje pewne poparcie polityczne. Zweryfikowane ono zostało w wyborach, ale chciałem podać ten przykład z 23 roku. Była taka lista. Polska jest jedna. 3% poparcia uzyskała. Gdyby te 3% padło na Prawo i Sprawiedliwość, to dziś Donald Tusk nie rządziłby Polską. A więc przestrzegam przed głosowaniem na małe ugrupowania konserwatywne. I proszę o poparcie
2: dla Prawa
3: i Sprawiedliwości.
2: Podobno kampania zaczęła się dzień po poprzednich wyborach. Rzeczywiście to słychać. Taka jest natura polityki w 26 roku.
3: Ten przykład amerykański, bo tak jest w Stanach Zjednoczonych, jest rzeczywiście adekwatny.
2: A skoro jesteśmy przy Stanach Zjednoczonych, czy powinniśmy starać się podbierać Niemcom amerykańskich żołnierzy? Czy powinniśmy skorzystać na tym sporze na linii Waszyngton-Berlin i zabiegać o to, żeby te 5000 żołnierzy wycofanych z Niemiec trafiło do Polski?
3: Oczywiście pan redaktor nawiązuje do wypowiedzi, tej nieszczęsnej wypowiedzi Donalda Tuska. Ta wypowiedź jest szkodliwa. Polityka Donalda Tuska jest szkodliwa dla Polski. Oczywiście,
2: zacytuję,
3: że
2: może, żeby nasi słuchacze wiedzieli, o czym dyskutujemy. Premier zapytany o decyzję Donalda Trumpa o tym, żeby wycofać 5000 żołnierzy US Army z Niemiec, powiedział, że my potrzebujemy obecności amerykańskiej nie tylko w Polsce, ale także w innych miejscach, bo to służy polskiemu bezpieczeństwu. Chyba nie powinniśmy jako państwo podbierać, powiedział premier.
3: Powinniśmy, dlatego że powinniśmy patrzeć na to, co dzieje się w naszym kraju pod kątem naszego bezpieczeństwa. To my jesteśmy zagrożeni, bo za naszą wschodnią granicą, a nie za wschodnią granicą niemiecką, toczy się wojna. Putin próbuje odbudować swoje imperium.
2: Tylko,
3: imperium
2: że
3: rosyjskie.
2: Premier nie mówi, nie walczmy o zwiększenie obecności amerykańskiej w Polsce, bo szef rządu uważa, że Polska powinna zabiegać o to, żeby amerykańskiej armii u nas było więcej, tylko nie chcę, żebyśmy dawali się wciągać w konflikt amerykańsko-niemiecki, żebyśmy tutaj sprawiali wrażenie, że jesteśmy nielojalni wobec europejskiego sojusznika.
3: Tylko Stany Zjednoczone mają siłę taką, żeby realnie odstraszyć agresora. Nie Niemcy, nie Unia Europejska. A Donald Tusk, to bardzo charakterystyczne dla niego jest, że wtedy, kiedy mówi, że to, co polskie to jest wspólne, a to co niemieckie to jest niemieckie. Nie, to co polskie to jest polskie. Dlatego powinniśmy budować siłę polskiego wojska. Tak było, kiedy byłem ministrem obrony narodowej, kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość.
2: Tylko czy ta sytuacja jest zero-jedynkowa, biorąc pod uwagę, że Donald Trump mówi w kolejnym wywiadzie dla Telegraf: nigdy nie wierzyłem w NATO. To kolejna już wypowiedź krytyczna wobec NATO. Czy nie powinniśmy zastanawiać się nad planem B, czyli nad scenariuszem, kiedy zostaną nam właśnie tylko ci europejscy sojusznicy? Czy nie warto dbać o to, żeby ten kontakt z nimi, z Francuzami, Brytyjczykami, Niemcami był dobry na wypadek, gdyby Amerykanów zabrakło?
3: My już ćwiczyliśmy ten schemat w 1939 roku. Nasi przodkowie ten
2: schemat ćwiczyli. I teraz w przypadku konfliktu tak samo zachowaliby się ci sojusznicy, Francuzi, Brytyjczycy? Tak pan uważa?
3: Przecież Francuzi, Brytyjczycy w 1939 roku wypowiedzieli wojnę Niemcom, prawda?
2: Ale dziś zachowaliby się tak samo?
3: Nie mieli siły, żeby się Niemcom przeciwstawić. Dziś Europejczycy siły nie mają, żeby się przeciwstawić Rosji. Polska powinna budować siłę Wojska Polskiego poprzez relacje ze Stanami Zjednoczonymi. My, kiedy rządziliśmy, budowaliśmy taką siłę, przezbroiliśmy Wojsko Polskie w broń amerykańską, w broń koreańską, kompatybilną, bo koreańska jest kompatybilna z amerykańską. Potencjał amerykański jest gigantyczny. Wystarczy spojrzeć na akcje czy to w Wenezueli, czy to w Iranie, amerykańską. Potencjał

0: bezpieczeństwie, o strategii wojskowej, o polityce międzynarodowej w drugiej części naszej rozmowy. Naszym gościem jest Mariusz Błaszczak, szef klubu parlamentarnego i wiceprezes PiS, były minister obrony narodowej. Przechodzimy do drugiej części naszej rozmowy.
1: 26 po 8.
2: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: W Ekspresie Jedynki o 16.35 naszym gościem będzie Jan Filip Libicki, senator PSL-u. Polecamy kolejną rozmowę dnia. Polecam Państwu także poranny trening szarych komórek. Uwaga, będzie matura z matmy. Mam nadzieję, że wszyscy zdadzą śpiewająco. 26 po 8.

0: kupuje właśnie bilety do Rijeki. Czy pan jest zainteresowany?
1: Na pierwszy kurs już kolega nie kupi.
0: No właśnie.
1: Rozeszły się.
0: No właśnie, tak sobie klikam, 26. Podaj stację końcową. Ta stacja końcowa to jest Rijeka?
1: Rijeka, dokładnie.
0: No i nie widzi mi system Rijeki. A to jest w Polsce, czy...
1: To zaraz za Zakarpatami, tak.
0: Aha, no dobrze, tylko, no właśnie, tylko że coś 19, a nawet 20 godzin jedzie.
2: Panie Danielu, co to jest 19 godzin bez kuszetki w pociągu? Pociągu człowiek chociaż może sobie pochodzić po tym wagonie, a autobusem, córka moja mieszka w Niemczech, jedzie 17-18 godzin. To jest dopiero wyczyn siedzieć w hotelu i nie chodzić. Pozdrawiam, Jacek z Płocka.
0: No to pozdrawiamy wszystkich tych, którym udało się kupić, czyli już na 26 czerwca, to jest piątek, już nie kupimy.
1: Pierwszy kurs wyprzedany i to w kilkanaście minut.
0: 8:31.

0: Skrót aktualności, Piotr Balasz.
1: Ewakuacja noworodków na oddziale dziecięcym Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. To z powodu zadymienia, do którego doszło wczoraj po awarii wentylatora. Dzieciom nic się nie stało, ale dwóch pracowników zgłosiło zawroty głowy. Policja wyjaśnia okoliczności tragicznego finału interwencji w Poznaniu. Późnym wieczorem patrol na Jeżycach użył gazu pieprzowego wobec mężczyzny, który przeszkadzał ratownikom. Awanturujący się stracił przytomność i zmarł. Nie będziemy podbierać żołnierzy sojusznikom. Tak premier mówi o sugestiach pozyskania amerykańskich wojsk wycofywanych z Niemiec. Powinniśmy, odpowiada premierowi gość radiowej Jedynki, były szef MON-u Mariusz Błaszczak z PiS-u.
2: To my jesteśmy zagrożeni, bo za naszą wschodnią granicą, a nie za wschodnią granicą niemiecką, toczy się wojna.
1: Tragiczny finał poszukiwań młodej Polki, która zaginęła w weekend na szlaku w austriackich Alpach. Ratownicy znaleźli ciało 26-latki. Prawdopodobnie spadła kilkaset metrów ze stromego zbocza. Rodzice Polki, którzy uczestniczyli w wyprawie, są otoczeni opieką psychologa. Przewlekły kaszel, świszczący oddech albo duszności to mogą być objawy astmy. Przypominamy, w Światowym Dniu Astmy i nie warto tych sygnałów lekceważyć.
3: Z roku na rok, z miesiąca na miesiąc, kolejne zaostrzenie, kolejny kontakt z alergenem, kolejna infekcja. W dół, w dół, w dół.
1: W Polsce na astmę może chorować nawet 4 miliony osób. Zapraszam na pełne wydanie aktualności punktualnie o 9.00.

0: pogoda.
1: Szanowni Państwo, czekaliśmy na deszcz i są takie miejsca, gdzie ten deszcz w końcu spadł, na przykład no właśnie u pani Magdy, tak wczesnym rankiem.
2: Mosina pod Poznaniem. Mamy dzisiaj upragniony deszcz, kropi u nas, jest rzeźko, pięknie pachnie lasem, ptaki śpiewają. Mam nadzieję, że w innych rejonach Polski również spadnie deszcz upragniony.
1: No, zdecydowanie tak, jak najbardziej w północnej, zachodniej części kraju możliwy deszcz przelotny, a czasami nawet takie krótkotrwałe, gwałtowne burze. Gdzie konkretnie?
3: Na północy i zachodzie kraju zachmurzenie duże z opadami, które miejscami na północy kraju mogą być o umiarkowanym natężeniu i tam też będzie najchłodniej z temperaturą maksymalną około 15 stopni. W pasie od Dolnego Śląska po Podlasie możliwe są także burze.
1: O czym mówił synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz? Pan synoptyk wspomniał o tej najniższej temperaturze. No, nizina szczecińska, tutaj tylko 13 stopni, ale za to w Małopolsce aż 28.
4: Reklama.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowit. Reklama. Autopromocja. 4 pory roku. Dieta cud nie działa? Liczenie kalorii nie przynosi efektów? Dlaczego tak się dzieje? Na co jeszcze zwrócić uwagę, żeby skutecznie zgubić wagę? W audycji także o tym, jak kupując bilet na koncert czy festiwal nie dać się nabrać.
8: Czekam na Państwa od 9:00, dziś w 4 porach roku, Sława Bieńczycka.
4: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
1: No i szanowni Państwo, no wiele wskazuje na to, że to ile jeszcze? Jeszcze 25 minut i maturzyści poznają tematy na maturze z matematyki.
9: Jestem super podekscytowana. Dużą przyjemność będę miała z rozwiązywania zadań. Nie spodziewam się porażki. Zakładam, że będzie wszystko, tak jak na każdym arkuszu. Trygonometria, zadanie otwarte, jak i zadanie z kombinatoryki.
1: A właśnie u nas też trzeba będzie pokombinować trochę, przypomnieć sobie tytuły poszczególnych utworów. No i teraz to będzie matura z matmy śpiewającą. Mam nadzieję, zdana przez naszych słuchaczy. Poranny trening szarych komórek już teraz. Usłyszą Państwo, to jest bardzo ważne, usłyszą Państwo 4 fragmenty piosenek, albo fragmenty 4 piosenek. Jak zwał, tak zwał. W każdym razie fragmenty 4 piosenek. Państwa zadanie będzie proste. Przypomnieć sobie tytuły tychże utworów. Utworów, w których pojawiają się liczebniki. I uwaga, bo to nie wszystko. Te liczebniki z tytułów trzeba będzie zsumować. Czyli dodać jeden z drugim, z trzecim i z czwartym. Słuchamy.

i z tym ostatnim może być problem. Niektórzy mogą mieć problem. Jaka liczba wyjdzie po zsumowaniu liczebników, które występują w tytułach tych utworów, tych fragmentów, które państwo usłyszeli? Jaka liczba wyjdzie po sumowaniu liczebników z tych tytułów piosenek? 22 139 22 02. A już za chwilę Patryk Michalski, który maturę ma dawno już za sobą, ale ci, z którymi rozmawiał, jeszcze nie.

0: Teatr Polskiego Radia... To nie to. Szanowni Państwo, każdy nauczyciel matematyki powtarza maturzystom tuż przed egzaminem. Jak już napisałeś, jak już wszystko rozwiązałeś, to sprawdź na wszelki wypadek raz jeszcze, czy czegoś nie pominąłeś. Bo w matmie, jak się pominie nawet tę jedynkę czy dwójkę, no to wychodzi zupełnie inny wynik. Zły wynik. No i mamy taką właśnie odpowiedź.
1: Dzień dobry. Odpowiadam na pytanie. Liczba to 1022.
0: Źle. Źle. Jeszcze raz powtarzam, źle. Bo państwo mieli, mówiłem, cztery utwory. Tam są fragmenty czterech utworów. Panu zabrakło jednego utworu. Proszę posłuchać.

0: Pytanie w porannym treningu Szarych Komórek brzmi: jaka liczba wyjdzie po zsumowaniu liczebników, które występują w tytułach tych właśnie utworów, tych fragmentów, które państwo usłyszeli? 22, 139, 22, 02. Patryku, rozpoznałeś wszystkie?
1: No jak tak liczę, to naszemu słuchaczowi zabrakło dziewięciu.
0: Co?
1: No dobrze, no dobrze.
0: Jakich dziewięciu? Gdzie? Gdzie ty miałeś dziewięć?
1: No po angielsku to nine przecież było tych rowerów. I milion jeszcze, podpowiem, dobrze. Ale tak dobrze liczę, dzień dobry państwu, no bo w końcu dzisiaj matura z matematyki, więc trzeba dobrze liczyć.
0: No to tak, w takim razie sprawdźmy, gdzie ty jesteś, bo ty jesteś nie przed swoim liceum. Tak liczyłem, że może się pojawisz w tym Piotrkowie, czy nie da rady?
1: No jakieś 150 kilometrów musiałbym rano pokonać, więc jednak zostałem w Warszawie i dzisiaj jestem przed 122 Liceum Ogólnokształcącym imienia Ignacego Domejki. Tutaj już za nieco ponad kwadrans, jak we wszystkich szkołach średnich, rozpocznie się dzisiejsza matura z matematyki na poziomie podstawowym, ale wspominam rzeczywiście tę swoją maturę z matematyki szczególnie dziś także, bo ja byłem rocznikiem, który po 25 latach przerwy musiał znów obowiązkowo maturę, matematykę na maturze zdawać, jako ten pierwszy rocznik po 25 latach przerwy. Nie poszło mi chyba źle, miałem jakieś 73 albo 74% z tego egzaminu, z tego co pamiętam. I cieszyłem się, że ją zdawałem, bo przecież już Pitagoras mawiał, że liczba jest istotą wszystkich rzeczy. I pewnie słynne twierdzenie Pitagorasa przyda się dzisiaj na tej maturze, ale ten dzisiejszy egzamin z matematyki na poziomie podstawowym to dla większości maturzystów ze 122 Liceum Ogólnokształcącego imienia Domejki w Warszawie taka rozgrzewka, bowiem to szkoła o profilu ścisłym znajduje się w czwartej dziesiątce ogólnopolskiego rankingu liceów i w zasadzie wszyscy będą tu zdawać także matematykę na poziomie rozszerzonym.
2: Dobrze, bardzo dobrze. Przygotowane.
1: A matma to taka mocna strona, czy problem był w szkole?
2: Nie no, mocna, bo my na rozszerzeniu jesteśmy, więc raczej podstawa będzie prosta, wierzymy.
3: Ta próbna była trochę trudna, ale też damy radę, myślę.
1: Jak mówicie, że jesteście z profilu matematycznego, to zdajecie też rozszerzoną?
2: Tak, zdajemy.
4: Całkiem dobrze. Moim zdaniem pójdzie świetnie. To jest mimo wszystko podstawa. Tutaj wszyscy rozszerzamy, więc będzie dobrze.
2: No, to jest podstawa, więc mam nadzieję, że będzie jak najlepiej. Muszę dorównać kuzynowi, miał 100%, więc może ja też będę miała, ale zobaczymy, bo oni tak lubią podchwytliwe zadania dawać przez to, że to jest podstawa, ale nastawiam się na dobre.
1: Później może rozszerzenie z matmy?
2: No będzie, ale to akurat trochę bardziej straszne, jakieś tabletki uspokajające będzie trzeba wziąć.
5: Ja z matfizu jestem, więc dla mnie nie było problemu.
1: A ta matma się przyda potem przy rekrutacji na studia?
2: Nie no, przyda, bo ja osobiście na Politechnikę celuję, no to jak najwyższy wynik się przyda, ale tam to akurat loteria, zależy jakie pytania się wylosują.
3: Ja się wybieram na położnicu, więc to aż tak może nie będzie potrzebne, no ale tam trzeba coś napisać, że się męczyłam te lata z matematyką, fizyką, no to napiszesz.
5: Tak, tak, ale głównie właśnie rozszerzona, więc dzisiaj to tak traktuję jako rozgrzewkę.
1: A dzisiaj na tę rozgrzewkę na poziomie podstawowym na pewno potęgi i pierwiastki, równania i układy równań, funkcje liniowe i kwadratowe, ciągi, może pojawi się trygonometria, geometria, a także bryły i rachunek prawdopodobieństwa. I nawet jak ktoś zapomni jakiegoś wzoru, to będzie go można sprawdzić w tablicy wzorów. Taką może mieć na dzisiejszym egzaminie każdy maturzysta. Do tego każdy powinien, a w zasadzie musi mieć też czarny długopis, linijkę, cyrkiel z wkładanym długopisem i można też korzystać z prostego kalkulatora. Egzamin potrwa 180 minut, w arkuszu od 20 do 25 zadań zamkniętych i od 7 do 14 zadań otwartych. Maksymalna liczba punktów do zdobycia dziś to 50, ale żeby zdać, wystarczy zdobyć 15 punktów, czyli chociażby odpowiedzieć poprawnie albo strzelić w 15 pytań, w dobre odpowiedzi na 15 pytań zamkniętych, za które można właśnie zazwyczaj zdobyć po jednym punkcie. A matematyka to drugi najpopularniejszy przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym. Będzie ją zdawać prawie 93,5 tysiąca maturzystów, czyli mniej więcej co czwarty ten egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym w poniedziałek. No i wynik z tego egzaminu, tak jak państwo słyszeli, przyda się wielu maturzystom przy rekrutacji na studia techniczne, na przykład na Politechnikę, chociaż ja pamiętam, że przy rekrutacji nawet na uniwersytecie na kierunki humanistyczne, na dziennikarstwo, które kończyłem na Uniwersytecie Warszawskim, też liczyła się matura która z matematyki ważyła chyba 10%, jeśli chodzi o całą punktację przy rekrutacji. Natomiast jeszcze po wczorajszych przeciekach z matury z języka polskiego Ministerstwo Edukacji rozważa, czy może nie zmienić przepisów dotyczących wnoszenia sprzętu elektronicznego na salę egzaminacyjną. Przypomnijmy, wczoraj zaraz po rozpoczęciu matury z polskiego w sieci pojawiły się zdjęcia stron arkuszy maturalnych. Wiceministra edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz w Sygnałach Dnia mówiła, że ministerstwo tę sprawę bada.
6: Minister rozmawiała z szefem CKE, no i będzie rozważane zawiadomienie do prokuratury.
1: No ale miejmy nadzieję, że dzisiaj będzie się bez problemów. Radiowa Jedynka oczywiście trzyma za kciuki maturzystów kciuki.
0: To jutro w takim razie języki. Słyszymy się z Patrykiem Michalskim. Skoro już troszkę podpowiedziałeś, to przypomnij, ile było tych rowerów?
1: No skoro jutro angielski, to 9 million.
0: Dziękuję. Thank you!

0: Polskie Radio, program pierwszy i sygnały dnia jeszcze przez najbliższe 10 minut. Pani Lena z Choszczna.
1: Dzień dobry.
0: Dobry.
1: Czasu ma to 1026. Pozdrawiam z Choszczna. Miłego dzionka.
0: No i źle, no i źle. Celowo pytałem jeszcze Patryka Michalskiego, ile tych rowerów tam w sumie było, więc ta liczba zdecydowanie wyższa.
2: Odpowiadam na pytanie 9 026 000.
1: No tak, korekta, 9 026 000.
0: No to co, Sława Mieczyska w naszym studiu się pojawiła, będziemy sumować, będziemy liczyć?
3: Ja miałam piątkę z matmy, ale żeby zrobić zadanie, to trzeba wiedzieć, jakie jest zadanie, ja nie słuchałam.
0: A, to
3: jestem usprawiedliwiona.
0: Nie da się zadania zrobić bez...
3: Prawda? Bez treści.
0: Tak, no to słuchamy. Trzeba było wyłapać z tych utworów, które państwo słyszeli, a to były 4 fragmenty, tytuły, tak? I w tych tytułach były liczebniki. I te liczebniki zsumować. Słuchamy.
4: Cztery.
0: Dodać.
3: 16.
0: I teraz właśnie, ile tych rowerów było tam? 9. 9. Niektórzy byli przekonani, że tylko milion. O, i właśnie z tym państwo też niektórzy mieli problem z tym utworem. Czyli mamy ile już? 9 milionów ile?
3: 16.
0: Aha.
3: Beauforta.
0: Czyli dodać 10, wychodzi nam 9 milionów 26.
3: A to jest w ogóle taka piosenka, która się w wielu zagadkach pojawia, wiesz? Do różnych tematów pasuje.
0: Dziękuję. Do usłyszenia.
5: Polskie Radio. Jedynka.
0: Proszę.
3: Będziemy dzisiaj liczyć kalorie. Jeszcze parę innych rzeczy.
0: Ach, z tą wagą, tak?
3: Ja tak, skutecznie tak, że jak to tam jest, że niby 2400 potrzeba na zużycie w ciągu dnia, człowiek je mniej, a tu nic i nic i nic. No i dlaczego?
0: A kto nam podpowie?
3: A będzie ekspertka.
0: To będę słuchał w takim razie. Dzięki wielkie i do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2% 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 zł przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Automagazyn Włodzimierz Ziętarski. Niepewna sytuacja na świecie wciąż wpływa na ceny paliw. Czas zwrócić się ku napędom hybrydowym, najlepiej Toyoty. Według procedury WLTP taka Toyota Aygo Cross Hybrid spala zaledwie 2,9 litra na 100 km. CHR Plug-in 2,1, a Yaris Cross 3,1 litra. Teraz w salonach Toyoty te auta są na wyprzedaży lub w niezwykle atrakcyjnych cenach.
0: Reklama. Radio Kierowców.
9: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. Poranne godziny szczytu jeszcze nie odpuszczają w województwie małopolskim. Zakorkowana jest autostrada A4 pomiędzy węzłami Kraków Południe a Kraków Bielany w kierunku Balic. Podobnie Zakopianka przed Krakowem od strony Myślenic oraz Krajowa Siódemka pomiędzy Węgrzcami a stolicą Małopolski. Zdecydowanie wolniej jedzie się także w województwie śląskim, chociażby na drogowej trasie średnicowej pomiędzy Chorzowem a Katowicami, a także na drodze krajowej nr 1 pomiędzy Pszczyną a obwodnicą Bielska-Białej. Tragiczny wypadek i poważne utrudnienia w województwie mazowieckim na drodze krajowej nr 57 na odcinku Przasnysz-Chorzele, niedaleko miejscowości Brzezice na kilometrze 145. Auto osobowe uderzyło w drzewo. Dwie osoby zginęły w tym zdarzeniu i droga nadal jest zablokowana i nadal ruch kierowany jest tam na objazdy na trasy lokalne. Sporo cierpliwości przyda się na A2 przed Warszawą od strony Łodzi, także na ekspresowej 8 w stolicy pomiędzy węzłami Łabiszyńska a Marymącka oraz na ekspresowej 2, a zatem na południowej obwodnicy Warszawy pomiędzy węzłami Opacz a Konotopa. Na drodze krajowej nr 15 na obwodnicy Wrześni doszło do pożaru auta osobowego. W okolicach pierwszego kilometra obowiązuje ruch jednym pasem na zmianę. Jeszcze województwo pomorskie, tutaj bardzo poważny wielokilometrowy korek i na obwodnicy Gdańska pomiędzy węzłami Gdańsk Południe, Gdańsk Lipce a Gdańsk Port, a także na trasie Majora Sucharskiego w samym Gdańsku pomiędzy obwodnicą a mostem nad Martwą Wisłą.
10: Jest 9:00, tu program pierwszy Polskiego Radia.
11: Zapraszamy na aktualności jedynki.
10: Izabela Kuczyńska
11: i Piotr Balasz. Ewakuowane noworodki wróciły już na swój oddział. Koniec kłopotów po zadymieniu w Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi.
10: Rejsy lotem niezagrożone. Polski przewoźnik ma bezpieczne zapasy paliwa, ale inni mają problemy.
12: Niektóre linie już kasują niektóre połączenia.
11: Czas na trochę mydła i wody. Dziś Światowy Dzień Higieny Rąk.
13: I najskuteczniejsza metoda przerywania przenoszenia zakażeń drogą kontaktową.
10: A zaczynamy od ewakuacji noworodków z Instytutu Centrum Zdrowia Matki i Polki w Łodzi.
11: Powodem zadymienie. Po awarii wentylatora w skrzydle budynku, w którym przebywają dzieci, z oddziału wyniesiono 16 maluchów.
10: Jak przekazał nam rzecznik łódzkich strażaków, do incydentu doszło wczoraj późnym wieczorem. Zaprzeczył doniesieniom, jakoby w szpitalu doszło do pożaru.
11: W wyniku zadymienia dwóch pracowników szpitala zgłosiło zawroty głowy i słabsze samopoczucie.
10: Nie ucierpiało żadne z dzieci. Rano noworodki wróciły na swój oddział.
11: Nie będziemy podbierać żołnierzy sojusznikom. Tak szef rządu Donald Tusk odpowiada na sugestię, że Polska powinna zabiegać o przekierowanie amerykańskich wojsk wycofywanych z Niemiec nad Wisłę.
10: Powinniśmy, kontrargumentował w Jedynce były wicepremier i szef MON-u w rządzie Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Błaszczak.
2: Ta wypowiedź jest szkodliwa. Polityka Donalda Tuska jest szkodliwa. Powinniśmy patrzeć na to, co dzieje się w naszym kraju pod kątem naszego bezpieczeństwa. To my jesteśmy zagrożeni, bo za naszą wschodnią granicą, a nie za wschodnią granicą niemiecką, toczy się wojna.
11: Także niektórzy rządowi koalicjanci uważają, że warto zabiegać o sprowadzenie amerykańskich wojsk z Niemiec do Polski.
10: Ale zdaniem premiera byłoby to łamaniem europejskiej solidarności.
11: Zgodnie z zapowiedziami Donalda Trumpa, kontyngent amerykańskich wojsk w Niemczech będzie zredukowany o blisko 5 tysięcy.
10: Niektóre linie zgłaszają problemy, ale lot jest bezpieczny i ma zapasy paliwa.
11: Zapewnia o tym minister energii. Miłosz Motyka w rozmowie z TVP Info przypomniał, że Polska jest producentem tego typu paliw i to oznacza bezpieczeństwo polskich linii lotniczych.
12: Jeżeli chodzi o nasz rynek, to jesteśmy odpowiednio zabezpieczeni. Oczywiście, jeżeli chodzi o rynki światowe, rynek Europy Zachodniej, to tutaj niektóre państwa zgłaszają. Też o tym rozmawialiśmy z kilkoma ministrami. Momenty, w których może czasowo tego paliwa zabraknąć, a niektóre linie już kasują niektóre połączenia.
10: Redukcję połączeń lotniczych z powodu braków paliwa ogłosiły już m.in. niemiecka Lufthansa i skandynawskie linie SAS.
11: Na kilkanaście godzin przed zapowiadanym przez Kijów zawieszeniem broni Rosja wysłała ponownie rakiety i drony na Ukrainę.
10: W ataku na obwód połtawski zginęły 4 osoby, ponad 30 zostało rannych. Ostrzał uszkodził infrastrukturę przemysłową i odciął od dostaw gazu około 3000 ludzi.
11: O północy Ukraina ma zawiesić działania zbrojne. Ogłosił to Wołodymyr Zełenski. Ukraiński przywódca nie podał daty końcowej.
10: A wcześniej Władimir Putin jednostronnie ogłosił zawieszenie broni w dniach 8 i 9 maja.
11: A ma to związek ze świętowaniem przez Rosjan Dnia Zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami.
14: Rosja zagroziła Ukrainie odwetem, jeśli ukraińskie siły zbrojne zakłócą przebieg parady wojskowej zaplanowanej na 9 maja. Ostrzegamy cywilów, mieszkańców Kijowa i pracowników zagranicznych misji dyplomatycznych o konieczności opuszczenia miasta. Brzmi rosyjska groźba. Ukraina nie przestraszyła się tych gróźb, ale poszła krok dalej. Jak napisał w internecie Wołodymyr Zełenski, ważniejsze jest ludzkie życie niż świętowanie jakiejkolwiek rocznicy. Wkrótce prezydent Ukrainy ogłosił tzw. reżim ciszy. Zełenski zapowiedział, że jego armia przerwie działania zbrojne od północy z 5 na 6 maja. Ukraińcy mają działać lustrzanie. Już pora, żeby rosyjscy wodzowie podjęli rzeczywiste kroki na rzecz zakończenia wojny, jeśli uważają, że bez dobrej woli Ukrainy nie zorganizują w Moskwie parady wojskowej, napisał Zełenski w internecie. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
15: To są aktualności Jedynki.
10: To na rękach przenosimy najczęściej groźne mikroby i zarazki, przypominają lekarze w Światowym Dniu Higieny Rąk.
11: Regularne mycie dłoni kilka razy dziennie to najtańsza i bardzo skuteczna ochrona przed wieloma chorobami, przekonuje główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski.
13: Higiena rąk to jest najtańsza i najskuteczniejsza metoda przerywania przenoszenia zakażeń drogą kontaktową. I zarówno w takim życiu normalnym, codziennym, powinniśmy o higienie rąk pamiętać zawsze, czyli po skorzystaniu z toalety, przed posiłkami.
10: Jest to szczególnie ważne w placówkach medycznych, dodaje dr Grzesiowski.
11: A wnioski z badań są alarmujące. Połowa mężczyzn i co czwarta kobieta nie korzysta z mydła i wody po wizycie w toalecie.
10: Co ósmy Polak nie myje rąk przed jedzeniem, a co piąty po powrocie do domu.
11: A już 15 sekund takiej higieny zmniejsza liczbę bakterii na dłoniach o 90%.
10: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
16: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
17: Pogoda.
11: Najwięcej chmur dziś nad zachodnią i północną Polską, choć pojawią się też większe przejaśnienia. Miejscami, głównie na północy i zachodzie, opady deszczu, a w pasie od Dolnego Śląska i ziemi lubuskiej przez Wielkopolskę, Kujawy, Powarmię i Mazury lokalne burze. Poza tym dużo słońca i ciepło, 20 stopni na zachodzie i nawet 28 na Podkarpaciu i w Małopolsce.
16: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
15: Klimat.
10: Najwięcej smogu jest teraz w Lublińcu. Tu jakość powietrza jest bardzo zła. Dostateczna w Gliwicach i Nowinach pod Kielcami, umiarkowana w Warszawie, Pruszkowie, Otwocku, Konstancinie, Jeziornie, Łodzi i Wrocławiu. Poza tym jest dobra lub bardzo dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi aktualnie 1/3 energii elektrycznej.
15: Jedynka. Polskie Radio.

0: Ed Sheeran przywitał Państwa po godzinie 9:00. To program Pierwszy Polskiego Radia. Sława Bieńczycka. Uśmiecham się do Państwa na dobry początek naszego przedpołudniowego spotkania. A jak długo jesteśmy razem? Ano 3 godziny. Startujemy.
1: Cztery pory roku.
0: I przez te całe 3 godziny trzymamy kciuki, wiadomo za kogo, za maturzystów. Dziś rządzi na maturach królowa nauk, no to my też zaczynamy od liczenia. Na śniadanie 3 kromki razowego chleba to będzie razem 240. Masło około 170, to już mamy 310. Szynka 150, to już mamy 410, 460. Pomidor i sałata mało, to nie liczę. Mleko do kawy około 40. No dobra, to już mamy jakieś 600. Później na obiad też 600, na kolację podobnie 1800, a jeśli potrzebujemy 2400, tak mniej więcej zużywamy w ciągu dnia, no to mamy zaoszczędzone 600 kalorii. No, no to w ciągu kilku dni powinniśmy kilogram zrzucić, a tu nic i nic i nic nie spada. No właśnie, jak to jest z tymi dietami?
2: Dieta to jest ciężka praca, ale jeżeli nam zajmuje większość dnia siedzenie z tym telefonem i liczenie tych kalorii, to znaczy, że coś jest troszeczkę nie tak i trzeba by było ten telefon i te kalorie odstawić.
0: I o co chodzi? Porozmawiamy już niebawem z naszym ekspertem. Dlaczego to liczenie kalorii nie zawsze daje efekt, a może nigdy, a może zawsze, a może jednak jakieś błędy robimy? No o tym już niebawem. Po godzinie 10:00 zaplanowaliśmy dwa tematy. Pierwszy związany oczywiście z tymi, za których dzisiaj trzymamy kciuki, matematyka, ale też porozmawiamy o tych, którzy jeszcze tę maturę i egzaminy z matmy mają przed sobą. No właśnie, co zrobić, żeby polubić i jak uczyć, żeby ta matematyka była jednak mimo wszystko nie owiana takimi legendami, że nienawidzę i najtrudniejszy przedmiot. Da się to zrobić. No a później, drodzy Państwo, coś dla tych, którzy w czasie lata i nie tylko kochają występy, koncerty. I nie mam na myśli naszych koncertów Lata z Radiem, bo wiadomo, te są bezpłatne, prawda? I zapraszamy wszystkich Państwa. Ale niektóre koncerty też są płatne, no i oczywiście artystów też jest sporo.
3: Jest to spełnienie mojego, no myślę, że dotychczas największego takiego marzenia koncertowo-festiwalowego.
0: To Zalia, która w radiowej jedynce tak mówiła o tegorocznej trasie koncertowej, w której weźmie udział, ale zdarza się czasem tak, na pewno nie Zali, ale zdarza się czasem tak, że kupujemy bilet na jakieś fajne wydarzenie koncertowe, a tu się okazuje, że albo organizatorzy odwołują imprezę, albo ograniczają liczbę zapowiadanych wcześniej wykonawców, albo doliczają jakieś ukryte opłaty. No i właśnie porozmawiamy o tym, że to też jest umowa konsumencka, co zrobić, jeśli ktoś tutaj narusza nasze prawa. A po godzinie 11:00 historia zdobienia paznokci i tym samym różne ciekawostki o lakierze do paznokci, a naszym gościem będzie pani Martyna Ścibior, artystka, która maluje swoje obrazy właśnie lakierami.
4: Nie współpracuję z żadną galerią jako artystka, nie mam też zbyt często wystaw, jednak moje prace są w wielu kolekcjach.
0: I jak te prace wyglądają i jak powstają przede wszystkim, o tym po godzinie 11:00. A teraz gotowi Państwo? Gotowi do pierwszej odsłony w naszej zagadce Odkrywcy Przyszłości? Proszę posłuchać, przypomnę, tam może być albo przedmiot, albo zjawisko, albo wydarzenie, albo postać, albo no, różne rzeczy, które związane są z tym, że coś przełomowego w naszym życiu nastąpiło.
5: Przede wszystkim będziemy rozmawiali o niezwykłej historii ziemi sochaczewskiej i o tej historii najnowszej i o tej historii także starszej. Od razu dopytam i ustalmy parę faktów na samym początku. Niektórzy mówią dworek. Prawda czy fałsz?
6: Fałsz.
7: To były niezapomniane wakacje, pełne inspiracji. Dlaczego tak mówimy? Ponieważ właśnie tutaj, na Kujawach i Pomorzu, zetknął się z muzyką ludową.
8: Otrzymaliśmy fotel, oryginalny fotel pochodzący z jego mieszkania. I w ten sposób pojawiły się pamiątki, które spowodowały, że zaczęto zastanawiać się nad jednym pomieszczeniem, gdzie można to zgromadzić.
9: Teatr lalkowy Maurice'a Sanda to jest teatr, który powstał zupełnie spontanicznie.
0: Nagroda dziś to, uwaga, zestaw 5 noży z wbudowaną strzałką. Takie coś, co w domu się bardzo, bardzo przydaje. O wartości prawie 600 zł.
1: Sponsorem nagród jest marka Tefal, producent urządzeń małego AGD. Sprawdź na tefal.pl.
0: Pamiętają Państwo numer konkursowy? Proszę bardzo, przypominam, 72 151. Będzie jeszcze jej druga i trzecia podpowiedź rozwiązania naszej zagadki przed godziną 12, także jeszcze trochę czasu, aby się zastanowić. Jest regulamin na naszych stronach.

0: Nadwaga, otyłość to już problemy cywilizacyjne, mówią o tym już od lat lekarze. Wiele osób próbuje coś z tym zrobić, ale bardzo często diety cud, różnego rodzaju sposoby, żeby jednak zrzucić wagę, niestety niewiele to daje. Dotyczy to także i dorosłych, i młodych. No a jeśli chodzi o młodzież, to tutaj jeszcze taka pogoń za szczupłą sylwetką, rygorystyczne liczenie kalorii i intensywne treningi mogą czasem przynieść efekty odwrotne od zamierzonych. Przekonała się o tym Natalka, której historii wysłuchała Weronika Puszkar.
1: Ja nigdy się nie przebierałam w szatniach, zawsze się tego wstydziłam, nawet jak byłam bardzo szczupła. Wstydziłam się przebierać w szatni, dlatego zawsze przychodziłam już przebrana. Jako nastolatka miałam taki nagły skok wagi, gdzie przytyłam parę kilogramów i postanowiłam po prostu schudnąć. Trafiłam na dietę, która była taka bardzo restrykcyjna, polegała na tym, że jadło się tylko i wyłącznie białko, a czasami można było do tego jeść warzywa, a czasami nawet nie. I na tej diecie udało mi się tam w miesiąc schudnąć parę kilo, czułam się bardzo dobrze ze sobą. Wtedy zaczęły się komplementy. O Natalia, ale ty fajnie schudłaś, ale ty dobrze wyglądasz. Zaczęłam tak się karmić tymi komplementami innych i mimo tego, że już schudłam i byłam zadowolona jakby z tego, ile schudłam, to chciałam kontynuować to, co zaczęłam. Na początku cały czas trzymałam się tej diety, potem zaczęłam coraz bardziej ucinać kalorie, potem włączyłam do tego jeszcze treningi. Na początku to było tak niewinnie, bo 2 treningi w tygodniu, może 3, a później zaczęło mi być mało i chciałam coraz więcej. W końcu, gdy wyjechałam na studia, to też poczułam taką wolność, że w końcu mogę ćwiczyć tyle, ile chcę. W końcu mogę jeść tak mało, jak chciałam. No, mieszkając z rodzicami, jednak była ta kontrola, natomiast jak wyjechałam na studia, to tej kontroli już nie było i sama podejmowałam wszystkie decyzje. Jadłam najmniej, jak się dało. W takim najlepszym, w cudzysłowie, momencie moich zaburzeń jadłam nawet około 800 kalorii dziennie. Wszystko było jak najbardziej odchudzone, wszystkie produkty to były produkty light. Bardzo dużo wtedy robiłam takich zakupów online, gdzie były jakieś egzotyczne produkty, makarony, które miały 0 kalorii, czy tam 5 kalorii. To było takie ucinanie, gdzie tylko się da tych kalorii i zapijanie głodu kawą.
2: Wtedy też dołożyłaś ćwiczenia do tej diety?
1: Tak, wtedy już dołożyłam ćwiczenia, zaczęłam chodzić na siłownie, na takie zorganizowane zajęcia z ciężarkami, trochę takiego cardio, 5 godzinnych treningów w tygodniu przy nieprawidłowym odżywianiu, gdzie ja nie miałam zupełnie siły, a jeszcze do tego musiałam się uczyć na studia, więc teraz sobie nie wyobrażam tego, jak ja to w ogóle robiłam, ale przez parę dobrych lat tak to wyglądało. Bałam się bardzo wyjść ze znajomymi, wokół których było gdzieś jedzenie. Ja w pewnym momencie miałam już dosyć tego, te wszystkie obawy i takie lęki związane z jedzeniem, z brakiem wykonania treningu, czy nawet z jedzeniem w restauracji, bo sam wybór dania w restauracji, gdzie nie ma podanych kalorii i makroskładników, był stresujący dla mnie. I w pewnym momencie to już urosło do takich rozmiarów, że ja po prostu miałam dość i zrozumiałam, że to nie jest zdrowe, że muszę coś zmienić. Staram się mówić o ciało pozytywności, o tym, że nie musimy tyle trenować, ile trenujemy. Nie musimy trzymać idealnej diety, bo taka nie istnieje.
0: O właśnie, powtórzmy, idealna dieta nie istnieje, ale tych diet przecież jest tak dużo. No to dlaczego niektóre działają, a niektóre nie? To była historia Natalii. Dość skrajny, choć wcale nierzadki przypadek. Opowiedziała to oczywiście naszej reporterce Weronice Puszkar. Teraz warto dodać, że Natalia prowadzi blog i tym samym pomaga innym. A my, żeby też pomóc i sobie, i innym, już dosłownie za kilka minut rozmowa z ekspertką. Dlaczego to liczenie kalorii nie zawsze ma sens?

0: cztery pory roku.
1: Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Pilos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.
6: Marian, a więcej się nie da?
7: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
0: Reklama. Autopromocja.
9: Wieczory zawsze sprzyjają spotkaniom i rozmowom. O historii, o sztuce, o kobietach i o mężczyznach. O relacjach, o świecie, o muzyce. O tym, co zaskakujące. Codziennie od poniedziałku do czwartku po 21:00. Spotkania w Jedynce. Każdy wieczór to niespodzianka. Zapraszamy.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Pogoda.
10: Nasycili się Państwo tym słońcem i tą bardzo ciepłą, wysoką temperaturą i ciepłą pogodą. Mam nadzieję, że tak, bo dzisiaj jeszcze w wielu miejscach tak będzie, ale już powoli, powoli zbliża się do nas taki chłodek. Ale jeszcze dzisiaj ta Polska podzielona, może nie na pół, bo tak raczej pod skosem, ale w tej chwili już 22 stopnie w Przemyślu, taka temperatura. I tam dzisiaj na południowym wschodzie temperatura w wielu miejscach dojdzie nawet do 28 stopni. W centralnej części i na południu jeszcze też 26-27, ale im dalej na północny zachód, tym ta temperatura niższa i tak na przykład najniższa temperatura 14 stopni dzisiaj, tyle będzie w Szczecinie, na Wybrzeżu i w Gdańsku stopni 15, na Kujawach 20 i właśnie w tym regionie, czyli zachód Polski, północ, a także i Kujawy i Wielkopolska, tutaj dzisiaj więcej chmur, tutaj już może dzisiaj popadać deszcz. Uwaga, także możliwe są burze i synoptycy ostrzegają, bo chwilami, miejscami może popadać naprawdę intensywnie. A w pozostałej części kraju rzeczywiście sporo słońca. Co z ciśnieniem? Lekko w dół, w stolicy w południe.

0: 996 hektopaskali. Teraz Golub Dobrzeń, województwo kujawsko-pomorskie i pani Natalia Becmer z Zamku Golubskiego.
1: Dziś w Golubiu Dobrzynie u 20 stopni Celsjusza jest pochmurnie, ale pogoda sprzyja planom podróży po Polsce. A w tych planach nie może zabraknąć Zamku Golubskiego, dawnej krzyżackiej twierdzy z przełomu XIII i XIV wieku, przebudowanej w renesansie za czasów polskich starostów, stanowiącej perełkę architektoniczną województwa kujawsko-pomorskiego. To doskonałe miejsce, by na chwilę się zatrzymać i ze wzgórza zamkowego podziwiać panoramę miasta. Przyjezdnych wita tutaj słynna kolubryna Kmicicowa, armata stanowiąca rekwizyt z filmu Potop, stanowiąca już od lat 70. i XX wieku stały element tutejszego krajobrazu. To właśnie tutaj turyści mogą wejść po końskich schodach i zobaczyć ducha królewny Anny Wazówny, przechadzającego się po krużgankach i bawiącego gości podczas balów. To tutaj można dostrzec tajemne przejścia w murach, czekające na odkrycie przez najbardziej wytrwałych, ale to nie wszystko. Na zamku można przeżyć niezwykłą przygodę i przenieść się w czasie, obserwując zmagania rycerzy podczas jednych z najstarszych turniejów rycerskich w Polsce.
0: Ja tam byłam, na tym słynnym zamku, no ale ducha niestety nigdy nie spotkałam, pomimo że kilka razy nocowałam.
2: Cztery pory roku.
0: Pan Marek na Facebooku potwierdza. Termometr w Krakowie pokazuje już 20 stopni. No właśnie, tam u was dzisiaj bardzo ciepło, nawet do 28, ale już jak wspomniałam, duża dzisiaj rozpiętość temperatury, bo na wybrzeżu dzisiaj raptem 14-15. A zatem na południu kraju korzystajcie z tego słoneczka. My w Warszawie też jeszcze korzystamy.

0: Pani Maria na Facebooku, diechta, ta dieta, koniec hurtem, czas na detal, taka piosenka mi się przypomniała. Też jestem na nieustającej diecie, raz lepiej, raz gorzej to wychodzi. Może dziś jednak będzie coś o jakiejś diecie cud. Pani Mario, nie będzie, bo już to dawno ustaliliśmy, nie ma diety cud, ale są różne sposoby i też czasem trzeba się zastanowić, gdzie jaki błąd robimy. I o tym wszystkim z naszą znakomitą ekspertką, pani profesor Magdalena Człapka-Matyjasik, Wydział Nauk o Zdrowiu i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Dzień dobry, pani profesor.
1: Dzień dobry państwu, dzień dobry pani redaktor.
0: Zawsze byłam dobra z matematyki. Gdy miałam tak, no powiedzmy 28-29 lat, pierwszy raz postanowiłam trochę zrzucić, bo nie miałam generalnie problemu z tym w młodości, no ale później wiadomo, trochę człowiek zaczął pracować, mniej takiej aktywności typu WF basen. No i wydawało się to wtedy bardzo proste. No doszłam do wniosku po konsultacjach zresztą, że potrzebuję, w ciągu dnia zużywam mniej więcej 2400 kilokalorii, bo tak najczęściej mówimy kalorie, ale to określenie kilokalorii jest chyba właściwsze, tak?
1: Tak, kilo, tak. kilo, no właśnie.
0: Tak, ale tak
1: to
0: w skrócie...
1: Bo to jednostka układu SI, ale przyjęły się kalorie,
0: tak,
1: oczywiście.
0: Tak, tak mówimy potocznie.
1: I więc... tik-tak ma dwie kalorie, a tak naprawdę kilo, kalorie i wszystko, tak dokładnie.
0: Tak, tak, ale trzymajmy się już tego określenia kalorii, bo wszyscy wiemy, o co chodzi. A więc jeśli potrzebowałam na zużycie w ciągu dnia 2400, zaczęłam liczyć te kalorie, a tych takich ładnych, nawet kupiłam sobie, pamiętam, taką grubą książeczkę, gdzie było dokładnie napisane, ile chleb razowy, ile chleb biały, kromka, wszystko było pięknie wyliczone, ile tam masła do... ile szyneczka, ile kiełbasa krakowska. Wszystko było dokładnie wyliczone. Można było to rzeczywiście zważyć, podsumować. Jadłam 1600 na przykład. Codziennie było to 800 kalorii mniej. Dosłownie po kilku dniach widziałam efekty. No i to działało. Czyli tu dodałam, tu odjęłam, tu policzyłam. Działało. Jak to się dzieje?
1: Tu pobiegałam, tu pobiegałam, zwiększyłam wydatek energetyczny, bo to się nazywa bilans, pani redaktor.
0: No właśnie, ale nawet nie pobiegałam i to działało, a później mijają lata i nie działa.
1: Znaczy, no to tak a propos tej matematyki, no to rzeczywiście nauka o żywieniu jest matematyką. Ja nie chciałabym rozpoczynać tej rozmowy od tego, żebyśmy wyrzucili ten bilans i liczenie kalorii zupełnie do kosza, bo one są podstawą, tylko w międzyczasie przybywa nam lat, zmienia nam się skład ciała, ubywa nam masy mięśniowej, przybywa nam tkanki tłuszczowej. Pamiętajmy, że po 30 roku życia to już jest proces związany z naturalnym starzeniem się, a wszystko to przekłada się na spalane przez nas kalorie właśnie. I to jest jakby chyba pierwsza rzecz, o której trzeba powiedzieć, a więc tak zwany PESEL, proszę państwa, to też przebiega, zresztą bardzo często chyba na sobie, tak jak pani redaktor nam tu pięknie opowiedziała, to obserwujemy, że kiedyś wystarczyło ograniczyć słodycze, wystarczyło nie zjeść kolacji, wystarczyło nie posmarować kanapki masłem i już efektik był, prawda?
0: Tak.
1: No właśnie, a to nie tak. A teraz musimy sobie przypomnieć, że jest jeszcze wiele zmiennych tego równania. To porównajmy, wrzućmy to jakąś podwójną całkę, zrzućmy, zlogarytmujmy to i pomyślmy, ile tam jest i że ta podstawa tego logarytmu może być dziesiętna albo inna. I na przykład wiemy, proszę państwa, już, że kalorie pochodzące z tłuszczu to nie są te same kalorie, które pochodzą z białek i które pochodzą na przykład z węglowodanów. Tak zwany koszt trawienia to jest coś, co moi studenci dietetyki z Uniwersytetu Przyrodniczego, których serdecznie pozdrawiam i mam w czwartek z nimi zajęcia, to będzie taka prywata, doskonale wiedzą. To się nazywa swoiście dynamiczne działanie pokarmu. I kiedy trafimy, proszę państwa, białka, to potrzebujemy ze 100 kalorii pochodzących z białek 20-30% tracimy na samo strawienie tych kalorii. Znacznie mniej tracimy, kiedy trawimy tłuszcze i węglowodany. Tak? To jest tam rzędu od 3 do maksimum 10% przy węglowodanach.
0: A możemy o przykłady takie konkretne prosić?
1: No możemy. No na przykład po serku takim twarogowym na śniadanko, który jest generalnie głównym źródłem białka, będziemy dłużej syci, mimo że te ilość kalorii pochodzących z serka będzie taka, jakbyśmy zjedli na przykład tabliczkę połowę tabliczki czekolady, czy 1/3 tabliczki czekolady. I będzie tu, zjedlibyśmy sobie kalorie tej samej ilości tabliczki czekolady i tej samej ilości pochodzące z serka. Po serku będziemy dłużej najedzeni, on dłużej będzie nam mieszkał w naszym żołądku i będziemy się dłużej go, że tak powiem, trawili, pozbywali. Co będzie skutkowało tym, że będziemy dłużej najedzeni.
0: To dopytam pani profesor. To trzymając się tego przykładu czekolady i serka, ja bym jeszcze do tego dorzuciła na przykład schabowego i duszonego kurczaka bez panierki w takich samych, w takiej samej ilości, jeśli chodzi o kalorie. Chcę pani powiedzieć, że zupełnie inaczej będzie wyglądało spalanie tych kalorii w zależności od tego, czy to będzie właśnie ta czekolada, serek schabowy, czy chude białe mięso?
1: Ależ oczywiście. No, pani redaktor, proszę zjeść tabliczkę czekolady, która będzie miała bardzo z grubsza, licząc 800 kalorii. Proszę zjeść ten sam obiad, który będzie naprawdę, to myślę, że ten kurczak musiałby mieć, to mięso musiałoby mieć panierkę, żeby miało tyle kalorii. I jak pani zje tą czekoladę i zje pani ten obiad, jak bardzo będzie wypełniony brzuszek i jak szybko poczuje pani uczucie sytości, ciepła po strawieniu. Po czekoladzie podniesie się szybciej. Będzie miały pik insuliny, wyrzut cukru i bardzo szybko poczujemy sytość.
0: Ale za pół godziny będziemy głodni.
1: Właśnie. Wysoki pik cukru do góry oznacza bardzo szybki jego spadek. I jak z czym się to już kończy? O pikach właśnie poziomu cukru, które właśnie generują ciągły apetyt i jego spadek, no przecież wszyscy już doskonale wiemy. A obiadek, spędzimy nad nim pół godziny, będziemy jedli go wolno, bo teraz wchodzimy już w następną kwestię tych kalorii zjadanych. Jak będziemy je jadali dłużej i będziemy żuli, każdy kęs ma sens, proszę państwa. Przypinamy na lodówkę taką karteczkę i żujemy 10 do 15 kęsów, zanim połkniemy to, co jemy. Czekoladki tak długo nie żujemy.
0: Myślę, każdy kęs ma sens. Już zapisałam. Tak. Pani profesor, a czy ważna jest pora posiłków?
1: No to się nazywa chronożywienie. Chronożywienie i to, że jeśli zjemy węglowodany rano, nasza reakcja na te węglowodany jest bardziej efektywna niż kiedy zjemy je wieczorem.
0: Czyli krótko mówiąc, łatwiej je spalić.
1: Łatwiej je spalić. Owsianka z miodem, z kostką czekolady, pani redaktor, skoro już jej używamy jako przykładu, i z bananem, takim słodziutkim rano, niczego nam nie zrobi. Oczywiście nie mówię o osobach, które cierpią na cukrzycę, mają inne, inne takie zdrowotne wskazania, żeby to ograniczać, to możemy zjeść to zupełnie bezgrzesznie i na pewno będziemy mieli czy szybciej sobie z tym poradzimy, tak, i zmetabolizujemy. Ta sama owsianka zjedzona wieczorem może spowodować, że kiedy będziemy rano, pójdziemy na badanie na przykład glukozy we krwi, to będziemy mieli podwyższony poziom, bo jeszcze nasz organizm nie zdąży sobie z nią poradzić.
0: Czyli tak naprawdę najbardziej musimy się przeglądać kolacji, ostatniemu posiłkowi, żeby zobaczyć, co tam jest.
1: A możemy komplikować dalej?
0: Możemy.
1: No to skomplikujmy, to podzielmy tą dietę. Tak naprawdę to nie jest tak, że jemy tylko śniadanie albo jedziemy tylko do obiadu, bo mamy teraz jeszcze właśnie intermediate fasting, tak, czyli te 8-16 godzin przerwy między jedzeniem i tak dalej. Pewnie zaraz możemy ten temat poruszyć, ale to nie jest tak. Zasada podstawowa żywienia mówi, że kalorie, o których mówimy dzisiaj, powinny być rozłożone równomiernie. No, najefektywniej jest na 5 posiłków, czasami 4. I jeżeli nam się dzień tak wydłuży i jesteśmy tak zajęci, że nie zjemy i jemy obiad na kolację, albo łączymy wszystkie posiłki w jednym posiłku, to też jest to bardzo nieefektywne. I też wtedy sobie z tym nie radzimy. Czyli jakby nie jeść kolacji, ograniczać kolację, albo jeść produkty lekkostrawne. Nie jadać węglowodanów prostych na te kolacje, a jadać właśnie jakąś fajną sałatkę jednym kawałkiem razowego chleba, czy coś takiego.
0: A czy tempo jedzenia też ma znaczenie? Powiedziała pani o tym, każdy kęs ma sens. Czy to też może wpływać na spalanie kalorii? Bo tutaj nawet trzy znaki zapytania stawiam, bo mnie się wydaje, że no chyba to już nie ma takiego dużego znaczenia. A okazuje się, że mogę się mylić.
1: No, bardzo duże ma znaczenie, bo ten nasz komputerek w środku, który jest ośrodkiem głodu, sytości gdzieś tam na przysadce mózgowej, ilość ruchów żuchwą i ten sygnał, który biegnie przez żołądek, to my działamy tak troszeczkę z opóźnieniem 15-20-minutowym, co oznacza, że nasz organizm czuje głód i dociera do nas świadomość, że jesteśmy najedzeni po 15-20 minutach od momentu, kiedy się najedliśmy. Tak.
0: Czyli trzeba wytrzymać te 20 minut, tak?
1: No, albo jeść tak długo i tak powolutku,
0: Żeby to przedłużyć.
1: No właśnie. Ja zawsze mówię do osób, które mają problem z szybkim jedzeniem, że mają sobie znaleźć kogoś w domu albo kogoś przy stole, przyjaciela, który jada bardzo wolno i założyć takie zawody, że zje, skończę jeść po tobie.
0: Pani profesor, to na zakończenie jedno pytanie. Jestem ciekawa, czy pani odpowie jednym słowem pod tytułem PESEL. Czy to o to chodzi? Wyobraźmy sobie, że w rodzinie na przykład córka i mama postanawiają policzyć te kalorie i trochę schudnąć i zaczynają jeść to samo w tym samym czasie, w taki sam sposób, siedząc, jedząc powoli, tak jak już pani powiedziała, każdy kęs ma sens. No i nagle okazuje się po miesiącu, że córce udało się schudnąć i to nawet całkiem przyzwoicie, a mamie nic nie ruszyło.
1: A mogę odpowiedzieć jak naukowiec?
0: Mhm.
1: Tak, ale to zależy.
0: Tak, to tak jak
1: zdecydowanie
0: prawnik.
1: Tak. To jest. Nie, to ja wolę ten pierwszy. Proszę państwa, tak, oczywiście, że tak. I to jest to, od czego właściwie zaczęłyśmy z panią redaktor rozmowę. To jest jeszcze jedna zmienna. I rzeczywiście ten PESEL, często też rozregulowanie ilości ekstremalnych diet, przez które przeszliśmy do tej pory. Narażanie organizm na jeszcze jedno ekstremum. Mama zapewne stosowała tych diet więcej niż córka, która no, na przykład w ostatnim czasie zajadała więcej słodyczy i pojawiły się kilka nadmiarowych kilogramów. I jej będzie dużo łatwiej to zgubić, bo jej organizm nie ma aż takiego metabolicznego doświadczenia, jakie ma organizm mamy. Mama często bierze jakieś leki. Nie powiedziałyśmy jeszcze o hormonach, które regulują głód, sytość, o insulinie, o leptynie, o grelinie, GLP-1, bardzo dyskutowanym ostatnio. To są wszystko czynniki, które wpływają na to, ile jemy, jak jemy, kiedy czujemy tę sytość po 100 kaloriach z czekoladki.
0: Pani profesor, to ja te wszystkie mądre słowa zapisuję i umawiamy się z panią na kolejną rozmowę, a teraz już wiemy, że jednak każdy kęs ma sens i PESEL też ma tutaj znaczenie.
1: Mama.
0: Pani profesor, bardzo serdecznie dziękuję. Profesor Magdalena Człapka-Matyasik, Wydział Nauk o Zdrowiu i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, była gościem 4,5 roku.

No i proszę bardzo, oczywiście niektórzy się rozpisali i bardzo dobrze. Pani Krystyna, ja mam wrażenie, że całe życie jestem na diecie z różnym skutkiem i tutaj uśmieszki. Raz waga w dół, raz do góry, ale podchodzę do tego wszystkiego z humorem i dobrą energią. Teraz stosuję dietę, dużo warzyw i Nordic Walking, bo przecież lato za pasem. Tak wiemy, drodzy słuchacze, nie wyczerpaliśmy tego tematu, poruszyliśmy raptem te najważniejsze pierwsze rzeczy, a zatem reasumując to, co powiedziała pani profesor, nasza ekspertka. Liczenie kalorii jednak ma sens, ale samo liczenie to nie wszystko. Trzeba wiedzieć, co za tymi kaloriami stoi, czyli pamiętajmy, że pączek i czekolada i schabowy nie równa się sałatce, która ma tyle samo kalorii i na przykład jeśli chodzi o biały ser podobnie.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Przed nami piłkarskie Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku,
2: na których niestety zabraknie naszej reprezentacji.
1: Powspominajmy zatem, jak kiedyś Polacy w piłkę grali.
2: A grali czasami pięknie i zdobywali medale.
1: Sekrety mundiali.
2: A odsłonią je Państwu znakomici goście.
1: Piłkarze, trenerzy i dziennikarze.
2: Podcast dostępny na polskieradio.pl i w serwisach streamingowych.
1: Andrzej Janisz
2: i Filip Jastrzębski.
1: Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Proszę Państwa, jeszcze komunikat z ostatniej chwili. Jutro od rana w żłobkach, przedszkolach, szkołach i przychodniach rejonowych będzie podawany dzieciom płyn Lugola.
2: Czarnobyl. Prawdziwa historia. Podcast autorstwa Romana Czajarka. Słuchaj na YouTube, polskieradio.pl, Spotify i Apple Podcast.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
6: Zdrowid.
2: Reklama.
7: Ogłoszenie społeczne.
8: A pamiętasz ten moment, gdy wyruszałeś w dorosłość?
9: O, jeszcze to.
10: Tato, błagam, przecież tam są sklepy.
8: Ten nadmiar dobrych rad, to jak bardzo chciałeś uciec od tej troski.
11: Dobra, żebyś nie zbankrutował.
10: Dajcie wszyscy święto.
8: Wtedy wydawało ci się to ciężarem. Dla wielu wychowanków domów dziecka start w dorosłość to walka o przetrwanie, której towarzyszy tylko pustka. Działaj. Zamień ją dziś na wsparcie i bezpieczeństwo. Odwiedź stronę Fundacji Dobrych Inicjatyw i dowiedz się, jak możesz pomóc.
7: Ogłoszenie społeczne.
2: Radio Kierowców.
12: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. Autostrada A4 w województwie dolnośląskim na fragmencie przygranicznym jest zakorkowana, a zatem w pobliżu Zgorzelca i Jędrzychowic w kierunku Drezna. A spory ruch obserwujemy także w województwie lubuskim i na A2 na wysokości Świecka w kierunku Berlina i autostradzie A18 w pobliżu Olszyny, także w kierunku stolicy Niemiec. Ponad 3 godziny temu na drodze krajowej nr 57 na odcinku Przasny-Szchorzele, to w województwie mazowieckim, doszło do tragicznego wypadku niedaleko miejscowości Brzezice. Na kilometrze 145 auto osobowe uderzyło w drzewo. Życia dwóch osób nie udało się w tym zdarzeniu uratować. Trasa jest nadal zablokowana w obu kierunkach i policja na miejscu kieruje na objazd na trasy lokalne. Ekspresowa 8 w Warszawie, północna obwodnica miasta, jest nadal zakorkowana i zatłoczona, zwłaszcza pomiędzy węzłami Głębocka, Łabiszyńska a Marymącka w kierunku Wrocławia, ale także spory ruch obserwujemy w przeciwną stronę, pomiędzy Bemowem a mostem Grotoroweckiego. Zdecydowanie wolniej jedzie się także na Krajowej 7, pomiędzy Łomiankami a Stolicą oraz na drodze Krajowej 79 na odcinku Piaseczno-Warszawa. Na autostradzie A4 w województwie małopolskim dość spory ruch obserwujemy na obwodnicy Krakowa, zwłaszcza na jezdni w kierunku Katowic, a spore problemy obserwujemy też na Krajowej 7 na północ od Krakowa oraz na drodze krajowej nr 28 niedaleko Wadowic czy Limanowej. Jak zawsze czekamy na wieści od Państwa.
13: Jest 10:00. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Anna Kowalczyk. Starcie z królową nauk. Maturzyści piszą egzamin z matematyki. Wszystko z bliska przed jedną ze szkół. Obserwuje nasza reporterka. Wkrótce ważna decyzja dla kredytobiorców. Startuje posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Nowe informacje w sprawie strzelaniny w pobliżu Białego Domu. O szczegółach za chwilę nasz korespondent. Od godziny 345 tysięcy tegorocznych absolwentów liceów i techników pisze maturę z matematyki. To drugi dzień egzaminu dojrzałości, a matematyka jest jednym z trzech obowiązkowych przedmiotów, które trzeba zdać na minimum 30%. Łączymy się z naszą reporterką Martyną Szymczakowską, która jest przed 9. Liceum Ogólnokształcącym w Warszawie. Dzień dobry.
14: Dzień dobry.
13: Powiedz, czy tutaj wszystko przebiega bez problemu?
6: Tak, zarówno w szkole, przed którą jestem, jak i w całym kraju matura z matematyki rozpoczęła się bez problemów. Kilka minut po godzinie 9 potwierdził mi to dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski. A 9 Liceum Ogólnokształcące w Warszawie to szkoła z jednymi z najwyższych wyników z matematyki. Dlatego wchodząc do budynku maturzyści mówili, że nie ma stresu, no i jest przekonanie o dobrych wynikach.
9: Wydaje mi się, że będę koło setki celował, oczywiście będę się starał jakoś prostych błędów unikać, bo wydaje mi się, że to właśnie na nich będzie najciężej, albo że zapomnę jakieś formuły, ale bardziej się stresowałem przed polskim chyba.
14: Może lepiej dzisiaj jest, 100%.
15: No szczerze tak.
16: Podstawowy na pewno są takie emocje mniejsze, ale jak zaczną się rozszerzenia, to znowu myślę, że stresik się pojawi.
6: Matura z matematyki trwa 3 godziny, więc zdający mają czas do 12, a jutro ostatni dzień egzaminów na poziomie podstawowym, języki obce. Od czwartku egzaminy na poziomie rozszerzonym, no czyli te najbardziej potrzebne w trakcie rekrutacji na studia.
13: Martyna Szymczakowska sprzed 9 Liceum w Warszawie. Dziękuję bardzo. Ważne jest zachowanie jedności, tak Mariusz Błaszczak z PiS-u komentuje doniesienia o tym, że w Prawie i Sprawiedliwości ma powstać kolejne stowarzyszenie, któremu będzie patronował Przemysław Czarnek. Gość Radiowej Jedynki zapewnia, że wszystkie stowarzyszenia polityczne wewnątrz PiS-u działają dla wspólnego celu.
17: W Prawie i Sprawiedliwości jest wiele stowarzyszeń. Jesteśmy szerokim obozem politycznym. To jest taki duży namiot. Wiele jest stowarzyszeń. Wszyscy jesteśmy zjednoczeni, jeśli chodzi o program Prawa i Sprawiedliwości, że przywództwo pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego jest przywództwem, które się sprawdza. Środowisko Prawa i Sprawiedliwości jest zjednoczone, jeżeli chodzi o cel, a tym celem jest odsunięcie złego rządu Donalda Tuska.
13: W połowie kwietnia były premier Mateusz Morawiecki ogłosił, że zakłada Stowarzyszenie Rozwój Plus, do którego zapisało się kilkudziesięciu parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości. Co dalej ze stopami procentowymi? Rusza dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, na którym zdecyduje o ich wysokości. Zdaniem głównej ekonomistki Banku Pocztowego Moniki Kurtek wzrost inflacji do 3,2% w kwietniu nie pozwala na obniżenie stóp.
18: Ta inflacja znajduje się od 2 miesięcy w górnym paśmie odchyleń od celu Narodowego Banku Polskiego, czyli powyżej tych 2,5%, a więc wiąże to jakby Radzie Polityki Pieniężnej ręce. Rada nie może w tej chwili pozwolić sobie na dalsze obniżki stóp procentowych.
13: Decyzję Rady poznamy jutro po południu.
2: To są aktualności Jedynki.
13: Dwie osoby ranne w strzelaninie w sąsiedztwie Białego Domu. Do szpitala trafił napastnik i przypadkowy przechodzień. Wszystko wydarzyło się, gdy w Białym Domu przemawiał Donald Trump. Więcej szczegółów w tej sprawie. Jan Pachlowski.
19: Czy to było wymierzone w prezydenta, czy też nie, tego nie wiem, ale z pewnością się dowiemy, powiedział zastępca dyrektora Secret Service Matt Quinn. Niedługo przed strzelaniną przez ten obszar przejechała kolumna wiceprezydenta J.D. Vance'a. Według Matta Quinna podejrzany nie zbliżył się do kolumny. Funkcjonariusze zauważyli, że mężczyzna miał broń i nawiązali z nim kontakt. Sprawca rzucił się do ucieczki i oddał strzały w kierunku agentów Secret Service. Ci odpowiedzieli ogniem, trafiając uciekającego. Podejrzany został przetransportowany do szpitala. Służby odmówiły jednak informacji o jego stanie zdrowia. Co najmniej jeden przypadkowy świadek, nieletni chłopak, został prawdopodobnie postrzelony przez napastnika. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
13: Tak mało dzieci w Japonii nie było jeszcze nigdy. W kwietniu liczba osób do 15 roku życia spadła do nieco ponad 13 milionów. To 350 tysięcy mniej niż w 2024. Takie dane pojawiają się w dniu, gdy Japończycy świętują Dzień Dziecka. Populacja młodych ludzi w tym kraju kurczy się już 45 rok z rzędu. Władze w Tokio biją na alarm. Do 2030 roku chcą odwrócić ten niepokojący trend. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
13: Wtorek będzie pochmurny i deszczowy na zachodzie i północy kraju. Tam najchłodniej, nad morzem 14-15 stopni. W centrum, na wschodzie i południu 27-28. Tu bez opadów i mnóstwo słońca. Ciśnienie w Warszawie 997 hektopaskali.
2: Jedynka. Polskie Radio.

0: Gdy się tańczy do takiego utworu, też można trochę kalorii zrzucić. To jeszcze małe uzupełnienie do poprzedniej godziny. Pani Anna narzeka, wszyscy o odchudzaniu, wszyscy o odchudzaniu. Mnie się nigdy przytyć nie udało. A pan Marek z kolei chwali się, że od listopada wtedy ważył 102 kg, schudł 14 kg balastu mniej, jak napisał. Waga w tej chwili pokazuje 88 kg. I właśnie wszystko dzięki deficytowi kalorycznemu i ruchowi, czyli do tego wszystkiego pan Marek dołożył ruch. Także jeszcze raz przypominamy, warto liczyć kalorie, ale nie jest to absolutnie tylko i wyłącznie jeden element, który jest niezbędny, jeśli chodzi o diety. Tych elementów jest dużo. No i PESEL też ma ogromne znaczenie. Nie ma się co łudzić. 11 minut po godzinie 10. To program Pierwszy Polskiego Radia. Sława Bieńczycka.
1: Cztery pory roku.
0: Pan Piotr, zdawałem maturę z matematyki w 95 roku w województwie kieleckim, bodaj w Skarżysku Kamiennej, w liceum. Wtedy ukradziono zadania maturalne, pisaliśmy ponownie tydzień później. Tfu, tfu, tfu, wypluwamy, na razie wszystko idzie dobrze, nie ma żadnych absolutnie przecieków. Maturzyści już rozpoczęli drugą godzinę egzaminu właśnie z matematyki. No i teraz też w tej godzinie o tym porozmawiamy. Jestem ciekawa, co spowodowało, że państwo polubili matematykę, nawet jeśli państwo nie byli geniuszami, jeśli chodzi o ten przedmiot, a co spowodowało, że może wręcz odwrotnie państwo tej matematyki jednak nie lubili, bo właśnie w tej godzinie porozmawiamy o tym, jak uczyć matematyki od najmłodszych lat tak, aby ją polubić, bo to się da zrobić, to wiemy. Pani Anna, bardzo lubiłam matematykę, ale miałam szczęście do wspaniałych nauczycieli tego przedmiotu. Czy to jest jedyny warunek? To pytanie do państwa. Facebookom ukośnik 1K71151. W tej godzinie także porozmawiamy o różnego rodzaju festiwalach i koncertach, na które kupujemy bilety, a później organizatorzy czasem coś zmieniają. No i co wtedy? Co z naszymi prawami konsumenckimi? O tym wszystkim w tej godzinie. A teraz czas najwyższy na drugą podpowiedź w naszej zagadce odkrywcy przyszłości. Co tam dzisiaj zostało ukryte? A może kto?
2: Przyjechałyśmy właśnie sentymentalnie do Suchaczewa i wszystko mi się podoba.
3: Dziś zabieramy was na warszawską Saską Kępę do pracowni Józefa Gosławskiego. Tam czas zatrzymał się w miejscu.
4: Trzeba wymienić strojnicę, wymontować ramę żeliwną. Na 100% trzeba naprawić mostki. No i później zostaje część mechaniczna.
5: Witam państwa, obsługa naziemna lotniska w Warszawie. Informujemy, że procedura startu rozpocznie się za 5 minut.
6: To są muzyczne igrzyska olimpijskie, format światowy, wszyscy wykonawcy no, na poziomie takim galaktycznym. Także no, to jest taka galaktyczna uczta dla uszu.
7: To wszystko, co zaplanował dla nas świat.
8: Mazurek to takie ciasto, które nie należy do najłatwiejszych. Zajmuje trochę czasu, no i pracy.
0: Pani Anna, myślę, że chodzi o Stanisława Moniuszkę. Nie, pani Anno, nie chodzi o Moniuszkę. Nie chodzi także o Oskara Kolberga, bo takie odpowiedzi się pojawiły. No to się już państwo domyślają, że dzisiaj nie co, ale kto. 72, 151 i konieczny komentarz, refleksja do tej odpowiedzi.

0: Ale po co mi ta matematyka? Mamo, tato, babciu, dziadko, no takie pytanie czasem dzieci zadają, które nie chcą się uczyć. Różnie to bywa. No, dzisiejsza pierwsza godzina też daje bardzo prostą odpowiedź. Na przykład chociażby po to, żeby policzyć sobie kalorie, ile tych kalorii zjadamy. Ale oczywiście to jeden z wielu dobrych odpowiedzi. W tej chwili z nami jest pani Izabela Kamińska przy naszym telefonie, nauczycielka matematyki i informatyki w Szkole Podstawowej numer 21 w Rzeszowie. Dzień dobry pani Izabelo.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Zanim zadam pani pierwsze pytanie, to posłuchajmy pani uczniów.
2: Matematyka to jest bardzo potrzebna w życiu nauka, która przydaje się tak naprawdę do wszystkiego.
3: Właśnie matematyka jest też podstawą innych dziedzin, jak na przykład fizyka, informatyka, ekonomia.
4: Biologia, chemia, fizyka.
5: Gdzie ta matematyka na co dzień nam towarzyszy?
3: W gotowaniu na pewno, na przykład ile wody musimy wlać do garnka albo ile mąki wsypać.
6: Wszędzie mamy figury geometryczne, ściany są kwadratowe, prostokątne. I tak samo mamy wszędzie ułamki dziesiętne, czyli na przykład częstotliwość radia.
0: No proszę, proszę, jakie mądre dzieci. Pani Izabelo, jedno proste pytanie. Co zrobić, aby dzieci od pierwszej klasy, a może nawet i od zerówki, no nie, może od pierwszej klasy, polubiły matematykę?
1: Myślę, że przede wszystkim trzeba tę matematykę wprowadzać w taki przystępny sposób, żeby one nie przestraszyły się na początku tych wzorów, tych obliczeń, tylko żeby ta matematyka faktycznie była pokazana jako coś, co używamy w życiu codziennym.
0: No to jest jedna z podstawowych rzeczy. Pamiętam, ja akurat matematykę kochałam, bardzo lubiłam i też nawet pomagałam innym. I pamiętam, że w szkole podstawowej kiedyś kroiłam jabłka na części, żeby wytłumaczyć, na czym polegają ułamki. To jeden z takich sposobów, prawda?
1: Dokładnie. U nas też bardzo często figurują przeróżne projekty. Na przykład obchodzimy takie matematyczne dni tematyczne. Dzień pizzy, dzień czekolady. Tak jak pani mówi, działamy wtedy w tych ułamkach i zwykłych, i dziesiętnych. No i jest słodko, miło i ta matematyka bardziej do tego serduszka trafia.
0: No to jest taki jeden z sposobów rzeczywiście jedzenie, żeby tutaj też to przyrównać, zwłaszcza ułamki tutaj rzeczywiście mogą być świetnie wytłumaczone. Ale co jeszcze? Bo to chyba jednak za mało.
1: Zdecydowanie. Tutaj matematyka kocha systematyczność, cierpliwość, spokój. Także tutaj też uczy nas tych kompetencji właśnie takich przyszłościowych. Także to nie są tylko wzory i obliczenia, tylko też właśnie takie rzeczy, które nam się przydają w tym życiu codziennym. Także jeżeli nie mamy tej cierpliwości, spokoju i zabraknie tej systematyczności, no to ciężko się uczyć tej matematyki.
0: No ale później, gdy już mamy opanowane to podstawowe rzeczy, tabliczka mnożenia, dodawanie, odejmowanie, dzieci są coraz starsze, dochodzą na przykład już te wzory. No to jak tutaj z dziećmi rozmawiać, żeby jednak te wzory trafiły?
1: Myślę, że przede wszystkim trzeba cały czas kłaść nacisk, że to jest po coś. I ja bardzo często odpowiadam na pytania podczas lekcji, po co mi to, prawda? Także tutaj jasne, wzory wzorami, ale staram się pokazywać uczniom sens tej matematyki, a nie tylko same wzory.
0: No tak, tutaj też jest dosyć prosto, jeśli chodzi o te podstawy geometrii. Na przykład musimy wiedzieć, ile potrzebujemy farby, jeśli chcemy ściany w pokoju pomalować, a ile tych metrów czy centymetrów kwadratowych. No to są takie rzeczy dosyć proste. A im dalej w las, tym nie ma pani wrażenia, że jednak mimo wszystko trudniej, że dzieci już w tych starszych klasach zadają takie pytania, które już mogą sprawić nawet nauczycielom odpowiedź. A może się mylę?
1: Zdecydowanie, tak. Ten sławetny wzór na deltę, po co mi to, prawda? Także tutaj no, pewne wzory i takie dziedziny matematyki no, też są nam potrzebne później do tej matematyki stosowanej, do fizyki, do tych innych dziedzin jakby z matematyki. Także to też rozwija kompetencje pod kątem przyszłego przedmiotu, bo przecież też nie każdy chce być, prawda, tutaj... Każdy chce mieć różny zawód, a są osoby, które też kochają tę matematykę, więc dla nich te wzory, te delty, te obliczenia takie bardziej skomplikowane też są potrzebne właśnie po to, żeby nabyć te większe kompetencje i później przyszłościowo być tym matematykiem, fizykiem i faktycznie iść w tym kierunku matematycznym.
0: Łatwo jeszcze wytłumaczyć, dlaczego potrzebny jest wzór A kwadrat plus B kwadrat równa się C kwadrat, ale gdy dochodzimy na przykład już do trygonometrii, to już zaczyna się rzeczywiście trudniej. A jak wiemy, matematyka, trzymamy kciuki cały czas nieustająco dla w tej chwili za maturzystów, którzy w tej chwili są mniej więcej w połowie tego egzaminu dzisiejszego maturalnego, ale jak pani reaguje na to, gdy uczniowie mówią, nie lubię tej matmy, ale wiem, że się muszę uczyć, bo chcę mieć maturę?
1: uczniowie się boją tego, czego nie rozumieją po prostu. Także jeżeli stresujemy się zawsze tego, czego nigdy nie robiliśmy, co jest dla nas nowe, na czym popełniamy błędy, prawda? Do tego, jak jeszcze dojdzie brak systematyczności, jakieś odpuszczenie, lenistwo, prawda? Narobią im się braki, takie dziury, które ciężko będzie załatać, no to wtedy tej matematyki nie lubią, boją się jej, bo zdają sobie sprawę z tego, że mają zaległości, że zostaną wezwani do tej przysłowiowej tablicy i sobie mogą nie poradzić na oczach całej klasy, wypadną źle. No i myślę, że tutaj jest sedno problemu.
0: Czyli trening czyni mistrza, to na pewno dotyczy, jeśli chodzi o matematykę. A jak pani sądzi, bo tutaj też często się pojawia w różnych rozmowach, że miałam fatalną nauczycielkę od matematyki, nie nauczyła mnie, nie lubiłam. Jakie znaczenie w tym wszystkim ma to, jaki jest nauczyciel?
1: Myślę, że bardzo duże. Jak w każdym zawodzie są osoby z powołania, które kochają to, co robią i dają z siebie wszystko, ale są też osoby, które, prawda, czy są wypalone zawodowo, czy po prostu no, wybrały taki zawód z braku laku, jak to się mówi. Natomiast myślę, że to jest
0: najgorzej chyba, prawda?
1: Prawda, ale to jest w każdym zawodzie, nie tylko u nauczycieli, i wśród lekarzy i prawników i tak dalej, tutaj wymieniać bez końca można. Natomiast jeżeli ktoś ma tę pasję w sobie, no to myślę, że pokazuje sens tej matematyki i jest sobie w stanie poradzić tutaj z przekazaniem jej uczniom w taki sposób, żeby mogli sobie dalej z nią samodzielnie już radzić.
0: Ale wydaje mi się, że to, o czym pani powiedziała, o tej systematyczności, o tym, że jednak nie należy robić tych dziur, bo później jest problem z nadrobieniem, to jest istotne. To mam teraz pytanie, jak pani sobie radzi, kiedy nie ma zadań obowiązkowych, a wiemy, że jeśli chodzi o matematykę, to jednak, jak sama pani powiedziała, trzeba to robić systematycznie, więc no, wypadałoby, może nawet jeśli nie codziennie, to co drugi dzień jednak kilka tych zadań w domu zrobić.
1: Dokładnie. No staram się przekonywać tutaj uczniów, bo rzeczywiście, kiedy wszedł brak tych obowiązkowych, tak, zadań domowych, czyli generalnie zadania możemy zadawać, tylko nie powinny podlegać ocenie, prawda? Także staram. Ja mam na tyle fajną relację z moimi uczniami, że oni robią te zadania. Mam tutaj swoje systemy motywacyjne, także myślę, że to działa i naprawdę nie mogę na nich narzekać. Jak się do nich podejdzie naprawdę tak konkretnie, to są młodzi ludzie, którzy też lubią rozmowy, oni chcą być zrozumieni. I jak się z nimi tak naprawdę na spokojnie porozmawia, wytłumaczy co i jak, to oni robią te zadania, naprawdę.
0: No i tym miłym i dobrym akcentem kończymy tę rozmowę. Wydaje mi się, że też ważne słowo, które się tutaj pojawiło, nie tylko ta systematyczność, jeśli chodzi o matematykę, ale o relacje między nauczycielem a uczniami. No i tego życzę wszystkim i uczniom, i nauczycielom, bo wtedy wiadomo, że ta nauka idzie łatwiej. Pani Izabelo, trzymamy kciuki za maturzystów, którzy jeszcze mają przed sobą ponad 1,5 godziny egzaminu. I dziękuję za dzisiejsze telefoniczne spotkanie. Izabela Kamińska, nauczycielka matematyki i informatyki w Szkole Podstawowej nr 21 w Rzeszowie.
1: Dziękuję, pozdrawiam wszystkich.
7: Jedynka. To jest radio.

0: cztery pory roku.
1: Reklama.
2: Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
6: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
5: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
6: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
7: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
8: Cześć, siostrzyczko.
9: Gratulacje.
8: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
9: Ania. Po mamie byłaby z ciebie dumna.
8: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
9: Obiecuję.
10: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Reklama. Autopromocja.
11: Aktualne, ciekawe i sprawdzone. Informacje z kraju i ze świata.
12: Rozmowy, analizy i opinie.
11: I dużo muzyki.
12: Wszystko we właściwym rytmie. Rytmie wydarzeń.
11: Ekspres Jedynki od poniedziałku do piątku.
12: Od godziny 16.
11: Zapraszamy Karolina Rożej
12: i Michał Strzałkowski.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
13: Rafał Bała w studiu. Dzień dobry.
14: Dzień dobry.
13: Będzie o piłce.
14: Tak,
13: nożnej
14: zbliża
13: i
14: się
13: o naszym S13.
14: Dokładnie, tak. Bo zbliża się koniec sezonu, a wiemy, że w tej końcówce wiele rzeczy się dzieje. Nie mamy jeszcze rozstrzygniętej rywalizacji o mistrzostwo, ale też nie wiemy, kto spadnie z ligi. Natomiast raczej nie spadnie Radomiak, który wczoraj udowodnił, że można przez prawie godzinę grać w osłabieniu bez jednego zawodnika po czerwonej kartce i można zdecydowanie wygrać. Wygrał 3-1 z Lechią Gdańsk. Radomianie wskoczyli na 8 miejsce w tabeli, ale ta tabela jest bardzo spłaszczona. Niewykluczone, że dopiero 23 maja dowiemy się, kto zostanie mistrzem Polski, a właśnie 23 maja na naszej antenie. Studio S13, czyli relacje ze wszystkich stadionów ostatniej kolejki Ekstraklasy. Będziemy w Niecieczy, Warszawie, Zabrzu, Szczecinie, Krakowie, Poznaniu, Częstochowie, Białymstoku i w Łodzi. Audycję poprowadzi Andrzej Janisz. Tak jak przed rokiem, wtedy mistrzem Polski został Lech, a naszym sprawozdawcą był Grzegorz Hałasik.
15: Jakże nie być w Poznaniu, jak Poznań ma mistrza Polski.
16: Tak, Poznań się cieszy, Poznań faluje 3 lata temu. Lech się cieszył już przed ostatnią kolejką i wtedy o tej fecie, o świętowaniu na stadionie przy ulicy Bułgarskiej podczas meczu ostatniej kolejki, to już można było otwarcie mówić, już można było planować. W tym roku no huchano troszeczkę.

0: na zimne. Ostrożnie do tego podchodzono, bo wiadomo, że ten ostatni mecz trzeba było wygrać. Udało się dowieść. Teraz szykowana jest ta stadionowa feta. Budowany jest podest po to, żeby wręczyć złote medale i puchar piłkarzom Lecha. No ale to jeszcze chwilkę potrwa.
1: Czy w tym roku w Poznaniu też będzie feta? No przekonamy się wkrótce. Początek wszystkich meczów w studiu S13 o 17.30. Przypominam, 23 maja na naszej antenie. Koszykarze New York Knicks w pierwszym półfinałowym meczu na wschodzie Ligi NBA rozgromili drużynę Philadelphia, wygrywając 137-98. Rywalizacja toczy się do 4 zwycięstw, a szansy gry nie dostał wczoraj Jeremy Sochan, który całe spotkanie oglądał z ławki rezerwowych.
2: Wśród wszystkich 15 zawodników desygnowanych na spotkanie z Filadelfią zagrało 14. Niestety jedynym, który nie dostał szans od trenera Nowojorczyków Mike'a Browna, był nasz Jeremy Sochan. Najskuteczniejszym koszykarzem w ekipie Nowojorczyków był Jalen Brunson, który zdobył 35 punktów, w tym aż 27 do przerwy. Kolejne spotkanie pomiędzy tymi zespołami odbędzie się w nocy ze środy na czwartek czasu polskiego. Z Miami dla Sportu Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: A w innym meczu San Antonio Spurs przegrali z Minnesota Timberwolves 102-104.
3: Cztery pory roku.

0: Kto z nas nie lubi chodzić na koncerty? Na bardzo różnego rodzaju koncerty. Na koncerty rockowe, bluesowe, muzyki klasycznej, do filharmonii, na stadion. Tych ofert w tej chwili jest bardzo, bardzo dużo i bardzo dobrze korzystajmy z tego, ale bądźmy świadomymi konsumentami. Bo gdy kupujemy bilet, to no właśnie, to za chwileczkę wyjaśni nasz ekspert. Bartosz Klimczuk, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Bo gdy kupujemy bilet, to co robimy?
1: Kupując bilet, zawieramy z przedsiębiorcą umowę jak każdą inną. To znaczy akceptujemy pewne warunki i oczekujemy, że zostaną one spełnione. To znaczy w przypadku tutaj koncertów mamy na myśli chociażby wykonawcę, czy ich liczbę, czy chociażby inne aspekty, które są z tym koncertem tutaj związane, czy z festiwalem, bo to jest dokładnie taka sama sytuacja.
0: No i gdyby wszyscy byli uczciwi, albo gdyby wszystko szło zgodnie z planem, to właściwie moglibyśmy w tym momencie skończyć rozmowę, ale tak nie jest, skoro właśnie UOKiK wydał specjalny poradnik koncertowy. To zostało opracowane dla nas, drodzy słuchacze, dla konsumentów, czyli dla tych, którzy korzystają z koncertów, z festiwali, których oczywiście w czasie tym wakacyjnym, letnim, wiosennym odbywa się bardzo dużo. Jakie najczęściej, panie Bartoszu, pojawiają się problemy? Może zacznijmy od ceny. Jeśli kupujemy przez internet i widzimy informację, że dajmy na to, na bilet naszego ulubionego wykonawcy kosztuje bilet 100 zł, wchodzimy, a tam się, no właśnie, co się może okazać? Jakie mogą być ukryte opłaty?
1: Może zacznijmy od samego początku. Najważniejsze to jest to, żebyśmy wiedzieli, od kogo kupujemy. O. I to trzeba rozróżnić na wielu poziomach. Pierwszym poziomem jest to, czy kupujemy od prawdziwego, istniejącego, rzetelnego przedsiębiorcy, czy to po prostu nie jest oszust, który chce zwabić na przykład niską ceną. Dlatego zawsze weryfikujmy i sprawdzajmy, czy na stronie internetowej jest regulamin i kontakt do danego przedsiębiorcy, a także poświęćmy chwilę jednak na rzucenie okiem na ten regulamin, bo dzięki temu możemy obronić się przed ewentualnym oszustwem. To jest ta pierwsza warstwa. Druga warstwa to jest to, żebyśmy kupowali właśnie od przedsiębiorcy, czy od platformy sprzedażowej, którą się tym zajmuje, jednak częściej niż od osoby prywatnej. Dlaczego? Dlatego, że dzięki temu mamy po prostu więcej praw konsumenckich. W zasadzie mamy prawa konsumenckie, obowiązują wyłącznie, jeżeli kupujemy coś od przedsiębiorcy, a nie od osoby prywatnej, i też mamy większe prawdopodobieństwo, że po prostu nie zostaniemy także oszukani.
0: Czyli jeśli na przykład przyjeżdża Seal do Łodzi, ja mieszkam w Warszawie, mam ochotę pojechać na koncert Seala i widzę okazyjną cenę, że bilet kosztuje, dajmy na to, 200 zł, to powinnam sobie zerknąć na strony organizatora, żeby zobaczyć, za ile on proponuje ten sam bilet.
1: Dokładnie tak. Zawsze doradzamy, żeby porównać, że jeżeli cena jest zaskakująco niska, żeby zobaczyć, jak ta cena wygląda w innych miejscach. Ale tutaj należy wspomnieć też o innej kwestii, bo ta cena, sprzedawca może być jak najbardziej w tej wierzchniej, że tak to powiem, warstwie uczciwy, ale potem okazuje się, że ukrył jakąś opłatę manipulacyjną, ukrył jakąś opłatę serwisową i nagle w koszyku, jak zaglądamy, okazuje się, że ten bilet jest znacznie droższy.
0: Ja często kupuję bilety do teatru na przykład właśnie przez internet czy na koncert. Zazwyczaj ta opłata manipulacyjna złoty 52 zł to jest do przejścia. Mówi pan, że te opłaty serwisowe mogą być dużo, dużo wyższe?
1: Zdecydowanie mogą być wyższe. Oczywiście tutaj mowa o tych bardziej nieuczciwych przedsiębiorcach. Mm-hmm. Dlatego zwracajmy na to uwagę i po prostu nie dajmy się nabrać. Oczywiście, jeżeli nam bardzo zależy na jakimś koncercie, a i tak po zliczeniu tych wszystkich opłat ta cena jest atrakcyjna, to oczywiście możemy tutaj kupić, ale jednak lepiej nie kierować się tutaj emocjami i tą pierwszą początkową ceną, którą widzimy, tylko właśnie dokładną i dobrą analizą tutaj całej tej sytuacji.
0: Czyli krótko mówiąc, nie bójmy się wycofać, jeśli okaże się, że opłata manipulacyjna to jest, nie wiem, 1/3 ceny biletu, tak?
1: Zdecydowanie tak. Ja powiem jeszcze jedną rzecz, bo tutaj pani redaktor powiedziała o tym, że na przykład mieszkamy w Warszawie, a jedziemy na koncert do Łodzi,
0: do innego miasta.
1: Ale może być to Poznań, gdziekolwiek, który wymaga od nas zainwestowania w transport, czy nawet w obiekt hotelowy. Tutaj musimy mieć na uwadze, że zdarza się, na szczęście niezbyt często, ale zdarza się, że koncerty są odwoływane. W takich sytuacjach najlepiej lepiej jednak rezerwować noclegi z możliwością odwołania, czasem nawet dokupić dodatkowe ubezpieczenie, kiedy koncert jest bardzo drogi, czy festiwal, żeby po prostu ubezpieczyć się na takie sytuacje.
0: No to teraz doszliśmy już do kolejnego punktu. Już przeszliśmy, kupiliśmy bilet, już wiemy, że bilet jest prawdziwy, już zaakceptowaliśmy cenę, mamy ten bilet, no i właśnie, nagle dzieje się taka sytuacja, o której pan mówi, że impreza zostaje odwołana. I teraz tak, czy może być taka sytuacja, że ktoś nam nie chce zwrócić pieniędzy za ten bilet, albo zwrot tych pieniędzy trwa i trwa, albo jest w ogóle utrudniony? To się też zdarza?
1: Tutaj powinniśmy zacząć od samego początku, to znaczy nieco inną sytuacją jest, kiedy koncert w tym dniu zostaje odwołany z powodu na przykład niedyspozycji artysty, ale może odbyć się później, a co innego, kiedy jest całkowicie koncert odwołany. W takiej sytuacji przedsiębiorca zwykle postępuje w dwojaki sposób. Albo oferuje nam voucher lub bilet na inne wydarzenie, albo oferuje nam zwrot pieniędzy. I tutaj bardzo ważna sprawa dla wszystkich konsumentów. Jeżeli dostajemy tylko ofertę tego vouchera na przykład, koncert zostaje odwołany, dostajemy voucher na zakup innego biletu tutaj sprzedawanego przez tą daną bileterię, nie musimy się na to zgodzić. Prawo mówi wprost, że możemy tutaj żądać od przedsiębiorcy zwrotu poniesionych kosztów. To jest ta sytuacja, w którą zdecydowanie mamy prawo. Jednak jeszcze muszę wspomnieć tutaj, żeby ta faktografia się zgadzała, o sytuacji, w których nasze prawa mogą być w niebezpieczeństwie. To jest sytuacja, kiedy jednocześnie koncert jest odwołany i na przykład przedsiębiorca ogłasza upadłość. Tutaj niestety sytuacja
0: jesteśmy na przegranej pozycji.
1: No niestety
0: tak?
1: W tej sytuacji sprawa jest dużo gorsza, ale tutaj ustalmy, że tutaj te
0: rzadko
1: sytuacje bardzo, bardzo rzadko się zdarzają. Także w większości przypadków, jak koncert jest odwołany i nie chcemy iść na inny koncert, albo nawet nie chcemy iść na tego samego artysty w innym terminie, bo nam to przeszkadza, prosimy o zwrot pieniędzy.
0: No to kolejny punkt, bardzo ważny, i tutaj będzie cytat z pani Krystyny na Facebooku. Bilet na koncert laureata pierwszej nagrody konkursu Chopinowskiego w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu trzeba było upolać wiele miesięcy temu i co się okazuje? Nastąpiła zmiana. Nie wystąpi Eric Lu, a Piotr Aleksewicz. Nikomu nawet do głowy nie przyszłoby zwracać bilety, choć jest taka opcja. Czyli organizatorzy dają możliwość zwrotu biletu, jeśli ktoś bardzo chciał zobaczyć Eryka Lu. Tutaj pani Krystyna z tej opcji nie skorzysta, ale jak rozumiem, to jest obowiązek w takiej sytuacji, tak? Jeśli jest inny wykonawca.
1: Tak jest. Tak jak wspomniałem na samym początku, my kupując bilet na koncert zawieramy umowę i chcemy, żeby te warunki były spełnione. A jednym z warunków tej umowy jest właśnie to, żeby wystąpił ten wykonawca, na który chcemy pójść. Więc kiedy ten wykonawca zostanie zastąpiony kimś innym, no to te warunki umowy się jakby zmieniają. Więc mamy tutaj określone prawa konsumenta i z nich także tutaj korzystajmy. Może chciałbym też poruszyć inną ważną kwestię, bo tutaj mówimy o odwoływaniu, także o tych depozytach.
0: Zatrzymajmy się jeszcze z wykonawcami. Tak. A jeśli jest taka sytuacja, organizator zapowiada w koncercie 10 znanych, ulubionych naszych wokalistów i wokalistek, po czym okazuje się, że na ten koncert dojedzie tylko połowa z nich. I my nie chcemy, bo akurat w tej piątce nie ma tych, których my bardzo lubimy. Czy mamy prawo w takiej sytuacji domagać się zwrotu biletu, jeśli koncert się odbędzie, ale jest mniejsza liczba naszych ulubionych wykonawców?
1: Zdarza się tak, że w ogóle organizatorzy koncertów ogłaszają taki preselling tak zwany, że będzie topowa grupa wykonawców. Tutaj oferujemy bilety w niższej cenie, bo jeszcze nie możecie się zapoznać, z jakimi tutaj wykonawcami będziecie mieć tutaj do czynienia, tylko ewentualnie pewną grupę. W tym przypadku, jeżeli przedsiębiorca działa uczciwie, to znaczy informuje, że tak jak powiedziałem w tym przypadku, oferujemy niższą cenę,
0: no
1: przedstawiamy
0: to rozumiem.
1: Pewien zakres, ale no, kupujecie konsumencie kota w worku, to liczy
0: to ja
1: się
0: rozumiem,
1: właśnie
0: ale
1: ta
0: co
1: uczciwość.
0: W sytuacji, pani Bartoszu, jeśli mamy na plakacie 10 znanych twarzy, 10 znanych nazwisk, a na koncercie okazuje się, że jest połowa z nich?
1: Zdecydowanie możemy to reklamować.
0: Możemy, tak?
1: Zdecydowanie możemy w takiej sprawie reklamować. Składamy reklamację na piśmie i czekamy 14 dni na ustosunkowanie się przedsiębiorcy do tej naszej
0: reklamacji. Czyli prawo tutaj stoi po naszej stronie. I teraz ostatnia rzecz, bardzo ważna, to o czym pan już wspomniał, no właśnie, przymusowy depozyt. Co to takiego?
1: Tak jest. I zdaję sobie sprawę, że to budzi bardzo duże emocje. Przedsiębiorca może, ma taką możliwość, aby ten przymusowy depozyt stworzyć czy umożliwić dla konsumentów. To jest także ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa. Najczęściej jest możliwe wejście na koncert z bagażem, nazwijmy to w ten sposób, który jest nie większy niż kartka A4. To jest taki najczęstszy dobry zwyczaj, który się pojawia. Nie ma z tym nic złego, jak jesteśmy odpowiednio wcześniej o tym poinformowani. To znaczy, no jest niedopuszczalna sytuacja, że żyjemy w błogiej nieświadomości, przychodzimy na koncert i nagle okazuje się, że jest płatny depozyt.
0: 50 zł albo 100,
1: 50
0: tak?
1: zł, a my wcześniej w ogóle nie mieliśmy o tym świadomości i nie wiedzieliśmy.
0: I
1: także w takiej sytuacji także te sprawy dokumentujemy, to znaczy, jeżeli korzystamy z depozytu, także bierzemy ten tak zwany kwitek, całą tą sytuację dokumentujemy, robimy skany wiadomości wcześniejszych i regulaminu i reklamujemy tę sytuację organizatora.
0: Ale jak to się mówi, diabeł tkwi w szczegółach, więc wracamy do początku naszej rozmowy, a zatem zawsze czytajmy regulamin, żeby się później nie okazało, że coś drobnym druczkiem było napisane, a my tego nie doczytaliśmy. Polecamy Państwu poradnik koncertowy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Warto zajrzeć na ich stronę. Bartosz Klimczuk z Łokiką był gościem 4,5 roku.
1: Dziękuję serdecznie.
2: Jedynka. To jest radio.
0: A zatem pamiętajmy, kupno biletu na koncert to też jest zwykła umowa konsumencka, mamy swoje prawa, mamy prawo do reklamacji, róbmy zdjęcia, czytajmy regulaminy i zaglądajmy. Poradnik koncertowy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta może wiele rzeczy wyjaśnić.

A oni piszą i piszą egzamin z matematyki, oczywiście naturalny. Pani Małgorzata, jej rada. Jeżeli dziecko słyszy od rodziców, ja też nie lubiłam matematyki, nie mogłam się nauczyć i jest trudna, to dziecko na pewno nie będzie się uczyć już w pierwszej klasie. A potem będą tłumaczyć, że nie uczą, bo rodzice też się nie uczyli. A zatem, drodzy Państwo, bierzmy odpowiedzialność za słowa dotyczące matematyki.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Przed nami piłkarskie Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku,
2: na których niestety zabraknie naszej reprezentacji.
1: Powspominajmy zatem, jak kiedyś Polacy w piłkę grali.
2: A grali czasami pięknie i zdobywali medale.
1: Sekrety mundiali.
2: A odsłonią je Państwu znakomici goście.
1: Piłkarze, trenerzy i dziennikarze.
2: Podcast dostępny na polskieradio.pl i w serwisach streamingowych.
1: Andrzej Janisz
2: i Filip Jastrzębski.
1: Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
4: Wiedział Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
5: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio.bilety24.pl.
0: Reklama.
6: Ogłoszenie społeczne.
7: Masz dość bólu głowy po słuchaniu polityków? Czujesz dezorientację po ich kolejnych wypowiedziach w mediach? To mogą być objawy nadmiaru dezinformacji. Demagog to sprawdzony środek na fałsz i manipulacje w debacie publicznej. Weryfikujemy wypowiedzi polityków, oddzielamy fakty od opinii, wyjaśniamy, co jest prawdą, a co wprowadza w błąd. Działamy szybko i bez skutków ubocznych. Demagog to organizacja społeczna, nie lek. Długotrwałe stosowanie może prowadzić do wzrostu krytycznego myślenia i odporności na manipulacje. Stosuj codziennie. Demagog.pl. Sprawdzamy, żebyś ty nie musiał.
6: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
8: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. Na ekspresowej dwójce w Warszawie na wysokości węzła Opacz zderzyły się dwa samochody ciężarowe. Na kilometrze 461 zablokowane są dwa pasy w kierunku Terespola. I oczywiście obserwujemy tam dość spory korek. A zdecydowanie wolniej jedzie się także na ekspresowej 8 pomiędzy węzłami Łabiszyńska a Marymącka w kierunku zachodnim oraz na krajowej 7 w pobliżu Łomianek i to w obu kierunkach, czyli zarówno w kierunku Warszawy, jak i w stronę Płońska. Zakończyły się kilkugodzinne utrudnienia na drodze krajowej nr 57 na odcinku Przasny-Szchorzele, gdzie nad ranem przed godziną 7 w pobliżu miejscowości Brzezice auto osobowe uderzyło w drzewo. Przypominam, że był to wypadek tragiczny, trasa była zablokowana, w tej chwili już tej blokady nie ma, ruch na drodze krajowej nr 57 jest już możliwy. Autostrada A4 w województwie dolnośląskim na fragmencie przygranicznym niedaleko Jędrzychowic nadal jest zakorkowana i to dosyć poważnie w kierunku Drezna. A sporo cierpliwości przyda się także na autostradach w województwie lubuskim i na A2 w okolicach Świecka i na A18 na wysokości Olszyny. Tutaj oczywiście na jezdni w kierunku Berlina. Na A4 przedpołudniowe spowolnienia obserwujemy także w Małopolsce na obwodnicy Krakowa, pomiędzy węzłami Kraków-Skawina a Kraków-Bielany, zwłaszcza w kierunku Balic i Katowic. 22 513 11 11 to numer do Radia Kierowców. Jak zawsze czekamy na wieści z tras od Państwa.
9: Jest 11. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Anna Kowalczyk. Rząd szykuje pomoc dla seniorów i osobiste konta inwestycyjne. O szczegółach za chwilę nasza reporterka. Śledczy wyjaśniają, co się stało na poznańskich Jeżycach. 40-latek zmarł podczas policyjnej interwencji. Kolejne wyróżnienie do kolekcji Polak z 5. nagrodą od NASA za zdjęcie dnia. To ma być realna pomoc dla seniorów. Rząd zajmie się dziś projektem ustawy w sprawie bonu senioralnego. Rada Ministrów zbiera się za godzinę. Omówi też projekt dotyczący osobistych kont inwestycyjnych. Przed kancelarią premiera jest nasza reporterka Sylwia Białek, z którą się teraz łączymy. Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
9: Powiedz, na czym polegają te nowe rozwiązania?
10: Bony senioralne to wsparcie dla osób powyżej 65 roku życia, których dochód nie przekracza 3410 zł miesięcznie. Seniorzy pieniędzy do ręki jednak nie dostaną, będą za to mogli liczyć na pomoc w zaspokojeniu potrzeb życia codziennego. Chodzi tu na przykład o pomoc w domu, w przygotowaniu posiłków, utrzymaniu porządku, ale też zapewnieniu kontaktu z otoczeniem. Program będzie wprowadzony stopniowo, w pierwszej kolejności w gminach, w których nie są realizowane publiczne usługi opiekuńcze na rzecz seniorów. Ministrowie rozpatrzą również projekt ustawy o osobistych kontach inwestycyjnych. To nowa forma inwestowania. Środki zgromadzone w OKI będą objęte podatkiem od aktywów, którego stawka będzie wynosić 19% wartości stopy referencyjnej NBP, ale jednocześnie aktywa zgromadzone tam mają być częściowo zwolnione z podatku. Środki zainwestowane w obligacje oszczędnościowe lub ulokowane na rachunkach bankowych będą zwolnione do kwoty 25 tysięcy złotych, z kolei środki ulokowane w akcjach do kwoty 100 tysięcy złotych.
9: Sylwia Białek z przed kancelarii premiera. Dziękuję bardzo. Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności tragicznego finału interwencji w Poznaniu. Późnym wieczorem patrol na Jeżycach użył gazu pieprzowego wobec mężczyzny, który przeszkadzał ratownikom. Rzecznik Wielkopolskiej Policji Andrzej Borowiak mówi, że mężczyzna stracił przytomność.
11: Finalnie jeden z policjantów wobec tego mężczyzny użył miotacza gazu pieprzowego, a później po niedługim czasie okazało się, że ten mężczyzna zaczął tracić przytomność. Policjanci udzielali mu pomocy, była przeprowadzona reanimacja, która okazała się, że była nieskuteczna, nie udało się przywrócić funkcji życiowych tego 40-latka.
9: Śledczy będą ustalać, co dokładnie doprowadziło do śmierci mężczyzny i czy użycie środków przymusu było adekwatne do sytuacji. Rolnicy i sadownicy poszkodowani przez przymrozki czekają na pomoc w sadach i gospodarstwach. Pracują już komisje, które szacują straty. Prezes Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Henryk Smolarz mówił w Polskim Radiu 24, że to może trochę potrwać, ale zapewnia, że rolnicy i sadownicy dostaną rekompensaty wcześniej niż dostaliby pieniądze ze sprzedaży owoców.
12: Sadownicy też zwracają uwagę, że przed nami jeszcze zimni ogrodnicy i zimna Zośka, więc też czekamy, wypadałoby do połowy maja, aby po tym okresie przystąpić do pełnego szacowania, bo nie ma sensu, aby komisje zbierały się, angażowały czas pracy ludzi, którzy przejdą się po sadzie, a za chwilę kolejne zjawiska atmosferyczne negatywne wystąpią.
9: Najwięcej szkód przymrozki wyrządziły w województwach lubelskim, podkarpackim i małopolskim. Dotknięte zostały także uprawy na Mazowszu i w Wielkopolsce.
0: To są aktualności jedynki.
9: Ostre słowa prezydenta Ukrainy o Putinie po ostatnich rosyjskich atakach. Wołodymyr Zełenski mówi, że to absolutny cynizm, bo rosyjski dyktator żądał od Ukrainy rozejmu na czas obchodów Dnia Zwycięstwa 8 i 9 maja w nocy i nad ranem. Wojska agresora uderzyły z powietrza w obwód połtawski. Zginęły 4 osoby, a ponad 30 jest rannych.
13: W ocenie prezydenta Ukrainy proszenie o rozejm i na kilka dni przed jego obowiązywaniem dokonywanie zmasowanych ataków na obiekty cywilne jest cynizmem. Wołodymyr Zełenski napisał w internecie, że pokój jest potrzebny, ale jak dodał, Ukraina nie będzie bierna wobec rosyjskich ataków i na każdy odpowie symetrycznie. W nocy Rosjanie zbombardowali obwód połtawski oraz Charków, Dniepropietrowsk, Zaporoże i rejon Kijowa. Jak podkreślił Zełenski, celami ataków agresora były obiekty infrastruktury energetycznej. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
9: Polak kolekcjonerem nagród NASA Marcin Rosadziński został właśnie po raz piąty wyróżniony za zdjęcie dnia. Tym razem NASA doceniła jego fotografię Oriona nad wulkanem Teide. NASA przyznaje nagrodę Astronomy Picture of the Day codziennie jednemu zdjęciu z całego świata. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
0: Pogoda.
9: W zachodniej i północnej części Polski dziś zachmurzenie duże z przejaśnieniami. Pozostałe regiony bez chmur. W pasie od Dolnego Śląska przez Wielkopolskę, Kujawy po Warmii i Mazury możliwe burze. Temperatura maksymalna od 14 stopni na północy i 20 na zachodzie do 28 na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany południowo-zachodni.
14: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cere.
15: Jedynka.
5: Polskie Radio.

0: Grupa H rozpoczęła trzecią godzinę 4,5 roku, oczywiście w programie Pierwszym Polskiego Radia, najlepszym polskim programie w eterze, tak możemy śmiało mówić, jesteśmy z tego dumni, że dzisiaj tutaj pracujemy, po drugiej stronie dzisiaj sami mężczyźni, a ja jestem w studiu. Sława Mieńczycka, witam Państwa, jesteśmy razem przez kolejną godzinę i ktoś zaraz może powie, że dzisiaj w tej godzinie taki babski temat, no nie do końca, nie do końca, ale jeszcze zerkam na Państwa wpisy, bo najpierw sporo było rzeczywiście głosu Państwa na temat diety i liczenia kalorii, no ale teraz ciągle jeszcze rządzi matematyka, królowa nauk, bo przypomnijmy, że w tej chwili trwa trzecia godzina egzaminu maturalnego właśnie z matematyki. Pani Alicja przyznaje się, zawsze lubiła matematykę, lubię do dziś, ale nigdy nie mogłam jej pojąć. Lubię ułamki, lubię procenty, lubię jak coś z czegoś wychodzi, ale zawsze szło mi opornie. Aż dziwne, bo dziadek i tata matematycy, wnuki też nie mają kłopotu, jeden skończył politechnikę, córka po dwóch kierunkach studiów związanych z matematyką, a ja szkoda gadać. No czasem tak się dzieje, ale ważne jest to, pani Alicjo, że pani mówi, że lubi. Mam nadzieję, że oni tam piszą i nawet jeśli trochę nie lubią, to dobrze im idzie. Trzymamy kciuki.
1: Cztery pory roku.
0: Historia zdobienia paznokci związana jest tak naprawdę z historią ludzkości. Czy wiedzą Państwo, jak i czym w starożytności zdobiono i dbano o paznokcie? Kiedy powstał pierwszy salon manikiru i gdzie, jak Państwo sądzą? Czy to była Francja, Wielka Brytania, a może Stany Zjednoczone? I kiedy pojawiła się pierwsza reklama lakieru? No i najważniejsze, czy lakierem do paznokci można malować obrazy? I czy ten temat może być tematem na pracę doktorską? Odpowiedź już niebawem, dlatego że naszym gościem będzie znakomita artystka pani Martyna Ścibior. To dosłownie za chwilę. Proszę cierpliwie poczekać, bo to będzie bardzo ciekawa rozmowa. No a teraz najłatwiejsza, ostatnia podpowiedź w naszym konkursie Odkrywcy Przyszłości. Myślę, że już nikt nie ma wątpliwości, że dziś chodzi o...
2: Kraków, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Wrocław, Zielona Góra czy Gdańsk. Takie pozycje widzę właśnie na tablicy odlotów na lotnisku.
3: Wszyscy mówią o wybuchu powstania, a ja uciekam jak złodziej. Ja muszę tu zostać. Czy ty nie rozumiesz, że tutaj w niewoli niczego nie osiągniesz? Nie pozwolą ci się rozwinąć.
0: Używałem hashtagów, zanim to było modne.
4: Bo hashtag w muzyce, wyjaśnię, to jest krzyżyk, który służy do podwyższania dźwięku i muzyki od dosyć dawna.
0: I niech jeszcze to będzie dla Państwa podpowiedzią, że nie ja robiłam dzisiejszy konkurs. To też może być dla Państwa podpowiedź, zwłaszcza jeśli są Państwo naszymi stałymi słuchaczami. Nagroda w naszej zabawie dzisiejszej to zestaw 5 nożyk z wbudowaną ostrzałką, taki bardzo, bardzo przydatny w każdej kuchni o wartości prawie 600 zł.
5: Sponsorem nagród jest marka Tefal, producent urządzeń małego AGD. Sprawdź na tefal.pl.
0: I przypominamy, że do dobrej odpowiedzi o tym kimś potrzebny jest także komentarz 72 151, a jeden SMS kosztuje 2 zł 46 zł. Rozwiązanie naszej zabawy mniej więcej za pół godzinki.

0: Historia zdobienia paznokci związana z historią ludzkości. To, drodzy Państwo, fakt. W związku z tym chyba już teraz prosta odpowiedź, czy może powstać praca doktorska na temat lakieru do paznokci. No okazuje się, że może. I właśnie taką pracę napisała pani Martyna Ścibior, która jest już w tej chwili naszym gościem. Artystka, która od 12 lat maluje abstrakcyjne formy lakierami do paznokci, ale jednocześnie też i absolwentka sztuki mediów Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych w studiu w Lublinie, bo tam w okolicy mieszka, jest właśnie pani Martyna Ścibior. Dzień dobry serdecznie, pani Martyno.
1: Dzień dobry, witam.
0: Bardzo ciekawy temat, bardzo ciekawe historie, o których tak naprawdę niewielu z nas ma pojęcie. Jak w starożytności, zanim przejdziemy do pani prac, bo to jest też bardzo ciekawy wątek, jak w starożytności zdobiono i dbano o paznokcie? Co wiemy?
1: Jak wiadomo, jako wszyscy ludzie mamy paznokcie i ludzie od zawsze mieli paznokcie. I wszystko tak naprawdę zaczęło się właśnie w starożytności. W starożytnym Egipcie czy w Sumerze, w Mezopotamii zdobiono już paznokcie. Były to co prawda henny i takie barwniki pochodzenia naturalnego, ale wtedy też paznokcie zdobili mężczyźni, na przykład wojownicy idąc na wojnę, jako dodanie sobie też siły, jako trochę coś jak talizman, dodanie sobie siły ogólnie do walki.
0: Wiemy, czym robiono?
1: Tak, to zostało przeanalizowane i właśnie były to naturalne składniki, ale głównie henna.
0: Gdy spojrzymy do pani pracy doktorskiej, a w tej chwili jeszcze chyba niewiele osób ma szansę, ale wiem, że tak jest, to tam jest bardzo takie znaczące zdjęcie cesarzowej Chin, wdowy. To zdjęcie jest bodajże chyba z 1903 roku, na którym siedzi ta cesarzowa taka dumna i naprawdę przykuwa uwagę to, co ma na dłoniach. Bo no właśnie, co to jest, pani Martyno?
1: Tak, to zdjęcie cesarzowej Cixi jest dość niesamowite, ponieważ ona ma na palcach takie osłony na paznokcie, ponieważ osoby bogate, szczególnie właśnie z takiego cesarskiego rodu, miały służbę, więc one nie musiały wykonywać żadnych prac. A im dłuższe paznokcie, tym był bogatszy taki człowiek. I te osłony, ta biżuteria właśnie została wymyślona po to, żeby osłaniać te paznokcie, żeby one się nie łamały. Jest to dość niesamowite, bo one były robione i z muszli żółwi, i ze złota, ze srebra, więc były bardzo bogato zdobione.
0: Ale to były jeszcze czasy, kiedy lakier do paznokci, który my w tej chwili znamy w tej formie, który jest znany od ponad 100 lat, oczywiście wtedy jeszcze nie był w takim powszechnym użyciu, a poza tym wygląda to rzeczywiście przepięknie, więc wiadomo, że te paznokcie miały i dłonie w ogóle miały ogromne znaczenie. Jeśli chodzi o... Pani też to odkryła, więc to są bardzo ciekawe rzeczy. Przeprowadziła pani coś w rodzaju własnego śledztwa czy researchu. Kiedy w ogóle powstał pierwszy salon manikiru? I tutaj może być zaskoczenie, bo ja pomyślałam, że zapewne była to Francja. Okazuje się, że to nie była Francja.
1: Tak naprawdę jest dużo plotek związanych z powstaniem lakieru do paznokci. W sumie najprawdopodobniej pierwszy salon kosmetyczny powstał w 1878 roku na Manhattanie i był założony przez kobietę i tam można było właśnie sobie zrobić paznokcie. Ale czy to jest do końca prawda? Trudno, znaczy to, że ten salon tam powstał, to jest prawdą, ale wtedy jeszcze polerowało się paznokcie, nie używało się w ogóle lakierów do paznokci. Mnie intrygowało to, kiedy powstał lakier do paznokci i tak naprawdę właśnie pojawiło się bardzo dużo plotek na ten temat. Ja dotarłam do starych magazynów Vogue, do starych książek na temat polerowania i higieny paznokci, manikuru i pedikuru, ale nie ustaliłam konkretnej daty, kiedy powstał sam lakier.
0: To jest trudne do zrobienia, prawda?
1: Ale to jest bardzo trudne do zrobienia.
0: Ale można chyba ustalić na przykład, kiedy pojawiły się pierwsze reklamy lakieru do paznokci. To już coś nam mówi, prawda?
1: Tak, pierwszą taką bardzo mocną reklamą była reklama Revlona z 1952 roku. I ona nazywała się Ice and Fire. I Revlon zatrudnił do zrobienia tej kampanii reklamowej Richarda Avedona, fenomenalnego fotografa, który zrobił przepiękne zdjęcie. I kobiety były zachęcane w tej kampanii reklamowej do tego, żeby wybierać, czy są z ognia, czy bardziej z lodu. I wtedy on też wymyślił dobieranie lakieru do paznokci do szminki. Więc on rozpropagował to wszystko, co tak naprawdę mamy teraz. Bo teraz to jest coś nieprawdopodobnego.
0: To jeszcze chyba warto powiedzieć, że zanim powstał lakier do paznokci, który w tej chwili my znamy, to były takie pasty do polerowania i to było chyba głównym takim elementem dbania i zdobienia paznokci, prawda? Żeby one wyglądały ładniej.
1: Tak, teraz czasem w salonach kosmetycznych można zrobić sobie jeszcze tego typu właśnie manikur. On się nazywa tak zwany japoński i można właśnie polerować swoją płytkę paznokci, tak jak robiło się to w dawnych czasach.
0: Mija wiele lat.
1: Ale teraz zdecydowanie idziemy w stronę lakierów, tipsów.
0: Mija wiele lat i artystka Martyna Ścibior postanawia użyć lakieru do paznokci do swoich prac. Skąd pomysł, pani Martyno? I dlaczego akurat właśnie nie farba, nie oleje, nie pastele, ale lakier?
1: To nie był pomysł. To tak naprawdę był przypadek, na który ja byłam już wtedy na tyle czujna, żeby zauważyć ten lakier, który pojawił się w pracowni mojej, którą wtedy wynajmowałam w Warszawie przy ulicy Królewskiej 45. I postawiłam któregoś dnia, w piątkowy wieczór przyniosłam flaszeczkę lakieru do paznokci, żeby pomalować sobie na następnego dnia, bodajże to było wesele, miałam sobie pomalować paznokcie. I postawiłam wśród farb ten lakier do paznokci i wtedy nagle zauważyłam, że przecież to jest to, o co tak naprawdę w malarstwie mi chodzi. Tak, czyli wtedy zauważyłam, że ten lakier mogę pozyskiwać od kobiet, że one mogą być w tej społeczności razem ze mną. I to było dla mnie bardzo istotne.
0: Tworzy pani abstrakcyjne formy, tak można chyba to najogólniej powiedzieć. Zachęcamy, bo można oczywiście w internecie też zobaczyć pani pracę. Jak długo powstaje taki obraz i ile na miłość boską trzeba tego lakieru?
1: Na miłość boską bardzo dużo. Właściwie lakiery zbieram od 2013 roku, bo już... bo wtedy zaczęłam malować obrazy resztkami lakierów do paznokci. Przechowuję je tutaj na Zawadzie, na Lubelszczyźnie, gdzie mieszkam, w takich skrzynkach po owocach, dzielę je kolorami i cały czas dostaję je od kobiet, czy paczkomatami, czy one przychodzą do mnie i po prostu wręczają mi te resztki lakierów do paznokci. Potrzeba ich sporo, ale nie aż tak dużo.
0: A jak długo powstaje jedna praca?
1: Tak naprawdę to całe życie. Ja właściwie maluję cały czas i całe życie jest podporządkowane pod malarstwo. Ale mam wrażenie, że czasem nie ma miejsca na
0: Ja wiem, ale gdy spojrzymy na przykład na jeden pani obraz, to może pani powiedzieć, czy on powstawał w miesiąc, czy pół roku?
1: Niektóre obrazy powstają faktycznie miesiąc, niektóre dwa, w zależności od tego, czy na przykład mam odpowiedni kolor, który potrzebuję, bo czasem muszę zaczekać na kolor, żeby on się pojawił w tej mojej kolekcji, a niektóre powstają bardzo szybko, tak naprawdę w tydzień czy w dwa.
0: A dlaczego abstrakcyjne formy, a nie jakiś konkret, jakieś postaci?
1: Ja założyłam sobie, włożyłam sobie to ograniczenie właśnie w postaci lakieru do paznokci i w postaci tego pędzelku, który jest
0: Bo pędzelek jest ważny, prawda?
1: Tak, pędzelek jest bardzo ważny, bo ja maluję dokładnie tymi pędzelkami z butelek.
0: Czyli nie korzysta pani z własnych, tylko właśnie z tych, które pojawiły się w sklepach i które wymyślili producenci.
1: Tak. I właśnie ten mój taki mały atom, czyli gest malowania paznokcia, przenoszę na obrazy. I tego się trzymam.
0: I wygląda to przepięknie. To, drogie słuchaczki, jeśli macie za dużo lakieru, to polecamy w internecie można znaleźć kontakt do pani Martyny i proszę oddawajmy, niech to się nie marnuje, a później powstają takie piękne prace, które też państwo mogą zobaczyć. Pani Martyno, ostatnie pytanie. To prawda, że najmniej trafia do pani czerwonego lakieru?
1: Tak, ponieważ kobiety malują paznokcie głównie na odcienie czerwone i faktycznie ich dostaję najmniej, ale one są bardzo cenne dla mnie.
0: A zatem apel do naszych słuchaczek, jeśli mają, to proszę bardzo o wsparcie. Pani Martyno, bardzo dziękuję. Martyna Ścibor-Atylska, która od 2013 roku tworzy nieprawdopodobne prace właśnie z lakieru do paznokci i napisała pracę doktorską dotyczącą historii tego, co tak naprawdę w tej chwili jest no, taką codziennością kobiet. Pani Martyno, serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję.
2: Jedynka. To jest radio.

0: cztery pory roku. Reklama.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nawalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 3,99. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. I polskie ziemniaki jadalne luzem. Cena przed obniżką 1,99 zł. Teraz tylko 99 groszy za kilogram.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
4: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
0: Czarnobyl. Katastrofa, która wstrząsnęła światem i do dziś budzi strach. Co naprawdę wydarzyło się tamtej nocy? Kto wiedział więcej niż powinien? I dlaczego milczał?
5: Proszę Państwa, jeszcze komunikat z ostatniej chwili. Jutro od rana w żłobkach, przedszkolach, szkołach i przychodniach rejonowych będzie podawany dzieciom płyn Lugola.
0: Czarnobyl. Prawdziwa historia. Podcast autorstwa Romana Czajarka. Posłuchaj relacji świadków, archiwalnych nagrań i faktów, które zmieniają wszystko. Zanurz się w historię, której nie opowiedziano do końca. Słuchaj na YouTube, polskieradio.pl, Spotify i Apple Podcast. Czarnobyl. Prawdziwa historia.
6: To co, Marian? Rowery?
7: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
6: A raty jakie mają?

0: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
1: Jakie fajne te rowery. Patrz, Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
0: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Reklama. Autopromocja.
3: Wieczory zawsze sprzyjają spotkaniom i rozmowom. O historii, o sztuce, o kobietach i o mężczyznach. O relacjach, o świecie, o muzyce. O tym, co zaskakujące. Codziennie od poniedziałku do czwartku po 21:00. Spotkania w Jedynce. Każdy wieczór to niespodzianka. Zapraszamy.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Pogoda.
4: Trochę przyzwyczailiśmy się do tego ciepełka, prawda? Fajnie było w tę majówkę, ciepło, słonecznie w całym kraju, ale w tej chwili, drodzy Państwo, to się zmienia, bo mamy dosyć dużą rozpiętość, jeśli chodzi o różnicę temperatur. I tak będzie przez cały dzień. 10 stopni w tej chwili w Ustce, to jest najniższa temperatura, a w Kozienicach w tej chwili już ponad 25 stopni. Będzie jeszcze cieplej, bo na południu kraju dzisiaj tam może się trafić nawet i 28 stopni, czyli Małopolska, Podkarpacie. Właśnie te regiony. Tutaj dzisiaj najwięcej jest słońca i najwyższa temperatura. Natomiast nad morzem dzisiaj najchłodniej, właśnie wspomniane 10 stopni, ale jeśli chodzi o duże miasta, to Szczecin 14, a Gdańsk stopni 15. Gdybyśmy przeciągnęli taką linię od Zielonej Góry przez Poznań, Toruń, Olsztyn, Posuwałki, to to wszystko, co jest powyżej tej linii, to tutaj dzisiaj więcej chmur, trochę popada, miejscami nawet mogą zdarzyć się burze i ostrzegają synoptycy, wtedy też może mocniej popadać. I tutaj niższa temperatura, zwłaszcza właśnie na północy 14-15 stopni, w Wielkopolsce około 20. Natomiast to wszystko, co poniżej tej linii, to jeszcze piękna, słoneczna pogoda i bardzo ciepło. I tak na przykład w Łodzi 26, podobnie i w Katowicach 27 stopni, w Warszawie i 28 dzisiaj i w Krakowie, i w Rzeszowie, i jeszcze w kilku innych miastach właśnie w tamtym rejonie dzisiaj może się zdarzyć. Mocniej wieje w górach, tam nawet zwłaszcza w Karpatach, i ten wiatr chwilami może być intensywny, ale proszę też pamiętać, że w czasie burz też porywy wiatru mogą być mocniejsze. Co z ciśnieniem? Lekko w dół, w południe, w stolicy, czyli już niebawem, za niecałe 25 minut, 996 hektopaskali. I jeszcze chcę Państwu powiedzieć, co się będzie działo w ciągu tych najbliższych dni. Jutro pogoda mniej więcej podobna, i taki też jeszcze podział, że na północy chłodniej, na południu cieplej, natomiast w piątek w całym kraju niższa temperatura, wreszcie padać będzie w ciągu tych najbliższych kilku dni deszcz w różnych regionach. Nie narzekajmy, bo ziemia naprawdę i nasze rośliny potrzebują tej wody. I w piątek chłodniej, maksymalna temperatura w naszym kraju to 17-18 stopni, a najniższa 9.
2: Cztery pory roku.

0: Kto z Państwa nie lubi Sherlocka Holmesa? Są w ogóle takie osoby?
1: Lektury jedynki.
0: No to uczta przed nami. Posłuchajmy drugiego fragmentu słynnej powieści Sir Artura Conana Doyle'a Pies Baskervillów w interpretacji Jarosława Gajewskiego. Przypomnijmy, dr Mortimer przeczytał Holmesowi Watsonowi legendę o klątwie ciążącej nad rodem Baskervillów, o wielkim psie, który mści się za porwanie niewinnej dziewczyny przez jednego z przodków Hugona Baskervilla. Dr Mortimer twierdzi, że śmierć jego przyjaciela, Sir Charlesa, ma z tą legendą wiele wspólnego.

0: ciągu ostatnich kilku miesięcy dostrzegłem u Sir Charlesa wzmagające się coraz bardziej rozdrażnienie nerwowe. Przejął się on do tego stopnia legendą, którą przeczytałem przed chwilą, że nic na świecie nie mogło go zmusić do wyjścia w nocy poza teren parku. Jakkolwiek wyda się to panu nieprawdopodobne, niemniej jednak Sir Charles był święcie przekonany, iż okrutny los ciąży nad jego rodem, a kroniki familijne wiarę tę tylko wzmacniały. Myśl o ciągłej obecności jakiegoś ducha ścigała go nieustannie. Często zapytywał mnie, czy podczas moich nocnych wizyt lekarskich nie dostrzegłem nigdy jakiejś niezwykłej postaci i czy nie słyszałem szczekania psa. Ostatnie pytanie zadawał mi niejednokrotnie i to zawsze drżącym ze wzruszenia głosem. Na skutek moich nalegań Sir Charles postanowił wyjechać do Londynu. Wiedziałem, że ma wadę serca, a nieustający niepokój, choćby nawet bezpodstawny, oddziaływał ujemnie na jego zdrowie. Sądziłem, że kilkumiesięczny pobyt w Londynie i rozrywki miejskie wpłyną na niego uspokajająco. A pan Stapleton, nasz wspólny przyjaciel, podzielał moje zdanie. W ostatniej chwili przed wyjazdem nastąpiła ta straszna katastrofa. Tej nocy, gdy zmarł Sir Charles, Barrymore, jego lokaj, przysłał po mnie chłopca stajennego Perkinsa, a ponieważ jeszcze nie spałem, w godzinę po wypadku byłem już w Baskerville Hallu. Stwierdziłem osobiście wszystkie fakty wspomniane podczas śledztwa. Zbadałem ślady kroków w Alei Cisowej. Obejrzałem miejsce przy furtce, gdzie mój przyjaciel się zatrzymał. Zauważyłem zmianę kształtu śladów, począwszy od tego miejsca. Widziałem, że poza nimi nie ma żadnych śladów, prócz tych, które pozostawił Barrymore. Potem zbadałem uważnie zwłoki, których przede mną nikt jeszcze nie dotknął. Sir Charles leżał twarzą do ziemi. Ręce miał rozkrzyżowane, palce zaciśnięte kurczowo, a rysy tak wykrzywione, że nie odważyłbym się stwierdzić pod przysięgą jego tożsamości. Na ciele nie znalazłem żadnych obrażeń. Wszelako na śledztwie Barrymore złożył jedno nieścisłe zeznanie. Powiedział, że w sąsiedztwie zwłok nie było żadnych śladów. Nie widział ich. Ja jednak dostrzegłem, choć w pewnej odległości, lecz świeże i wyraźne.
1: Ślady kroków?
0: Tak, ślady kroków.
1: Mężczyzny czy kobiety?
0: Doktor Mortimer spoglądał na nas przez chwilę szczególnym wzrokiem, po czym szeptem niemal odpowiedział. Panie Holmes, to były ślady łap olbrzymiego psa.
2: I co tam dalej się wydarzyło? Nawet jeśli państwo pamiętają, to i tak warto posłuchać. To klasyka literatury, prawda? Z nagrań archiwalnych Polskiego Radia odtworzyliśmy drugi fragment powieści Artura Conana Doyle'a Pies Baskervillów w interpretacji Jarosława Gajewskiego. Ciąg dalszy jutro u nas w czterech porach roku.
3: Jedynka. Polskie Radio.

0: To Ania Karwan, a to pan Adam z Lublina. Dzień dobry, panie Adamie.
1: Dzień dobry, pani Aniu.
0: A sława akurat.
1: A sława! A! Co za błąd, przepraszam.
0: No nie szkodzi. A ja mam takie imię, że często do mnie też Sylwia mówią, ale to już tak na marginesie. Panie Adamie, czeka na pana zestaw 5 nożyk z wbudowaną ostrzałką o wartości prawie 600 zł. No coś idealnego w kuchni,
1: wspaniale.
0: Prawda? No właśnie, wspaniale, wspaniale. Ale musi pan odpowiedzieć oficjalnie tutaj na antenie. Co dzisiaj było ukryte, albo raczej kto był dzisiaj ukryty w naszej zagadce odkrywcy przyszłości?
1: Oczywiście Fryderyk Chopin.
0: Oczywiście, to jest bardzo dobra odpowiedź. A co pan oczywiście napisał? Komentarzu.
1: Napisałem, że oczywiście Fryderyk Chopin, a Mazurek zarówno w wersji muzycznej, jak i kulinarnej to uczta.
0: No i jak tutaj się nie zgodzić z panem? Oczywiście, że tak. No ta forma kulinarna mazurka to trochę kalorii ma, to takie nawiązanie też do dzisiejszego tematu z pierwszej godziny. Panie Adamie, gratuluję. Mam nadzieję, że te noże ekstra przydadzą się w kuchni. Przydadzą się?
1: Na pewno.
0: A pan lubi gotować?
1: Uwielbiam.
0: O, no to bardzo się cieszę, to znaczy, że prezent idealny dla pana. Kolejny konkurs, drodzy słuchacze, już jutro po godzinie 9:00. Panie Adamie, pozdrawiamy cały Lublin, a ja chcę jeszcze państwu powiedzieć, że sporo dzisiaj słów, także i wsparcia tutaj na naszym profilu dotyczącym właśnie liczenia kalorii, diet i odchudzania. Pani Marta napisała, to już na zakończenie podpowiem, specjalnie się nie odchudzam, raczej redukuję masę ciała, ale stosuję zdrowe odżywianie. Korzystam również z grupy wsparcia dla otyłych. O właśnie, to jest to, co chciałam państwu podpowiedzieć na koniec. Zawsze lepiej w grupie niż solo. Sława Bieńczycka, dziękuję za dziś. Jutro przywita państwa o godzinie 9:00. Roman Czajarek będzie m.in. o słynnych cytatach filmowych.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Przed nami piłkarskie Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku,
2: na których niestety zabraknie naszej reprezentacji.
1: Powspominajmy zatem, jak kiedyś Polacy w piłkę grali.
2: A grali czasami pięknie i zdobywali medale.
1: Sekrety mundiali.
2: A odsłonią je Państwu znakomici goście.
1: Piłkarze, trenerzy i dziennikarze.
2: Podcast dostępny na polskieradio.pl i w serwisach streamingowych.
1: Andrzej Janisz
2: i Filip Jastrzębski.
1: Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Bo w Media Expert
6: taniej masz. Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
7: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
6: Latium?
7: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
6: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
7: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
8: Zdrowid.
9: Skoczysz do Carrefoura?
10: Tak, mają promkę, drugi 80% taniej. Chipsy Crunch Chips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
0: Reklama.
11: Ogłoszenie społeczne.
12: Cześć, tu Stanisław Ubieński, prezes Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Prawie 50 tysięcy osób podpisało się pod naszymi petycjami w obronie gawronów i przeciwko fajerwerkom. To pokazuje, jak bardzo troszczymy się o naszą przyrodę. Niestety, gawrony wciąż tracą swoje miejsca lęgowe, a fajerwerki nadal płoszą i zabijają ptaki. My jednak nie zamierzamy odpuścić, a Ty możesz nam pomóc. Wejdź na otop.org.pl i dowiedz się więcej.
11: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
13: Ewa Mierzejewska, dzień dobry. Dobre informacje na początek z S2 w Warszawie. Węzeł Opacz jest już odblokowany. Tam wcześniej zdarzyły się dwa samochody ciężarowe i zablokowane były dwa pasy jezdni zbiorczo rozprowadzającej w kierunku Terespola. No i ta dobra informacja jest taka, że także korek, który był w tym miejscu, już się rozładował. Natomiast cały czas zdecydowanie wolniej jedzie się w Warszawie na ekspresowej 8 między węzłami Łabiszyńska i Marymącka w kierunku zachodnim, czyli w kierunku Wrocławia i Poznania. A także spowolnienia są nadal na Krajowej 7 w pobliżu Łomianek i to w obu kierunkach, chociaż oczywiście większe jadąc od strony Dziekanowa Leśnego i Łomianek w kierunku Warszawy. Duży ruch wciąż także na drodze krajowej nr 79 między Warszawą i Piasecznem, to jest oczywiście ulica Puławska i tutaj także ruch spowalnia w obie strony. Mamy korki na przejściach granicznych przy wyjeździe z Polski do Niemiec, a czwórka w województwie dolnośląskim w pobliżu Zgorzelca i Jędrzechowic w kierunku Drezna, podobnie na autostradzie A18 w Lubuskiem na wysokości Olszyny w kierunku Berlina i tutaj korek jest zdecydowanie większy niż w ostatnich tygodniach, bo ma mniej więcej około 4-5 kilometrów, ale być może to dlatego, że A2 w okolicy Świecka jest remontowana i tutaj także w tym samym kierunku są długie korki. Jest też korek na A1 na przebudowywanym fragmencie między Toruniem a Lubiczem Dolnym. Na jezdni w kierunku Gdańska jest 7-kilometrowy odcinek, po którym jedzie się po zwężeniu i to właśnie w tym miejscu tworzą się spowolnienia. Dobre informacje na koniec z drogi krajowej numer 57 na trasie Przasnysz-Chorzele w pobliżu Brzezic. To jest na Mazowszu, można przejechać już bez utrudnień. Tam wcześniej droga była całkowicie zablokowana po tym, jak samochód osobowy uderzył w drzewo.
14: Maturzyści powoli kończą egzamin z matematyki. Więcej na ten temat na naszej antenie za kilkanaście minut. A teraz już nadamy sygnał czasu z Laboratorium Czasu i Częstotliwości Głównego Urzędu Miar w Warszawie. Początek ostatniego wydłużonego sygnału oznacza punktualnie godzinę 12, a po sygnale Kraków i Hejnał z Wieży Mariackiej.

0: Tu program Pierwszy Polskiego Radia, nadawany na falach długich o częstotliwości 225 kHz, na falach ultrakrótkich, lokalnie w technologii DAB+, oraz w internecie i przez urządzenia mobilne. Pięć minut temu minęło południe. Anna Kowalczyk, zapraszam na aktualności jedynki. Jeden z polskich posłów na celowniku europejskich śledczych. Europejska prokurator generalna zwróciła się do Sejmu o uchylenie mu immunitetu. Nie informuje jednak, o którego parlamentarzystę chodzi. Wiadomo za to, że sprawa dotyczy podejrzenia korupcji, że chodzi o modernizację infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii. Koniec zmagań z matematyką na poziomie podstawowym. Pięć minut temu skończył się drugi już egzamin maturalny. Przed wejściem na salę jedni narzekali, dla drugich łatwiejszy dzień matur.
1: Miejmy nadzieję, że będzie dobrze, bo to jest podstawa, więc też no, mniejsza presja niż na rozszerzeniu na pewno.
2: No raczej to nic takiego, ta matematyka podstawowa.
3: To podstawa, więc powinno być w porządku na szczęście.
0: A więcej komentarzy i wrażeń już po dzisiejszym egzaminie za chwilę w magazynie w samo południe. Znamy więcej szczegółów groźnego incydentu w łódzkim szpitalu. Wczoraj około 22 na jednym z dziecięcych oddziałów w Centrum Zdrowia Matki Polki pojawił się dym. Trzeba było ewakuować noworodki. Kapitan Łukasz Górczyński z Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Łodzi tłumaczy, że nie doszło do pożaru.
4: Po przyjeździe na miejsce zdarzenia okazało się, że źródłem zadymienia jest stopiona częściowo instalacja elektryczna oraz lampa w pomieszczeniu technicznym wentylatorowni.
0: Z oddziału wyniesiono 16 noworodków. Wszystkie już tam wróciły.
5: To są aktualności jedynki.
0: To nie są bajki, że chińskie samochody mogą nas szpiegować. Ekspert do spraw bezpieczeństwa dr Igor Protasewicki w Polskim Radiu 24 tłumaczył, że w dzisiejszych czasach wszystkie nowe auta są wyposażone w sprzęt monitorujący.
6: Ten sprzęt non-stop analizuje swoje otoczenie. W zasadzie każdy współcześnie produkowany i wypuszczany na rynek samochód w jakiś sposób obserwuje, co się dzieje dookoła nas. I robi to albo przy użyciu kamer, albo przy użyciu lidarów, czyli albo gromadzi materiał wideo i na tej podstawie wnioskuje, czy coś nam grozi, czy nie, albo gromadzi bardzo szczegółowy obraz trójwymiarowy całego otoczenia i tak samo wykorzystuje go do wnioskowania.
0: Od lutego polskie wojsko nie wpuszcza na teren swoich obiektów chińskich samochodów. Tym zakazem armia chce się chronić przed szpiegostwem. Norwegowie odwracają się od Tesli, marka, którą od 5 lat najczęściej kupowali. W kwietniu spadła na 11 miejsce w rankingu rejestracji nowych samochodów. Liderem zeszłego miesiąca został Volkswagen. Liczba sprzedanych Tesli była w tym czasie o 61% niższa niż rok wcześniej. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
0: Pochmurno i deszczowo na zachodzie i północy kraju, tam najchłodniej. Nad morzem termometry pokażą 14-15 stopni w centrum, na wschodzie i południu 27-28. Tu bez opadów i mnóstwo słońca. Ciśnienie w Warszawie 997 hektopaskali.
5: Klimat.
0: W większości kraju jakość powietrza jest dobra albo umiarkowana, miejscami bardzo dobra. Niemal połowa prądu w krajowej sieci pochodzi teraz z odnawialnych źródeł. Na południowym wschodzie i w centrum jest duże zagrożenie pożarami lasów.
5: Jedynka. Polskie Radio.
7: Jest 9 minut po godzinie 12.
5: W samo południe.
7: Prawie 350 tysięcy maturzystów przystąpiło dziś do pisania egzaminu z matematyki. Większość w dobrych humorach, bo to egzamin na poziomie podstawowym.
8: Z zamkniętymi oczami wymaksuję, mam nadzieję przynajmniej.
9: Okej, matematyka też nie jest jakaś skomplikowana, ta podstawowa.
7: Ostatni abiturienci kilka minut temu powinni już oddać swoje arkusze egzaminacyjne. I dziś mają wolne. Mogą dla odstresowania wybrać się na przykład na spacer do lasu, tyle że tam bardzo sucho. Powiedziałbym, że sucho jak papier. Ale w wielu miejscach w Polsce wilgotność ściółki jest już niższa nawet niż wilgotność kartki papieru. Strażacy apelują więc o maksymalną ostrożność.
10: Las jest naszym wspólnym dobrem i dbajmy o jego bezpieczeństwo.
7: Ostrożni są też lekarze, którzy weszli na pokład holenderskiego wycieczkowca, na którym są pasażerowie zakażeni bardzo groźnym hantawirusem, jaki ma dwie postaci.
11: To jest gorączka krwotoczna z zespołem nerkowym. Druga to jest zespół płucny.
7: Obie śmiertelnie niebezpieczne. Jak można pomóc zakażonym i chorym? O tym też powiemy dziś w magazynie W Samo Południe. Michał Strzałkowski, zapraszam. Przez jednych uwielbiana, przez innych wręcz przeciwnie. Dzisiaj drugi dzień matur, a na nich obowiązkowy egzamin z królowej nauk, matematyki. Budzą się więc skrajne emocje wśród zdających, ale napisać i zdać ten egzamin musi każdy, bo od 2010 roku matematyka jest na maturze obowiązkowa. Punktualnie o 12 egzamin powinien się zakończyć. A przed 9 Liceum Ogólnokształcącym w Warszawie jest nasza reporterka Martyna Szymczakowska. Dzień dobry.
12: Dzień dobry.
7: Słyszeliśmy już w serwisach, w jakich nastrojach maturzyści wchodzili na egzamin, to w jakich nastrojach z niego wychodzili.
12: No, bardzo dobrych. No, bardzo przyjemnie było patrzeć na zadowolonych, rozluźnionych zdających, no, którzy mówili, że ten egzamin to była sama przyjemność. No, ja od razu muszę dodać, że jestem przed jedną ze szkół, gdzie maturzyści osiągają najlepsze wyniki właśnie z matematyki. To jest jedna z tych szkół, gdzie matura z matematyki jest zdawana najlepiej, no właśnie na poziomie ogólnokrajowym, nie tylko nawet w Warszawie, ale na poziomie całej Polski. No i ci maturzyści powtarzali, że egzamin z matematyki jest bardziej przewidywalny niż na przykład z języka polskiego, no bo te zadania są powtarzalne. Zdecydowana większość wyszła też przed czasem.
13: Bardzo dobrze. Ja idę na Politechnikę, więc podstawa to raczej była formalność. Na rozszerzeniu będziemy walczyć. 3 godziny to aż nadto. Bardzo przekrojowa była ta matura, sprawdzała wszystkie. Była kombinatoryka, prawdopodobieństwo, geometria płaska, bryły, funkcja kwadratowa, funkcja liniowa, no właściwie wszystko, czego się można było spodziewać.
14: Będzie 100%, no nie ma tutaj co dużo myśleć, no przewidywalne to było.
15: Jedyne trudniejsze to właśnie z tą funkcją kwadratową, bo to na 4 punkty było, a tak to wszystko takie bardzo przyjemne.
16: Tak z 80 będzie. Wydaje mi się, że stereometria, ale to jest dla mnie normalne, że stereometria i planimetria, one mi idą najgorzej, więc spodziewam się, że na tym stracę parę punktów.
12: A matura z matematyki składa się z 3 grup zadań. Pierwsza to zadania zamknięte. Do każdego pytania podane są 4 odpowiedzi, spośród których jedna jest prawidłowa. Druga grupa zadań to zadania otwarte, które wymagają udzielenia krótkiej odpowiedzi. No i 3. grupa zadania otwarte o największym stopniu skomplikowania, gdzie maturzysta musi przedstawić swój sposób rozumowania, no i umiejętności dobierania najlepszych strategii matematycznych. Za te zadania też można zdobyć największą liczbę punktów. No wiadomo, że matematyka to, o czym już mówiłeś, Michale, to przedmiot budzący skrajne emocje. No jedni królową nauk uwielbiają, inni delikatnie mówiąc niekoniecznie. No ale każdy musi na maturze ją napisać, zdać na minimum 30%, ale bez względu na upodobania, maturzyści potrafią też przyznać, że matematyka może się w życiu po prostu przydać.
17: No do wszystkiego praktycznie, tak? Nie wiem, do wszystkich praktycznie zawodów, tak? Przydaje się jednak. Cały świat jest na niej oparty, tak? To królowa nauk.
18: Myślę, że do takiego codziennego życia, gdzie można no, w sklepie, czy także później przy wykonywaniu zawodów, to będzie podstawą naszej przyszłości.
19: Sama matematyka, może takie liczenie tych wszystkich tangensów i różnych takich rzeczy nie jest przydatne na co dzień, jak nie wiem, idzie się do sklepu czy coś. Jednak matematyka uczy myślenia przede wszystkim i jak podejmować się z różnymi trudnościami, które nie zawsze się opierają na sile fizycznej i po prostu przenoszenia czegoś z miejsca do miejsca.
20: To chyba tylko w sklepie, ale to już kalkulator wchodzi.
21: Sprawność logicznego myślenia, sprawność głowy.
12: No, sprawność głowy to jest argument za nauką matematyki, a z kolei zaznaczę jeszcze, że Centralna Komisja Egzaminacyjna poinformowała, że dyrektorzy szkół unieważnili już maturę 15 osobom. To z powodu wniesienia na salę urządzeń teleinformatycznych, czyli telefonów, smartwatchy czy aparatów oraz ze względu na niesamodzielną pracę, czyli po prostu na ściąganie. No, zarówno wczoraj, jak i dzisiaj, 9:05 w mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia pojedynczych stron arkuszy egzaminacyjnych. No, jest to to wbrew prawu. Dlatego dyrektor CKE zapewnił, że zbiera wszystkie dane o takich naruszeniach, no i po zakończeniu egzaminów obowiązkowych złoży do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. No, wracając do tematu matematyki, na dzisiaj zdający mają już wolne. Chwila przerwy, jutro ostatni dzień egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym, no i języki obce.
1: A powiedz mi, ty matematykę w szkole, Martyno, lubiłaś? Bo ja nieszczególnie tyle zrozumiałem z jednej wypowiedzi, z wypowiedzi maturzystów, że prawdopodobieństwo wystąpienia kombinatoryki było stereometrycznie płaskie, cokolwiek to znaczy, i nie wiem, czy w ogóle dobrze to powtórzyłem.
12: W ogóle kombinatoryka to mi się zawsze z kombinowaniem kojarzy. To jest moje pojęcie o matematyce. Jestem humanistką, ale bardzo podziwiam, trochę nawet i zazdroszczę tym fantastycznym uczniom, z którymi dzisiaj miałam okazję rozmawiać. Bardzo dobrze. Trzymam za nich kciuki, kibicuję. A ja się jednak ograniczam do języka polskiego, może do wiedzy o społeczeństwie. Tego się trzymajmy.
1: Zatem gratulujemy wszystkim maturzystom i trzymamy kciuki, żeby były jak najlepsze wyniki. Martyna Szymczakowska, prosto spod 9 Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie.
5: Polskie Radio. Jedynka.
1: A teraz o ważnym kroku w kierunku poprawy życia seniorów. Rząd przygotował bowiem bon senioralny, który obejmie osoby po 65 roku życia. Wyznaczony próg dochodowy to 3410 zł. No i za chwilę rozpocznie się posiedzenie rządu, na którym będzie mowa właśnie m.in. o bardziej czytelnych i uproszczonych rachunkach za prąd. Co się zatem zmieni? To pytanie do Sylwii Białek, z którą się łączymy. Witaj, Sylwio.
2: Dzień dobry.
1: Co się zatem zmieni?
2: Bon senioralny to wsparcie dla osób, których dochód nie przekracza 3410 zł miesięcznie, ale co ważne, kryterium dochodowe będzie podlegać corocznej waloryzacji. To zapisano w ustawie. Zapisano także, że realizacja bonu będzie następować na podstawie umowy zawieranej między gminą a seniorem. Umowa ta będzie określała zakres świadczonego wsparcia, ale w projekcie ustawy nie ma określonej maksymalnej kwoty świadczenia, choć pierwotnie takie pomysły były. Seniorzy pieniędzy do ręki nie dostaną, będą mogli liczyć na pomoc w zaspokojeniu potrzeb życia codziennego. Te potrzeby to między innymi pomoc w domu, w przygotowaniu posiłków, w utrzymaniu porządku, w zapewnieniu kontaktu z otoczeniem, czy też po prostu pomoc w trakcie wizyty u lekarza. Program będzie wprowadzany stopniowo. Najpierw obejmie te gminy, w których nie są realizowane publiczne usługi opiekuńcze na rzecz seniorów, a takich gmin w Polsce wciąż jest 10%. W dużej części gmin, mowa tutaj o 30%, taki pomoc dla seniorów realizowana jest w bardzo wąskim stopniu, świadczona jest dla garstki osób i tam też ten projekt dotyczący bonu senioralnego będzie w pierwszej kolejności realizowany. Program będzie realizowany w ramach takich trzyletnich rządowych programów. Pierwszy z nich zaplanowano na lata 2026-2028. Na jego realizację rząd zamierza przeznaczyć 1 000 000 000 zł, już 100 milionów złotych w tym roku, 400 milionów w roku przyszłym oraz 500 milionów w roku 2028. Ale rząd szykuje też zmiany, które mają uprościć rachunki za prąd. Ustawę w tym zakresie, ustawę deregulacyjną przyjmą dziś ministrowie. Projekt zakłada, że najważniejsze informacje, w tym kwota do zapłaty, będą widoczne od razu na pierwszej stronie. Według projektu zmiany mają po prostu pomóc uporządkować rachunki, pomóc lepiej kontrolować wydatki na energię. Rząd chce też postawić na komunikację elektroniczną, dlatego będziemy dostawać rachunki właśnie drogą mailową, przy czym, co ważne, jeśli ktoś będzie chciał wciąż otrzymywać papierową fakturę, taka faktura zostanie mu wysłana. Rada Ministrów rozpatrzy dziś także projekt ustawy o osobistych kontach inwestycyjnych. Ustawa ta pierwotnie miała wejść w życie w lipcu tego roku, ale plany są takie, że wejdzie w życie 1 stycznia przyszłego roku. I jeśli, Michale, mogłabym jeszcze dodać, gdybym mogła cofnąć się w czasie i jeszcze raz zdawać maturę, to ja bym zdawała maturę z matematyki.
1: O, proszę, czyli ty sobie z tym dobrze radziłaś.
2: Umysł ścisły.
1: No proszę. Zatem wielu talentów jest Sylwia Białek, prosto sprzed Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Właśnie w tym momencie się to posiedzenie rządu rozpoczęło. Sylwio, bardzo dziękujemy. Będzie
2: bardzo
1: też na
2: dziękuję.
1: Tym posiedzeniu rządu omawiany projekt ustawy o osobistych kontach inwestycyjnych. I Błażej Prośniewski w studiu, żeby wyjaśnić, co to dokładnie.
22: Dzień dobry. Osobiste konta inwestycyjne to jest inicjatywa Ministerstwa Finansów,
3: która ma zachęcić Polaków do tego, aby nie trzymali swoich oszczędności na depozytach czy nisko oprocentowanych lokatach, ale by te oszczędności zaczęły pracować. Główną zachętą do tego mają być pewne preferencje podatkowe. Otóż środki zgromadzone na OKI do wartości 100 tysięcy złotych będą całkowicie zwolnione z jakiegokolwiek podatku. Dotyczy to środków ulokowanych na przykład w akcjach czy funduszach inwestycyjnych. Jeśli chodzi o tak zwane aktywa oszczędnościowe, czyli głównie lokaty czy obligacje, będzie to maksymalnie 25 tysięcy złotych. Powyżej tej kwoty podatek będzie trzeba zapłacić. Jego wysokość będzie ustalana każdego roku na podstawie stóp procentowych NBP. I tak w 2027 roku ma to być 0,85%. No i teraz pojawia się zasadnicze pytania, właściwie kilka zasadniczych pytań, a mianowicie czy, komu i kiedy będzie opłacało się założyć OKI. Jak mówi Jarosław Sadowski, analityk Rankomat.pl, odpowiedź na to pytanie nie jest prosta. I weźmy może na przykład lokaty.
4: W niektórych przypadkach to zwykła lokata będzie bardziej opłacalna. Dla przykładu, jeżeli mamy nie 25 tysięcy, a 100 tysięcy złotych, płacimy na lokatę z oprocentowaniem 3%, no to już o 93 zł zapłacimy wyższy podatek na OKI niż na zwykłej lokacie. No ale jeżeli mamy tylko 25 tysięcy złotych, to z kolei wtedy OKI jest tańsze o 136 zł.
3: Podobnie rzecz ma się z inwestowaniem naszych oszczędności za pośrednictwem OKI na giełdzie. Tutaj też możemy mówić o tym, że na tym rozwiązaniu można zyskać, jak i stracić.
4: Im wyższe zyski, no tym zwykle wyższy jest ten podatek od zysków kapitałowych, a na OKI mamy po prostu stosunkowo niski podatek od aktywów, więc przy dużych zyskach ten podatek od aktywów będzie niższy. Ale druga strona medalu, czyli wada OKI, jest taka, że jeżeli nie uda się tego zysku wypracować albo mamy stratę, no to i tak musimy zapłacić podatek od aktywów.
3: Pod warunkiem, przypomnijmy, że przekroczymy limit 100 tysięcy złotych, a więc w ramach ustalonych przez Ministerstwo limitów OKI zapewne będzie się opłacało, natomiast gdybyśmy chcieli inwestować więcej, no to może być z tym różnie.
1: No to teraz na moment o wakacjach. Kto by nie chciał spędzić ich na Rivierze Chorwackiej, można tam od zeszłego roku pojechać pociągiem i już bilety na ten rok też są do kupienia.
3: Dziś ruszyła sprzedaż na ten wakacyjny pociąg do chorwackiej Rijeki. W tym sezonie pociąg powraca z kilkoma zmianami. Po pierwsze, będzie jeździł częściej. Nowością będą też wagony do słoweńskiego Kopru, które odłączą się od składu w Lublianie. Jak mówi Michał Wrzosek, rzecznik PKP Intercity, pierwszy kurs z Warszawy ruszy w dniu zakończenia roku szkolnego.
22: Pociąg Adriatic Express w tegoroczne lato będzie kursował od 26 czerwca do końca sierpnia i będzie to 6 razy w tygodniu, a nie jak 4 razy w zeszłe lato. Większa częstotliwość kursowania tych pociągów to odpowiedź na duże zainteresowanie pasażerów. Skład przejeżdża przez Czechy, Austrię i Słowenię. Nowością jest wagon do Kopru. Pasażerowie, którzy będą chcieli dotrzeć do największego słoweńskiego miasta na wybrzeżu, będą mieli teraz taką możliwość.
3: Co więcej, PKP zapowiedziało także możliwość zakupu wspólnego biletu Adriatic Express plus autobus, który z Lublijany dowiezie turystów do włoskiego Triestu. I na koniec kwestia najważniejsza, czyli ceny biletów. Te są bardzo podobne do tych ubiegłorocznych. Najtańsze miejsce siedzące w promocji kosztuje nieco ponad 190 zł. W przypadku kuszetek ceny zaczynają się od około 300 zł.
1: No, biorąc pod uwagę, jak w górę idą ceny biletów lotniczych, to chętnych na pociąg do Rijeki pewnie będzie w tym roku sporo.
3: Myślę, że to może być wakacyjny hit.
1: Błażej Prośniewski, jeszcze jedno pytanie. Ty pewnie na maturze zdawałeś matematykę, skoro zajmujesz się gospodarką?
3: Ja akurat matematyki nie zdawałem, bo miałem dosyć skomplikowaną sytuację, aczkolwiek gdybym musiał, to pewnie bym zdawał.
1: No tak, przy ekonomii to niestety, proszę państwa, matematykę trzeba znać doskonale. Błażej Prośniewski, bardzo dziękuję.
23: Rozmowa dnia.
1: No, my teraz nie o matematyce, tylko o biologii, choć właściwie kiedy się analizuje zmiany klimatyczne, to i ta matematyka jest bardzo potrzebna, bo różne matematyczne modele pomagają nam przewidywać to, w jaki sposób może ten klimat się zmieniać. A z nami dr Bartosz Czernecki, klimatolog z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień dobry.
24: Dzień dobry.
1: O suszy będziemy mówić. To właściwie jest już taka tradycja, że wiosna, niestety od pewnego czasu, że wiosna przynosi w Polsce suszę, choć powinno być odwrotnie, powinno być mokro, powinno padać. W lasach mamy trzeci stopień zagrożenia pożarowego już naprawdę w chyba każdym regionie Polski, a na pewno w większości z tych regionów. Ja nie będę pana pytał, panie doktorze, czy pan się tym wszystkim martwi. Ja się zapytam, jak bardzo pan się tym wszystkim martwi.
0: Faktycznie w tym roku sytuacja jest trochę bardziej poważna w porównaniu do lat ubiegłych, chociaż faktycznie, tak jak pan redaktor mówił, już od, myślę, ponad dekady się przyzwyczailiśmy do tego, że wraz z zakończeniem się termicznej zimy, jak przychodzi wiosna, to zaczyna się kwestia smogu, przepraszam, kwestia suszy. Zimą mamy temat smogu, z kolei wiosną zaczyna się temat suszy i ta susza się, w zależności od warunków meteorologicznych, albo nam pogłębia jeszcze latem, albo się trochę minimalizuje. Natomiast ten temat i na wiosnę, i na lato od ostatniej dekady wydaje mi się, że cały czas nie schodzi z czołówek tytułów medialnych.
1: A czym to skutkuje? No bo nawet jeśli popada za dni kilka czy kilkanaście, to pewnie sytuacji nie zmieni.
0: Zgadza się. Tak jak tutaj pan redaktor wspominał, no te skutki zaczynają się, czy są widoczne między innymi w lasach poprzez zagrożenia pożarowe. Te skutki też są widoczne i chyba najbardziej są widoczne w rolnictwie, no bo tutaj no, mamy do czynienia jednak ze zdecydowanie niższymi plonami wtedy, kiedy ta susza się zaczyna intensyfikować. Natomiast coraz częściej ta susza też zaczyna się gdzieś tam przebijać do kwestii związanej z osobami, które żyją w miastach. Coraz większe są problemy nawet z dostępnością do takiej wody dla mieszkańców. Także wydaje mi się, że te kwestie związane z suszą są bardzo wieloaspektowe. I tutaj nawet kiedyś pamiętam, że rozmawialiśmy na temat tego, czy woda będzie w naszych kranach dostępna w perspektywie 10 czy 20 lat zawsze i wszędzie, to teraz jak popatrzymy sobie na te trendy, które mamy od no, przynajmniej 10 czy 15 lat, to ta odpowiedź nie jest już taka jednoznaczna.
1: Jak się popatrzy na takie mapy suszowe, to niestety, ale Polska jest jednym z tych miejsc, które są najczerwieńsze na tych mapach, a czerwony to niedobrze, to znaczy, że sucho.
0: Zgadza się. Nawet ten rok, jeżeli sobie spojrzymy na mapy europejskie, no to się okazuje, że tutaj obszar Europy Środkowej, także Niemcy, Polska, Czechy, to są te obszary, które są najbardziej narażone na suszę obecnie. I nawet takie wskaźniki, które są używane przez klimatologów właśnie jak SPI, SPI czy KBW, one wyraźnie wskazują, że te wartości, one gdzieś tam w tym momencie oscylują pomiędzy -2,5, -3, gdzie rekordowe wartości to jest -4. Natomiast wszystkie wartości poniżej zera, to są wartości, które już powinny nas martwić. Także no, nie jesteśmy jeszcze może na poziomach rekordowych, ale na pewno jesteśmy na poziomach zdecydowanie poniżej średniej dla wielolecia.
1: A perspektywa jest jaka? Że będzie gorzej?
0: Jeżeli popatrzymy sobie na perspektywę, nie wiem, kilku następnych tygodni, to tutaj ciężko być optymistą, ale sytuacja nie wygląda jakoś tragicznie. W następnych kilkunastu dniach jest spodziewane na większości obszaru Polski mniej więcej 20-30 mm deszczu. Natomiast ten deszcz będzie miał taki charakter często, bym powiedział, epizodyczny, związany właśnie z warunkami konwekcyjnymi, z warunkami burzowymi. Więc może się zdarzyć taka sytuacja, że w niektórych obszarach będziemy mieli nadmiar wręcz deszczu, natomiast na większości obszaru w dalszym ciągu będzie dominował deficyt.
1: No bo to nie jest tak, że ulewa nam pomoże, ulewa to gorzej, bo to pada dużo wody w krótkim czasie, ta woda nie zdąży wsiąknąć w glebę, tylko sobie spłynie. Lepiej, żeby padało słabiej, za to kilka dni.
0: Dokładnie tak. Natomiast no, zmiana klimatu troszeczkę też nam zmienia reżim opadowy, także takie pożądane opady właśnie, o których...
1: Za to kilka dni.
0: Dokładnie tak. Natomiast no, zmiana klimatu troszeczkę też nam zmienia reżim opadowy, także takie pożądane opady właśnie, o których pan redaktor tutaj mówił, czyli mało

0: I tutaj mówiąc nawet o kontekście tych, powiedzmy, następnych 2-3 tygodni, to musimy też pamiętać, że ten deficyt opadowy, który teraz mamy, on na większości obszaru Polski wynosi, no tak w okolicach, bym powiedział, 50-60 mm od początku roku. W tej chwili powinniśmy mieć mniej więcej sumę opadów na poziomie 150-160 mm na większości obszaru Polski. Mamy w okolicach 80-100, także widzimy, że brakuje nam praktycznie no, drugie tyle, co napadało od początku roku.
1: Jak to się odbije? Trochę pan już o tym mówił, ale prosiłbym o nieco więcej informacji. Jak to się odbije na naszym rolnictwie, jak to się odbije na roślinności, jak to się odbije na zwierzętach, na nas, ludziach?
0: To znaczy tak, no jeżeli chodzi o rolnictwo, to tutaj chyba sprawa jest najbardziej poważna, bo rolnictwo jest faktycznie no, najbardziej narażone na skutki deficytu wody. No i też ta kwestia dostosowania upraw do lokalnych warunków glebowo-klimatycznych, czy promowanie technik rolniczych poprawiających strukturę gleby i zdolność zatrzymywania wody, czy inwestowanie w te systemy nawadniające, to są jeszcze kwestie, bym powiedział, bardzo mocno przyszłościowe. Bardziej o tym póki co myślimy w kontekście kolejnych lat, ale z realizacją jest różnie. Więc można się spodziewać, że jeżeli ta susza będzie faktycznie się utrzymywała troszeczkę dłużej, no to ceny produktów rolnych na pewno pójdą do góry. Też tutaj nie bez znaczenia jest kwestia wzrostu cen paliw. Także można się spodziewać, że wraz jeszcze z przymrozkami, które mieliśmy w ostatnim czasie, to można się spodziewać, że jednak te ceny produktów rolnych będą po prostu zdecydowanie wyższe.
1: To jeszcze na koniec tylko tak krótko, panie doktorze, to, że zimą był śnieg, że on poleżał długo, to cokolwiek pomogło?
0: To zależy. Jeżeli sobie spojrzymy na Polskę Wschodnią, to na pewno tak, na pewno to pomogło. Natomiast tych opadów atmosferycznych wcale nie było aż tak dużo. Jeżeli byśmy sobie spojrzeli na sumę tych opadów, to ta suma opadów nie była jakoś wystarczająco duża. Zwłaszcza w Polsce Zachodniej, to wbrew pozorom tego śniegu aż tak dużo nie było. Więc ta zima faktycznie była chłodniejsza, ta pokrywa śnieżna utrzymywała się dłużej. Natomiast takie, bym powiedział, dość silne stanowiska ze strony niektórych klimatologów, że ta chłodna zima, zwłaszcza w lutym, pomoże nam w zwalczaniu suszy tej, którą mamy teraz, były, jak się okazuje, trochę przedwczesne. Także trochę to pomogło, ale jednak ciepły marzec, słoneczna pogoda, też podwyższona prędkość wiatru, która sprzyja podwyższonemu uparowaniu. Te wszystkie elementy sprawiły, że jednak ta susza się dość szybko zaczęła intensyfikować.
1: Czyli trzymamy kciuki za deszcz, który będzie trwał dłużej i niekoniecznie będzie taki właśnie ulewny. Doktor Bartosz Czernecki, klimatolog z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Bardzo dziękuję, panie doktorze, za rozmowę.
0: Dziękuję również.
1: No teraz o dramatycznej sytuacji na pokładzie statku MV Hondius, takim wycieczkowcu, który płynął z Argentyny do Republiki Zielonego Przylądka. 3 osoby zmarły w wyniku zakażenia hantawirusem. No jak podkreślają wirusolodzy, to jest nietypowa, wyjątkowa sytuacja, bo te wirusy rzadko przenoszą się między ludźmi, są odzwierzęce, przenoszone są przez myszy i szczury, a tutaj no być może doszło do zakażenia się właśnie ludzi już od siebie samych na pokładzie tego statku. Obserwuje ta sytuacja Anna Zakrzewska, która jest w studiu. Powiedz Aniu, co wiemy o sytuacji na wycieczkowcu?
2: Holenderski statek obecnie znajduje się u wybrzeży Republiki Zielonego Przylądka. Na pokładzie jest 149 osób z 23 krajów. On kilka tygodni temu wypłynął z wybrzeży Argentyny. No i podczas rejsu na Atlantyku kilku pasażerów zaczęło chorować na tyle poważnie, że statek no, utknął teraz u wybrzeży właśnie Republiki Zielonego Przylądka. Do tej pory poinformowano o śmierci holenderskiego małżeństwa, a także obywatelki Niemiec. Co więcej, WHO zidentyfikowało łącznie 7 przypadków, z czego 2 zostały już potwierdzone badaniami laboratoryjnymi, a u 5 osób podejrzewa się zakażenie i te badania trwają. Tak o pierwszym wykrytym przypadku mówił minister zdrowia RPA Aaron Mozzaledi.
3: Trzeci przypadek to brytyjski dżentelmen. Pomiędzy wyspą Świętej Heleny a Wniebowstąpieniem i po przebyciu na wyspę Wniebowstąpienia został przetransportowany samolotem do RPA, gdzie przebywa w prywatnym szpitalu. Jest pierwszą osobą, której potwierdzono zakażenie hantawirusem.
2: Atmosfera na statku jest napięta.

0: bo tak jak powiedziałam, utknął on w porcie. Niektóre źródła podają, że nie pozwolono na ląd zejść ani pasażerom, ani załodze. No można powiedzieć, że dość nerwowa także sytuacja wśród pasażerów. Tak o tym opowiadał na Instagramie bloger podróżniczy Jake Rosmarin.
1: We're not just a story, we're not just headlines, we're people.
2: Nie jesteśmy tylko historią, nie jesteśmy tylko nagłówkami, gdzie ludzie z rodzinami, z życiem, z ludźmi czekają na nas w domu. Jest tutaj wiele niepewności i to jest najtrudniejsze. Wszystko, czego teraz chcemy, to czuć się bezpiecznie, mieć jasność sytuacji i wrócić do domu. Więc jeśli oglądasz relacje z tego, pamiętaj, że stoją za tym prawdziwi ludzie i że to nie dzieje się gdzieś daleko. To dzieje się z nami, teraz.
3: Słychać, jak głos tego młodego człowieka się łamie. To są prawdziwe emocje ludzi, którzy są uwięzieni na tym statku. Powiedz proszę, Aniu, więc czym w ogóle jest ten hantawirus i jakiego typu choroby powoduje?
0: To są wirusy przenoszone przez gryzonie. Tak jak powiedziałeś, myszy i szczury wydalają go z moczem, śliną i kałem. Człowiek może się nim jednak zarazić drogą pokarmową przez ugryzienie lub wdychając aerozol, który wydobywa się z zaschniętych odchodów tych gryzoni. I ryzyko jest większe, szczególnie w zamkniętych pomieszczeniach, czyli na przykład w piwnicach lub właśnie w kajutach, a tutaj właśnie z takimi ciasnymi pomieszczeniami na statku mamy do czynienia. Ten okres wylęgania trwa od 2 do 3 tygodni, no i objawy daje dość podobne do grypy, bo na początku to jest wysoka gorączka, bóle mięśniowe, biegunki, duże osłabienie, ale w skrajnych przypadkach dochodzi także do uszkodzenia płuc i nerek. Hantawirusy zazwyczaj nie przenoszą się z człowieka na człowieka, podkreśla Nazir Ismail z Narodowego Instytutu Chorób Zakaźnych w RPA.
2: Większość wirusów przenosi się zazwyczaj przez odchody gryzoni i zazwyczaj w określonych środowiskach. Istnieje mniej powszechny wariant występujący w Ameryce Południowej, który jest powiązany z przenoszeniem się wirusa z człowieka na człowieka. Biorąc pod uwagę historię Argentyny i tak dalej, a także historię podróży tych osób, przeprowadzimy badania, aby sprawdzić, czy jest to wariant południowoamerykański.
3: Jak mówiłaś, Aniu, na pokładzie jest 149 osób z 23 krajów i wśród nich są także obywatele polscy, zatem z Polakami, którzy są na tym statku.
0: Zgadza się. Są wśród nich Polacy. Jak zapewnia rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór, wszyscy obywatele Polski czują się dobrze.
4: Jesteśmy w kontakcie oczywiście z odpowiednimi służbami, które w takich sytuacjach monitorują to, co się tam dzieje. Nie mamy jakichkolwiek informacji, aby nasi obywatele byli w tej chwili zagrożeni, potrzebowali jakiegoś wsparcia. Jeśli będzie potrzeba jakiejś reakcji, oczywiście ona będzie, ale na tę chwilę nie ma takiej konieczności.
0: No i jak dodaję, nikt do tej pory nie zgłosił potrzeby ani wsparcia medycznego, ani konsularnego.
3: A czy jest się w ogóle tak czego obawiać, jeśli się nie jest na tym statku? Czy my możemy mieć do czynienia z kolejną epidemią?
0: Pojawiają się od razu takie pytania u nas w głowach. WHO ocenia, że to ryzyko rozprzestrzenienia się wirusa globalnie jest obecnie niskie. No ale jak mówi Dawid Safronec, kierownik działu patogenów specjalnych z Kanadyjskiej Agencji Zdrowia Publicznego, niestety nie ma obecnie żadnej szczepionki ani leków przeciwwirusowych.
2: Leczenie polega przede wszystkim na leczeniu podtrzymującym, a więc na wczesnym rozpoznaniu przypadków, zwróceniu się o pomoc medyczną i zapewnieniu dostępu do placówek, które mogą udzielić pomocy.
0: Będziemy więc obserwować, co dzieje się na statku, a przede wszystkim co z Polakami, którzy tam są.
3: Ania Zakrzewska, bardzo dziękuję.
5: Program pierwszy Polskiego Radia.
3: A teraz Ukraina i Rosja, które ogłosiły rozejm. Ukraińcy od jutra, a Rosjanie od 8 maja. Ukraińcy chcą ratować ludzkie życie, a Rosjanie bez ukraińskich dronów nad głowami świętować Dzień Zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami. W studio na wieloletni korespondent na wschodzie Maciej Jastrzębski. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, witam.
3: I powiedz proszę, do czego ta sytuacja doprowadzi? Co się w ogóle w Moskwie dzieje?
6: Eksperci wojskowi zwracają uwagę, że ogłoszenie przez Moskwę i Kijów takiego jednostronnego rozejmu w każdym przypadku może mieć skutek odwrotny do tego, co, że tak powiem, jest w intencji tych, którzy ogłaszają. Zamiast uspokojenia sytuacji na froncie może dojść do eskalacji. To Moskwa chciała ogłoszenia rozejmu. Ja państwu przypomnę, żeby bez nalotów ukraińskich dronów zorganizować paradę wojskową na Placu Czerwonym. Z Kijowa płynęły komunikaty. Jeszcze nawet wczoraj w Erwaniu prezydent Zełenski mówił, że żaden problem. Bezzałogowce ukraińskie mogą polecieć do stolicy Rosji, żeby przeszkodzić w świętowaniu Dnia Zwycięstwa. Nawet zażartował, że mogą wziąć udział w paradzie wojskowej na Placu Czerwonym. Zdaniem rosyjskich niezależnych dziennikarzy takiego scenariusza obawia się Władimir Putin, a do tego doszedł jeszcze strach przed możliwym zamachem stanu. Dyktator chowa się w bunkrach, zacieśnił wokół siebie krąg ochrony. To przynajmniej relacje dziennikarzy tych niezależnych rosyjskich. Dlatego ogłosił to jednostronne zawieszenie broni w dniach 8 i 9 maja. Jednocześnie jego resort obrony zagroził atakiem rakietowym na Kijów, jeśli ukraińskie drony zaatakują Moskwę. A w odpowiedzi Wołodymyr Zełenski powiedział, że no cóż, będziemy odpowiadali symetrycznie. Roman Anin z portalu Ważne Historie mówi, że najbardziej interesująca w tych ostatnich 24 godzinach to jest ta historia z przewidywanym jakimś zamachem stanu wobec Władimira Putina, jakimś puczem, i to, że wskazuje się jako potencjalnego puczystę między innymi kolegę, z którym jeździł na polowania Władimir Putin, Siergieja Szojgu.
7: Gdy czujesz się przyciśnięty do ściany, gdy twojego zastępcę posadzili, wiesz, że organy ścigania już mają też coś na ciebie, to stajesz przed wyborem, albo idziesz do łagru na 20 lat, albo próbujesz walczyć. Dla Szojgu, który jest już dawno po 60, coś takiego to tortura, śmierć, w męczarniach. Dlatego człowiek zagnany do kąta, który ma ogromne możliwości finansowe i władzę, nie będzie chciał w ten sposób spędzić reszty życia i będzie walczył.
3: No przyznam się szczerze, że trudno mi sobie wyobrazić Siergieja Szojgu na czele buntu przeciwko Putinowi, ale nie takie rzeczy się w Rosji działy.
6: Możliwości finansowe,
3: prawda?
6: Ma, znajomych różnych ma, ale przecież ta przyjaźń i te wspólne polowania z Władimirem Putinem, jakoś mi się to nie bardzo
3: chociaż
6: układa.
3: W Rosji się różne rzeczy w historii działy i różni ludzie występowali przeciw różnym ludziom.
6: Wróćmy na przykład do początku całej historii tej pełnoskalowej wojny, gdy pojawiły się takie opinie, chociażby Garego Kasparowa, który mówi wprost, dopóki Putin żyje, nie ma mowy o końcu wojny. A gdy rozmawiałem na ten temat z opozycjonistą z ruchu Otwarta Rosja, Ważenkowym, on mówił tak.
7: To bardzo trudne pytanie, dlatego że nie ma na nie prostej odpowiedzi. Rosja jest na tyle ciężko chora, porażona wirusem faszyzmu, że leczenie tej choroby zajmie wiele czasu, może dziesięciolecia.
8: Może przechodzić очень долго. Nie jeden dziesiątek lat.
7: Ważne, żeby ten proces się zaczął. A żeby się zaczął, to społeczeństwo musi dojrzeć i same tego chcieć, elity muszą tego chcieć i powinien umrzeć główny sprawca zła. On musi przestać istnieć. Nieważne, czy odejdzie naturalnie, czy w wyniku spisku elit.
8: Umarł główny złodziej.
6: I przyznam się tobie i państwu zupełnie szczerze, kiedy wczoraj przeczytałem pierwsze doniesienia o tym, że Władimir Putin ogłasza 8-9 dzień maja dniami bez wojny, a Wołodymyr Zełenski mówi, że już w nocy, o północy z 5 na 6 dzień maja, to się tak zastanawiałem, o co w tym wszystkim chodzi. I dopiero po chwili przyszło mi do głowy, że Wołodymyr Zełenski po prostu przechytrzył najzwyczajniej w świecie tego żądającego ciągle czegoś Władimira Putina, bo powiedział, my nie polecimy do Moskwy, jak wy będziecie przestrzegali naszego rozejmu, czyli
3: narzucił
6: już parę
3: swoje,
6: dni wcześniej.
3: Prawda?
6: Tak, to Ukraina teraz podyktowała Rosji warunki. Czym to się skończy, będziemy obserwowali i państwu ze szczegółami relacjonowali.
3: To powiedz jeszcze proszę, czego się możemy spodziewać 9 maja podczas tych obchodów w Moskwie. Ma nie być sprzętu wojskowego.
6: Przejdą żołnierze, przyjdą ludzie, porobią zdjęcia, Władimir Putin przemówi i opowie o niezwykłym bohaterstwie żołnierza, najpierw radzieckiego, który bronił swojej ojczyzny, a potem wyzwalał Europę z rąk faszystów. Doda, że no, dzieło nie zostało dokończone, dlatego Rosjanie muszą się mobilizować i najpierw wybić wszystkich faszystów po drodze, a potem zrobić porządek w zachodniej Europie. To jest ta retoryka, którą niestety słyszymy od prawie 5 lat, a nawet wcześniej, od 2020 roku, która niepokoi wszystkich, którzy rozsądnie myślą, dlatego że na takiej retoryce budowane są dyktatury i Władimir Putin to wykorzystuje.
3: A tego sprzętu wojskowego czemu nie będzie? Bo go brakuje?
6: Ja myślę, że tego sprzętu wojskowego nie będzie dlatego, żeby nie kusić losu. No jakiś jeden czołg czy dwa czołgi się znajdą. Poza tym widzieliśmy w internecie i państwo zapewne także różnego rodzaju filmiki takie prześmiewcze, jak to z traktorów robiono czołgi z napisami na Berlin czy na Paryż i one sobie jeździły po Placu Czerwonym. Więc na upartego tych kilka czołgów i parę czołgów z muzeum, dlatego że część parady to jest także ten sprzęt historyczny, który jest pokazywany, zawsze by się znalazło. Tylko że Władimir Putin chce tam być krótko i jak najszybciej stamtąd wyjechać i powtórzę za dziennikarzami rosyjskimi, najlepiej czuje się w bunkrze.
3: No i ma tam być też m.in. premier Słowacji Robert Fico, kilku przywódców krajów pozaeuropejskich też, tak? Się zjawi. Bo właśnie nie wiem, czy w bunkrze też się zjawi. Maciej Jastrzębski, bardzo serdecznie dziękuję. No a teraz coraz bardziej napięta sytuacja na Bliskim Wschodzie. Dziś dwa amerykańskie niszczyciele przepłynęły przez cieśninę Ormus, wpłynęły do Zatoki Perskiej, pomimo że Iran prowadzi tam różnego rodzaju ostrzały, grozi tym, że także będzie do amerykańskich okrętów strzelać. Było trochę trafień, wczoraj choćby, między innymi. Magdalena Skajewska to wszystko obserwuje. Witaj, Magdo.
9: Dzień dobry.
3: I czy to, że Amerykanie wczoraj zaatakowali 7 szybkich łodzi irańskich, z kolei Irańczycy ostrzelali port naftowy w Fudżajrze, w jednym z Emiratów Arabskich, że doszło do trafienia południowo-koreańskiego statku, czy to znaczy, że ta wojna już jest tylko o krok od tego, by znów na Bliskim Wschodzie być taką wojną w pełnym tego słowa znaczeniu?
9: Jeszcze nikt nie mówi o powrocie do regularnej wojny, o zerwaniu zawieszenia broni, które przecież ma obowiązywać do momentu zakończenia negocjacji, ale już o naruszeniach jak najbardziej słyszymy. Dochodzi bowiem, tak jak powiedziałeś, do wymiany ognia i choć nie dzieje się to jeszcze na szeroką skalę, to jest to bardzo ryzykowne, gdyż w każdej chwili sytuacja może wymknąć się spod kontroli. Donald Trump jednak bagatelizuje ataki Iranu, jak na przykład te na Zjednoczone Emiraty Arabskie wczoraj. Za to przewodniczący irańskiego parlamentu Mohammad Ghalib, który był przecież głównym negocjatorem Teheranu podczas ostatnich rozmów, stwierdził, że to Amerykanie naruszają rozejm. On napisał, że bezpieczeństwo żeglugi i tranzyt energii zostały zagrożone przez Stany i ich sojuszników poprzez naruszenia zawieszenia broni i blokadę. Jednak ich nikczemne działania nie przyniosą skutku i dodał, że Irańczycy, tutaj cytuję, dopiero zaczynają. To było nawiązanie do projektu Wolność, ogłoszonego w niedzielę przez prezydenta Trumpa. Projektu, który ma na celu wykorzystanie armii amerykańskiej do wyprowadzania uwięzionych statków towarowych z cieśniny Ormus. Amerykanie twierdzą, że kilka statków udało się przeprowadzić, ale Irańczycy temu zaprzeczają. Iran upiera się, że cały czas cieśninę kontroluje i że będzie ją kontrolował dalej. Posłuchajmy, co mówił wiceprzewodniczący parlamentu Ali Niksad. Pewne jest, że nie wycofamy się z cieśniny Ormus i nie powróci ona do stanu sprzed wojny. Wróg jest bezsilny i chociaż Donald Trump zadeklarował ponowne otwarcie zamkniętej cieśniny, nie był w stanie tego zrobić. Zgodnie z ustawą, która zostanie przyjęta, statki należące do reżimu syjonistycznego pod żadnym pozorem nie będą mogły przepływać przez cieśninę Ormus. Państwa wrogie na czele ze Stanami Zjednoczonymi również nie będą miały prawa przepływu. Inne statki, które będą chciały skorzystać z tranzytu, będą to robić na mocy uchwalonej przez nas ustawy i za zgodą naczelnego dowódcy. Dzisiaj około 2000 statków wciąż pozostaje uwięzionych w tym regionie, w cieśninie Ormus. Według Teheranu nie opuszczą one cieśniny bez zgody Iranu. Irański minister spraw zagranicznych Abbas Araghchi ostrzegł Stany Zjednoczone, by uważały, aby nie dać się wciągnąć, i tu znowu cytuję, z powrotem w bagno, ponieważ według Irańczyków plan Donalda Trumpa zagraża zawieszeniu broni między Iranem i Stanami Zjednoczonymi. Jego zdaniem ten projekt Wolność Trumpa, zdaniem irańskiego ministra spraw zagranicznych, to jest projekt impasu. A co na to Trump? Jego zdaniem przed Stanami Zjednoczonymi jest jasny wybór. Jaki? Posłuchajmy. Czy chcemy wejść tam i zniszczyć ich na zawsze, czy dojść do porozumienia? Czy chciałby pan ich zniszczyć? Wolałbym nie. Ze względu na ludzi wolałbym nie. Ale to jest wybór, przed którym stoimy. Wejść tam i znieść ich z powierzchni ziemi, czy coś zrobić? To jest bardzo podzielone przywództwo. Jednocześnie warto dodać, że przy tych groźbach, atakach, ostrzałach i bardzo takich eskalowanych też wypowiedziach trwają cały czas, przynajmniej tak twierdzi Pakistan, czyli mediator, rozmowy pokojowe. Pakistan twierdzi, że kontynuuje wymianę wiadomości między Stanami Zjednoczonymi i Iranem. Zresztą żadna ze stron też nie zaprzecza, że w takiej wymianie bierze udział. Donald Trump, ogłaszając swój plan eskortowania statków handlowych przez ciśnienie Ormus, powiedział też, że jego przedstawiciele prowadzą bardzo pozytywne rozmowy z Iranem. Irański minister spraw zagranicznych Abbas Araghchi także powiedział, że rozmowy czynią postępy. Sytuacja jest więc bardzo złożona. Widać tutaj, że ten pokój przez siłę, czyli ta strategia Donalda Trumpa, jest kontynuowana, ale widać, że podobną strategię mają także Irańczycy, oby tutaj dyplomacja wygrała, a nie rozwiązanie militarne.
3: Bo ta wojna na nowo gorąca na Bliskim Wschodzie nie jest chyba w interesie nikogo, bo szkodzi gospodarce nie tylko na Bliskim Wschodzie, ale w ogóle globalnie. Ceny ropy niestety znowu wczoraj po tych incydentach poszły trochę do góry. Magdalena Skajewska, bardzo serdecznie dziękuję.
9: Dziękuję.
3: A w studiu Magdalena Mikołajczuk.
10: Dzień dobry.
3: Będziesz mówić o kimś, kto niecałe dwa miesiące temu skończył 96 lat, a ponad 70 lat tworzy, rysuje, rzeźbi, czasem pisze nawet.
10: I kto jest znany absolutnie wszystkim pokoleniom, bo to jest sztuka skierowana właściwie dla dzieci, do dzieci, ale też uwielbiana przez dorosłych. Mowa o Józefie Wilkoniu, legendzie ilustracji, rzeźbiarzu, ilustratorze. I właśnie w Muzeum Mazowieckim w Płocku jutro zostanie otwarta wystawa zatytułowana Retrospekcja 70 lat twórczości Józefa Wilkonia. Józef Wilkoń bardzo się inspiruje naturą. Zapewne państwo, państwa dzieci, państwa wnuki znają te wspaniałe rzeźby z metalu albo z drewna, zwierząt realnych albo nierealnych. To może na początek taki fragment z warsztatów, które Józef Wilkoń często prowadził dla dzieci.
11: Jest to kawałek drzewa, gałąź zwyczajna, ale my mamy udowodnić, że za 35 minut będzie to pies. Zaczynamy. Przyjrzyjmy się tej gałęzi. Co z tej gałęzi wynika? Wynika, że tutaj może być głowa. Tu trzeba będzie odpowiednio naciąć jej uszy, skrócić, ciach, ciach, siekierko, nawiesić oczy. Dobrze, robimy.
10: To jest takie proste, prawda? Co z tej gałęzi wynika?
3: O, tu uszy, tu ogon.
10: Tak, i proste. No, o co chodzi? Ale myślę, że to jest oczywiste tylko dla Józefa Wilkonia.
3: Ale może dla dzieci też.
10: Dla dzieci też, zapewne. Jeśli chodzi o tę wystawę, która jutro zostanie otwarta w Muzeum Mazowieckim w Płocku, to Maciej Wróbel z działu sztuki tego muzeum mówi, że tam będzie można obejrzeć bardzo różne zwierzęta stworzone przez Józefa Wilkonia i w różnych rozmiarach.
12: Mamy tutaj na wystawie zarówno zwierzęta egzotyczne, jaguary, krokodyle, węże, ale mamy również zwierzęta takie bardzo swojskie, domowe, pieski, koty, są lisy, wilki. Cały atlas zwierząt, można powiedzieć, króluje na naszej wystawie, a nawet więcej, bo tu mamy takie duchy lasu, wilkołaki. Wielkie, potężne rzeźby drewniane z beli drewna wykonane.
10: Często, jeśli są organizowane wystawy prac Józefa Wilkonia, chociaż ten artysta tworzy i bardzo małe obiekty, ale także gigantyczne, więc osobną sprawą, osobną historią, często relacjonowaną w mediach społecznościowych, jest transport tych rzeźb. I ja zajrzałam na media społecznościowe Muzeum Mazowieckiego w Płocku i tam była scena transportu pewnego ogromnego łosia. A jak w ogóle została zagospodarowana przestrzeń muzeum na te prace, prace wybrane zresztą przez samego Józefa Wilkonia, o tym ponownie Maciej Wróbel.
12: Przeznaczyliśmy na wystawę nie tylko naszą salę wystaw czasowych, która i tak ma ogromną powierzchnię, bo liczy około 300 metrów kwadratowych, ale również o podobnej powierzchni takie patio, gdzie prezentowane są te największe prace Józefa Wilkonia. Jeden obiekt musieliśmy odwrócić w ogóle z proponowanych przez artystę, ponieważ nie wszedły przez drzwi prowadzące do tego patio, więc największa rzeźba, rzeźba prażubra niestety się nie pojawi, ale w to miejsce przyjechał do nas wielki łoś.
3: Wielki łoś. Ja chętnie zobaczę wielkiego łosia.
10: Ale absolutnie i wszystkie te rzeźby Józefa Wilkonia to są takie prace, które wywołują uśmiech i na ustach i dzieci, i dorosłych, więc naprawdę, proszę Państwa, proszę się wybrać na wystawę Retrospekcja 70 lat twórczości Józefa Wilkonia. Ta jutro wernisaż w Muzeum Mazowieckim w Płocku, a później chyba nawet do początku sierpnia ta wystawa z okazji 70. rocznicy twórczości artystycznej Józefa Wilkonia będzie czynna. A ja tu mam przed sobą też taką książkę, która została wydana chyba też z okazji, prawda, 70. rocznicy twórczości Józefa Wilkonia.
3: I 96. urodzin.
10: I 96. urodzin autorstwa Sylwii Stano, znanej Michałowi skądinąd, a państwu znanej jako autorkę książek dla dzieci i dla dorosłych. I to jest historia o pewnej klaczy, która pędziła szybciej niż wiatr, i o chłopcu, który ją poznał. I właśnie to jest książka, chciałam powiedzieć, z ilustracjami Józefa Wilkonia, ale to chyba za mało powiedziane. To jest równolegle tekst i ta wizualna strona.
3: Czyli też o zwierzętach. Magdalena Mikołajczuk, bardzo serdecznie dziękuję.
10: Dziękuję.
5: Polskie Radio. Jedynka.
3: I Rafał Bała także w studio o sporcie teraz.
13: Dzień dobry, witam.
3: Będzie choćby o końcu kolejki Ekstraklasy.
13: No oczywiście, tutaj zbliżamy się już też do studia S13. Pamiętamy 23 maja, wtedy na 9 boiskach będziemy w całej Polsce. Andrzej Janisz w studiu S13, no i wtedy mamy nadzieję, dowiemy się, kto spada z ligi, a kto będzie mistrzem Polski. Ale już na razie dowiedzieliśmy się, że Stefan Horngacher został koordynatorem systemu szkolenia polskich kadr narodowych w skokach narciarskich. Trzeba powiedzieć, że to jest Austriak, który kiedyś był skoczkiem, później był trenerem reprezentacji Polski w latach 2016-19, no a wtedy przecież wielkie sukcesy Kamila Stocha, między innymi Piotra Żyły czy Dawida Kubackiego. No i teraz wraca w nieco innej roli, będzie koordynował pracę Macieja Maciusiaka i wszystkich tych innych kadr, także mamy nadzieję, że swoim doświadczeniem Horngacher pomoże czy Kacprowi Tomasiakowi, ale także innym polskim skoczkom. Reprezentująca Australię Daria Kasatkina albo Amerykanka Katie McNally to potencjalne rywalki Igi Świątek w drugiej rundzie tenisowego turnieju w Rzymie. Ten turniej już się zaczyna, ale Polka czeka na tę swoją rywalkę. Wiemy też, że Magda Inet zagra w pierwszej rundzie z Niemką Tatianą Marią, a Magdalena Frech z Filipinką Aleksandrą Elą. Nadchodzący sezon sprintu kajakowego upłynie pod znakiem walki o kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles. Ta najważniejsza impreza w sierpniu. Mistrzostwa Świata gdzie? W Polsce, na słynnym jeziorze Malta, ale wcześniej polscy kajakarze będą się przemieszczać między innymi do Kanady. Tam będą musieli zabierać swoje łodzie. No intensywny grafik połączony z koniecznością transportu sprzętu za ocean to ogromne wyzwanie logistyczne, a prezes Polskiego Związku Kajakowego Grzegorz Kotowicz krytycznie ocenia nowy system.
14: Musimy mieć minimum 2 garnitury łodzi, bo samo wysłanie naszych łodzi startowych do Kanady na inny kontynent to jest akcja kilkumiesięczna. Musimy startować tutaj w Europie na najważniejszych regatach i walczyć o punkty do kwalifikacji olimpijskiej. Także oczywiście damy sobie z tym radę, ale nie jest to proste, duże wyzwanie dla związku. No i dla zawodników też stres, bo łodzie, na których startują, a później przyjeżdżają po kilkumiesięcznych przygotowaniach i muszą wsiadać do innego kajaka, no to też jest takie troszeczkę dyskomfort.
13: Michał, to jak zastanawialiście się z Magdą, jak przetransportować tego łosia do muzeum w Płocku, to jak kajak przez ocean, prawda? No można przepłynąć, ale...
3: Aleksander Doba to kiedyś zrobił.
13: Kiedyś zrobił, ale tutaj w tej sytuacji chyba nie o to chodzi.
3: Rafał Bała, bardzo serdecznie dziękuję. A w studio Patryk Michalski, bo przecież zaraz po 13 tylko szczerze.
15: Dzień dobry. Zastanawiam się, czy występ w kajakowym pucharze świata to jest stres dla zawodników. Pewnie tak.
3: Myślę, że zawsze takie zawody, takie rangi to jest jakiś tam stres. No ale ty będziesz rozmawiać z naszymi słuchaczami na taki dość niełatwy...
15: Chodzi o to jednak, żeby ten stres był mobilizujący, prawda? No i właśnie rzeczywiście ten temat będzie niełatwy. Miejmy nadzieję, że jednak matematyka na maturze była dzisiaj łatwa, ale ja po 13 ze słuchaczami porozmawiam sobie o tym, jak radzić sobie z tym stresem przed takimi ważnymi egzaminami, na przykład przed maturą, jak powinni sobie radzić ze stresem młodzi ludzie, ale rodzice także.
3: I to po 13 tylko szczerze, Patryk Michalski, a kończy się w samo południe. Michał Strzałkowski, do usłyszenia.

0: jedynka. To jest radio. Reklama.
1: Folk, jazz, blues i krakowska wrażliwość. Kraków Street Band. Koncert promujący nowy album zespołu Dwie myśli stąd już 9 maja w studiu imienia Agnieszki Osieckiej.
2: Spotkaj się ze mną jak kiedyś, a czas niech znowu się dłuży.
1: Płyta CD dostępna na stronie sklep polskieradio.pl, a od 8 maja także w streamingu i na winylu. Bilety na bilety24.pl. Poleca Polskie Radio.
0: Reklama. Radio Kierowców.
3: Ewa Mierzejewska, zapraszam. Końca dobiegają utrudnienia na drodze krajowej nr 91 na trasie Tczew-Gniew w Słupkowach. Tutaj zderzyły się samochód osobowy i motocykl. Motocyklista został ranny i obowiązuje ruch na przemian jednym pasem na 52 kilometrze, chociaż tutaj służby już informują o tym, że dosłownie za kilka minut tutaj nie powinno być śladów już po tym wypadku. Nadal zdecydowanie wolniej jedzie się na ekspresowej 8 w Warszawie między węzłami Łabiszyńska i Marymącka w kierunku Wrocławia. To jadąc dalej S8 i Poznania, to zmieniając S8 na A2. S8 na jezdni w kierunku Białegostoku także zwalnia między węzłami Marymącka i Prymasa Tysiąclecia. Tutaj to nie korek, widać, że samochody jadą, ale zdecydowanie wolniej. Mamy też cały czas dość duży korek na Krajowej 7 w pobliżu Łomianek w obu kierunkach, ale większe przy wjeździe do Warszawy od strony Dziekanowa Leśnego. Zwalnia także droga krajowa nr 79, czyli ulica Puławska w dwie strony między Ursynowem a Piasecznym. A4 w województwie dolnośląskim w pobliżu Zgorzelca i Jędrzychowic w kierunku Drezna. Tu przy wyjeździe z Polski w kierunku Niemiec jest 4-5-kilometrowy korek i taki sam jest na autostradzie A18 w Lubuskiem na wysokości Olszyny. To jest oczywiście jezdnia w kierunku Berlina. Zwalnia także A2 w okolicy Świecka, także oczywiście w tym samym kierunku. Tam dodatkowo prowadzony jest remont. Jeśli chodzi o to małe przejście w Kołbaskowie, czyli dojazd do granicy A6, tutaj większych kolejek nie ma. Przypominam także o tym, że dziś prowadzone są prace na wysokości kątów wrocławskich na dojeździe do Wrocławia. To jest oczywiście fragment A4 i tutaj jest bardzo długie 10-kilometrowe spowolnienie. Jeśli mają Państwo czas i możliwość, to polecam drogę krajową nr 5 i 35. Tutaj zjeżdżamy na węźle Kostomłoty albo drogę krajową nr 94.
4: Jest 13. Tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Anna Kowalczyk. Drugi dzień matur za nami. Jak poszedł egzamin z matematyki, sprawdza nasza reporterka. W sprawie umowy SAFE już wszystko jasne. Komisja Europejska potwierdza datę podpisania. Wiemy, ile będą kosztować jutro paliwa. Minister energii ogłosił stawki. Maturzyści z całego kraju napisali obowiązkowy egzamin z matematyki. Punktualnie w południe zakończył się drugi dzień matur. Przed 9 liceum w Warszawie, gdzie maturę zdaje ponad 300 absolwentów, jest Martyna Szymczakowska. Powiedz, w jakich nastrojach wychodzili ze szkoły zdający?
5: O, w bardzo dobrych i bardzo przyjemnie było patrzeć na tych zadowolonych, rozluźnionych młodych ludzi, o którzy mówili, że ten egzamin to była sama przyjemność. No i od razu muszę dodać, że jestem przed jedną ze szkół, która osiąga jedne z najlepszych w kraju wyników właśnie z matury z matematyki. No i oni powtarzali, że matura z tego przedmiotu jest bardziej przewidywalna niż na przykład z języka polskiego, bo te zadania są powtarzalne. No i zdecydowana większość wyszła też przed czasem. Mówili, że dzisiaj nic ich nie zaskoczyło.
6: Było w zasadzie wszystko, no nic nie zaskoczyło, bo nie ma co zaskakiwać na podstawowej. Zadowolony jestem.
7: Bardzo dobrze, chyba będzie 100%, tak mi się wydaje.
8: Tak z 80 będzie. Funkcja kwadratowa to było tak naprawdę najtrudniejsze zadanie, no, z najwięcej punktów, no to można było się spodziewać, tak najwięcej obliczeń trzeba było zrobić.
5: Na egzaminie były zarówno zadania otwarte, jak i pytania zamknięte z jedną poprawną odpowiedzią. Za komplet rozwiązanych zadań można uzyskać maksymalnie 50 punktów, a żeby zdać trzeba mieć minimum 30%. No i pozostanę jeszcze w tych liczbach. Wyniki będą ogłoszone 8 lipca.
4: Martyna Szymczakowska sprzed 9 liceum w Warszawie. Dziękuję bardzo. Jest potwierdzenie Komisji Europejskiej w sprawie umowy pożyczkowej SAFE. Zostanie podpisana w piątek w Warszawie. Polska będzie pierwszym krajem, z którym dokument zostanie podpisany. Trzecie podejście rządu do ustawy o kryptowalutach. Pierwsze dwie zawetował prezydent. Wcześniej w Sejmie przeciwko proponowanym rozwiązaniom głosowała opozycja. Premier Tusk, otwierając posiedzenie rządu, zapowiedział, że jeszcze w tym tygodniu do Sejmu trafi kolejny projekt. Szef rządu nie wyobraża sobie, by tym razem posłowie Prawa i Sprawiedliwości i Konfederacji głosowali przeciw. Łączymy się z Sylwią Białek, która jest przed kancelarią premiera. Powiedz, jakich argumentów premier używał.
9: Premier powiedział, że informacje o aferze zonda krypto to już nie kwestia domysłów, przecieków czy dziennikarskich śledztw. Wszystkie karty, jak mówił, są już na stole, a to oznacza, że prezydent i liderzy PiSu nie mogą udawać, że nic się nie dzieje. Szef rządu zaznaczył, że po pierwsze mieliśmy do czynienia z firmą, której źródła są wyjątkowo ciemne, z porwaniem bądź zabójstwem jej założyciela, z finansowaniem przez zonda krypto różnych wydarzeń i kampanii polityków PiSu i Konfederacji. Dlatego premier nie wyobraża sobie, by ten kolejny projekt został znów przez Karola Nawrockiego i opozycję zablokowany.
10: Macie ostatnią szansę, żeby pokazać, że coś do was dotarło i że wspólnie z rządem będziecie chcieli zablokować na przyszłość działania tego typu gangsterki. Liczę na opamiętanie.
9: Premier powiedział, że proponowane przez rząd przepisy świata nie zbawią, ale państwo będzie miało narzędzia do tego, by działać, ostrzegać inwestorów, zanim wkroczą służby i prokuratura. Donald Tusk powiedział, że jedyną zmianą, jaką będzie proponował w tym trzecim projekcie, to jeszcze wyraźniejsze zaostrzenie kary dla tych, którzy, wykorzystując marzenia ludzi, czasami naiwność, czasami brak wiedzy, oszukują ich i narażają też państwo polskie, nasze bezpieczeństwo, na szwank, tak mówił szef rządu.
4: Sylwia Białek sprzed kancelarii premiera, dziękuję za te szczegóły. Prokuratura Krajowa zaprzecza informacjom mediów, według których zonda krypto miała organizować szkolenia dla śledczych. Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak zapewnia, że zonda krypto nie współpracowała z prokuraturą.
11: W Prokuraturze Krajowej co roku organizowane są szkolenia w zakresie cyberprzestępczości. I corocznie bierze w nich udział kilka tysięcy prokuratorów. Natomiast żadne z tych szkoleń nie były organizowane ani współorganizowane przez giełdę Zonda Krypto lub poprzednika giełdę BitPay.
4: Według doniesień Rzeczpospolitej prokurator Sławomir Sola z Prokuratury Okręgowej w Gliwicach miał brać udział w jednej z konferencji współorganizowanych przez Zonda Krypto. Rzecznik Prokuratury Regionalnej w Katowicach Michał Binkiewicz potwierdza, że Sola miał mieć kontakty służbowe i towarzyskie z pracownikami giełdy i że złożył wniosek o wyłączenie ze śledztwa w jej sprawie.
0: To są aktualności jedynki.
4: Ceny paliw bez zmian. Minister energii ogłosił maksymalne stawki na jutro. Są takie same jak dziś. Za litr benzyny 95 trzeba będzie zapłacić nie więcej niż 6 zł i 49 groszy. Litr 98 ma kosztować 6,99, a litr diesla maksymalnie 7 zł i 31 groszy. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
12: Sponsorem audycji jest Sulfur Zdrój, producent maści borowinowej. Leku na ból stawów z Buzka Zdroju.
0: Pogoda.
4: Pochmurno i deszczowo na zachodzie i północy kraju, w centrum, na wschodzie i południu słonecznie i bez deszczu. Termometry pokazują od 15-16 stopni nad morzem, 20 w okolicach Suwałk, 27 w Warszawie, do 28 w Krakowie. Ciśnienie w stolicy 995 hektopaskali.
12: Sponsorem audycji był Sulfur Zdrój, producent maści borowinowej, leku na ból stawów z Buzka Zdroju.
4: I jeszcze komunikat Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego o dzisiejszym stanie wód wybranych rzek Polski. O godzinie 8 stan wody Wisły układał się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej i wynosił w Karsach 114 cm, w ciągu ostatniej doby przybyło 19, w Szczucinie 112, przybyło 9, w Zawichoście 202, ubyło 4, w Puławach 112, ubyło 1, w Warszawie 142, ubyło 1, w Kępie Polskiej 199, ubyło 2. we Włocławku 122, ubyło 6, w Toruniu 146, przybyło 7, w Tczewie 286, przybyło 2, na Sanie w Przemyślu 90, ubyło 1, na Narwi w Ostrołęce 66, ubyło 1, na Bugu we Włodawie 103, ubyło 1. Stan wody Odry układał się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej i wynosił w Raciborzu Miedoni 123 cm w ciągu ostatniej doby, ubyło 2. U ujścia Nysy Kłodzkiej 274, ubyło 1. W Malczycach 154, przybyło 1. W Połęcku 68, przybyło 1. Stan wody Warty układał się w strefie wody niskiej i wynosił w Poznaniu 150 cm w ciągu ostatniej doby, ubyło 1. W Gorzowie Wielkopolskim 193, ubyło 4. Aktualne prognozy i ostrzeżenia hydrologiczne dostępne są w serwisie hydrologicznym pod adresem hydro.imgw.pl.
12: Jedynka. Polskie Radio.
13: Ogłoszenie społeczne.
14: U ciebie praca w grupach też bywa wyzwaniem?
15: Zdarza się. Czasami naprawdę trudno dzieciom współpracować.
14: Dlatego ja zgłoszę nas do Mega Misji.
15: To ten bezpłatny program Fundacji Orange?
14: Tak, dla szkół i przedszkoli. Dzięki niemu będę mogła ćwiczyć z dziećmi współpracę, empatię i krytyczne myślenie. To ważne kompetencje w świecie pełnym ekranów.
15: O, a w klasach 1-3 też podstawy higieny cyfrowej. Brzmi dobrze. Gdzie się zgłosić?
14: Na www.fundacja.orange.pl/megamisja do 28 kwietnia.
15: To działam.
13: Ogłoszenie społeczne.
12: Reklama.
16: Marian, a więcej się nie da?
17: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
18: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł.
19: Bo w Media Expert taniej masz.
1: Gang otwartych serc duetu No Cześć. Album o emocjach, relacjach i świecie, w którym łatwo się pogubić, ale też można się odnaleźć. Dla dzieci i dorosłych.
20: Gang otwartych serc potrafi rozgonić mrok, gdy razem z nami jesteś na tak.
1: 16 maja o 12:00. Koncert premierowy w studiu Polskiego Radia imienia Władysława Szpilmana w Warszawie. Bilety na bilety24.pl. Poleca Polskie Radio.
21: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
22: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
21: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
23: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
21: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
23: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
12: Reklama. Autopromocja.
24: Przed nami piłkarskie Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku,
25: na których niestety zabraknie naszej reprezentacji.
24: Powspominajmy zatem, jak kiedyś Polacy w piłkę grali.
25: A grali czasami pięknie i zdobywali medale.
24: Sekrety mundiali.
25: A odsłonią je Państwu znakomici goście.
24: Piłkarze, trenerzy i dziennikarze.
25: Podcast dostępny na polskieradio.pl i w serwisach streamingowych.
24: Andrzej Janisz
25: i Filip Jastrzębski.
24: Zapraszamy.
12: Autopromocja. Polskie Radio. Jedyne.

0: Amy Winehouse w radiowej jedynce tak pod nóżkę. Ja mam nadzieję, że państwo teraz pod palcem będą mieli numer do naszej audycji. Patryk Michalski, dzień dobry.
1: Tylko szczerze.
0: Kwadrans po 13, więc czas zacząć naszą codzienną dyskusję w radiowej jedynce. 22 645 22 66 to numer do nas. No i o czym dzisiaj? O maturach sobie porozmawiamy, no bo maturzyści mogą się już zrelaksować. Kiedy wracałem wczoraj z pracy do domu po południu, to na polu mokotowskim po maturze wczorajszej z języka polskiego wielu właśnie maturzystów tam odpoczywało. Dzisiaj za nimi matura z matematyki na poziomie podstawowym. Jutro jeszcze jeden obowiązkowy egzamin z języka obcego na poziomie podstawowym, a potem te na poziomie rozszerzonym. I przed nimi pewnie większość maturzystów może odczuwać większy stres, no bo właśnie te egzaminy będą najbardziej liczyły się przy rekrutacji na określone kierunki studiów. I dzisiaj rano, jak rozmawiałem z jedną maturzystką przed tą maturą z matmy, to powiedziała, że właśnie bardziej boi się tej na poziomie rozszerzonym i chyba jakieś tabletki uspokajające będzie musiała wziąć przed tym egzaminem. No to doradźmy, drodzy państwo, wszystkim maturzystom, jak sobie poradzić z takim maturalnym stresem. Jak nie dać się paraliżującemu strachowi, ale przekuć ten stres w taką mobilizację na te kilka godzin egzaminu. Jak państwo też wspominacie swoją maturę, czy to był taki duży stres, czy jednak do wszystkiego trzeba podejść na spokojnie. 22 645 22 66. Czekamy na telefony i posłuchajmy, co powiedzieli między innymi ci, którzy właśnie dziś zdawali maturę z matematyki.
2: Jak wam poszło? Matematyka dzisiaj, tak?
3: Tak.
2: No jak poszło?
3: Dobrze, bardzo dobrze.
2: Dobrze, na jaki wynik liczycie?
3: No chciałabym 100%, ale nie wiem. Ja myślę, że jest może szansa na 100%.
2: Stres był?
3: No nie, w sumie nie było takiego dużego, ale mamy z rozszerzenia matematycznego, to podstawa jest łatwa dla nas.
2: Ogólnie rzecz ujmując, matura była dla was raczej przyjemna, jak sądzę.
3: No tak, tak. No tak. Ale najbardziej moim zdaniem było przed polskim. A teraz już jest lepiej.
4: Mam syna, który dzisiaj pisał w matematyku. No troszeczkę był stres. Powiada, że to jest taka najtośniejsza nauka, ta matematyka. Ale na spoko. Jeszcze nie gadała z nim, ale mam nadzieję, że się udało.
5: Bo to taki pierwszy poważny egzamin.
2: To była jakaś trauma? Niektórym się śni wręcz po nocach. Znam takie osoby.
6: No nie, no do tego stopnia to chyba nie.
7: Wszystko zapomniałam z matematyki.
2: A ta matematyka jest jakąś traumą, jak tak rozmawiam z ludźmi.
7: No bo każdy ma, to nawet jak mówią, że nie mają, to mają. Po prostu. Jest to naturalne, bo to jest lęk przed czymś, że jak się nie zda, to drogi są pozamykane.
2: A jak duży ten stres był? Jak sobie z nim radzić? Radziła sobie pani z tym jakoś, czy nie?
7: Co ma być, to będzie. Koniec.
2: Bała się pani tej matury?
8: Nie, zupełnie. Tak na luzaku.
2: No chyba jest pani nieliczną.
8: Być może, ale już byłam dorosłą osobą, miałam dwoje dzieci, więc nie przejmowałam się, tak powiem, maturą aż tak mocno.
2: Matematykę pani zdawała?
8: Zdawałam.
2: Zdała pani?
8: Ustną tak, oblałam, znaczy zdałam pisemną, oblałam ustną, bo kto za osoba bierze matematykę ustną, kompletnie się na niej nie znając.
0: Aleksander Ziemiańczyk pytał o to, jak radzić sobie z maturalnym stresem. Ja też sobie musiałem z nim radzić, bo zdawałem maturę obowiązkowo, maturę z matematyki po 25-letniej przerwie. No a jak sobie z tym maturalnym stresem powinni radzić ci, którzy zdają w tym roku swój egzamin dojrzałości? 22 645 22 66. Można też pisać na Facebooku, ale pierwszy dodzwonił się już dzisiaj do nas pan Adam. Dzień dobry.
9: Dzień dobry. Ja chciałem powiedzieć kilka słów o takiej maturze, która była bardzo, bardzo dawno. I tutaj mam jedną prośbę do właśnie tych wszystkich, którzy egzaminują i potem udzielają informacji zdana, niezdana. Żyjemy w XXI wieku i trzeba czekać ileś, powiedzmy, tygodni na wynik. Nikt nie szanuje czasu tych młodych ludzi. To jest jedna rzecz. Druga sprawa, że przecież w końcu przy takiej technologii, jak w tej chwili mamy, to właśnie wychodząc, przekraczając próg szkoły, idąc do domu, już powinna być wiadomo, zdał, nie zdał. Także tutaj apel do tych wszystkich, którzy egzaminują, rozliczają to i tak dalej. Pomyślcie trochę, zacznijcie wreszcie szanować czas, bo jednej sekundy nie kupi się za wszystkie miliardy.
0: Czyli panie Adamie, tak wnioskuję, że mówi pan o tym, że ten czas oczekiwania na wynik też jest, może być bardziej stresujący niż sama matura.
9: To jest tragiczne. To jest po prostu tragiczne. Ja wychodziłem z matury, maturę zdawałem w 1947 roku, więc bardzo dawno, ale wychodziłem z matury, poproszono, żebym poczekał kilkanaście minut i dosłownie w ciągu 15 minut pojawił się przewodniczący komisji i powiedział, stał.
0: No tak, tylko że kiedyś to jednak inaczej wyglądała ta matura, dzisiaj to są kody zabezpieczające, wie pan, sprawdzanie.
9: Powiem szczerze.
0: Gdzieś te arkusze jadą na drugi koniec Polski, żeby to nie sprawdzali nauczyciele.
9: W końcu to można przesłać, korzystając z nowoczesnej technologii. Nie, to jest po prostu nieprzemyślane, strata czasu i przede wszystkim strata pieniędzy także.
0: No dobrze, panie Adamie, to jest taka pana opinia.
9: Gorący apel, żeby zmienić to, i rzeczywiście zacząć szanować czas także maturzystów.
0: Dobrze,
9: bo oni
0: dobrze
9: czekają i to jest, powiedzmy,
0: i tutaj kropka, panie Adamie,
9: sprawa.
0: Dzięki serdeczne. W takim razie pan Adam o tym, że stresem może być nawet ten, większym stresem może być ten czas po maturze, czas oczekiwania na wyniki egzaminu niż sama matura, ale przed większością maturzystów jeszcze kilka egzaminów, przede wszystkim te na poziomie rozszerzonym, które najbardziej będą liczyły się przy rekrutacji na studia i wielu maturzystów właśnie przed tymi egzaminami najbardziej odczuwa stres, największy stres, dlatego doradźmy im, jak z tym stresem sobie radzić, bo na pewno stres może być czymś mobilizującym. Organizm wie, że czeka nas coś ważnego, no i mamy wyrzut adrenaliny, mamy lepsze działanie ośrodkowego układu nerwowego, mózgu, więc to może być taki mobilizator na te kilka godzin ważnego egzaminu. Ale jak nie dopuścić do tego, żeby ten stres sparaliżował cały organizm, żeby ręce drżały tak, żeby nie można było napisać nawet jednego słowa w wypracowaniu. 22 645 22 66. Czekamy na telefony.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: I tylko szczerze, w radiowej jedynce, gdyby ktoś nie mógł znaleźć numeru do naszej audycji, to przypominam 22 645 22 66, a dziś rozmawiamy o maturalnym stresie, o tym, jak sobie z nim radzić, jak państwo sobie z nim radzili przed swoim egzaminem dojrzałości. I numer do naszej audycji dobrze znała i znalazła pani Ewa. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Chciałam powiedzieć o swoim stresie przedmaturalnym.
1: Proszę bardzo.
2: Moja mama wzięła mnie nad rzekę, mocno przytuliła, dała pociągnąć swojego papierosa i powiedziała: Ewa, zdasz, nie zdasz, i tak będziesz żyła, i tak będzie dobrze. To był 76 rok. Mhm. Maturę zdałam. Z tym, że tu chciałam się jeszcze odnieść do pana, który dzwonił wcześniej. Oczekiwanie na wyniki matur jest naprawdę podle długie. I tutaj bym się z tym panem bardzo, bardzo zgodziła.
1: Tak, bo przypomnijmy, że w tym roku maturzyści poznają wyniki swoich egzaminów 8 lipca, zatem to są 2 miesiące od dziś.
2: No, to są 2 miesiące oczekiwania, kiedy ja znałam wynik swojej matury na drugi dzień.
1: No tak, tylko że znów wrócę do tego, że kiedyś zdawało się maturę w szkole, prawda? No teraz to jest centralna komisja, procedury,
2: no i
1: te matury
2: takie,
1: jeżdżą i tak
2: takie
1: dalej.
2: Takie upolitycznienie, urzędniczo wzięte.
1: Może nie, nie upolitycznienie, no ale takie bardzo administracyjne podejście. Okej, okay, tu się możemy zgodzić.
2: Tak, no,
1: pani Ewo, ale wrócę jednak do tego, czego pani zaczęła, bo to w zasadzie taka kwintesencja tego, jak rodzice, jak bliscy powinni wspierać maturzystów w tym stresie,
2: myśmy,
1: prawda?
2: Myśmy nad tą rzeką nie rozmawiały. Aha. Mama po prostu mnie przytuliła, tak siedziały i powiedziała, co by nie było, i tak mnie kocha, a ja dalej będę żyła. Ja sobie poradzę.
1: To jest kwintesencja właśnie tego.
2: Mama już nie żyje, a do tej pory to pamiętam.
1: A ten papieros to pomógł chociaż na te nerwy, czy nie?
2: Poczułam się bardzo dorosła w tym momencie.
1: No dobrze, czyli nie tylko egzamin dojrzałości był elementem tej dojrzałości, chociaż palenia oczywiście nie polecamy. Ale spacery nad rzekę jak najbardziej. Pani Ewo, pięknie dziękuję za ten telefon.
2: Dziękuję bardzo.
1: Bo to bardzo dobra historia i dobre wspomnienie o tym, jak sobie poradzić z maturalnym stresem. A jak to wspomina pani Katarzyna? Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Ja chciałam nawiązać do matury z języka polskiego. Dla mnie przerażające jest to, że uczniowie nie czytają lektur. Poszczególni ministrowie dokonują zmian na liście lektur. No i to, co jest zastanawiające, to matura z języka angielskiego dzisiaj, w obecnych czasach, wypada lepiej niż z języka polskiego. Myślę, że nad tym powinniśmy się zastanowić, że język ojczysty wypada gorzej niż język angielski. Taka jest prawda.
1: Mhm. Oczywiście język obcy jest potrzebny też, ale
3: tak, oczywiście.
1: Tak,
3: po polsku. I to jest zastanawiające, że mamy problem z tym językiem ojczystym. Mhm. Dużo uczniów ma problem.
1: Pani Katarzyna, a propos tego stresu, o którym dzisiaj też rozmawiamy, tak, to jak pani sobie z nim radziła przed swoją maturą?
3: Ja myślę, że maturzyści powinni sobie powiedzieć, co będzie, to będzie. W życiu nas czeka jeszcze wiele różnych egzaminów jeśli się nie powiedzie, to świat się nie kończy, trzeba iść do przodu.
1: Jak to się mówi na studiach, często bez spiny są drugie terminy, prawda? Więc każdy egzamin można poprawić.
3: Oczywiście, będzie, jest możliwość poprawki, dlatego nie ma się co stresować. Jest jeszcze sierpień i...
1: Albo możliwość poprawienia matury na następny rok.
3: Oczywiście, w przyszłym roku jeszcze też jest możliwość i świat się nie kończy. Jest w życiu wiele też jeszcze gorszych egzaminów i...
1: I też strzenia matury na następny rok.
3: Oczywiście, w przyszłym roku jeszcze też jest możliwość i... Świat się nie kończy. Jest w życiu wiele też jeszcze gorszych egzaminów.
1: I też trzeba je przeżyć. I to bardzo dobra rada.

0: ponad 450 tysięcy maturzystów do tych egzaminów przystępuje. Pani Krystyna z nami, dzień dobry.
1: Tak, dzień dobry, witam. Boże, jak piękny dzień. A ja pamiętam doskonale, maturę zdawałam w 62 roku, miałam strasznie ciężki okres, bo moja mama zachorowała w okresie tym właśnie, kiedy ja szłam do matury.
0: Czyli pamiętam dodatkowy to, jak stres dzisiaj. Był niestety związany to z chorobą.
1: Bardzo to był dla mnie trudny czas, bo mama była w Krakowie w szpitalu, bardzo poważnie chora i potem umarła już po mojej maturze. Ale pamiętam tą maturę, jak mnie tato wspierał. Tato był taki pogodny i zresztą żył dość długo i tak nauczył mnie optymistycznie patrzeć na życie i dlatego chyba urodzona w wojnę, ofiara tej drugiej wojny, a żyję do dzisiaj i naprawdę się cieszę. Ta matura, to pamiętam, że miałam sukienkę i tam ściągawkę miałam specjalnie, Krawcowa mi uszyła taką kieszonkę, gdzie miałam ściągę z matematyki. Z matematyki to jestem noga. W ogóle ekonomiczna noga. Nie lubiłam nigdy matematyki. Zresztą miałyśmy taką panią w ogólniaku, która miała męża mądrzejszego, a ja z tej matematyki. I ta matematyka mi w życiu nie bardzo była potrzebna.
0: No, liczyć podstawowe rachunki trzeba umieć. Pani Krystyna, zatrzymam się przy tym wsparciu taty. To jak tata wspierał w trakcie tej matury?
1: Tato mój bardzo realnie myślał o życiu. Wiedział, że mama jest chora, że pewnie będzie musiał się nami zająć, bo jeszcze miałam brata. A ja okropnie to pamiętam, przeżyłam, bo tak, trzeba było, miałam taką przyjaciółkę, ponieważ ja jestem 44 rocznik, miałam koleżankę, razem uczyłyśmy się, ona mieszkała na parterze w bloku, a ja na piętrze i chodziłyśmy, uczyłyśmy się, nawet na szpilkach uczyłyśmy się chodzić, bo przecież wtedy o szpilkach nie było mowy.
0: Czyli wspierałyście się, czyli to wsparcie było od rówieśniczki, jak pani mówi, tak, wsparcie było od rówieśniczki i to też jest na pewno jakaś rada na ten stres wczoraj, jak obserwowałem maturzystów, którzy gromadzili się przed swoimi szkołami, przed egzaminem z języka polskiego, no to właśnie takie nastroje bojowe, taka wzajemna mobilizacja siebie, przybijane piątki, poklepywanie się po plecach, to na pewno też pomaga poradzić sobie z tym stresem. Wiadomo, w grupie zdaje się zdecydowanie lepiej, czy w grupie zdecydowanie lepiej radzi się sobie z takimi stresującymi sytuacjami, ważnymi wyzwaniami niż w pojedynkę. 22 645 22 66. Co o maturalnym stresie powie pan Janusz? Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Ja z kolei jestem rocznik 1946 i już przekroczyłem 80 lat. Piękny ale wiek. Chciałem powiedzieć o sytuacji maturalnej z roku 1968. Mianowicie wtedy sławne Liceum Ogólnokształcące numer 14 imienia Króla Stanisława Leszczyńskiego świętowało stulecie. Byłem na tych uroczystościach i spotkałem kilku absolwentów tego gimnazjum i liceum, którzy zdawali maturę w roku 1918.
0: Czyli wtedy, kiedy odzyskaliśmy... Ale prawda, jeszcze za zaborcy.
2: Tak, CK Austrii. I z podziwem patrzyłem na tych absolwentów, którzy właśnie przyjechali na to 50-lecie matury w sławnym 1968 roku, już po wydarzeniach na Uniwersytecie Jagiellońskim i Uniwersytecie Warszawskim, jak to było wtedy przedstawiane, kiedy protesty studenckie towarzysz Władysław Gomułka stłumił.
0: Panie Januszu, ale to wtedy no właśnie jakoś otuchy panu dodała ta rozmowa, te spotkania z tymi maturzystami, absolwentami?
2: To znaczy, to dodało to duchy, bo to był jakby powiew tamtej Polski. Tej rodzącej się II Rzeczpospolitej, bo chciałem dodać, że absolwentem naszego liceum był słynny generał Klimecki, szef sztabu naczelnego wodza w czasie II wojny światowej, który zginął w katastrofie gibraltarskiej.
0: Panie Januszu, i tutaj kropkę musimy stawiać, bo gong wybrzmiał, a kolejni słuchacze czekają. Bardzo dziękuję za ten telefon, czyli można mieć takie miłe wspomnienia też z maturą związane, nie tylko same stresujące. Pan Andrzej, dzień dobry.
3: Dzień dobry, panie redaktorze. Kłaniam się serdecznie, pozdrawiam w tą piękną pogodę. Chciałem powiedzieć, że mój stres najgorszy

0: to był przed matematyką. W 79 roku zdawałem maturę.
1: O, a dlaczego?
0: A dlatego, że ja z matematyki nie byłem orłem. Powiedzmy takie trójki, czwórki. No więc tak szybciutko powiem, że całą noc nie spałem. Kotłowały mi się w głowie wzory, niewzory. Poszedłem na maturę, powiedzmy, niewyspany.
1: Aha.
0: Ale w momencie, kiedy dostałem arkusz z zadaniami, przeczytałem, to nie miałem. Tak się zastanawiam, przecież ja to wszystko rozwiążę.
1: O proszę.
0: No więc opanowałem się troszeczkę, mieliśmy bułkę i napój, więc zjadłem bułeczkę, napiłem się napoju, tak siedzę, patrzę, patrzę, a podchodzi do mnie profesor, bo wtedy jeszcze chodzili koło tych stolików. Mhm. Mówiłem, że nie przejmuj się, dasz sobie radę. Ja mówię, profesorze, ja się przejmuję, bo ja to chyba wszystko rozwiążę.
1: Czyli, panie Andrzeju, w takim razie ten strach i ten stres największy był w pana głowie.
0: Tak, oczywiście. Mhm. To się okazało, z trójkowicza zostałem piątkowiczem. Wszystkie zadania rozwiązałem i bardzo dobra. To profesor powiedział, jak widzisz, były wyniki. No dziwi się, Andrzej, widzisz, jednak zdolny jesteś.
1: No i to w takim razie też musiała być dobra otucha. Czyli wniosek, tak, panie Andrzeju, w takim razie taki, że rzeczywiście często w naszej głowie sami sobie sprawiamy ten stres, tak, bojąc się, tak, na wyrost czegoś, prawda?
0: Tak, jak najbardziej.
1: Choć, no to trzeba powiedzieć, na pewno różni psychologowie by powiedzieli, że to jest też takie ewolucyjne, że zawsze mózg przygotowuje się na największe zagrożenie, ale chyba właśnie nawet na maturze lepiej miło się rozczarować, niż niemiło się zaskoczyć, więc tego też życzymy wszystkim maturzystom i radzimy im, jak sobie radzić z tym stresem przed kolejnymi egzaminami maturalnymi, które ich czekają, szczególnie tych przed tymi na poziomie rozszerzonym. 22 645 22 66. Za chwilę wracamy do dyskusji. No a teraz zagrajmy na ten piękny dzień w wielu regionach Polski. To Piotr Salata i piękny dzień właśnie w radiowej jedynce.

0: 21 minut zostało do 14, a tak jak Piotr Salata, piękny dzień, cudny dzień, to pani Alicja może sobie dzisiaj śpiewać. Pani Alicja pisze na naszym Facebooku: ja miałam dzisiaj stres, bo mój wnuczek pisał matmę na maturze, ale teraz jestem szczęśliwa, bo i on jest szczęśliwy. Poszło mu bardzo dobrze, tak jak i wczorajszy język polski. Pozdrawiam i życzę samych szczęśliwych stresów. To pani Alicja z komentarza na naszym Facebooku, a ja czekam na państwa telefony 22 645 22 66 z radami, jak sobie radzić z tym maturalnym stresem. Te kolejne stresy przed maturzystami tegorocznymi jeszcze są. Jak sobie z nimi radzić? Pani Maria z nami. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Ja maturę zdawałam w roku 1963 w liceum ogólnokształcącym w Otwocku. Wtedy matura wyglądała trochę inaczej, właściwie zupełnie inaczej, bo były dwa przedmioty obowiązkowe pisemne, polski i matematyka, a potem w ciągu jednego dnia zdawało się pięć przedmiotów ustnych. Cztery obowiązkowe, polski, matematyka, historia i WOS, plus piąty dodatkowy, który jakiś sobie kto wybrał, co mu było potrzebne, prawda?
0: Tak.
1: Bo sam wynik nie był aż tak stresujący jak w tej chwili, bo czekały nas egzaminy na studia. Czyli maturę trzeba było zdać.
0: A później kolejnym etapem dopiero była rekrutacja na studia i tam nowe egzaminy zupełnie, a nie tak jak teraz.
1: Wynik matury nie był ważny. Ważne było, żeby matura była zdana.
0: A to przed którą maturą, pani Mario, pani się najbardziej stresowała? Polski, matematyka?
1: Nie, historia.
0: Historia. A dlaczego?
1: No bo tak średnio był to mój ulubiony przedmiot, muszę powiedzieć. Z matematyką się nie stresowałam, bo stawałam na studia na matematykę, którą skończyłam. Także w związku z tym dodatkowo wziąłem fizykę, no też się trochę stresowałam tą fizyką ustną. Najgorzej mi poszła historia zgodnie z przewidywaniami, ale zdać zdałam, dostałam trójkę, prawda?
0: No i na studia matematyczne nie była też, na studiach matematycznych nie była aż tak potrzebna ta historia.
1: Nie przydała mi się, natomiast w tej chwili zajmuję się historią sportu.
0: O.
1: Także
0: to polecamy pani Mario nasz najnowszy podcast radiowy Historia Mundiali. Filip Jastrzębski i Andrzej Janisz opowiadają.
1: Ja muszę powiedzieć, że piłka nożna nie jest moim ulubionym sportem.
0: No to, ale może się pani przekona. Polecamy w każdym razie i pani, i wszystkim.
1: Moim ulubionym jest wioślarstwo.
0: O, no to ciekawa, bardzo ciekawa dyscyplina. Tutaj nasza wydawczyni się poruszyła, bo też lubi.
1: W każdym razie mówię, jeśli chodzi o stres, naprawdę nie rozpętujmy tej histerii, bo to jest trochę rozpętana histeria, że matura, co to będzie matura. Tak jak już parę osób powiedziało, jest jeszcze druga szansa, jest jeszcze trzecia. Teraz maturę można zdawać.
0: Ale pani Mario, wie pani, to jest nawet ważne, żeby czasami to usłyszeć, bo być może każdy, można w to wierzyć, można o tym myśleć, ale jak się usłyszy od drugiej osoby, to też zupełnie inaczej to wtedy brzmi. I fajnie, że to wybrzmiało w pani telefonie. Bardzo dziękuję. 22 645 22 66. Pan Bogusław, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Panie Bogusławie, tylko niech pan przyciszy radio odbiornik, bo tam słyszymy taki pogłos, a my będziemy pana dobrze słyszeć w słuchawce.
2: Ja dzwonię z Radomia. Proszę państwa, ukończyłem technikum budowlane w 1957 roku. Bardzo, bardzo dawno temu. I pamiętam, że matematyka była, że tak powiem, głównym przedmiotem zdawania.
0: No jak to w technikum? No,
2: oczywiście, jak to w technikum. I proszę pana, przechodząc dalej, może nie będę mówił dużo o stresie, ile o poziomie nauczania w technikum. Przytoczę takie zdarzenie, fakt. Po prostu później jak zdawałem na Politechnikę, to dopuszczony zostałem do egzaminu ustnego i egzaminujący mnie profesor na Politechnice Wrocławskiej wspólnie odpowiadałem na pytania z drugim kolegą, który ukończył technikum i profesor w pewnym momencie się zapytał do tego mojego kolegi z liceum, gdzie pan kończył liceum. No, on tam wymienił swoją nazwę z województwa lubelskiego, a pyta się mnie, gdzie pan kończył technikum. Ja mówię, technikum budowlane w Radomiu. co pan miał z oceny, ja mówię dostateczny. A pan zapytał się mojego sąsiada, mówi 5. Mówi, to powinniście się zamienić. Świadectwami.
0: Czyli panie Bogusławie, czyli ostatnie zdanie.
2: Ostatnie zdanie, że proszę pana, matematykę wykładał na profesor Ciach, który wykładał również na Politechnice Radomskiej.
0: No to jak wykładał na Politechnice, no to właśnie, rozumiem, że jak
2: tak,
0: uczył...
2: A powiem, że w drugiej klasie musiałem przez wakacje uczyć się matematyki, bo...
0: Panie Bogusławie. Ostatnie zdanie, naprawdę.
2: Na wysokim poziomie, tak.
0: No to świetnie, panie Bogusławie. Czyli dzięki, do widzenia, pozdrawiamy. Dzięki serdeczne za tę historię. Czyli wniosek, że jak ma się nauczyciela w technikum, który też wykłada na Politechnice, no to zdecydowanie lepsze przygotowanie. Być może do matury, chociaż nie demonizujmy matematycy w liceach, w technikach też na pewno wielu z nich ma dobrą wiedzę i dobrze przygotowują do egzaminu. 22 645 22 66. Wciąż czekamy na państwa telefony. Pani Gabriela teraz z nami. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Kłaniam się jako maturzystka rocznik 92, to wtedy, kiedy nauczyciele strajkowali i wtedy, kiedy można było zdawać historię, również zamiast matematyki, więc matematyka mnie ominęła, ponieważ nie cierpię królowej nauk, ale jestem też matką tegorocznego maturzysty, który przyszedł dzisiaj trochę załamany z matematyki, ale chciałam powiedzieć wszystkim maturzystom tegorocznym i wszystkim tym, których matura czeka. Słuchajcie, młodzi, nie możecie nie zdać tylko jednego egzaminu z bycia dobrym człowiekiem. Wszystkie inne egzaminy są do poprawienia i naprawdę nie są tak do końca ważne. Jeżeli będziecie zawsze zdawali egzamin z tego, żeby być dobrym, to wszystko będzie okej. Okay. Tylko tyle. I to mam wszystkie na wszystkich.
0: Mógłbym w zasadzie nic nie dodawać, pani Gabrielo, bo to jest kwintesencja, tak myślę, tej naszej dyskusji, ale jednak dopytam, a jak pani sobie radzi z tym stresem i kto bardziej się stresuje w domu, czy syn, czy rodzice?
3: Tata. najbardziej tata. Młody jest trochę zestresowany, natomiast ja podchodzę do tego tak, jak powiedziałam. Aha. Jest dobrym człowiekiem, jestem dumna z tego, jak potrafi podchodzić do problemów innych i naprawdę, czy zda tą maturę, czy będzie miał poprawkę, czy dopiero za rok, to jest najmniej ważne. Pozdrawiam też moją siostrzenicę, która również pisze w tym roku i również wyszła z matematyki załamana, ale są dobrzy, także to jest najważniejsze. Ja się nie stresuję, będzie okej.
0: Okay. Świetnie. Pani Gabrielo, to co, dzisiaj jakieś małe przyjemności, dobry obiad dla maturzysty albo spacer po południu?
3: Obowiązkowo.
0: Coś
3: obowiązkowo.
0: Będzie, żeby z tym stresem
3: czeka nas to po południu.
0: Świetnie. Pani Gabrielo, bardzo, bardzo dziękuję za ten telefon. Świetny głos i świetny wątek właśnie do tej naszej dyskusji o stresie maturalnym, o tym, czy warto nim się tak bardzo też przejmować, no bo właśnie z tych państwa telefonów, z wielu telefonów wynika, że to przecież tylko jeden egzamin z wielu, które nas czekają w życiu. Jeszcze tych wiele tych egzaminów przed tegorocznymi maturzystami będzie, a nie ma takiego egzaminu, którego nie można poprawić. 22 645 22 66. Pani Janina wybrała ten numer. Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Janina z tej strony.
0: Słuchamy, pani Janino. Jak z tym stresem maturalnym?
4: Ja może coś kontrowersyjnego powiem dla podbudowania stresujących się na wyniki. Że nie matura, lecz chęć szczera zrobi z ciebie oficera.
0: Znamy. No i co, i sprawdza to się w życiu w takim razie?
4: Oczywiście, że się sprawdza. Oczywiście, że się sprawdza, ponieważ człowiek nie może się poddawać nigdy, tylko spełniać marzenia i iść do przodu. Nie poddawać się nigdy.
0: Ale to w takim razie...
4: Tak bym powiedziała młodym osobom, że żadne stresy, nic, tylko po prostu dalej dążyć do celu.
0: Chociaż no właśnie może ten stres przed maturą, pani Janino.
4: 1949 rok, mam 77 lat i po prostu zdawałam maturę. Za pierwszym razem nie wyszło, potem nie wyszło. I byłam na stanowisku, więc nie ma się co poddawać.
0: I to jest
4: to ja
0: też...
4: po prostu dla pokrzepienia tych, co się stresują. Nie stresować się, do przodu.
0: I to był bardzo mobilizujący telefon od pani Janiny. Dziękuję serdecznie, pani Janino. Rzeczywiście, być może przysłowie takie wyświechtane, nie matura, lecz chęć szczera, ale ta matura no, może być taką lekcją i to, jak sobie młodzi ludzie radzą z tym stresem przed maturą, może później przydać się na pewno w przyszłym życiu przed kolejnymi egzaminami, które ich czekają. I na podsumowanie naszej dzisiejszej dyskusji, ostatnia dzisiaj, pani Anna. Dzień dobry.
5: Witam serdecznie. Ja tylko chciałabym takiego coś powiedzieć, że matura z matematyki, czykolwiek jakiś inny przedmiot, myślę, że to też zależy dużo od nauczyciela. Ja tak w skrócie powiem, że podstawówka dla mnie matematyka to był koszmar. Dopiero gdy poszłam właśnie do średniej szkoły, miałam taką super panią profesor, którą serdecznie pozdrawiam, jeżeli tylko słucha radio, że zrozumiałam tą matematykę na tyle, że ja ją pokochałam.
0: Proszę.
5: Pokochałam później fizykę, pokochałam chemię, co dla mnie to były przedmioty no, tragiczne, prawda?
0: A zdawała pani matmę na maturze?
5: Tak, oczywiście, zdawałam i ustnie, i pisemnie bardzo dobrze mi poszło, więc tutaj myślę, że duży wkład mają też nauczyciele, którzy potrafią wytłumaczyć, a nie tylko gonią z programem, nie wyrobią się po prostu, no cóż, kolejne dzieci w domu muszą to prawda, nadrobić. Myślę, że też dużo tutaj pokrzepienie dla młodzieży, żeby się nie przejmowali tak naprawdę, bo to nie jest koniec świata, że tak powiem. Ale warto się uczyć od początku, prawda? Żeby to cały czas mieć w głowie, rozumieć to, nie uczyć się na siłę. Nie wchodzi, nic nie zrobimy. Ale mówię, tutaj podejście nauczycieli, którzy nam pomagają w tym, jest bardzo ważne.
0: Jasne. I też taka myśl, no jak właśnie niektórzy sobie myślą, że może nic nie wiedzą, no przecież jednak mają za sobą maturzyści 4 lata nauki w liceum, albo 5 lat nauki w technikum już teraz, więc no siłą, że coś w tej głowie na pewno zostało.
5: Pani Anno, znaczącego na pewno.
0: Na pewno. Pani Anno, dziękuję serdecznie za ten telefon i za ten wątek ostatni w dyskusji, bo przypomniała mi pani moją koleżankę z klasy, z liceum, która też właśnie na koniec roku na koniec szkoły na świadectwie z matury miała dwóje, a z matury, nie, z przedmiotu, z matematyki miała dwóje, o tak, a z matury, z matematyki zdobyła aż 90%. No więc to pokazuje, że rzeczywiście podejście nauczycielki było takie średnie, a jednak wiedza jej zaprocentowała na samym egzaminie. Mam nadzieję, że wszyscy maturzyści wzięli sobie te wszystkie państwa rady do serca, bo dużo ich było, ale ta najważniejsza, by nie stresować się na wyrost i zawsze jest drugi termin, zawsze można przecież maturę poprawić. Prawda?
6: Boże, a co na mnie patrzysz, że ja? Co ty, ja w pierwszym
0: Marcin
6: terminie?
0: Marcin Wojciechowski, dzień dobry, a zdawałeś dobry. Matmę?
6: Zdawałem, tak. Zdawałem. W ogóle, jeżeli mówimy tylko szczerze, to moja matura była koszmarna, to bardzo, bardzo się stresowałem.
0: Czyli stresowałeś
6: Tak,
0: się.
6: Potwornie.
0: No mam nadzieję, że teraz nie stresujesz się przed audycją.
6: Nie, no skąd, a dzisiaj zaprosiłem.
0: Ulubione po 14, ale no, słuchaj, lato dopiero się rozkręca, a ty babie lato.
6: Babie lato, tak. Będę miał dzisiaj wiele gości. Przyjdą Natalia Grosiak, Bela i Katia, bo jest nowy hymn babiego lata. Mhm. Oprócz tego między innymi zaproszenia na Millennium Dogs Against Gravity w Warszawie. Będzie Magda Mikołajczuk z książką Girl on Girl. Będzie Natalia Mujanga z nową piosenką Ile snów nam zostało. I odwiedzi nas jak zwykle Marta Zinkiewicz w sprawie rozpoczynającego się Biennale Sztuki w Wenecji. Zapraszam od 14 do 16.
0: Wspaniały kulturalny miszmasz w folderze ulubione po 14. A ja dziękuję pięknie za dzisiejszą dyskusję. Patryk Michalski, proszę zostać z jedynką.
7: Jedynka. Polskie Radio.

0: Aktualne, ciekawe i sprawdzone. Informacje z kraju i ze świata.
1: Rozmowy, analizy i opinie.
0: I dużo muzyki.
1: Wszystko we właściwym rytmie. Rytmie wydarzeń.
0: Ekspres Jedynki od poniedziałku do piątku.
1: Od godziny 16.
0: Zapraszamy Karolina Rożej
1: i Michał Strzałkowski.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 3,99. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. I polskie ziemniaki jadalne luzem. Cena przed obniżką 1,99 zł. Teraz tylko 99 groszy za kilogram.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
8: Zdrowid. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert, taniej masz.
2: Reklama. Radio Kierowców.
9: Ewa Mierzejewska, zapraszam. Dobra informacja z dróg jest taka, że nie mamy informacji o kolizjach i po wypadkach. Ta nieco gorsza jest taka, że sporo remontów i sporo spowolnień. Zacznijmy od A4 w województwie dolnośląskim w pobliżu Zgorzelca i Jędrzechowic w kierunku Drezna. Tutaj jest korek przy wyjeździe z Polski w kierunku Niemiec i na większości przejść granicznych, zwłaszcza tych dużych, są dzisiaj kolejki. Tak jak na A18 w Lubuskiem na wysokości Olszyny w kierunku Berlina i zwalnia także A2 w okolicy Świecka. Także oczywiście w tym samym kierunku. Jeśli chodzi o Kołbaskowo i dojazd do granicy polsko-niemieckiej A6, to tutaj spowolnień nie ma. A4 korkuje się też na odcinku Kąty Wrocławskie - Wrocław, jadąc od Legnicy. Tutaj jest ponad 10-kilometrowe spowolnienie, a wynika ono z prowadzonych dziś akurat tam prac. Można pojechać drogą krajową numer 5 i 35, zjeżdżając na węźle Kostomłoty i w ten sposób ominąć to spowolnienie, albo drogą krajową numer 94, jadąc od Legnicy. Mamy też informację od naszego słuchacza o korku na Krajowej 12 na odcinku, gdzie trwa rozbudowa S12 obwodnicy Chełma. I tutaj, jeśli jadą Państwo od strony Lublina do Chełma albo odwrotnie, no to niestety ruch przed Chełmem zwalnia. Droga krajowa numer 45 jest remontowana między Opolem a Kluczborkiem na fragmencie około 9-kilometrowym na wysokości Jeziora Turawskiego. Jezdnia jest tam zwężona, prędkość ograniczona do 50 km/h i zdecydowanie tutaj ruch zwalnia. Dobre informacje na koniec z drogi krajowej numer 91, która została już odblokowana na trasie Tczew-Gniew w miejscowości Słupkowy. Tutaj przypomnijmy, doszło do zderzenia samochodu osobowego z motocyklem. Motocyklista został ranny, był ruch naprzemienny, ale na 52 kilometrze nie ma już utrudnień.
10: Jest 14. Tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, Anna Kowalczyk. Kilkanaście osób z unieważnioną maturą z polskiego. Jest potwierdzenie z Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Nowe informacje w sprawie adwokata od trumny na kółkach. Jest oświadczenie jego pełnomocnika. Niepokojące doniesienia z holenderskiego wycieczkowca. Rośnie liczba zakażonych groźnym wirusem. Są konsekwencje wczorajszych przecieków maturalnych. Centralna Komisja Egzaminacyjna unieważniła kilkanaście matur z języka polskiego. Wczoraj, chwilę po godzinie 9:00, w sieci pojawiły się zdjęcia arkuszy egzaminacyjnych. Absolwenci Liceum Ogólnokształcącego imienia Klementyny Hoffmanowej w Warszawie mówią, że kilkanaście przypadków złamania przepisów nie ma dużego znaczenia w skali całego kraju.
11: Nie widzę sensu czegoś takiego, ryzykować własny wynik, dlatego...
12: Myślę, że te osoby chcą zwrócić trochę na siebie uwagę, w sensie one nie mają nic z tego, że wrzucą to zdjęcie, tylko tyle, że podejmują dodatkowe ryzyko, też bez sensu.
13: Większość ludzi i tak zaraz by się dowiedziała, jak wygląda ten arkusz, a ci, co są na sali, nie mają już takiej możliwości w większości przypadków, no bo nie mają telefonów.
10: Osoby, które wniosły telefony na salę egzaminacyjną, będą mogły podejść ponownie do matury z języka polskiego dopiero za rok. A dziś wczorajszy scenariusz się powtórzył. Chwilę po rozpoczęciu matury z matematyki w sieci pojawiły się przecieki. Pełnomocnik poszukiwanego adwokata od trumny na kółkach zabiera głos Polskie Radio. Dotarło do jego oświadczenia. Łódzki prawnik Paweł Kazanecki poszukiwany jest listem gończym, bo nie zgłosił się do zakładu karnego, w którym miał odsiedzieć wyrok za śmiertelny wypadek. O szczegółach Michał Dąbrowski.
14: Do tragedii doszło w 2021 roku. Niedaleko Olsztyna zginęły dwie kobiety. Według śledczych adwokat Paweł Kazanecki doprowadził do zderzenia czołowego. Mecenas został skazany na 1,5 roku więzienia, a niedawno policja wystawiła za nim list gończy. Jak przekazał Radiu Łódź pełnomocnik Kozaneckiego, adwokat Kosma Bogdanowicz, skazany nie unika kary, dlatego zawnioskował o odbycie jej w trybie dozoru elektronicznego i, tu cytat, pozostaje w kontakcie z sądem, starając się jakkolwiek wpłynąć na przyspieszenie rozpoznania wniosku. Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
2: To są aktualności jedynki.
10: Policja w Lipsku szuka świadków dramatycznych wydarzeń. W centrum miasta wczoraj po południu na jednej z ulic samochód wjechał w ludzi. Dwie osoby zginęły, a kilkadziesiąt zostało rannych. Trzy są w ciężkim stanie. Wciąż nie wiadomo, dlaczego kierowca wjechał w tłum. To mieszkaniec Lipska i obywatel Niemiec. Dziennikarze lokalnej stacji ustalili, że dzień przed tragedią wyszedł ze szpitala oddziału psychiatrycznego. Mężczyzna jeszcze dziś ma usłyszeć zarzuty. Nowe przypadki hantawirusa na holenderskim wycieczkowcu. Lekarze podejrzewają infekcję u 5 kolejnych pasażerów statku. Jednostka stoi na Atlantyku w pobliżu wyspy Zielonego Przylądka. Na pokładzie jest 150 podróżnych z ponad 20 krajów, którzy ze względu na kwarantannę nie mogą opuścić statku. Troje pasażerów zmarło. Jedna osoba jest w stanie krytycznym.
15: Statkiem podróżowali głównie obywatele Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i Hiszpanii. Na pokładzie znaleźli się też Polacy, którzy, jak informuje MSZ, czują się dobrze i nie zgłaszali do tej pory problemów czy prośby o pomoc. Światowa Organizacja Zdrowia w szczegółowym raporcie potwierdziła, że u 2 osób wykryto hantawirusa, a 5 pozostałych prawdopodobnie również zostało zakażonych. 3 osoby zmarły, 2 Holendrów i Niemiec. Osoba pochodząca z Wielkiej Brytanii w stanie krytycznym została ewakuowana do szpitala w RPA. Na pokładzie luksusowego wycieczkowca panuje spokój, poinformował armator Ocean White Expeditions, który chce, by po kontroli bezpieczeństwa pasażerowie mogli opuścić pokład. Następnie rozważa rejs do hiszpańskiego Las Palmas lub na Teneryfę. Ryzyko przeniesienia zakażenia z człowieka na człowieka jest niezwykle rzadkie, informuje WHO. Wirus przenoszą gryzonie. Mimo to Republika Zielonego Przylądka zwróciła się do kapitana statku z prośbą o pozostanie na morzu w ramach ostrożności. Agata Król, Polskie Radio.
10: Amerykański sekretarz stanu leci do Watykanu na spotkanie z papieżem. Ambasador USA przy Stolicy Apostolskiej zapewnia, że to będzie szczera rozmowa o polityce Donalda Trumpa. Dodał, że między narodami zdarzają się nieporozumienia. Marco Rubio i Leon XIV spotkają się pojutrze. W kwietniu przy okazji amerykańsko-izraelskiej wojny z Iranem Trump kilka razy ostro krytykował pochodzącego z USA papieża, zarzucając mu m.in., że lubi przestępczość i jest okropny w kwestii polityki zagranicznej. Mówił też, że nie chce papieża, który uważa, że posiadanie przez Iran broni jądrowej jest w porządku. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
10: Dużo chmur w północnej części kraju, tam również opady deszczu, na południu słonecznie i niemal bezchmurnie, na termometrach od 9 stopni na Pomorzu, przez 20 na Podhalu, do 27 stopni w centrum i na wschodzie. Ciśnienie w Warszawie 995 hektopaskali.
2: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
18: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
19: Laureat ponad 30 konkursów. Półfinalista ostatniego konkursu chopinowskiego, na którym zdobył Nagrodę Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków. Jehuda Prokopowicz. Dla dwójki wystąpi dwukrotnie. Zapraszamy na koncerty w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Dwa programy, w których oczywiście dominować będzie muzyka Chopina. Ponadto usłyszymy utwory Mozarta, Lista i Bartoka. 11 maja, godzina 18 i 20. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl.
20: Marian, a więcej się nie da?
21: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499 z kodem taniej aż o 1000 zł. Bo w Media Expert
2: taniej masz. Reklama. Autopromocja.
22: Przed nami piłkarskie Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku,
23: na których niestety zabraknie naszej reprezentacji.
22: Powspominajmy zatem, jak kiedyś Polacy w piłkę grali.
23: A grali czasami pięknie i zdobywali medale.
22: Sekrety mundiali.
23: A odsłonią je Państwu znakomici goście.
22: Piłkarze, trenerzy i dziennikarze.
23: Podcast dostępny na polskieradio.pl i w serwisach streamingowych.
22: Andrzej Janisz
23: i Filip Jastrzębski.
22: Zapraszamy.
2: Autopromocja.

0: są takie piosenki, które w kolejnych dekadach mają swoje wersje. To akurat Tainted Love, Gloria Jones tutaj, ale pamiętamy też m.in. Soft Cell i wielu innych, którzy ten motyw wykorzystywali. Tu program Pierwszy Polskiego Radia, mamy 11 minut po 14.
1: Folder ulubione.
0: Przed mikrofonem Marcin Wojciechowski. Kłaniam się Państwu w pas. Dzień dobry. Połowa stałego duetu folderu ulubione. Ula Kaczyńska wypoczywa. Pozdrawia Państwa z przyjemnego miejsca i zapewnia, że podsłuchuje nas i niedługo do nas wróci. Ja dzisiaj niby prowadzę program sam, ale tak naprawdę towarzyszyć mi będą niezwykłe kobiety przez całe 2 godziny tak naprawdę. Najpierw już za chwilę Natalia Grosiak, Bela i Katia, czyli nowy hymn Babiego Lata, powracającego co roku. W tym roku nieco bardziej folkowy. Posłuchamy go za chwilę i o nim porozmawiamy, jak i o samym tym wydarzeniu. Potem między innymi przekażę Państwu zaproszenie na Millennium Dogs Against Gravity do Warszawy. Będzie można je zdobyć u nas. Proszę słuchać uważnie. Magda Mikołajczuk odwiedzi nas w związku z książką Girl on Girl. Zapewniam, że jakieś 20 minut temu jeszcze spotkałem Magdę na dole w radiowym holu, gdzie doczytywała dosłownie tę książkę. Po godzinie 15 z kolei odwiedzi nas Natalia Mujanga, którą mam nadzieję już kojarzą Państwo z wizyt w naszym programie z nowym singlem Ile snów nam zostało. A na koniec audycji przed 16 Marta Zienkiewicz opowie o Biennale Sztuki w Wenecji i pewnych kontrowersjach z tym wydarzeniem związanych. Zapraszam na 2 godziny do radiowej jedynki.

0: solo będzie tutaj. Przepraszam się, Jędruś, ale Kaśka zadzwoniła, musiała mi powiedzieć, że później zadzwoni. To się tym nie przejmujcie.
1: Smak i tak, tu refren jest.

0: Muzyka wyzwala ruch, nawet w studiu radiowej jedynki, teraz właśnie po godzinie 14. Co ja dzisiaj jest to? Drugi raz pomyliłem się z godziną. Bardzo Państwa przepraszam, będę się bardziej pilnował. Mówiłem, że dzisiaj w naszym studiu będą wyjątkowe kobiety i zaczynamy od składu niezwykłego. Natalia Grosiak od lewej, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Bela, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: I Katia.
3: Dzień dobry.
0: Bela Komoszyńska oczywiście i Katia. Spotykamy się z powodu dwóch słońc, a teraz będzie taki suchar, ale ja widzę trzy słońca tutaj. Tak,
3: dziękujemy.
0: Tak. Jaka jest siła waszej grupy, dziewczyny? Na czym polega
1: bycie
0: siła
1: razem
0: waszej grupy?
1: Bycie razem. I nasz projekt jest bardzo o pracowaniu razem, o byciu razem, o szacunku, o lojalności, o tym,
3: i
1: że muzyka i wsparciu. I o tym, że muzyka musi mieć element ludzki. I my wszystkie nasze piosenki, a napisałyśmy ich 10, napisałyśmy wspólnie w jednej przestrzeni od początku do końca, na każdym etapie, więc to było dla nas bardzo ważne, żebyśmy były my, żeby był człowiek w tej muzyce i organiczność.
0: Ja tylko powiem, że mówimy o wydarzeniu RST Letnie Brzmienia 2026 i tak naprawdę o piosence, która dzisiaj tak, ujrzała swoje...
1: Jutro.
4: Ale macie premierę.
0: No to jeszcze Państwo nie mogą zobaczyć jej jutro dopiero, ale przedpremierowo posłuchają Państwo tylko w jedynce. To jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć miast. Pięć tak naprawdę festiwali w pięciu różnych miastach i jak to zwykle bywa, jest hymn takich wydarzeń. No i dwa słońca to właśnie panie, które są z nami w studiu. Czy to jest odpowiedź na męskie granie trochę? To pytanie pada często pewnie, ale jak wy to postrzegacie?
4: Myślę, że nie.
0: Nie?
4: Że my sobie po prostu robimy coś naszego, to nie jest coś przeciwko, w kontrze, to jest nasz własny świat.
3: I nawet bym powiedziała, że nie mamy takiego jednego hymnu. Mamy cztery piosenki, które na pewno wyjdą, może wyjdzie więcej. I chciałyśmy zrobić... nie potrafiłyśmy wybrać do końca tej jednej piosenki, która będzie tą...
0: Bo trzeba było wybrać jedną wiodącą singlową, która pociągnie projekt, tak? Radiowo na przykład.
3: Ale mam wrażenie, że my bardziej napisałyśmy właśnie album i bardzo byśmy chciały go wydać.
1: Chciałyśmy być cover bandem,
3: tak.
1: Tylko chciałyśmy, żeby to był naprawdę autorski projekt, dlatego też napisałyśmy tyle tych piosenek, więc z założenia nasz projekt był autorski bardzo.
0: Napisanie 10 piosenek, stworzenie całej płyty, to jest potężna praca, a jeszcze w takiej grupie trzech różnych osobowości, też potężne kompromisy chyba. Czy było zgodnie i nagle...
4: Okazuje się, że świetnie nas dobrał Łukasz Wrzesiński z Good Taste, który miał niesamowitego czuja, żeby dobrać właśnie te trzy różne głosy, ale bardzo podobne wrażliwości. I to była fuzja totalna, taka tych naszych energii. I jak myśmy zaczęły razem pracować, to poszło tak szybko. Każda ma do zaoferowania jakieś inne zdolności i to się okazało, że to my pracujemy w ekspresowym tempie.
3: Słuchaj, w 5 dni... 5 dni?
4: 10 piosenek.
3: Napisałyśmy 10 piosenek.
0: Byłyście zamknięte w jakiejś przestrzeni razem?
1: Miałyśmy dwa wyjazdy. Pierwszy był w folwarku Ruchenka i tam zaczęłyśmy pracę. I tak cudownie nam się pracowało. Bardzo, też bardzo muzyczne. Że zapragnęłyśmy mieć jeszcze drugi wyjazd.
3: Tak, mieliśmy drugi wyjazd na Włada w Poznaniu, w piwnicznym studio. I
4: tam dopisałyśmy 4 piosenki jeszcze.
3: Tak. Piękne spotkanie.
4: W 2 dni.
0: Nie było żadnego deadline'u, nikt nie poganiał, jakby miałyście pełną swobodę?
3: Nie.
1: Pełna wolność.
0: No dobrze, ja myślę, że to jest czas, żebyśmy posłuchali absolutnie przedpremierowo utworu zatytułowanego Dwa słońca. Dlaczego akurat ten podesłałyście mi do zagrania, skoro powstało 10?
4: Bo ten jest już
0: gotowy. Resztę skończycie po 17, tak?
4: Dzisiaj.
0: Mniej więcej. No dobrze, premierowo, przedpremierowo, tylko w radiowej jedynce tegoroczny hymn RST Letnie Brzmienia 2026. Natalia Grosiak, Bela Komoszyńska i Katia. Gramy, proszę państwa, gramy.

0: co tu się dzieje w tym studiu z taką energią, to przedpremierowo tylko w radiowej jedynce. Wszyscy usłyszą to dopiero jutro, pozostali. Hymn Erste Letnie Brzmienia 2026, seria festiwali, tak naprawdę koncertów w Krakowie, Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu i Poznaniu, a autorki i wykonawczynie tego hymnu w radiowej jedynce, Natalia Grosiak, Bella i Katia. No pięknie, ale was to porwało was to, aż widzę, mnie też.
1: Ja się nigdy tak nie cieszyłam chyba. To kolektywne tworzenie muzyki i takie właśnie razem wydawanie jej.
2: No to są trzy energie.
1: To jest niesamowite. Prawda? To jest jakaś taka energia, której chyba nie doświadczyłam przy wydawaniu.
0: Siostrzeństwo?
1: Na pewno.
0: Takie, tak.
3: Tak, tak. No myślę, że nasze energie, jak się spotykamy razem i jak wykonujemy utwór razem, to jest coś niebywałego. Ja tak to odczuwam. Tyle radości. My mamy ciągle zacież i nie możemy przestać się uśmiechać.
0: To folkowe, lekko brzmienie, to tak celowo, tak się gra współcześnie, tak, bo bardzo to wyczuwalne.
3: Tak chciałyśmy. Dwa Słońca wyprodukował Janek Biedziak. Pozostałe utwory też Janek, Patryk Depan i Kasia, która również jest producentką. I to jest cudowne. Więc od początku chciałyśmy i wiedziałyśmy, że ta organiczność i ta folkowość to są elementy, które koniecznie w naszym projekcie muszą być. No i te żywe instrumenty, smyczki, dęciaki, które są które
0: żadnego
3: są w AI. Utworach.
0: Nie. Żadnego. Nie. Nic.
4: Tak sobie zupełnie to wyobrażyłyśmy.
0: To wszystko będzie można usłyszeć na żywo również, bo ja sobie teraz wyobrażam, że ta piosenka jednak porwie publiczność. Będzie taki moment, w którym będziecie na wszystkich koncertach razem?
4: No oczywiście.
0: Że zawsze będziecie kończyć, to zaczynać, zdradzić coś więcej, co tam się jeszcze wydarzy, bo oprócz was będą oczywiście też inni artyści.
1: Możemy zdradzić, że na scenie z nami będą
2: prawie same kobiety.
1: Prawie same kobiety instrumentalistki. To było nasze takie założenie, że bardzo chciałyśmy uwidocznić instrumentalistki, których jest bardzo dużo i mam nadzieję, że będzie ich coraz więcej. Super, uważam, że będą próby i energia na scenie taka żeńska. Jest jeden mężczyzna z nami, Lesman, i myślę, że jest to super, super piękny skład.
0: Przypomniałem sobie teraz przy okazji tego, co mówiłaś, że kobiety grające na instrumentach są gdzieś ukryte, jak w 98 roku w formacji Nieżywych Schabów na basie zaczęła grać Kasia Lach, nie wiem, czy pamiętacie, jakie to było w ogóle, że kobieta grająca na basie, zrobili jej to zdjęcie jak jakiemuś zjawisku, nie? Że kobiety grające na takich instrumentach zespołach były gdzieś pochowane, rzeczywiście. No dobra, czyli wy na scenie, pozostałe piosenki będą w tym klimacie mniej więcej, takie rzeczywiście z siłą?
2: Będzie.
3: Tak. Będą też delikatniejsze, będą jeszcze mocniejsze, więc naprawdę bardzo dużo rzeczy się tam pojawia i dużo emocji, dużo energii.
0: Ja w sumie nie zrozumiałem, z tego będzie płyta, czy chciałybyście, żeby była płyta?
2: Chciałybyśmy. Na razie nagrałyśmy 4 piosenki i zobaczymy, co dalej, bo mamy skomponowanych 10.
0: I te pozostałe utwory, te usłyszymy na festiwalu, te 4, czy te...
2: 4.
0: 4.
2: 4
3: 6
2: plus
3: właściwie.
2: 6.
3: Będziemy grać około sześciu naszych utworów.
2: Nawet 7, bo jeszcze nasze autorki.
0: Babie lato.
1: Ale będą też piękne covery. Myślę, że też covery zaskoczenia. Ja się nie, na maksa się nie mogę doczekać na to. Ja chyba najbardziej chcę te covery z nas wszystkich.
0: A bardzo chciałabyś zaskoczyć publiczność? To cię jakby kręci, myślę, że... najbardziej? Czy co?
2: Ja bym wolała zachwycić publiczność.
3: Zachwycić też, tak. Ale też chciałyśmy zaskoczyć, żeby to nie był oczywisty wybór tych coverów, prawda? Po żeby to było coś wyjątkowego, takiego, czego się nikt nie spodziewa.
1: Mnie chyba jara to, że będziemy śpiewać piosenki, które bardzo lubimy. I to jest też taką energią. Klucz. Tak, to był klucz do doboru tych piosenek.
0: Myślę sobie, że jest to, znaczy wyczuwam, widzę, że jest to bardzo prawdziwe, jest to jakieś takie tęskniące za prawdą, za czymś analogowym, za melodią, za tym, co ta prawdziwa muzyka niesie, z jakąś taką duszą w dźwięku. Coś, czegoś mi tutaj nie brakuje, tu wszystko jest. No dobra, czyli na scenie oprócz was oczywiście jeszcze Kaśka Sochacka, Vito Bambino, Mrozu i Big Band, Brodka grająca grande, Grzegorz Turnał z orkiestrą symfoniczną, między innymi Ralf Kamiński, Ewa Farna, Natalia Szedred, mnóstwo występów w centrach wielkich miast, szczegóły znajdą państwo na stronie, a my w jedynce z całą pewnością do piosenki Dwa Słońca będziemy regularnie w wakacje wracać.
1: Tak?
0: Tak.
1: Super, dobrze. Cieszymy się bardzo.
0: Lubisz słyszeć swoje numery w radiu?
2: No kochane.
1: Chodzi o to po prostu, że to jest nasze. I pracowałyśmy nad tym i jesteśmy strasznie dumne z
0: właśnie
1: tego.
0: Właśnie wyczuwam dużą dumę, jakąś taką niezwykłą radość, entuzjazm. No ale nie dziwię się, bo to pierwsza emisja, wszystko przed wami jeszcze. Jutro też pewnie wywiady. Dziękuję bardzo za wizytę. Natalia Grosiak, Bela Komoszyńska i Katia.
1: Dziękujemy.
0: Piosenka Dwa Słońca. Myślę, że jeden z przebojów lata 2026 już. Tak będzie.
1: Streamujcie.
0: Tego wam życzę. Dziękuję bardzo.

Ten uzupełniający się, przyznają Państwo, duet to Michał Wiraszko i Natalia Mujanga. Ta piosenka to specjalna zapowiedź wizyty Natalii w Radiowej Jedynce. Po godzinie 15 odwiedzi nas z zupełnie nową piosenką. Obiecałem Państwu zaproszenie na Millennium Dogs Against Gravity. Ten festiwal rozpocznie się już w tym tygodniu. Warszawa, Wrocław, Gdynia, Katowice, Poznań, Bydgoszcz i Łódź. Jak co roku w konkursie polskim wezmą udział najlepsze filmy dokumentalne polskie. Festiwal odbędzie się od 8 do 17 maja w wersji online od 19 maja do 1 czerwca. Mam dla Państwa zaproszenia na warszawską edycję tego właśnie festiwalu, na wybrane filmy, na Warszawę, więc proszę pisać pod adres folder@polskieradio.pl, folder@polskieradio.pl. No i przy okazji mam nadzieję miłą informację, że w najbliższy piątek poprowadzę folder ulubiony właśnie z warszawskiej kinoteki, właśnie z tego festiwalu. Więc jeszcze raz folder@polskieradio.pl. Czekają zaproszenia do Warszawy na Millennium Dogs Against Gravity.

0: Słuchają Państwo programu Pierwszego Polskiego Radia za 17 minut 15.
1: Czytam, bo lubię.
0: A ze mną Magda Mikołajczuk.
2: Dzień dobry.
0: Proszę Państwa, dzisiaj przed 12 schodziłem na dół po kanapkę, a Magda zaczytana ostatnie rozdziały.
2: Ale ostatnie strony.
0: To były naprawdę, to były ostatnie strony, widziałem.
2: Bo czasami tak jest, że się doczytuje do ostatniej chwili. Dzisiaj książka niełatwa, ale no myślę, że ważna. Tytuł Girl on Girl. Jak popkultura zwróciła kobiety przeciwko sobie. Autorstwa brytyjskiej dziennikarki i pisarki Sophie Gilbert w tłumaczeniu Kai Gucio. I od razu słyszę, że niektórzy z Państwa być może mówią, Boże, znowu kobiety będą narzekać, jakim było źle, jakie były uciśnione. Ale to jest zwrócenie uwagi na pewne zjawiska z lat 90. i z 2000, o których być może zapomnieliśmy, których sobie nie uświadamiamy. I mianowicie to jest opowieść o tym, po pierwsze, w jaki sposób media i popkultura lat właśnie 90. i 2000 sprawiły, że kobiety zostały uprzedmiotowione, to raz. Po drugie, wtłoczone w taką rywalizację między sobą zamiast w kobiecą solidarność. A po trzecie, jak zostały nauczone niechęci do samych siebie, przede wszystkim do własnego ciała, do jego wagi, wyglądu. I na przykład, myślę, że o tym zapominamy, że te lata 90., czy raczej przełom tysiąclecia, to była taka fala zaburzeń odżywiania z powodu ciągłej presji, bycia najchudszą jak się da, z powodu takich idiotycznych reality show jak Łabędź. To było taki amerykański reality show, który polegał na tym, że się grupę kobiet zbierało takich albo o urodzie przeciętnej, albo z jakimiś niedoskonałościami i potem
0: zmieniały
2: się właśnie
0: w pięknego łabędzia, tak? Łabędzice.
2: Ale to
0: u nas takie programy są,
2: tak,
0: przecież.
2: Tak, ale ja pamiętam, że obejrzałam kilka odcinków tamtego reality show i tam sztab ludzi pracował, a to odsysali im tłuszcz, a to zęby zmieniali. Ale to było takie zero-jedynkowe, że wtedy byłaś nieszczęśliwa, bo byłaś gruba i z krzywymi zębami, a teraz będziesz szczęśliwa. Ale generalnie to jest też opowieść o tym, że w momencie, kiedy większość myśli i starań kobiety kręciła się wokół wyglądu i prób jego ulepszenia, no to oznacza, że człowiek mniej czasu ma na naukę, na rozwój, na wszelkie inne rzeczy, a tym samym człowieka się stopuje na pewnym etapie, prawda? Ale tutaj autorka analizuje tak filmy, teledyski, reality show i muzykę oczywiście.
0: No właśnie, bardzo ciekawi mnie pewne zjawisko, bo mnie na przykład wydawało się, że całe to girl power, girl boss i tak dalej, to jednoczenie się łączy kobiety, że to właśnie tworzy, wiesz, jakieś poczucie walki o sprawiedliwość,
2: taka
0: o równość,
2: a
0: tymczasem czytam w wypisie twojej książki, że tego typu zachowania, czy w ogóle inne zjawiska kultury lat 90. podobnych i wczesnych 2000, to więc zasiewały się ziarna mizoginii jakieś momentami.
2: Bo to na przykład autorka analizuje takie zjawiska jak zespół Spice Girls, na przykład.
0: Ogolona na łyso.
2: Girl power to była taka idea, prawda? Ale ona pokazuje, że w tamtym czasie, w latach 90. Raczej chodziło o wypaczenie tej idei i tak naprawdę to było tylko pozorna solidarność między tymi kobietami, więc ten wątek też jest świetny. Pisze o Britney Spears, o Madonie, o Jennifer Lopez, o modelkach tych z początku
0: lat 90.
2: Ale to wiesz, pierwsza połowa lat 90. no to były
0: top modelki.
2: Tak, Cindy Crawford, tak. Claudia Schiffer i cała ekipa takich mocnych kobiet, które wiedziały, czego chcą, były dobrze opłacane i nikt im tam nie podskoczył.
0: One decydowały, tak.
2: A potem druga połowa lat 90. przyszły te modelki, nieletnie zwykle, typu Kate Moss, takie eteryczne, chudziutkie i też nie mające rozeznania, co mogą, czego nie mogą w tym show biznesie i wtłaczane w bardzo takie, bardzo nieprzyjemne sytuacje. I w tej książce też dużo jest o tym, jak bardzo seksualność była wykorzystywana w kreowaniu kobiet właśnie w latach 90., w latach 2000. Oczywiście ta...
0: Pod pozorem solidarności.
2: Tak, ale z różnych stron autorka się przygląda tej sprawie. Girl on Girl, jak popkultura zwróciła kobiety przeciwko sobie. Sophie Gilbert, bardzo ciekawy zbiór esejów właściwie. Można się zgadzać, można się nie zgadzać. ale myślę, że jak myślimy o latach 90., gdzie się dużo rzeczy działo w muzyce, w filmie i tak dalej, to trzeba też pamiętać, że to był też czas błędów i wypaczeń pewnych.
3: Ja nie wiem, Magda, czy to nie jest błąd, że ja teraz zagram Spice Girls.
2: Nie, bardzo dobrze. Nie? Bardzo okay? Dobrze, grajmy, absolutnie.
3: Magda tak. Mikołajczuk, dziękuję bardzo.
1: Jedynka. Polskie Radio. Yeah!

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Jakoś trudno mi uwierzyć, że 30 lat minie we wrześniu od debiutu Spice Girls i ich pierwszej płyty Spice. Miliony sprzedanych płyt na całym świecie i co ciekawe, ta muzyka i te piosenki zestarzały się zaskakująco dobrze. Wydaje mi się nawet, że dzisiaj niektóre brzmią lepiej niż wtedy w tym 96 roku. Natalia Muyanga, bardzo utalentowana, skromna, niezwykła wokalistka, odwiedzi nas po godzinie 15 w Radiowej Jedynce wraz z zupełnie nową piosenką Ile snów nam zostało. Proszę z nami zostać. Wcześniej, jeszcze przed godziną 15, Radio Kierowców, potem aktualności w Jedynce. Wrócę do Państwa za kilkanaście minut.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Aktualne, ciekawe i sprawdzone. Informacje z kraju i ze świata.
2: Rozmowy, analizy i opinie.
1: I dużo muzyki.
2: Wszystko we właściwym rytmie. Rytmie wydarzeń.
1: Ekspres Jedynki od poniedziałku do piątku.
2: Od godziny 16.
1: Zapraszamy Karolina Rożej
2: i Michał Strzałkowski.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na mediaexpert.pl?
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
3: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
7: Cześć, siostrzyczko.
8: Gratulacje.
7: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
8: Ania.
7: Po mamie byłaby z siebie dumna.
8: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
7: Obiecuję.
9: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
12: Mama była smutna i zmęczona.
10: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
0: Zdrowit. Reklama.
13: Ogłoszenie społeczne.
14: Masz dość bólu głowy po słuchaniu polityków? Czujesz dezorientację po ich kolejnych wypowiedziach w mediach? To mogą być objawy nadmiaru dezinformacji. Demagog to sprawdzony środek na fałsz i manipulacje w debacie publicznej. Weryfikujemy wypowiedzi polityków, oddzielamy fakty od opinii, wyjaśniamy, co jest prawdą, a co wprowadza w błąd. Działamy szybko i bez skutków ubocznych. Demagog to organizacja społeczna, nie lek. Długotrwałe stosowanie może prowadzić do wzrostu krytycznego myślenia i odporności na manipulacje. Stosuj codziennie. Demagog.pl. Sprawdzamy, żebyś ty nie musiał.
13: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
15: Ewa Mierzejewska, zapraszam. Na autostradowej obwodnicy Wrocławia, na A8, między węzłami Wrocław Południe i Wrocław Zachód, zderzyły się samochód ciężarowy z osobowym, na szczęście bez poszkodowanych, ale mamy zwężenie w kierunku Warszawy na 7 kilometrze i jest tutaj niewielki korek. Na ekspresowej Trójce w Lubuskiem, między węzłami Gorzów Wielkopolski Północ i Gorzów Wielkopolski Zachód, po awarii samochodu ciężarowego zablokowany jest prawy pas w kierunku Zielonej Góry, to jest 82 kilometr tej trasy. Tutaj służby obiecywały, że mniej więcej 15 po trzeciej odblokują tę trasę. Na razie jeden pas jest zamknięty. Teraz jeszcze województwo kujawsko-pomorskie, droga krajowa nr 67 i odcinek Lipno-Włocławek. W krzyżówkach po zderzeniu samochodu osobowego z motorowerem. Motorowerzysta został ranny. Droga jest częściowo zablokowana na 8 kilometrze. Tutaj niestety utrudnienia mają zakończyć się dopiero o 16.30. Zaglądamy teraz na A1. Tutaj mamy spowolnienia w remontowanych miejscach. Po pierwsze na trasie Toruń-Lubicz-Dolny na jezdni w kierunku Gdańska. Tam jest 7-kilometrowy fragment ze zwężeniem i tutaj właśnie ruch zwalnia. I także na trasie Pelplin-Kopytkowo, tym razem na jezdni w kierunku Łodzi. Tutaj także jest zwężenie i z tego powodu przy dużym natężeniu ruchu korkuje się to miejsce. Mamy też korek na A4 na odcinku Kąty Wrocławskie-Wrocław. To jest jadąc od Legnicy. Tutaj jest prowadzone, są dzisiaj prace drogowe i z tego powodu jest ponad 10-kilometrowe spowolnienie. Można pojechać drogą krajową nr 5 i 35. Zjeżdżamy węzłem Kostomłoty albo drogą krajową nr 94. Tutaj od Legnicy ten objazd mniej więcej obowiązuje. Na A4 z powodu prac drogowych zwalnia też ruch na jezdni w kierunku Katowic na wysokości Chrzanowa.

0: Minęła 15, tu program pierwszy Polskiego Radia.
1: Zapraszamy na aktualności jedynki.
0: Maria Furdyna
1: i Andrzej Kocjan. Jeszcze w tym tygodniu do Sejmu ma trafić rządowa ustawa o kryptoaktywach. Dotąd prezydent dwukrotnie wetował te rozwiązania.
0: Pieniądze zebrane przez Łatwoganga już ratują dzieci chore na raka. Jednym z pierwszych pacjentów jest Henio.
2: To po prostu jest w kategoriach cudu.
1: Jest reakcja Brukseli na groźby Donalda Trumpa. Prezydent USA zapowiedział wyższe cła na auta z Unii.
0: Rząd pracuje nad trzecim projektem ustawy w sprawie kryptoaktywów.
1: Jeszcze w tym tygodniu nowa wersja trafi do Sejmu.
0: Polska 2050 przypomina z kolei, że na rozpatrzenie czeka jej projekt, który odpowiada na zastrzeżenia prezydenta do poprzednich ustaw.
1: Łączymy się z Sylwią Białek, która jest przed kancelarią premiera. Dzień dobry, Sylwio.
3: Dzień dobry.
1: Powiedz, czy jest szansa na to, że ten rynek zostanie uregulowany?
3: Premier ma taką nadzieję, bo jak mówi, nie wyobraża sobie, by w sytuacji, gdy o aferze Zonda Krypto już tyle wiemy, prezydent zdecydował się na kolejne weto. Ale rzeczywiście będą dwa projekty. Nad kolejną wersją rządowego pracuje resort finansów. Niewiele się będzie różnił od poprzednich. Będą zaostrzone kary. Rzecznik rządu Adam Szłapka ma nadzieję, że cała koalicja rządowa poprze te rozwiązania.
4: Większość parlamentarna na pewno będzie głosowała za rozwiązaniami rządowymi. Te rozwiązania niekoniecznie muszą być w 100% zbieżne. Myślę, że projekt rządowy będzie po prostu dalej idący.
3: Wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia przypomniał, że na rozpatrzenie przez posłów czeka projekt autorstwa Polski 2050. Jak mówił, ten projekt mógłby być podpisany przez prezydenta, dlatego zastanawiał się, dlaczego rząd robi trzecie podejście.
5: Czy tylko i wyłącznie taka, że po raz kolejny my pokażemy, że prezydent jest jakoś umoczony w kryptowaluty, a prezydent się odwinie w ten sposób, żeby pokazać, że nie jest i że to jest niemiecki rząd Donalda Tuska, który gnębi obywateli? Ten cyrk już był.
3: Jedno jest pewne, koalicjanci o tę kwestię się nie pokłócą. Szymon Hołownia zapowiedział bowiem, że jeśli rządowy projekt wygra, politycy Polski 2050 też za nim zagłosują.
1: Sylwia Białek, dziękujemy za tę informację.
0: 2,5-letni Henio, jednym z pierwszych pacjentów, który skorzysta z rekordowej zbiórki influencera Łatwoganga na rzecz fundacji Cancer Fighters.
1: Chłopiec jest leczony we wrocławskim Przylądku Nadziei z powodu ostrej białaczki szpikowej.
0: Lek niezbędny do życia dziecka nie jest refundowany, dlatego rodzina zbierała pieniądze na jego zakup.
1: Rodzice musieli zgromadzić 4,5 miliona złotych. W połowie zbiórki fundacja przelała ponad 2 miliony 290 tysięcy, mówi mama Henia Małgorzata Drwięga-Ostaszewska.
6: Kiedy usłyszałam, że zamknął nam zbiórkę, zabrzmiało to tak złowieszczo początkowo, że aż się przestraszyłam, ale zrozumiałam, że to jest dobra wiadomość. Więc nie, no to po prostu jest w kategoriach cudu.
0: Podczas internetowej akcji Łatwoganga zebrano w sumie ponad 280 milionów złotych.
1: Komisja Europejska odpowiada na najnowsze groźby amerykańskiego prezydenta dotyczące podwyższenia ceł na auta sprowadzane z Unii.
0: Donald Trump zapowiedział, że podniesie z 15 do 25% cła, łamiąc tym samym porozumienie z lipca ubiegłego roku między Brukselą a Waszyngtonem.
1: Szefowa komisji Ursula von der Leyen powiedziała w Armenii, że Unia jest przygotowana na każdą ewentualność.
7: Przewodnicząca komisji komentowała tak. Umowa to umowa. Ursula von der Leyen podkreślała, że unijno-amerykańska współpraca powinna przynieść obopólne korzyści, ale też dodała. Jesteśmy przygotowani na każdy scenariusz. Zasugerowała tym samym możliwość działań odwetowych, jeśli prezydent USA zrealizuje groźby. A ponieważ to nie pierwsze groźby, to Unia jest przygotowana. Wśród dostępnych opcji są przede wszystkim cła na amerykańskie produkty w wysokości 93 miliardów euro. Jest także jeszcze opcja atomowa, czyli bazuka handlowa. To przepisy pozwalające Unii na uderzenie w te kraje, które szantażują ją gospodarczo, a wtedy ucierpiałyby amerykańskie inwestycje w Europie, usługi czy firmy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
8: To są aktualności jedynki.
0: Do Polski wkracza strefa burz.
1: Po południu i wieczorem grzmieć i padać będzie od północnego wschodu po południowy zachód kraju.
9: W pasie od Dolnego Śląska i ziemi lubuskiej przez Wielkopolskę, Kujawy, po Warmię i Mazury występować mogą burze.
1: Mówiła synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Dorota Pacocha.
0: Jutro burze pojawią się przede wszystkim w centrum i na południowym wschodzie Polski.
1: Choć nie będą miały charakteru rozległego, lokalnie mogą przynieść intensywny deszcz oraz porywy wiatru do 60 km na godzinę.
0: Kąpiele słoni, atrakcją łódzkiego zoo.
1: W związku z przebudową wewnętrznego wybiegu, który jest przygotowywany na przyjazd nowej samicy oraz małego słonia, teraz można podziwiać te zwierzęta w zewnętrznym basenie.
10: Komfort słoni zostaje utrzymany, słonie znają teren, woda jest pod kontrolą naszą, i więc tutaj wszystko jest w porządku.
1: Mówił Ireneusz Dąbrowski z łódzkiego zoo.
0: Najmłodsi odwiedzający są zachwyceni.
11: Jaki ma długi róg.
12: Kąpią się, jedzą jabłka.
13: To jest piękne zobaczyć takie duże zwierzęta w swoim środowisku.
1: Pokazowe kąpiele słoni na zewnątrz można oglądać dwa razy dziennie o 11 i 17 aż do połowy czerwca.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
14: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
8: Pogoda.
1: Pochmurno i deszczowo na północy Polski, w centrum zachmurzenie umiarkowane, rosnące do dużego. Mało chmur na południowym zachodzie i wschodzie kraju. Bardzo ciepło w południowej połowie kraju, w wielu miejscach do 27 stopni. 18 na Mazurach, 14 w Lubuskiem, najchłodniej na Pomorzu, około 8 stopni. A ciśnienie w Warszawie to teraz 994 hektopaskale.
14: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
8: Klimat.
0: 48% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł energii. Dostateczna jakość powietrza w podwarszawskim Piastowie. Na południowym wschodzie kraju jakość powietrza jest głównie umiarkowana, na pozostałym obszarze dobra. Duże zagrożenie pożarowe w lasach w południowej połowie Polski.
8: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
15: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2% 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
16: Lidl. To się opłaca.
17: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
18: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
19: Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
20: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
21: 3, 17, 41.
22: Co tak liczysz?
21: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
22: O, ja też umiem liczyć.
23: 8, 11.
24: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
25: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
26: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
25: Meliski?
26: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
25: Czyli to takie pastylki antystresowe?
26: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
25: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
26: Na mnie i na Meliski.
27: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
28: Bo w Media Ekspert taniej masz.
29: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
30: Oszczędzam.
29: O, a ile?
30: 200 zł w apce Media Ekspert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
31: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Ekspert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaekspert.pl.
28: Bo w Media Ekspert taniej masz.
8: Reklama. Autopromocja.
32: Wieczory zawsze sprzyjają spotkaniom i rozmowom. O historii, o sztuce, o kobietach i o mężczyznach. O relacjach, o świecie, o muzyce. O tym, co zaskakujące. Codziennie od poniedziałku do czwartku po 21:00. Spotkania w Jedynce. każdy wieczór to niespodzianka. Zapraszamy.
2: Jedynka. To jest radio.

spróbuj ułożyć się w wygodnej pozycji. Podróż potrwa tyle, ile trzeba. Pod nami niezbadany obszar wody. Spokojny ocean. Jeśli nastąpi wrażenie niepokoju, zastosujemy tabletki nasenne.

0: Ja bardzo proszę Państwa, żałuję, że nie ma Uli z nami, bo Ula jest roztańczona i byłaby zachwycona dzisiejszą audycją, bo od rana, znaczy nie od rana, od pierwszych minut folderu ulubione tańce i hulanki, powiedziałbym, w naszym studiu.
1: Folder ulubione.
0: A pretekstem tych rozmów, tych spotkań jest muzyka najczęściej. Choć piosenka, o której za chwilę będziemy rozmawiać, to nie są raczej hulanki. Natalia Mujanga z nami, dzień dobry.
2: No zrobiło się poważnie, dzień dobry.
0: Taki głos. Zrobiło się poważnie, bo piosenka jest poważna. W ogóle obserwując twoją karierę od kiedy? 10 miesięcy? Mniej więcej?
2: Od takiego czasu pod skrzydłami kajaksu. No nawet nie 10, nawet mniej.
0: Nawet mniej, to widzę, że... No, nie idziesz po linii najmniejszego oporu.
2: Swoją drogą, w swoim tempie, tak, autentycznie.
0: Mamy już trzeci singiel, ile znów, zostało w ramach, powiedzmy, tej współpracy. Single, zbierasz piosenki na płytę, o tym porozmawiamy za chwilę. Natomiast zaskoczył mnie temat utworu, o którym mówimy, bo to piosenka o zatrzymaniu się, o docenianiu chwil i odwagi, o tym, by żyć naprawdę. Skąd w tak młodej osobie takie refleksje?
2: No, słuchaj, no skończyłam ostatnio już tam 20 parę lat, więc już no nie tak młodej.
0: Wiesz, no patrzę przez pryzmat siebie, nie? No, jakby, no, i przez wielu naszych słuchaczy jednak jesteś młodą osobą, a refleksje poważne.
2: Wiesz, tak ostatnio stwierdziłam, że żyję trochę od wydarzenia do wydarzenia, byle to minęło i następne. Więc stwierdziłam, że chciałabym po prostu bardziej cieszyć się tym, co jest tu i teraz, w tym momencie. Tak jak tutaj siedzimy, takim spotkaniem. O docenianiu tego, kto nas otacza, z kim siedzimy obok, cieszeniem się tego, że zakwitły kwiaty.
0: Proste rzeczy, tak? Codziennie.
2: Bo za chwilę zwiędną, więc...
0: Ale będą kolorowe liście wtedy.
2: Ale będą kolorowe liście, oczywiście,
0: a potem
2: tak.
0: Będzie biały śnieg.
2: O docenianiu tego, co mamy. Tak po prostu. Tych najdrobniejszych, najmniejszych rzeczy.
0: A uważasz, że zapominamy o tym za często?
2: Takie mam wrażenie, że za dużo się przejmujemy. Przynajmniej ja tak mam, ale z tego, co nie słyszę, no, i robię wywiady.
0: Znaczy, wiesz, no, ty nam dajesz piosenkę, która jest efektem jakichś przemyśleń, więc chciałbym ten temat trochę rozwinąć, nie? Bo też zatrzymywanie się na chwilę nad zwykłymi, prostymi rzeczami w skomplikowanym świecie dobrze nam może zrobić.
2: Mm-hmm. Jest to takie dążenie za marzeniami po prostu. I w samym teledysku też, który nagraliśmy w Teatrze Chorzycy w Toruniu, stoję na scenie, ubrana w suknię.
0: Tak, to prawda.
2: I śpiewam z pozoru dla pustej publiczności. Dopiero na koniec, no, zdradziłam, spoiler. Okazuje się, że śpiewam tylko dla jednej osoby. I właśnie o to w życiu chodzi, że nawet jak wydaje nam się, że nie ma słuchaczy, to aby to robić, to co kochamy najbardziej, śpiewać. I nawet dla tej jednej osoby wystroić się i być najlepszą po prostu wersją siebie. I śpiewać, i dawać jej wszystko, co możemy, jak najlepiej. I dawać przede wszystkim sobie, cieszyć się tą chwilą.
0: Czy ty, wchodząc w ten, teraz będzie tak, no może nie brutalnie, ale trochę wody wyleje, jednak zimnej, chłodnej. Mhm. Czy wchodząc do show biznesu, do dość brutalnej branży, myślisz, że będziesz miała zawsze przestrzeń i miejsce na to, żeby zatrzymywać się nad prostymi rzeczami?
2: Mm. Staram się. I mam nadzieję, że tak zostanie. Staram się po prostu być sobą i o tym pamiętać. Myślę, że to jest ważne. Inaczej nie byłabym szczęśliwa.
0: Czy będzie płyta i tak dalej, o tym porozmawiamy za chwilę, a teraz chcielibyśmy zaprezentować piosenkę Ile snów nam
2: zostało.
0: Natalia Mujanga w studiu, Natalia Mujanga w jedynce, premierowa teraz.

0: Soulowo dosyć. Soulowo, tak miało być chyba.
1: No tak trochę, z taką nutką pazura.
0: Muzyka duszy. Natalia Mujanga, premiera dzisiaj tego utworu. Ile snów nam zostało? Ile snów nam zostało?
1: No mam nadzieję, że jak najwięcej. No już nie bądźmy tacy.
0: Tych dobrych przynajmniej. Czy z tych piosenek, które już znamy, powoli, powoli tworzysz jakąś historię?
1: Wiesz, ja idę trochę inną drogą. Wypuszczam teraz po prostu tak co jakiś czas single i to jeszcze mam w planie, więc na razie w ten sposób daję się poznać publiczności. Chyba, aby było szybciej, niż jakbym miała na chwilę zniknąć i dopiero wtedy podzielić się trochę szerszym materiałem. To za jakiś czas. Na ten moment będę tak...
0: Ja wiem, że z nami w studiu jest twoja menadżerka, ale jakbym zapytał cię, czy tak sobie wyobrażałaś to życie przed mikrofonem i w blasku już jednak fleszy i Jupiterów?
1: Wiesz, gramy ostatnio sporo koncertów.
0: No właśnie, konfrontujesz się już z publicznością.
1: Mieliśmy okazję grać na CU, festiwalu CU w Gdańsku oraz 17 kwietnia mojej urodziny. Zagraliśmy na Next Feście w Poznaniu, w Blue Note, więc w super klubie jazzowym. No więc no to mi się zawsze marzyło, więc takimi krokami dla niektórych może to się wydawać małe, dla niektórych trochę większe.
0: Nie ma zasad.
1: Po prostu to jest coś super, że mogę spełniać te marzenia.
0: Te małe kroki są najlepsze, nie wmawiajmy sobie nigdy, że wiesz, że małe kroki to jest coś złego, bo dzięki nim można daleko zajść bardzo.
1: Jestem świadoma, że to jest proces i nad tym pracuję.
0: A gdzie widzisz siebie za rok?
1: Och, mam nadzieję, że na jakimś kolejnym festiwalu.
0: Coraz większy, pewnie
1: tak,
0: coraz większy.
1: Jeszcze nie
0: coraz
1: będę większy. Zdradzać jakie, ale no wiesz, chciałabym po prostu również gdzieś wystąpić na jakimś większym festiwalu, to mi się marzy. A może z czasem podzielę się jakimś winylem na przykład, więc zobaczymy.
0: Takie
1: takim,
0: marzenia.
1: Takim, gdzie już są oczywiście utwory dotychczasowe, ale może znajdą się jakieś ekstra, no tak głośno, że tak powiem coś. Coś myślę i zdradzam.
0: Koncerty rozumiem, że bardziej idziesz bardziej w stronę kameralną, klubową, jazzową, taką bardziej elegancką, czyli jeżeli chodzi o koncerty, to raczej tam należy cię szukać, gdzieś w klubach, w miejscach. Masz już jakiś zaplanowany event, wydarzenia, gdzie będzie można cię posłuchać?
1: No właśnie, razem z moją panią menadżer tak myślimy o przyszłej trasie. Myślę, że będą to wtedy takie dokładnie klubowe, a może jakieś teatralne koncerty, jeśli mogę tak zdradzić.
0: Jesienią,
1: ale to jeszcze, nie? Jeszcze tak, czekajcie państwo, ale zapraszam gdzieś tam na mojego Instagrama, czy tam sociale. Na pewno jak przyjdzie czas odpowiedni, to podzielę się większymi informacjami. A póki co single.
0: Podejrzewam, że będą też duety.
1: Ach, już słyszałeś?
0: Nie, strzeliłem. Ale doświadczenie mi podpowiada, że będą. A zadowolona jesteś z duetu, który będzie?
1: Oczywiście, że tak. To ja również dostałam zaproszenie do tego duetu, który będzie, ale jeszcze nie zdradzam, bo to
0: słuchaj, ja w ogóle nie wiem, proszę państwa, tak? Naprawdę nie wiem,
1: czyli
0: jakie to jest.
1: O czymś
0: tak, gadamy o duecie, o którym nie mam pojęcia, bo nie wiedziałem, że będzie taki duet. A daj jakąś chociaż taką drobną wskazówkę. Odpowiedz nie odpowiadając.
1: Bardzo niski głos. Męski. Charakterystyczny.
0: Chyba mogę się domyślać.
1: I taki to będzie letni utwór, myślę, więc chyba tyle mogę stracić.
0: Jeszcze przed wakacjami ukaże się na jakimś singlu?
1: No ja go cisnę, żeby już tak przed wakacjami zrobić. To no.
0: A już nagraliście to, czy dopiero jest plan?
1: Jest nagrany.
0: A jest nagrany
1: jest
0: już?
1: Jest nagrany. No jeszcze nie mamy obrazka, bo ja tak lubię zawsze mieć ten teledysk. Tak.
0: A o czym będzie ta piosenka?
1: O tym, żeby...
0: Znaczy wiesz, ja podejrzewam, że czwarty raz się spotkamy.
1: Żeby się bawić i puścić wiatr w żagle, o tak.
0: Wodze fantazji, tak, pozwolić sobie na coś więcej. No dobrze, czekam w takim razie. Życzę ci wszystkiego dobrego, powodzenia, żeby ci się to rozwijało tak, jak sobie życzę. Wakacje, masz już jakieś plany? Będzie w ogóle miejsce w twoim życiu na urlop na przykład, na wyjazd w tym momencie?
1: Jeszcze tego nie planowałam. Fajnie byłoby gdzieś wypocząć, tak gdzieś w słońcu. Ale tak. Teraz też mamy piękną pogodę. Ale... Takie plany. Wodecki Twist na przykład, taki festiwal.
0: Oczywiście świetny zapowiada. Zresztą.
1: Jeszcze jeden. Przypomnij mi, Asia. Właśnie, Asia, bo ja nie słyszę.
0: Możesz pop.
1: Edison Festival. Jezu, Edison Festival.
0: Jest
1: zapomniałam, no ale.
0: Spoko, spoko. Żywe radio.
1: Edison Festival, tak. To chyba jutro będę tak oficjalnie już mówić. Ogłaszać. No i coś tam jeszcze po drodze pewnie wleci, więc...
0: Podejrzewam, że spotkamy się przy okazji tego duetu tu w jedynce. Natalia Mujanga, bardzo dziękuję. Jest. Posłuchajmy piosenki beznamiętnie jeszcze Natalii, a potem zupełnie nowa Madonna z Sabriną Carpenter. Proszę zostać z jedynką.

0: Madonna wraca do tanecznych czasów, zaprasza do współpracy Sabriny Carpenter, a to efekt Bring Your Love, najnowszy utwór od Madony w radiowej jedynce, a na zegarze 15.30 czas na skrót aktualności, które przedstawi Andrzej Kocjan.
1: Jeszcze w tym tygodniu do Sejmu ma trafić rządowa ustawa o kryptoaktywach. Dotąd prezydent dwukrotnie wetował te rozwiązania. Pieniądze zebrane przez Łatwoganga już ratują dzieci chore na raka. Jednym z pierwszych pacjentów jest Henio z ostrą białaczką szpikową. Na zakup leku Fundacja Cancer Fighters przekazała ponad 2 miliony złotych.
2: To po prostu jest w kategoriach cudu.
1: Mówi mama Henia Małgorzata Drwięga-Ostaszewska. Cieśnina Ormus. Jeśli Iran zaatakuje wojska USA lub statki handlowe, odpowiemy niszczycielską siłą, zapowiada szef Pentagonu Pete Hegseth. Upadł rząd Rumunii. Parlament udzielił wotum nieufności rządowi Ilie Bolożana. Powodem zbyt wiele reform, ostre cięcia budżetowe i zbyt proeuropejski kierunek kraju. Do Polski wkracza strefa burz. Grzmiedzi padać będzie po południu i wieczorem.
3: W pasie od Dolnego Śląska i ziemi lubuskiej przez Wielkopolskę, Kujawy, Powarmię i Mazury występować mogą burze.
1: Mówi synoptyk IMGW Dorota Pacocha. Jutro burze przede wszystkim w centrum i na południowym wschodzie Polski. A pełne wydanie aktualności o 16:00. Zapraszam.

0: Demon Jill Fillion, The Good Life w radiowej jedynce. 24 minuty dzielą nas od godziny 16, to ciągle folder ulubiony. A dołączyła do mnie Marta Zinkiewicz. Dzień dobry, Marto.
1: Dzień dobry.
0: Będziemy rozmawiać teraz, Marta będzie nam opowiadać o Biennale. To nie byle gdzie, Biennale Sztuki w Wenecji. To rozpoczyna się w najbliższą sobotę. No i mamy kontrowersje.
1: Mamy kontrowersje i to w zasadzie one trwają już od kilku miesięcy, ale jako, że wszystko rozpoczyna się w sobotę, no to teraz ten temat zyskuje jeszcze większe znaczenie, jeszcze większy rozgłos. Otóż, tak jak wspomniałeś, w najbliższą sobotę 9 maja startuje 61. Międzynarodowa Wystawa Sztuki Biennale w Wenecji. I w zasadzie od początku było tak, że wydarzenie wyznaczało kierunki debaty publicznej, prowokowało. Często testowane tam były granice sztuki. Ogólnie można powiedzieć, że co roku artyści reagują tam na rzeczywistość, a w tym momencie ta nasza rzeczywistość
0: jest
1: naprawdę skomplikowana. I można powiedzieć, że w tym roku na otaczającą nas rzeczywistość reagują nie tylko artyści, ale również i organizatorzy, a nawet jury, te, które prace, pawilony ma oceniać. Takim tematem, który wzbudził największe kontrowersje, jest to, że Rosja po 2 latach nieobecności wraca ze swoim pawilonem. Od razu przedstawiciele 22 państw, w tym Polska, zaprotestowali. Powiedzieli, że nie chcą jej udziału na takiej imprezie. Później również sama Komisja Europejska zagroziła zamrożeniem 2 milionów euro finansowania w związku z taką decyzją organizatorów Biennale, która była odrębna od tego, co mówił chociażby włoski minister kultury. Ostatecznie jest to najnowsza informacja. Całe jury 61. Biennale Sztuki w Wenecji zrezygnowało ze swojej funkcji. W tym roku więc po raz pierwszy nagroda dla najlepszego pawilonu zostanie przyznana na podstawie werdyktu zwiedzających.
0: Jeszcze... To ciekawe.
1: Tak, to prawda. Jeszcze warto tutaj dodać, że ten pierwszy dzień, sobota, kiedy w zasadzie dzieje się wtedy najwięcej, to jest takie wielkie święto sztuki, w tym roku inauguracji nie będzie. Więc ta edycja z różnych powodów będzie inna, będzie, myślę, że trudna, ale też będzie specyficzna. Te tematy polityczne cały czas się przewijają wokół kwestii związanej z Biennale czy po prostu ze sztuką, ale jednak takie wydarzenie to też święto tej sztuki. Tak naprawdę.
0: Pamiętajmy o tym jednak. Tak.
1: Pamiętajmy o tym i w związku z tym myślę, że warto wspomnieć o tym, co będziemy mogli zobaczyć w polskim pawilonie, bo on oczywiście wszystko tam się odbędzie. Wystawa Języki z wody Bogny Burskiej i Daniela Kotowskiego. Projekt bardzo ciekawy, audiowizualny. On poszukuje alternatywnych sposobów komunikacji, a wszystko to dzięki społecznemu chór w ruchu. To jest taka inicjatywa. Będziemy mogli zobaczyć, usłyszeć muzykę, a w zasadzie konkretnie pieśni wielorybów. One będą odtwarzane przez osoby słyszące, osoby głuche. Będą odtwarzane w języku fonicznym angielskim i międzynarodowym migowym. W tym momencie w internecie można już obejrzeć zwiastun, usłyszeć fragment tych pieśni wielorybów. Zarówno dźwięk, jak i wideo jest naprawdę pochłaniające i zwiastun jest dość krótki. Ja żałuję, że tylko tyle w tym momencie możemy obejrzeć, ale Biennale Sztuki w Wenecji jest to impreza naprawdę duża, więc oprócz tych głównych miejsc, gdzie można oglądać sztukę poszczególnych państw w ich pawilonach, odbywają się również oficjalne wydarzenia towarzyszące i tam również reprezentacji Polski nie zabraknie. Będzie to okazja do obejrzenia wystawy Tadeusz Kantor, Embalaż, Krikotaż i Madame Jarema. O wystawie, o twórcy, o artyście, o Tadeuszu Kantorze mówi Ania Muszyńska, kuratorka tej wystawy.
2: Jest ikoną awangardy. Tadeusz Kantor to jeszcze historia wojenna właściwie, która zahacza o przedwojenną awangardę. Stąd pojawia się postać Marii Jaremy w tej wystawie jako kolejnej ikony, a także osoby, która miała ogromny wpływ na kształtowanie się różnych wypowiedzi artystycznych Kantora. Ta wystawa będzie skonstruowana w taki sposób, że przechodzimy przez najważniejsze obszary w twórczości Tadeusza Kantora. A więc będą prace malarskie, całe spektrum dotyczące teatru. Głównym bohaterem będzie spektakl Umarła klasa, jako ten pierwszy i ten najsilniejszy moment kontaktu Kantora z publicznością światową.
1: Wystawa organizowana jest przez Fundację Rodziny Staraków i ją również będzie można oglądać przez najbliższe 7 miesięcy, bo Biennale Wenecji potrwa do 22 listopada.
0: Dziękuję bardzo, Marto. Widzimy się jutro ponownie.
1: Tak.
0: Marta Sienkiewicz była z nami w folderze Ulubione. Tymczasem 19 minut i będzie 16. Nie tańczy ze mną projekt Wow w Jedynce. Proszę z nami zostać.

0: Sienna Spyro, brytyjska wokalistka, autorka. Opis, proszę państwa, sugeruje, że jej kariera rozpoczęła się na początku lat 20. Ja sobie od razu automatycznie myślę, lata 20 to XX wieku, ale nie, ona teraz zaczęła swoją karierę, ma 20 lat dopiero i oczarowała m.in. Karolinę Rożej.
1: Tak, bardzo mi się podobała ta piosenka, bardzo się cieszę, że mogliśmy jej posłuchać w radiowej jedynce. Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Tak w ogóle, ale to jest tak samo, jak uświadomisz sobie, że tegoroczni maturzyści to jest rocznik 2008-2007.
0: Nie, no, nie wierzę.
1: No więc właśnie, o tym, jakim poszło dzisiaj z matematyką, na pewno powiemy w popołudniówce. Okazuje się, że poszło całkiem nieźle, albo takich szczęśliwców przynajmniej spotkała nasza reporterka. Dzisiaj jest także dzień bez makijażu. Jak widzisz, nie świętuję i nie zamierzam, bo ja kocham makijaż, uważam go za formę sztuki i formę wyrazu, ale ci, którzy mają ochotę się
0: ale jak tak patrzę na ciebie, to tak chyba delikatnie ten makijaż.
1: Ty uważasz, że jest delikatny? Bo ja zawsze uważam, że za mocno się maluje. To ciekawe. To będę malować się mocniej jeszcze.
0: Możesz
1: w takim
0: mocniej,
1: razie.
0: Karolina. Ważne, żeby ty się dobrze czuła.
1: Ja się zawsze dobrze czuję, bo ja kocham makijaż. Naprawdę. I o nim troszeczkę też sobie porozmawiamy, ale będziemy też mówić o tym, tu znowu wrócimy do tych młodych ludzi, czy wapowanie mimo różnych zakazów nadal jest poważnym problemem. Pytanie retoryczne, bo jest.
0: Jest.
1: Jest. Cały czas bardzo dużo młodych ludzi sięga po e-papierosy. Te smakowe, owocowe chmurki są bardzo niebezpieczne. O nich też będzie w Ekspresie Jedynki.
0: A to wszystko za kilkanaście minut. Wcześniej o 15.58 Radio Kierowców, potem aktualności Jedynki. A ja dziękuję państwu za dzisiejsze spotkanie, pierwsze bez Uli. Słyszymy się jutro. Jutro między innymi...
1: Pierwsze z wielu.
0: Pierwsze z wielu,
1: powiedział
0: tak. Ale wróci. Jutro między innymi o książce Zamknięte w lodzie. Izabela Janiszewska będzie z nami, a ja jestem Marcin Wojciechowski. Dziękuję bardzo za dzisiaj. Do jutra.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Przed nami piłkarskie Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku, na których niestety zabraknie naszej reprezentacji. Powspominajmy zatem, jak kiedyś Polacy w piłkę grali.
2: A grali czasami pięknie i zdobywali medale.
1: Sekrety mundiali.
2: A odsłonią je Państwu znakomici goście.
1: Piłkarze, trenerzy i dziennikarze.
2: Podcast dostępny na polskieradio.pl i w serwisach streamingowych.
1: Andrzej Janisz
2: i Filip Jastrzębski.
1: Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
4: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
5: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
4: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
5: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
6: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
7: Proszę Państwa, jeszcze komunikat z ostatniej chwili. Jutro od rana w żłobkach, przedszkolach, szkołach i przychodniach rejonowych będzie podawany dzieciom płyn Lugola.
0: Czarnobyl. Prawdziwa historia. Podcast autorstwa Romana Czajarka. Słuchaj na YouTube, polskieradio.pl, Spotify i Apple Podcast.
8: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Reklama. Radio Kierowców.
9: Ewa Mierzejewska, zapraszam. Wciąż częściowo zablokowana jest droga krajowa nr 67 na trasie Lipno-Włocławek w Krzyżówkach. Tu przypomnijmy, doszło do zderzenia samochodu osobowego z motorowerem. Jedna osoba została ranna i mamy częściowo zablokowany przejazd na 8 kilometrze tej trasy. Dobra informacja jest z autostradowej obwodnicy Wrocławia. Między węzłami Wrocław Południe i Wrocław Zachód odblokowano przejazd w kierunku Warszawy. Tam wcześniej doszło do kolizji samochodu ciężarowego z osobowym na 7 kilometrze. Jeśli chodzi o dojazd do Wrocławia, to wciąż korkuje się A4 między kątami wrocławskimi na dojeździe do Wrocławia, jadąc od strony Legnicy. Tutaj spowolnienie ciągnie się na odcinku ponad 10 km, a to wszystko przez prowadzone dziś w tym miejscu roboty drogowe. Jeśli mogą Państwo, to polecamy pojechać drogą krajową nr 5 i 35. Można na przykład zjechać na węźle Kostomłoty, albo w ogóle pojechać drogą krajową nr 94, czyli równoległą do A4. A4 z powodu prac drogowych zwalnia też wciąż na jezdni w kierunku Katowic na wysokości Chrzanowa. To jest oczywiście już fragment między województwem śląskim a małopolskim. Dobre informacje z S3 na trasie między węzłami Gorzów Wielkopolski Północ i Zachód. Odblokowano przejazd w kierunku Zielonej Góry. Tam wcześniej zepsuł się samochód ciężarowy, który blokował częściowo przejazd na 82 kilometrze. Dziś około 19 rozpoczną się prace drogowe związane z frezowaniem nawierzchni na drodze krajowej nr 72 w Brzezinach, to jest w Łódzkiem, na odcinku od ulicy Kościuszki do Kościoła Fannego do placu Jana Pawła II. Jutro planowane jest rozpoczęcie robót bitumicznych. Prace mają potrwać maksymalnie do czwartku. W trakcie robót będzie obowiązywał ruch naprzemienny, sterowany ręcznie.

0: Minęła 16, tu program pierwszy Polskiego Radia.
1: Zapraszamy na aktualności jedynki.
0: Maria Furdyna
1: i Andrzej Kocjan. Maturzyści, uważajcie, policja ostrzega, że w sieci pojawiają się fałszywe arkusze egzaminacyjne.
2: Korzystanie z takich nielegalnych źródeł może mieć poważne skutki.
0: Koalicja rządząca nie będzie pracować nad nową konstytucją, odmawia przyłączenia się do inicjatywy prezydenta.
3: To nie jest dzisiaj czas na pisanie nowej konstytucji.
1: Mieszkańcy Lipska wstrząśnięci wczorajszą tragedią, kwiaty i znicze w miejscu, gdzie samochód wjechał w tłum.
0: Policja ostrzega maturzystów przed fałszywymi przeciekami z kolejnych etapów egzaminu dojrzałości.
1: Aspirant Karol Gruda z Komendy Głównej Policji podkreśla, że oszuści w internecie nie oferują prawdziwych tegorocznych arkuszy egzaminacyjnych.
2: Osoby, które obiecują dostęp do takich tajnych materiałów, najczęściej próbują wyłudzić pieniądze lub dane osobowe.
0: Wczoraj w pierwszym dniu matur kilkunastu uczniów wniosło telefony na salę egzaminacyjną i są tego konsekwencje, mówi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski.
4: Dyrektorzy szkół unieważnili egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie podstawowym ze względu na samo wniesienie urządzenia telekomunikacyjnego. Telefon, smartwatch i już te osoby nie będą mogły poprawiać matury w tym roku, tylko dopiero w przyszłym roku.
1: Dziś absolwenci liceów i techników pisali egzamin z matematyki na poziomie podstawowym. Jutro matura z języka obcego.
0: Przedstawiciele klubów parlamentarnych koalicji rządowej nie wejdą do Rady Nowej Konstytucji.
1: Koalicja Obywatelska, Lewica, Polska 2050 i Polskie Stronnictwo Ludowe odrzuciły tym samym zaproszenie prezydenta Karola Nawrockiego.
0: O powodach takiej decyzji mówi przewodniczący klubu parlamentarnego PSL-u Krzysztof Paszyk.
3: To nie jest dzisiaj czas na pisanie nowej konstytucji. Wystarczy przestrzegać dotychczasowej. Nie ma dzisiaj absolutnie większości, która by pozwalała marzyć o zmianie konstytucji.
0: Poseł Prawa i Sprawiedliwości uważa, że inicjatywa prezydenta jest dobra i należy do niej przystąpić.
5: Ja ze wszech miar będę tą ideę wspierał i ze wszech miar uważam, że Prawo i Sprawiedliwość powinno delegować swoich przedstawicieli do tych prac. Nawet jeżeli w Sejmie tej kadencji nie będzie szans, być może ona się pojawi w Sejmie kolejnej kadencji.
1: Mówił Łukasz Schreiber, powołana przedwczoraj przez prezydenta Rada Nowej Konstytucji ma wypracować projekt ustawy zasadniczej.
0: Ten temat wróci w rozmowie dnia o 16.35. Gościem jedynki będzie Jan Filip Libicki, senator PSL-u.
1: Przybywa kwiatów niedaleko miejsca, w którym w Lipsku mężczyzna wjechał samochodem w tłum.
0: Mieszkańcy niemieckiego miasta czekają na ostateczne ustalenia śledczych w sprawie 33-latka, który zabił dwie osoby, około 20 ranił, w tym 3 ciężko. Na miejscu jest Adam Górczewski.
6: Największe poruszenie czuć wewnątrz i obok budynku uczelni. Główna siedziba Uniwersytetu Lipskiego stała się miejscem, przy którym udzielana jest pomoc psychologiczna i składane są kwiaty. To jest tym bardziej straszne, że stało się tak blisko, a my przyszliśmy zwyczajnie dalej studiować. Dobrze, że mamy z kim porozmawiać, a uczelnia zorganizowała specjalne spotkania. Około 100 metrów od uniwersytetu pracują policyjni technicy. Ich zabezpieczaniu śladów przyglądają się mieszkańcy i turyści. Tak, on jest znany policji. Jeffrey Kato bokser, trener bokserski. Jedni mówili, że śmigłowiec ścigał go aż na dworzec, ale to nieprawda. Policja zagrodziła mu drogę od przodu i tak go zatrzymali. Opowiadał mi z emocjami lipszczanin. Po południu w Lipsku odbędzie się ekumeniczne nabożeństwo pamięci śmiertelnych ofiar. Z Lipska, Adam Gruczewski, Polskie Radio.
7: To są aktualności jedynki.
1: Rynek ropy wciąż pozostaje niestabilny i wrażliwy na wszystkie doniesienia płynące z regionu Zatoki Perskiej.
0: Ostatnie dni przyniosły zaostrzenie napięć wokół cieśniny Ormus, co ponownie przełożyło się na wzrost cen tego surowca.
1: Ministerstwo Energii opublikowało nowe obwieszczenie dotyczące maksymalnych stawek za paliwo, które będą obowiązywały jutro.
0: Mimo ostatniego wzrostu cen ropy, minister Miłosz Motyka podjął decyzję korzystną dla kierowców.
1: Ceny nie ulegną zmianie. Jutro za litr paliwa 95 zapłacimy nie więcej niż 6,49 zł, a oleju napędowego 7,31 zł.
0: Psychoterapia, artterapia, zajęcia indywidualne i grupowe. Między innymi taką pomoc otrzymają dzieci i ich rodziny w nowym centrum na Stołecznej Saskiej Kępie.
1: Uczelnia Korczaka otworzyła dziś Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny.
0: Dyrektorka placówki, psychoterapeutka Aneta Kułakowska podkreśla, że terapią należy obejmować nie tylko samo dziecko, ale i jego otoczenie.
8: Zrozumienie procesu terapii dziecka poprzez jego system myślę, że jest najbardziej trafne i najbardziej skuteczne. Mówiąc o terapii grupowej, mam na myśli różnego rodzaju podejścia, nie tylko w kwestii psychoterapii, ale artterapii, muzykoterapii, kwestii pracy z ciałem.
1: To czwarta poradnia psychologiczno-pedagogiczna utworzona przez uczelnię Korczaka.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
9: Informacje sportowe. Sylwia Urban. Arsenal Londyn zagra dziś z Atletico Madryt, a stawką spotkania będzie awans do finału piłkarskiej Ligi Mistrzów. Przed tygodniem w pierwszym meczu półfinałowym na stadionie w Madrycie był remis 1-1. Dlatego zdaniem byłego napastnika Atletico Romana Koseckiego będzie to ciekawy pojedynek.
10: To jest już ostatnia szansa dla Atletico, żeby coś w tym roku osiągnąć. Tak? Myślę, że będą walczyć do upadłego. Arsenal u siebie jest bardzo groźny i pierwszy mecz nie zachwycał. No i zobaczymy, dzisiaj jest ta ostateczna partia, kto wygra i przejdzie do finału. Na pewno będzie to ciekawe spotkanie dla tych, którzy lubią taktykę pewnie i chciałbym, żeby nie było jakichś czerwonych kartek, żeby to nie wypaczać w wyniku, bo wiemy, że drużyna Diego Simeone gra dosyć prowokacyjnie i ostro. Ale to jest też między innymi chyba ujęte w taktyce.
9: Początek spotkania o 21:00, a jutro w drugim rewanżowym półfinale Bayern Monachium zagra z Paris Saint-Germain. Przypomnę, że pierwszy mecz między tymi zespołami w Paryżu zakończył się zwycięstwem PSG 5-4. Tymczasem coraz powszechniejsza jest krytyka wysokich cen biletów na mecze piłkarskich Mistrzostw Świata, które rozpoczną się 11 czerwca w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie. Swoje zdanie na ten temat wyraził m.in. honorowy prezes Bayernu Monachium Uli Hoeneß, który postanowił nie jechać na mundial w Ameryce Północnej. Na stronie internetowej FIFA, na platformie zajmującej się odsprzedażą, 4 bilety na finał Mistrzostw Świata były niedawno oferowane za prawie 2 300 000 dolarów każdy. Bilety na mecz otwarcia Meksyk, Republika Południowej Afryki były sprzedawane po niemal 3000 dolarów. Natomiast na finał, który odbędzie się w amerykańskim East Rutherford, wejściówki w najdroższej kategorii miały kosztować prawie 11 000 dolarów, a na rynku wtórnym bilet w niższej kategorii na pierwszy mecz fazy grupowej reprezentacji Niemiec z Curaçao w Houston sprzedawano za 2300 dolarów.
11: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
7: Pogoda.
1: Deszczowo i pochmurno na północy Polski. W centrum zachmurzenie wzrasta do dużego. Na południowym zachodzie i wschodzie kraju przeważnie pogodnie. Bardzo ciepło w południowej połowie Polski, miejscami do 27 stopni. Na Mazurach teraz około 18, w Lubuskiem 15, najchłodniej na Pomorzu tam 9 stopni. Ciśnienie w Warszawie wynosi 993 hektopaskale.
11: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
7: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M Złota Nioska 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
15: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
14: Latium?
15: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
14: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
15: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
7: Zdrowid.
16: wskoczysz do Carrefoura?
17: Jasne, mają świeżą promkę. Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 6 maja. Cena przed obniżką 15,99.
18: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
19: Marian, a więcej się nie da?
20: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
21: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł. Bo w Media Expert
7: taniej masz. Reklama. Autopromocja.
22: Wieczory zawsze sprzyjają spotkaniom i rozmowom. O historii, o sztuce, o kobietach i o mężczyznach. O relacjach, o świecie, o muzyce. O tym, co zaskakujące. Codziennie od poniedziałku do czwartku po 21:00. Spotkania w Jedynce. Każdy wieczór to niespodzianka. Zapraszamy.
7: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Program pierwszy Polskiego Radia.
23: Mamy 12 minut po godzinie 16. Karolina Rożej, dzień dobry Państwu. Zaczynamy popołudniówkę.
7: Ekspres Jedynki.
23: I uwaga, będzie zadanie. Klient wpłacił do banku 10 tysięcy złotych na lokatę dwuletnią. Po każdym rocznym okresie oszczędzania bank dolicza odsetki w wysokości 6% od kwoty bieżącego kapitału na lokacie. Ile wynoszą odsetki po dwóch latach oszczędzania? Z takim między innymi zadaniem musieli się dziś zmierzyć maturzyści i chyba poszło nieźle.
24: Wszystko poszło bez problemu.
25: Zadowolony jestem.
24: Bardzo dobrze, chyba będzie 100%, tak mi się wydaje.
23: Za to trzymamy kciuki. Oczywiście, jeśli ktoś wie, ile było tych odsetek, to niech da znać na Facebooku albo pod numerem telefonu 22 139 22 02. Pytanie też dzisiaj się pojawi w popołudniówce. Ilu z tych młodych ludzi przed egzaminem stało pod szkołą w oparach owocowej chmury?
26: Młodzież tak naprawdę rzadko sięga po papierosy dla smaku. Najczęściej robi to, żeby poradzić sobie z napięciem, stresem, samotnością czy presją środowiska. A e-papieros zaczyna wtedy pełnić funkcję regulatora emocji.
23: A mimo zakazów są wciąż bardzo poważnym problemem wśród nastolatków. Jak poważnym, o tym też będziemy mówić dzisiaj w Ekspresie Jedynki, ale powiemy także o bardzo ciekawym raporcie ONZ-u na temat kryzysów żywnościowych na świecie. To jest popołudniówka radiowej Jedynki. Gramy.

0: Steve Miller Band i Abracadabra w radiowej jedynce, a jak się okazuje, dziś żadne czary nie były potrzebne. Matura z matematyki poszła chyba całkiem nieźle. Tak przynajmniej mówili ci, z którymi rozmawiała dziś nasza reporterka Martyna Szymczakowska.
1: Jedni wychodzili ze szkoły niespełna 2 godziny po rozpoczęciu egzaminu, inni wykorzystali cały czas, czyli 3 godziny, jakie mieli na wykonanie zadań. Zdecydowana większość maturzystów z 9 Liceum Ogólnokształcącego imienia Klementyny Hoffmanowej w Warszawie opuszczała dzisiaj salę z uśmiechem na twarzach. Mówili, że egzamin był przewidywalny.
2: Polski, pomimo tego, że da się do niego dobrze przygotować, to jednak no nigdy nie wiemy, jakie będą te tematy. Ich jest bardzo dużo. Tutaj tak naprawdę nauczyć się schematów zadań i się umie. Ale no, zrobiłem je, myślałem, że one są bardziej na rozszerzeniu, ale do rozszerzenia też się przygotowuję, więc wszystko poszło bez problemu.
3: Zadowolony jestem.
4: Bardzo dobrze, chyba będzie 100%, tak mi się wydaje.
5: Tak z 80 będzie.
1: Maturzyści podkreślali, że wystarczyło uważnie czytać zadania i dobrze się skoncentrować, tak by nie popełnić łatwych błędów. A jeśli ktoś się przygotowywał, to musi zdać matmę. Zadania sprawdzały wiedzę z tego, co przerabiali przez ostatnie lata.
3: Było w zasadzie wszystko, no nic nie zaskoczyło, bo nie ma co zaskakiwać na podstawowej. Cięższe zadania chyba były z funkcji kwadratowej, było jedno z stereometrii, z ostrosłupów.
5: Funkcja kwadratowa to było tak naprawdę najtrudniejsze zadanie, no, z najwięcej punktów, no to można było się spodziewać, tak najwięcej obliczeń trzeba było zrobić.
6: Bardzo przekrojowa była ta matura, sprawdzała wszystkie, była kombinatoryka, prawdopodobieństwo, geometria płaska, bryły, funkcja kwadratowa, funkcja liniowa. No właściwie wszystko, czego się można było spodziewać.
1: Matura z matematyki jest obowiązkowa od 2010 roku. Humaniści narzekają, a umysły ścisłe przekonują, że to, czego nauczyli się na matmie, po prostu ułatwia codzienne życie.
7: Do wszystkich praktycznie zawodów, tak? Przydaje się jednak. Cały świat jest na niej oparty, tak? To królowa nauk.
8: Myślę, że do takiego codziennego życia, gdzie można... No w sklepie, czy także później przy wykonywaniu zawodów, to będzie podstawą naszej przyszłości.
9: Sama matematyka, może takie liczenie tych wszystkich tangensów i różnych takich rzeczy nie jest przydatne na co dzień, jak nie wiem, idzie się do sklepu czy coś. Jednak matematyka uczy myślenia przede wszystkim i jak podejmować się z różnymi trudnościami, które nie zawsze się opierają na sile fizycznej i po prostu przenoszenia czegoś z miejsca do miejsca.
1: Dla tych, którzy czują niedosyt po dzisiejszym sprawdzianie, zostaje jeszcze matura z matematyki na poziomie rozszerzonym w poniedziałek.
0: No a do niej podejdzie kilkadziesiąt tysięcy maturzystów. Jutro natomiast języki obce, więc cały czas jeszcze będziemy trzymać się mocno kciuki w radiowej 1C i nie tylko. Ale jeszcze dla Państwa to pytanie z tegorocznej matury, to zadanie. Jestem ciekawa, czy Państwo poradzą sobie z tym, z czym mierzyli sobie maturzyści dzisiaj. Klient wpłacił do banku 10 tysięcy złotych na lokatę dwuletnią. Po każdym rocznym okresie oszczędzania bank doliczał odsetki w wysokości 6% od kwoty bieżącego kapitału na lokacie. Ile wynoszą odsetki po 2 latach oszczędzania? 22 139 22 02 to jest nasz telefon. Można też napisać odpowiedź na jedynkowym Facebooku, a już za chwilę goście w popołudniówce. Szczegóły za 3 minuty.

0: To jest Ekspres Jedynki, 22 minuty po godzinie 16 i już teraz po południówce porozmawiamy o bardzo ciekawym raporcie, który został opublikowany kilka dni temu. To jest raport Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw wyżywienia i rolnictwa, a który opisuje kryzysy żywnościowe, z którymi świat mierzył się w 2025 roku. I z nami jest teraz Ewa Piekarska-Ademus, prezes Polskiej Misji Medycznej. Dzień dobry, pani prezes.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Taki główny wniosek i taka refleksja, która wynika z tego raportu, brzmi, że sytuacja na świecie w tym momencie jest dwukrotnie gorsza niż wtedy, gdy ten raport powstawał po raz pierwszy, czyli 10 lat temu. Co to oznacza w praktyce, że jest dwa razy gorzej, jeśli chodzi o kryzysy żywnościowe na świecie?
1: Przede wszystkim popatrzyła na to, że jest więcej długoskalowych konfliktów zbrojnych, które wpływają na brak żywności, na brak dostępu do żywności, na brak dostępu do dostarczania pomocy humanitarnej, na to, że ze względu na niestabilność polityczną jest większa migracja ludności, są przesiedlenia wewnętrzne, są przesiedlenia między krajami, też oczywiście zmiany klimatyczne, które wpływają na pustynnienie pewnych terenów, które wcześniej były żyzne, no to wszystko wpływa niestety na to, że no wbrew naszym powszechnej opinii bardzo dużo ludzi cierpi z powodu głodu i tak naprawdę dla bardzo wielkiej, ogromnej skali ludzi jeden posiłek to jest marzenie, jeden posiłek dziennie.
0: Rozróżnijmy też kilka terminów, bo nimi posługują się też eksperci, mówiąc właśnie o tych kryzysach. No właśnie, z jednej strony mamy kryzys żywnościowy, mówimy o głodzie, mówimy o skrajnym głodzie także, mówimy także o niedożywieniu. Więc o jakiej skali różnych problemów możemy mówić w tym momencie?
1: Tak, jeżeli myślimy tutaj o niedożywieniu, to przede wszystkim mówimy o niedostarczaniu konkretnych pokarmów, wartości odżywczych do organizmu. To znaczy, że ten niedożywienie otrzymujemy posiłek, ale on jest pełnowartościowy. I w wielu krajach, w których my na przykład działamy jako Polska Misja Medyczna, organizujemy pokazy gotowania, jak wykorzystać właśnie produkty, które są dostępne na rynku albo co w warunkach bardzo suchych można posadzić, żeby przygotować pełnowartościowe posiłki z tego, co jest dostępne, co jest też dostępne ekonomicznie, żeby móc przede wszystkim żywić dzieci, kobiety w ciąży, żeby one na przykład nie były niedożywione ze względu na to, potem wpływa to na niską masę urodzeniową dzieci, które już dotknięte pewnym niedożywieniem są bardziej narażone na oczywiście choroby. Więc tutaj mówimy o niedożywieniu, natomiast klęska głodu to jest sytuacja nagła, kiedy jest to celowa akcja na przykład zatrzymania dostaw pomocy żywnościowej do jakiegoś kraju, w którym jest konflikt zbrojny, do ludzi odciętych od innej pomocy, ze względu na to, żeby osłabić tę populację, żeby, że tak powiem, to było jeszcze bardziej dotkliwe dla stron walczących między sobą, że ludzie umierają z głodu.
0: Po prostu to jest to jedna z skrajne niedożywienie w czasie wojny.
1: Tak, tak, to jest dokładnie jedna z broni w czasie wojny, skrajne niedożywienie. Tutaj mówimy przede wszystkim o noworodkach, o dzieciach przedwcześnie urodzonych. To jest sytuacja, w której organizm jest że tak powiem, pozbawiony tych wszystkich niezbędnych składników odżywczych, że prowadzi to do natychmiastowych powstania infekcji wirusowych bądź bakteryjnych, które prowadzą de facto do śmierci.
0: W raporcie to jest sytuacja, mowa jest, pani prezes, tylko dodam o liczbie 266 milionów ludzi, którzy cierpią na niedożywienie, przy czym to są dane pochodzące z 47 krajów, więc jaka jest globalna skala tego problemu? No, na pewno jest dużo większa, ale chciałabym, żebyśmy, pani prezes, powiedziały o miejscu na świecie, o którym bardzo mało mówi się. Takie mam wrażenie w takich mainstreamowych mediach, czyli Południowy Sudan, który jak w soczewce skupia aktualnie te wszystkie problemy, o których pani mówiła na początku. Czyli mamy i wojnę, i przesiedlenia, i uchodźstwo wewnętrzne, i kryzys humanitarny, i kryzys systemu opieki zdrowotnej.
1: Tak, to niestety ze sobą jest bardzo powiązany. Faktycznie rzadko mówimy w tym momencie o Sudanie. Sudan i Sudan Południowy przede wszystkim jest dotknięty klęską głodu. Jest to jedna z największych katastrof humanitarnych w tym momencie. Nie możemy zapominać też oczywiście tutaj o strefie Gazy, o której bardzo dużo tych informacji przejawiało się oczywiście w mediach. Wiadomo, że te dostawy żywności zostały, że tak powiem, zostały wznowione, natomiast żeby odbudować też pokolenie, znaczy nie tyle pokolenie, tylko tych ludzi, którzy tam są, którzy są w stanie skrajnego wyczerpania i zniszczenia organizmu, to tak naprawdę te trzy posiłki, jeden posiłek, prawda, czy przez miesiąc naprawdę niewiele jeszcze dadzą. To jest, na to potrzeba naprawdę kilku tygodni, kilku miesięcy. Przecież takie dożywianie specjalistyczne noworodków czy wcześniaków to są przynajmniej 3 miesiące codziennego dożywiania specjalistycznymi mieszankami, żeby te dzieci miały szansę w ogóle przetrwać i rozwijać się prawidłowo. To są ogromne nakłady finansowe, które też powinniśmy na to przeznaczyć i na to, żeby zadbać na tych ludzi. Natomiast no niestety Sudan Południowy tak.
0: Ponad 2 miliony dzieci skrajnie niedożywionych, prawie 8 milionów ludzi no tak naprawdę jest narażona na skrajny głód.
1: Dokładnie tak jak pani redaktor mówi, w tym momencie wiemy, że sporo uchodźców trafia do Czadu, być może będziemy tam organizować jakieś działania, natomiast no, musimy się skupić na tej pomocy i proszę wierzyć, że no, cokolwiek byśmy na przykład nie mieli pałali sympatią do różnych regionów, to ci ludzie są pozbawieni tej pomocy żywnościowej i po prostu naprawdę trzeba wspierać organizacje, które im pomagają.
0: Między innymi Polską Misję Medyczną oczywiście.
1: Tak, bo dokładnie.
0: Wydziałacie też w Zambii czy Kolumbii, która też jest, które te kraje też są wymienione w tym raporcie.
1: Jak najbardziej. W Zambii tak naprawdę działamy od 2017 roku. Tam działamy z jednym ze szpitali przy granicy z Mozambikiem. Wysyłamy tam regularnie wolontariuszy, ale szacuje się, że w Zambii co trzeci mieszkaniec jest dotknięty niedożywieniem. I w wielu miejscach, w którym byliśmy, byli moi koledzy, byłam ja. Naprawdę ten jeden posiłek dziennie to jest po prostu marzenie lokalnej społeczności, marzenie rodzin, żeby te dzieci otrzymywały chociaż ten jeden posiłek dziennie.
0: A Kolumbia?
1: Ze względu na biedę, a Kolumbia no, ze względu na też masowe przemieszczanie się ludności z Wenezueli, czyli ten oczywiście liczba uchodźców, osób wewnętrznie przesiedlonych się zwiększa, no i też w pewien sposób wpływa to na ceny, które są dostępu do żywności i ogranicza dostęp do tej żywności niestety ludziom.
0: I niestety nic nie wskazuje na to, jakby którykolwiek z tych czynników, które wpływają na te dane i na te sytuacje, o których mówiliśmy teraz, żeby miały zniknąć w najbliższej przyszłości, ale właśnie po to są takie organizacje jak Polska Misja Medyczna, żeby chociaż kawałek świata spróbować naprawić. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Ewa Piekarska-Demus, prezes Polskiej Misji Medycznej, gościła w Ekspresie Jedynki. Bardzo dziękuję za tę rozmowę, a z tym raportem państwo mogą zapoznać się na stronie Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw wyżywienia i rolnictwa. Gorąco polecam, bo rzeczywiście jest to ciekawa lektura. To Radiowa Jedynka. Na zegarach mamy 16:30.
2: Skrót aktualności, Andrzej Kocjan. Maturzyści, uważajcie, policja ostrzega.

0: Tymczasowej, mówi przewodniczący klubu parlamentarnego PSL Krzysztof Paszyk. Minister energii ogłosił nowe, maksymalne ceny paliw na jutro. Za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6,49 zł, a za litr oleju napędowego 7,31 zł. Allegro wchodzi na rynek usług turystycznych. Serwis nawiązał współpracę ze znanym polskim biurem podróży. Chodzi o wczasy, wycieczki objazdowe i rejsy. W Galerii Sztuki Okno na Kulturę w Warszawie otwarto wystawę poświęconą polskim grom wideo.
1: To jest właściwie taki flash najlepszych czy wybranych 40 gier z 40 lat historii polskiego game devu.
0: A są to gry bazujące m.in. na polskich książkach. Pełne wydanie aktualności o 17:00.
2: Czyli obstawiam tak a propos tych gier komputerowych, Wiedźmin i jeszcze raz Wiedźmin. No oczywiście to jest wielki hit w kraju i za granicą, jeśli chodzi o polskie gry komputerowe. Śmiała się Agata Kondzińska.
3: Dzień dobry. Dzień dobry.
2: To takie żarty zakulisowe, możemy powiedzieć. Tak, komunikacja tak. Na linii prowadząca wydawca.
3: Ja się wcale nie dziwię, że te gry komputerowe nasze robią taką karierę. Gdyby inspiracją był polski Sejm, pani.
2: No ale to jakiego typu miałaby być gra? Gra w konstytucję, natomiast głównym tematem będzie rozmowy z twoim gościem.
3: No właśnie, pytanie, czy to jest gra, czy to jest na poważnie?
2: A gościem będzie?
3: Gościem będzie Jan Libicki, senator Polskiego Stronnictwa Ludowego.
2: Zapraszamy za 3 minuty.

Miley Cyrus, popołudniówka radiowej jedynki, 16:35 na zegarach, a już teraz Agata Kondzińska i jej gość. Rozmowa.

0: Sprawa dnia.
1: A w studiu jest Jan Libicki, senator Polskiego Stronnictwa Ludowego.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. No, partii, która nie chce pisać chyba konstytucji z panem, nowej konstytucji, z panem prezydentem Karolem Nawrockim. Dlaczego?
2: Dlaczego? No po pierwsze, to myślę sobie, że patrząc racjonalnie na polską scenę polityczną od 1997 roku, nie ma w większości 2/3. Była bodajże tylko raz, kiedy europejski nakaz aresztowania wprowadzono do polskiej konstytucji, a tak naprawdę to byliśmy zawsze bardzo daleko od tej większości. Więc ta dyskusja, która się będzie odbywać w tej Radzie pana prezydenta, to jest dyskusja czysto akademicka będzie, powiedzmy sobie. Ja, tam są oczywiście osoby, które ja szanuję. Swoją drogę polityczną rozpoczynałem z panem marszałkiem Markiem Jurkiem. W tej chwili jestem w stronnictwie, którego ikoną jest Józef Zych. Myślę, że każda z tych osób podejmowała własną decyzję i to jest pierwszy element tej całej sprawy.
1: Jest tam, panie senatorze, wejdę w słowo, ale jestem też na przykład była prezes Trybunału Konstytucyjnego.
2: No właśnie.
1: Julia Przyłębska.
2: Tak, o tym chciałem powiedzieć. Otóż gdyby pani zapytała Jana Filipa Libickiego.
1: No to też ja pana pytam.
2: Tak, czy byłby w takim ciele, to ja nawet w takiej akademickiej dyskusji może i chętnie wziąłbym udział, ale pod jednym warunkiem. No, że nie byłoby tam pani Przyłębskiej, prawda? Bo jeśli rozmawiamy o konstytucji, to wprowadzanie do tej rady pani Julii Przyłębskiej to jest to wprowadzanie kogoś, kto raczej zapisał się w historii polskiego konstytucjonalizmu jako ktoś, kto konstytucję naruszał, a nie jako ktoś, kto tej konstytucji bronił czy ją interpretował, prawda?
1: No to teraz są dwa pytania. Pierwsze to dlaczego robi to prezydent, dlaczego rozpoczyna tę dyskusję, skoro nie ma większości konstytucyjnej, która zmieniłaby ustawę zasadniczą? I drugie pytanie, dlaczego do tej rady wprowadza Julię Przyłębską?
2: Znaczy, proszę pani, odpowiedź pierwsza jest następująca. Myślę, że pan prezydent po tym niecałym roku ma jednak takie poczucie, które rzeczywiście niektórzy konstytucjonaliści wyrażają, że z jednej strony ma za sobą mandat społeczny iluś milionów Polaków, a z drugiej strony te kompetencje nie zawsze odpowiadają temu mandatowi, więc to jest jakby jeden element i ma takie poczucie, powołując tą radę, że jak w jakiś sposób podejmuje inicjatywę, prawda, będzie dyskusja, no choćby sam fakt na temat tego, że my tutaj dzisiaj rozmawiamy, pokazuje, że w sensie PR-owym, że prezydent działa, troszczy się o przyszłość państwa, o jego funkcjonowanie, to ten manewr się udał. No, nasza dyskusja jest tego dowodem. A drugie pytanie, jakie było, przepraszam?
1: Dlaczego wprowadza Julię Przyłębską?
2: Znaczy, jeżeli chodzi o panią Przyłębską, myślę, że dlatego takiego najbardziej twardego elektoratu Prawa i Sprawiedliwości, to jest ktoś, kto jest takim, no, spełnia rolę ikoniczną. Jeśli, że tak powiem, z jednej strony są w tej Radzie osoby, które, nie wiem, mogą budzić wątpliwości tego twardego elektoratu Prawa i Sprawiedliwości, to im się mówi, nie, wszystko jest w porządku. Tutaj dla was najtwardszy elektoracie Prawa i Sprawiedliwości jest pani Julia Przyłębska.
1: No, ale może jest też tak, że pan prezydent, wiedząc, że nie ma większości, że nierealne to jest, że będzie to debata akademicka, jak pan powiedział, no chce mieć gotowy projekt na wypadek, gdyby ta większość się znalazła. I teraz pytanie zasadnicze, w którą stronę będzie zmierzać taki projekt, który mógłby wyjść w 2030 z pałacu?
2: Proszę pani.
1: Jakiego ustroju?
2: Myślę, że pan prezydent tą konstytucję, ten pomysł rzuca, no bo chciałby, zresztą Prawo i Sprawiedliwość od lat miał taki pogląd, że ustrój w Polsce powinien być prezydencki. I być może pan prezydent liczy na to, że te 2/3 się pojawi. Ale ja obserwowałem wybory parlamentarne na Węgrzech i tam rzeczywiście było te 2/3 i jest te 2/3, ale jest inna ordynacja wyborcza, całkowicie inna ordynacja wyborcza. I moim zdaniem nic nie wskazuje na to, żebyśmy w Polsce w przewidywalnym terminie te 2/3 do uchwalenia nowej konstytucji
1: no,
2: mieli.
1: Pan przywołał przykład Węgier, ale też wiemy, dokąd doprowadziło to Węgrów taka większość konstytucyjna, którą miał Viktor Orban, jak podporządkował sobie to państwo i kim stały się Węgry w Unii Europejskiej.
2: To prawda, natomiast ja bym powiedział tak, to jest jakby przypadek węgierski, to myślę, że dużo byśmy mogli tutaj o tym rozmawiać, bo ja uważam może trochę inaczej niż większość komentatorów, jak tam byłem, to uważam, że jeżeli miałbym wskazać jedną przyczynę porażki Viktora Orbana, ich było więcej, ale gdybym miał wskazać jedną, to powiedziałbym, że po prostu Viktor Orban zrobił z Węgier biedny kraj.
1: Gospodarczo, tak.
2: Tak, po prostu zrobił biedny kraj i jeśli się przyjeżdża z Polski i jeździ się po Węgrzech, jest się w Budapeszcie, to po prostu widać, że to jest kraj zdecydowanie biedniejszy od Polski.
1: No tak, ale to rzeczywiście jest dłuższa dyskusja, bo pytanie jest, dlaczego zrobił biedny kraj, gdzie poszły pieniądze, które płynęły do
2: tak
1: tego
2: jest,
1: kraju,
2: tak
1: więc
2: jest,
1: właśnie,
2: tak jest.
1: I co, czy stała za tym oligarchia i tak dalej. Ale chcę na grunt Polski wrócić. Premier zapowiedział dziś trzeci już projekt regulacji na rynku kryptowalut. Można się spodziewać, że będzie weto. Czy pan jednak myśli, że pan prezydent podpisze teraz ten projekt?
2: Raczej bym się spodziewał weta, ale myślę sobie tak, że nigdy nie wiadomo, do czego nas ta cała sprawa zaprowadzi. No dzisiaj w jednym z portali czytałem dosyć, że tak powiem, śledczy artykuł jednego ze znanych dziennikarzy, który rozłożył to jakby na czynniki pierwsze. No jeśli jest tak, ja nie wiem, czy tak jest, zastrzegam się, ale w mediach czytamy o tym, że nagła rezygnacja z członkostwa w klubie PiSu Janusza Kowalskiego jest tym podyktowana. Janusz Kowalski zaprzecza, ale tych głosów, które o tym mówią, że to jest przyczyna jego dymisji, jest całkiem sporo. No jeśli by tak rzeczywiście było, a wydaje się, że akurat związki na przykład Telewizji Republika z tą firmą to były może jeszcze bardziej oczywiste niż to, o czym się mówi o panu pośle Kowalskim, to wygląda na to, że to dla środowiska Prawa i Sprawiedliwości może być spory problem. I teraz to jest pytanie, czy taka sytuacja spowoduje, że pan prezydent będzie stał dalej na stanowisku takim, jakie miał do tej pory, czy jednak ja byłem szczerze mówiąc zdziwiony, że Prawo i Sprawiedliwość skłoniło Janusza Kowalskiego do opuszczenia własnego klubu. No jeśli tak rzeczywiście było, a nie mam powodów uważać, że tak nie było, to sytuacja wydaje mi się poważna.
1: Jako dziennikarka polityczna też uważam, że bardzo często dzieje się tak, że ci, którzy odchodzą, długo się bronią. Prawda? I partia
2: tak.
1: jeszcze mówi, nie ma
2: tak,
1: wszystkich
2: tak.
1: kart na stole,
2: tak,
1: nie
2: tak.
1: wiemy, co się
2: wydarzy.
1: A tu nagle pan Kowalski odchodzi i mówi, że źle to się działo, ale w Prawie i Sprawiedliwości.
2: Tak, i źle się działo w Biłgoraju. Że z tego powodu, z całym szacunkiem dla Biłgoraja, prawda, że coś się takiego stało, bo w Biłgoraju coś było nie
1: i
2: tak. Prawda?
1: Ja tylko przypomnę, że Janusz Kowalski był z wcześniej Solidarnej, a potem Suwerennej Polski, której liderzy są ścigani dzisiaj przez śledczych w związku z aferą funduszu Sprawiedliwości, a lider tej formacji ukrywa się na Węgrzech, chyba jeszcze.
2: Pewnie tak, nie wiem, trudno powiedzieć. No, premier Madziar zapowiedział, że to będzie krótko trwało. Nie wiem, gdzie w tej chwili są obaj panowie.
1: Ale chcę wrócić jeszcze do tego projektu kryptowalut, ponieważ Szymon Hołownia mówił dzisiaj tak, że on nie ma wrażenia, żeby pan prezydent był umoczony w tę sprawę i że też jest tak, że powinno, że pyta właściwie, czy rządzący, koalicja powinna pokazywać swoją słabość poprzez głosowanie wet prezydenta, bo to dla niego jest wyraz słabości.
2: Ja bym powiedział tak. Znaczy, ja nie widzę tutaj jakiegoś elementu słabości. No, gdyby to był element słabości, to tak naprawdę powinniśmy zaprzestać od momentu, kiedy Karol Nawrocki został prezydentem, a nawet wcześniej, bo przecież od 1993 roku mamy wyłącznie prezydentów z poparciem Prawa i Sprawiedliwości, to w zasadzie powinniśmy powiedzieć, niczego nie uchwalamy, bo wszystko i tak pan prezydent zawetuje, a każde weto jest objawem słabości. No, chociażby, żeby pokazać własnym wyborcom, że robimy konkretne posunięcia i podejmujemy konkretne kroki w takiej dziedzinie. Nawet gdybyśmy się liczyli z tym, że to będzie zawetowane, to chociażby z tego powodu powinniśmy tego typu projekty przyjmować.
1: I potem głosować to weto w Sejmie.
2: I potem głosować weto w Sejmie. Co się stanie, zobaczymy. Znaczy, ja bym powiedział tak, jeśli weźmiemy wypowiedź pana prezesa Kaczyńskiego, który powiedział, ja jestem za całkowitym zakazem zonda krypto.
1: No to, i nie głosował.
2: No to zakładam, że Jarosław Kaczyński panuje jeszcze nad wystarczającą liczbą posłów w klubie Prawa i Sprawiedliwości, że jeśli powie, ja jestem całkowitym zakazem kryptowalut i bardzo proszę, żeby w związku z tym posłowie Prawa i Sprawiedliwości tak w ten sposób głosowali, to zakładam, że znalazłaby się tam liczba posłów odpowiednia, żeby to weto przełamać. No gdyby się taka liczba nie znalazła, to byłoby to ciekawe wydarzenie polityczne, ale już całkiem innej dziedziny dotyczące niż dziedziny kryptowalut.
1: Prawda? Narodowy Bank, to już na koniec, Narodowy Bank Polski ogłosił ponad 35 miliardów straty. Czy PSL wycofa swój projekt dotyczący sejfu, tego wzorowanego na prezydenckim?
2: Ja myślę, że gdyby to ode mnie zależało, to będzie ode mnie zależeć tylko w takim wymiarze, w jakim jestem jednym z kilkudziesięciu parlamentarzystów Polskiego Stronnictwa Ludowego. Ja bym to dalej procedował, bo pewną...
1: Ale nie ma pieniędzy.
2: No, bo pewną hipokryzję należy tutaj obnażyć w tej sprawie. No albo jest tak, że te pieniądze były, albo jest tak, że ich nie ma.
1: Dziękuję bardzo za dyscyplinę. Gościem był Jan Libicki, senator Polskiego Stronnictwa Ludowego.
2: Bardzo dziękuję.
0: Koledzy z Zaszyby nie pozwolili mówić na tych trąbkach i chyba mieli rację. No czasem muszę im przyznać. To jest Ekspres Jedynki za 13 minut, godzina 17. Z naszym gościem rozmawiała Agata Kondzińska. Agato, dzięki i do zobaczenia, do usłyszenia jutro. Natomiast już za chwilę w popołudniówce rozwiążemy sobie to zadanie z tegorocznej matury z matematyki.

0: Wpłaciliśmy 10 tysięcy złotych na lokatę na 6%. Ile mamy odsetek po 2 latach? Tak w skrócie brzmiało jedno z pytań na dzisiejszej maturze z matematyki. Panie Jacku?
1: Pani Karolinko, po pracy takie ciężkie pytania. Ile tam tych odsetek i tak dalej. Ja nie wiem, naprawdę nie wiem.
0: No to może nasza słuchaczka pomoże?
2: Odsetki wynoszą 1236 zł. Dziękuję.
0: No i ja dziękuję, to jest fantastyczna odpowiedź, bo rzeczywiście najpierw 6% z 10 tysięcy, a potem z 10 600, co w sumie daje nam...
3: Dzień dobry, Roman z tej strony. Usłyszałem to pytanie, które było na maturze matematyczne. No tak w 10 sekund sobie w głowie przeliczyłem. Według mnie to jest 11 236.
0: No i żeby państwu dokładnie takie kwoty się, no a niech będzie co tydzień, pojawiały na koncie. Więcej o matematyce nie będzie, ale będzie za to po 17.
4: W naturze idealnie piękne jest raptem 2% kobiet, natomiast w mediach społecznościowych zdecydowana większość.
0: No właśnie o tym będziemy mówić po godzinie 17 w popołudniówce. Dzisiaj dzień bez makijażu przypada, a co makijaż znaczy we współczesnym świecie, o tym właśnie w Ekspresie Jedynki.

0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
1: Przed nami piłkarskie Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku,
2: na których niestety zabraknie naszej reprezentacji.
1: Powspominajmy zatem, jak kiedyś Polacy w piłkę grali.
2: A grali czasami pięknie i zdobywali medale.
1: Sekrety mundiali.
2: A odsłonią je Państwu znakomici goście.
1: Piłkarze, trenerzy i dziennikarze.
2: Podcast dostępny na polskieradio.pl i w serwisach streamingowych.
1: Andrzej Janisz
2: i Filip Jastrzębski.
1: Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
6: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
8: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
9: 3,17,41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Zebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek.
2: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
4: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
4: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
4: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
5: Zdrowid.
6: Automagazyn Włodzimierz Ziętarski. Co dalej z sytuacją na rynku paliw? Zawsze można próbować przewidzieć przyszłość, ale skupmy się na teraźniejszości i oszczędzajmy z ekonomicznymi modelami Toyoty. Na przykład Toyota Yaris Cross Hybrid według procedury WLTP zużywa zaledwie 3,1 litra na 100 km w cyklu miejskim. Teraz jest dostępna na wyprzedaży rocznika 25 z korzyściami do 10 200 zł.
2: Reklama.
7: Ogłoszenie społeczne.
8: Nie każde dziecko ma łatwy start, ale każde może mieć lepszą drogę. Nie każdy młody dorosły ogarnia życie, ale może zacząć. Nie każda rodzina ma łatwo, ale może mieć trochę lżej.
9: Od 30 lat pomagamy to poukładać. Bez wielkich słów, za to naprawdę. Tu powstają pierwsze projekty, pierwsze sukcesy, pierwsze dam radę. Może nie umiemy w reklamy, ale umiemy w ludzi.
10: Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci. Nasza misja to wspieramy ludzi w rozwoju. Wejdź na serduszko.org.pl. Sprawdź i wesprzyj realne działania. A może zechcesz do nas dołączyć?
7: Ogłoszenie społeczne.
2: Radio Kierowców.
11: Ewa Mierzejewska, zapraszam. Na ekspresowej ósemce na trasie Warszawa-Radzymin w miejscowości Ciemne doszło do awarii autokaru i zablokowany jest prawy pas w kierunku Białegostoku na 12 kilometrze. Tutaj jest tylko niewielkie spowolnienie. Natomiast długi korek jest z powodu drugiego wydarzenia na S8, do którego niestety niefortunnie doszło w Warszawie w godzinach szczytu. Na trasie między węzłami Wisłostrada i Modlińska na 15 kilometrze zepsuł się samochód osobowy i jest zwężenie w kierunku Białegostoku i korek jest niestety za węzeł Bemowo. Droga krajowa nr 67 na trasie Lipno-Włocławek w Krzyżówkach. Tutaj niestety pogorszyła się sytuacja. Przypomnijmy, doszło do zderzenia samochodu osobowego z motorowerem. Motorowerzysta zmarł. Droga jest zablokowana i policja na miejscu kieruje ruchem. Na S7 na Pomorzu mamy bardzo długi korek od węzła Gdańsk-Południe do węzła Gdańsk-Port na jezdni w kierunku zachodnim. Ten korek ma w tej chwili ponad 6 km. No i tutaj mogę zaproponować Państwu wybranie innej alternatywnej trasy równoległej. To jest droga wojewódzka 221. Na A4 na województwie dolnośląskim w pobliżu Zgorzelca i Jędrzychowic w kierunku Drezna nadal utrzymuje się 5-6-kilometrowy korek. Podobnie jest na autostradzie A18 w Lubuskiem na wysokości Olszyny w kierunku Berlina. Tutaj za to nieco się skrócił, ma mniej więcej 3 km. I jeszcze A2 w okolicy Świecka, także w tym samym kierunku, czyli przy wyjeździe z Polski do Niemiec. Niestety na większości przejść granicznych przy wyjeździe z Polski od wczoraj utrzymują się ogromne kolejki. Natomiast wyjątkiem jest na przykład przejazd A6 w kierunku Niemiec od strony Kołbaskowa. Tutaj ruch nie spowalnia. Mamy roboty na A1 na odcinku Toruń-Lubicz-Dolny na jezdni w kierunku Gdańska i tutaj też jest korek.

0: Minęła 17, tu program pierwszy Polskiego Radia.
1: Zapraszamy na aktualności jedynki.
0: Maria Furdyna
1: i Andrzej Kocjan. Płoną trawę i las w gminie Rudzieniec w województwie śląskim. Z ogniem walczy ponad 20 zastępów straży pożarnej.
0: Będzie trzeci projekt ustawy o kryptoaktywach. Premier apeluje do opozycji i prezydenta.
2: Liczę na opamiętanie.
1: Policyjna interwencja w Poznaniu pod lupą prokuratury. Zmarł mężczyzna, wobec którego funkcjonariusze użyli gazu pieprzowego.
0: Ponad 20 zastępów straży gasi pożar w gminie Rudziniec w województwie śląskim.
1: Zgłoszenie dotyczyło pożaru traw, ale na miejscu okazało się, że ogień objął również las.
0: Pożar pojawił się wzdłuż torów kolejowych na odcinku Rudziniec-Rzeczyce, mówi starszy kapitan Damian Dudek z Gliwickiej Straży Pożarnej.
3: Obecnie mamy zdiagnozowane 3 ogniska pożaru. Ten pożar traw częściowo rozprzestrzenił się na teren leśny. Obecnie obejmuje około powierzchnię 2 hektarów. Przypuszczalną przyczyną będą iskry spowodowane przez przejeżdżający pociąg i na tym właśnie odcinku powstały te ogniska pożarów.
1: Nie ma informacji o osobach poszkodowanych.
0: Sytuacja nie jest jeszcze opanowana, akcja może potrwać kilka godzin.
1: Zaangażowane są w nią również 2 samoloty dromader i śmigłowiec gaśniczy. Premier apeluje do opozycji o współpracę z rządem w kwestii regulacji rynku kryptowalut. Jeszcze w tym tygodniu do Sejmu trafi projekt ustawy w tej sprawie.
0: Donald Tusk przekazał, że dokument będzie zawierał wyższe sankcje dla oszustów niż poprzednie wersje ustawy. Szef rządu nawiązał też do afery związanej z zonda krypto.
4: Mamy do czynienia z największą aferą ostatnich nie lat, ale dekad. Aferą, w którą wplątani bezpośrednio są były i aktualny prezydent i prawicowe partie opozycji. Macie ostatnią szansę, żeby pokazać, że coś do was dotarło i że wspólnie z rządem będziecie chcieli zablokować na przyszłość działania tego typu gangsterki. Liczę na opamiętanie.
1: Mariusz Gosek z Prawa i Sprawiedliwości mówi, że będzie mógł ocenić ustawę, jak zostaną przedstawione jej szczegóły.
5: To musi być ustawa, która faktycznie uderza w tych, którzy naruszają interes i bezpieczeństwo ekonomiczne Polek i Polaków, bo tak do tej pory nie było i te zarzuty na nie wskazywał i podnosił szef kancelarii pana prezydenta, pan minister Zbigniew Bogucki.
0: Prezydent dotychczas dwukrotnie zawetował rządową ustawę o kryptoaktywach, a Sejmowi nie udało się odrzucić weta Karola Nawrockiego.
1: Prokuratura bada okoliczności interwencji policji w Poznaniu.
0: Wczoraj wieczorem funkcjonariusze użyli gazu pieprzowego wobec mężczyzny, który miał uniemożliwiać pomoc innej osobie.
1: 40-latek zmarł. Prokuratura informuje, że przyczyną śmierci było prawdopodobnie nagłe zatrzymanie krążenia o charakterze samoistnym.
6: Prokuratura bada m.in. materiały z kamer policjantów. Śledztwo prowadzone jest w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci. Do zdarzenia z użyciem gazu pieprzowego doszło podczas udzielania pomocy rannemu mężczyźnie, do którego wezwano pogotowie oraz policję, mówi Andrzej Borowiak.
7: W trakcie tych działań pojawił się w tym miejscu inny mężczyzna, który przeszkadzał udzielaniu tej pomocy rannemu. Nie wykonywał on poleceń policjantów, dlatego też jeden z policjantów użył miotacza gazu pieprzowego.
6: Mimo reanimacji życia 40-latka nie udało się uratować. Mundurowi wszczęli wewnętrzną kontrolę. Na jutro zaplanowano sekcję zwłok 40-latka. Maciej Szefer, Polskie Radio.
8: To są aktualności jedynki.
0: Światowe linie lotnicze ograniczyły w maju liczbę dostępnych miejsc o 2 miliony, informuje Financial Times, powołując się na dane firmy analizującej ruch lotniczy.
1: W efekcie ich liczba spadła do 130 milionów.
0: Przewoźnicy reagują w ten sposób na rosnącą niepewność związaną z konfliktem na Bliskim Wschodzie, obawiając się poważnych zakłóceń w dostawach paliwa lotniczego.
1: Europejscy operatorzy ograniczyli rozkłady lotów, podczas gdy amerykańskie linie lotnicze Spirit zbankrutowały po zamknięciu przez Teheran cieśniny Ormus.
0: Lufthansa skreśliła z harmonogramu od maja do października najwięcej lotów, 20 tysięcy.
1: Na drugim miejscu znalazły się Air China, które zredukowały połączenia krajowe.
0: Przewlekły kaszel, świszczący oddech lub duszności to mogą być objawy astmy.
1: Nie warto ich lekceważyć, przypominają lekarze w Światowym Dniu Astmy.
0: To choroba trudna do diagnozowania, gdyż objawy są zmienne, a nieleczona może mieć poważne konsekwencje, mówi dr Piotr Dąbrowiecki, przewodniczący Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę.
9: Jeżeli nie leczymy, dochodzimy do astmy ciężkiej, czyli takiej, gdzie pacjent stosuje wysokie dawki sterydów wyziewnych wraz z lekami rozszerzającymi oskrzela, nie ma pełnej kontroli choroby lub też musi stosować doustne sterydy, żeby czuć się komfortowo, żeby przetrwać kolejny dzień.
1: Szacuje się, że na astmę cierpią 4 miliony Polaków, z czego tylko ponad połowa ma postawioną diagnozę.
0: Podstawowym badaniem w kierunku astmy jest spirometria.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
8: Pogoda.
1: Deszczowo i pochmurno na północy Polski, ale pogodniej robi się za to w centrum. A na południowym wschodzie i zachodzie kraju jest teraz pogodniej i słonecznie. Najchłodniej miejscami na Mazurach i Pomorzu 8 stopni, około 24 stopni w centrum, a najcieplej na południu kraju do 28 stopni. Ciśnienie w Warszawie wynosi w tej chwili 993 hektopaskale.
8: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
10: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
11: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
10: A, no i merci bardzo.
12: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
14: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
15: Mama była smutna i zmęczona.
13: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
8: Zdrowid. Gang otwartych serc duetu No Cześć. Album o emocjach, relacjach i świecie, w którym łatwo się pogubić, ale też można się odnaleźć. Dla dzieci i dorosłych.
16: Gang otwartych serc potrafi rozgonić mrok, gdy razem z nami jesteś na tak.
8: 16 maja o 12:00 koncert premierowy w studiu Polskiego Radia imienia Władysława Szpilmana w Warszawie. Bilety na bilety24.pl. Poleca Polskie Radio.
17: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: 3, 17, 41.
19: Co tak liczysz?
18: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
19: O, ja też umiem liczyć.
20: 8, 11.
21: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Reklama. Autopromocja.
22: Wieczory zawsze sprzyjają spotkaniom i rozmowom. O historii, o sztuce, o kobietach i o mężczyznach. O relacjach, o świecie, o muzyce, o tym, co zaskakujące. Codziennie od poniedziałku do czwartku po 21:00. Spotkania w Jedynce. Każdy wieczór to niespodzianka. Zapraszamy.
8: Jedynka. To jest radio.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Dziewięć minut po godzinie 17, jeszcze do godziny 18 grać będzie dla Państwa popołudniówka w radiowej jedynce. Karolina Rożej, Mariusz Filar, Miłosz Duda. W tym składzie mówimy Państwu dzień dobry po raz drugi.
0: Ekspres jedynki.
1: No jak Państwo słyszeli, dzisiaj w tym składzie jestem w mniejszości. Z kolegami ze szyby sobie nie pogadam, ale ze słuchaczkami to już jak najbardziej. Chociaż oczywiście ten temat nie jest ograniczony do jednej płci. Mówię o makijażu, bo co prawda dzisiaj w kalendarzu mamy dzień bez niego, ale traktujemy to jako pretekst do tego, żeby porozmawiać sobie o jego znaczeniu i o tym, kiedy decydujemy się na bycie. Co te?
2: Influencerki coraz częściej, tak mi się wydaje, pokazują się w tej takiej naturalnej formie.
3: Nie wyobrażałam sobie w ogóle wyjść na zewnątrz bez makijażu i malowałam się z 2 godziny. Teraz mi zajmuje 10 minut i jestem gotowa do wyjścia.
1: I rzeczywiście jedna z naszych słuchaczek, pani Maria, pisze, co do dnia bez makijażu to poświętuję, jak wrócę z pracy, bo rzeczywiście zmywanie makijażu po całym dniu potrafi być jeszcze bardziej przyjemne niż jego nakładanie przed pracą. To za chwilę w Ekspresie Jedynki, ale będzie też owocowa chmura, niestety mówiąc prost, zabójcza.
4: Ja widziałam taką tomografię 17-latka. To wygląda jak, przypomnijmy sobie, obrazy w COVID-zie, kiedy całe płuca są mleczno-białe, ponieważ tak masywne zmiany są spowodowane właśnie w reakcji toksycznej do tego stopnia, że funkcję płuc musi wspomagać respirator.
1: Mimo różnych zakazów i ograniczeń, wapowanie, e-papierosy są wciąż bardzo popularne wśród młodych ludzi. Z bardzo różnych badań tak średnio wynika, że wciąż po e-papierosy sięga co czwarty, a nawet co drugi młody człowiek w wieku od 13 do 19 lat. I o tym będziemy mówić jeszcze przed 17:30.

0: To jest Ekspres Jedynki, 14 minut po godzinie 17. Pamiętam, jak głośno było, gdy to już było dobrych parę lat temu, gdy Alicia Keys zaczęła pojawiać się bez makijażu. No wtedy wydawało się to wręcz nie do pomyślenia, żeby znana osoba, kobieta pojawiała się nieumalowana. Niemniejsze poruszenie nadal wywołuje Pamela Anderson. Kiedyś seksbomba bardzo mocno umalowana, bardzo charakterystyczny makijaż, a dziś tak zwana bare face, goła twarz, to jest jej takie bardzo wyraźne odcięcie się od tamtego wizerunku. Dzisiaj przypada dzień bez makijażu. No i może się wydawać, że to jest takie święto błahostka, ale to jest tylko pozór, dlatego że makijaż, podobnie jak moda, może wiele powiedzieć o kulturze, ale także o tym, co myślimy o sobie samych. Więcej o tym Izabela Kostyszyn.
1: Makijaż nie jest współczesnym wynalazkiem. To praktyka obecna w kulturze od tysięcy lat, przy czym makijaż nigdy nie był przypisywany wyłącznie kobietom, mówi doktor habilitowana Aneta Ostaszewska, profesor Uniwersytetu Warszawskiego i kierowniczka Centrum Badań nad Problematyką Kobiet i Płci.
2: Malowanie ciała i twarzy pełniło ważne funkcje. Było związane z rytuałami, tożsamością, przynależnością do określonej grupy, a to znaczy, że ingerowanie w wygląd jest czymś uniwersalnym.
1: Dziś jednak znaczenie makijażu mocno wiąże się z wizerunkiem i oczekiwaniami wobec wyglądu, zauważa psycholog Beata Rajba.
3: W naturze idealnie piękne jest raptem 2% kobiet, natomiast w mediach społecznościowych zdecydowana większość. Co więcej, są one wszystkie umalowane. To rodzi presję ciągłego poprawiania siebie, nie tylko makijażem, ale też poprzez na przykład chirurgię plastyczną, odchudzanie się.
1: Media społecznościowe odgrywają też ogromną rolę, wyznaczając trendy i wzmacniając przemysł kosmetyczny, dodaje profesor Aneta Ostaszewska.
2: Na makijażu zarabiają nie tylko producenci kosmetyków czy branża beauty, ale również influencerzy i celebryci promujący określone kształty brwi, długości rzęs czy wielkość ust.
1: Dzień bez makijażu to dzień, w którym coraz więcej kobiet decyduje się pokazać w swojej najbardziej autentycznej wersji. W mediach społecznościowych pojawiają się zdjęcia bez makijażu, często z hasłem "Tak wyglądam naprawdę".
4: Też influencerki coraz częściej, tak mi się wydaje, pokazują się w tej takiej naturalnej formie. Chociaż no pytanie, na ile to jest ich naturalna forma, na ile to jest make-up? No make-up, no to tego się nie dowiemy.
1: Makijaż dla jednych jest zabawą i formą ekspresji, dla innych codziennym rytuałem, a czasem wręcz obowiązkiem.
5: Wcześniej byłam młodsza, to wyglądało totalnie inaczej, ponieważ nie wyobrażałam sobie w ogóle wyjść na zewnątrz bez makijażu i malowałam się z 2 godziny. Teraz mi zajmuje 10 minut i jestem gotowa do wyjścia.
6: Ja lubię wyjść czasami bez makijażu, ale jeżeli mam okazję, to lubię się jakoś lepiej pomalować i sprawia mi to satysfakcję.
7: Nie maluję się na co dzień w ogóle, raczej jak mam czas i chęć, żeby zrobić coś takiego właśnie fajniejszego i się wyróżniającego trochę.
1: Dla kogo makijaż jest wyborem, a dla kogo presją?
3: Kobiety o niestabilnej samoocenie, takie, które nie lubią siebie, które są niepewne swojej atrakcyjności, będą przykładać do makijażu większą wagę, dlatego że staje się on dla nich taką maską, która ukrywa to, co uważają za swoje mankamenty.
1: Mówi psycholog Beata Rajba.
3: Zapewne częściej też umalowane będą kobiety w pierwszej fazie zakochania, kiedy staramy się zaprezentować od jak najlepszej strony. Wreszcie malować się będą również kobiety, które funkcjonują w środowiskach zawodowych, w których makijaż jest standardem. I w tym przypadku wynika on z chęci dopasowania do otoczenia.
1: Z kolei rezygnacja z makijażu nie oznacza koniecznie braku dbałości o siebie.
3: A bardziej poczucie bezpieczeństwa, pewność siebie, pewność swojej atrakcyjności.
1: Tymczasem dermatolodzy przypominają, że skóra, niezależnie od trendów, potrzebuje przede wszystkim równowagi i odpowiedniej pielęgnacji.
8: Kluczową sprawą jest dokładny demakijaż.
1: Mówi dermatolog z NLMED Piotr Sobolewski.
8: Jeśli zasypiamy w makijażu, skóra nie ma szans na nocną regenerację, a resztki kosmetyków mieszają się z sebum i zanieczyszczeniami, co może prowadzić do stanów zapalnych i pogorszenia kondycji skóry. Dlatego dni bez makijażu naprawdę mogą działać na korzyść skóry.
1: Dzień bez makijażu nie zachęca jednak do rezygnacji z kosmetyków na stałe. Raczej do refleksji, bo najważniejsze pytanie brzmi nie czy się malujemy, tylko dlaczego? A odpowiedź każdy musi znaleźć sam.
0: Bo to sposób na wyrażenie siebie i forma sztuki. Tak ja akurat uważam. Poza tym, jaka to jest frajda każdego dnia móc sobie namalować zupełnie inną twarz w zależności od nastroju. A propos refleksji, do refleksji zostawiam coś, co napisała jedna z naszych słuchaczek, pani Alicja. Kiedy ma się rozmiar XXL, makijaż musi być bardzo, bardzo dyskretny. I dodaje też pani Alicja, że z biegiem lata, już na pewno po 70, trzeba trochę tonować. Tak myślę, dodaje pani Alicja. Ciekawa jestem, co państwo na to. Czy rzeczywiście nie wypada, jak śpiewa Paula Roma?

0: To jest popołudniówka radiowej Jedynki Wtorkowa, 22 minuty po godzinie 17. Pod lupę bierzemy teraz w Ekspresie Jedynki e-papierosy, bo przypomnijmy, te jednorazowe są zakazane, te wielorazowe są z wyższą akcyzą, a mimo to są wciąż bardzo popularne, zwłaszcza wśród młodych ludzi. Są bardzo różne badania na ten temat. Częściowo o jednych już mówiłam, co drugi, co czwarty nastolatek, taka jest średnia, pali e-papierosy, a właściwie zaciąga się papierosami. 48% polskich uczniów przyznaje, że wapuje, czyli inhaluje się tymi pachnącymi aerozolami codziennie. 48% codziennie. Po te e-papierosy sięgają też oczywiście pełnoletni, na przykład wieloletni palacze tradycyjnych papierosów, którzy uważają, że e-papierosy, no bo pachną malinami, gumą balonową, są bezpieczniejsze. Czy tak jest rzeczywiście? O tym już teraz Anna Zagrzewska.
1: Wapowanie, czyli proces wdychania i wydychania pary wytwarzanej przez e-papierosa, dla wielu osób stało się alternatywą dla tradycyjnych wyrobów tytoniowych. Jest ono łatwiejsze, bardziej dyskretne i wpisuje się w codzienne sytuacje. A to, szczególnie niebezpieczne, jest dla młodych ludzi, mówi Justyna Markwart, psycholog i terapeuta z Katowickiego Instytutu Psychoterapii.
2: Organizm i mózg młodego człowieka wciąż się rozwija. Nikotyna działa bezpośrednio na układ nagrody, czyli dopaminowy, ten, który odpowiada za przyjemność, motywację i kontrolę impulsów. W efekcie taki młody człowiek szybciej się uzależnia i ma większe trudności z regulacją emocji oraz podejmowaniem decyzji. W gabinecie widzimy coś jeszcze. Młodzież tak naprawdę rzadko sięga po e-papierosy dla smaku. Najczęściej robi to, żeby poradzić sobie z napięciem, stresem, samotnością czy presją środowiska. A e-papieros zaczyna wtedy pełnić funkcję regulatora emocji.
1: Wiele osób, w tym młodzież właśnie, uważa, że wapowanie jest bezpieczniejsze dla zdrowia od palenia tytoniu. Zdaniem dr Małgorzaty Farnik, specjalisty chorób płuc z Katedry i Kliniki Pneumonologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, to błędne przekonanie.
3: Dochodzi do podania substancji w wysokiej temperaturze. Te podgrzewane substancje oleiste, tak jak glikol na przykład, dodatkowo działają drażniąco miejscowo i to, czego się nigdy nie spotyka, nie było w literaturze takiej sytuacji, jak ostre uszkodzenie płuc.
1: I podaje przykład publikacji ze Stanów Zjednoczonych.
3: Ja widziałam taką tomografię 17-latka. To wygląda jak, przypomnijmy sobie obrazy w COVID-zie, kiedy całe płuca są mleczno-białe, ponieważ tak masywne zmiany są spowodowane właśnie w reakcji toksycznej, która się przejawia bardzo masywnym zajęciem obydwu płuc do tego stopnia, że funkcję płuc musi wspomagać respirator. To po jednym papierosie nie ma takiej, właściwie powiedziałabym, możliwości, natomiast po papierosie może się wydarzyć ostre uszkodzenie płuc.
1: Jednak zdaniem przedstawicieli branży vapingowej zaostrzanie zakazów i podwyższanie akcyzy na e-papierosy doprowadzi tylko do poszerzenia i tak sporej już szarej strefy oraz skłoni palaczy do wyboru szkodliwych używek pochodzących z nieznanego źródła i z nieznanym składem. Jak mówi Maciej Powroźnik ze Związku Pracodawców Branży Vapingowej, udział czarnego rynku w ostatnim roku potroił się i wynosi obecnie około 60%.
4: Ja szczerze mówiąc, nie tylko ja głęboko wątpię, że państwo będzie sobie w stanie z tym kryminałem poradzić, szczególnie, że systematycznie rugowane są z rynku firmy, które działają tutaj legalnie i oferują produkt legalnie, a ten biznes jest przejmowany właśnie przez czarny rynek, gdzie nie ma ani kontroli jakości, ani ceł, akcyzy, jakichkolwiek wpływów do budżetu. No i oczywiście nikt nikogo nie pyta o wiek, jak chce nabyć takie wyroby, wystarczy zajrzeć na pierwszy z brzegu komunikator internetowy, żeby znaleźć zalew tego typu ofert.
1: Ze względu na trudności w monitorowaniu toksyczności e-papierosów, długoterminowe efekty wapowania oraz ekspozycji na pochodzący z nich aerozol pozostają nadal niejasne.
0: I rzeczywiście to, o czym mówił ekspert, tą szarą strefą nikt się chyba aktualnie nie zajmuje, bo na przykład w popularnym serwisie sprzedażowym, takim, na którym przede wszystkim osoby prywatne mogą kupować używaną odzież, nazwy chyba nie mogę wymienić, bez problemu można kupić te teoretycznie zakazane jednorazowe e-papierosy i inne wyroby nikotynowe, zresztą także. Na zdjęciu na przykład są słuchawki i niby do sprzedaży są słuchawki, a tak naprawdę e-papierosy.

0: The Cars w radiowej jedynce na zegarach 17:30.
1: Skrót aktualności. Andrzej Kocjan. Strażacy opanowali pożar traw w gminie Rudziniec w województwie śląskim. Ogień pojawił się wzdłuż torów kolejowych. Niewykluczone, że przyczyną były iskry spowodowane przez przejeżdżający pociąg. Jest bardzo sucho. Będzie trzeci projekt ustawy o kryptoaktywach. Poprzednie dwie ustawy zawetował Karol Nawrocki. Premier Tusk apeluje do opozycji i prezydenta.
2: Liczę na opamiętanie.
1: Mariusz Gosek z PiSu mówi, że będzie mógł ocenić ustawę. Dwie ustawy zawetował Karol Nawrocki. Premier Tusk apeluje do opozycji i prezydenta.
2: Liczę na opamiętanie.
1: Mariusz Gosek z PiSu mówi, że będzie mógł ocenić ustawę, jak zostaną przedstawione jej szczegóły.

0: a pełne wydanie aktualności o 18.
1: To ja tylko przypomnę, że te piękne wielkie zwierzęta to mają trąby, a nie rogi, ale mogło się z emocji pomylić. Ekspres Jedynki 17.32 na zegarach, już za chwilę będziemy oszczędzać.
2: Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

0: Onomatopeiczne, paranormalne, proszę powtórzyć szybko. Ekspres 1, 17.35 na zegarach i już teraz pytanie, czy do oszczędzania skłoni nas bardziej nadmiar gotówki, czy nowe konto.
1: Ekspres gospodarczy.
0: A dokładnie osobiste konto inwestycyjne. Projekt ustawy w tej sprawie na dzisiejszym posiedzeniu przyjął rząd i to ma być to nowe narzędzie, które ma skłonić nas Polaków do inwestowania swoich oszczędności trzymanych obecnie m.in. na depozytach bankowych. Główna zachęta to brak tak zwanego podatku belki. Pytanie tylko, czy to wystarczy i czy faktycznie OKI będą się nam opłacać. To sprawdził dla Państwa Błażej Pośniewski.
2: Osobiste konto inwestycyjne to jest inicjatywa resortu finansów, która ma zachęcić Polaków do tego, aby nie trzymali swoich oszczędności na depozytach bankowych, bo one tam nie pracują na siebie, no i z uwagi na inflację tracą na wartości. Główną zachętą do tego, aby te pieniądze niejako uruchomić, z korzyścią dla samych oszczędzających, ale i całej naszej gospodarki, mają być pewne preferencje podatkowe. Otóż środki zgromadzone na OKI do wartości 100 tysięcy złotych będą całkowicie zwolnione z jakiegokolwiek opodatkowania, w tym od tak zwanego podatku belki. Dotyczy to środków ulokowanych na przykład w akcjach czy funduszach inwestycyjnych. Jeśli chodzi o tak zwane aktywa oszczędnościowe, czyli głównie lokaty czy obligacje, będzie to maksymalnie 25 tysięcy. Powyżej tej kwoty podatek będzie trzeba zapłacić. Jego wysokość będzie ustalana każdego roku na podstawie stóp procentowych NBP. W 2027 roku ma to być 0,85%. Jak mówi ekspert w dziedzinie inwestycji,

0: dyrektor polskiego oddziału firmy Finax, Przemysław Barankiewicz. OKI to bardzo ciekawa propozycja, szczególnie dla tych, którzy dopiero chcą zacząć swoją przygodę z rynkiem kapitałowym. Teraz tylko pytanie, czy Polacy z tej szansy skorzystają?
1: Cała idea, która została zaczerpnięta ze Szwecji, gdzie są takie od kilkunastu lat działające konta ISK, które mają być takim pierwowzorem, polega na tym, żeby nie tylko było zwolnienie podatkowe, ulga podatkowa, o której się w Polsce najwięcej mówi, no wiadomo, że nikt nie lubi płacić podatku, ale żeby to było maksymalnie proste do rozliczenia. Więc tutaj jest wielkie wyzwanie. Pierwszy rzut oka na propozycję ustawy, która wyszła z rządu, pokazuje, że powinno to być w miarę proste, ale jednak znając niechęć Polaków do różnej biurokracji i do podatków, pewnie początki mogą być dość skomplikowane.
0: Co pokazuje chociażby przykład IKE i IGZE, które potrzebowały wielu lat, aby zadomowić się na naszym rynku. A wspominam o tym nie bez kozery, bo w sumie to dość podobne instrumenty. Główna różnica polega na tym, że o ile IKE i IGZE służą oszczędzaniu długoterminowemu, przede wszystkim z myślą o emeryturze, o tyle OKI mają oferować korzyści podatkowe także w przypadku inwestycji krótkoterminowych, mówi Jarosław Sadowski, dyrektor Departamentu Analiz w Rankomat.pl.
2: OKI ma tutaj dużo większą elastyczność, to znaczy nie ma ograniczeń tego, jaką kwotę możemy wypłacić. Nie musimy też czekać do 60 roku życia, żeby wypłacić te pieniądze bez podatku. Możemy wpłacać dowolną kwotę, możemy też wypłacić w dowolnym momencie, ale właśnie w przypadku IKE znowu mamy ograniczenia, ale jak spełnimy te warunki, to w ogóle nie ma żadnego podatku. Nie ma podatku od aktywów, nie ma podatku od zysków, a w przypadku OKI, jeżeli przekroczymy próg, to właśnie ten podatek od aktywów zapłacimy.
0: I ten próg, jak dodaje ekspert, w dużej mierze będzie determinował to, czy OKI będą nam się opłacać. Bardzo dobrze. Widać to na przykładzie lokat.
2: W niektórych przypadkach to zwykła lokata będzie bardziej opłacalna. Dla przykładu, jeżeli mamy nie 25 tysięcy, a 100 tysięcy złotych, płacimy na lokatę z oprocentowaniem 3%, no to już o 93 zł zapłacimy wyższy podatek na OKI niż na zwykłej lokacie. No ale jeżeli mamy tylko 25 tysięcy złotych, to z kolei wtedy OKI jest tańsze o 136 zł.
0: Podobnie rzecz ma się z inwestowaniem naszych oszczędności za pośrednictwem OKI na giełdzie. Podatkowo możemy na tym rozwiązaniu zarówno zyskać, jak i stracić.
2: Im wyższe zyski, no tym zwykle wyższy jest ten podatek od zysków kapitałowych. A na OKI mamy po prostu stosunkowo niski podatek od aktywów, więc przy dużych zyskach ten podatek od aktywów będzie niższy. Ale druga strona medalu, czyli wada OKI, jest taka, że jeżeli nie uda się tego zysku wypracować albo mamy stratę, no to i tak musimy zapłacić podatek od aktywów.
0: Pod warunkiem, przypomnijmy, że przekroczymy limit 100 tysięcy złotych. I choć z OKI, podobnie jak z innymi produktami inwestycyjnymi, wiąże się pewne ryzyko, to jak zaznacza Przemysław Barankiewicz, w dłuższej perspektywie powinniśmy wyjść na tym rozwiązaniu na plus.
1: Jeżeli inwestujemy trochę bardziej ryzykownie, czyli na rynku akcji, na rynku funduszy ETF akcyjnych, gdzie te stopy zwrotu są średnio rocznie, historycznie przynajmniej między powiedzmy 6 a 10% w ujęciu rocznym, to przy stopie opodatkowania, która będzie w OKI, to i tak warto mieć pieniądze w OKI nawet po przekroczeniu tego kapitału 100 tysięcy złotych. Natomiast wtedy trzeba będzie pokonać taką barierę, że będziesz musiał ten podatek zapłacić od aktywów nawet za lata, w których straciłeś. Ale mając długi horyzont inwestycyjny, tą stratę można zniwelować i ją przeboleć.
0: I na koniec dodajmy, że według założeń resortu finansów osobiste konta inwestycyjne mają zacząć funkcjonować od 1 stycznia 2027 roku. Będzie można je założyć w bankach, domach maklerskich i innych instytucjach, które już dziś oferują IKE czy IGZE.
3: Jedynka. To jest radio.

0: sugar. To wtorkowy Ekspres Jedynki. Jak słyszeli państwo choćby w aktualnościach kwadrans temu, temat kryptowalut to jest wciąż jeden z najgorętszych tematów ostatnich dni, tygodni. Tak naprawdę wiemy, że będzie trzeci projekt ustawy o kryptoaktywach. Premier mówił dzisiaj także, że sprawa zonda krypto to jest największa afera ostatnich nie lat, a dekad. Tak powiedział Donald Tusk, no ale przypomnijmy sprawę Amber Gold, no to jest lat 15. Tak można liczyć. Natomiast dzisiaj chcemy polecić państwu bardzo gorąco wysłuchanie wieczoru z reportaża w Radiowej 1. To po godzinie 23 i będą mogli państwo wysłuchać reportażu Krypto Labirynt autorstwa Antoniego Rokickiego, który jest już w studiu popołudniówki. Witaj.
1: Dzień dobry.
0: Jestem ciekawa, czy ci, którzy zostali poszkodowani, bo mówimy o zonda krypto przede wszystkim, chcieli w ogóle z tobą rozmawiać?
1: To było bardzo trudne, żeby namówić kogoś na rozmowę na żywo, ponieważ na forach internetowych są takie grupy, gdzie ludzie organizują się, piszą, wymieniają się informacjami. I wypisałem sobie liczby. Na jednej z grup było 5 tysięcy osób i na innej 17 tysięcy ponad. No i ja pisałem do nich wiadomości z prośbą o to, czy moglibyśmy porozmawiać o tym, ile pieniędzy nie mogą odzyskać od zonda krypto. Odpowiedzi czasami zupełnie nie było, czyli moje wiadomości po prostu były w skrzynkach odbiorczych i żadnej odpowiedzi nie miałem.
0: A czasami, jeśli się pojawiały odpowiedzi, to jakie?
1: No to na przykład porozmawialiśmy sobie online, ale po tym jak padło z mojej strony pytanie, czy możemy się spotkać, zobaczymy.
0: A dlaczego odmawiali?
1: No myślę, że to jest trochę taka niechęć do tego, żeby się przyznać przed samym sobą, że jednak zostało się okradzionym. To nie jest łatwe powiedzieć to na głos.
0: Ale udało ci się porozmawiać z młodym mężczyzną, informatykiem, którego odwiedziłeś w swoim domu, zdaje się, że chyba w urodziny. Posłuchajmy.
2: Drzwi są otwarte.
3: Dzień dobry, dzień dobry. Proszę bardzo. Proszę się rozdziewać.
1: Wszystkiego najlepszego z okazji dnia urodzin.
3: O, dziękuję bardzo, dziękuję bardzo.
1: Jakie marzenia urodzinowe, życzenia?
3: No teraz to bardzo proste. Żeby udało się pozytywnie zakończyć tą przykrą historię, która tutaj się wydarzyła.
1: O jakie pieniądze pan teraz walczy z zonda krypto?
3: To jest pytanie, na które też musiałem odpowiedzieć na komisariacie i też jakoś bani. Nie wiem dlaczego, ale bardzo to było trudne do zrozumienia. Ja mówię, że ta kwota fluktuuje, ona się przecież zmienia, bo te kryptowaluty warte są dzisiaj tyle, a jutro ileś tam. Natomiast w moim przypadku to jest około 30 Ethereum i to łatwo sobie policzyć. To jest około 200 tysięcy złotych. Cała ta sprawa z zondą nie zasadza się na tym, że to były kryptowaluty, czy to byli inwestorzy w kryptowalutowi, czy byli, tylko to złodziejstwo zwyczajne. To zwyczajna kradzież. Wpłaciłem pieniądze i nie mogę ich odzyskać.
0: To jest fragment reportażu Krypto Labirynt. Przypomnę, on dzisiaj po godzinie 23 w Radiowej 1C. Pojawił się wątek policji w wypowiedzi tego mężczyzny, który stracił 200 tysięcy złotych. Tak teraz wygląda ta kwota. A po co pan inwestował w kryptowaluty? Miał to pytanie usłyszeć twój rozmówca. Ale to jest też pytanie, które zadaje sobie wiele osób, że oczekiwać zwrotu tych straconych pieniędzy to trochę tak, jakby oczekiwać, że nam kasyno wypłaci pieniądze stracone na jednorękim bandycie.
1: No, nie do końca. Dlatego, że na stronie archiwalnej stronie zonda krypto można było przeczytać, że to jest najstarsza, największa giełda kryptowaluty w Europie. No i tam były nawet takie lekcje, jak bezpiecznie trzymać pieniądze. Tak więc
0: nie w zonda krypto, to już teraz możemy powiedzieć.
1: No ale wtedy tego klienci nie wiedzieli. I takim przewodnikiem po moim reportażu, ale także po tym świecie właśnie kryptowalut jest mecenas Robert Nogacki, który planuje założyć stowarzyszenie poszkodowanych przez zonda krypto.
0: I co mówi? Czy są szanse na odzyskanie tych pieniędzy?
1: Tak.
0: Już możemy zdradzić?
1: Jest bardzo ostrożny w tej ocenie, ale mówi, że jest taka szansa, że te pieniądze wrócą lub też część tych środków. No jest też taki ciekawy wątek, akurat w tym reportażu tego nie będzie, to znaczy te zależności z innymi krajami, gdzie te pieniądze mogły zostać wydane, gdzie one mogą teraz się znaleźć. Ale to oddzielny wątek. Ja tutaj skupiłem się na tym, jaka jest sytuacja poszkodowanych.
0: Bardzo państwu polecam ten reportaż w Radiowej Jedynce. Zresztą jak każdy reportaż, ale ten jest szczególnie aktualny. Krypto Labirynt. Antoni Rokicki w naszym studiu, autor tego reportażu. Bardzo polecamy i dzięki, że wpadłeś do studia.
1: Dziękuję.

0: Proszę, Dawid Kwiatkowski i Kaja. Do tańca oczywiście w Radiowej Jedynce na 9 minut przed godziną 18, a po 18 muzyczna jedynka i Paweł Sztompka jest już w studiu. Dzień dobry, Pawle. Pięknie opalony po tym Zakopanem.
1: I też dziękuję. I też będzie i do tańca, ale już bardzo, bardzo wakacyjnie.
0: Bo podobno jeszcze pisze się piosenki stricte wakacyjne.
1: Tak, i to w dodatku taka podnóżka i ta będzie o łebie.
0: Fajnie, czyli był cicho odcinek, będzie o łebie.
1: No więc słuchaj, i to wszystko dosłownie za 20 minut.
0: O chałupy mi chodziło.
1: Chałupy welcome to.
0: Tak jest.
1: Ale to nie tylko, bo będą również ten Michael Jackson, który wzbudza spore emocje. Będziemy mieli dla Państwa tę płytę. Będziemy również mówili z Olgą Górną o nowym festiwalu w Warszawie, o piosenkach Andrzeja Zaucha.
0: Ale to nie tylko. Nic więcej nie zdradzaj, tak, więcej po 18.
1: Patrycja.
0: Tak jest. Ja mówię, do usłyszenia. Pa.

0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Cztery pory roku.
1: Dopytywać, radzić, sprawdzać, a może odpuścić i zająć się czymś innym. Matury to stres czasem większy dla rodziców niż dla młodych ludzi. Jak mądrze wspierać maturzystów w czasie ich egzaminów. W audycji także o kultowych cytatach z filmów. Czy te z Misia, Rejsu lub Seksmisji śmieszą także młode pokolenie?
2: Cztery pory roku w jedynce. Jutro po 9:00. Roman Czajarek. Zapraszam.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: Laureat ponad 30 konkursów, półfinalista ostatniego konkursu chopinowskiego, na którym zdobył Nagrodę Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków, Jehuda Prokopowicz. Dla dwójki wystąpi dwukrotnie. Zapraszamy na koncerty w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Dwa programy, w których oczywiście dominować będzie muzyka Chopina. Ponadto usłyszymy utwory Mozarta, Lista i Bartoka. 11 maja, godzina 18 i 20. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl.
7: Marian, a więcej się nie da?
8: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Reklama. Radio Kierowców.
11: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Droga ekspresowa S2, fragment południowej obwodnicy Warszawy Korki od węzła Opacz po Warszawę Południe. To dla jadących w stronę Mińska Mazowieckiego. I kolejny korek od wyjazdu z tunelu autostradowego po Paluch i ten korek jest dla jadących w stronę węzła Konotopa. Droga ekspresowa S7 od węzła Gdańsk Port przez węzeł Gdańsk Lipca aż po Gdańsk Południe. Korek dla jadących w stronę Gdyni. Droga ekspresowa S8, odcinek Warszawa Radzymin. Ciemne, 12 km. Tam doszło do awarii autokaru i w efekcie zablokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Białego Stoku. Ruch odbywa się pozostałymi pasami. Koniec kłopotów na S8 na odcinku węzeł Wisłostrada, węzeł Modlińska w Warszawie na 16 km. Po awarii auta osobowego zablokowany był jeden pas ruchu w kierunku Białego Stoku. Służby drogowe informują o tym, że utrudnienie zlikwidowano, ale korek wciąż jest od Bemowa po Marymont. S8 raz jeszcze, ale na odcinku węzeł Szczodrów, węzeł Syców Zachód. Na 77 km ciężarówka wypadła z jezdni, wjechała do rowu. Nikt nie ucierpiał. Zablokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Wrocławia. Koniec kłopotów na drodze krajowej nr 67 na odcinku Lipno-Włocławek w miejscowości Krzyżówki na 8 km, gdzie doszło do zdarzenia autoosobowego z motorowerem. Droga była przez pewien czas zablokowana. Na miejscu później policja kierowała ruchem. Teraz jedzie się drogą 67 bez jakichkolwiek utrudnień.
1: Minęła 18:00, tu program pierwszy Polskiego Radia.
12: Zapraszamy na aktualności jedynki.
1: Maria Furdyna
12: i Andrzej Kocjan. Już tylko dni dzielą Polskę od podpisania umowy SAFE. Pieniądze pójdą na zbrojenia.
13: Żeby polska armia była po prostu dobrze wyposażona. Strażacy gaszą kolejny pożar lasu, tym razem w miejscowości Kozaki na Lubelszczyźnie.
14: Na miejscu ponad 20 zastępów Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej.
12: Zdrowie uczniów pod lupą specjalistów. Od września ogólnopolski program badania dzieci w wieku od 7 do 18 lat.
13: Pieniądze z sejf coraz bliżej.
12: W najbliższy piątek w Warszawie ma zostać podpisana umowa pożyczkowa w ramach unijnego programu.
13: To właśnie Polska jako pierwszy kraj członkowski w całej Unii Europejskiej otrzyma ogromny zastrzyk finansowy. Na początek 6,5 miliarda euro zaliczki.
12: Obecnie wciąż trwa wewnętrzna procedura w Komisji Europejskiej, która musi zakończyć się do piątku, by wszystko przebiegło zgodnie z planem.
13: Rzecznik rządu Adam Szłapka podkreślił, że pieniądze z sejf to szansa na rozwój dla firm zbrojeniowych.
15: To jest i szansa na zwiększenie zatrudnienia, na rozwój technologii, na inwestycje, no i na to, żeby polska armia była po prostu dobrze wyposażona. Przypominam, że znaczna część programu SAFE będzie wydawana na nowe technologie.
12: Polska jest największym beneficjentem programu. Cała pula przewidziana dla naszego kraju to prawie 44 miliardy euro.
13: Wśród projektów, które Polska chce sfinansować z tych pieniędzy są m.in. Tarcza Wschód, systemy antydronowe czy przeciwlotnicze zestawy rakietowe i armatochaubice.
12: Kolejny pożar lasu.
13: Ponad 20 zastępów straży walczy z ogniem w miejscowości Kozaki w gminie Łukowa na Lubelszczyźnie, mówi starszy kapitan Mateusz Małyszek z Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju.
16: Na tą chwilę nie posiadam informacji o opanowaniu pożaru. Utrudnieniem jest wiatr. Nie posiadamy także informacji na temat terenu objętego pożarem. Myślę, że akcja potrwa co najmniej do godzin późno wieczornych.
12: W lasach na terenie całego województwa lubelskiego obowiązuje najwyższy poziom zagrożenia pożarowego.
13: Z ogniem walczą także strażacy na Śląsku. W gminie Rudziniec płoną trawy i las.
12: Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Strażaków wspierają śmigłowce gaśnicze.
13: Kolejne napięcia w basenie Zatoki Perskiej.
12: Iran traktuje przepłynięcie amerykańskich niszczycieli przez cieśninę Ormus jako naruszenie zawieszenia broni. Taki komentarz zamieścił w internecie przewodniczący irańskiego parlamentu.
13: Zawieszenie broni trwa, zapewnił sekretarz wojny USA Pete Hegseth i dodał, że to tymczasowa misja, misja defensywna, ale Amerykanie są gotowi jej bronić.
17: Operacja Projekt Wolność różni się od epickiej furii, jest pokojowa i ma na celu wznowienie swobodnego przepływu przez cieśninę Ormus. Siły amerykańskie nie będą musiały wkraczać na irańskie wody ani do przestrzeni powietrznej, poinformował sekretarz obrony USA Pete Hegseth. Nie szukamy walki, ale Iranowi nie można pozwolić na blokowanie niewinnym krajom i ich towarom dostępu do międzynarodowego szlaku wodnego. Dwa amerykańskie statki handlowe wraz z niszczycielami bezpiecznie przepłynęły przez cieśninę. Okręty wspierane przez myśliwce, śmigłowce, drony i samoloty obserwacyjne są na miejscu, prowadząc całodobową obserwację statków handlowych, powiedział Hegseth. Jeśli Iran zaatakuje, odpowiedź USA ma być niszczycielska, zapowiedział. Agata Król, Polskie Radio.
0: To są aktualności jedynki.
12: Nieprawidłowy manewr tuż nad ziemią mógł być przyczyną śmierci spadochroniarza w Lesznie.
13: Do wypadku doszło 1 maja na miejscowym lotnisku.
12: Okoliczności tragedii wyjaśnia prokuratura.
18: Biegli określili wstępnie, że przyczyna jego śmierci to obrażenia rozległe, wielonarządowe, powstałe w wyniku i charakterystyczne dla upadku z wysokości.
12: Mówił rzecznik prokuratury okręgowej w Poznaniu Łukasz Wawrzyniak.
13: Śledczy zabezpieczyli zapis z kamery monitoringu.
12: Od września startuje ogólnopolski program, który ma sprawdzić stan zdrowia uczniów szkół podstawowych i średnich.
13: Badanie obejmie ponad 3,5 tysiąca dzieci w wieku od 7 do 18 lat ze 180 placówek.
12: A w projekt zaangażowały się Ministerstwa Zdrowia, Edukacji oraz Sportu i Turystyki.
19: Głównym założeniem badania jest wczesne rozpoznanie czynników ryzyka chorób układu krążenia. Chodzi o nadwagę, otyłość, złą dietę czy brak snu. Wiceminister sportu Piotr Borys zwraca uwagę, że w porównaniu do pokolenia rodziców dzisiaj dzieci są wyższe, cięższe i mniej sprawne ruchowo.
20: Jeżeli nie wstrzymamy tego fatalnego trendu, po raz pierwszy nasze dzieci mogą żyć krócej niż rodzice, nie jest wcale rzucaniem słów na wiatr.
19: W badaniach będą mogli wziąć udział uczniowie, jeżeli rodzice wyrażą na to zgodę. Program obejmuje ankietę dotyczącą stylu życia, pomiary masy ciała, wzrostu, ciśnienia tętniczego, a także badania laboratoryjne krwi i moczu. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
13: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Informacje sportowe. Sylwia Urban. W Spale rozpoczęło się zgrupowanie reprezentacji polskich siatkarzy. Pierwsze w tym sezonie. Selekcjoner Nikola Grbić przypomina, że celem nadrzędnym są letnie Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles w 2028 roku. Można się do nich zakwalifikować od razu w tym roku, zdobywając złoto Mistrzostw Europy.
21: Musimy zrozumieć, że każdy krok jest krok do przygotowania za Los Angeles. Jeśli będziemy się zakwalifikowali na Mistrzostwo Europy, na Mistrzostwo Świata, po rankingu, nie ma dużo różnicy. A oczywiście ja chciałbym wygrać WNL 2026, chciałbym wygrać Mistrzostwo Europy i tak dalej.
2: Ze zgrupowania w Spale siatkarze pojadą na turniej Silesia Cup. 20 maja zagrają w Sosnowcu pierwszy w tym roku mecz towarzyski z Serbami. Tymczasem dziś wieczorem Arsenal Londyn podejmie Atletico Madryt w rewanżowym meczu półfinałowym piłkarskiej Ligi Mistrzów. Przed tygodniem w Madrycie był remis 1-1. Początek spotkania o 21:00. Indie i Chiny wciąż nie mają umowy na transmisję piłkarskich Mistrzostw Świata, które rozpoczną się 11 czerwca w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie. Indie zaoferowały 20 milionów dolarów za prawa do transmisji z mundialu, co stanowi ułamek kwoty żądanej przez Międzynarodową Federację Piłki Nożnej i co nie zostało przez nią zaakceptowane. Nie ogłoszono również żadnej umowy z Chinami, które według FIFA odpowiadały za prawie 50% wszystkich godzin oglądania na platformach cyfrowych i społecznościowych podczas poprzedniego mundialu w Katarze. Z kolei FIFA przekazała agencji Reuters, że zawarła umowy z nadawcami w ponad 175 krajach na całym świecie. Francuska Cedrine Cabrol wygrała trzeci etap wyścigu kolarskiego Vuelta a España. Na 11 miejscu do mety dojechała Katarzyna Niewiadoma. Liderką pozostała Niemka Franciszka Koch, a Polka jest na 12 pozycji. Wyścig potrwa do soboty.
22: Sponsorem audycji jest Sulfur Zdrój, producent maści borowinowej, leku na ból stawów z Buzka Zdroju.
23: Pogoda.
24: Na północy i zachodzie opady deszczu, na pozostałym obszarze kraju pogodnie. Temperatura od 10 stopni na Pomorzu, 16 w Wielkopolsce i na ziemi lubuskiej do 27 na Mazowszu i Lubelszczyźnie.
22: Sponsorem audycji był Sulfur Zdrój, producent maści borowinowej, leku na ból stawów z Buzka Zdroju.
23: Klimat.
24: We Wrocławiu, Trzebnicy i Oświęcimiu jakość powietrza jest dostateczna. W południowej połowie kraju powietrze umiarkowanej jakości, w pozostałej części Polski dobre. 36% energii w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł, głównie ze słońca.
23: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
25: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
26: Co za dzień.
27: Co się stało?
26: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
27: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
26: Meliski?
27: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
26: Czyli to takie pastylki antystresowe?
27: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
26: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
27: Na mnie i na Meliski.
28: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
29: 17, 41.
30: Co tak liczysz?
29: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
30: O, ja też umiem liczyć.
31: 8, 11.
32: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
23: Reklama. Autopromocja.
33: Przed nami piłkarskie Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku,
34: na których niestety zabraknie naszej reprezentacji.
33: Powspominajmy zatem, jak kiedyś Polacy w piłkę grali.
34: A grali czasami pięknie i zdobywali medale.
33: Sekrety mundiali.
34: A odsłonią je Państwu znakomici goście.
33: Piłkarze, trenerzy i dziennikarze.
34: Podcast dostępny na polskieradio.pl i w serwisach streamingowych.
33: Andrzej Janisz
34: i Filip Jastrzębski.
33: Zapraszamy.
23: Autopromocja.
1: Program pierwszy Polskiego Radia.

John Fanham i Paweł Sztampchy. Witamy w pierwszym programie Polskiego Radia Kwadrans po godzinie 18. Czas już na muzyczną jedynkę i zaczynamy urodzinowo. Dziś 38 lat kończy Adele. Adele urodziła się w 1988 roku, miała ten początek kariery bardzo błyskotliwy. W programie telewizyjnym wystąpiła razem z Paulem McCartneyem i Björk. Ona miała wówczas 19 lat, później był Bond, potem było kilkadziesiąt ważnych piosenek. No a dziś 38 lat minęło jak jeden dzień. I Adele.

0: To była urodzinowa Adela. To jest pierwszy program Polskiego Radia. Już jest 20 minut po godzinie 18.
1: Płyta tygodnia.
0: Tak, ta płyta jest z nami od wczoraj. To jest płyta tygodnia związana tym razem z pewną produkcją filmową, a same nagrania, no można powiedzieć, że związane są z nami od dziecka, dlatego że to jest film o Michaelu Jacksonie. Michael, tak zatytułowana jest ta wielka filmowa, kinowa produkcja, która jest na ekranach naszych kin. I przy okazji właśnie tego filmu, który opowiada o losach Michaela Jacksona od urodzenia, poprzez cudowną rodzinkę, aż przez próbę wyzwolenia się na wielką gwiazdę, no i wyzwolenie, będąc królem rocka i estrady. Niesamowity ten film, bardzo polecam, ale również polecam ścieżkę dźwiękową tego filmu, a mają Państwo możliwość teraz otrzymania od nas całości, dlatego że jest to płyta tygodnia, a więc codziennie od poniedziałku do piątku prezentujemy chociaż jedno nagranie z tego właśnie albumu. No i mamy dla Państwa egzemplarze tej płyty. 71-151 Michael, piosenki z filmu o Michaelu Jacksonie.

0: Michael Jackson i Billie Jean i to wszystko na płycie i w filmie zatytułowanym Michael. A dla Państwa mamy przygotowane specjalne albumy związane z tym właśnie filmem. Mówię albumy dlatego, że to jest płyta kompaktowa, ale można sobie również zamówić podwójny album na tak zwanym winylu. Mało tego, również ta ścieżka wyszła na kasecie magnetofonowej. Kaseta magnetofonowa znowu zaczyna być powolutku w modzie, tak jak i piosenki Michaela Jacksona. Michaela Jacksona utwory nigdy się nie zestarzały i podejrzewam, że będą trwały z nami wiecznie, dlatego, że to postać niesamowita, a sam film również bardzo, bardzo atrakcyjny. 71-151 i przy okazji chciałbym powiedzieć, że jutro oczywiście też jeden fragment z tego filmu, a później po 20 przygotowałem specjalną porcję piosenek Michaela Jacksona w muzyce kina po 20, aby przypomnieć właśnie taką szerszą prezentację ścieżki dźwiękowej z filmu Michael.
1: Polskie Radio. Jedynka.
0: Tak, to już jutro, jeśli chodzi o sprawy związane z Michaelem Jacksonem, a teraz jest 27 minut po godzinie 18 i nasz specjalny gość, panie i panowie, Grzegorz Wilk, dawno niewidziany i dawno niesłyszany.
2: Dzień dobry.
0: Już nie w jakiej to melodii, już nie w spotkaniach z innymi wspaniałymi artystami, teraz już jesteś sam. Tak, i prowadzisz teraz swoją czas. Muzyczną drogę.
2: Tak jest. Nadszedł czas na to, żeby wreszcie odłączyć się z tej funkcji, którą pełniłem przez bardzo długi czas.
0: No,
2: czyli
0: słuchaj,
2: gdzieś tam po prostu...
0: Gwiazdor.
2: Tak, wiernie bardzo służyłem na różnych frontach różnych polskich gwiazd, bo przecież śpiewałem przecież całą masę lat z Piotrem Rubikiem, z Romualdem Lipko świętej pamięci, również ze Zbyszkiem Wodeckim też śpiewaliśmy, zresztą Zbyszek przecież mi dał scheda, mówi: Grzesiek, śpiewaj moje numery. Tak. No, ale wreszcie...
0: Wyzwaliłeś się.
2: No. Tak. Po części, można tak powiedzieć. Bo robię oczywiście nadal swoje utwory. No i mam nadzieję, że dzisiaj będziemy mogli usłyszeć kolejną zapowiedź letnią.
0: No i to w dodatku imprez. Będzie premiera. Premiera zatytułowana Na plaży w Łebie. Brzmi to mniej więcej tak jak u Zbyszka Chałupy, Welcome to.
2: Wydawało mi się, bardzo podobnie, tak.
0: Jak
2: tak.
0: Zapowiadałem to nasze dzisiejsze spotkanie pół godziny temu z Karoliną. Karolina, prowadząca program, mówi: tak, piosenka o Łebie, ale przecież teraz się nie pisze piosenek wakacyjnych.
2: Myślę, że się śpiewa.
0: Zdecydowanie, szczególnie na wakacjach.
2: I ta w ogóle piosenka jest o Beacie. O tej Beacie, która...
0: Z Albatrosa,
2: która... mam nadzieję, powróci nad polskie plaże. Może będzie trochę bardziej doświadczona życiowo, natomiast mam nadzieję, że będzie nadal radosna.
0: Wiem, że dużo nagrywasz, dlatego że przygotowując się do tego naszego dzisiejszego spotkania, zaproponowałeś kilkanaście piosenek i tak przerzucałeś, mówisz: to nie, bo za smutne, to nie, dlatego że już jest nie a propos, to późno jesienne. I mam, na plaży w Łebie. Myślałem, no rzeczywiście szerokie portfolio.
2: Tak, ale dzięki temu jeszcze na jesień się zachowały świeże piosenki.
0: To co? Zapowiadamy, panie i panowie.
2: Tak jest, panie i panowie. Ja jeszcze tylko chciałbym wspomnieć, że autorem tekstu do tej piosenki jest znany państwu z twórczości dla Piotra Rubika, dla Andrzeja Zauchy, Zbyszek Książek.
0: No, tak.
2: Nie lada,
0: krakowski sznyt. A jeśli to jest premiera, to musisz powiedzieć tak: tu pierwszy program Polskiego Radia, jest godzina 18.30, no jeśli się zmieścisz w tym czasie, to musisz tak powiedzieć, i powiesz: nazywam się Grzegorz Wilk i zapraszam Państwa na premierowe wykonanie piosenki Na plaży w Łebie.
2: Zapraszam Państwa bardzo gorąco.
0: Nie, to ja Ci podpowiadam, co masz powiedzieć, mówisz to od początku, godzinę, tytuł i tak dalej.
2: A, to Ty mówiłeś teraz, tak?
0: Tak, to mów.
2: Drodzy Państwo, jest godzina 18.30. No i zapraszam Państwa na premierową piosenkę Na plaży w Łebie. Uśmiechy, Grzegorz Wilk.
0: Prosimy.

To był Grzegorz Wilk, nowy Grzegorz Wilk i na plaży w Łebie. Leciutki taki irlandzki zaśpiew i te smyczki, skrzypki i to wszystko. Zupełna nowość. Zobaczymy, czy ta piosenka towarzyszyć będzie nam na plaży w Łebie, ale widzę, że wysyp wakacyjnych historii trwa. Pierwszy program Polskiego Radia za 26 minut, godzina 19. To jeszcze jedna kartka z naszego muzycznego kalendarza. 84 lata temu urodziła się Tammy Wynette. Tammy Wynette, cudowna pani piosenkarka muzyki country, która wyśpiewała najpiękniejsze melodie w całej historii tej muzyki. Ja przypominam jej flagowe Stand By Your Man. Tammy Wynette.

0: Tammy Wynette, ale głos, ale piosenki. Stand By Your Man to jeden z najsłynniejszych utworów, które zaśpiewała. Żyła krótko, 84 lata temu urodziła się, zmarła w 98 roku, pozostawiając ten głos i te słynne piosenki.
1: Polskie Radio. Jedynka.

0: propos słynnych piosenek, teraz będzie taki śpiewnik domowy polskich piosenek ważnych dla wielu pokoleń. To odbywa się niedaleko nas, na Ursynowie. Ursynowskie Skowronki. Tak zatytułowany festiwal jest festiwal, który wymyśliła wiele lat temu Olga Górna. Olga jest z nami. Witamy ciebie bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: I tak wychowywałaś nas przez wiele lat, dlatego że na początku był Krawczyk, na końcu była Kora.
1: Kora. Mhm.
0: W międzyczasie Wodecki.
1: Anna Jantar.
0: Anna Jantar. No i czas na mojego ulubieńca, to jest Andrzej Zaucha. I właśnie w tym roku twój festiwal, organizowany właśnie na Ursynowie, jest poświęcony twórczości, właściwie piosenkom Andrzeja Zauchy. Opowiadaj, jak tak, to się robi.
1: To prawda. Od początku ideą tego konkursu wokalnego jest po pierwsze kultywowanie polskiej muzyki rozrywkowej. Mhm. Takich artystów, których już nie ma wśród nas, ale których repertuar ciągle jest znany, lubiany, pulsuje w nas i pulsuje w coraz to nowych odsłonach, nowych też pokoleniach. I to jest pierwsza idea jakby tego konkursu od początku. A druga to jest promowanie nowych, i celowo używam słowa nowych, nie tylko młodych, talentów, czyli umożliwienie zaistnienia na dużej scenie, poddania się ocenie profesjonalistów, no i zbierania tych doświadczeń na ścieżce swojej kariery.
0: No właśnie, dlatego że to jest festiwal, konkurs właściwie wielopokoleniowy, bo tam są różne sekcje. Mało tego, nie tylko różne sekcje, ale każdy może wystąpić.
1: Absolutnie.
0: Wystarczy zgłosić akces.
1: Absolutnie tak. Mamy kategorie dla takich maluchów, czyli do 10 roku życia. Mamy kategorię młodzież, czyli wszyscy powyżej 10 lat do lat 18. Mamy dorośli bez górnego limitu wiekowego, więc absolutnie każdy może się zgłosić do tego konkursu. I mamy również kategorie zespoły wokalne, chóry. Przyjeżdżają do nas bardzo często grupy właśnie z drugiego końca też Polski. Także każdy znajdzie dla siebie przestrzeń.
0: No to ten Zaucha pasuje jak ulał do tej, bo on właściwie ma piosenki, które może wykonywać każda grupa wiekowa i każda osoba, która kocha śpiewać i która wychowała się na piosenkach Andrzeja Zauchy. Wiesz, ja od wielu lat jestem takim fascynatem pewnego konkursu Andrzeja Zauchy, który odbywa się w Bydgoszczy. Krzysztof Wolsztyński wymyślił ten konkurs wiele, wiele lat temu i ten festiwal również. I w ogóle uważam, że to jest jeden z najważniejszych festiwali poświęconych artyście w Polsce. A mam nadzieję, że to, co ty proponujesz w Warszawie, będzie swego rodzaju uzupełnieniem. Dlatego, że właściwie piosenki Andrzeja Zauchy znamy zupełnie nieźle, a wielość tych stylów, w których się wypowiadał, daje szansę właściwie każdemu znalezienia coś dla siebie.
1: Absolutnie tak. Bogaty repertuar, bardzo plastyczny repertuar, dający przestrzeń na różne interpretacje. I to jest to, co jest najciekawsze w śpiewaniu nie swojego repertuaru, że przepuszczamy ten repertuar przez nasz osobisty filtr, dajemy temu trochę inne brzmienie, trochę inny wyraz. No to jest nasza interpretacja, tak? To jest nasz kawałek emocji, który przekazujemy przez ten utwór i myślę, że to jest najciekawsze w ogóle w podejmowaniu polskiej muzyki rozrywkowej.
0: I słuchaj, i teraz wszyscy mamy szansę jeszcze zaśpiewać Zauchę i wystąpić w twoim konkursie?
1: Ale czy? Oczywiście, że tak. Do 17 maja przyjmujemy zgłoszenia. Na stronie Ursynowskiego Centrum Kultury Alternatywy jest cały regulamin, zasady zgłoszenia. Mhm. Warto, bo są nagrody, nagrody pieniężne, możliwość wystąpienia na dużej gali z profesjonalnym,
0: no i zaśpiewania Zauchy.
1: Zespołem pana Andrzeja Perkmana, fantastyczny zespół, który akompaniuje laureatom tego konkursu, także naprawdę warto.
0: Ale a jak to wygląda od strony technicznej? Trzeba zaprezentować siebie w formie audio, wideo?
1: Trzeba wysłać nagranie.
0: Nagranie? Utworu, może być audio, tak. Tylko, czy musi być wideo?
1: Audio, wideo.
0: Tak. I właśnie z piosenką tą, właśnie którą by się chciało zaśpiewać w konkursie?
1: Tak, z piosenką, tak? Którą by się chciało zaśpiewać w konkursie. Może być nagranie telefonem, takie po prostu zwykłe z podkładem, czy z akompaniamentem własnym, czy z podkładem gotowym, nie ma to znaczenia. W jury mamy nieustająco od 5 lat, bo to 5. jest edycja, przewodniczącym jest Adam Sztaba. W tym roku do składu jury dołącza Ania Karwan, więc myślę, że warto jak najbardziej
0: spróbować
1: się...
0: Tak. Zaśpiewać za nią. Anioł Karwan i oceniać to będzie nasz wielki mistrz, to rzeczywiście Andrzej Zaucha i jego piosenki przypomniane po wielu, wielu latach w konkursie Ursynowskie Skowronki, a naszym gościem specjalnym była Olga Górna. Kiedy do 17 można zgłaszać, a finał kiedy?
1: A finał 28 czerwca.
0: No, jeszcze przed wakacjami. I to wszystko na Ursynowie.
1: Wszystko
0: u nas,
1: na Ursynowie.
0: Niedaleko,
1: tak jest.
0: W Warszawie. No to cóż, dziękujemy bardzo za te wszystkie informacje. I
1: dziękuję
0: teraz
1: pięknie.
0: Już oryginał Andrzej Zaucha i jego 7 rok.

Andrzej Gaucha i Siódmy Rok w pierwszym programie Polskiego Radia na Ursynowie na początku, a potem jak zwykle we wrześniu i później również wielkie koncerty, które Krzysztof Wolsztyński zapowiada w ramach festiwalu Andrzeja Zaucha. Więc Zauchy dużo w różnych miejscach w całej Polsce i wspaniale, dlatego że ten jego repertuar jest i ogromny, i piękny, i ten świetny głos. Wczoraj, a propos świetnych głosów, prezentowałem jedno nagranie, które powstało u nas w Polskim Radiu. Agencja Artystyczna Polskiego Radia wydała tę płytę, tę piosenkę. Iza Połońska i Bartek Grzanek, i historia zatytułowana Nadzieja na nadzieję. Byłem proszony o przypomnienie raz jeszcze tego utworu i podkreślenie właśnie takiego troszeczkę innego charakteru tej piosenki. Tak się może dzisiaj rzadziej pisze, ale proszę posłuchać, jakie to jest pięknie pomyślane i jakie wspaniałe. Nadzieja na nadzieję, Iza Połońska i Bartek Grzanek.

Iza Pomońska i Bartek Grzanek, Nadzieja na Nadzieję, to jest utwór nagrany przez Agencję Artystyczną Polskiego Radia. Nikt nie będzie sam z Polskim Radiem. Oczywiście jesteśmy z Państwem. Paweł Sztomka, dziękuję już za wspólnie spędzony czas. W finale jeszcze pozostawiłem Anię Rusowicz i Sławka Uniotowskiego, również filmowego, również dlatego, że zapraszam jutro po 20, kiedy przedstawię duże fragmenty najnowszej płyty tej związanej z filmem Michael Jackson. A propos naszej płyty, płytę Michaela Jacksona dziś otrzymuje pan Rafał Świnoujścia. Szukaj mnie i Ania Rusowicz.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Cztery pory roku.
1: Dopytywać, radzić, sprawdzać, a może odpuścić i zająć się czymś innym. Matury to stres czasem większy dla rodziców niż dla młodych ludzi. Jak mądrze wspierać maturzystów w czasie ich egzaminów. W audycji także o kultowych cytatach z filmów. Czy te z Misia, Rejsu lub Seksmisji śmieszą także młode pokolenie?
2: Cztery pory roku w jedynce. Jutro po 9:00. Roman Czajarek. Zapraszam.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
5: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
4: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
5: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
6: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
0: Czarnobyl. Katastrofa, która wstrząsnęła światem i do dziś budzi strach. Co naprawdę wydarzyło się tamtej nocy? Kto wiedział więcej niż powinien i dlaczego milczał?
7: Proszę Państwa, jeszcze komunikat z ostatniej chwili. Jutro od rana w żłobkach, przedszkolach, szkołach i przychodniach rejonowych będzie podawany dzieciom płyn Lugola.
0: Czarnobyl. Prawdziwa historia. Podcast autorstwa Romana Czajarka. Posłuchaj relacji świadków, archiwalnych nagrań i faktów, które zmieniają wszystko. Zanurz się w historię, której nie opowiedziano do końca. Słuchaj na YouTube, polskieradio.pl, Spotify i Apple Podcast. Czarnobyl. Prawdziwa historia.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
10: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
11: A co tam w Carrefourze?
12: Targi na biału. Tylko teraz jogurt Fantazja Danon, różne rodzaje w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj! Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
0: Reklama.
13: Ogłoszenie społeczne.
14: To jest Ula, która jak wielu podopiecznych Fundacji Hospicyjnej uwielbia się uśmiechać. To nagroda dla całego zespołu Hospicjum Dudkiewicza, który zapewnia im troskliwą opiekę każdego dnia i nocy.
15: Możesz nas wspierać na wiele sposobów. Sam wybierz jak. www.fundacjahospicyjna.pl.
13: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
16: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Bez zmian na drodze krajowej nr 78 na odcinku Jędrzejów-Chmielnik w Kliszowie na 214 kilometrze, gdzie dachowało auto osobowe. Jedna osoba została ranna w tym wypadku. Droga była przez pewien czas trasą zablokowaną, ale wprowadzono ruch dla obu kierunków jednym pasem. Nie ma już utrudnień na drodze krajowej nr 67 na odcinku Lipno-Włocławek w krzyżówce na 8-8 kilometrze, gdzie po zderzeniu auta osobowego z motorowerem jedna osoba poniosła śmierć w tym wypadku. Droga była przez pewien czas zablokowana. Teraz jedzie się drogą krajową 67 przez miejscowość Krzyżówki bez jakichkolwiek problemów. S8, odcinek węzeł Szczodrów, węzeł Syców Zachód, 77 kilometr. Ciężarówka wypadła z trasy, wjechała do rowu. Nikt nie ucierpiał, ale zablokowany jest prawy pas ruchu. Ruch pokierowano lewym pasem. S8 między Warszawą a Radzyminem w miejscowości Ciemne na 12 kilometrze doszło do awarii autokaru. zablokowany jest prawy pas w kierunku Białegostoku. Można przejechać to miejsce pozostałymi pasami. S3, odcinek węzeł Gorzów Wielkopolski Południe, węzeł Skwierzyna Zachód, Deszczno, 97 km. Auto uderzyło w barierę, zablokowany jeden pas.
11: Minęła 19, to program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Andrzej Kocjan. Inwestorzy będą mogli uniknąć podatku Belki. Jest rządowy projekt ustawy o osobistych kontach inwestycyjnych. Problemy z Mercosurem dotyczą eksportu unijnych towarów na rynek brazylijski. Królowa nauk nie taka straszna. Maturzyści o drugim dniu egzaminów.
17: Myślę, że 90% przynajmniej będzie.
11: Od stycznia przyszłego roku w ofertach banków i domów maklerskich może pojawić się nowe narzędzie do inwestowania. Rząd przyjął projekt ustawy o osobistych kontach inwestycyjnych. Pozwolą swoim posiadaczom zainwestować na giełdzie do 100 tysięcy złotych bez płacenia podatku od zysków. O szczegółach Michał Makowski.
18: Na osobistym koncie inwestycyjnym akcje o wartości do 100 tysięcy złotych będą całkowicie zwolnione z podatku. W przypadku bezpieczniejszych obligacji limit zwolnienia to 25 tysięcy złotych. Konto OKI może być dobrym punktem wejścia dla nowych inwestorów na warszawskiej giełdzie.
19: Wydaje mi się, że w ogóle nie ma się nad czym zastanawiać. To jest rozwiązanie, które zdecydowanie przewyższa inwestowanie na standardowych rachunkach maklerskich.
18: Powiedział partner zarządzający w Opoka TFI Kamil Cisowski. Inwestując więcej niż 100 tysięcy złotych, zamiast podatku od zysków kapitałowych, trzeba będzie zapłacić podatek od wartości aktywów. To oznacza, że posiadacz konta OKI zapłaci go, nawet jeśli poniesie stratę. Zwraca uwagę Michał Żuławiński ze Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych.
20: Coś za coś. Kiedy na naszym OKI zarobimy nawet bardzo dużo, to nie trzeba będzie się dzielić z fiskusem 19% tego zysku.
18: Środki zgromadzone na rachunku OKI będzie można wypłacić w dowolnym momencie. Michał Makowski, Polskie Radio.
11: Preferencyjne rozwiązania podatkowe dotyczą tylko akcji spółek zarejestrowanych w Polsce. Polska 2050 nie poprze ustawy dotyczącej najmu krótkoterminowego w obecnym kształcie, zapowiada szefowa ugrupowania Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Niedługo do Sejmu ma trafić rządowy projekt ustawy przygotowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Polska 2050 złożyła w parlamencie swój własny poselski projekt. Oba mają ze sobą wiele wspólnego, ale są w nich różnice, wyjaśnia Pełczyńska-Nałęcz.
21: Nasz projekt przewiduje zmianę. Od zaraz projekt rządowy z przyczyn niewyjaśnionych odkłada ją na wiele lat do przodu. Po drugie, nasz projekt daje mieszkańcom prawo do zdecydowania, czy w ich kamienicy, spółdzielni, wspólnocie mieszkaniowej większość właścicieli chce czy nie chce mieć Airbnb, takiego hotelu na dni, godziny.
11: Wiceminister sportu i turystyki Ireneusz Raś wyjaśnia, że rządowy projekt nadaje nowe uprawnienia gminom i wzmacnia rolę mieszkańców oraz wspólnot, daje im możliwość zgłaszania wniosków o kontrolę.
22: Jestem zadowolony, że wypracowaliśmy dojrzałe przepisy. Może nie dla wszystkich jest to 100% tego, co by chcieli, ale jedna z firm, która jest tym zainteresowana, dowiedziałem się ostatnio, że na jakimś spotkaniu powiedzieli, że w skali od 1 do 10 oceniają te przepisy jako 8,7.
11: Raś zapewnia, że w projekcie uwzględnione zostały interesy wszystkich stron. Irańska laureatka pokojowej Nagrody Nobla Narges Mohammadi jest na granicy życia i śmierci po tym, gdy w piątek została przewieziona do szpitala. Informuje o tym jej prawniczka. Według pełnomocników pod koniec marca noblistka przeszła zawał serca w więzieniu, w którym odsiaduje karę. Mohammadi to jedna z najbardziej znanych działaczek na rzecz praw człowieka w Iranie. Na przełomie stycznia i lutego rozpoczęła strajk głodowy. To był protest przeciwko bezprawnemu uwięzieniu i trudnym warunkom, w których była przetrzymywana. Dokumenty Komisji Europejskiej potwierdzają, że mimo umowy z krajami Mercosuru, która obowiązuje tymczasowo, są problemy z eksportem na rynek Brazylii. Brukselska korespondentka Polskiego Radia widziała zestawienie dotyczące sektora rolno-spożywczego.
1: Według dokumentów Komisji Europejskiej uaktualnionych dziś, czyli 5 maja, Brazylia stosuje pozataryfowe utrudnienia. W praktyce chodzi o świadectwa weterynaryjne, których nie uznaje i domaga się dodatkowych badań. Na problemy zwraca także uwagę sektor mleczarski w Polsce, a tymczasem polska branża mleczarska ma się czym pochwalić, m.in. serami długo dojrzewającymi, które są dobrej jakości. W przyszłym miesiącu w Polsce będzie komisarz do spraw rolnictwa Christoph Hansen. Ma wziąć udział w Dniach Pola w Szepietowie na Podlasiu. Biorąc pod uwagę silną tradycję w branży mleczarskiej w województwie podlaskim, nie ucieknie zapewne od tego tematu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
2: To są aktualności jedynki.
11: Drugi dzień matur za nami. Abiturienci zdawali dziś egzamin z matematyki na poziomie podstawowym. Maturzyści z 9 Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie przekonywali, że królowa nauk była dla nich nadzwyczaj łaskawa.
3: Myślę, że jak nie będzie 100%, to się obrażę. Mogłabym to zrobić w godzinę. Bardzo prosty, chociaż nie wiem jak względem pozostałych lat, ponieważ nie rozwiązuję arkuszy z podstawy.
17: Myślę, że 90% przynajmniej będzie. Matura była łatwa raczej z matematyki.
23: Parę zadań było tak bardziej na myślenie, ale myślę, że poziom w miarę okej.
11: Jutro obowiązkowy egzamin z języka obcego na poziomie podstawowym. Start o godzinie 9. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
11: W nocy na południu i południowym wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego, na pozostałym obszarze zachmurzenie całkowite. Na zachodzie oraz północnym wschodzie kraju możliwe burze. Najchłodniej na Pomorzu 7 stopni, około 12 w centrum, do 14 na południu Polski. Na barometrach w Warszawie aktualnie 992 hektopaskale.
2: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
24: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
25: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
24: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
25: Ach, ci panowie z Media Expert.
24: Prawda?
26: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
27: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
28: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
29: Mama była smutna i zmęczona.
27: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
30: Zdrowid.
31: 3, 17, 41.
30: Co tak liczysz?
31: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
30: O, ja też umiem liczyć.
31: 8, 11.
30: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
32: Cześć, siostrzyczko.
33: Gratulacje.
32: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
33: Ania.
32: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
33: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
32: Obiecuję.
34: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
35: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
36: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
37: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
36: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
31: 3, 17, 41.
30: Co tak liczysz?
31: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
30: O, ja też umiem liczyć. 8, 11.
36: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Reklama. Autopromocja.
38: Wieczory zawsze sprzyjają spotkaniom i rozmowom.
0: O historii, o sztuce, o kobietach i o mężczyznach. O relacjach, o świecie, o muzyce, o tym, co zaskakujące. Codziennie od poniedziałku do czwartku po 21. Spotkania w Jedynce. Każdy wieczór to niespodzianka. Zapraszamy.
4: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
5: Opublikowano kolejne dokumenty synodalnych grup studyjnych. Dotyczą wyboru biskupów oraz podejścia do kontrowersyjnych kwestii. Sanktuarium w Pompejach przygotowuje się na przyjęcie papieża. Leon XIV, podobnie jak Jan Paweł II, będzie tam pielgrzymował w pierwszą rocznicę pontyfikatu. Do Chicago sprowadzono relikwie błogosławionej rodziny Ulmów. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Wybór biskupa powinien być momentem autentycznego rozeznania wspólnoty chrześcijańskiej. Podkreślono w opublikowanym dziś kolejnym dokumencie Sekretariatu Generalnego Synodu. Przedstawiono w nim pierwszą część raportu grupy studyjnej numer 7 dotyczącego kryteriów doboru kandydatów do posługi biskupiej oraz raport grupy numer 9 o rozeznawaniu kwestii doktrynalnych, duszpasterskich i etycznych.
6: Jak podkreślił sekretarz generalny synodu kardynał Mario Grech, oba raporty dotykają samego serca życia Kościoła. Pierwszy przypomina, że nie ma pasterza bez owczarni, ani owczarni bez pasterza, wskazując na wybór biskupa jako akt wspólnotowego rozeznania. Drugi przedstawia konkretne narzędzia do podejmowania najtrudniejszych kwestii bez uciekania od ich złożoności.
5: Pompeje przygotowują się na przyjęcie Leona XIV. Papież będzie modlił się w tamtejszym sanktuarium maryjnym w przyszły piątek. Jak mówi Radiu Watykańskiemu miejscowy arcybiskup, Ojciec Święty wskaże też na znaczenie założyciela sanktuarium Bartłomieja Longo. To ważny wzór dla współczesnego, pogrążonego w ciemności świata, mówi arcybiskup Tommaso Caputo.
7: Przede wszystkim należy pamiętać, że to właśnie Leon XIV kanonizował świętego Bartłomieja Longo. Jest on czczony przez miliony pielgrzymów, którzy co roku przybywają do sanktuarium również z zagranicy. Kanonizacja jeszcze bardziej wypromowała tę postać wśród wiernych na całym świecie, w Polsce, w wielu krajach Ameryki Łacińskiej, a także w Indiach. Święty Bartłomiej jest przykładem nawróconego, który w młodości oddalił się od autentycznego życia w wierze. Jest też wzorem dla wszystkich ludzi naszych czasów, ponieważ jego życie pokazuje, że nikt nie może być wykluczony z miłości Boga, a dzięki jego przykładowi pielgrzymi wiedzą, że nie ma grzechu ani ciemności, które mogłyby przeszkodzić w powrocie do Boga.
5: Arcybiskup Caputo podkreśla, że Leon XIV, podobnie jak Jan Paweł II, przywiązuje wielką wagę do sanktuarium w Pompejach. Jego misją jest propagowanie modlitwy różańcowej. Polonia w Stanach Zjednoczonych aktywnie uczestniczy w szerzeniu wiedzy na temat Polaków, którzy podczas II wojny światowej, ryzykując własnym życiem, ratowali przed zagładą Żydów. Do polonijnej parafii świętego Franciszka Borgiasza w Chicago sprowadzone zostały relikwie błogosławionej rodziny Ulmów, mówi postulator ich procesu kanonizacyjnego, ksiądz Witold Burda.
8: Relikwie przekazał ich kustosz, ksiądz arcybiskup Adam Szal, metropolita przemyski. Relikwie zostały ułożone w relikwiarzu ufundowanym przez marszałka województwa podkarpackiego, pana Władysława Ortyla.
5: Po uroczystości miała miejsce projekcja filmu Ulmowie, błogosławiona wina.
4: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl. Polskie Radio. Jedynka.

0: Eureka. Audycja popularno-naukowa.
1: Asteroida 2026 HN1 o średnicy do 110 metrów przeleci w nocy z 6 na 7 maja w pobliżu Ziemi. Według naukowców obiekt nie stanowi zagrożenia. Jutro też przypadnie szczyt aktywności roju meteorów o nazwie Eta Aquaridae. To okazja, by zobaczyć na niebie spadające gwiazdy. Można się spodziewać 50 zjawisk na godzinę. O tym w naszej audycji opowie dziś dr Piotr Witek z Centrum Nauki Kopernik. Przedtem zapytamy dr habilitowaną Agatę Jurkowską z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, kiedy kontynent afrykański się rozpadnie, a profesor Krystian Barzykowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego zdradzi nam tajemnicę znanego pewnie wszystkim zjawiska déjà vu. Dobry wieczór, witam Państwa, Anna Stępniak. Zaczynamy.
0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Pani profesor Agata Jurkowska z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, geolog, paleontolog. Pani profesor, czy to prawda, że Afryka, kontynent afrykański się rozpada i czy to jest coś nadzwyczajnego?
2: Tak, jest to prawda. To jest taki proces, właściwie to, co nazywamy rozpadem Afryki, chociaż w tym słowie jest pewien taki dramatyzm, który mógłby sugerować taką szybkość tego procesu.
1: Tak, natychmiastowość, prawda, tak?
2: Tak, natomiast tak, on się rozpada i to już od bardzo długiego, geologicznie długiego czasu. Jesteśmy w stanie też w dużej mierze przewidzieć ten proces oczywiście w czasie geologicznym. Nie dotyczy to tylko Afryki, ale generalnie rzecz biorąc dużo szerszej grupy procesów, która jest tłumaczona w geologii procesem zwanym tektoniką płyt. Sam mechanizm jakby tego procesu, czyli ruchu kontynentów, powstawania oceanów, niszczenia kontynentów, formowania się nowych, jest jednym z takich podstawowych procesów badań geologicznych, procesem długofalowym. Jest też inna teoria, teoria ekspansjonizmu, która również tłumaczy mechanikę tego procesu. Ma ona chyba mniejszą liczbę zwolenników, natomiast no, chciałam o niej powiedzieć. Ja osobiście głęboko wierzę w teorię tektoniki płyt i właśnie z tej teorii wynika cała mechanika tego procesu rozpadu. Akurat jeżeli chodzi o Afrykę, to sytuację w ogóle, którą mamy do czynienia, to jest proces, który tak naprawdę, jego źródła sięgają płaszcza ziemskiego. Gdybyśmy sobie wyobrazili kulę ziemską, ja lubię stosować takie porównanie, ono jest oczywiście daleko idące, ale do ugotowanego jajka. No to jak mamy takie ugotowane jajko, to ta zewnętrzna warstwa to skorupa. I tak sobie wyobrażamy naszą skorupę ziemską. Jeszcze jak sobie pogniecimy to jajko, to zauważymy, że ta skorupa podzieli się na płyty. I my też mamy takie płyty. Płyty lądowe i płyty oceaniczne.
1: I one mogą na siebie zachodzić na przykład, tak?
2: Tak, mogą zachodzić, mogą ze względem siebie się przemieszczać. I teraz mechanika tego ruchu ukryta jest w płaszczu, który znajduje się pod spodem, który ma zupełnie inną konsystencję. Nie jest to ciecz, jest to taka plastyczna masa bardziej, które mają zupełnie inną konsystencję niż ta sztywna skorupa. I tam się dzieją różne procesy. Są prądy wstępujące, różnice gęstościowe, temperaturowe. I one sprawiają, tak naprawdę wprawiają te płyty, które są nad nim, tą sztywną skorupę, w ruch.
1: I stąd mamy na przykład, przepraszam, że przerywam pani profesor, i stąd mamy na przykład i trzęsienia ziemi, prawda?
2: Tak, większość tych procesów, które, bo w odróżnieniu od tego finalnego efektu tego procesu, czyli czy rozpad kontynentu, czy powstawanie oceanu, którego my nie jesteśmy w stanie zaobserwować w czasie naszego życia, bo to są procesy, które trwają miliony lat. Czyli my w ogóle nie będziemy jakby świadkami tego rozpadu kontynentu afrykańskiego.
1: To ile, to 5 czy 10 milionów?
2: Tak się szacuje, ale powiem szczerze, tak naprawdę w geologii pomylenie się o milion lat to nie jest dużo. Więc to, czy będzie to 5 czy 10, to wydaje mi się, że tutaj dla nas nie ma to jakby większego znaczenia. To jest taka skala procesów, natomiast to, co my jesteśmy w stanie zaobserwować za czasów naszego życia, to są właśnie efekty tych procesów, czyli procesy wulkaniczne, trzęsienia ziemi, procesy wulkaniczno-hydrotermalne, czyli takie wielkie kataklizmy, którymi my jesteśmy w stanie być świadkami, to jest właśnie efekt tych procesów spojonych jedną teorią tektoniki płyt i tego, że te płyty względem siebie się przemieszczają.
1: Czyli teoria tektoniki płyt to jest ta jedna teoria, do której większość naukowców się przychyla, a ta druga teoria, o czym mówi?
2: To jest teoria ekspansjonizmu i właściwie one jakby sprowadzają się do wspólnego mianownika założenia ruchu, że ten ruch występuje, że kontynenty w przeszłości geologicznej wyglądały inaczej niż obecnie, że powstawały oceany, że te oceany ginęły, były, że tak powiem, likwidowane. Natomiast teoria ekspansjonizmu raczej tłumaczy to poprzez rozszerzanie się Ziemi, poprzez wzrost jak gdyby promienia i w ten sposób widzi mechanikę tego ruchu. Natomiast tak jak mówię, raczej nie chciałabym się tutaj w to wgłębiać, jasne, nie czuję się specjalistą jakby z tej teorii. Natomiast chciałam ją zaznaczyć jako teorię alternatywną. Natomiast to, co jest istotne, to jest istotny sam ten mechanizm i samo właściwie to odkrycie, że w przeszłości geologicznej planeta Ziemia wyglądała zupełnie, zupełnie inaczej niż obecnie. Chyba to jest jakby takie najważniejsze. Oraz to, że pewne zjawiska, tak jak mówię, te wulkaniczne czy trzęsienia Ziemi, jesteśmy w stanie jakby przypisać do tego głównego procesu, który tym rządzi.
3: To teraz zapytam jako totalny laik, ale wszystkiemu winien jest człowiek, prawda? Temu, że przyroda teraz tak wygląda, jak wygląda. W związku z tym zapytam, czy mamy my, ludzie, jakikolwiek wpływ na ruchy tektoniczne, na to, co dzieje się pod skorupą ziemską w płaszczu Ziemi?
2: Nie mamy bezpośredniego wpływu na to. Oczywiście z kolei ten proces jakby tektoniki płyt kształtuje nie tylko układ kontynentów, ale za tym też idzie układ prądów oceanicznych, cyrkulację oceaniczną, warunki klimatyczne. Więc no, w takim znaczeniu krótkofalowości tego, no to prawda, my mamy. Natomiast na sam proces tektoniki płyt nie mamy żadnego wpływu, chociażby nawet jakby przez czasowość tego procesu. Nie mamy możliwości mieć w ogóle wpływu na tak powolne procesy, które się dzieją, na tak jeszcze niepoznane tak naprawdę procesy. Nie mamy też wpływu na to, co dzieje się w płaszczu ziemskim. Nasza aktywność jakby zupełnie ogranicza się do skorupy ziemskiej.
3: Pani profesor, to był punkt wyjścia tej naszej rozmowy, czyli przyszły bardzo odległy rozdział kontynentu afrykańskiego. Podobne sytuacje mają też miejsce na innych kontynentach, czyli możemy powiedzieć, że za ileś tam milionów lat znowu Ziemia będzie inaczej wyglądała.
2: Tak, w internecie są dostępne takie mapy. Mhm. Najlepsze są z Coteze. Coteze to się pisze, one jakby są ogólnie dostępne, jak się wpisze w przeglądarkę. I tam nawet zawarte są mapy tego, jak jesteśmy w stanie sobie wyobrazić Ziemię za 100 milionów lat i za 250 milionów, bo o takich czasach tutaj mówimy. Nie jesteśmy w stanie sobie przewidzieć na przykład to, że Morze Śródziemne zniknie, ponieważ Afryka też przesunie się w stronę tutaj północy, zderzy się z Europą. Jesteśmy w stanie też odtworzyć to, co było w przeszłości geologicznej, bo tak jak mówię, ten cały proces rozpoznania tak naprawdę rozpoczął się od przeszłości geologicznej. My najpierw zadaliśmy sobie pytanie, jak było dawniej i na tej podstawie odtworzyliśmy to, co mamy teraz. I jak gdyby dopiero później jesteśmy w stanie przewidzieć to, co się wydarzy. Także to, że na Ziemi istniał na przykład jeden wielki kontynent, gdzie wszystkie te masy kontynentalne były połączone razem, a naokoło rozciągał się jeden wielki ocean, to już tak kiedyś było. I tak było w paleozoiku, i tak też było w okresie jurajskim, kiedy na przykład dinozaury miały możliwość chodzenia sobie po jednym wielkim kontynencie, który nazywany był Pangeą.
3: Atlantyda istniała?
2: Atlantyda jako taka odnosi się do takiego mitycznego, powiedziałabym, stwierdzenia. Oczywiście czasem w geologii ona też się pojawia, ale to jest raczej na powiązanie takich procesów geologicznych, czy też nadanie temu takiego formatu bardziej kulturowego czy tradycyjnego. Natomiast no jako taka wydaje mi się, że to jest tylko termin taki stworzony dla mitycznych wyobrażeń bardziej niż realnie istniejących.
3: No ale tak powiedzmy sobie szczerze, że gdzieś w umysłach ludzi, jest to legenda oczywiście, istniała informacja, że nasza Ziemia wyglądała zupełnie inaczej, prawda? Więc to ziarno, tak, malutkie ziarenko prawdy w tym micie o Atlantydzie istnieje.
2: Tak, oczywiście. Wydaje mi się, że my jako część systemu przyrodniczego i też jako pewna ścieżka ewolucji, którą jesteśmy, ponieważ z tego systemu się wywodzimy, to zapewne posiadamy pewną wiedzę, czy też intuicję, czy przeczucie, które nie ukrywam w nauce przeze mnie uprawianej, na przykład jest bardzo istotne. Aczkolwiek to, pamiętajmy, jest tylko przeczucie, a nauka musi się opierać na faktach i na dowodach naukowych. i na pewnym języku precyzyjności, języku dowodzenia, który jest przyjęty. Rozpoznanie tej teorii tektoniki płyt zaczęło się od przeczucia. Tak naprawdę ono zaczęło się od przeczucia, od takiej pierwszej obserwacji, może dość banalnej, ale gdybyśmy na przykład potraktowali kontynenty jako puzzle i spróbowali je do siebie dopasować, to zdumiewającą rzeczą jest to, że one będą do siebie pasować. I one utworzą nam tak naprawdę jeden kontynent, jak je poprzesuwamy do siebie. I właściwie to jest takie przeczucie, ale już troszkę taka obserwacja. I właściwie od tego też między innymi rozpoczęły się pierwsze badania wskazujące na to, że układ tych kontynentów kiedyś był inny.
3: Przeczucie w nauce jest bardzo ważne, bo mamy przeczucie, a potem sprawdzamy, czy ono polega na prawdzie. Pani doktor habilitowana Agata Jurkowska, profesor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, geolog, paleontolog, była dzisiaj gościem naszej audycji popularno-naukowej Eureka. Bardzo pani profesor dziękuję.
2: Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia.
3: Po piosence Déjà Vu i jego tajemnice.

0: Proszę Państwa, daleko od nas, bo w Grenoble, pięknie położonym francuskim mieście, jest pan profesor Krystian Barzykowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego, a zaprosiłam pana do rozmowy w związku z badaniami, które wspólnie państwo prowadzą właśnie z Uniwersytetem w Grenoble nad takim zjawiskiem mimowolnych wspomnień, które nam się pojawiają wtedy, na przykład kiedy zajmujemy się czymś zupełnie innym, dla niektórych nieistotnym, na przykład sprzątaniem. Przede wszystkim dobry wieczór, panie profesorze.
1: Dobry wieczór pani redaktor, dobry wieczór państwu. Bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Skąd w ogóle pomysł, żeby badać tego typu zjawisko?
1: To jest bardzo trafne pytanie. Przede wszystkim to zjawisko jest bliskie naszemu doświadczeniu. To doświadczenie było zostawione trochę na marginesie systematycznie prowadzonych badań naukowych. I z czasem zaczęliśmy odkrywać nowe sposoby bądź możliwości badania tego typu zjawiska w laboratorium, co też dodało co nieco otuchy i odwagi badaczkom i badaczom, aby podejmować się właśnie udzieleniu odpowiedzi, jak to się dzieje, że takie doświadczenie staje się elementem naszego codziennego funkcjonowania, bo często to doświadczenie, niezależnie od tego, czy my chcemy badać, czy nie, ono samo sobie gdzieś tam jest i w pewnym momencie dopiero wzbudza, można powiedzieć, żywe, bardziej bądź mniej zainteresowanie badawcze, naukowe. W związku z tym, krótko odpowiadając, dlaczego? Dlatego, że to jest bliskie naszemu doświadczeniu, dlatego, że zdecydowana większość osób na co dzień doświadcza mimowolnych wspomnień autobiograficznych, mimowolnie doświadcza przypominania sobie różnych wydarzeń ze swojego życia i czasami te procesy stają się przeszkadzające, utrudniające nam codzienne funkcjonowanie. I pytanie o to, jak powstają w warunkach codziennych takie typowe zjawiska przypominania mimowolnego, może pomóc nam również odpowiedzieć na pytanie, jak to się dzieje, że w pewnym momencie ten proces nam przeszkadza. W związku z tym jest wiele tutaj pytań intrygujących, ciekawych do zadania, co też staramy się robić w naszym zespole od dobrych już paru lat.
0: Panie profesorze, takie zjawisko znane chyba wszystkim to jest właśnie déjà vu. To znaczy wydaje nam się, że już tu byliśmy. I to jest wspomnienie mimowolne z naszej przeszłości czy jakieś złudzenie?
1: Właśnie projekt, który obecnie realizuję, który jest finansowany przez Unię Europejską w ramach Marii Skłodowskiej-Curie Postdoctoral Fellowship, właśnie ma za zadanie udzielić odpowiedzi na to pytanie. My razem z profesorem Christopherem Moulinem właśnie z Uniwersytetu w Grenoble staramy się pokazać, że jedną z możliwych ścieżek, w jaki sposób déjà vu powstaje, to jest właśnie bardzo podobne do tego doświadczenia mimowolnych wspomnień autobiograficznych, z tym, że pewną odmianą bądź zmianą jest to, że coś nam się przypomina. To nie jest dosłownie to, co się wydarzyło rzeczywiście w przeszłości, ale w związku z tym, że coś w bieżącej sytuacji może być podobnym do naszej przeszłości, wzbudza w nas poczucie takiej znajomości. To zjawisko déjà vu zawsze wiąże się z przekonaniem, że to nie jest możliwe, takim komponentem metapoznawczym. My wiemy, że to nie jest możliwe, w związku z tym jesteśmy przekonane i przekonani, że to jest pewnego rodzaju złudzenie. Ale to nie znaczy, że to złudzenie nie ma swojego uzasadnienia w naszym doświadczeniu. My właśnie staramy się pokazać, że pewne elementy z bieżącej sytuacji przypominają nam podobne wydarzenia z przeszłości, ale to przypomnienie jest zbyt słabe do tego, żebyśmy dokładnie potrafili zlokalizować. Aha, przypominają nam podobne wydarzenia z przeszłości, ale to przypomnienie jest zbyt słabe do tego, żebyśmy dokładnie potrafili zlokalizować. Aha, to jest dokładnie ta

0: To jest, chcemy pokazać i wyjaśniać razem z profesorem Christopherem Moulinem pewna właściwość naszego umysłu i naszej pamięci, jak ona działa. Chcemy troszkę odczarować zjawisko déjà vu, aby pokazać, że to nie jest coś nadzwyczajnego, wyjątkowego, to nie jest pewien błąd naszego funkcjonowania, a to jest pewien rezultat tego, w jaki sposób nasza pamięć funkcjonuje.
1: Panowie piszą, że pamięć i mózg nigdy się nie wyłączają.
0: Razem w tutaj naszej współpracy staramy się pokazać, że pamięć cały czas jest włączona, to znaczy, że wszystko to, co znajduje się w naszym bezpośrednim otoczeniu, potencjalnie może wzbudzić w nas wspomnienia jakiegoś wydarzenia z przeszłości. To się na szczęście nie u wszystkich dzieje. To znaczy, jest pytanie, dlaczego nie jesteśmy na bieżąco zalewani wspomnieniami. Tutaj mamy szereg różnych pomysłów i odpowiedzi, jak sobie z tym radzimy, ale podstawowa zasada jest taka, że wszystko to, co widzimy, w jaki sposób, co jest przedmiotem naszego postrzegania, uwagi, znajduje się w naszym centrum uwagowym, może coś nam przypomnieć, wzbudzić doświadczenie jakiegoś przeszłego wydarzenia. W związku z tym my żyjemy w takiej przestrzeni potencjalności. W związku z tym, że nasza pamięć się nie wyłącza, to znaczy, że jak długo istnieje, można powiedzieć, silne powiązanie czegoś w naszym bezpośrednim otoczeniu, tak długo to coś, ta wskazówka, będzie prowadziła do spontanicznego, mimowolnego wydobycia jakiejś informacji z naszej pamięci. To może być wspomnienie autobiograficzne, a więc coś nam się przypomni. Być może niektórym słuchaczkom, słuchaczom na myśl Grenoble wyskoczy w myślach
1: Igrzyska.
0: wspomnienie wizyty. O, igrzyska, brawo. Taka informacja semantyczna. Wiemy, że były tutaj jakiś czas temu igrzyska i za niedługo będą ponownie. A to może być doświadczenie autobiograficzne, gdzie ktoś mógł być w Grenoble. W związku z tym potencjalnie każdy element naszego doświadczenia tutaj bezpośredniego otoczenia może wzbudzać w nas wspomnienia. I zjawisko déjà vu, tak jak staramy się to wyjaśniać, jest właśnie też takim naturalnym rezultatem tego, że w pewnym momencie jest tak wiele różnych elementów, które coś wzbudza z naszego bezpośredniego doświadczenia, że już się pojawia pewne poczucie znajomości. My tutaj staramy się pokazywać, że przypominanie sobie przeszłości to nie jest tylko przywoływanie pewnej treści. Ja wiem, ja pamiętam. Ja potrafię to opisać, ale to są również emocje, to są również uczucia, to są również dodatkowe, można powiedzieć, wrażenia fenomenologiczne.
1: Chciałam zapytać, bo jeszcze oczywiście możemy mówić o tym, że jamais vu, czyli niby nie widzieliśmy tego nigdy, albo że mamy na końcu języka, to ja się zawsze zastanawiam, czy to nie jest jakiś początek poważnej pewnej choroby, której nazwy nie chcę wymieniać. Ale chciałam zapytać o rzecz odwrotną. Czy możemy przywoływać intencjonalnie właśnie te wspomnienia?
0: Musimy przeorganizować sposób, w jaki myślimy o naszej pamięci i tym, jak zapamiętujemy. Kiedy mówimy o wspomnieniach mimowolnych, skupiamy się na tym aspekcie retrospektywnym, coś nam się przypomina w odniesieniu do przeszłości. Ale przecież ta przeszłość kiedyś była naszym tu i teraz, naszą teraźniejszością. Więc, aby odpowiedzieć na Pani pytanie, co robić, aby lepiej pamiętać, to w pierwszej kolejności musimy być bardziej uważnymi w tu i teraz, w momencie, kiedy doświadczamy określonych wydarzeń. Wydaje mi się, że dominującym powodem, dla którego nie pamiętamy często tego, co nam się przydarzyło, wynika z tego, że nieefektywnie zapamiętywaliśmy to, co nam się przydarza. Nie zwracaliśmy uwagi, nie przetwarzaliśmy, albo nie staraliśmy się opracowywać naszego doświadczenia troszkę na zaś, na później, na to, żeby gdzieś tam w przyszłości, mniej bądź bardziej odległej, żebyśmy potrafili sobie to wspomnienie przywołać. I oczywiście pierwszym sposobem, co możemy zrobić tu i teraz, od dzisiaj, to bardziej uważnie podchodzić do tego, co nam się przydarza. Dlaczego? Dlatego, że lepsze zapamiętywanie, lepsza elaboracja, opracowanie tego naszego doświadczenia zwiększy szansę, po pierwsze, że to doświadczenie zostanie przypomniane w przyszłości właśnie w sposób mimowolny. Ale z drugiej strony, kiedy jesteśmy tu i teraz, oczywiście pani może powiedzieć, no dobrze, ale nie jesteśmy w stanie zmienić przeszłości, tego, w jaki sposób różnego rodzaju rzeczy nam się przytrafiły. To co możemy zrobić, żeby polepszyć.

0: ułatwić wydobywanie.
1: To ja często mówię, że wszystko zależy od wskazówki. Bardzo dobrze jest starać się szukać wskazówek takich, które mogą nam w tym pomóc. To mogą być wskazówki poznawcze. Co pani robiła w 2020 roku? Gdzie pani była? Powiedzmy w marcu. Kolejnymi kroczkami wydobywać różnego rodzaju informacje z przeszłości, które próbuję i chcę sobie przypomnieć. To mogą być próby związane z dojściem do informacji, zależy od tego, czego szukamy, troszkę naokoło. To mogą być pytania pomocnicze, to mogą być rozmowy z innymi. My możemy zaczynać myśleć o tym, aby coś sobie przypomnieć, i kiedy nie udaje się nam sobie tego przypomnieć, zostawić to na chwilę. Dlaczego? Dlatego, że nie bardzo znane zjawisko w zakresie psychologii pamięci to jest rozprzestrzeniająca się aktywacja, która w momencie, kiedy my próbujemy coś sobie przypomnieć, ona zaczyna się aktywizować. Różne kolejne informacje zaczynają być pobudzane i czasami pomimo tego, że próbujemy sobie coś przypomnieć, to nam się nie udaje. Mamy ten efekt, o którym pani wspomniała, końca języka. Ta informacja może zostać przypomniana mimowolnie jakiś czas później, właśnie dzięki tej dziejącej się już w pewnym momencie poza naszą kontrolą, przypominającej się aktywacji. Możemy stosować mnemotechniki po to, aby lepiej zapamiętywać, ale również po to, aby lepiej sobie przypominać. Więc mamy tutaj duży wachlarz możliwości pamięciowych bądź możliwości docierania do różnych informacji, czy to wspomnień autobiograficznych, które mogą nam właśnie ułatwić to.
2: Panie profesorze, moglibyśmy o naszym mózgu, o naszej pamięci rozmawiać pewnie jeszcze wiele, wiele godzin. Pan profesor Krystian Barzykowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego był dzisiaj naszym gościem na łączach z daleka, z górzystego Grenoble. Zazdrościmy trochę, ale u nas też jest bardzo pięknie. Wszystkiego dobrego.
1: Wszystkiego dobrego, dziękuję bardzo.
2: Za chwil parę Eta Akwarydy i asteroida 2026 HN1.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: A w nim audycja popularno-naukowa Eureka. Jest z nami już pan dr Piotr Witek z Centrum Nauki Kopernik i będziemy mówić właśnie o tej asteroidzie, która nas na szczęście minie, panie doktorze. Przede wszystkim dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Minie nas, prawda?
2: Jak najbardziej. To jest bliski przelot, ale mówimy tutaj o bliskim przelocie w skali kosmicznej. O bliskich przelotach mówimy wtedy, kiedy te drobne ciała niebieskie wypatrzone wcześniej na orbicie wokół Słonecznej, krążące wokół naszej gwiazdy, tak jak i planety, mijają naszą planetę w odległościach porównywalnych z odległością dzielącą Ziemię od Księżyca. W tym przypadku najbliższe planetoidy, które miną naszą Ziemię, miną ją w odległościach kilkunastu odległości Ziemia-Księżyc. A ten dystans, można sobie przypomnieć, niedawno przebyli go ludzie w trakcie misji Artemis II, to prawie 400 tysięcy kilometrów średnio rzecz biorąc, więc to wcale nie jest blisko. Mówimy tutaj o obiektach, które mają kilkanaście raptem metrów średnicy, więc tak naprawdę dzieli nas ocean pustki.
1: Ocean pustki nas dzieli, no i Bogu dzięki, ale już niedługo, bo jutro będzie można, będzie taki szczyt oglądalności Eta Akwarydów, prawda? Ale to nam się wydaje, że te gwiazdy spadające na niebie to sierpień, a to wcale nieprawda.
2: Takich rojów meteorów, takich deszczy meteorów mamy w ciągu roku nawet kilkanaście, powiedziałbym, takich lepiej widocznych na naszym niebie. Tylko trzeba wiedzieć, kiedy patrzeć, bo niektóre z nich są aktywniejsze, niektóre z nich są mniej aktywne, no i pogoda, w trakcie której są widoczne, też bywa, że nie rozpieszcza. Sierpniowe Perseidy są najbardziej znane właśnie ze względu na to, że mamy najlepsze warunki do tego, żeby je oglądać, jeśli chodzi o nasze urlopy, jeśli chodzi o temperatury w nocy, ale już nie jeżeli chodzi o to, jak ciemne jest niebo, bo sierpniowe niebo w Polsce nie jest tak ciemne jak teraz w maju, a tym bardziej nie jest tak ciemne, jak nie było na przykład widoczne w grudniu.
1: Kiedy w grudniu z kolei też jest... możemy tak oglądać właśnie te spadające gwiazdy?
2: W grudniu nawet mamy najsilniejszy deszcz meteorów w ciągu roku, regularnie co roku powtarzające się geminidy, które jednak z reguły nikną po prostu za chmurami ze względu na gorszą pogodę tego roku. Także w styczniu kwadrantydy to bardzo intensywny rój meteorów. No ale właśnie, znowu pogoda nas nie rozpieszcza.
1: No dobrze, więc teraz jutro będziemy sobie oglądać akwarydy. Eta Akwarydy to nie jest taki znowu nowy rój, bo w Chinach najpierw go odkryto i to w 687 roku, a w Europie wiele, wiele lat później, nawet wieków byśmy powiedzieli.
2: Chińczycy tutaj mają nad nami tę przewagę, że bardzo konsekwentnie prowadzą swoje kroniki. Dzięki nim możemy się dowiedzieć szczegółów z przeszłości i tego państwa, i zjawisk na niebie, które interesowały Chińczyków na dużo większej przestrzeni czasu niż tu w Europie, gdzie ten zapis nie jest taki ciągły. No i też kwestia szerokości geograficznej. U nas te akwarydy są, szczerze mówiąc, dość słabo widoczne, bo radiant tego roju, czyli miejsce na niebie, z którego zdają się wylatywać, jest u nas widoczne przed wschodem słońca, nisko nad horyzontem i tak naprawdę to z południowej półkuli Ziemi mamy dużo lepsze warunki obserwacji i możemy w pełni podziwiać intensywność tego roju. Tutaj w Polsce to możemy oczekiwać nie 50 zjawisk na godzinę, tylko raczej 10, co oznacza, że już trzeba czekać minuty między jednym a drugim meteorem, no i jeszcze Księżyc. Księżyc nam nie pomaga akurat teraz.
1: Właśnie, jest bardzo jasno. Meteorów, no teraz niby wszystko wiemy ze szkoły. Meteor, meteoryt to to, co spadło. No i spadło nam ostatnio nie tylko w Polsce.
2: Tak, zupełnie bez związku z meteorami, czyli zjawiskami świetlnymi na niebie, spadł nam niedawno meteoryt. Meteoryt Zadzim, który jest zadziwiającym przypadkiem tego, jak właśnie współczesna technologia pomaga nam odkryć zjawiska kosmiczne. Ponieważ został zarejestrowany przez sieć bolidową, czyli taką sieć kamer, które obserwują całe niebo po to, żeby wychwycić zjawisko bardzo intensywnie świecącego meteoru na niebie, a następnie postarać się znaleźć i jego źródło, i potencjalne miejsce spadku, bo niektóre z tych ciał niebieskich, nie tak drobne jak Eta Akwarydy, które są raczej takimi ziarenkami żwirów padającymi w naszą atmosferę, może piasku, ale większy obiekt który zostawia jasny ślad, może zostawić też właśnie meteoryt. Czyli tę część ciała niebieskiego, drobnego ciała niebieskiego, która przetrwa przejście przez atmosferę, nie spłonie w niej całkowicie, jak te tak zwane spadające gwiazdy, tylko uderzy gdzieś. I w tym przypadku się udało znaleźć, zlokalizować dokładnie miejsce spadku, wyśledzić orbitę, więc wiemy, po jakiej trajektorii ten obiekt przybył do nas z kosmosu, co w ogóle jest fenomenalną sprawą.
1: Wiemy, skąd przybył, wiemy, gdzie upadł i wiemy, jak wygląda.
2: I z czego jest złożony. No to właśnie. Jeden z meteorytów żelaznych, które w kolekcjach akurat są dosyć częste, ze względu na to, że relatywnie łatwe do znalezienia.
1: To wykrywacze metali możemy znaleźć, tak?
2: Tak, tak.
1: A duży jest ten meteoryt? Taki średni chyba.
2: No to około 3 kg. To jest naprawdę nie byle jaki meteoryt. Wiele meteorytów,
1: no które... tak, wyobraźmy sobie 3 kg cukru albo mąki, to tak...
2: Tak, a tutaj żelaza.
1: Żelaza, ale właśnie, bo to objętość może być zupełnie inna.
2: No żelazo ma bardzo dużą gęstość.
1: No właśnie. Ale to nie jest bardzo duży meteoryt, bo opowiadał mi pan o ogromnym meteorycie, wcale nie tak daleko od nas.
2: Jeszcze jedno odkrycie polskich poszukiwaczy meteorytów z tego roku, które jest na pewno warte opisania, to główna masa meteorytu Kalijärv. W Estonii, na północ od nas, na wyspie Sarema, znajdują się kratery uderzeniowe, które zostały wybite przez uderzenie małego ciała niebieskiego jeszcze przed naszą erą. Kratery, które są znane, były badane starannie. Ten upadek w ogóle jeszcze wydarzył się w momencie, kiedy ludzie już mieszkali na tych rejonach i jest zapisany kulturowo, między innymi w eposach Estończyków i Finów. Tylko że brakowało cały czas właśnie tej głównej masy, tego meteorytu, który tam spadł. Owszem, znaleziono drobne kawałki. Wcześniej to były takie wielkości kilkuset gramów. W 24 roku odnaleziono potężny kawałek, już 5-kilogramowy. Mhm. A dopiero w tym roku udało się znaleźć meteoryt właśnie pochodzący z tego spadku, który ma prawie 40 kg. Potężną bryłę żelaza zakopaną głęboko pod ziemią. I to nawet poza tym obszarem rezerwatu.
1: No właśnie, bo chciałam zapytać, w jaki sposób, bo teraz ten zima, dobrze, no wszystko jedno, śledziliśmy. No a tutaj wiedzieliśmy tylko mniej więcej w jakim obszarze, prawda?
2: Tak, można spróbować tak historycznie wyznaczyć tak zwaną elipsę spadku, czyli obszar, na którym rozsypały się fragmenty tego meteorytu, który utworzył główne kratery, pomniejsze kratery, no i właśnie mnóstwo drobin rozsypanych w okolicy. I to właśnie wyznacza nam obszar, w którym poszukujemy. No tylko możemy to wyznaczyć lepiej lub gorzej.
1: A czy ten meteoryt zostanie w tym miejscu, gdzie go znaleziono, czy go podźwignięto i do muzeum?
2: No, zdecydowanie to jest obiekt, który powinien trafić do muzeum, tak. Skarb.
1: Chcielibyście mieć taki w Centrum Nauki Kopernik?
2: A jakże. Chociaż mamy trochę meteorytów, między innymi z Campo del Cielo w Argentynie. Też ciekawy przypadek, też meteoryty, które widzieli ludzie jeszcze zanim dotarła tam współczesna nauka i opisali w swoich legendach.
1: Doktor Piotr Witek z Centrum Nauki Kopernik tak wspaniale państwu dzisiaj opowiadał i o meteorach, i o meteorytach. To w Eurece dziś wszystko. Jutro spotka się z państwem Jakub Domoracki. Po 20:00 muzyka, muzyka, muzyka i Marcin Kusy. A więc dobrego wieczoru państwu życzę. Anna Stępniak.
0: Jedynka. Polskie Radio. Organizacje pożytku publicznego w programie pierwszym Polskiego Radia.
3: Wiele osób mówiło, że nie będziemy w stanie w ogóle istnieć, że te potrzeby są tak niewielkie. No a w tej chwili rozrośliśmy się tak bardzo, że rocznie realizując wszystkie projekty, realizując również kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, potrafimy przyjąć około 1000 osób.
4: Anna Prokopiak, prezes Fundacji Alfa.
3: Są to osoby z Lubelszczyzny, ale nie tylko. Mamy pacjentów, uczestników naszych zajęć, którzy przyjeżdżają z Polski, a czasami nawet za granicę.
4: Fundacja w ramach swojej aktywności oferuje kompleksowe wsparcie w celu poprawy jakości życia osób w spektrum autyzmu oraz ich rodzin.
3: Jako fundacja powstawaliśmy ze względu na potrzeby diagnostyczne dzieci, osób z autyzmem, zespołem Aspergera, w tej chwili w spektrum autyzmu. Systematycznie prowadzimy diagnozy, prowadzimy terapię i to jest nasza absolutnie podstawowa działalność.
5: Fundacja Alfa realizuje szereg projektów.
4: Magdalena Pakulska-Mądrzejewska z działu komunikacji fundacji.
5: Poza usługami, które świadczymy na co dzień, to są terapie, warsztaty, konsultacje dla rodziców z dziećmi, dla osób dorosłych, kompleksowego wsparcia w różnych sferach życia. Przeprowadza diagnozy, konsultacje psychiatryczne, terapie indywidualne, logopedyczne, zajęcia z komunikacji alternatywnej i wspomagającej, integracje sensoryczne, treningi umiejętności społecznych oraz zajęcia i programy.
4: Celem fundacji jest promocja problemów i potrzeb osób dotkniętych autyzmem oraz przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej.
5: Fundacja Alfa realizuje projekty skierowane do różnych środowisk, w tym środowiska akademickiego. Jednym z nich jest projekt o nazwie Wydział Przyjazny dla Każdego. Polega na nagradzaniu wybranych wydziałów uczelni polskich za rozwiązania oraz dobre praktyki, które wprowadzane są na danym wydziale, na danej uczelni, które mają za zadanie wspierać osoby w spektrum autyzmu, ale też osoby o zróżnicowanych potrzebach w codziennym studiowaniu, w nawiązywaniu relacji z rówieśnikami podczas studiowania, ale też na tym, aby dobrze się takiemu studentowi na co dzień żyło w tym życiu akademickim.
4: Fundacja Alfa jest organizacją pożytku publicznego, którą można wspierać darowiznami, jak również przekazując 1,5% podatku dochodowego przy rozliczeniu rocznym. Więcej o organizacji na stronie autyzmlublin.pl.
0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Cztery pory roku.
6: Dopytywać, radzić, sprawdzać. A może odpuścić i zająć się czymś innym? Matury to stres czasem większy dla rodziców niż dla młodych ludzi. Jak mądrze wspierać maturzystów w czasie ich egzaminów? W audycji także o kultowych cytatach z filmów. Czy te z Misia, Rejsu lub Seksmisji śmieszą także młode pokolenie?
7: Cztery pory roku w jedynce. Jutro po 9:00. Roman Czajarek. Zapraszam.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
8: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
9: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
8: No, ci panowie z Media Expert.
9: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
10: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
12: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
13: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
12: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
14: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
12: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
14: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
15: Jak mnie kocha Franek, aj po co za złotówkę kupiło bażanek.
16: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
11: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Reklama.

0: Program pierwszy Polskiego Radia. Radio Kierowców.
1: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Bardzo dobre warunki jazdy na większości polskich dróg. W wielu miejscach drogi są suche, przejrzystość powietrza wręcz rewelacyjna. Ale proszę pamiętać, że właśnie w takich sytuacjach, kiedy aura zbyt mocno sprzyja zmotoryzowanym, my kierowcy popełniamy najwięcej błędów i wówczas dochodzi do największej ilości zdarzeń drogowych, nierzadko tych tragicznych. Droga ekspresowa S2, południowa obwodnica Warszawy. Nie ma już utrudnień między węzłami Opacz a węzłem Warszawa Południe. W obu kierunkach jedzie się bez jakichkolwiek problemów. Skończyły się utrudnienia na drodze ekspresowej S3 na odcinku węzeł Gorzów Wielkopolski Południe, węzeł Skwierzyna Zachód w Deszcznie na 97 kilometrze. Nie ma już także utrudnień na S8 na odcinku Warszawa-Radzymin w miejscowości Ciemne na 12 kilometrze, gdzie zepsuty autokar blokował przez kilka godzin prawy pas ruchu w kierunku Białegostoku. Ruch odbywał się pozostałymi pasami. Teraz wszystkie pasy w kierunku wschodnim są przejezdne bez jakichkolwiek problemów. S8 raz jeszcze, odcinek węzeł Szczodrów, węzeł Syców Zachód. Na 77 kilometrze w rejonie Szczodrowa ciężarówka wypadła z drogi, wjechała do rowu. Nikt nie ucierpiał, zablokowany był przez pewien czas prawy pas ruchu w kierunku Wrocławia. Teraz sytuacja wygląda w ten sposób, że cała jezdnia w kierunku Wrocławia jest zablokowana, jest wytyczony objazd.
2: Minęła 20. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Na aktualności jedynki Paweł Zieliński zapraszam. Na Śląsku ogień opanowano, żywioł w powiecie biłgorajskim daleki jest od opanowania, strażacy walczą z potężnymi pożarami. Będzie trzecie podejście do kwestii regulacji rynku kryptowalut. Projekt ma się różnić wyższymi karami za działanie na szkodę państwa. Donald Trump spokojnie o ostatnich atakach Iranu. Te działania nie wymagają powrotu do wojny, twierdzi amerykański przywódca. To bardzo trudny wieczór dla strażaków w całym kraju. W powiecie lubelskim, w powiecie biłgorajskim walczą z potężnym pożarem. Płonie ponad 100 hektarów lasów i nieużytków w okolicy miejscowości Kozaki. Ogień cały czas się rozprzestrzenia, a akcja jest ekstremalnie trudna.
3: Mamy skrajnie suche lasy. Tak naprawdę od końca lutego do dnia dzisiejszego teren województwa lubelskiego to teren bez opadów, deszczu. Z tego względu mamy skrajnie wysuszoną ściółkę w lesie. Jest naprawdę sucho, natomiast my oczywiście działamy.
2: Tak mówił w TVP Info rzecznik lubelskich strażaków, młodszy kapitan Tomasz Stachyra. Na miejscu pracuje 70 zastępów i 2 helikoptery. Ruch na drodze wojewódzkiej numer 849 został wstrzymany, a kolejny duży pożar jest w Rudzińcu w województwie śląskim. Tam sytuacja jest już opanowana. Ogień wywołany prawdopodobnie przez iskry spod kół pociągu objął 2 hektary. Na jakiś czas zawieszono kursowanie składów na linii Katowice-Wrocław, ale teraz już wszystko wraca do normy. Dogaszanie może potrwać do nocy. Dwie poprzednie się nie udały, będzie kolejna próba. Premier apeluje do opozycji o współpracę z rządem w kwestii regulacji rynku kryptowalut. Jeszcze w tym tygodniu do Sejmu trafi projekt ustawy. Donald Tusk przekazał, że dokument będzie zawierał wyższe sankcje dla oszustów niż poprzednie wersje ustawy. Szef rządu nawiązał do tak zwanej afery Zonda Krypto.
4: Mamy do czynienia z największą aferą ostatnich nie lat, ale dekad. Aferą, w którą wplątani bezpośrednio są były i aktualny prezydent i prawicowe partie opozycji. Macie ostatnią szansę, żeby pokazać, że coś do was dotarło i że wspólnie z rządem będziecie chcieli zablokować na przyszłość działania tego typu gangsterki. Liczę na opamiętanie.
2: PiS na razie nie mówi nie, ale jak podkreśla poseł tej partii Mariusz Gosek, ustawę będzie można ocenić dopiero, kiedy przedstawione zostaną szczegóły.
5: To musi być ustawa, która faktycznie uderza w tych, którzy naruszają interes i bezpieczeństwo ekonomiczne Polek i Polaków, bo tak do tej pory nie było i te zarzuty na nie wskazywał i podnosił szef kancelarii pana prezydenta, pan minister Zbigniew Bogucki.
2: Dodajmy, że od dwukrotnie zawetowanej ustawy nowy projekt ma różnić się tylko tym, że zaostrzone będą kary dla tych, którzy oszukują i narażają państwo polskie. Koalicja rządząca mówi nie nowej Radzie Konstytucji. W jej skład nie wejdą przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, Polski 2050 i PSL-u. Dlaczego?
6: To nie jest dzisiaj czas na pisanie nowej konstytucji. Wystarczy przestrzegać dotychczasowej. Nie ma dzisiaj absolutnie większości, która by pozwalała marzyć o zmianie konstytucji.
2: Mówił przewodniczący klubu parlamentarnego PSL-u Krzysztof Paszyk. Powołana przedwczoraj przez prezydenta Rada Nowej Konstytucji ma wypracować projekt ustawy zasadniczej. W pracach chcą uczestniczyć przedstawiciele PiS-u.
7: To są aktualności jedynki.
2: Irańskie ataki na statki w Zatoce Perskiej oraz port w Zjednoczonych Emiratach Arabskich nie wymagają powrotu do wojny. Tak mówi Donald Trump. Amerykański przywódca nie odpowiedział jednak, co stanowiłoby naruszenie zawieszania broni między Stanami Zjednoczonymi a Iranem.
8: Dowiecie się, ponieważ was o tym poinformuję. Oni wiedzą, co robić, wiedzą też, czego nie robić. Iran rozgląda się za małymi łodziami, próbując rywalizować z naszą wspaniałą marynarką wojenną. Mówił dziennikarzom Donald Trump. Według prezydenta USA Irańczycy chcą zawrzeć porozumienie, pomimo że publicznie deklarują co innego. Przyznał, że jest zirytowany takimi działaniami Teheranu. W ciśnieniu Ormuz doszło do wymiany ognia pomiędzy USA i Iranem krótko po ogłoszeniu przez Donalda Trumpa zamiaru przeprowadzenia części okrętów przez ten szlak. Z kolei sekretarz obrony Pete Hegseth oświadczył wcześniej, że zawieszenie broni nie dobiegło końca. Władze w Teheranie natomiast odpowiedziały, że chcą porozumienia pokojowego. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
2: A w aktualnościach jeszcze ostrzeżenie przed fałszywymi przeciekami maturalnymi. Policja podkreśla, że w internecie aż roi się od fake newsów, a zdarzają się i tacy, którzy te fałszywki próbują sprzedać.
9: Osoby, które obiecują dostęp do takich tajnych materiałów, najczęściej próbują wyłudzić pieniądze lub dane osobowe.
2: Mówił aspirant Karol Gruda z Komendy Głównej Policji. Dziś absolwenci szkół średnich pisali egzamin z matematyki na poziomie podstawowym. Jutro matura z języka obcego. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
10: O sporcie Cezar Gurie. Francuska Cedrine Kerbol wygrała trzeci etap kolarskiego wyścigu Vuelta Espania. 11 miejsce zajęła Katarzyna Niewiadoma, która w klasyfikacji generalnej jest 12. A liderką klasyfikacji generalnej pozostała Niemka Franciszka Koch. Reprezentacja polskich siatkarzy przygotowuje się w Spale do nowego sezonu. Wśród wybrańców trenera Nikoli Gidbicza i środkowy Bartłomiej Lamański, który do kadry wrócił po 7 latach przerwy.
11: Tak, jestem bardzo zadowolony, że gdzieś tam po takiej przerwie mi się to udało dokonać. Tym bardziej, że no chyba niewiele jest takich gdzieś tam przypadków, że po takiej dłuższej przerwie, też w pewnym wieku, no bo w tym roku przekroczyłem już magiczną 30. Mega jestem z siebie zadowolony z sezonu i dumny, że znowu mogę reprezentować swój kraj.
12: No i w tym wieku niejako zostałeś atakującym, a nam brakuje mocnych atakujących. Ty jesteś świetnym środkowym, ale jesteś bardzo uniwersalnym zawodnikiem.
11: Tak sobie właśnie żartowaliśmy wcześniej, że mogłem na ataku. Trafił się ten jeden mecz, że zrobiliśmy taką podmiankę w sezonie i zagrałem. Nie wiem, czy to czyni to, że jestem przestronnym zawodnikiem, ale jakby trzeba było, to by mi nawet na libero zagrał. Mamy kolejkę tutaj na ataku, że myślę, że nikt nie pomyśli o tym.
10: Arsenal zagra z Atletico Madryt w rewanżowym półfinowym meczu piłkarskiej Ligi Mistrzów. Pierwsze spotkanie, przypomnę, to spotkanie w Madrycie zakończyło się remisem 1-1. A naszym ekspertem jest napastnik Atletico przed laty, oczywiście Roman Kosecki.
13: Myślę, że będą walczyć do upadłego. Arsenal mimo wszystko u siebie jest bardzo groźny i ciekaw jestem, jak to rozegra Diego Simeone. No, pierwszy mecz nie zachwycał. Dzisiaj jest ta ostateczna partia, kto wygra i przejdzie do finału. Na pewno będzie to ciekawe spotkanie. Chciałbym, żeby nie było jakichś czerwonych kartek, żeby to nie wypaczać wyników spotkań. Muszą się piłkarze, jak to się mówi, pilnować, żeby nie osłabić drużyny, bo wiemy, że drużyna Diego Simeone gra dosyć prowokacyjnie i ostro. Ale to jest też między innymi chyba ujęte w taktyce.
10: Więcej o sporcie w kronice sportowej, którą rozpoczniemy o 22.40.
0: Pogoda.
2: To będzie pochmurna noc. Rozpogodzenie tylko na krótko i tylko na południu i południowym wschodzie. Na zachodzie i północnym wschodzie kraju możliwe burze. Temperatura minimalna od 7 stopni na Pomorzu, przez 12 w centrum, po 14 na południu kraju. Ciśnienie spada. Na barometrach w Warszawie 992 hektopaskale. A teraz morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni, ważna do godziny 7. Sytuacja baryczna z godziny 15 czasu uniwersalnego. Rozległy niż z nadmorza norweskiego, północnej Skandynawii i Morza Białego zalega nad północną częścią Bałtyku. Klin wyżowy z nad Szkocji, Morza Północnego i Południowej Szwecji rozbudowuje się na wschód. Nie ma ostrzeżeń przed o wietrze. Bałtyk Południowy, wiatr zmienny 2 do 4, przechodzący na północno-wschodni 4 do 5 w skali Beforta. Stan morza 1 do 2, później 2 do 3, temperatura powietrza około 8 stopni, widzialność dobra do umiarkowanej, okresami deszcz. Bałtyk Południowo-Wschodni, wiatr zmienny 2 do 4, przechodzący na północno-wschodni do wschodniego 4 do 6 w skali Beforta. Stan morza 2 do 3, temperatura około 7 stopni, widzialność dobra do umiarkowanej, okresami deszcz. Zatoka Pomorska, Wybrzeże Środkowe i Zatoka Gdańska. Wiatr wschodni do północno-wschodniego 2 do 4, wzrastający na 4 do 5 w skali Beforta, stan morza 2, później 3. Widzialność dobra do umiarkowanej, okresami deszcz. Prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk południowy i południowo-wschodni. Wiatr północno-wschodni 5 do 6, na południu w porywach 7 w skali Beforta. To była morska prognoza pogody.
7: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
14: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
15: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
14: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
15: Wygodnie i za darmo.
14: No.
16: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
17: Co za dzień.
18: Co się stało?
17: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
18: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
17: Meliski?
18: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
17: Czyli to takie pastylki antystresowe?
18: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
17: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
18: Na mnie i na Meliski.
16: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Reklama. Autopromocja.
19: Wieczory zawsze sprzyjają spotkaniom i rozmowom. O historii, o sztuce, o kobietach i o mężczyznach. O relacjach, o świecie, o muzyce. O tym, co zaskakujące. Codziennie od poniedziałku do czwartku po 21. Spotkania w Jedynce. Każdy wieczór to niespodzianka. Zapraszamy.
7: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Tu jest muzyka.

Kilka westchnień, Karaś Rogucki, ten duet od wielu już lat i nagrywa, i występuje, i to jest jedna z zajętości dzisiejszego solenizanta. 48. urodziny obchodzi Piotr Rogucki, urodził się w Łodzi, jest wokalistą, autorem piosenek, jednocześnie zawodowym aktorem. Jako piosenkarz pojawił się i na przyglądach, na festiwalach, na początku tylko z gitarą, nierzadko akustyczną. To były ballady, to była tak zwana kraina łagodności, ale ta łagodność Piotra przeplata się również z tą mocną cechą jego śpiewania i charakteru, czyli między innymi tym, że był przez lata i jest frontmanem zespołu Koma. Najlepsze życzenia dla Piotrka Roguckiego przesyłamy, kłaniając się jednocześnie Państwu. Marcin Kusy przed mikrofonem, pod nieobecność redaktor Anny Wil. Mam przyjemność dzisiaj z Państwem być do 21:00. Będzie bardzo różnorodnie, będzie i trochę jeszcze podsumowania wiosny jazzowej, trochę zajrzymy do kalendarium, ale też będą zaproszenia na spotkania z interesującymi twórcami. To wszystko w radiowej jedynce do 21:00. No to teraz jeszcze obiecany zespół Koma.

0: Przestań wyć!
1: Zespół Koma, Los Cebula i Krokodyle Łzy. Dzisiaj Piotr Rogucki, frontman Komy, obchodził rodziny. Proszę Państwa, zakończyła się wiosna jazzowa w niedzielę z takim dość solidnym przytupem w postaci występu zespołu SBB w oryginalnym składzie za wskrzek Antimos Apostolis i Jerzy Piotrowski. Akcent zjawiskowy, piękny, różnorodny, mocny. Rzeczywiście finał na miarę tego festiwalu. Ale całość broniła się wyśmienicie. Relacjonowaliśmy to z Pawłem Sztompkę na antenie radiowej jedynki. Kilka koncertów zostanie z nami na pewno na dłużej. Między innymi ten fenomenalny występ Leszka Możdżera.

Moje Bieszczady to zespół KSU z takiej płyty akustycznie epilog. Jest taki moment w historii zespołu, kiedy postanawiają zamienić gitary elektryczne na gitary akustyczne i nagle okazuje się, że niewiele traci ten repertuar na swojej sile. No stąd postanowili grać również koncerty akustycznie. Już jest na rynku album Filharmonia, dwupłytowe wydawnictwo, zarejestrowane w Filharmonii Podkarpackiej, ale tym razem zapraszamy na koncert 8 maja do studia imienia Witolda Lutosławskiego. Będą instrumenty dawne, będzie ten podstawowy rockowy skład, przy mikrofonie oczywiście Siczka, a ja będę rozmawiał już jutro w Muzycznej Jedynce z Jasiem Kidawą, gitarzystą zespołu, producentem, który zaprosi Państwa osobiście na to święto, na 8 maja do naszego studia imienia Lutosławskiego. Ta rozmowa jutro po godzinie 18. Już teraz Państwu bardzo serdecznie polecam, prezentując jednocześnie kolejny klasyk z repertuaru zespołu KSU.

firma Ja i Ty, Krystyna Prońko, Janusz Panasewicz, ależ to jest gigantyczny przebój, może trochę zapomniany, ale jednocześnie piosenka z niebywałym drive'em i autor tej piosenki, Ryszard Szeremeta, obchodzi dzisiaj 74. urodziny. Jest kompozytorem, dyrygentem, aranżerem, wokalistą. Do 85. roku był członkiem grupy Novi Singers, komponował tam i aranżował. Współpracował z orkiestrą Polskiego Radia i Telewizji, ze studiem S1 i przede wszystkim komponował w grupie Crossover i zajmował się muzyką elektroniczną. W latach 85-99 związany był tu z nami, z Polskim Radiem, był szefem studia eksperymentalnego, a do tego zasilał repertuar wspaniałych gwiazd swoimi piosenkami. Między innymi firma Ja i Ty to jest jego dzieło, ale nie tylko, bo i Wsiadaj na miotłę i Zawsze możesz powrócić, ale także Ten nieśmiertelny, czyli Już nie ma dzikich plaż.

Irena Santor, już nie ma dzikich plaż. Ryszard Szeremeta dzisiaj świętuje urodziny. Raz jeszcze najlepsze życzenia. Proszę Państwa, czwartkowa muzyczna jedynka to z kolei wyjątkowa muzyka Marcina Maseckiego z jego ostatniej płyty i jednocześnie zaproszenie na koncerty, które odbywają się pod patronatem radiowej jedynki. Marcin Masecki będzie naszym gościem w programie pierwszym. Już teraz Państwa zapraszam.

Tu jest muzyka, program pierwszy Polskiego Radia. Amor, Sine, Speranza i Marcin Masecki. O jego płycie, jego występach pomówimy już w czwartek w Muzycznej Jedynce. Już teraz zapraszam. Proszę Państwa, powracam jeszcze do finału wiosny jazzowej SBB w oryginalnym składzie. W trakcie naszych relacji i audycji realizowanych z Zakopanego nie udało mi się inaczej, udało mi się zaledwie w niewielkim stopniu zaprezentować jedną z ulubionych moich kompozycji Józka Skrzeka i SBB, czyli Follow My Dream. Mam nadzieję, że dzisiaj się uda w nieco większym wymiarze. Follow My Dream. Na zakończenie, tu jest muzyka, Marcin Kusy. Pięknie Państwu dziękuję i do usłyszenia.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Cztery pory roku.
1: Dopytywać, radzić, sprawdzać, a może odpuścić i zająć się czymś innym. Matury to stres czasem większy dla rodziców niż dla młodych ludzi. Jak mądrze wspierać maturzystów w czasie ich egzaminów. W audycji także o kultowych cytatach z filmów. Czy te z Misia, Rejsu lub Seksmisji śmieszą także młode pokolenie?
2: Cztery pory roku w jedynce. Jutro po dziewiątej. Roman Czajarek. Zapraszam.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
4: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: Kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na Media Expert.pl.
0: Reklama.
6: Ogłoszenie społeczne.
7: W Tanzanii rodzą się dzieci o białej skórze w czarnoskórej społeczności. To dzieci z albinizmem. Halima ma 7 lat, w kraju, gdzie słońce parzy jak ogień i skóra nie ma ochrony. Każdy dzień to ryzyko raka, ale to nie słońce jest najgroźniejsze. W Tanzanii zabobony zamieniają ciała osób z albinizmem amulet na szczęście. Halima i jej rodzice żyją w ciągłym strachu. Fundacja Adra Polska od lat pomaga dzieciom z albinizmem w Tanzanii. Wejdź na naszą stronę www.adra.pl i sprawdź, jak możesz pomóc. Fundacja Adra Polska.
6: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
8: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Warunki jazdy na naszych drogach są dość dobre i mimo, że przejrzystość powietrza o tej porze nie jest już najlepsza, to drogi są suche, ruch niewielki, a i zdarzeń jak na razie niewiele. Autostrada A1 od Kopytkowa po Warlubie, spowolnienie dla jadących w stronę Torunia. Droga ekspresowa S8, odcinek Warszawa, od Bemowa po koło, korek dla jadących w stronę Białegostoku. S8 raz jeszcze, ale już wyjeżdżamy z Warszawy na południe. Odcinek węzeł Szczodrów, węzeł Syców, zachód. To dolnośląski odcinek tej trasy. 77 kilometr. Tam ciężarówka wypadła z jezdni, wjechała do rowu. Nikt nie ucierpiał. Jezdnia najpierw miała zablokowany jeden z pasów w kierunku Wrocławia. Teraz zablokowana jest cała jezdnia w kierunku stolicy Dolnego Śląska. Ale zalecany jest objazd na węźle Syców drogą wojewódzką 439 w kierunku Oleśnicy przez Radomie, Wierzchnią, Ligotę Polską i Cieśle.
9: Minęła 21. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Na aktualności jedynki Paweł Zieliński, zapraszam. Pieniądze na polską obronność z programu SAFE na wyciągnięcie ręki jest zielone światło Komisji Europejskiej na umowę z Polską. Płonie ponad 150 hektarów lasów. Sytuacja daleka jest od opanowania. To najnowsze doniesienie dotyczące potężnego pożaru pod Biłgorajem. Będzie nowe, sprawdzone narzędzie do inwestowania. Rząd przyjął projekt ustawy o osobistych kontach inwestycyjnych. Komisja Europejska zatwierdziła umowę z Polską dotyczącą wykorzystania pieniędzy z funduszu pożyczkowego na dozbrajanie SAFE. Brukselska korespondentka Polskiego Radia dowiedziała się nieoficjalnie, że unijni komisarze zaakceptowali umowę w procedurze pisemnej. Teraz już tylko podpisanie umowy w piątek w Warszawie i wtedy Bruksela będzie mogła przelać zaliczkę w wysokości 6,5 miliarda euro.
10: Polska jest pierwszym krajem, który uzyskał ostateczną zgodę komisji na umowę pożyczkową. Ma też być największym beneficjentem. Ma otrzymać prawie 40%. 44 miliardy euro z całej puli w funduszu wynoszącej 150 miliardów euro. Czas miał tu kluczowe znaczenie. Polska wynegocjowała, że do końca tego miesiąca może samodzielnie realizować projekty obronne, finansować z SAFE inwestycje już rozpoczęte, choć wymóg korzystania z funduszu to projekty realizowane przez co najmniej dwa kraje. Teraz Warszawa będzie musiała sprawnie uporać się z biurokratycznymi wymogami, by otrzymać z SAFE zwrot kosztów poniesionych na te inwestycje. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
9: 150 hektarów lasów i nieużytków w ogniu, a żywioł stale się rozprzestrzenia. Tak wygląda potężny pożar w powiecie biłgorajskim w województwie lubelskim. Gęsty dym spowija okoliczne miejscowości. Starosta biłgorajski Andrzej Szarlip apeluje.
11: Apelujemy, prosimy mieszkańców, żeby w tamte rejony się nie udawali, nie zbliżali się do tego miejsca. Pozwólmy na bezpieczną pracę naszym strażakom i też zadbajmy o nasze własne bezpieczeństwo.
9: Płonie bór sosnowy, częściowo bagienny, w okolicy miejscowości Kozaki między Józefowem a Łukową, a to teren bardzo cenny przyrodniczo.
12: To jest bardzo cenne siedlisko wielu gatunków ptaków, jak chociażby głuszec, suweczka, włochatka, ale nie tylko, bo również gady, typu gniewosz plamisty, który jest bardzo rzadkim u nas wężem.
9: Mówił lubelski leśnik Jakub Orłowski, znany jako inspektor bywak. W akcji gaśniczej uczestniczy ponad 70 zastępów strażaków i prawie 300 osób. Ściągnięte zostały jednostki lotnicze z Radomia, Łodzi, Warszawy i Krakowa. Od stycznia przyszłego roku w ofertach banków i domów maklerskich może pojawić się nowe narzędzie do inwestowania. Rząd przyjął projekt ustawy o osobistych kontach inwestycyjnych. Pozwolą one zainwestować swoim posiadaczom na giełdzie do 100 tysięcy złotych bez płacenia podatku.
13: Na osobistym koncie inwestycyjnym akcje o wartości do 100 tysięcy złotych będą całkowicie zwolnione z podatku. W przypadku bezpieczniejszych obligacji limit zwolnienia to 25 tysięcy złotych. Konto OKI może być dobrym punktem wejścia dla nowych inwestorów na warszawskiej giełdzie.
14: Wydaje mi się, że w ogóle nie ma się nad czym zastanawiać.
13: Powiedział partner zarządzający w Opoka TFI Kamil Cisowski. Inwestując więcej niż 100 tysięcy złotych, zamiast podatku od zysków kapitałowych trzeba będzie zapłacić podatek od wartości aktywów. To oznacza, że posiadacz konta OKI zapłaci go, nawet jeśli poniesie stratę. Michał Makowski, Polskie Radio.
0: To są aktualności jedynki.
9: Dwójpółletni Henio, jednym z pierwszych pacjentów, który skorzysta z rekordowej zbiórki influencera Łatwoganka na rzecz Fundacji Cancer Fighters. Chłopiec jest leczony we wrocławskim Przylądku Nadziei z powodu ostrej białaczki szpikowej. Lek niezbędny do życia dziecka nie jest refundowany, dlatego rodzina zbierała pieniądze. Musieli zgromadzić 4,5 miliona złotych. W połowie zbiórki fundacja przelała ponad 2 miliony 290 tysięcy. Tak mówi mama Henia Małgorzata Drwięga-Ostaszewska.
15: Kiedy usłyszałam, że zamknął nam zbiórkę, zabrzmiało to tak złowieszczo początkowo, że aż się przestraszyłam, ale zrozumiałam, że to jest dobra wiadomość. Więc nie, no to po prostu jest w kategoriach cudu.
9: Przypomnijmy, że podczas internetowej akcji udało się zebrać w sumie ponad 280 milionów złotych. A w aktualnościach jeszcze głos lekarzy w sprawie szybkiego chudnięcia. Dostępność leków w chorobie otyłościowej pozwala szybko pozbyć się kilogramów, ale pacjenci cierpią na skutki uboczne. Szybka utrata masy ciała generuje szereg zaburzeń w naszym ustroju. Dochodzi do spowolnienia metabolizmu, niedoboru białka, witamin, mikro i makroelementów.
16: Dodatkowo udowodniono, że szybka redukcja masy ciała, tak około 1,5 kg tygodniowo, może skutkować pojawianiem się złogów w pęcherzyku żółciowym, czyli kamicą żółciową, albo drobnych złogów, które wędrując przez drogi żółciowe, docierając do okolicy trzustki, mogą dać podrażnienie tej trzustki, a nawet ostre zapalenie trzustki.
9: Ostrzegała profesor Lucyna Orłowska z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i dodała, że kolejnym zagrożeniem jest sarkopenia, czyli utrata mięśni i siły tych mięśni. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
0: Pogoda.
9: Noc w całym kraju pochmurna, a na zachodzie oraz północnym wschodzie także deszczowa. Najchłodniej będzie na Pomorzu 7 stopni, w centrum 12, na południu 14. Ciśnienie cały czas spada. Na barometrach w Warszawie 992 hektopaskale.
0: Klimat.
9: W południowej połowie kraju jakość powietrza jest umiarkowana i dobra, w północnej dobra i bardzo dobra. Z odnawialnych źródeł pochodzi obecnie 20% energii elektrycznej. Warto prąd oszczędzać, bo sieć może być przeciążona.
0: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
4: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
17: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
4: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
17: Ach, ci panowie z Media Expert.
4: Prawda?
18: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
19: Keno kręci nas już 18 lat.
20: A my się rozkręcamy.
19: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
21: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
22: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
21: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
20: Ale to kręci.
19: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
23: Nuda? Czas na urodziny? A może trzeba przełamać lody? Planszówki od Piatnika zawsze na czasie. Tic-tac-boom. Wybuchowa gra słowna z tykającą bombą. Activity. Przebój imprez i spotkań rodzinnych. Honeycombs. Plastry miodu. Gra w worku. Wyćwiczy szare komórki. A może karciana wersja Scrabble? Kultowa gra, kultowe karty. Piatnik. Robimy dobre gry. Zagrajcie z nami!
24: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
25: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
24: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
25: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
26: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
27: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Reklama. Autopromocja.
28: Przed nami piłkarskie Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku,
29: na których niestety zabraknie naszej reprezentacji.
28: Powspominajmy zatem, jak kiedyś Polacy w piłkę grali.
29: A grali czasami pięknie i zdobywali medale.
28: Sekrety mundiali.
29: A odsłonią je Państwu znakomici goście.
28: Piłkarze, trenerzy i dziennikarze.
29: Podcast dostępny na polskieradio.pl i w serwisach streamingowych.
28: Andrzej Janisz
29: i Filip Jastrzębski.
28: Zapraszamy.
0: Autopromocja.
30: Agata Pasent
31: i Rafał Sławoń i Motywy.
30: I Motywy. Witamy Państwa w Motywach. Jest 21.09 i dzisiaj w Motywach zajmiemy się, proszę Państwa, reklamą. Chociaż niczego reklamować nie będziemy. No może poza Agatą krótkimi chwilami.
31: Tak, postaramy się. My się nie musimy reklamować, bo mamy tak wspaniałe...
30: Naszych gości przede wszystkim nie musimy
31: tak,
30: reklamować.
31: Tak, mamy tak wspaniałe gościnie, że będzie dobrze. Z nami w studiu... pani Bożena Pysiewicz, która jest kustoszką Muzeum Plakatów w Wilanowie. Dobry wieczór. Z nami w studiu Marta Mackę, która jest reklamiarą, twórczyni podcastu Reklamiara. I Marta w ogóle zna się świetnie, ma kontakty z liderami marketingu, szefami agencji, śledzi, co się dzieje w tej branży. I w Grodzie Kraka Renata Robska.
32: Dzień dobry wieczór.
30: Dobry wieczór.
31: Renata jest ekspertką w dziedzinie reklamy. Między innymi współpracuje z Uniwersytetem SWPS. Dobry wieczór.
32: Dobry wieczór.
30: Dobry wieczór. I zacznijmy od takiego podstawowego pytania do pań. Czy reklamy na panie działają? Marta Mackę.
32: Świetne pytanie. Chciałabym powiedzieć, że nie działają, ale oczywiście działają i też biorąc pod uwagę to, w jaki sposób dzisiaj się te reklamy robi i jak się je robi, że czasem nawet nie wiemy, że coś do nas mówi, jakiś przekaz reklamowy jest do nas kierowany, no to czasem nawet nie wiem o tym, że ta reklama na mnie działa, ale na pewno działa. I wiemy to również nie tylko z takich doświadczeń własnych, ale również z badań.
30: Pani Bożena Pysiewicz.
1: Ja to chyba patrzę przede wszystkim na te reklamy historyczne, które mi się otaczam w Muzeum Plakatu. I one na mnie działają.
30: Tylko tych produktów już nie ma chyba.
1: No i myślę, że to jest bardzo dobre rozwiązanie, że tak tych produktów już nie ma.
30: Działają.
1: Chociaż przedstawienia teatralne, filmy, można wrócić, bo to przecież też reklama.
30: Te plakaty się bronią po latach? Znaczy, chodzi mi nie tyle o ich artystyczny walor, co właśnie ten reklamowy. Czy one rzeczywiście przykuwają uwagę, zwracają uwagę?
1: Ale to jest dobre pytanie. Jaka jest funkcja reklamy i jak ten plakat reklamowy powinien wyglądać? Bo na ten temat też były bardzo podzielone zdania od samego początku, czyli od końca XIX wieku.
31: To jeszcze pogadamy o tych konkretnych przypadkach. Nie ma to jak opowiadanie plakatów przez radio, ale dla nas proste rzeczy by były zbyt nudne, tak? Zaraz pogadamy o plakatach.
30: No jeszcze zostało nam pytanie
31: pani do pani Renato, czy działają na panią reklamy?
2: Działają, a w związku z tym, że pracowałam również w agencji reklamy, mogę zrobić takie doświadczenie, że proszę mi dać jakąś grupę docelową, jakąś grupę, którą się wydaje państwu, że no nie ma szans, nic na nich nie zadziała i ja znajdę sposób. A jeżeli nie ja, to znajdę kogoś, kto ten sposób na dotarcie do nich znajdzie. No bo takie jest zadanie agencji reklamy.
30: Ale czy ta grupa, tej grupie reklamowej można wszystko, czy na przykład, nie wiem, kibicom piłkarskim wciśnie pani reklamę proszku do prania?
2: Tak.
30: O kurczę. Mm-hmm.
31: No kibic musi wyglądać porządnie.
2: No tak.
30: To nie jest za prosty przykład jakiś dałem. Cofam to. Będę myślał nad czymś
31: trudniejszym. Mm-hmm. Tak. Na przykład produkty mięsne dla wegetarian. To byłby właśnie dobry challenge tak zwany.
2: Tak, to by było trudne.
31: Marta? No.
32: Ja chciałam wrócić do tych plakatów, bo przed nagraniem rozmawiałyśmy. Ja byłam ostatnio w Muzeum Plakatu w Wilanowie i oglądałam te plakaty i one są absolutnie fantastyczne. I muszę powiedzieć, że bardzo chciałabym, żeby tak wyglądały plakaty i reklamy dzisiaj, jak wyglądały kiedyś, bo ten przekaz jest po prostu, mam wrażenie, dużo bardziej artystyczny, piękny, ale też taki bardziej, myślę, prosty. No i do mnie osobiście dużo mocniej przemawiają te plakaty stare, historyczne, niż jakieś billboardy dzisiaj, szczególnie też ostatnio byłam w Zakopanem, tam jak się jedzie Zakopianką, to
30: pięknie się komponują. A dzisiaj reklama jeszcze w jakimkolwiek wymiarze jest sztuką?
32: Może być.
31: Mhm. Ale może powiedzcie być. Panie, bo mówiłyście o plakatach, to coś macie pod powiekami. Spróbujmy powiedzieć, które by były bez wymieniania marek. Zresztą te stare marki już często nie istnieją, ale to bywa, że to są reklamy na przykład regionu. Czy jakiś podróży, tak? Czy jakiś stylu życia. Które uważacie, by były takie fajne, żeby je opowiedzieć naszym słuchaczom?
1: Tak, ja myślę, że absolutnie takim kultowym pomysłem reklamowym był plakat Tadeusza Gronowskiego dotyczący reklamy proszku do prania właśnie, Radion Sam Pierze, gdzie on myślał o tym i chcąc to pokazać, nawiązując do sytuacji kobiet w dwudziestoleciu międzywojennym, czyli wie, że praca jest ciężka, że pranie wymaga od kobiet wielkiego wysiłku, więc właśnie w tą nutę uderza. Radion Sam Pierze. No ty nie musisz nic robić.
30: I dzięki pani, dzięki naszym też poszukiwaniom Agnieszki Cisierskiej, naszej wydawczyni, radion reklamował się na wszystkich frontach, okazuje się, i na froncie radiowym też. I teraz proszę posłuchać, jak brzmiała radiowa reklama sprzed wojny.

0: Ferrari on Pierre sam. I zawarłszy miesiec plejadą pięknych dam. Każda bowiem pani wie, że radion tani i korzyści jego cena.
1: Ja idę szukać radionu, skoro zwabia piękne panie.
2: Tak. I tutaj jeszcze na płycie było dopisane, że wszystkie piękne panie, ale w ogóle wszystkie panie są zaproszone do Instytutu Czystości, żeby nauczyć się prać, jak nie wiedzą, jak to zrobić.
1: Czyli instrukcja obsługi
2: była jeszcze dołączona. Bezpłatne kursy prania były prowadzone.
3: Do porządku? Instytut Czystości to przed wojną to okej, ale potem już po 1939 mogłoby
1: brzmiało.
3: To brzmieć.
1: Ja tylko dla porządku dodam, że reklamy w radiu, polskim radiu, zaczęły się pojawiać no, prawie 100 lat temu, bo w 1927 roku i pierwsza radiowa reklama ukazała się, została wyemitowana w radiu, radiu, które nazywało się Merkury chyba, i to było Radio Poznańskie.
3: Radio Merkury nadal istnieje.
1: Ale to nie to.
3: Tak. Czy macie jakieś hasła reklamowe, które zapamiętaliście, które uważacie, że za trafione? Bo chciałam potem jeszcze o języku reklamy z paniami pogadać. Czy macie jakieś takie hasła?
4: Jak jesteśmy w świecie prania, to na pewno pamiętacie ojciec prać.
3: Tak.
4: Bo była taka w ogóle reklama, która nawoływała również mężczyzn do prania.
3: Tak.
1: Tak, to była męska reklama. I to były takie czasy, gdzie chyba jeszcze takie trochę romantyczne czasy reklamy, prawda? Te 90. lata. I dzisiaj już by taka rzecz nie przeszła. Czy by przeszła?
4: No myślę, że wiesz, wszystko by pewnie przeszło. Natomiast romantyzm tamtych czasów polegał na tym, że po prostu reklam nie było. Bo reklama w Polsce taka... oczywiście zdarzały się, no był Prusakoleb.
1: Brutal
3: i
1: był.
3: Purokolor.
4: Tak, mm-hmm. I Purokolor, dokładnie. Natomiast początki, takie prawdziwe początki reklamy i marketingu w Polsce to jest początek lat 90. I tak naprawdę nic nie było, więc wszystko, co się wymyśliło, było nowe. Teraz jest dużo trudniej, bo wszystko już w zasadzie było, plus tych nośników jest tak strasznie dużo, że no, ciężko jest wymyślić coś nowego, coś wyjątkowego.
2: No ja myślę, że takim hasłem, które no myślę, że cały czas z nami jest, to jest hasło, które wymyślił Melchior Wańkowicz w latach 30. Cukier krzepi.
1: Właśnie okazuje się, że nie do końca on to wymyślił. Tak dowodzi biograf, który właśnie Wańkowicza, który okazuje się, że to był cały zespół, tak trochę pracował nad tymi reklamami i zgłaszano różne propozycje i między innymi to on to wydobył jakby na powierzchnię.
2: To znaczy, no, ja spotkałam takie źródła, że on rzeczywiście został specjalnie zatrudniony przez Instytut Propagandy Konsumpcji Cukru i on wypowiadał się, że dostał za to hasło 5000 złotych. Więc rzeczywiście na początku myślał, cukier posila, cukier żywi, ale tutaj nie zgadzała mu się liczba liter. Więc on od razu myślał o tym, że w jednym słowie musi być tyle samo liter, co w drugim. I to połączenie cukier krzepi, odwołanie się do historii, do krzepy, do Sienkiewicza, uznał za najlepsze.
3: I po polsku. Nie jest to kalka z angielskiego, bo o tym też chwilę pogadamy.
1: Proszę państwa, ciąg dalszy. Kłótni o Wańkowicza po piosence. Po piosence porozmawiamy też o reklamie podprogowej. Co to jest i czy to nam szkodzi?

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Słuchają Państwo motywów. Agata Pasent, Rafał Sławoń. Rozmawiamy dzisiaj o reklamie.
2: Z Bożeną Pysiewicz, z Renatą Robską i z Martą Mackę.
1: Podprogowo czy teraz się zajmiemy. Podprogowo,
2: tak.
1: Co to jest reklama podprogowa?
3: To może ja zacznę. Tak. Jest to takie działanie, wykorzystanie takich bodźców, które są nieświadome albo które działają poniżej progu świadomego postrzegania. My ich tak naprawdę nie widzimy, bo na przykład są to bodźce wizualne, które trwają krócej niż 400 sekundy, albo bodźce dźwiękowe, albo stosowanie takich elementów w reklamie, które na pierwszy rzut oka nie są widzialne, ale jednak działają na naszą świadomość, podświadomość i działają na nasze emocje. No oczywiście robi się to po to, żeby klient słuchający, oglądający jeszcze bardziej zwracał uwagę i żeby się przyglądał, żeby go przywiązać do tego produktu. No i jakie są to elementy? Najczęściej seks. Najczęściej są to elementy...
1: Seks trzeba reklamować?
3: Nie, są to obrazy, które wykorzystują elementy związane z seksem. No na przykład jakieś obrazy faliczne albo obrazy, które mają nam przywołać kształt narządów wewnętrznych, rozrodczych kobiety. Tak są na przykład, tak jest skonstruowane logo znanej marki samochodu na przykład. Ale oprócz tego seksu, kontrowersyjnego bardzo, to na przykład strach. Czyli Hollywood przyznał się do tego, że w niektórych filmach po to, żeby jeszcze bardziej nas wystraszyć, pomiędzy klatki były wmontowane obrazy trupich czaszek, żebyśmy w odpowiednim momencie jeszcze bardziej się wystraszyli. I ponoć do tego się przyznał. No, jest książka, reklama podprogowa, którą czytałam kiedyś i w drodze właśnie do Warszawy. Myślałam, że ją wyrzucę przez okno. Tak się złościłam na to, co tam było napisane, bo w zasadzie ta reklama podprogowa według autorów jest stosowana wszędzie. No na przykład w bajkach dla dzieci. Dlaczego w bajkach dla dzieci? Dlatego, żeby rodzice chętniej chodzili z dziećmi do kina.
1: A to, no, to na rodziców to było... działa, nie na dzieci? Jakby to nie one mają się domagać jakichś zabawek ale i tak dalej, i tak dalej?
3: Nie, to w tych bajkach są takie elementy, no na przykład związane z seksem i wtedy rodzic nie wie dlaczego, ale siedzi i ogląda tą bajkę.
1: A
2: proszę powiedzieć, drogie panie, jak wygląda w takim razie praca taka? I bo o regulacje to zaraz dopytam, ale w takim razie nad takim produktem rozumiem, że pracuje też, nie wiem, psycholog czy naukowiec i do tego specjaliści od marketingu i nie wiem, copywriterzy, jak to wygląda?
3: Przede wszystkim copywriterzy, którzy najczęściej, może nie najczęściej, ale często są studentami czy tam absolwentami psychologii, gdzie tą wiedzę manipulacji mają opanowaną. I graficy komputerowi, montażyści. I właśnie teraz faktycznie to przychodzi dość łatwo, ale w czasach, w latach 90. czy na początku XXI wieku to było bardzo kosztowne. Wszystkie efekty komputerowe, które się robiło, no ja nawet jeździłam do Anglii, bo w Polsce nie było aż tak dobrych oprogramowania, sprzętów i tak dalej. Jeździliśmy tam robić. No i I mimo, że wszyscy mówią, że nie wolno, że zabronione, to jednak klient, który wydawał bardzo, bardzo dużo pieniędzy na reklamę, mówił tak, a może byśmy tutaj tak troszeczkę, a może... Mhm. No i myśmy tak troszeczkę robili na przykład logo marki, która pulsowała w którymś tam rogu filmu po to, żeby jeszcze bardziej klientowi rzucić się w oczy i żeby jeszcze bardziej nazwę zapamiętać.
1: No to sprytnie. A od tych, skoro jesteśmy już przy 90-tych latach, jak ta reklama się zmieniła od tych 90-tych lat, Marta? Co jest innego niż w tamtych czasach? Znaczy, rozumiem, że profesjonalna jest znacznie bardziej chyba, tak? Nie ma tych szaleńców, bo przecież to był nabór taki trochę, kto chciał, to pędził do reklamy, prawda?
4: Wszystko się zmieniło. Wszystko się zmieniło. Na pewno szaleńcy są dalej, bo to jest jednak branża kreatywna. W związku z tym, oczywiście szaleńcy w sympatycznym tego słowa znaczeniu.
1: Oczywiście.
4: Ludzie kreatywni, ludzie z fantazją, z pomysłami. Zmieniła się bardzo reklama, bo tak jak powiedziałam wcześniej, na początku nie było praktycznie nic, w związku z tym wszystko wymyślaliśmy od nowa. Każdy produkt, każda kampania, każda reklama była totalnie innowacyjna. Natomiast przede wszystkim bardzo się zmieniła, jeśli chodzi o nośniki, bo kiedyś mieliśmy tak naprawdę 4 nośniki. To było radio, oczywiście radio, telewizja, prasa i pojawił się w pewnym momencie outdoor, którego, czyli billboardy, słupy i tak zwane mobile, czyli takie billboardy jeżdżące za samochodami, tak? Natomiast w tej chwili tych nośników, Agata mówiła się o tych angielskich słowach w branży, to rzeczywiście ja się bardzo staram, żeby mówić ładnie i po polsku, tak? Ale
2: jedno
4: tak zwanych
2: to
4: touchpointów.
2: Tak, jedno to żargon, a drugie to teksty same, ale to za chwilę tak. O tym pogadamy.
4: Dzisiaj tych punktów styku z konsumentem, z klientem, czy z tak zwanym shopperem jest strasznie, bardzo dużo, bo tak naprawdę wszystko dzisiaj jest reklamą. Cały internet jest zasypany reklamami, każdy komunikat jest reklamą. Wszystko, co się dzieje w sklepach, to już nie mówimy o takich... wiszących...
1: Komunikaty są nadawane cały czas.
4: Komunikaty są nadawane, ale również interaktywne,
2: tak?
4: Różne. No nie, już ulotki, to, to wiesz, to ulotki były, powiedzmy, już tam
1: kolory produktów są reklamą już same w sobie nawet.
4: Wózek reklamują tablice, które są w sklepach i tak
2: już
4: naprawdę...
2: się zawęża ta przestrzeń,
4: tak,
2: bez reklamy.
4: Wszystkie aplikacje... W zasadzie, jeżeli masz aplikację w jakimś sklepie, to nie tylko ona daje ci reklamę, ale ona również śledzi, co robisz. W związku z tym tą reklamę do ciebie może w sposób
2: A czy nie uważacie, że spauperyzował się zawód pracowników w reklamie? Przepraszam teraz, jeśli słuchają nas twórcy reklam i pracownicy agencji reklamowych, że te lata 90. tak trochę romantyzowały to... Kojarzyliśmy może niektóre nazwiska jeszcze twórców reklam, nie będę mówiła, jak na przykład piwa jakiegoś, prawda, czy coś. A teraz przez to, że jest tak wiele kanałów dotarcia i praktycznie wielu z nas, prowadząc nawet każdy słuchacz, jeśli ma swoje social, to w zasadzie reklamuje sam siebie, prawda, bo to też jest obraz, a nie prawda. Czy ten zawód trochę się nie spauperyzował według pani?
4: No tak, zdecydowanie tak i nawet jest w branży reklamowo-marketingowej teraz taka żywa dyskusja na temat tego, czy, a skoro rozmawialiśmy o seksie, czy praca w reklamie jest jeszcze sexy. No i ona już nie jest tak sexy, jak była kiedyś, niewątpliwie.
1: No właśnie, a czy te pierwsze plakaty, które... Kiedy w Polsce pojawiły się pierwsze plakaty reklamowe i czy wiemy, kto je robił, czy też robili je wyrobnicy?
5: Nie, one były jak najbardziej artystyczne i robili je wielcy twórcy.
1: Mówię o tych pierwszych jeszcze.
5: Tak, których znamy doskonale z imienia i nazwiska, bo chociażby Józef Mehofer zrobił reklamę dla prywatnej linii Aeroloid. Później przekształciła się w państwowe przedsiębiorstwo. Ale Wojciech Kossak, Stefan Nowak, Orblin. To byli wybitni twórcy i te najstarsze plakaty, które mamy, to są właśnie plakaty reklamowe z końca XIX wieku, później początek XX wieku. I to, co funkcjonowało w dwudziestoleciu międzywojennym, to jest taka dziedzina anonimowych plakatów, plakatów filmowych, które nie były sygnowane i opierały się na wizerunku gwiazdy. Więc rzeczywiście w tym wypadku, kiedy plakat właściwie był promowany za pomocą wizerunku aktorki, aktora, znanej postaci, to często nie był podpisywany. Czyli to jest to, co wróciło właśnie od lat 90. w reklamie filmowej. Filmu.
1: A właśnie, skoro jesteśmy przy tych słynnych nazwiskach, no mieliśmy słynną Polską Szkołę Plakatu. Czy ci artyści, którzy...
5: On tych w reklamie filmowej,
1: A właśnie, skoro jesteśmy przy tych słynnych nazwiskach, no mieliśmy słynną Polską Szkołę Plakatu. Czy ci artyści, którzy byli częścią tej szkoły, również robili plakaty?

0: alkoholowe, papierosy, ale przede wszystkim tekstylia. Wyroby ubrania, wyroby ze skóry. I te plakaty nie funkcjonowały na rynku polskim. Powstawały tylko z napisami w języku angielskim.
1: A, czyli były eksportowane razem z towarem.
0: Razem z towarem. I też takim niezwykłą dziedziną plakatu reklamowego, ale pytanie, czy reklamowego, był plakat cyrkowy.
1: Bo wspaniały zresztą.
0: On nie reklamował żadnego przedstawienia konkretnego, żadnego konkretnego cyrku, tylko numery cyrkowe, tylko w ogóle samo zjawisko
1: cyrku.
0: Taka
1: podprogowa reklama, to podcyrkowa reklama była.
2: Powstawały świetne logotypy i chociażby linie lotnicze nasze miały fenomenalne plakaty robione przez świetnych twórców i to wszystko jest w muzeum do obejrzenia. Plakatu.
0: Tak, ale to też gdzieś na eksport. Mm-hmm. Przede wszystkim to szło do odbiorcy zagranicznego. Czy w ogóle reklamy Polski, plakaty turystyczne, no które już od dwudziestoleciu międzywojennym, to PKP, Ministerstwo Komunikacji, Liga Promocji Turystyki, zamawiały wybitne plakaty turystyczne, w których nie było pociągów czy jakiegoś właśnie, tylko pokazywały Polskę, regiony, obrzędy, górali, Zakopane i to była promocja de facto turystyki polskiej.
1: Proszę Państwa, do rozmowy wracamy po piosence.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: 21.38, słuchają Państwo motywów. Agata Pasent, Rafał Sławoń i nasze wspaniałe reklamowe gościnie.
2: Bożena Pysiewicz, Renata Robska i Marta Mack.

0: Polskę i do Krakowa.
1: Do Krakowa właśnie, pani Renata Robska. Ja mam takie pytanie. Czy reklama podprogowa, czy istnieją takie sytuacje, że reklama podprogowa mogłaby być użyteczna?
2: Oj, myślałam, że zapyta pan, czy mogłaby szkodzić.
1: To wiem, że mogłaby być. Czy są takie, możemy sobie wyobrazić w ogóle taką sytuację?
2: No tak, tak. Ja uważam, że tak. Nie ma się czego bać i nie ma się czego, nie ma co demonizować też tego zjawiska, bo tak naprawdę nikt nie wie, jak ono naprawdę działa. Ktoś mi powiedział, jak jest reklama podprogowa, to mi ją pokaż, na przykład. Więc nie ma co tego demonizować. Na pewno jest tak, że faktycznie może zaszkodzić. Bo na przykład autor książki, o której wspomniałam, opowiadał o tym, że w reklamie whisky były szklanka whisky, kostki lodu, a w tych kostkach lodu właśnie jakieś zdjęcia takie straszące, widoczne, niewidoczne. No i to miało jakby nas jeszcze bardziej wystraszyć i wtedy mielibyśmy chętniej sięgać po ten alkohol i tak udowadniał szkodliwość tego. Czy też z papierosami podobna sytuacja. A czy ona może pomóc? No może pomóc, żeby coś zauważyć.
1: No
2: żeby
1: nie, ale na przykład wyobraźmy sobie taką sytuację, że zaczynamy reklamować podprogowo czytanie książek.
2: No świetnie.
1: O, to ja to, pamiętajcie potem, że ja to wymyśliłem.
0: To się może już dzieje.
1: No. Sądząc po liście że czytelnictwa w Polsce się nie dzieje jeszcze.
0: Może nie stać księgarni i wydawców na takie, słuchajcie, wydatki. A mówiliśmy wcześniej, że no seks sprawdza się w tej reklamie. Okej, okay. To jak jest z cenzurą? Czy bywało... Wcześniej, kiedy powstawały na przykład plakaty, czy dzisiaj bywa, że jest cenzura, że nie wiem, klient oburzony, albo klienci, odbiorcy tej reklamy się obrażają, czy uczucia ich...
1: Czy były jakieś procesy o reklamę?
0: Procesy... Uczucia seksualne są obrażane.
3: Procesy o reklamę są... Cały czas. Istnieje od 20 już lat. W tym roku jest 20-lecie istnienia Komisji Etyki Reklamy przy Radzie Reklamy. Mam przyjemność od kilkunastu lat być w składzie arbitrów i arbitrzyń tego ciała samoregulacyjnego branży reklamowej, mediowej. I konsumenci mogą wysyłać skargi na przekazy reklamowe właśnie do KER-u. I tych skarg jest bardzo, bardzo dużo.
1: I co się nie podoba naszym rodakom w reklamach?
3: No wiesz, część tych skarg oczywiście bywa zabawna i zupełnie no, nieuzasadniona. Natomiast jest bardzo dużo niestety skarg, które są zasadne i które my, że tak powiem, wskazujemy. Wówczas reklamodawca...
1: Na ścięcie,
3: no raczej na po prostu wycofanie takiej reklamy z przestrzeni mediowej. Lub posypanie głowy popiołem i obiecanie.
0: A czy to są sprawy obyczajowe?
1: Co wycofaliście? Tak oględnie. Tak.
3: Zdarza się na przykład, przede wszystkim największym problemem są reklamy, które wykorzystują wizerunki dzieci albo reklamy skierowane do dzieci, albo wykorzystujące na przykład jakieś symbole związane właśnie ze światem dzieci, na przykład do reklamy, nie wiem, piwa na przykład.
1: A właśnie to ciekawe, czy dzieci w plakatach reklamowych były wykorzystywane? Znaczy, czy były kierowane plakaty do dzieci?
0: No cyrk, chociażby.
4: Znaczy, dzieci w plakatach się pojawiają, wizerunki dzieci bardzo często w różnych tematykach, chociażby słynny plakat Lot Rumińskiego, gdzie własnego synka poprosił o to, żeby pozował jak leci i pokazujemy go na plakacie. Natomiast te plakaty, które mamy, są adresowane do dorosłych. Natomiast jeszcze jedno takie zagadnienie tutaj odnośnie poprzedniej wypowiedzi, że plakaciści wykorzystują wizerunki rozpoznawalnych firm, albo opakowań, albo loga w zupełnie innych celach. w celu na przykład krytyki konsumpcjonizmu. I od początku lat 2000 takie plakaty zaczęły się pojawiać właśnie, kiedy kult właśnie szybkiego jedzenia w tych fast foodów czy różnych produktów zachodnich pojawił się, ten taki nurt krytyczny w plakacie, i my takie dwa plakaty chociażby teraz na tej odsłonie pokazujemy. Więc jest to trochę granie z uczuciami i takimi patriotycznymi, bym powiedziała, gdzie jest połączenie barw narodowych z pewnymi symbolami konsumpcjonizmu i też gdzieś wykorzystywanie tych elementów i skojarzenie chociażby z religią. Ale właśnie to, że tą ikoną, ikon staje się produkt konsumpcyjny. Więc to jest takie jakby odwrócenie tej całej sytuacji.
1: A przed wojną mieliśmy jakieś kontrowersyjne plakaty?
4: Kontrowersyjne.
1: Może takie, które pani teraz się wydają,
4: to znaczy,
1: na przykład kontrowersyjne.
4: One, tak. I ja przed powstaniem wystawy spotykałam się z publicznością, mieliśmy takie konsultacje, pokazując różne plakaty, które dziś zupełnie inaczej się są odbierane. Chociażby plakaty reklamujące Dzień Spółdzielczości z Połem, gdzie tam symbolem jest tęcza. I na tych plakatach, zresztą to są plakaty z lat 30., Dzień Spółdzielczości, 31 rok, Tadeusz Gronowski, tęcza i trzech mężczyzn trzymających się za dłonie.
1: To zupełnie nowego nabiera.
4: Ale to Dzień Spółdzielczości, współpracy.
0: Oczywiście.
4: To zupełnie inny kontekst, natomiast celowo pokazywaliśmy te plakaty odbiorcom, licealistom, osobom dorosłym, prosząc o opisy i pytając trochę, czy ten plakat powinniśmy pokazać na wystawie, czy nie. Czy też sposób wykorzystywania kobiet w plakatach chociażby Stomilu.
0: Tak, zawsze były jeszcze bardziej przedmiotowe.
4: Tak.
0: Dziś trochę mniej. Panowie też już piorą w reklamach, ale słuchajcie, pani sama powiedziała, pani Bożena, o tym, to słowo ikon, tak, i że zachodnie. Oczywiście nawet w Związku Radzieckim przecież powstawały reklamy i to świetni graficy robili, wybitni artyści. Ale co sądzicie o tym języku, że w latach 90. naprawdę tej reklamy przyjechali tu uczyć nas głównie Amerykanie, tak zwani ekspaci. Myśmy byli w czasach, kiedy jeszcze tak zwane reklamówki Baltony, nie wiem, czy państwo słuchacze wszyscy pamiętają, mieć reklamówkę taką plastikową,
1: no
0: to był bajer.
1: Takie
0: czasy były, ale oni troszeczkę chyba narzucili nam ten język. Myślę na przykład o tym, najlepsze dla mężczyzny. Było takie hasło, no nie wiem, czy ono jeszcze istnieje. No to jest taka kalka, albo kocham buty. American, I love shoes, tak? My tak nie mówimy. W Polsce się nie kocha butów. Czy już tak mówimy, bo ten język tak zmieniła reklama.
1: Czy reklama zmieniła język, czy język zmienił reklamę w Polsce?
3: No rzeczywiście jest tak, że tak jak mówisz, ekspaci tu przyjechali, bo nikt tutaj nie umiał w reklamę, jak to się dzisiaj mówi. W związku z tym pojawiły się międzynarodowe sieciowe agencje, a z nimi przyjechali menadżerowie głównie ze Stanów i z Anglii i oni nas tutaj wszystkiego uczyli. Więc te słowa też no, jakby razem z nimi przyjechały, ale też tych słów nie było, bo tak jak w waszej reklamie dzisiejszego odcinka mówiłaś, że nie jest, czujesz się zbriefowana, no to my do dzisiaj używamy słowa właśnie briefowanie i różnych innych słów w języku branży reklamowej, marketingowej, które nie są słowami polskimi, chociaż już nam się wydaje, że one takimi są i ja na przykład w moich rozmowach z moimi gośćmi w podcaście staram się, żebyśmy rozmawiali jednak po polsku, ale potem często słyszę od osób, które słuchają tych wywiadów, które nie są związane z branżą reklamową, czy wy moglibyście wreszcie rozmawiać po ludzku, bo nie można was zrozumieć. Czasami w jednym zdaniu tych słów po prostu targetowanie, briefowanie, touchpointy i tak dalej jest tak bardzo dużo.
1: Ja
3: tak
1: nie rozumiem nawet, jak Agata po polsku do mnie
0: czasem
1: mówi.
0: Czasem mam wrażenie, że to zaszło tak daleko, że polski nie sprzedaje, że polski się wydaje mniej cool właśnie.
1: To się chyba trochę wydaje.
0: A tak urzeka mnie to hasło cukier krzepi, gdzie tego angielskiego nie ma.
1: No ja właśnie chciałem zapytać panią Renatę Robską, czy jest jakaś rzecz, która się pani podoba w reklamie dzisiejszej?
2: Ja w ogóle uwielbiam reklamę. I może właśnie chciałabym teraz wrócić do samego początku. Uwielbiam to słowo reklama, bo ono mówi wszystko, a jego tłumaczenie tłumaczy wszystko, czyli krzyczeć, clamo clamare, krzyczeć. I takie jest zadanie reklamy. Ona musi krzyczeć, żeby trafić do danej grupy docelowej. Mimo, że reklama podprogowa nie krzyczy, ale to jest kolejny mechanizm, który powoduje, że ona, że ta reklama po prostu jest jak karabin maszynowy celujący po prostu w sam środek tarczy. Takie jest zadanie reklamy i dlatego ja jestem na przykład pod wrażeniem reklam, które teraz w TikToku się ogląda. Na TikToku chyba się mówi. Na TikToku się ogląda. Po prostu i twórcy tych reklam, którzy potrafią sami nagrać, napisać scenariusz wcześniej, nagrać, napisać tekst, podłożyć muzykę, zmontować i to się ogląda na dodatek. I jeszcze muszą mieć tych pomysłów nie jeden na miesiąc, tylko co najmniej
1: tysiąc
2: jeden
1: na dzień.
2: Dziennie.
0: Tak. To chyba AI
1: właśnie. Jeszcze pół minutki nam zostało dosłownie.
2: Nie.
1: A pani Bożena Pysiewicz zwróciła uwagę na fajną rzecz, że przed wojną reklama to była propaganda.
4: Tak, i tutaj jeszcze odwołam się do mojej poprzedniczki. Plakat musi krzyczeć. Plakat to krzyk ulicy i to mówił właśnie wielki mistrz, nestor plakatu, Tadeusz Gronowski. Ale słowo propaganda i reklama było używane słowo propaganda wizualna bardzo długo, jeszcze po wojnie. I w tym słowie propaganda nie było tego negatywnego znaczenia. Propagere, propagować, prawda? Więc krzewić, informować.
1: Także krzywimy, proszę państwa, wiadomość o tym, znaczy krzywimy, dobra. Trzeba kończyć, już nic nie krzywimy. Agata Pasent i Rafał
0: Musisz
1: Sławoń.
0: Troszeczkę cukru zjeść i się pokrzepić po tej audycji. Bożena Pysiewicz, Renata Robska i Marta Mackę. I rozumiem, że na podcaście Reklamiara można zobaczyć, coś ciekawego w reklamie się dzieje.
1: Dziękujemy bardzo. Zapraszamy za tydzień, znaczy Agata zaprasza za tydzień.
0: Do usłyszenia.
4: Do widzenia.
5: Jedynka. Polskie Radio. Lektury jedynki.
6: Przed nami kolejny fragment Lalki Bolesława Prusa w interpretacji Jerzego Kamasa.
7: Pan Rzecki nie domagał. Według własnej opinii z powodu braku zajęcia. Według Szumana z powodu sercowej choroby, która nagle rozwinęła się w nim i szła dość szybko pod wpływem jakichś zmartwień. Zajęć miał niewiele. Z rana przychodził do sklepu niegdyś Wokulskiego, obecnie Szlangbauma, lecz bawił tam, dopóki nie zaczęli się schodzić subjekci, a nade wszystko goście. Goście bowiem, nie wiadomo nawet dlaczego, przypatrywali mu się ze zdziwieniem, a subjekci, dziś z wyjątkiem pana Zięby starozakonni, nie tylko nie okazywali mu szacunku, do którego przywykł, ale nawet wbrew upomnieniom Szlangbauma traktowali go w sposób lekceważący. W tym stanie rzeczy pan Ignacy coraz częściej myślał o Wokulskim. Nie z racji, ażeby lękał się jakiegoś nieszczęścia, ale ot tak sobie. Z rana około 6 myślał, czy Wokulski wstaje, czy śpi o tej porze i gdzie jest? W Moskwie? Czy może już wyjechał z Moskwy i dąży do Warszawy? W południe przypominał sobie te czasy, kiedy prawie nie było dnia, ażeby Stach nie jadł z nim obiadu. Wieczorem zaś, szczególnie i kładąc się do łóżka, mówił, a zapewne Stach jest u Suzina, to dopiero używają. A może wraca w tej chwili do Warszawy i w wagonie zabiera się do spania? Ilekroć zaś wszedł do sklepu, a robił to po kilka razy na dzień, mimo niechęci subiektów i drażniącej grzeczności Szlangbauma, zawsze myślał, że jednak za czasów Wokulskiego było tu inaczej. Martwiło go, ale tylko trochę, że Wokulski nie dawał znać o sobie. Uważał to przecież za zwykłe dziwactwo. A nie bardzo rwał się on do pisania, kiedy był zdrów, więc cóż dopiero teraz, kiedy jest tak rozbity, myślał, aj, te baby, te baby. W dniu nabycia przez szlangbauma sprzętów i powozu Wokulskiego pan Ignacy położył się do łóżka. Nie dlatego, ażeby miało mu to robić przykrość, bo przecie powóz i zbytkowne sprzęty były rzeczami wcale niepotrzebnymi, ale dlatego, że podobne sprawunki robią się tylko po ludziach już umarłych. No a Stach, dzięki Bogu, jest zdrów, mówił do siebie. Pewnego wieczora, kiedy pan Ignacy siedząc w szlafroku rozmyślał, jak to urządzi sklep Mraczewskiemu, ażeby zakasować szlangbauma, usłyszał gwałtowne dzwonienie do przedpokoju i szczególny hałas w sieni. Służący, który już zabierał się do spania, otworzył drzwi. – Jest pan? – zapytał głos znany Rzeckiemu. – Pan chory. – Co to chory? Kryje się przed ludźmi. – Może, panie radco, zrobimy subiekcję? – odezwał się inny głos. – Co to subiekcje? Kto nie chce mieć subiekcji w domu, niech przychodzi do knajpy. Rzecki podniósł się z fotelu, a jednocześnie ukazał się we drzwiach jego sypialni radca Węgrowicz i ajent Szprot. Spoza nich wychylała się jakaś kudłata głowa i oblicze niepierwszej czystości. Nie chciała przyjść góra do Mahometów, więc Mahometi przyszli do góry, zawołał radca. Panie Rzecki, panie Ignacy, co acan najlepszego wyrabiasz? Przecież od czasu, jakeśmy pana ostatni raz widzieli, odkryliśmy nowy gatunek piwa. Postaw tu, kochanku, i zgłoś się jutro, dodał zwracając się do zasmolonego kudłacza. Na to wezwanie kudłaty człowiek ubrany w wielki fartuch postawił na umywalni kosz wysmukłych butelek i trzy kufle. Potem zniknął, jak gdyby był istotą złożoną ze mgły i powietrza, nie zaś z 200 funtów ciała. Pan Ignacy zdziwił się na widok wysmukłych butelek. Uczucie to jednak nie łączyło się z żadną przykrością.
6: Ciąg dalszy lalki Bolesława Prusa w interpretacji Jerzego Kamasa usłyszą państwo jutro o tej samej porze.
5: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. 4 pory roku.
8: Dopytywać, radzić, sprawdzać, a może odpuścić i zająć się czymś innym. Matury to stres czasem większy dla rodziców niż dla młodych ludzi. Jak mądrze wspierać maturzystów w czasie ich egzaminów. W audycji także o kultowych cytatach z filmów. Czy te z Misia, Rejsu lub Seks Misji śmieszą także młode pokolenie?
9: 4 pory roku w jedynce. Jutro po 9:00. Roman Czajarek. Zapraszam.
5: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
10: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
11: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
10: No, ci panowie z Media Expert.
11: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
12: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Keno kręci nas już 18 lat.
14: A my się rozkręcamy.
13: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
15: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
16: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
17: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
18: Ale to kręci.
13: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
19: Nuda? Czas na urodziny? A może trzeba przełamać lody? Planszówki od Piatnika? Zawsze na czasie. Tic-tac-boom. Wybuchowa gra słowna z tykającą bombą. Activity. Przebój imprez i spotkań rodzinnych. Honeycombs. Plastry miodu. Gra w worku. Wyćwiczy szare komórki. A może karciana wersja Scrabble? Kultowa gra, kultowe karty. Piatnik. Robimy dobre gry. Zagrajcie z nami!
20: 3, 17, 41.
21: Co tak liczysz?
20: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
21: O, ja też umiem liczyć.
22: 8, 11.
23: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Reklama.
24: Ogłoszenie społeczne.
25: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
24: Ogłoszenie społeczne.
1: Radio Kierowców.
2: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Warunki jazdy dość dobre i mimo, że przejrzystość powietrza o tej porze nie jest już najlepsza, to drogi są suche, ruch niewielki, a i zdarzeń jak na razie niewiele, a synoptycy przestrzegają przed nadciągającymi burzami. Pierwsze burze z gradobiciem mają objawić się na Dolnym Śląsku. Nasza drogowa mapa utrudnień. Autostrada 1 od Kopytkowa po Warlubie, spowolnienia dla jadących w stronę Grudziądza, Torunia i Łodzi. Skończyły się kłopoty na S8 na odcinku Warszawa-Radzymin w miejscowości Ciemne na 12 kilometrze, ale S8, stołeczny odcinek tej trasy od Bemowa po koło Korek i spowolnienie. I nie ma już utrudnień na S8 na odcinku węzeł Szczodrów, węzeł Syców Zachód na 77 kilometrze, gdzie ciężarówka wjechała do rowu i trzeba było korzystać z objazdów.

0: Polska i świat.
1: Minęła 22. Magdalena Skajewska
2: i Marcin Kowalski. Dobry wieczór. Rząd zapowiada kolejną ustawę dotyczącą kryptowalut. Afera Zonda Krypto zatacza coraz szersze kręgi i coraz głośniej słychać hasło Sejmowa Komisja Śledcza.
1: Iran atakuje amerykańskie statki w ciśnienie Ormus. Amerykanie potwierdzają, że do wymiany ognia doszło, ale zapewniają, że rozejm nadal obowiązuje.
2: Łatwe do zrozumienia rachunki za prąd. Zmiany deregulacyjne w zakresie energetyki przewidują uproszczenia. Skorzystać mają gospodarstwa domowe.
1: O tym wszystkim już za chwilę w magazynie Polska i Świat, ale najpierw informacje w skrócie. Zaprasza Paweł Zieliński.
3: Tragedia podczas akcji gaśniczej w Nadleśnictwie Józefów w województwie lubelskim. Rozbił się samolot typu dromader.
4: Pilot poniósł śmierć na miejscu, ale akcja ratunkowa trwa dalej oczywiście.
3: A sytuacja jest ekstremalnie trudna, zadymienie jest ogromne. Akcja nie skończy się tej nocy, bo płonie las o powierzchni blisko 100 hektarów w powiecie biłgorajskim. Na miejscu jest 300 ratowników, a nad ranem na miejsce ma dotrzeć policyjny śmigłowiec. Na tę chwilę nie ma zagrożenia dla okolicznych mieszkańców.
5: Do zabudowań jest daleko.
3: A ten temat wróci już za chwilę w programie Polska i Świat. Komisja Europejska zatwierdziła umowę z Polską dotyczącą wykorzystywania pieniędzy z funduszu pożyczkowego na dozbrajanie SAFE. Teraz już tylko podpisanie umowy. W piątek w Warszawie i Bruksela będzie mogła przelać zaliczkę w wysokości 6,5 miliarda euro.
6: Szansa na zwiększenie zatrudnienia, na rozwój technologii, na inwestycje.
3: Premier apeluje do opozycji o współpracę z rządem w kwestii regulacji rynku kryptowalut. Jeszcze w tym tygodniu do Sejmu ma trafić projekt ustawy w tej sprawie. To będzie trzecia próba przyjęcia przepisów. Dwie poprzednie ustawy zawetował prezydent.
7: Macie ostatnią szansę, żeby pokazać, że coś do was dotarło.
3: Koalicja rządząca mówi nie Radzie Nowej Konstytucji. Gremium powołał prezydent Karol Nawrocki, by stworzyć od podstaw ustawę zasadniczą. W jego skład nie wejdą jednak przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, Polski 2050 i PSL-u.
8: To nie jest dzisiaj czas na pisanie nowej konstytucji.

0: magazynie Polska i Świat zaczynamy od legislacji, bo rząd pracuje nad trzecim projektem ustawy w sprawie kryptoaktywów. Jeszcze w tym tygodniu nowe przepisy mają trafić do Sejmu.
1: Premier Donald Tusk nie wyobraża sobie, by tym razem opozycja głosowała przeciw, a prezydent ustawę zawetował. O szczegółach Sylwia Białek.
2: Nad kolejną ustawą pracuje resort finansów. Rząd przyjmie ją w trybie obiegowym, dlatego jeszcze w tym tygodniu zostanie skierowana do prac parlamentarnych. Premier Donald Tusk powiedział, że informacje o aferze zonda krypto to już nie tajne notatki, dyskretne dochodzenie prokuratury, ale fakty, które leżą na stole. Szef rządu zaznaczył, że mieliśmy do czynienia z firmą, której źródła są wyjątkowo ciemne, z porwaniem bądź zabójstwem jej założyciela i z finansowaniem przez zonda krypto różnych wydarzeń i kampanii polityków PiSu i Konfederacji. Dlatego premier nie wyobraża sobie, by ten kolejny projekt został przez prezydenta i opozycję zablokowany.
3: Macie ostatnią szansę, żeby pokazać, że coś do was dotarło i że wspólnie z rządem będziecie chcieli zablokować na przyszłość działania tego typu gangsterki. Liczę na opamiętanie.
2: Premier powiedział, że proponowane przez rząd przepisy świata nie zbawią, ale państwo będzie miało narzędzia do tego, by działać, by ostrzegać inwestorów, zanim wkroczą służby i prokuratura. Donald Tusk powiedział, że jedyną zmianą, jaką będzie proponował w tym kolejnym projekcie, jest zaostrzenie kar.
3: Dla tych, którzy wykorzystując marzenia ludzi, czasami naiwność ludzi, czasami brak wiedzy, oszukują ich, i narażają też państwo polskie, nasze bezpieczeństwo, nasz szwank.
2: Wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia przypomniał, że na rozpatrzenie przez posłów czeka projekt autorstwa Polski 2050. Jak mówił, ten projekt mógłby być podpisany przez prezydenta. Dlatego zastanawiał się, dlaczego rząd robi trzecie podejście.
4: Czy tylko i wyłącznie taka, że po raz kolejny my pokażemy, że prezydent jest jakoś umoczony w kryptowaluty, a prezydent się odwinie w ten sposób, żeby pokazać, że nie jest i że to jest niemiecki rząd Donalda Tuska, który gnębi obywateli? Ten cyrk już był.
2: Rzecznik rządu Adam Szłapka jest przekonany, że większość parlamentarna zagłosuje jednak za rządowymi rozwiązaniami.
5: Większość parlamentarna na pewno będzie głosowała za rozwiązaniami rządowymi. Te rozwiązania niekoniecznie muszą być w 100% zbieżne. Myślę, że projekt rządowy będzie po prostu dalej idący.
2: Koalicjanci o tę kwestię się nie pokłócą. Szymon Hołownia zapowiedział bowiem, że jeśli rządowy projekt wygra, politycy Polski 2050 też za nim zagłosują, bo chcą, żeby kwestia rynku kryptowalut została uregulowana. A jak będzie głosować opozycja? Zobaczymy, jak będzie wyglądała ta ustawa, mówi Łukasz Schreiber z Prawa i Sprawiedliwości.
6: Myślę, że jak będzie to dobra ustawa, to na pewno tak. No, jakby wskazywaliśmy, jakie są nasze zastrzeżenia wcześniej, także jeżeli one zostaną wzięte pod uwagę, to jak najbardziej ta sprawa, no, próbowanie przedstawiania jej pod kątem politycznym jest po prostu żenujące.
2: Tymczasem Rzeczpospolita poinformowała, że zarówno pracownicy zonda krypto, jak i założyciel giełdy BitBay Sylwester Suszek prowadzili szkolenia dla prokuratorów i policjantów. W jednej z konferencji współorganizowanej przez zonda krypto miał wziąć udział prokurator Sławomir Sola z prokuratury okręgowej w Gliwicach, który zrezygnował z prowadzenia śledztwa w sprawie giełdy. Sławomir Sola miał mieć kontakty służbowe i towarzyskie z pracownikami giełdy, tak mówił rzecznik prokuratury regionalnej w Katowicach Michał Binkiewicz.
7: Pan prokurator Sławomir Sola złożył wniosek o wyłączenie od prowadzenia sprawy zonda krypto. Pan prokurator uzasadnił swój wniosek między innymi wyrażoną obawą co do bezstronności.
2: Rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak powiedział, że ani zonda krypto, ani BitBay nie organizowały żadnych szkoleń dla prokuratury. Zaznaczył, że prokuratorzy z własnej inicjatywy lub na zaproszenie organizatorów mogli brać udział w konferencjach poświęconych między innymi tematyce kryptoaktywów.
0: W magazynie Polska i Świat czas na rozmowę z gościem, pani Dominika Długosz z tygodnika Newsweek. Dobry wieczór, pani redaktor.
8: Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór państwu.
0: Coraz więcej informacji na temat zonda krypto, a w zasadzie powiązań poszczególnych polityków, różnych wątków sprzed lat pojawia się właśnie w kontekście zonda krypto, a wcześniej także spółki BitBay. Czy pani zdaniem skończy się to wszystko faktycznie komisją śledczą? Bo takie hasło się też już pojawia.
8: Jak ja nienawidzę komisji śledczej, to nawet nie ma pan zielonego pojęcia. To jest instytucja kompletnie skompromitowana. Nie ma sensu powoływać kolejnej. Ostatnie prace komisji śledczych pokazały, że my nie umiemy w komisji śledcze. Że to jest instytucja polityczna, która absolutnie nie dochodzi do niczego sensownego. Sprawa zonda krypto byłaby sprawą modelową dla komisji śledczej, gdyby te komisje robiły cokolwiek sensownego. No ale naprawdę udowodniliśmy, że komisje śledcze to jest ciało, które w Polsce się po prostu nie sprawdza.
0: A w takim razie jest szansa na to, że wątki kryminalne, przestępcze, łamania prawa zostaną wyjaśnione przez prokuraturę, a kto ewentualnie mógłby wyjaśnić wątki polityczne?
8: Znaczy, panie redaktorze, Sylwester Suszek zaginął 4 lata temu. Od 4 lat wiadomo, że BitBay, potem Zonda Krypto są instytucjami wywołującymi duże wątpliwości również w KNF-ie. BitBay było tą instytucją, która znalazła się na liście ostrzeżeń KNF-u. Potem się szybciutko przerobiło na Zonda Krypto.
0: I jeszcze później się wyprowadziło z Polski.
8: I potem się wyprowadziło z Polski z tego powodu. Już w momencie, kiedy nie było tej całej historii, którą mamy w tej chwili, ale w momencie, kiedy rząd Donalda Tuska składał pierwszy projekt ustawy, kiedy było to tajne posiedzenie Sejmu, pojawiały się informacje, że pan Kral wyjechał z Polski również dlatego, żeby uniknąć prokuratury, żeby uniknąć ścigania go przez polski wymiar sprawiedliwości, bo nie wszystko było czyste w tej firmie. I teraz nagle prokuratura będzie to wyjaśniać i wyjaśni to do spodu. Przecież już dzisiaj pojawiły się informacje o tym, jak prokuratura robiła wszystko, żeby sprawy BitBay nie wyjaśnić. Jak bardzo było to odkładane w czasie i jak wielu prokuratorów uważało, że tej sprawy właściwie nie ma. Więc ja oczywiście bardzo bym chciała, żeby prokuratorzy wyjaśnili sprawę, bo od tego są. Tylko no, mam wrażenie, że do tej pory no, jakoś specjalnie się po prostu w tej sprawie nie wykazali.
0: To jakie jest wyjście z tej sytuacji? Bo mamy z jednej strony oczywiście aferę, gdzie poszkodowanych jest, jak się okazuje, wiele tysięcy osób, a chodzi o wiele set milionów złotych, no to jest jakby jedna sprawa. No i kwestia no właśnie tych wątków kryminalnych, łamania prawa i też kwestii politycznych. No to jak to teraz dzisiaj wyjaśnić, skoro nie komisja śledcza?
8: Nie, ale oczywiście, panie redaktorze, ja mam wątpliwości, tylko nie mamy innych organów, tak? Nie mamy innych organów niż prokuratura, która musi to wyjaśnić. Tylko ja nie wiem, czy ja bym obciążała tym znowu katowickie PZ-y, bo katowicka prokuratura, zwłaszcza ten Wydział Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Krajowej w Katowicach jest obciążony wszystkimi najważniejszymi polskimi śledztwami. Więc nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby tam ponownie wrzucać tą sprawę. Jeżeli chodzi o wątki polityczne, to ja tutaj też bym się opierała na wymiarze sprawiedliwości. Naprawdę, powoływanie kolejnej komisji śledczej. Przecież nikt w tym Sejmie się na tych kryptowalutach nie zna. Panie redaktorze, w Prawie i Sprawiedliwości po odejściu Janusza Kowalskiego nie ma już nikogo, kto rozumie kryptowaluty. Ja tutaj nie przeceniam wiedzy Janusza Kowalskiego i ja nie mówię, że Janusz Kowalski był geniuszem, który zrozumiał kryptowaluty, ale on się w to totalnie wkręcił w którymś momencie.
0: Był w tym obszarze, był w obszarze zainteresowania, czy właściwie w tym temacie,
8: I on w tym temacie zaczął się specjalizować w Prawie i Sprawiedliwości i tam naprawdę już w tej chwili nie ma nikogo, kto by to rozumiał na jakimkolwiek poziomie. Wszyscy na pewno słyszeliśmy prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który mówi, że to powinno być w ogóle zakazane, bo to jest naciąganie ludzi i mniej więcej tyle z kryptowalut rozumie Prawo i Sprawiedliwość. W innych partiach też nie jest lepiej, żeby była jasność. Koalicji Obywatelskiej moim zdaniem nikt nie rozumie kryptowalut. To teraz jak znajdziemy tych 11 ludzi, którzy mają ocenić działalność Zonda Krypto i rynek kryptowalut w Polsce.
0: Jakie będą konsekwencje polityczne całej tej sprawy? Bo zdaje się, że dla koalicji rządzącej, cytując jeszcze poprzednio rządzących, to jest chyba takie no, złoto polityczne.
8: No trochę zależy, jak oni z tego wybrną, bo wie pan, składanie po raz trzeci tego samego faktycznie projektu ustawy, który nie zostanie oczywiście podpisany przez prezydenta, to trochę jest zabawa w kotka i myszkę. I ja oczywiście rozumiem, dlaczego, nie wiem, dlaczego się pan tak Hołownia zdziwił, że koalicja rządząca chce przyjmować projekt rządzący, a nie poselski, bo To wydaje mi się być logiczne, dlaczego jest to projekt rządowy. Natomiast to jest bez sensu. To jest po prostu bez sensu i to ma wyłącznie jeden cel, pokazać, że Karol Nawrocki tego projektu nie podpisze. Bo przecież ten projekt różni się wyłącznie tym od poprzednich, że są wyższe kary. I to jest tylko, tylko tyle. Nic tutaj się więcej nie zmieniło, więc on znowu nie zostanie podpisany. I moim zdaniem to już jest krok za daleko. Moim zdaniem, ale to jest oczywiście moja opinia, wyborcy Koalicji Obywatelskiej już w tej chwili tego nie zrozumieją.
0: Czyli to jest, będzie przegrzanie tematu, tak? Politycznie mówiąc.
8: Tak. Dlaczego teraz jednak koalicja rządząca nie współgra, nie współdziała z prezydentem i dlaczego nie napisze czegoś, co byłoby dla prezydenta bardziej do zaakceptowania? Oczywiście tutaj jeszcze to zależy od tego, jak Polska 2050 to rozegra, bo przecież ich projekt właśnie leży w Sejmie, prezydent powiedział i tak oczywiście wszyscy wiemy, że to jest wybieg polityczny, ale prezydent zapowiedział, że o tym projekcie byłby skłonny rozmawiać. Wydaje mi się, że to już jest ten czas, w którym koalicja rządząca powinna zacząć występować z propozycjami kompromisowymi. Bo za chwilę wyborcy powiedzą, ok, wy się okładacie tam tym projektem, a my tracimy pieniądze, bo nadal nie ma w Polsce prawa, które pozwalałoby kontrolować rynki kryptowalut. Była zonda, za chwilę będzie co innego. I za chwilę znowu ktoś straci gigantyczne pieniądze i znowu będziemy w tej samej sytuacji. I długo tak się nie da. Moim zdaniem już jesteśmy w momencie, kiedy rząd z prezydentem powinni zacząć rozmawiać na ten temat z powodów politycznych, no, z pragmatyzmu politycznego.
0: Ale może jest tak już na sam koniec, że rządzący jednak zaczynają czytać trendy w internecie i widzą, że z jednej strony jest taka, no jakby w dużej mierze obciąża to dzisiejszą opozycję ta afera, a z drugiej strony też jest, pojawia się informacja o tym, że no, nikt nie chce, żeby na przykład rząd zajął się tymi poszkodowanymi.
8: Tak, tylko no, panie redaktorze, doskonale wszyscy wiemy oczywiście, że politycy uwielbiają czytać sobie trendy i uwielbiają działać zgodnie z trendami, tylko to się potem mści. I to nie jest dobra polityka na dłuższą metę.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę i komentarz. Dominika Długosz z tygodnika Newsweek. Dziękuję bardzo. Dobrego wieczoru. Do usłyszenia.
8: Dobrego wieczoru.
9: Polska i świat.
1: A teraz wracamy do tematu, o którym mowa była już w naszych aktualnościach na początku magazynu. Podczas akcji gaszenia pożaru lasu w powiecie biłgorajskim rozbił się samolot gaśniczy typu dromader. Jedna osoba nie żyje i tę informację potwierdził Polskiemu Radiu starszy kapitan Mateusz Małyszek z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju, z którym teraz się łączymy. Dobry wieczór.
10: Dobry wieczór Państwu.
0: Dobry wieczór, panie kapitanie. Proszę powiedzieć po pierwsze, jak doszło do tego wypadku, zanim zapytam o szczegóły tego, jaka jest sytuacja w związku z pożarem.
10: Niestety szczegółów wypadku samolotu nie znamy. Nie jesteśmy w stanie potwierdzić, w jaki sposób i jaka była przyczyna tego zdarzenia.
0: Ale rozumiem, że był to samolot, który uczestniczył bezpośrednio w akcji gaśniczej.
10: Tak, dokładnie. Był jednym z samolotów, które gasiły pożar lasu.
0: I ile takich jednostek w tej chwili uczestniczy w działaniach?
10: W tej chwili nie posiadam informacji, by jakikolwiek samolot brał jeszcze udział w działaniach. Jest to pora nocna. Działania ogranicza się w porze nocnej do działania zastępów Straży Pożarnej. A wcześniej podczas rozwiniętego pożaru lasu udział brało 3 dromadery.
0: Panie kapitanie, proszę powiedzieć, jak wielki jest to obszar, na jakim etapie jest teraz ten pożar i jakie są działania służb?
10: Dokładnej powierzchni pożaru niestety nie posiadamy, aczkolwiek szacujemy, że jest to kilkadziesiąt hektarów lasu. No i poszycia leśnego w lesie.
0: Ilu strażaków bierze udział i na jakim, na czym skupia się teraz, na czym skupiają się działania strażaków?
10: Bierze udział tak około 300 strażaków. Ta liczba delikatnie się zmienia z racji wymiany, podmiany. Około 70 zastępów państwowej i ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu biłgorajskiego i terenów powiatów ościennych, województw ościennych. Cały czas strażacy tutaj są wymieniani i nadal biorą udział czynny w gaszeniu pożaru.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Rzecznik prasowy komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju, kapitan Mateusz Małyszek, o szczegółach tego pożaru. Bardzo dziękuję za rozmowę.

0: I kolejny temat w naszym magazynie. Niezrozumiałe skróty, wiele pozycji i jedna najważniejsza informacja. Ile trzeba zapłacić? Zbyt rozbudowane i skomplikowane rachunki za prąd od lat budzą frustrację klientów. Teraz ma się to zmienić.
1: Rachunki mają być prostsze i bardziej zrozumiałe. Rząd przyjął projekt zmian deregulacyjnych w energetyce, który ma ułatwić odbiorcom orientację w opłatach za energię elektryczną. A więcej Izabela Kostrzyszyn.
2: Dziś wielu odbiorców przyznaje, że odczytanie rachunku za energię elektryczną nie jest łatwe.
3: Ja nigdy nie umiem odczytać, ile ja płacę i za co i kiedy i czemu jest taryfa stała, zmienna, nocna, dzienna, różne wersje tych samych wydarzeń. Dobrze by było mieć to jasno rozpisane, że po prostu 1 kW to jakaś tam jednostka kosztuje tyle i tyle.
4: Bo są jakieś takie taryfy stałe, nie wiadomo ile tam zużycia. Także tutaj generalnie można powiedzieć, że dosyć skomplikowane.
5: Uważam, że powinno to być uproszczone i taryfy powinny być, nie wiem, jedna, dwie, minimalizm powinien być ten.
6: Ja ani raz się nie połapałam w tych taryfach, więc jest trudno.
3: Czyli są skomplikowane te rachunki.
6: Co?
3: Myśli pani, że uproszczenie takich rachunków to dobry pomysł?
6: Myślę, że dobry pomysł, bo jak jest zmiana taryfy i człowiek nawet dostaje propozycję zmiany taryfy, to na dzień dzisiejszy się czyta i totalnie nic z tego nikt nie rozumie. A może by rozczytał wszystkie te zapisy i zmieniłby taryfę na korzystniejszą dla siebie, nie?
2: Rząd przekonuje, że zmiany mają ułatwić orientację w rachunkach, tak aby odbiorcy wiedzieli, za co dokładnie płacą i mogli lepiej zarządzać zużyciem energii. Jak poinformował rzecznik rządu Adam Szłapka, według projektu zmian informacje na rachunkach będą przedstawiane prościej i bardziej zrozumiale.
7: Każdy rachunek będzie zawierał krótkie i zrozumiałe podsumowanie najważniejszych informacji, ile za co konkretnie płacimy. Podobne rozwiązanie już zaproponowaliśmy wcześniej, ono było zawetowane przez pana prezydenta. No zakładamy, że po dokładnym wytłumaczeniu tego rozwiązania myślę, że tym razem pan prezydent nie będzie tego blokował.
2: Ekspert do spraw energetyki Julia Cydejko podkreśla, że jeśli ustawa deregulacyjna przejdzie przez wszystkie etapy procesu legislacyjnego i doczeka się wejścia w życie, to zobaczymy na rachunkach za energię elektryczną uproszczone podsumowanie, które pomoże nam zorientować się, za co płacimy. Ale nie rozwiąże to wszystkich problemów.
8: Nie oznacza to, że same rachunki staną się prostsze same w sobie, bo no niestety struktura sektora energetycznego i jego potrzeby, to jak jest skonstruowany, wymusza rozbicie tej należności, która ostatecznie trafia do naszego sprzedawcy energii na drobne komponenty. Ma to swoje uzasadnienie, logikę w narzędziach politycznych, polityce energetycznej Polski i Unii Europejskiej, natomiast rzeczywiście w interesie konsumenta jest, żeby jakkolwiek te rachunki za energię bardzo skomplikowane rozumieć.
2: Jedno pozostaje bez zmian. Koszty energii wciąż są istotnym elementem domowych budżetów, a prostszy rachunek może być pierwszym krokiem do tego, żeby lepiej nad nimi panować.
9: Więcej świata.
1: Teraz przenosimy się na Bliski Wschód. Statki, które utknęły w cieśninie Ormus, zostały pozostawione przez reżim irański na pewną śmierć. Tak mówił dziś amerykański sekretarz stanu Marco Rubio. Ostrzegł, że państwa niezaangażowane w konflikt są teraz narażone nie tylko na utratę ładunku, ale także na ryzyko śmierci swoich obywateli z powodu blokady tego kluczowego szlaku wodnego przez Iran.
0: Według amerykańskiej administracji jednak zawieszenie broni między Teheranem a Waszyngtonem cały czas obowiązuje, a operacja Projekt Wolność, służąca obronie statków handlowych przechodzących przez Ormus przed irańskimi uderzeniami, ma charakter czysto defensywny. Teraz naszym gościem jest Bartłomiej Kot, dyrektor warszawskiego biura Arspen Institute. Dobry wieczór, witam.
10: Dobry wieczór, witam.
0: Marco Rubio podkreślał kilka razy podczas swojej konferencji prasowej, która niedawno się zakończyła, że operacja Epic Fury jest już zakończona. Teraz amerykańska administracja i wojsko skupia się na Project Freedom. Problem polega na tym, że Irańczycy postrzegają ten projekt jako projekt impas, tak przynajmniej mówił minister spraw zagranicznych Iranu. Czy to ma szansę jakkolwiek usprawnić przepływ statków przez cieśninę Ormus według pana?
10: Przede wszystkim należałoby się zastanowić, dlaczego Stany Zjednoczone podejmują taką, a nie inną decyzję tego, żeby nawet narracyjnie uznać, że aktywności wcześniejsze zostały zakończone. To jest podyktowane w moim odczuciu głównie zbudowaniem sobie też takiej narracji prawnej po to, żeby uzasadnić, że będą mogły, administracja Trumpa będzie mogła kontynuować wojnę powyżej 60 dni, ponieważ to jest kwestia uzyskania zgody Kongresu. Natomiast w obecnej sytuacji ten Project Freedom, ten projekt Wolność, w zasadzie nie ma charakteru bezpośredniej aktywności wojskowej mającej na celu chociażby eskortowanie statków, które są zablokowane w cieśninie Ormus, ale bardziej jest próbą jakiegoś rodzaju koordynacji ze strony amerykańskiego dowództwa, takiego wręcz bym powiedział wskazywania tego, jaką drogą wodną powinny się te statki poruszać, więc to nadal jest z jednej strony próba rozwiązania sytuacji bardzo ograniczona, jeżeli chodzi o zasoby, które Amerykanie to dzisiaj pod kątem ryzyka też takiego eskalacyjnego alokują, a z drugiej strony jest to z racji właśnie ograniczenia tych zasobów, no nie jest to aktywność, która może skutecznie naprawić tę sytuację, dlatego że chociażby załogi dowódcy tych statków czy kapitanowie tych statków mają pełną świadomość tego, że tutaj flota amerykańska nie zapewnia im pełnego bezpieczeństwa w tym akwenie, a chodzi też przecież o wzrastające ceny chociażby ubezpieczenia tych statków, więc absolutnie ani z punktu widzenia politycznego, ani militarnego, ani tak naprawdę impasu takiego wojennego, w którym się znaleźliśmy, ten projekt nie ma w moim odczuciu szans powodzenia.
0: Czyli zasoby ograniczone, rezultaty przynajmniej na razie również. Rubio naciskał, że Iran musi teraz przystąpić do stołu rozmów, zaakceptować warunki, jakie są stawiane, ale nic nie wskazuje chyba na to, że Irańczycy są gotowi do jakichkolwiek ustępstw. Czy pan widzi teraz jakąś taką strategię po stronie amerykańskiej, żeby jakoś na Irańczykach to podejście do stołu i zaakceptowanie warunków jednak wymusić?
10: Strategii po stronie amerykańskiej nie było od samego początku tej wojny i ona się nie pojawiła w jej trakcie. A to, co dzisiaj obserwujemy ze strony administracji Trumpa, to jest dążenie po pierwsze do wyklarowania sobie narracji zwycięstwa, która umożliwiłaby w pewnym momencie Donaldowi Trumpowi wyjście z tej sytuacji, uratowanie tego politycznie. Zresztą aktywizacja w obecnej sytuacji jest też także konieczna z punktu widzenia chociażby wzrastających cen po stronie konsumentów amerykańskich, a z drugiej strony oprócz narracji stricte zwycięstwa będzie to tak naprawdę próba podzielenia się tą odpowiedzialnością. Bo skoro Stany Zjednoczone same nie są w stanie znaleźć odpowiedzi na problem, który wygenerowały poprzez rozpoczęcie tej wojny, robią teraz wszystko, żeby państwa takie jak państwa europejskie, czy to ostatnio Donald Trump wspominał też o Korei Południowej, czy to na przykład o Indiach, czy to wręcz o Chinach, żeby to one wzięły na siebie także ciężar tego, żeby jednak odblokować tę ciśninę. Niestety też jest tak, że obie strony, zarówno Amerykanie, jak i Irańczycy, posiadają zdolności dalszego eskalowania tego konfliktu. Zarówno Iran mógłby nie tylko wąszy blokować ciśnienie Ormuz, ale poprzez swoich proxies, chociażby Hutich, doprowadzić do jakby zatamowania żeglugi chociażby w obrębie Morza Czerwonego. A oczywiście Stany Zjednoczone nadal posiadają zdolności wojskowe, które mogłyby tak naprawdę po wznowieniu aktywności przeciwko Iranowi spowodować jeszcze większe zniszczenia na jego terytorium. Ale żaden z tych scenariuszy nie jest scenariuszem wyjścia z tego konfliktu oraz zakończenia tego konfliktu. A to wydaje mi się, że zarówno jest potrzebne politycznie Donaldowi Trumpowi, jak i w dalszej perspektywie oczywiście reżimowi irańskiemu. Więc to jest na razie taka próba trochę, taki Mexican standoff, taka próba pokazania, kto ma więcej czasu na to, żeby przytrzymać drugą stronę.
0: No Iran, czy też władze w Iranie próbują pokazywać, że one mają dużo więcej czasu niż ma go Donald Trump. No to jeszcze o to zapytam, czy tę operację i te działania amerykańskie da się jeszcze politycznie jakoś wytłumaczyć, czy też uratować?
10: Z punktu widzenia wpływu na wewnętrzną politykę amerykańską Donald Trump popełnił szereg błędów, nie tylko związanych z tą wojną, które prawdopodobnie będą miały ogromny wpływ na wyniki wyborów połówkowych, no i doprowadzą do ograniczenia też w jakimś zakresie jego jednostkowych takich politycznych decyzyjności w ramach polityki amerykańskiej. Zresztą w ramach samej Partii Republikańskiej dzisiaj widzimy, że być może nawet w prawyborach przed tymi wyborami połówkowymi też wielu z kandydatów popieranych przez Trumpa wcale niekoniecznie otrzyma te nominacje. Natomiast pewne rzeczy, w szczególności jeżeli chodzi o na przykład wizerunek Stanów Zjednoczonych.
0: Chyba straciliśmy połączenie z panem Bartłomiejem Kotem, dyrektorem warszawskiego biura Aspen Instytut. Ja tylko dodam, że sekretarz Marco Rubio powiedział również: naprawdę Irańczycy nie powinni testować woli Stanów Zjednoczonych. Z kolei speaker parlamentu irańskiego napisał wczoraj, że Iran się dopiero rozkręca.

0: Pozostajemy przy tematach międzynarodowych. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ogłosił wstrzymanie ognia w wojnie z Rosją w nocy z 5 na 6 maja.
1: To bezpośrednia odpowiedź na wcześniejszą propozycję ogłoszoną przez Władimira Putina, który zapowiedział dwudniowy rozejm w dniach 8 i 9 maja. Jest z nami teraz Maciej Jastrzębski, nasz wieloletni korespondent na wschodzie. Witaj Maćku.
2: Dobry wieczór, witam. No,
1: trochę się te daty nie pokrywają. Powiedz, czy Rosja odniosła się jakoś do ogłoszenia tego, jak rozumiem, jednostronnego rozejmu przez Ukrainę? Czy za odpowiedź należy uznawać te potężne ataki, do jakich doszło dzisiaj, jeszcze przed wejściem w życie tego zawieszenia broni?
2: To Moskwa też, no, trzeba powiedzieć jednoznacznie, ogłosiła jednostronne zawieszenie broni w tych dniach 8 i 9 maja. Moskwa chciała ogłoszenia tego rozejmu, żeby bez nalotów ukraińskich dronów zorganizować paradę wojskową, a w odpowiedzi Wołodymyr Zełenski postanowił zadziałać wyprzedzająco i przymusić Kreml do rozejmu na ukraińskich warunkach. Tak też mówi w telewizji Deszcz jeden z ekspertów, dziennikarz i analityk Siergiej Karmasz.
3: To interesujący krok to, że Zełenski uzależnił spełnienie żądania Putina od dalszych działań Moskwy. Jeśli najbliższej nocy i dalej będą powtarzać rosyjskie ataki na Ukrainę, to Ukraina, działając symetrycznie, zaatakuje Federację Rosyjską. Niekoniecznie Moskwę i Plac Czerwony. Sądzę, że akurat do tego nie dojdzie, bo po co zapędzać Putina do kąta i zmuszać do jakiejś brutalnej odpowiedzi? Wątpię, żeby Kijów zdecydował się na to. Były współpracownik Putina, analityk i politolog Abbas Galiamow w kanale 24 zwraca uwagę, że Kreml ściągnął do ochrony Moskwy systemy obrony powietrznej z wielu regionów, pozbawiając duże ośrodki parasola bezpieczeństwa. Wszystko po to, żeby chronić Putina i paradę wojskową. Sądzę, że teraz dla Ukraińców najefektywniejszym działaniem byłoby nie podejmowanie próby przedarcia się na Plac Czerwony, ale zaatakowanie tych kierunków, które zostały ogolone, pozbawione ochrony. To byłoby efektywne z politycznego punktu widzenia. Ogolili całą Rosję, żeby osłonić Putina i Moskwę. Doszłoby do wybuchu niezadowolenia skierowanego przeciwko centralnej władzy, osobiście przeciwko Putinowi. Mieszkaniec Irpienia, ukraiński pisarz Wołodymyr Koskin, jest zdania, że Putina zawsze należało przymuszać do rozejmu, do negocjacji pokojowych i do zakończenia wojny. Sądzę, że to będzie ciągnąć się długo. Nie możemy zapominać, że oni w planach mieli wzięcie Kijowa w ciągu 3 dni, a później, że staną na brzegu kanału La Manche. Polacy doskonale to rozumieją, że to zwierzę nie zatrzyma się. Świadczą o tym stulecia. Zdobyć, grabić, zabierać, bo im nie chce się niczego stworzyć samodzielnie. Tego zwierza trzeba zatrzymać. Do tego dochodzi trudna sytuacja społeczno-polityczna w Rosji. Putin traci zaufanie Rosjan. Jak twierdzą niezależni rosyjscy dziennikarze, obawia się przewrotu. Ukraiński rozejm dzisiejszej nocy ma rosyjski 8 i 9 maja. I będziemy pilnie obserwowali, co też wydarzy się w najbliższych godzinach.
1: O tym wszystkim Maciej Jastrzębski, wieloletni korespondent Polskiego Radia na Wschodzie. Maćku, bardzo dziękuję.
4: Polska i świat.
0: Armenia usiłuje odbudować swoje relacje z Europą i zbliżyć się do Unii Europejskiej. Po wczorajszym szczycie Europejskiej Wspólnoty Politycznej dziś w Erywaniu odbył się szczyt unijno-armeński.
1: Wizytę w Armenii kontynuował także prezydent Francji Emmanuel Macron, który przy akompaniamencie armeńskiego premiera Nikola Paszyniana dał nawet próbkę swoich możliwości wokalnych.
5: Podczas oficjalnej kolacji w Erywaniu członkom francuskiej delegacji oraz armeńskim gospodarzom przygrywał pianista. W pewnej chwili dosiadł się do niego Emmanuel Macron i zaśpiewał. Na udostępnionym w mediach społecznościowych nagraniu widać też, że na perkusji przygrywa mu Nikol Paszynian. Nagranie nie jest najlepszej jakości, więc początkowo sądzono, że dwaj przywódcy wykonali utwór La Bohème z repertuaru Charlesa Aznavoura, który urodził się we Francji w rodzinie uchodźców z Armenii. Ostatecznie jednak okazało się, że wybór utworu był bardziej prozaiczny. Macron zaśpiewał bowiem fragment piosenki Yves Montanda, który miał korzenie francusko-włoskie. Piosenką tą zaś była Le Feuille Mort, czyli po polsku Martwe Liście. Ważniejsze jednak niż to, co Macron w Erywaniu zaśpiewał, było to, co powiedział. Armenia dokonała wyboru, wyboru o charakterze geopolitycznym. Wyrywa się z uścisku Rosji i zwraca się ku Europie. Nie możemy udawać, że tego nie widzimy. My, Francuzi, musimy wesprzeć ten wybór. Jeszcze 15 lat temu Armenia też była na kursie ku Europie. Przystąpiła do zainicjowanego przez Polskę i Szwecję Partnerstwa Wschodniego i starała się o umowę stowarzyszeniową z Unią Europejską. Wtedy jednak zadziałała Rosja. Moskwa zagroziła Erywaniowi, że wycofa swoje wsparcie wojskowe, które miało być Partnerstwa Wschodniego i starała

0: zmusił Armenię do dodatkowego podpisania niekorzystnego traktatu regulującego wspólną granicę. Jakby tego było mało, sąsiadująca z Armenią od północy Gruzja zaczęła na powrót zbliżać się z Rosją, a jedyny istotny sojusznik regionalny Armenii, czyli Iran, ma teraz swoje własne, poważne problemy. Armenia więc postanowiła znów postarać się o zbliżenie z Europą, a Unia Europejska przyjęła to z radością, co podkreślali dziś w Erywaniu podczas unijno-armeńskiego szczytu szefowie unijnych instytucji. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przekazała zaś, że Unia Europejska i Armenia podpisały porozumienie o partnerstwie w dziedzinie łączności i transportu, nową umowę między unijną służbą graniczną Frontex a armeńskim rządem oraz 6 listów intencyjnych w sprawie innych projektów. Już w zeszłym roku zaś Armenia złożyła wniosek o członkostwo w Unii Europejskiej, który jednak czeka jeszcze na rozpatrzenie. Jednocześnie Armenia nawiązuje bliższe stosunki z krajami europejskimi. Francja obiecała nowe inwestycje w Armenii oraz pomoc w unowocześnieniu armeńskiej armii. W lutym, gdy premier Armenii Nikol Paszynian był w Warszawie, podpisano też polsko-armeńską umowę o współpracy wojskowej. Polski premier Donald Tusk wyjaśniał wtedy, że na umowie skorzystają oba kraje.
1: Wierzymy, że współpraca militarna, współpraca na rzecz bezpieczeństwa szeroko pojętego regionu jest w żywotnym interesie i Armenii, i Polski. My naprawdę dobrze wiemy, jak wielką cenę się płaci, kiedy jest się samemu, i oba narody, oba państwa i my jako premierzy naszych rządów wiemy dobrze, co robić, jak robić, żeby nie być samemu.
0: Utrata Górskiego Karabachu otworzyła też przed Armenią szansę na zawarcie trwałego pokoju z Azerbejdżanem i nawiązanie normalnych relacji z tym sąsiadem. Doszło także do pewnego ocieplenia relacji ze wspierającą od lat Azerbejdżan Turcją. W tych relacjach wciąż pozostaje jednak nierozwiązany problem odpowiedzialności Turcji za ludobójstwo Ormian z okresu I wojny światowej. Dla Ormian był to dramat porównywalny z tym, czym Holokaust był dla Żydów. Turcja jednak nie uważa tamtych wydarzeń za planową eksterminację ludności ormiańskiej.
2: Ten materiał przygotował Michał Strzałkowski.
3: Polskie Radio. Jedynka.
4: Ze statków wycieczkowego MV Hondius planowana jest ewakuacja medyczna dwóch osób, które zachorowały podczas rejsu Atlantykiem z Argentyny do Republiki Zielonego Przylądka. Takie informacje przekazała Światowa Organizacja Zdrowia, potwierdzając, że ze 147 pasażerów i członków załogi objawy związane ze zakażeniem hantawirusem miało 7 osób.
2: Troje z nich zmarło, a jedna w stanie krytycznym przebywa w szpitalu w RPA. Pasażerowie to obywatele ponad 20 krajów, wśród nich są też Polacy. Szczegóły zna Agata Król.
5: Statek stoi na morzu w pobliżu wysp Zielonego Przylądka i jest objęty kwarantanną. Pasażerowie nie opuszczają swoich kabin. Wśród nich są głównie obywatele Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i Hiszpanii. Na pokładzie znaleźli się też Polacy, którzy, jak informuje MSZ, czują się dobrze i nie zgłaszali do tej pory problemów czy prośby o pomoc. Polskie służby konsularne monitorują tę sytuację. Działania na miejscu prowadzi Światowa Organizacja Zdrowia w porozumieniu z armatorem i zaangażowanymi państwami. W pierwszej kolejności pomoc mają uzyskać osoby zakażone wirusem będące na pokładzie, poinformowała w Genewie Maria van Kerkhove, epidemiolog WHO. Plan jest taki, to jest naszym priorytetem, aby przeprowadzić ewakuację medyczną dwóch chorych osób i zapewnić im odpowiednią opiekę. Następnie statek popłynie w kierunku Wysp Kanaryjskich. Współpracujemy z władzami Hiszpanii, które zadeklarowały przyjęcie jednostki, przeprowadzenie pełnego śledztwa i dochodzenia epidemiologicznego oraz wykonanie dezynfekcji statku. Ocenią też ryzyko dla pasażerów, którzy znajdują się na pokładzie. Trzecia podejrzana o zakażenia hantawirusem osoba, o której w pewnym momencie wystąpiła lekka gorączka, obecnie czuje się dobrze, poinformowała ekspertka. Innych pasażerów z objawami nie ma. Według WHO do zakażenia mogło dojść poza pokładem statku. Hantawirusy są przenoszone przez gryzonie. U pacjentów zazwyczaj występują problemy z oddychaniem lub gorączka krwotoczna z zespołem nerkowym, która prowadzi do ostrego uszkodzenia tych narządów. Statek odwiedzał jedne z najbardziej odległych miejsc na Ziemi, w tym Tristan da Cunha, wyspę na południowym Atlantyku między Argentyną a Republiką Południowej Afryki. Wypłynął w marcu z Ushuaia w południowej Argentynie i wyruszył w rejs reklamowany jako wyprawa przyrodnicza na Antarktydę. Nie tania. Ceny za miejsce wahały się od 14 do 22 tysięcy euro.
4: I tym tematem kończymy magazyn Polska i Świat, ale zanim się pożegnamy, jeszcze krótko o tym, co czeka nas w pogodzie.
2: A jutro zachmurzenie na ogół umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu na południowym zachodzie, w centrum oraz na północnym wschodzie kraju również burze. Temperatura maksymalna od 10 stopni Celsjusza na północy, około 23 w centrum, do aż 27 na południowym wschodzie.
4: Zapraszamy także do jutrzejszych sygnałów dnia. Gośćmi będą o 7.15 marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty z Lewicy, a kwadrans po 8.00 Piotr Müller, europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Teraz to już wszystko. Marcin Kowalski
2: i Magdalena Skajewska. Do usłyszenia.
3: Jedynka. Polskie Radio.
4: W Jedynce już za chwilę kronika sportowa. Czeka na Państwa Cezary Gurjew. Sporo o piłce nożnej.
6: Dobry wieczór, rzeczywiście.

0: Sporo będziemy mówić. Dziś rewanżowy mecz to półfinał Arsenal-Londyn-Atletico Madryt. Za chwilę pierwsze wieści. Będziemy mówić o zgrupowaniu polskich siatkarzy, którzy w tym roku będą grać w Mistrzostwach Europy. To pierwsza kwalifikacja olimpijska. Przypomnę, biało-czerwoni w Mistrzostwach Europy będą bronić złotego medalu. No i także o drużynowych Mistrzostwach Świata w tenisie stołowym, o dobrej formie polskich judoków. Czekamy na medal olimpijski od Atlanty od 1996 roku, ale za chwilę, tak jak powiedziałem, w kronice sportowej rozpoczniemy od wieści z meczu Arsenal Londyn Atletico Madryt.
1: Kronika sportowa.
0: Cezary Gurjew, dobry wieczór. Rozpoczynamy od półfinałowego rewanżowego meczu piłkarskiej Ligi Mistrzów. Arsenal Londyn gra z Atletico Madryt. O tym spotkaniu Filip Jastrzębski.
2: Dobry wieczór. Oglądając to spotkanie, na myśl przychodzi tylko żal, że Atletico wyeliminowało w ćwierćfinale Barcelonę, a Arsenal poradził sobie z lizbońskim Sportingiem. Nie jest to bowiem wielkie widowisko. Dość powiedzieć, że na pierwszy celny strzał w tym spotkaniu czekaliśmy do 45 minuty. I był to nie tylko pierwszy celny strzał, ale także jedyny gol w tym meczu. Doskonała sytuacja dla Arsenalu. Bardzo dobre zagranie do Jokeresa. Ten dośrodkował w pole karne. W końcu zamieszanie. Jeszcze piąst skował po strzale Jan Oblak i z najbliższej odległości piłkę do bramki skierował Bukayo Saka. I to była właściwie jedyna tak dobra sytuacja kanonierów. Atletico na razie nie wygląda zbyt dobrze, nie tworzy sytuacji tak, jakby piłkarze Diego Simeone wcale nie chcieli do tego finału awansować. Jokeres miał jeszcze w 66 minucie okazję do tego, by podwyższyć wynik tego spotkania, ale Szwed minimalnie przestrzelił, a zatem na razie bliżej awansu Arsenal, bo przypomnę, że w pierwszym spotkaniu na Metropolitano w Madrycie był remis 1-1, a dziś Arsenal w 84 minucie prowadzi 1-0.
0: I oczywiście do tego spotkania będziemy wracać, a w Sosnowcu polscy hokeiści grali z Kazachstanem w meczu Mistrzostw Świata Dywizji 1A. Relacja Tadeusza Musiała.
3: Niestety, polscy hokeiści nie dali rady faworyzowanemu rywalowi. Przegraliśmy z zespołem Kazachstanu 2-3, ale przegraliśmy po wielkiej walce i trzeba przyznać, że choć wynik oddaje to, co działo się na tafli, to niewiele nam zabrakło do szczęścia. 71 sekunda gry. Strzał, który przefrunął nad poprzeczką Kazachstanu, ale krążek odbity od bandy wrócił dokładnie tą samą drogą i zaskoczony bramkarz trafiony krążkiem w plecy sam sobie wsunął go do bramki. Polacy prowadzili 1-0. Później się głównie bronili, rzadko atakowali, ale sytuacja Kazachów to nie były sytuacje stuprocentowe. Broniliśmy się naprawdę skutecznie, czasami ofiarnie, wiele kijów połamanych, ale okazywało się, że to jest dobra droga do sukcesu. Okazywało się do 48 minuty, bo wówczas Muratow znalazł się z kijem przed bramkarzem polskiej drużyny, no a w ten kij trafił krążek, ale trafił w taki sposób, że odbił się od łopatki i wpadł pod poprzeczkę naszej bramki. Zrobiło się 1-1. Wciąż było nieźle, bo każdy punkcik gdzieś zdobyty byłby bardzo wartościowy, ale w 58 minucie gry krążek podany spod bandy do Simonowa został wykorzystany w taki sposób, że Fucik został pokonany po raz drugi. Zaryzykował nasz selekcjoner Pekka Tirkonen, wycofał Fucika minutę i 41 sekund przed końcem, ale kiedy zostawała minuta i 7 sekund do końca, to Kazachowie krążek przejęli i Sawicki wpuścił go do pustej bramki. Jeszcze 2 sekundy przed końcową syreną z bardzo ostrego kąta pokonał kazachskiego bramkarza Patryk Krężołek, ale to już był tylko łabędzi śpiew naszej drużyny narodowej. To jest porażka, która na pewno nie przekreśla jeszcze szans na awans do elity, ale sytuacja w tabeli mocno się skomplikowała. Przed nami czwartkowy mecz z Japonią i jeszcze w piątek zmierzymy się z Litwinami. Trzeba je wygrać i liczyć na korzystne rezultaty w innych spotkaniach. Dziś Polska-Kazachstan 2-3.
0: A my zgodnie z zapowiedzią wracamy do meczu piłkarskiej Ligi Mistrzów Arsenal-Londyn-Atletico Madryt i ponownie Filip Jastrzębski.
2: 86. minuta spotkania i wciąż na prowadzeniu Arsenal 1-0 po golu Bukayo Saki w 45. minucie tego spotkania. Atletico Madryt jest pod ścianą, ale tak prawdę powiedziawszy, podopieczni Diego Simeone robią niewiele, by jeszcze odwrócić losy tego spotkania, a przecież mogliby po raz czwarty w historii zagrać w finale Ligi Mistrzów. Natomiast bardzo mało jest takich zawodników, którzy potrafiliby wziąć sprawy w swoje ręce. Nie ma już na boisku Alvareza, nie ma Griezmana i Simone, czyli tych największych gwiazd Los Colchoneros. Są za to Cardozo, Sorlot, Molina, Baena czy Almada. No i najbardziej chyba taki chętny do gry jest Marcos Llorente, który pracuje nie tylko w defensywie, ale także w ofensywie. Oddał strzał zza pola karnego. Próbują już wszystkiego piłkarze Atletico, ale na razie są to próby nieskuteczne, a Arsenal pewnie za chwilę będzie grał na czas lub szukał drugiego gola.
0: Reprezentacja polskich siatkarzy przygotowuje się w Spale do nowego sezonu. Wśród wybrańców trenera Nikoli Grbicza jest środkowy bloku Bartłomiej Lemański, który do kadry wrócił po 7 latach przerwy.
1: Tak, jestem bardzo zadowolony, że gdzieś tam po takiej przerwie mi się to udało dokonać. Tym bardziej, że no chyba niewiele jest takich gdzieś tam przypadków, że po takiej dłuższej przerwie, też w pewnym wieku, no bo w tym roku przekroczyłem już magiczną 30. Mega jestem z siebie zadowolony z sezonu i dumny, że znowu mogę reprezentować swój kraj.
4: Kronika sportowa.
0: Marcin Nowakowski, asystent trenera Nikoli Grbicza. Marcin, dużo miałeś pracy, bo wyszukiwałeś tych młodych zawodników. No chyba tylu debiutantów nigdy jeszcze nie było.
5: To myślę, że trzeba sięgnąć statystyki. Wydaje mi się, że rekordzistą, jeśli chodzi o debiutantów, był albo Vital, albo Fefe. To już tam była bardzo szeroka 60-osobowa lista. Natomiast faktycznie dużo czasu spędziliśmy oglądając też pierwszą ligę i szukając tych młodych talentów. Jest to coś fajnego. Na pewno mega dużą frajdę sprawia mi oglądanie tych młodych zawodników. Widzieć ich wreszcie na żywo, widzieć na wideo, nawet na boisku, na meczu to jedno, a widzieć ich na żywo, jak na co dzień reagują na feedback, zachowują się w jakichś sytuacjach na treningach, to jest piękna sprawa i też widzieć, jak bardzo im zależy i wierzę w to, że się też będą tak fajnie rozwijać.
0: Masz analityczny umysł, nazywaliśmy cię przecież i całkiem słusznie szefem banku informacji. Czy jest jakiś zawodnik z tej nowej grupy, który na tobie robi jakieś szczególne wrażenie, że mówisz o, wielki talent, ale oczywiście wiemy, nie ma co podbijać bębenka, ale zwracasz na niego uwagę?
5: Myślę, że za wcześnie, żeby mówić w tej kategorii. Na pewno jedno, co mogę powiedzieć, że ogólnie rzecz biorąc, polska siatkówka może być spokojna o pozycję libero. Że tu mamy bardzo dużo klasowej jakości zawodników i chłopaki, którzy są też w tym roku pierwszy raz na reprezentacji w różnym wieku, ale naprawdę tą pozycję mamy bardzo dobrze obsadzoną na, myślę, że wiele lat.
0: A pozycja atakującego, wiemy, że nie wszyscy są zdrowi. Nie ma Bartka Kurka, który mentalnie wpływał jednak na zespół, a marząc o tych wielkich sukcesach, musi być ta armata z prawej strony.
5: My złapaliśmy się w tym roku na tym, że mamy tych atakujących, bo nie powiem aż za dużo, ale ciężko jest ich wszystkich poukładać w terminy, żeby każdy dostał swoją szansę na granie, bo okej, nie ma Bartka, ale oczywiście są Kevin i Bartek Bołądź, ale mamy trzech młodych, utalentowanych zawodników i co lepsze, każdy z nich ma inną charakterystykę. Aleks Nasewicz, Dawid Dulski i Bartek Gomułka, każdy z nich jest inny, każdy z nich jest młody i zdecydowanie jeszcze na krzywek wznoszącej. Znowuż, przyjemnością będzie obserwować ich rywalizację na treningach i problemem będzie podejmować decyzję o tym, który z nich ma grać.
0: A w Spale nie ma największych gwiazd polskiej siatkówki, bo przed nami decydująca walka o medale Mistrzostw Polski. No złoto rywalizują, przypomnę, Bogdanka Lublin i Warta Zawiercie, o brąz Projekt Warszawa i Resowia Rzeszów. A na kogo stawia mistrz świata z 2014 roku Krzysztof Ignaczak?
6: Powiem szczerze, że przed finałami no mocnym moim faworytem było Zawiercie, ale tak śmiem twierdzić, że Lublin już chyba nie wypuści tego z własnych rąk, bo jadą i będą grali u siebie. No Stefan Antiga przygotował świetnie, widać, drużynę na tą końcową taką fazę sezonu, tam na chyba najważniejszą. Świetny Leon, który naprawdę jest niewątpliwie olbrzymim wsparciem tej drużyny i widać takie liderowanie u tego faceta. Świetny Komi, który dobrze sobie radzi, bo naprawdę grając trochę, musimy powiedzieć, bez prawego skrzydła, bo jednak stracili swojego bombardiera i Mateusz Malinowski musiał wypełnić lukę po tym zawodniku. Na pewno nie jest to jakaś taka wielka jakaś, ale dają sobie po prostu znakomicie z tym radę. Co do brązowego medalu, to myślę, że po wielkim comebacku sprawa jest otwarta. Ja tylko przypomnę, że było już w naszej historii Resowi takie zdarzenie, że przegrywaliśmy 2-0. 2-0 w setach i chyba 17 bodajże z Kędzierzynem potrafiliśmy to odwrócić. Wygraliśmy seta, wygraliśmy mecz, wygraliśmy później brązowy medal, więc wszystko w rękach Resowiaków. Mam nadzieję, że odwrócą, bo serce moje dalej jest przy Resowie.
0: Arsenal Londyn gra z Atletico Madryt w rewanżowym półfinałowym meczu piłkarskiej Ligi Mistrzów. Halo, Filip Jastrzębski.
2: Z każdą minutą powoli uchodzi ta nadzieja dla Atletico, choć można odnieść wrażenie, że raczej powietrze uszło dziś podopiecznym Diego Simeone. Trudno szukać punktu zaczepienia, tym bardziej, że piłkarze Arsenalu nie skupiają się tylko na rozpaczliwej defensywie. Kanonierzy wywierają pressing, odbierają piłkę na połowie rywala, szukają swoich następnych sytuacji i prawdopodobnie za kilka minut będą świętować zasłużony awans do finału Ligi Mistrzów. Przypomnę, że Arsenal po remisie na wyjeździe dziś u siebie na Emirates Stadium prowadzi z Atletico 1-0. Po golu Wiktora Jokeresa trwa już doliczony czas gry w tym spotkaniu.
0: A w Londynie trwają drużynowe Mistrzostwa Świata w tenisie stołowym. Łączymy się z Krzysztofem Kuzakiem.
7: Wyjście z grupy i gra w 1/16 finału to było minimum do ugrania dla naszych obu drużyn w Londynie.
4: Wczoraj na obiektach Wembley Polki i Polacy zakończyli zmagania właśnie w tej fazie turnieju. Podopieczne trenera Marcina Kusińskiego w barażu o awans do 1/16 finału wygrały z Tajlandią 3-2. A w meczu o 1/8 Natalia Bajor dokonała historycznej rzeczy w swojej karierze. Pokonała Chinkę Kuai Man 3-1, ale ostatecznie mistrzyni olimpijskie i mistrzynie świata wygrały 3-1.
7: Przy tak dobrze grającej drużynie i przy innym losowaniu na pewno mieliśmy duże szanse zagrać nawet w ćwierćfinale Mistrzostw Świata.
4: Mówi trener Marcin Kusiński.
7: Myślę, że dwie rundy przy tak grającej Natalii Bajor, no i też wspomagającą ją reszcie zawodniczek była taka szansa. Los chciał inaczej, trafiliśmy na Chinki, odpadamy z mistrzostw, no i wracamy do domu.
4: Męska kadra po trzech zwycięstwach wyszła z pierwszego miejsca z grupy. Wczoraj w 1/16 finału musiała uznać jednak wyższość wicemistrzów Europy Rumunów, ulegając 2-3. Trener Tomasz Redzimski tak na gorąco analizuje ten występ.
8: To, czego nam zabrakło, to wykonania odpowiedniej jakości. Trzeba podnieść wymagania treningowe. Trzeba w dalszym ciągu rozwijać świadomość taktyczną u zawodników, żeby rozumieli, jak korzystać ze swoich umiejętności taktycznych. Wierzę w to, że nasz zespół w kolejnych mistrzostwach będzie grał na znacznie wyższym poziomie.
4: Turniej w Londynie zakończy się 10 maja.
0: I za chwilę ponownie będziemy w Londynie, aby podsumować kończący się mecz Arsenalu z Atletico, ale jeszcze zostaniemy z Krzysztofem Kuzakiem, który porozmawia o polskim judo z prezesem związku Krzysztofem Wiłkomirskim.
4: Znakomite występy polskich judoków w Duszanbe. Dwa pierwsze miejsca, Jakub Sordyl i Aleksandra Kowalewska i srebro Aleksandry Kalety. Polskie judo powoli się odradza.
9: Ja przede wszystkim cieszę się, że taka sytuacja jak trzy finały na Grand Slam to chyba zdarzyła się po raz pierwszy w historii polskiego judo. Na pewno powinniśmy być z tego dumni, ale przed nami bardzo dużo pracy. Wyniki są fantastyczne, ale to raczej nas utwierdza w tym, że powinniśmy tę pracę kontynuować dalej, cieszyć się tym, co mamy, ale też koncentrować się tym, co właśnie za miesiąc się rozpocznie, czyli kwalifikacje olimpijskie, a przede wszystkim starać się tak przygotować, żeby wreszcie powalczyć realnie o medal, a nie tylko o kwalifikacje.
4: Aleksandra Kaleta to jest zawodniczka w kategorii do 52 kg, już doświadczona, natomiast zarówno Aleksandra Kowalewska, czyli to jest kategoria 70 kg i Jakub Sordyl powyżej 100 kg, niektórzy mówią królewska kategoria, to są jeszcze bardzo młodzi zawodnicy, perspektywiczni, niedawni juniorzy, a już naprawdę pokazali się w walce z seniorami, z medalistami olimpijskimi we wspaniałym stylu.
9: Jeżeli chodzi o Olę Kaletę, to jest zawodniczka doświadczona, ale wydaje mi się, że też ona bardzo mocno się odrodziła. Już ten start na Mistrzostwach Europy bardzo dobry. Myślę, że mógł być nawet lepszy niż miejsce punktowane i chyba powoli zaczyna wierzyć w siebie. A jeżeli chodzi właśnie o Olę Kowalewską i o Jakuba Sordyla, wyniki rzeczywiście totalnie imponujące, to ten medal na Grand Slamie.
4: Jeszcze warto podkreślić, że trenerem Oli Kowalewskiej jest nasz mistrz olimpijski z Atlanty pod okiem Pawła Nastuli. Ola trenuje na co dzień tutaj w Warszawie na Bielanach.
9: Czekamy na ten medal od Atlanty i Paweł rzeczywiście prowadzi Olę właściwie od dawien dawna, a przede wszystkim właściwie on prowadzi ją każdego dnia, nie tylko w klubie, ale cały cykl treningowy właśnie układany jest tylko przez Pawła, więc jest to jego oryginalna recepta.
4: Tak jak on miał z Wojciechem Borowiakiem.
9: Dokładnie tak. Jak widać w tej chwili zaczyna przynosić te efekty.
4: Ale oczywiście nie możemy zapominać, że cały czas w dobrej dyspozycji i mamy nadzieję, że jeszcze w lepszej będzie Angelika Szymańska i Beata Pacut-Kłoczka, a także Piotr Kuczera, którzy przecież już mają sukcesy na arenie międzynarodowej.
9: No liczymy też na zawodników zdecydowanie bardziej doświadczonych. Najbliżej tego w tej chwili sukcesu oczywiście jest Angelika, która wraca powoli do formy. Świetny występ na Mistrzostwach Europy. I myślimy oczywiście nie tylko o kwalifikacji olimpijskiej, ale przede wszystkim mam nadzieję, że ona spełni swoje marzenia i zdobędzie dla Polski medal.
0: Półfinał piłkarskiej Ligi Mistrzów, Arsenal Londyn, Atletico Madryt i Filip Jastrzębski.
2: Trwa ostatnia doliczona minuta i nieprawdopodobne nerwy na Emirates Stadium. Sypią się żółte kartki zarówno dla piłkarzy, jak i dla trenerów, bo najpierw Diego Simeone został ukarany za zbyt żywiołową reakcję, a następnie Mikel Arteta, czyli opiekun Arsenalu. Kanonierzy wciąż prowadzą 1-0 po golu Wiktora Jokeresa. Atletico, tak jak Raków w finale Pucharu Polski lub Widze w Przełazienkowskiej, Los Colchoneros wyglądają dzisiaj, jakby po prostu nie chcieli grać w piłkę. Oddali tylko dwa celne strzały, no ale też też nie były to takie próby, które sprawiłyby wielkie trudności bramkarzowi i kanonierów Dawidowi Rai. Ale Arsenal też przesadnie nie szturmował bramki rywali. Również oddał dwa strzały i to w jednej akcji, bo to była 45. minuta. Najpierw jedno uderzenie obronił bramkarz Atletico Jan Oblak i z najbliższej odległości piłkę do bramki skierował Bukayo Saka. Jak widać, w futbolu kluczowe jest wykorzystanie tego jednego momentu. Często trenerzy powtarzają, że czasami ten jeden moment przytrafi się w meczu i trzeba go wykorzystać. I tego właśnie dokonał dzisiaj zespół Mikela Artety, który właśnie odbiera teraz gratulacje, ponieważ wprowadza Arsenal do finału Ligi Mistrzów. Będzie to pierwszy po dwóch dekadach występ Arsenalu w Champions League, więc to jest nieprawdopodobny sukces kanonierów, którzy powalczą nie tylko o to najbardziej zaszczytne trofeum, jeśli chodzi o klubową piłkę nożną w Europie, ale także są w walce o Mistrzostwo Anglii i prowadzą w Premier League, zmierzając także po ten mistrzowski tytuł. To nie był wielki dwumecz. To był być może jeden z najsłabszych dwumeczów na etapie półfinału w historii Ligi Mistrzów, natomiast najważniejsze jest to, że jakoś te drużyny się znalazły, bo przecież Atletico musiało wyeliminować wielką Barcelonę z Robertem Lewandowskim i dokonało tego. Arsenal co prawda drogę do półfinału miał znacznie łatwiejszą, bo musiało grać się Bayer Leverkusen i lizboński Sporting, no ale dziś wyszarpał to zwycięstwo zespół Mikela Artety. Przypomnę, Wiktor Gyökeres był bohaterem w tym dzisiejszym spotkaniu. Mógł jeszcze podwyższyć wynik tego meczu na 2-0, ale z najbliższej odległości nie trafił w bramkę. W świetnej sytuacji posłał piłkę ponad poprzeczką bramki Jana Oblaka. Jest smutek na twarzach zawodników Atletico Madryt. Są łzy, bo oni marzyli o tym, by zagrać w finale. W ostatnich latach dwukrotnie przecież byli w finale. Tam zatrzymywani przez wielki Real Madryt. Teraz mogli zagrać z Bayernem Monachium i Paris Saint-Germain. A jeśli właśnie mowa o tym drugim finaliście, to jutro wszystko stanie się jasne. Pamiętamy to spotkanie sprzed tygodnia, z wtorku. 9 goli na Parc des Princes w Paryżu i Paris Saint-Germain pokonuje Bayern Monachium 5-4. Mogło być wyżej, no ale Bayern ostatecznie się nie poddał. W związku z tym pytanie, jak jutro będzie wyglądało to spotkanie. Myślę, że jedno możemy przyjąć z całą pewnością. Będzie to bardziej emocjonujący i pełen zwrotów akcji mecz niż ten, ponieważ oba zespoły mają niezwykle silne ofensywy, a i w defensywie przytrafiają się błędy. My w futbolu te błędy kochamy, więc miejmy nadzieję, że będzie ich jak najwięcej, bo to poskutkuje licznymi golami. A zatem 30 maja na Puszkasz Arenie w Budapeszcie zaprezentuje się Arsenal, a rywalami kanonierów będą piłkarze Paris Saint-Germain lub Bayernu Monachium i wszystko stanie się jasne. A dziś Arsenal świętuje na własnym stadionie ten historyczny triumf. Teraz jeszcze poszły w górę fajerwerki, a więc świętowanie jest ogromne. Arsenal w finale.
0: Mówił Filip Jastrzębski, a ponownie o sporcie jutro po 6 w Sygnałach Dnia.
10: Kronika sportowa.
11: Polskie Radio. Jedynka. Reklama.
12: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
13: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
12: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
13: Wygodnie i za darmo.
12: No.
14: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Keno kręci nas już 18 lat.
16: A my się rozkręcamy.
15: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
17: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
18: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
19: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
16: Ale to kręci.
15: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Reklama. Radio Kierowców.
20: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Wciąż dobre warunki podróżowania, jak na razie na naszych drogach. Jest sucho i jeszcze autostrada 1 od Kopytkowa po Warlubie, ruch spowolniony na jezdni w kierunku Grudziądza i Torunia. S8 w Warszawie od Bemowa po koło Korek dla jadących w stronę Białegostoku. Koniec kłopotów na drodze ekspresowej S8 na odcinku węzeł Szczodrów, węzeł Syców Zachód na 77 kilometrze, gdzie ciężarówka wypadła z drogi, wjechała do rowu. Był czas, że cała jezdnia w kierunku Wrocławia była trasą zablokowaną. Teraz S8 przez jej 77 kilometr jedzie się bez problemów w stronę stolicy Dolnego Śląska. Również po kłopotach na drodze krajowej nr 67 na odcinku Lipno-Włocławek w miejscowości Krzyżówki na 8 kilometrze i zakończyły się utrudnienia na drodze krajowej nr 78 na odcinku Jędrzejów-Chmielnik w miejscowości Kliszów na 214 kilometrze. I nasza drogowa mapa pogody. W nocy na południowym wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, wzrastające do dużego. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przyjaśnieniami. Na zachodzie i północy oraz miejscami w centrum spadnie deszcz. Miejscami na zachodzie kraju deszcz o natężeniu umiarkowanym. Początkowo na Dolnym Śląsku, ziemi lubuskiej oraz zachodzie Wielkopolski możliwe burze i tam miejscami prognozowana suma deszczu to 10-20 mm. Temperatura minimalna od 5 stopni na Pomorzu, 10 na zachodzie, 12 w centrum.
3: Minęła 23. Tu program Pierwszy Polskiego Radia. Na aktualności jedynki Paweł Zieliński zapraszam. Tragedia podczas akcji gaśniczej w powiecie biłgorajskim w województwie lubelskim. Doszło do katastrofy lotniczej maszyny typu dromader używanej do walki z ogniem. Pilot samolotu zginął na miejscu.
21: Pożar jest wierzchołkowy, czyli praktycznie palą się korony drzew. Jest to trudne do gaszenia zarówno z ziemi, jak i z powietrza. I pożar ten rozprzestrzenia się w taki sposób, że następują przerzuty ognia, można powiedzieć samoistne. Przy tego typu pożarach wytwarzają się bardzo duże prądy ciepłego powietrza, które unoszą palące się elementy właśnie drzew.
3: Tak mówił w TVP Info rzecznik Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie Marcin Bubicz. Z żywiołem walczy prawie 300 strażaków. Lubelski komendant wojewódzkiej straży pożarnej, starszy brygadier Zenon Pisiewicz, mówi, że akcja jest ekstremalnie trudna.
22: Trwa akcja ratunkowo-gaśnicza w bardzo trudnych warunkach i niestety w jej wyniku doszło do tej tragedii, w ramach której spadł jeden z samolotów typu dromader. Pilot poniósł śmierć na miejscu.
3: Ogień objął teren od kilkudziesięciu do około 100 hektarów i nadal się rozprzestrzenia. Płonie kompleks leśny w rejonie miejscowości Kozaki między Józefowem a Łukową. Droga wojewódzka 849 pozostaje zamknięta. Na razie nie ma zagrożenia dla zabudowań. Rewolucji nie będzie, ale resort zdrowia nie wyklucza zmian w funkcjonowaniu Narodowego Funduszu Zdrowia. Chodzi o to, by NFZ nie był jedynym płatnikiem i możliwa była konkurencja na rynku. O szczegółach w TVP Info mówiła minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
23: Dyskusja na temat tego, czy to powinien być monopolista, czy powinniśmy jednak wprowadzić może więcej ubezpieczycieli, może konkurencyjność, toczy się w Polsce. Ja na takie rozmowy jestem otwarta. Jeżeli w dyskusji eksperckiej wypracujemy jakieś nowe rozwiązania, to na pewno nie można się na nie zamykać.
3: A jak ma wyglądać docelowy model ochrony zdrowia? Tego dowiemy się w czerwcu. Niektóre jednostki będą musiały zmienić profil, żeby zrobić miejsce dla potrzebnej opieki długoterminowej. Prokuratura bada okoliczności interwencji w Poznaniu. Wczoraj wieczorem funkcjonariusze użyli gazu pieprzowego wobec mężczyzny, który miał uniemożliwiać pomoc innej osobie. 40-latek zmarł. Prokuratura informuje, że przyczyną śmierci prawdopodobnie było nagłe zatrzymanie krążenia o charakterze samoistnym.
24: Prokuratura bada m.in. materiały z kamer policjantów. Śledztwo prowadzone jest w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci. Do zdarzenia z użyciem gazu pieprzowego doszło podczas udzielania pomocy rannemu mężczyźnie, do którego wezwano pogotowie oraz policję, mówi Andrzej Borowiak.
25: W trakcie tych działań pojawił się w tym miejscu inny mężczyzna, który przeszkadzał udzielaniu tej pomocy rannemu. Nie wykonywał on poleceń policjantów, dlatego też jeden z policjantów użył miotacza gazu pieprzowego.
24: Mimo reanimacji życia 40-latka nie udało się uratować. Mundurowi wszczęli wewnętrzną kontrolę. Na jutro zaplanowano sekcję zwłok 40-latka. Maciej Szefer, Polskie Radio.
26: To są aktualności jedynki.
3: Na wynik najnowsze informacje w sprawie wczorajszej tragedii w niemieckim Lipsku. 33-latek, który wjechał w tłum ludzi, 5 dni wcześniej zakończył dobrowolne leczenie w szpitalu psychiatrycznym. Ujawniła to saksońska prokuratura wyjaśniająca okoliczności śmierci 2 osób w tym wypadku. Pomocy po tragedii wymagało 80 poszkodowanych.
1: Prokuratura przekazała, że po dobie ustaleń nic nie wskazuje na polityczną czy religijną motywację podejrzanego. Obywatel Niemiec miał już wcześniej problemy ze stabilnością emocjonalną. Wszczęto wobec niego postępowanie z powodu kierowania przez niego gróźb i zniesławienia. 17 kwietnia tego roku mężczyzna dobrowolnie poddał się leczeniu psychiatrycznemu. 12 dni później, czyli w ubiegłą środę, opuścił oddział szpitalny. Mieszkaniec Lipska nie był karany, nie był też dotąd objęty żadnym kryminalnym śledztwem. Teraz ma postawione zarzuty podwójnego zabójstwa oraz usiłowania kolejnych. Prokuratura podała, że ostatecznie 6 osób trafiło do szpitala, z czego 2 są w ciężkim stanie. 80 osób skorzystało ze wsparcia psychologicznego. Z Lipska Adam Górczewski, Polskie Radio.
3: Drugi dzień matur za nimi. Absolwenci szkół średnich zdawali dziś egzamin z matematyki na poziomie podstawowym. Ci z 9 Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie przekonywali, że królowa nauk była dla nich nadzwyczaj łaskawa.
4: Myślę, że jak nie będzie 100%, to się obrażę. Mogłabym to zrobić w godzinę. Bardzo prosty, chociaż nie wiem jak względem pozostałych lat, ponieważ nie rozwiązuję arkuszy z podstawy.
5: Myślę, że 90% przynajmniej będzie. Matura była łatwa raczej z matematyki.
6: Parę zadań było tak bardziej na myślenie, ale myślę, że poziom w miarę okej.
3: Jutro na maturzystów czeka obowiązkowy egzamin z języka obcego na poziomie podstawowym. Początek punktualnie o 9. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
11: Pogoda.
3: Na zachodzie północy i w centrum kraju noc będzie pochmurna, deszczowa, a miejscami też zagrzmi. Temperatura minimalna wyniesie od 7 stopni na północy, przez 11 w centrum, po 14 na południowym wschodzie. Jutro pogodnie tylko na Podkarpaciu, poza tym chmury i deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie od 10 stopni na Pomorzu, przez 24-25 w centrum, aż po 27 na Podkarpaciu. Ciśnienie jest niskie i cały czas spada. Na barometrach w Warszawie teraz 992 hektopaskale.
11: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
12: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
13: Prawda?
12: No.
13: A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
12: No kto, no wiadomo.
13: Ci panowie z Media Expert.
7: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Gdybyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
26: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie Polskie Radio, bilety24.pl.
15: Keno kręci nas już 18 lat.
16: A my się rozkręcamy.
15: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
17: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
18: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
19: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
16: Ale to kręci.
15: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Reklama. Autopromocja.
27: Przed nami piłkarskie Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku, na których niestety zabraknie naszej reprezentacji. Powspominajmy zatem, jak kiedyś Polacy w piłkę grali.
28: A grali czasami pięknie i zdobywali medale.
27: Sekrety mundiali.
28: A odsłonią je Państwu znakomici goście.
27: Piłkarze, trenerzy i dziennikarze.
28: Podcast dostępny na polskieradio.pl i w serwisach streamingowych.
27: Andrzej Janisz
28: i Filip Jastrzębski.
27: Zapraszamy.
11: Autopromocja.
29: Tu radiowa jedynka, jest 8 minut po godzinie 23.
26: Wieczór z reportażem.
29: Paweł Chodyna realizuje, Jakub Tarka mówi te słowa. Witamy Państwa bardzo serdecznie. 71 151 to numer naszego komunikatora SMS-owego. Gdyby Państwo chcieli do nas napisać, to bardzo proszę 71 151. 350 milionów złotych. Na tyle szacuje się straty klientów w aferze giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Klientów, którzy, mówiąc najprościej, mówiąc najogólniej, pieniądze wpłacili, ale wypłacić już nie mogą i nie wiadomo, czy te środki kiedykolwiek do nich wrócą. Jeden z takich klientów poszkodowanych, bohater reportażu, który za chwilę na naszej antenie, usłyszał na komisariacie: a po co pan tam w ogóle inwestował? Tak sobie myślę, że w głowach wielu osób, które słyszą, że ktoś stracił, inwestując w jakąś wirtualną walutę, w coś mało znanego, w coś nie bardzo pewnego, takie pytanie się pojawia. I my poniekąd na to pytanie spróbujemy dzisiaj znaleźć odpowiedź. Czy i jak inwestować i jak poruszać się w sieci, żeby nie stracić? Odpowiedzi na te pytania będziemy szukać wspólnie z ekspertami Joanną Wziątek, Ładosz, znaną w sieci jako pani od Cyber, i redaktorem naczelnym portalu Subiektywnie o Finansach, Maciejem Samcikiem. Ale to po reportażu. Po reportażu Antoniego Rokickiego zatytułowanym Kryptolabirynt.
0: Prowadzę firmę, jestem informatykiem. Tak w skrócie, tak, bo to, żeby nie bardzo można było mnie zidentyfikować. Nie jestem osobą publiczną i niech tak zostanie póki co.
2: Prowadzę jakąś tam małą firmę, małą, ale dłużników już miałem dużo, tak?
9: Nie, ja jestem zwykłym, jak to się mówi, Kowalskim. Pracuję w salonie samochodowym, mieszkam w Krakowie. Żona, dziecko, nie jestem jakimś influencerem, specjalistą od informatyki, programistyki. No, zainteresowałem się tam kiedyś, ileś lat temu, tymi kryptowalutami. Adrenalina. Zastanawiasz się, w którym momencie sprzedać. Budziłem się rano, PIN, i patrzysz, jak stoją tokeny. W nocy się budzisz, łapiesz za telefon i patrzysz, jak wygląda giełda w tym momencie. No niestety skończyło się stratą prawie 50 tysięcy.
2: No, straciłem tak w okolicach 70 tysięcy, więc no, to jest taka słaba sprawa. Ja tylko się modlę o to, żeby nikt nie zrobił sobie krzywdy.
0: Gniew i bezsilność, że tak naprawdę nie wygląda, żeby ktoś się miał zająć tym na poważnie.
10: Przykre to jest, że ludzie umoczyli pieniądze. To ktoś wymyślił te kryptowaluty, tak? No dobrze się na tym nie znam, to jeszcze nie umoczyłam. Najlepsze są nasze polskie banki. Najprawdziwsze.
14: A ile pani się udaje oszczędzać?
10: No, trochę się udaje, tak? Ze 2000 miesięcznie.
20: 3000 miesięcznie. Można sobie spokojnie odłożyć.
21: Dobrze by było, żeby ktoś wytłumaczył, co to znaczy te kryptowaluty, co to znaczy te bitcoiny, co to jest.
22: Wypowiadają się nawet w Sejmie osoby, którzy mówią, że oni nie wiedzą, co to jest. No. Nie wiem, jak oni tam głosują. No.
23: Archiwalna strona internetowa Zonda Krypto. Dawno temu ludzie handlowali muszlami. Potem zastąpiono je miedzią i złotem, a dziś mamy kryptowaluty. Dlatego stworzyliśmy naszą giełdę. Dzięki nam możesz dołączyć do szerokiego grona osób zarabiających na handlu pieniędzmi nowej generacji. Zonda Krypto to miejsce do kupna, sprzedaży oraz przechowywania bitcoina oraz innych kryptowalut. Załóż darmowe konto.
0: Dzień dobry, proszę bardzo. Rokicki. Proszę się rozdziewać.
14: Wszystkiego najlepszego z okazji dnia urodzin.
0: O, dziękuję bardzo.
14: Jakie marzenia urodzinowe, życzenia?
0: No teraz to bardzo proste, żeby udało się pozytywnie zakończyć tą przykrą historię, która tutaj się wydarzyła. Na co dzień zajmuję się komputerami. Prowadzimy serwis i sklep, z bratem akurat. No to jest kryptowaluta Ethereum, w skrócie ETH. Ona ma
1: jakąś wartość. To tak samo wytłumaczyć, jak widzi pan w kantorze. Ludzie mają euro, no i my nie wiemy, ile to jest euro. Dopiero musimy sobie to przeliczyć na złotówki i wtedy wiemy. No więc, żeby było łatwiej zrozumieć, jaka to jest wartość w pieniądzach naszych. Tu jest od razu przeliczane na bieżący kurs dolara w tym przypadku. To nie jest nic skomplikowanego i w ogóle przede wszystkim cała ta sprawa z zondą nie zasadza się na tym, że to były kryptowaluty, czy to byli inwestorzy w kryptowalutowi, tylko to złodziejstwo zwyczajne. Zwyczajna kradzież. Wpłaciłem pieniądze i nie mogę ich odzyskać.
14: O jakie pieniądze pan teraz walczy z zonda krypto?
1: To jest pytanie, na które też musiałem odpowiedzieć na komisariacie i też jakoś bani. Nie wiem dlaczego, ale bardzo to było trudne do zrozumienia. Ja mówię, że ta kwota fluktuuje, ona się przecież zmienia, bo te kryptowaluty warte są dzisiaj tyle, a jutro ileś tam. Natomiast w moim przypadku to jest około 30 Ethereum i to łatwo sobie policzyć. To jest około 200 tysięcy złotych. Jeśli ich nigdy nie odzyskam, no to jest, nie wiem, rok mojej pracy powiedzmy, tak? Jakbym się rok cofnął, prawda? Żeby nie było, bo to teraz jest warte 2000 dolarów takie Ethereum, ale było już warte 4,5 tysiąca dolarów. To wtedy ta kwota jest odpowiednio większa.
14: Ponad pół miliona.
23: W tradycyjnych systemach bankowych to rządy drukują i dystrybuują pieniądze. W przypadku kryptowalut tak się nie dzieje. Emisja nowych monet nie jest zarządzana przez żaden organ centralny. To sieć generuje nowe kryptowaluty poprzez czynność zwaną kopaniem lub górnictwem. Powstaliśmy w 2014 roku w Polsce i od tego momentu działamy bez przerwy ze stale rosnącą liczbą aktywnych użytkowników. To czyni nas jedną z najstarszych i największych giełd kryptowalutowych w Europie.
3: Witam wszystkich bardzo serdecznie. Sytuacja jest poważna i wymaga ustosunkowania się, odniesienia, pokazania, gdzie jesteśmy.
23: Przemysław Kral, prezes Zonda Krypto. Wypowiedź na portalu X z 16 kwietnia 2026 roku.
3: W grudniu z mównicy sejmowej mogliśmy się dowiedzieć, że Zonda Krypto powstała z pieniędzy rosyjskiej mafii, że jest agenturalnie powiązana z Rosją. Nie pojawiły się żadne dowody na ten temat. Był to zaplanowany atak. Mieliśmy upaść, mieliśmy stracić płynność. Ktoś postanowił nas zniszczyć. Ktoś postanowił uderzyć w nas tak, abyśmy nie powstali.
1: 15 kwietnia. Dzień dobry, dziękuję za kontakt z Zonda Krypto. Rozumiem, że obecna sytuacja związana z czasem oczekiwania na realizację wypłat budzi duży niepokój i frustrację. Chciałbym zapewnić, że wszystkie środki znajdujące się na koncie są w pełni bezpieczne, a giełda posiada pełne pokrycie zobowiązań wobec użytkowników. To nie giełda z panem handluje, tylko to użytkownicy między sobą handlują, a giełda zarabia tylko na tym, że od każdej transakcji bierze prowizję. Więc tam teoretycznie powinny być wszystkie pieniądze klientów, w różnych walutach oczywiście, a oddzielne pieniądze to są pieniądze osobiste giełdy, które zarabia dzięki właśnie pośrednictwu w tych transakcjach. Zapewniam, że środki pozostają bezpieczne i znajdują się pod pełną kontrolą. W pełni rozumiem emocje towarzyszące tej sytuacji. Jednak proszę o zachowanie spokoju. Wszelkie działania mające na celu zabezpieczenie aktywów są priorytetowe, a każda zmiana statusu wypłaty zostanie niezwłocznie zakomunikowana drogą mailową. No i pan Michał Krawczyk, nie wiemy, czy to prawdziwe imię, czy nazwisko, ciężko mi powiedzieć. Ale mógłby się podpisać równie dobrze, nie wiem, Ronaldinho, tak? Gaucho. I też byłoby fajnie.
14: Dzień dobry, Polskie Radio. Dziękuję.
4: Okazało się, że pieniędzy nie ma, kryptowalut nie ma. Trzeba z całą pewnością podkreślić, że tu nie chodzi o jakieś spekulatywne inwestycje.
23: Mecenas Robert Nogacki, Kancelaria Prawna Skarbiec.
4: Można porównać to do sytuacji do osób, które oddały w hotelu na przechowanie swoją walizkę. Wracają i pytają, gdzie jest moja walizka. Hotel mówi, ale wy jesteście chciwi, nie rozumieliście ryzyka. To są normalni ludzie, którzy dali walizkę i uprzejmie proszą o to, oddajcie nam naszą walizkę. Tu jest istota sporu. Wiele z tych osób mogło też coś stracić na wahaniach kursu kryptowalut. Mogło też coś zarobić. Spośród setek osób, które ze mną się skontaktowały, nikt z nich nie narzeka na to, że stracił na skutek zmian wycen poszczególnych aktywów. I cały marketing zbudowany na afiliacji z Komitetem Olimpijskim, na reklamach telewizyjnych i innych, szedł właśnie w tym kierunku, że jest to coś swojskiego, coś bezpiecznego, naszego, polskiego. No a wyszło, że jesteśmy statystami w filmie sensacyjnym.
5: No a komu pan powiedział o tym, że, no, że ma pan na razie tę stratę?
2: No oczywiście swojej małżonce. Nie jest zwolenniczką w ogóle giełdy i tak dalej.
5: To co pan usłyszał?
2: A mówiłam ci, żebyś tam nie trzymał pieniędzy.
6: To jest tak, jakby kupować nic i sprzedawać to nic dalej i zarabiać na tym.
5: Czasami się udaje.
6: Kto chce ryzykować, co może.
5: Pan lubi ryzyko, czy nie?
6: Nie. W finansach nie ma ryzyka.
7: Kolekcjonuję dość drogie zestawy Lego, ponieważ na tym też idzie ostro zarobić. I myślę, że ubrania takie vintage.
8: Nie, ja akurat za bardzo nie oszczędzam. Myślę, że to jest jedna z moich największych wad. Ale się kiedyś nauczę. Kiedyś.
12: O, właśnie. Oszczędzanie. Córkę uczę, tak. Kieszonkowe. Tyle, ile ma lat, czyli 14 lat i dostaje 140 zł. Tylko na jej waciki, że tak powiem.
5: Robię reportaż o kryptowalutach.
12: Teraz jest promocja.
5: Czyli, że warto kupować?
12: Tak, moim zdaniem tak. Nie inwestuję więcej niż 10% swojej oszczędności. Jak się dowiedziałem w ogóle o tym, to troszkę więcej inwestowałem, ale wyciągnąłem.
5: A może pan powiedzieć ile?
12: No z 50 tysięcy na pewno.
13: Licz na duży zysk, musisz liczyć na duże ryzyko. Proste.
17: Trzeba mieć więcej pieniędzy niż mądrości. I wtedy można ryzykować.
5: Pytam dzisiaj ludzi o to, ile byliby w stanie zainwestować pieniędzy.
17: Ani złotówki. Ani złotówki.
9: To też jest troszkę jakby mojej winy. Przestałem się trochę interesować tym, co się dzieje na rynku kryptowalut. Troszkę zamroczony tym, że stabilnie ulokowałem pieniądze.
4: To są ludzie, którzy szukali bezpieczeństwa. To są ludzie, którzy też często byli troszkę mniej obeznani technicznie z kryptowalutami niż tacy ludzie, którzy odpowiadają, a to trzeba było przechowywać na swoim własnym portfelu. No, żeby tak robić, to trzeba już się troszkę więcej na tym znać. Można było znaleźć jakąś większą giełdę światową. To też się trzeba w tym troszkę lepiej orientować, znać być może języki obce. Na Zondę stawiali ci ludzie, którzy szukali po prostu bezpieczeństwa, bo tak Zonda i się przedstawiała, więc pierwsza reakcja to jest po prostu szok i niedowierzanie.
5: Czy ma pan do siebie jakieś zastrzeżenia, że coś jednak pan źle zrobił, że pan nie wchodził częściej, nie sprawdzał sytuacji z kryptowalutami?
1: Nie ma to nic wspólnego z tym, że to są kryptowaluty. Mam natomiast do siebie pretensje, że nie skorzystałem z rady wszystkich mądrali, którzy słusznie mówią, nie trzymaj pieniędzy na giełdzie i trzeba było je wycofać już dawno temu, ponieważ od kilku miesięcy przynajmniej nie dokonywałem żadnej transakcji. Także kilka miesięcy temu, gdybym to wycofał, to byśmy nie rozmawiali zasadniczo.
18: Ja mówię mężowi, że te pieniądze i tak gdzieś leżały, były wirtualne i nie zmieniło to naszego życia w żadnym stopniu. Z naszego punktu widzenia oczywiście. Zdaję sobie sprawę, że są ludzie, którzy włożyli tę oszczędności życia.
5: To była taka dodatkowa poduszka.
18: Dla mnie to było coś wirtualnego, co no istnieje, ale no, to nie są takie pieniądze, jakie pan widzi w banku na swoim koncie. Z mego punktu widzenia.
5: Jak mąż to przychodzi?
18: Działa, zgłasza, robi co może, więcej zrobić nie może. Nie jestem optymistycznie nastawiona na tej sprawy. Dla mnie to jest kupa przestępców i te pieniądze już zniknęły. To było bardzo dobrze przygotowane, zabezpieczone poprzez kontakty polityczne, więc wydaje mi się, że to jest nie do ruszenia już.
5: Rozmawiałem z jednym panem z Opola. Żona powiedziała to zdanie, a nie mówiłam?
18: Nie, takie zdanie nie padło raczej. To zdanie nic by nie przyniosło. Nie okradziony jest winny, ale złodziej, no.
5: Czego pani oczekuje od państwa?
18: No, rzetelnego śledztwa. Tylko i wyłącznie tego, żeby działały tryby. Tyle.
23: W sprawie Zonda Krypto do prokuratury regionalnej w Katowicach zgłosiło się ponad 700 osób pokrzywdzonych. Liczba ta stale rośnie. Wstępna kwota szkody to 350 milionów złotych. Także ona ulega zmianom. Trwają czynności zmierzające do zabezpieczenia środków finansowych pochodzących z czynów zabronionych. Na tym etapie śledztwa nie mogę wskazać kwot i miejsca ujawnienia środków. Podpisano prokurator Michał Binkiewicz, rzecznik prasowy prokuratury regionalnej w Katowicach.
4: Szacunek organów ścigania 350 milionów złotych. Ja bym powiedział i obawiam się, że to może być 10 razy więcej niż ta kwota, czyli no jest to jedna z największych katastrof w historii polskiego rynku kapitałowego.
5: Robię reportaż o kryptowalutach.
8: Dziękuję bardzo.
5: Ile pan byłby w stanie zainwestować dzisiaj, na przykład w kryptowaluty?
11: Nie wiem ile dzisiaj, ja co miesiąc to złoto odkładam w złoto właśnie, żeby mieć jakiś fundusz inwestycyjny, czy można to powiedzieć poduszkę finansową na jakiś gorszy czas.
21: Ile? No tam ze 20-30 tysięcy.
15: Nie wiem, myślę, że może w domu jest dobrze trochę trzymać gotówki w obecnych czasach.
6: No to te 10 tysięcy na koncie musi być, minimum.
15: Jestem nauczycielem, ja nie bawię się w finanse.
11: Nieszczęście mija, a dobro wraca. Trzeba być dobrego zdania i na pewno coś się uda odzyskać.
5: Jak będzie nazywało się stowarzyszenie?
4: Stowarzyszenie Zonda Pokrzywdzeni. Myślę, że to jest nazwa, która najlepiej wyraża tą sytuację. Chcemy temu nadać formę stowarzyszenia. Myślimy też o działaniach, które są troszkę bardziej odważne, ale wydaje się, że się mieszczą w porządku prawnym, na przykład ustanowienie nagród finansowych dla osób, które by się chciały podzielić informacjami o ukrytych aktywach Zondy. W żaden sposób nie nawołujemy tu do jakichś samosądów czy działań, które by wykraczały poza porządek prawny, ale przecież ci ludzie, jeśli te aktywa ukrywali, to musieli się poruszać w szerszym gronie osób. Byli dostawcy usług IT, byli pracownicy, masa osób, przez które te informacje będą przechodzić i zachęcalibyśmy te osoby, żeby one nie nabierały wody w usta. Po pierwsze, dla nich warunkiem bezpieczeństwa w postępowaniu karnym jest jasne ujawnienie jakichś nowych, istotnych okoliczności, które jeszcze nie są znane organom ścigania. A po drugie, z naszego punktu widzenia widzimy gotowość nagrodzenia takich osób za podzielenie się różnymi wartościowymi informacjami.
1: Ja się nie wywodzę z wieloletniej tradycji ludzi inwestujących. Ojciec ma firmę, my mamy firmę, także no...
5: Jako młody chłopak dostał pan jakąś taką właśnie, nie wiem, radę od taty, no skoro tata też miał firmę?
1: Raczej jeśli radę, to w drugą stronę, żebym nie ryzykował.
5: Żeby
1: nie ryzykować, tak. A to trochę jednak tutaj jest tego ryzyka i żeby tak jakoś... Nie, z ojcem nie rozmawialiśmy w ogóle na takie tematy. Nie, to nie...
5: To dzisiaj w co najlepiej inwestować? Co jest takie najbardziej efektywne, bezpieczne?
1: Najlepiej to ukraść, wie pan? Najlepiej to jest kraść. Bo to jest wtedy chwila ryzyka, a zysk bardzo duży.
5: No, a tak na poważnie? Z dzisiejszych doświadczeń?
1: Nie, w tym momencie to ja w ogóle nie wiem w co. Naprawdę, autentycznie w tym momencie nie wiem w co, dlatego że te kryptowaluty stanęły zupełnie. O, nie, wiem w co. Należy teraz kupować, ale to trzeba było już, to minął nas moment. Ropę trzeba było kupować. Ale to już z 2 miesiące temu.
5: Czy na giełdę kryptowalut pan jeszcze kiedyś wrzuci pieniądze, czy nie?
1: Jasne, że tak, bo to nie jest kwestia kryptowalut, tylko to jest kwestia złodziei. Ja nie rozdałem tych pieniędzy, nie położyłem ich na środku ulicy i powiedziałem weźcie, tylko to są moje środki, które zostały mi wywędzone.
5: No to serdeczne dzięki za rozmowę.
2: Ja też chyba nawet bardziej panu dziękuję niż pan mi, szczerze mówiąc. Dla mnie wartością to była rozmowa z panem, że mogłem sobie tak szczerze porozmawiać, tak? Bez wstydu, bo to nie wszystkim można o takich gdzieś tam rzeczach mówić.
1: Wsparcie rodziny, ludzi, którzy może myślą w podobny sposób jak ja, jest oczywiście bardzo ważne i to... Tak, to z moich sukcesów inwestycyjnych moja rodzina jest największym sukcesem.
5: Czy pan również inwestuje w kryptowaluty?
4: Szczerze i otwarcie nie. Na chwilę obecną nie inwestuję w kryptowaluty i uważam, że to jest taki segment rynku, który będzie jeszcze potrzebował kilkunastu lat, żeby okrzepnąć. My jesteśmy dopiero w powijakach. To oczywiście jest fascynująca nowa rzecz, tylko ona jest na takim stadium rozwoju jak sektor bankowy 200-300 lat temu.
23: Wysłałem firmie Zonda Krypto maila z prośbą o rozmowę. Odpowiedzi nie otrzymałem.
16: Był to reportaż Antoniego Rokickiego, Kryptolabirynt. 71151 to numer SMS-owy, który jest do państwa dyspozycji. Ciekaw jestem państwa zdania odnośnie do tego, co w reportażu. A w studiu goście Joanna Wziątek-Ładosz, znana w sieci jako pani od cyber, specjalistka od cyberbezpieczeństwa. Dobry wieczór.
19: Dobry wieczór państwu.
16: i redaktor naczelny portalu Subiektywnie o Finansach, Maciej Samcik. Dobry wieczór.
10: Dobry wieczór.
16: Prokuratura mówi o 350 milionach złotych strat, o tysiącach poszkodowanych. Panie Macieju, może od pana zaczniemy. Z pana doświadczenia z takimi sprawami. Ci ludzie mają realną szansę zobaczyć chociaż część swoich pieniędzy, czy to jest raczej taka kolejna bardzo droga lekcja finansowa? Tak jak to było w wypadku afery Amber Gold, w której ludzie odzyskali niewielki procent swoich oszczędności, bodaj na poziomie 10 czy 12%.
10: Prawdopodobnie tutaj będzie jeszcze gorzej, tak, bo mamy do czynienia jednak z holdingiem działającym w różnych krajach, ze spółkami, które dość swobodnie przesuwały pieniądze i miały sporo czasu, żeby te pieniądze schować. Żebyśmy mogli mieć nadzieję, że ci poszkodowani odzyskają dużą część swoich pieniędzy, no, musiałaby być właściwie błyskawiczna reakcja, to znaczy w sytuacji, w której...
16: Czyja reakcja?
10: No, reakcja organów państwa, prokuratury, policji, tam po prostu należałoby już w momencie, w którym były pierwsze sygnały, że ta firma się zaczyna sypać, że tam nie ma... Że przestaje wykonywać swoje zobowiązania, no pewnie trzeba byłoby to przyblokować, wtedy być może część pieniędzy dałoby się odzyskać, chociaż no wiemy, że kilkaset milionów tam wypłynęło 2-3 miesiące wcześniej, więc też pewnie nie jest to takie pewne.
16: Zonda Krypto jest jedną z największych giełd, albo może trzeba by powiedzieć była, w tej części Europy. Czy w świecie krypto istnieje w ogóle takie pojęcie zbyt duży, żeby upaść? Takie, które przykładamy nieraz do banku, że mamy wielki bank, no i na pewno nic się tam złego nie stanie. Czy jednak inwestorzy powinni zakładać, że każda giełda to jest jednak podmiot wysokiego ryzyka?
10: Znaczy pojęcie zbyt duży, by upaść, raczej używa się w stosunku do instytucji, które są na koniec dnia bronione przez państwo lub przez podatników. Mhm. Przeważnie jedno z drugiego wynika. W przypadku kryptowalut oczywiście tego nie ma. W świecie kryptowalut kilka lat temu upadła bodaj największa giełda albo druga największa giełda globalnie. No, okazała się przekrętem. Upadł też drugi albo trzeci stablecoin, czyli tak, powiedzmy pieniądz, który miał udawać dolara. I po prostu no, tam nie ma czegoś takiego, że ktoś będzie bronił takich instytucji. To po prostu jak ma upaść, to upada i państwo w to nie ingeruje.
16: Czyli wygląda na to, że tym ludziom oszukanym pozostaje w zasadzie tylko zgłosić sprawę do prokuratury i czekać?
10: Liczyć na cud, to znaczy liczyć na to, że ktoś popełnił błąd z tych, którzy ukradli te pieniądze, że uda się jakimś cudem te pieniądze, że być może będą jacyś wspólnicy, którzy postanowią sypać, że się ktoś tam pokłóci z kimś. No, na tego rodzaju takie, powiedzmy, cudowne przypadki tylko pozostaje liczyć, moim zdaniem.
16: Pani Anno, a z perspektywy specjalistki od cyberbezpieczeństwa, jak pani ocenia takie szanse na realne wyśledzenie i zablokowanie uciekających cyfrowych monet? Jak to wygląda w praktyce? Bo czasem mi się wydaje, że ta technologia zabezpieczeń sprzyja bardziej przestępcom, którzy potrafią ukraść pieniądze, dobrze je ukryć, a później prokuraturze no, lata zajmuje namierzenie tych środków.
19: No tu się z panem redaktorem nie mogę zgodzić, bo sama super technologia blockchainu nie jest zła sama w sobie i ona wręcz uważam, że jest bardzo przejrzysta i pokazuje, troszeczkę może to porównamy dla słuchaczy, do kupna działki albo domu, którą kiedy ktoś kupuje, to idzie do notariusza, zapisuje w księdze wieczystej i tą księgę wieczystą możemy sobie odczytywać i każdy ma do niej dostęp i może sprawdzić, kto był wcześniej właścicielem, kto został teraz właścicielem i jak to wygląda. Więc tutaj jest przejrzystość. Tylko problem polega na tym, co powiedział redaktor Samcik, że to nie jest giełdy, to są prywatne spółki, które nie mają żadnego nadzoru, znaczy teoretycznie podlegają pewnym regulacjom, ale w bardzo małym zakresie. A drugi problem polega na tym, że często, tak jak w przypadku tej giełdy, tam był jeden właściciel. jeden właściciel, który no, gdy zniknął, to zniknęły z nim razem pieniądze, ogłosił upadłość, tak, a mamy też przykłady z lat poprzednich. Tutaj redaktor też nawiązał do tego, że to nie był pierwszy przypadek, kiedy jakaś giełda upadła, dlatego że właściciel zniknął, albo co więcej, no bo tu jak już rozmawiamy o tym blockchainie, to my widzimy te transakcje, ale żeby te transakcje zautoryzować, czyli te transakcje możemy porównać do numeru konta bankowego. Każdy może znać ten numer konta bankowego i nic się nie stanie z moimi pieniędzmi na tym koncie. Ale żebym ja mogła wypłacić te pieniądze, to ja potrzebuję pójść do banku i się zautoryzować, czyli muszę pokazać mój dowód osobisty, muszę udowodnić, że ja to ja. W kryptowalutach mamy do tego tak zwane klucze prywatne. I tutaj to się wydarzyło, to nie tylko w przypadku tej giełdy, no bo była giełda chociażby Todex, czy giełda Quadriga kanadyjska i tam nagle zniknęły te klucze prywatne, czyli ja nie mogę udowodnić i jakby dostać się do tych pieniędzy z powrotem, no co jest z mojego punktu widzenia cyberbezpieczeństwa niewybaczalne, bo są mechanizmy, które mogą temu zapobiegać, chociażby to, że potrzeba kilku osób, żeby taki przelew czy taki klucz pilnować, no ale tutaj tak nie było.
16: No właśnie, zdarzyło się, ludzie stracili pieniądze, oszukany bohater reportażu poszedł na policję i usłyszał, po coś pan tam inwestował. To jest, to też do pani Joanno pytanie, to jest takie typowe podejście do osób oszukanych przez cyberprzestępców. Po co pan tam wchodził, po co pan klikał w ten list, to też pani...

0: Zakładam, że tamte osoby, które tam pracują, wiedzą i rozumieją, na czym te problemy polegają. Natomiast ja jestem zawsze daleka od tego, żeby kogoś karać albo żeby kogoś wręcz ośmieszać, bo to prowadzi do tego, że potem te osoby, które zostały oszukane, nie dzielą się tą wiedzą. One się wstydzą, powiedzieć nawet własnej rodzinie, no bo właśnie to, co pan redaktor powiedział, a boś taki głupi, tak? Ale to mówimy o socjotechnikach, mówimy o przestępcach, których całym celem jest zdobycie pieniędzy. I oni naprawdę mają bardzo dobre techniki, bardzo dobre metody, nie tylko techniczne, bo tam
1: na
0: jakby...
1: Na tyle, że mogą światłych w sumie ludzi oszukać, prawda? Którzy mówią, jesteśmy informatykami, żyjemy w tym świecie, jesteśmy młodzi, urodziliśmy się z iPhone'em, z telefonem, ze smartfonem
2: znaczy,
1: w ręku.
2: To nie jest nawet kwestia, znaczy oczywiście kwestia fachowości policji też, tak? Mhm. I tam są wybitni fachowcy od cyberprzestępczości, bo kiedyś sam takiego spotkałem. Natomiast oni muszą odpowiednio wcześniej się dowiedzieć, bo jakby pieniądz elektroniczny, nie tylko kryptowalutowy w ogóle, biega bardzo szybko i tutaj czas ma znaczenie. Tak? Znaczy, gdyby mieć więcej czasu, kilka miesięcy wcześniej zainteresować się tą firmą, to pewnie dałoby się przyblokować niektóre przelewy wyprowadzające pieniądze. Tylko po prostu no, czasu zabrakło.
1: Jeszcze chciałbym wrócić na chwilę do tego pytania, bo ono jest takie dyskusjotwórcze w zasadzie, po co pan tam inwestował, czy w to inwestował, bo może to jest zasadne pytanie. Pada taki zarzut w naszej dyskusji też, że państwo nie ostrzegło przed firmą, która się reklamowała na każdym kroku, która się uwierzytelniała na różne sposoby, sponsorowała sport, partie polityczne. Ale w 2018 roku jednak Komisja Nadzoru Finansowego wpisała spółkę BitBay na listę ostrzeżeń publicznych. No więc jakieś ostrzeżenie było, że mamy wątpliwości. To jest wina systemu. Państwo powinno bardziej ostrzegać, czy ludzie sami są jednak sobie winni i biorą to ryzyko straty swoich pieniędzy na siebie.
2: Znaczy to jest, trzeba sobie zdawać sprawę, że to jest... taka część rynku nieregulowana. Tak? Kryptowaluty wyrosły właściwie w opozycji do państwa, w opozycji do centralizacji. Tam nie ma banku centralnego, który emituje pieniądze. Zresztą o tym było w reportażu. Jak chcę kupić akcje polskiej spółki, to idę na państwową giełdę, bo giełda papierów wartościowych jest de facto przedsiębiorstwem państwowym, chociaż każdy może mieć jej akcje. Płacę pieniędzmi wyemitowanymi przez bank centralny, czyli też instytucję państwową. I przechowuje w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, czyli instytucji państwowej. Tam nie ma prawa nic zniknąć stamtąd.
1: Ale stracić też można.
2: Można stracić, dlatego że te akcje, które mam, mogą po prostu stracić wartość rynkową. Tak? Natomiast nikt ich nie może ukraść. No, w świecie kryptowalut wygląda to zgoła inaczej. No i on jest, o tym już była mowa, oparty na decentralizacji. Tak? Znaczy tu nie ma jakiegoś centralnej instytucji, którą trzeba nadzorować. Jak się ją nadzoruje, to wszystko będzie dobrze. Tak? Po prostu tego nie ma, więc to bardzo trudno nadzorować. I jeśli nie ma centralnej instytucji, która nadzoruje, no to każdy, kto jest na tym rynku, musi wziąć większą odpowiedzialność. Sam musi, tutaj nie będzie, państwo nie będzie nic gwarantowało, państwo nie będzie nic pilnowało i każdy ma większą odpowiedzialność, tak, za te swoje pieniądze.
1: A można tak to przedstawiać w czarno-białych barwach, że na przykład kryptowaluty są złe, bo słyszymy czasem, że finansuje się w ten sposób na przykład terroryzm, że nie można kontrolować tego, gdzie te pieniądze się
2: Najmniejsze, że najczęściej terroryzm się finansuje gotówką, tak? Co nie oznacza, że gotówkę trzeba zabronić. Oczywiście kryptowaluty są, przez to, że są zdecentralizowane i że nie przepływają przez banki, tylko jak nam przesyłam komuś kryptowalutę, to właśnie po to, żeby banki omijać, to jest trudniej to wszystko monitorować. Natomiast wszystko jest dla ludzi, nawet kryptowaluty, tylko trzeba sobie zdawać sprawę z tego, w co się w cudzysłowie bawimy, jakie jest ryzyko. W moim prywatnym portfelu inwestycyjnym kryptowaluty też są, ale to jest 1,5% wszystkich moich pieniędzy. Tak? Jeśli to stracę, to od tego nie zbankrutuję.
1: Nie będzie pan płakał. Tak, jak bohaterowie
2: nie będę płakał, chociaż oczywiście
1: którzy dość spokojnie opowiadają.
2: W liczbach bezwzględnych to też są spore pieniądze, tak? Natomiast jakby no,

0: mając świadomość, jak to się waha i na czym polega ryzyko, no to, nie jest duża część moich pieniędzy.
1: My coraz częściej możemy wszystko załatwić w sieci, kupować, płacić, no właśnie inwestować i tak już będzie, taki jest świat, ale przestępcy też o tym wiedzą, coraz częściej wykorzystują sztuczną inteligencję, żeby nas skutecznie oszukać. Jak się temu nie dać? Na co koniecznie powinniśmy zwrócić uwagę? Już tak odchodząc od kryptowalut, a patrząc na to zjawisko szerzej, na jakie sygnały ostrzegawcze zwracać uwagę?
2: Ach, to też
1: temat czasy, rzeka.
2: Tak, temat rzeka i czasy się w ogóle zmieniły, bo kiedyś na szkoleniach ja zawsze mówiłam, no zwróćcie uwagę na gramatykę, na poprawność, jeżeli tam są błędy językowe, jeżeli przecinki są, literówki, no to to może powinno zwracać waszą uwagę, ale w tej chwili to powinniśmy mówić coś zupełnie innego, znaczy my jako specjaliści od cyberbezpieczeństwa, bo kiedy mail jest napisany idealnie, przecinki są w doskonałych miejscach, jest słownictwo takie stosowane, które widzimy w literaturze, to to powinno zwrócić naszą uwagę, bo człowiek tak nie pisze, a AI pisze. Te phishingi, które dzisiaj są, czyli te maile, które oszukują i też oszukują na właśnie kryptowaluty, bo też przekonują. Teraz była wielka seria, no bo było koniec rozliczenia finansowego w Polsce. 30 kwietnia trzeba było złożyć zeznanie finansowe. Ilość phishingowych maili, czyli oszukujących wiadomości, kliknij, wiadomość państwowa, potrzeba potwierdzenia, jak one pięknie zostały wygenerowane, grafiki się zgadzały, podpisy, ministerstwa.
1: To co się nie zgadza, co powinno wzbudzić naszą nasz
2: czujność.
1: Niepokój, czujność.
0: Tak. Jak ktokolwiek do nas pisze po prostu. Znaczy ja mam chyba...
2: Nie.
0: No tak, ja mam taką zasadę, że po prostu jeśli chodzi o pieniądze, to wykonuję tylko te transakcje, które sam inicjuję. Jak ktoś mnie do czegoś namawia, przysyła mi maila, jakieś linki, jakieś SMS-y, jakieś powiadomienia push, w ogóle to ignoruję. Jak chcę coś zrobić z pieniędzmi, to to się zaczyna ode mnie, od mojej decyzji i wtedy minimalizuję ryzyko. Bo jeśli ktoś do mnie pisze i mi coś wysyła, to znaczy, że no zawsze jest jakieś ryzyko, że to jest oszustwo albo wyłudzenie danych albo coś tam.
2: No tak, ale to doprowadzilibyśmy do sytuacji, że już w ogóle nie odbieram maili, nie czytam i właściwie jak ktoś coś ode mnie chce...
1: Nie mam zaufania do nikogo.
2: Tak, to
0: nie ufać nikomu, zwłaszcza sobie.
2: Znaczy ja to powiem inaczej. Przede wszystkim zauważcie, że w tych wszystkich wiadomościach jest pilność i nawet w telefonach. To musi być teraz, natychmiast. Jeżeli teraz nie zrobisz tego i natychmiast, to przepadnie ci ten milion, to przepadnie ci ten zwrot podatku, to przepadnie ci ta super szansa i to musi być teraz i natychmiast. I co jeszcze bardzo często, jeżeli chodzi o taki film, phishing, voice phishing, czyli że ktoś do nas dzwoni, tam jest nie rozłączaj się, bo jak się rozłączysz, nie pytaj innych, bo ci będą chcieli źle doradzić, więc jakby ten osoba manipulująca nas z drugiej strony wymusza na nas to, żebyśmy nie chcieli pomyśleć albo nie skorzystali z opinii drugiej osoby, bo mogłoby się okazać, że nagle nam zdrowy rozsądek wróci. Mhm. Tak.
0: Tak, zawsze zróbmy 3 kroki wstecz, głęboki oddech. Jak jest rzeczywiście okazja, to ona za 10 minut też będzie, albo za 20, albo za 30. Warto się zastanowić się zastanowić, czy przypadkiem to za pięknie nie wygląda, tak jak to pani powiedziała.
1: Pani od cyber, czyli pani Joanna, często ostrzega przed socjotechniką. To pojęcie też dzisiaj się pojawiło. Jakie jeszcze techniki manipulacji są popularne dzisiaj, żeby właśnie wyciągnąć od nas te oszczędności życia, czy pieniądze na czarną godzinę? Czy to wciąż są e-maile od nigeryjskiego księcia, czy raczej to są jakieś bardziej zaawansowane metody, na przykład reklamy z wizerunkami znanych osób?
2: Tak, tak zwane deepfake'i. I tutaj też sztuczna inteligencja no, generuje przepiękne obrazy, filmy, gdzie gwiazdy czy politycy reklamują jakieś inwestycje właśnie. I tak samo jak tutaj w reportażu słyszeliśmy, że prezes mówił, no przecież u nas jest wszystko bezpiecznie. Mogliśmy zobaczyć logo zondy na sportowcach. To wszystko
1: jest
2: wyglądało...
1: cały czas, tak.
2: Tak, i to wszystko wyglądało pięknie. I tak samo wyglądają pięknie reklamy generowane przez sztuczną inteligencję, gdzie prezydent, gdzie premier, gdzie jakaś gwiazda futbolu namawia nas do super inwestycji, no bo przecież wszyscy chcą być bogaci, a oni chcą się podzielić i chcą podać nam tą informację, więc no też nie wierzmy w takie rzeczy, no myślę, że dzisiaj jest mało osób aż tak naiwnych, że ktoś nam chce coś dać za darmo.
0: Ja myślę, że pani jest nadmiernie optymistyczna.
1: Co każdy inwestor, bo pan mówi, że jeżeli ktoś do nas dzwoni, sam coś proponuje, jestem w stanie to zaakceptować. Nie rozmawiam, rozłączam się, ale jeżeli mnie zależy na tym, żeby zainwestować swoje oszczędności, to co powinienem sprawdzić, zanim powierzę pieniądze jakiejś platformie inwestycyjnej? Niezależnie, czy ona handluje złotem, akcjami, kryptowalutami, czy to dotyczy nawet lokaty gdzieś za granicą, takiej wydawałoby się bezpiecznej. Jakie są fundamentalne zasady tego bezpiecznego lokowania?
0: Nie ma zysku bez ryzyka. To po pierwsze. Wszystko, co nie jest lokatą w polskim banku albo detalicznymi obligacjami emitowanymi przez polski rząd, jest jakoś tam ryzykowne. Nie jesteśmy w stanie w 100% się ochronić przed ryzykiem. Ja redukuję ryzyko po prostu rozkładając pieniądze na wiele miejsc. To znaczy...
1: Czyli dywersyfikacja, tak?
0: Tak. Nie ma takiego miejsca, w którym bym trzymał więcej niż 10-15% swoich pieniędzy. Poza tym oczywiście patrzę, czy dana instytucja ma jakieś gwarancje państwowe, czy jest renomowana, czy istnieje od 100-200 lat, czy też od półtora roku.
1: Polska lepsza niż zagraniczna?
0: To nie powiedziałbym aż tak, no bo generalnie na terenie Unii Europejskiej wszędzie te gwarancje są podobne, regulacje państwowe są podobne. Część pieniędzy też przechowuję w instytucjach zagranicznych, ale to staram się, żeby to były renomowane instytucje, które, no, tak jak mówię, no, istnieją od 100, 150, 200 lat. I oczywiście biorę pod uwagę ryzyko, że nawet taka instytucja może upaść, bo to się zdarzało w historii, ale dopóki to jest, nie mam tam wszystkich moich pieniędzy, nie stawiam wszystkiego na jedną kartę, no to przynajmniej jestem w stanie ograniczyć to ryzyko.
1: Gdzieś możemy znaleźć jakieś informacje, które by nas przestrzegały przed inwestowaniem w jakiś sposób naszych pieniędzy, powierzaniem ich jakichś firm? Ktoś nas ostrzega?
0: Komisja Nadzoru Finansowego publikuje listę ostrzeżeń publicznych. To jest taki rejestr, w którym są wpisane wszystkie firmy, które zostały zidentyfikowane przez państwowy polski nadzór jako firmy łamiące prawo albo działające bez pozwolenia po prostu na określoną działalność. Natomiast tam nie ma na pewno wszystkich tego rodzaju firm. Niezależnie od wszystkiego jednak trzeba mieć zawsze ten zdrowy rozsądek i jeśli coś wygląda za pięknie, jeśli zysk ma być łatwy, szybki, przyjemny, natychmiastowy, no to, to w 90% to jest próba oszustwa, kradzieży albo jakiegoś fraudu.
2: To ja jeszcze do tego dodam, bo no muszę, ja jestem z wykształcenia informatykiem, więc nie mogę powiedzieć, że blockchain i kryptowaluty są złe, bo nie są same w sobie i kiedy ktoś chciałby zainwestować w bardziej ryzykowne jednak warunki, mimo wszystko ja też tutaj jakby podzielam, że trzeba dywersyfikować. I tak samo jak od konta nawet mailowego powinniśmy mieć przynajmniej dwa różne. Jedno do jakiejś tam transakcji, gdzie kupujemy w sklepach online'owych, a jedno takie, gdzie jest nasze imię i nazwisko, to powinno być nasze konto, gdzie my mamy korespondencję tylko z urzędem, tylko z jakąś instytucjami, gdzie nam na tym zależy. Natomiast jeżeli chodzi o te giełdy kryptowalut, no to tam są takie zasady, które były też w reportażu podane. Jeden z tych panów powiedział, ja nie robiłem tych transakcji codziennie. Ja pół roku się nie logowałem, więc powinienem był te moje pieniądze przechowywać offline'owo, w tak zwanym cold wallet'cie, czyli nie podłączone do internetu. Nie, że giełda mi przechowuje te pieniądze.
1: W zimnym portfelu.
2: Tak, one powinny być offline'owe u mnie i ja nimi zarządzam, bo jak ja nie mam klucza prywatnego, o czym mówiłam, czyli nie mogę się uwierzydelnić, że ja to ja, no to to nie są moje pieniądze. A druga sprawa, jak sprawdzam taką giełdę, to ponieważ to jest blockchain, ponieważ my możemy sprawdzać jak w tej księdze wieczystej te wszystkie transakcje, no to mamy coś takiego jak proof of reserves. I to te duże giełdy, które są znane na świecie, które nie istnieją od kilku lat, one publikują na swoich stronach. Można porównać, czy te pieniądze, które faktycznie użytkownicy mają, czy w aplikacjach, czy na giełdzie, równają się temu, co oni tam mają i to z tych transakcji blockchainowych wynika. I można to sprawdzić. No i tutaj bym jednak polecała weryfikować te informacje.
0: Są ratingi tych wszystkich giełd, tak?
2: Są.
0: Jedne są bardziej wiarygodne, mają lepszą historię, drugie mniej wiarygodne. To wszystko jest do sprawdzenia dość szybko.
1: Myślę, że jeszcze warto zwrócić uwagę na to, przed czym przestrzega rzecznik finansowy. Taką informację otrzymaliśmy. Eksperci rzecznika finansowego spodziewają się zwiększonej aktywności różnego rodzaju oszustów, którzy będą oferowali odzyskiwanie środków przechowywanych na giełdzie kryptowalut, kryptoaktywów. Pod pozorem pomocy przestępcy mogą chcieć dokonać oszustwa lub kradzieży danych klienta. Czyli w zasadzie, jeżeli ktoś jest nieuważny, no to może się dać dwa razy oszukać.
0: W poprzednich podobnych, aczkolwiek nie kryptowalutowych, wielkich katastrofach finansowych tak właśnie było. Znaczy dane tych ludzi wyciekały, którzy zostali oszukani i potem oni byli jeszcze raz, drugi raz oszukiwani przez ludzi, którzy obiecywali pomoc.
2: I to nie jest nic nowego, dodam, bo jeżeli chodzi o ransomware, czyli to oprogramowanie, które żąda okupu i szyfruje, to bardzo często mamy podwójnie. Najpierw nas okradają, bo nam zaszyfrują dane i żądają okupu, żebyśmy zapłacili za odzyskanie tych danych, po czym potem możemy dostać drugą wiadomość, to my ci wyśledzimy za drobną opłatą, kto to zrobił, kto cię oszukał, no i oszukują nas ponownie po raz drugi.
1: Czyli tacy strażacy, którzy sami podpalają, a potem gaszą, tak? Panie Macieju, jeszcze może na koniec, bo powoli, no mamy jeszcze parę minut, ale powoli zbliżamy się do końca, o przyszłości chwilę. Czy ta afera to jest gwóźdź do trumny dla zaufania do kryptowalut w Polsce?
0: Myślę, że nie. W ciągu ostatnich, nie wiem, 5-7 lat bywały katastrofy globalne, upadały największe kryptowaluty, upadały największe giełdy kryptowalut i nic się nie stało. To znaczy ludzie cały czas na tym rynku są. Mam wrażenie, że to się nie zmieni, bo po pierwsze jest to pragnienie zysku, a kryptowaluty kojarzą się z szybkimi, łatwymi, wysokimi zyskami. Oczywiście za cenę bardzo wysokiego ryzyka. Z drugiej strony no, wydaje się, że będzie coraz więcej produktów finansowych, które będą w jakiś sposób oparte o blockchain, w jakiś sposób powiązane z tym światem, czy to kryptowalut, czy stablecoinów.
1: A jakie mechanizmy kontrolne powinny zostać wprowadzone pana zdaniem, jeśli takie istnieją, żebyśmy się tutaj za rok nie spotkali przy okazji upadku kolejnej podobnej platformy?
0: No na tym rynku każdy musi się pilnować sam, to przede wszystkim. Natomiast być może powinna zostać uchwalona ustawa, która ustawia pewne standardy i jakkolwiek firmę kryptowalutową można zarejestrować w dowolnym kraju, to te firmy, które byłyby zarejestrowane w Polsce, miałyby stempelek polskiego nadzoru, jakieś podstawowe standardy powinny spełniać. Zresztą ta unijna dyrektywa MiCA, o którą jest teraz taki wielki spór polityczny, ona to właśnie zapewnia, więc myślę, że w tym kierunku idziemy.
1: Gdybyście państwo mieli dać jedną taką najważniejszą radę osobie, która teraz wysłuchała naszej audycji, reportażu i ma wątpliwości i chce sprawdzić, czy jej pieniądze w sieci są bezpieczne, to co by to było?
2: Ojej, jedną. No z jedną to jest zawsze problem. Znaczy ja myślę, że przede wszystkim nie ufajmy reklamom, które widzimy na Facebooku, które widzimy w Google i nie klikamy w ten pierwszy link.
0: I nie ufamy nikomu, kto nam obiecuje, że nam pomoże więcej zarobić pieniędzy. Bo gdyby był cudotwórcą i gdyby zarabiał te pieniądze w taki sposób, to by nie szukał w ten sposób pracy, tylko by się wylegiwał na jakiejś pięknej plaży i popijał drinki z palemką.
1: Czyli ta historia to taka trochę brutalna lekcja, że w świecie cyfrowych finansów hasło ufaj, ale sprawdzaj, to jest dzisiaj za mało. Bardzo państwu dziękuję. Gośćmi wieczoru z reportażem byli pani Joanna Wziątek, pani od Cyber i pan redaktor Maciej Samcik. Dziękuję państwu bardzo.
0: Dzięki
1: za wizytę
0: serdecznie.
1: W studiu.
2: Dziękujemy.
1: I państwa zachęcamy, by pamiętać, że technologia ma nam służyć, ale to nasza czujność jest tą ostatnią linią obrony. Do usłyszenia w kolejnej audycji. Jakub Tarka. Dziękuję.

0: Jedynka. Polskie Radio. Lektury Jedynki.
1: Jan i Karl ustalili, co ten ostatni będzie robił w Berlinie. Jan daje mu ostatnie wskazówki przed wyjazdem. Posłuchajmy 9 fragmentu powieści Roberta Michniewicza Fałszywa gra. Czyta Mariusz Bonaszewski.
2: Teraz posłuchaj. Po przyjeździe do Berlina zadzwonisz pod ten numer telefonu. Polak wręczył von Wedelowi kartkę z rzędem cyfr. Postaraj się je zapamiętać. Choć jeśli zachowasz kartkę, to niczym to nie grozi. Kiedy skontaktujesz się z tym numerem, przedstaw się jako Asbjörn. Rozmówca zapyta, czy znasz Alto Duru. Odpowiesz, że wolisz Gimaras. Usłyszysz cyfrę i rozłączysz się. Cyfra oznaczać będzie godzinę spotkania następnego dnia na dworcu Berlin-Anhalter. Po lewej stronie lady przechowalni bagażu. Zapamiętasz? Asbjörn, Alto Duru, Gimaras. Cyfra to godzina spotkania na zajutrz. Po lewej stronie przechowalni. Zgadza się, potwierdził Jan. Na koniec spotkania Rzychoń zrobił coś, czym zaskoczył agenta. Jeżeli kiedykolwiek gdzieś dojdzie do naszego spotkania, pamiętaj, że się nie znamy, stwierdził. Nie wiesz, jak ja się nazywam. Bez mojej inicjatywy nigdy nie próbuj do mnie podejść. I jako dowód mojego zaufania wobec ciebie powiem ci, że naprawdę wcale nie nazywam się Jan Rzychoń. To imię i nazwisko legalizacyjne. Prawdziwych moich danych nie poznasz, o ile nie będzie to niezbędne. Dlatego jeśli kiedykolwiek usłyszysz o Janie Rzychoniu z oddziału drugiego, to prawdopodobnie nie będzie chodziło o mnie. Tym bardziej, że jest inna osoba, która tak się nazywa. Dobrze, Janie. A czy w ogóle jeszcze kiedyś się spotkamy? W głosie von Wedela pojawił się niesłyszany dotąd ton. W tym zawodzie wszystko jest możliwe, choć jednocześnie bardzo wątpliwe, że tak się stanie, sentencjonalnie powiedział Polak. Zbliża się bardzo ciężki czas. Pewnie wybuchnie wojna i zapewne dotknie całą Europę. Ale w końcu pokonamy wspólnie zło i nastanie pokój. Miejmy nadzieję, że w tych dobrych czasach uda się nam ponownie spotkać. Na razie życzę ci, żebyś przetrwał ten tragiczny okres. I pamiętaj, twoje życie zależy od czujności, obserwowania otoczenia i rozsądku. Jeśli będziesz tak postępował, przyszłość będzie twoja. Żegnaj, Karl.
1: Mariusz Bonaszewski przeczytał 9 fragment powieści szpiegowskiej Roberta Michniewicza Fałszywa gra. Książka i audiobook ukazały się w wydawnictwie Czarna Owca. Jutro ciąg dalszy.
0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. 4 pory roku.
3: Dopytywać, radzić, sprawdzać, a może odpuścić i zająć się czymś innym. Matury to stres czasem większy dla rodziców niż dla młodych ludzi. Jak mądrze wspierać maturzystów w czasie ich egzaminów. W audycji także o kultowych cytatach z filmów. Czy te z Misia, Rejsu lub Seksmisji śmieszą także młode pokolenie?
4: 4 pory roku w jedynce. Jutro po 9:00. Roman Czajarek. Zapraszam.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
5: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
6: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
5: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
6: Ach, ci panowie z Media Expert.
5: Prawda?
7: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Reklama.

0: Tu program Pierwszy Polskiego Radia, nadawany na falach długich o częstotliwości 225 kHz, na falach ultrakrótkich, lokalnie w technologii DAB+, oraz w internecie i przez urządzenie mobilne. Cztery minuty po północy, Paweł Zieliński, zapraszam na pierwsze dziś aktualności jedynki, a zaczynamy od tragedii. Podczas akcji gaśniczej pod Biłgorajem rozbił się tam samolot typu dromader używany przez służby. Pilot maszyny zginął na miejscu.
1: Nie ma zagrożenia dla mieszkańców, dla budynków. Ten las i ten pożar rozprzestrzenia się w kierunku dalszym, ale nie dochodząc na chwilę obecną do żadnych zabudowań.
0: Przekazała nam rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Administracji i Administracji Karolina Gałecka i dodała.
1: Doszło do wypadku, sytuacji, w której rozbił się dromader. Niestety pilot nie przeżył. Jest nam niezmiernie przykro, że w tej bardzo trudnej sytuacji pogodowej, gaśniczej, ratowniczej doszło do tak nieszczęśliwego wypadku.
0: Akcja służb trwa już ponad 9 godzin. Na miejscu pracuje ponad 300 strażaków. Ogień objął teren o powierzchni 150 hektarów i nadal się rozprzestrzenia.
2: Pożar jeszcze nie został opanowany. Trudność polega na tym, że są to właśnie drzewa, przede wszystkim igraste, i pożar jest wierzchołkowy, czyli praktycznie palą się korony drzew.
0: Przekazał nam lubelski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej starszy brygadier Zenon Piesiewicz. Nad ranem na miejsce zostanie wysłany policyjny śmigłowiec Black Hawk, a teraz na miejsce pożaru w okolicach Biłgoraja jadą minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Wojciech Kruczek i najprawdopodobniej minister klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska. Operacja Epicka Furia w Iranie się zakończyła, poinformował o tym szef amerykańskiej dyplomacji. Marco Rubio zadeklarował, że nie będzie już działań ofensywnych, a defensywa. Chodzi o nową inicjatywę Donalda Trumpa, Projekt Wolność, której celem jest odblokowanie ciśniny Ormus. Celem jest, szczerze mówiąc, uratowanie prawie 23 tysięcy cywilów z 87 różnych krajów uwięzionych w Zatoce Perskiej i pozostawionych na pewną śmierć przez Iran od ponad 2 miesięcy. Ci niewinni marynarze i członkowie załóg statków handlowych są uwięzieni na morzu, ponieważ Iran tak postanowił. Sekretarz stanu wyraził też nadzieję, że Rosja i Chiny poprą amerykańskie starania o otwarcie ciśniny Ormus. Komisja Europejska zatwierdziła umowę z Polską dotyczącą wykorzystania pieniędzy z funduszu pożyczkowego na dozbrajanie SAFE. Brukselska korespondentka Polskiego Radia dowiedziała się nieoficjalnie, że unijni komisarze zaakceptowali umowę w procedurze pisemnej. Teraz już tylko podpisanie umowy, to w piątek w Warszawie, i Bruksela będzie mogła przelać zaliczkę w wysokości 6,5 miliarda euro.
3: Polska jest pierwszym krajem, który uzyskał ostateczną zgodę komisji na umowę pożyczkową. Ma też być największym beneficjentem. Ma otrzymać prawie 44 miliardy euro z całej puli w funduszu wynoszącej 150 miliardów euro. Czas miał tu kluczowe znaczenie. Polska wynegocjowała, że do końca tego miesiąca może samodzielnie realizować projekty obronne, finansować z SAFE inwestycje już rozpoczęte, choć wymóg korzystania z funduszu to projekty realizowane przez co najmniej dwa kraje. Teraz Warszawa będzie musiała sprawnie uporać się z biurokratycznymi wymogami, by otrzymać z SAFE zwrot kosztów poniesionych na te inwestycje. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
4: To są aktualności jedynki.
0: A w nich Czechy. Kilka tysięcy osób protestowało w Pradze przeciwko planowanym zmianom w czeskich mediach publicznych. Rząd Andreja Babisza chce zrezygnować z abonamentu i finansować radio i telewizję bezpośrednio z budżetu państwa. Zdaniem krytyków to próba podporządkowania mediów politykom i zagrożenie dla ich niezależności.
5: Rządowy projekt zakłada także wyraźne cięcia w wydatkach radia i telewizji, na co zwracali uwagę uczestnicy demonstracji. Jeśli nie będzie pieniędzy, nie będzie dobrych programów. Powinno zostać tak, jak jest. Abonament mi nie przeszkadza, jest po prostu potrzebny. Pochód pod hasłem Ręce precz od mediów przeszedł z rynku staromiejskiego przed siedzibę czeskiego radia. Jeszcze w tym miesiącu planowane są kolejne demonstracje w Pradze i innych miastach. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio.
0: A w aktualnościach jeszcze sport. Piłkarze Arsenalu Londyn awansowali do finału Ligi Mistrzów. W rewanżowym meczu półfinałowym wygrali z Atletico Madryt 1-0. Jedyną bramkę w 88 minucie spotkania zdobył Bukayo Saka. To wyjątkowy moment dla kanonierów. Tak komentował to w Jedynce Filip Jastrzębski z redakcji sportowej.
6: Będzie to pierwszy po dwóch dekadach występ Arsenalu w Champions League, więc to jest nieprawdopodobny sukces kanonierów, którzy powalczą nie tylko o to najbardziej zaszczytne trofeum, jeśli chodzi o klubową piłkę nożną w Europie, ale także są w walce o Mistrzostwo Anglii i prowadzą w Premier League, zmierzając także po ten mistrzowski tytuł.
0: Dziś o finał Bayern Monachium zagra z Paris Saint-Germain. Pierwszy mecz PSG wygrało 5-4. Finał zaplanowano na 30 maja w Budapeszcie. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
0: Na zachodzie północy i częściowo w centrum kraju noc pochmurna, deszczowa, miejscami zagrzmi. Temperatura minimalna wyniesie od 7 stopni na północy, przez 11 w centrum, po 14 na południowym wschodzie. W dzień pogodnie będzie tylko na Podkarpaciu, poza tym chmury i deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie od 10 stopni na Pomorzu, przez 24 w centrum, po 26 na Podkarpaciu. Ciśnienie jest niskie i cały czas spada. Na barometrach w Warszawie 992 hektopaskale.
4: Jedynka. Polskie Radio.
0: Dziś jest środa, 6 maja, to 126 dzień roku. Słońce wzejdzie o 4:58, zajdzie o 27. Czas na małe kalendarium. 527 lat temu w Krakowie zawarto Unię Krakowsko-Wileńską, zakładającą wspólną politykę zagraniczną Polski i Litwy, między innymi wobec Moskwy. 225 lat temu w Wilnie otwarto cmentarz na Roście. 186 lat temu w Wielkiej Brytanii w sprzedaży pojawił się pierwszy na świecie znaczek pocztowy. 108 lat temu urodził się Stanisław Grzesiuk, pisarz, pieśniarz, bard z Czerniakowa. 76 lat temu w Krakowie urodził się Zbigniew Wodecki, piosenkarz, instrumentalista, kompozytor znany m.in. z przebojów takich jak Zacznij od Bacha i Chałupy Welcome to. A 25 lat temu w czasie pielgrzymki do Damaszku Jan Paweł II jako pierwszy papież odwiedził meczet. Imieniny obchodzą dziś Bartłomiej, Benedykta, Filip, Franciszek, Jakub, Jan, Judyta i Jurand. Najlepsze życzenia składa Radiowa Jedynka.
4: Autopromocja.
7: Przed nami piłkarskie Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku,
8: na których niestety zabraknie naszej reprezentacji.
7: Powspominajmy zatem, jak kiedyś Polacy w piłkę grali.
8: A grali czasami pięknie i zdobywali medale.
7: Sekrety mundiali.
8: A odsłonią je Państwu znakomici goście.
7: Piłkarze, trenerzy i dziennikarze.
8: Podcast dostępny na polskieradio.pl i w serwisach streamingowych.
7: Andrzej Janisz
8: i Filip Jastrzębski.
7: Zapraszamy.

No i już jesteśmy w maju. W zasadzie to prawie taka końcówka szansy, żeby ten maj powiedzieć pierwsze usłyszenie w maju. No bo to już 6 maja, jeszcze można by 7 ewentualnie. Dobra, nieważne. 240 wydanie Biura Piosenek Znalezionych. Kajetan Dłokowski, Marcin Sobesto. Stąd to był maj, pachniała Saska Kępa. Ja pamiętam, będąc taksówkarzem, jak właśnie w maju kiedyś sobie na postoju stanąłem. No, na postoju takim, tam niedaleko ronda. I właśnie tak pachniało, było ciepło, usiadłem na krawężniku tam z kubkiem termicznym, z kawą i było jak w piosence Maryli Todowicz. Ja to czasami swoim pasażerom wtedy opowiadałem, jak oni no, nie mogli uwierzyć, że taka historia mi się w życiu zdarzyła. I co pan w tym dobrego widzi, to tam raczej starałem się te fajne rzeczy opowiadać. No właśnie jak z piosenki Maryli Todowicz. To był maj. Pachniała Saska Kępa. To będzie dopiero maj. No mamy go od 5 dni z małym wąsikiem, bo jest dopiero odrobina po północy. Z Kajetanem bzami otuleni. Konwalie to już, prawda? Proszę państwa, już jak się dobrze popatrzy, to są. Tak, już w Warszawie znam takie miejsca, że można zrywać, ale ta pani, u której czasami tam jej podbieram po zmroku, to się strasznie denerwuje. Ale jest też lasek, w którym można rwać i mam takie swoje miejsca, tylko kierowcy tych taksówek, to nie są taksówki, tych podwozów na aplikacje, to sobie znaleźli miejsce. Nie wierzę, że jakiekolwiek służby będą chciały coś z tym zrobić, tam przyjechać i to naprawić albo zareagować. Proszę państwa, to jest, gdzie ulica Kartezjusza przechodzi w ulicę Antoniego Bolesława Dobrowolskiego, na takim zakrętasku. To ci panowie z tych podwozowych różnych, to oni sobie tam przyjeżdżają i wyrzucają butelki do lasu. To nie są puste butelki. I te butelki są z taką zawartością, co to nie wypada mi przez żadne radio o tym mówić, bo po co chodzić do łazienki, jak można do butelki, a butelkę do lasu. A do lasu to tylko tak jak dzik. No niestety i tam można się natknąć. Postanowiłem, że będę gonił. I ja tutaj jestem dosyć radykalny. No ale to tak właśnie tak. Zaczynam to usłyszenie takich jak Jankowski. Maryla Rodowicz, Małgośka. Ponieważ mamy maj, to będziemy mieli gościa w maju, gościa na M i będziemy też mieli wielką majówkę.

nie wyobrażam sobie bez tej piosenki usłyszenia w maju. Rok temu to w maju w ogóle Manam się pojawiał. To za sprawą walki właśnie tego świetnego filmu Wielka Majówka. Mówiłem tydzień temu o tych filmach w telewizji, że telewizja za nas dokonała wyboru i to czasem jest wygodne. Urszula ma ten taki okres jubileuszowy, bo to tyle lat na scenie, więc są koncerty. Bardzo fajnie. I pokusiłem się, proszę Państwa, niedawno, żeby sobie posłuchać starych płyt Urszuli, czyli płyty pierwszej z Budką Suflera, płyty drugiej i płyty trzeciej. I powiem Państwu, że ta płyta pierwsza, która jest dla mnie takim wspomnieniem oczywiście tych dmuchawców, latawców wiatr i tego łowienia ryb z moim wujkiem tam na tyłach ulicy Kocjana na Fosie, tam jeszcze wtedy była taka bocznica kolejowa, resztki jej są za sklepem rowerowym. I tam w Maluszku słuchaliśmy, znaczy radio tam Skald chyba, czy Safari, już nie pamiętam, które miało kasetę, i tam otwieraliśmy drzwi i się z tego Maluszka słuchało, łowiąc ryby. Znaczy tam nie chodziło o łowienie ryb, tylko o spędzenie czasu nad wodą. Jakby ktoś z Państwa szukał towarzystwa, żeby gdzieś się wybrać właśnie z wędeczką, to bardzo proszę, zakładając, że ja sprzęt mam, ale z obsługą tych haczyków to jest słabo, to ja bym się chętnie dołączył. Mam nadzieję, że się nie skompromituje. No to ta Urszula, nawet ta pierwsza płyta, no dobrze, no druga, no trzecia, no ten Malinowy Król, temat Bożeny, wiadomo, że tam się wybierze te utwory, ale tak w całości to nie za bardzo. Natomiast generalnie, zbierając różne momenty z działalności Urszuli, to jest już czym się chwalić. I przypomniała mi się piosenka, którą ja w latach 2000 uwielbiałem. I to jest jedna z tych płyt Urszuli, która jakoś tak jest pomijana. Tam są właściwie moim zdaniem 2,5 dobrego utworu. Natomiast nawet jak w serwisach streamingowych się przepatruje, to tak średnio, jeśli chodzi o album zatytułowany Udar. Proszę sobie na YouTubie zobaczyć wideo. Fajne to wideo. To nie jest Marcin Dorociński w tym teledysku, tak mi się wydaje. Przynajmniej, ale ja bez okularów słabo widzę. Nie, ale to nie jest Dorociński. Piosenka pod tytułem Klub Samotnych Serc. No świetne. I radia to grały i kompletnie ta piosenka od 24 lat nie funkcjonuje. Nie mam pojęcia dlaczego.

Klub Samotnych Serc, Urszula, płyta niedoceniona, płyta udar. Marcin Kropka, Sobesto, małpa.polskiradio.pl. Dwa tematy mam dzisiaj, to dlatego, że w godzinie trzeciej mamy gościa. I dzisiaj będzie o witrażach, spędzaniu połowy roku nad morzem, o nartach, pewnie o tacie i o tamtej galaktyce. Ach, to reszta to. Po drugiej, bo to najwięcej czasu jest na to usłyszenie. A teraz, proszę państwa, no właśnie to nie jest z tego filmu. Ja wiem, że to nie jest z filmu Zakochani, bo z filmu Zakochani to Natalia Kukulska śpiewała Zakochani. No właśnie, ale oni zagrali w tym filmie. I jeszcze zagrała Beata Tyszkiewicz. Jakże pięknie Magda Cielecka wyglądała. I Bartek Opania tam, znaczy ten wernisaż, nie wiem, czy państwo pamiętają, wernisaż i Bartek Opania jest z Kasią figurą, która jest jego kochanicą. Pięknie pani Kasia wyglądała. A Zosia, czyli Magda Cielecka w roli Zosi, to ona tam z tym fryczem, prawda, co on mówi, żeby tam zjeść, nie pamiętam, czy szyneczki, czy tam jakiegoś takiego czegoś dobrego. Ona mówi, że ona nie je niczego, co miało oczka. No jak? To przecież to nie ma oczek. Nie miało nigdy oczek. Miało i miało swoje plany. I to się tam kończy, to może chociaż po głębszym, czy po jednym, czy jakoś tak. No a potem to państwo już wiedzą, tam potem i Czarek Pazura, i Latarnia Morska jest. To Piotr Wereśniak w 2000 roku taki film zdobił. A to ja wybieram, bo i uwielbiam Bartka Opanię i kocham się w Madzi Cieleckiej. Oczywiście, że się kocham, Madziu, w tobie. No nie jestem gelnerem, niestety. Świetną piosenkę nagrali. Ludzkie gadanie.

Magda Cielecka, Bartosz Opania. Jakże to jest świetna piosenka. Gadu, gadu, gadu, gadu, gadu. Nie śpiewamy nocą ludzkie gadanie. To Maryla Dudowicz kiedyś też śpiewała. Dobrze, wielu piosenek znalezionych. Piosenka wędkarska, bo ja ją usłyszałem będąc na rybach z moim tatą w Pisarzowicach, to niedaleko Bielska Białej, na stawach. I tam wtedy grała Trójka, no bo co miało grać. I tam w południowym Zapraszamy do Trójki oni to Hejmen zagrali.

właśnie, jaki miał pulower. Jak byłem mały, to na tym pulowerze i potem miałem taki pulower biały i była taka sieć sklepy Montana. Już chyba nie ma, to już nie będzie reklamy. No i to w Montanie taki biały pulower sobie kupiłem i mimo, że byłem wtedy przepotwornie gruby, to dziewczyny jakoś tak się bardzo mile patrzyły, jak ja w tym pulowerze byłem. Już nie mam. Może trzeba. Proszę Państwa, jeśli chodzi o tryptyk, ja nie wiem, czy powiedziałem, że dzisiaj tryptyk w godzinie pierwszej. Jak nie powiedziałem, to od razu teraz przystępujemy do konsumpcji. I proszę się troszkę stołu przytrzymać, ale spokojnie, będzie fajnie, bo oto takie zestawienie. Jan Borysewicz i Paweł Kukiz. I oni razem, ale nie jako Aja RL, no bo to nie za bardzo, zresztą już była Aja RL, tylko w latach 2000, bo dzisiaj było i ci zakochani byli, i ta Urszula z lat 2000, to panowie się spiknęli, też Jan Borysewicz i Paweł Kukiz, i z tego powstała jedna tylko płyta, ale dużo piosenek, też nie na tej płycie koniecznie umieszczonych. I zdecydowanie Pawłowi Kukizowi w muzyce wychodziło, tak w polityce kompletnie nie wychodziło. Nawet próbowałem sobie jakoś uzmysłowić, jakie są osiągnięcia tej politycznej działalności pana Pawła. Nie znajduję poza raczej powodami do wstydu. Jan Borysewicz, człowiek, który napisał mnóstwo ważnych utworów dla polskiej muzyki i który umie grać, umie komponować, no generalnie legenda. Człowiek, któremu się największy szacunek należy, chociaż Janek mi podpadł kiedyś, kiedy tam brzydko potraktował młodą dziewczynę, która chciała krótką wypowiedź. No ale to każdy ma czasem swój słaby czas, tak? Pstrykam piórem. I oni w tych latach 2000 to rzeczywiście się spotkali. Kukiz umiał śpiewać, Borysewicz pisał fajne piosenki, no i z tego było i do filmu, i nie do filmu, czego posłuchać. I to są bardzo dobre wspomnienia. I chciałbym, żeby te bardzo dobre wspomnienia nas dowiozły do pierwszej, do wiadomości. Jeśli tylko chcesz, niby jestem, niby nie. I bo tutaj jest jak jest. Wszystkie te piosenki były przebojami. Panowie już nie są kolegami i to tam 5 lat temu, to nawet nagrywając jedną z wersji, Jan Borysewicz usunął w ogóle wokal Kukiza i tam gitarowo po prostu to grało, bo te poglądy polityczne i to, co głosił Paweł, no myślę, że Janek teraz ma kłopot z tym. Ale panowie, no 26 lat temu wykopaliście kolejny kopiec ważny w historii polskiej piosenki z bardzo dobrymi piosenkami. I tego się nie da zapomnieć. I ja wcale nie chcę o tym zapomnieć. Borysewicz, Kukiz, raz 3. Wiadomości, informacje dla tych, co na morzu. I słyszymy się w godzinie 2. A godzina 2 też będzie taką niespodzianką.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Cztery pory roku.
1: Dopytywać, radzić, sprawdzać, a może odpuścić i zająć się czymś innym. Matury to stres czasem większy dla rodziców niż dla młodych ludzi. Jak mądrze wspierać maturzystów w czasie ich egzaminów. W audycji także o kultowych cytatach z filmów. Czy te z Misia, Rejsu lub Seksmisji śmieszą także młode pokolenie?
2: Cztery pory roku w jedynce. Dziś po dziewiątej. Roman Czajarek. Zapraszam.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: Minęła pierwsza. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, dobry wieczór. Zapraszam na aktualności jedynki, a zaczynamy je od pożaru lasu i katastrofy samolotu w okolicach Biłgoraja na Lubelszczyźnie. W rejonie pożaru spadł samolot typu Dromader. Zginął pilot maszyny należącej do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie. Z pożarem walczy 88 zastępów strażaków. Nie jest łatwo. Sytuacja wciąż nie jest opanowana, mówi zastępca komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Paweł Frysztak.
4: W obecnej chwili rotacyjnie działa tam blisko 300 strażaków, to jest ponad 88 pojazdów, samochodów, zastępów ratowniczo-gaśniczych. Ten pożar, no niestety jeszcze nie możemy powiedzieć, że go zlokalizowaliśmy. Chcielibyśmy, ale jeszcze jest za wcześnie, żeby to powiedzieć. Natomiast on rzeczywiście w porze nocnej przybiera trochę mniejszą dynamikę.
3: Dalsze działania strażaków będą zależały od warunków atmosferycznych w ciągu dnia i ich wpływu na żywioł.
4: Ogromny wpływ będzie miało, jaka okaże się pogoda. Przygotowani jesteśmy również na to, że już od jutra dwa śmigłowce i statki powietrzne zaczną działać i wspomagać nasze działania. Także policyjne, jesteśmy dobrej nadziei.
3: W ogniu znajduje się około 250 hektarów lasu. Zablokowana pozostaje droga wojewódzka nr 849 na odcinku Józefów Łukowa w bezpośredniej okolicy pożaru. Premier apeluje do opozycji o współpracę z rządem w sprawie regulacji rynku kryptowalut. W tym tygodniu posłowie zajmą się projektem ustawy w tej sprawie. Dokument będzie zawierał wyższe sankcje dla oszustów niż poprzednie wersje ustawy, tłumaczy Donald Tusk i nawiązuje do afery Zonda Krypto.
5: Mamy do czynienia z największą aferą ostatnich nie lat, ale dekad. Aferą, w którą wplątani bezpośrednio są były i aktualny prezydent i prawicowe partie opozycji. Macie ostatnią szansę, żeby pokazać, że coś do was dotarło i że wspólnie z rządem będziecie chcieli zablokować na przyszłość działania tego typu gangsterki. Liczę na opamiętanie.
3: Na razie nie mówimy nie. Ustawę będzie można ocenić po poznaniu szczegółów, przyznaje poseł Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Gosek.
6: To musi być ustawa, która faktycznie uderza w tych, którzy naruszają interes i bezpieczeństwo ekonomiczne Polek i Polaków, bo tak do tej pory nie było i te zarzuty na nie wskazywał i podnosił szef kancelarii pana prezydenta, pan minister Zbigniew Bogucki.
3: Nowy projekt będzie różnił się od dwukrotnie zawetowanej przez prezydenta ustawy tylko zaostrzeniem kar dla tych, którzy oszukują i narażają państwo polskie. Nowe narzędzie do inwestowania może w przyszłym roku pojawić się w bankach i domach maklerskich. W ramach przyjętego przez rząd projektu ustawy o osobistych kontach inwestycyjnych ich posiadacze będą mogli zainwestować na giełdzie do 100 tysięcy złotych bez płacenia finansów od zysków.
7: Na osobistym koncie inwestycyjnym akcje o wartości do 100 tysięcy złotych będą całkowicie zwolnione z podatku. W przypadku bezpieczniejszych obligacji limit zwolnienia to 25 tysięcy złotych. Konto OKI może być dobrym punktem wejścia dla nowych inwestorów na warszawskiej giełdzie.
8: Wydaje mi się, że w ogóle nie ma się nad czym zastanawiać. To jest rozwiązanie, które zdecydowanie przewyższa inwestowanie na standardowych rachunkach maklerskich.
7: Powiedział partner zarządzający w Opoka TFI Kamil Cisowski. Inwestując więcej niż 100 tysięcy złotych, zamiast podatku od zysków kapitałowych trzeba będzie zapłacić podatek od wartości aktywów. To oznacza, że posiadacz konta OKI zapłaci go nawet jeśli poniesie stratę. Zwraca uwagę Michał Żuławiński ze Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych.
9: Coś za coś, kiedy na naszym OKI zarobimy nawet bardzo dużo, to nie trzeba będzie się dzielić z fiskusem 19% tego zysku.
7: Środki zgromadzone na rachunku OKI będzie można wypłacić w dowolnym momencie. Michał Makowski, Polskie Radio.
0: To są aktualności jedynki.
3: W nich teraz ostrzeżenie policji przed fałszywymi przeciekami maturalnymi. W internecie nie brakuje fake newsów i oszustów próbujących sprzedać rzekome informacje o zadaniach na egzaminie dojrzałości, mówi aspirant Karol Gruda z Komendy Głównej Policji.
10: Osoby, które obiecują dostęp do takich tajnych materiałów, najczęściej próbują wyłudzić pieniądze lub dane osobowe.
3: Warto zatem uważać, a wczoraj maturzyści pisali egzamin z matematyki, dziś zmierzą się z językiem obcym. Na koniec rada lekarzy dla osób chcących zrzucić kilka kilogramów. Nie można tego robić zbyt szybko. Duża utrata masy ciała w krótkim czasie powoduje zaburzenia w działaniu organizmu. To m.in. spowolnienie metabolizmu czy niedobór białka, wylicza profesor Lucyna Ostrowska z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
11: Dodatkowo udowodniono, że szybka redukcja masy ciała, tak około 1,5 kg tygodniowo, może skutkować pojawianiem się złogów w pęcherzyku żółciowym, czyli kamicą żółciową, albo drobnych złogów, które wędrując przez drogi żółciowe, docierając do okolicy trzustki, mogą dać podrażnienie tej trzustki, a nawet ostre zapalenie trzustki.
3: Odpowiedzialny plan schudnięcia najlepiej więc skonsultować z lekarzem, tak by nie zrobić sobie krzywdy. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
0: Pogoda.
3: W nocy możliwe opady deszczu, lokalnie też burze na zachodzie, północy i gdzieniegdzie w centrum Polski. Temperatura minimalna od 7 do 14 stopni. Przed nami też pochmurny i deszczowy dzień. Pogodnie będzie tylko na Podkarpaciu, a na termometrach dziś od 10 stopni, na Pomorzu do 26 na wspomnianym już Podkarpaciu. Czas na morską prognozę pogody. Na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni jest ważna do godziny 13. Sytuacja baryczna. Zatoka Niżowa z Nadmorza Białego i Finlandii wypełnia się. Słaby klin wyżowy z nad Danii i południowej Szwecji zalega nad południową częścią Bałtyku. Wydano ostrzeżenie przed silnym wiatrem na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni oraz Wybrzeże Środkowe. Bałtyk Południowy. Wiatr północno-wschodni 4 do 5, na południu wzrastający do 6, w porywach 7 w skali Beauforta. Stan morza 1 do 2, później 3 do 4. Temperatura powietrza około 7 stopni, widzialność dobra do umiarkowanej, miejscami deszcz. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr wschodni do północno-wschodniego 4 do 5, wzrastający na 5 do 6, w porywach 7 w skali Beauforta. Stan morza 2 do 3, później 3 do 4. Temperatura powietrza około 7 stopni. Widzialność dobra do umiarkowanej i także miejscami deszcz. Zatoka Pomorska, Wybrzeże Środkowe i Zatoka Gdańska. Tam wiatr wschodni do północno-wschodniego 3 do 5, wzrastający na 5 do nawet 7 w skali Beauforta. Stan morza 2, później 3 do 4. Widzialność dobra do umiarkowanej, okresami słaba. Deszcz. I jeszcze prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk południowy. Wiatr północno-wschodni do północnego 6 do 4 w skali Beauforta. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr północno-wschodni do północnego 5 do 6, początkowo miejscami 7 w skali Beauforta. To była morska prognoza pogody.
0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Aktualne, ciekawe i sprawdzone. Informacje z kraju i ze świata.
12: Rozmowy, analizy i opinie.
1: I dużo muzyki.
12: Wszystko we właściwym rytmie. Rytmie wydarzeń.
1: Ekspres Jedynki od poniedziałku do piątku.
12: Od godziny 16.
1: Zapraszamy Karolina Rożej
12: i Michał Strzałkowski.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

YouTubie do piosenek znalezionych, tu Muzyka Nocą, Jedynka, Polski Radio, Kajetan Tłokowski, Marcin Sobesto, Summer in Paris, Come Starring Angun, czyli Hotel Costa S, czyli tamta galaktyka, trochę się będzie przewijała w tej godzinie drugiej, będą dwa tematy. Ale wcześniej, no jak już summer, z wakacjami w tym roku to tak różnie, jeśli chodzi u mnie, bo miejsce, gdzie głównie pracuję, to mamy bardzo duży proces logistyczny pod tytułem przeprowadzka całej firmy, 9 pięter. Ale się pewnie na rowery będę wybierał tu i tam. Będzie o rowerze dzisiaj. Ale w wakacje chyba, tylko teraz nie wiem, czy w wakacje letnie, czy zimowe. Tam o 9, nie wiem, teleranek, teleferie. Nie pamiętam, jak się te programy nazywa. Znaczy teleferie pewnie w zimie, teleranki, czy tam telewaka. Nie wiem, jak to się nazywało. Tam różne były filmy puszczane. Byliśmy z moim kuzynem wtedy młodymi ludzikami. Warszawskie Stare Bemowo, przy pętli 20 na Sobczaka. Mieszkaliśmy 25 u babci. Nie ma już tego domu. Ale tam najfajniejsze czasy spędziłem. Michała Sobczaka 25. Michał Sobczak kim był? Komunistą. I oglądaliśmy, znaczy przy tych serkach z krówką, truskawkowych, oglądaliśmy Delfina Uma.

Właśnie dzisiaj było z płyty winylowej. To niespodzianka. Michel Legrand i Jean Delphin A to tylko dwie minuty z trzaskami. I jeszcze jedna piosenka rysunkowa. Jakoś zawsze je zestawiam, bo i po francusku, i to są podobne fajne wspomnienia. Aczkolwiek ten serial, to ja pamiętam, że to było popołudniami emitowane w dni powszednie, bo też były takie programy tam dla dzieci i młodzieży. I tam było ten Szagma Zaginiony Świat. To już mi się mniej podobało, ale piosenka świetna.

Tak, to Władimir Kosma i Ministar Les Mondes. No dobra, Biuro Piosenek Znalezionych, muzyka nocą jedynka, po drugiej muzyka naszego gościa i opowieści. Dominują panie w tych naszych odwiedzinach, proszę państwa. Znaczy był pan Darek, ale dzisiaj będzie pani i za miesiąc też będzie pani. To potem jakiegoś odważnego pana znowu trzeba będzie. Wracają tematy rowerowe. Temat od Moniki, temat rowerów. Poruszał pan już wielokrotnie. Byłam sceptyczką co do rowerów elektrycznych. Pojechałam w Izery za pana namową i wpadłem jak śliwka w kompot. Pogoda nie była najlepsza, ale chcę elektryka. Co pan radzi? No dobra. Jakby dyskusja chce elektryka, ponieważ to są dosyć duże koszty, to jeśli ja czytam chcę elektryka, to już nie będziemy dyskutowali, czy na pewno nie lepiej pożyczać. I sobie to przeliczyć, czy to się opłaca. Bo czasem nie tylko chodzi o to, żeby przeliczać, tylko żeby mieć. I żeby on cieszył nas, że go mamy. Żeby sobie na niego popatrzeć, dbać. Tam kupić jakąś lampkę, wymienić siodełko, wyczyścić łańcuch. I jakby on jest nasz, wiemy, że mamy go. Nie zawsze trzeba jeździć w góry. Można do Campinosu. Myślę, że przede wszystkim to trzeba rower kupować empirycznie, to znaczy się do niego przymierzyć. Usiąść i zobaczyć, czy nam wygodnie. I można sobie w internecie oglądać, tylko co oglądać? Proszę się nie bać marek, które nam się nie od razu wydają oczywiste. Jest bardzo dużo niemieckich marek, które w Polsce gdzieś czasem widujemy, nie wiemy, o co chodzi. Proszę się tego nie bać. Ale proszę unikać rowerów, które mają wyposażenie jakichś dziwnych producentów. Raczej polegałbym tutaj na markowych produktach. Jak teraz powiem, że tej firmy czy tamtej, no to nie mogę. Ale proszę państwa, co ważne, gdzie my tym rowerem będziemy jeździli? Ja zakładam, że w terenie. Żeby ten elektryczny napęd nas wspomagał, oprócz tego, że da nam większy zasięg, pozwoli nam się nie męczyć, bo może nie mamy już kondycji, zdrowia albo coś tam, albo chcemy pojechać w taki teren, gdzie normalnie nie damy rady, to chyba jednak potrzebujemy roweru o takiej charakterystyce turystyczno, nie chcę powiedzieć terenowej, ale wyzwaniowej. Żeby w te góry można było pojechać. No bo to jest jakiś case. Albo przejechać przez jakąś rzeczkę. I tamten rower się świetnie sprawdzi. Są oczywiście rowery miejskie, które mają błotniki, bagażniki i tą konstrukcję ramy i pozycję kierowcy tego roweru taką wyprostowaną, komfortową. Jeśli ktoś ma domek na przykład nad Wkrą i ma tam 10 km do sklepu i będzie z koszykiem po zakupy jeździł, to spoko. Ale jeśli chcemy zwiedzać aktywnie, nawet po Polsce jeździć w weekendy, wozić sobie na haku, o tym może za tydzień, no to jednak rower taki o tej charakterystyce lekko wyprawowej, takiej, gdzie to, czyli MTB po prostu, no żeby już tutaj nie owijać w bawełnę. Rower, który będzie miał pełną amortyzację. To znaczy, będzie miał amortyzator z przodu i amortyzator w sztycy, znaczy nie w sztycy, no tej tylnej części. Sztyca też powinna być amortyzowana, czyli mieć tak zwany ten damper. No, czyli że można sobie ją opuszczać. Ale ta amortyzacja z tyłu jest wbrew pozorom bardzo ważna. To nie zawsze jest pionowy amortyzator. Czasami on jest równoległy do ramy roweru. To większego znaczenia nie ma. Tam są subtelne różnice. Mi się bardziej podoba taki w pionie, ale to, że mi się podoba, to nie ma znaczenia. Raczej, proszę państwa, markowa ta amortyzacja, nie jakieś no-name'y. Państwo na forum wejdą, to wiadomo. Jeśli chodzi o napęd, to tutaj powiem tylko tyle. Niemiecka firma na literę B i kropka. No, pralkę można też tej firmy kupić. I bateria... no, 625 to jest tak w ogóle minimum, minimum. Raczej bym 700 i więcej celował. I dobry osprzęt i o wygodnym siodełku można by długo opowiadać. I opony tak 2,2 do 2,6 raczej.
karbonu się proszę nie bać. No i to tak 15-20 tysięcy złotych raczej trzeba będzie mieć. Można szukać rowerów używanych. Na forach jest bardzo dużo. Szczególnie na Facebooku są fora użytkowników rowerów elektrycznych. Bardzo często są to grupy, gdzie użytkownicy są weryfikowani i gdzie nie ma ściemy. Ale i tak zawsze jak kupujemy to z kimś, tak jak samochód. Kto się zna i na chłodno spojrzy. Jak już byśmy kupowali używany i z tym silnikiem na B, to tam trzeba sprawdzić w aplikacji, czy ten rower jest wylogowany z czyjegoś konta, bo się okaże, że nie jest. I ten ktoś nam może zdalnie ten rower zablokować i koniec. Nie da się go odblokować. Jest dużo takich niuansów. Więc albo nowy, albo używany. Nie bać się używanego. Tylko zrobić to najlepiej z kimś, kto już taki rower ma i ten system. I on na chłodno nam powie, słuchaj, sprawdzamy jeszcze to, to, to. Dobra, tu pojedźmy do punktu, zapłaćmy nawet stówkę, żeby nam zrobił diagnostykę mechanik i podłączył pod komputer. Tak, rower się podłącza pod komputer. O rany, za dużo gadania. Gramy Gazarę, już słychać. Spirit of Summer. Piękne czasy z tamtej galaktyki.

Tu by do piosenek znalezionych, tu muzyka nocą, ale się do, o rowerach to ja mógłbym w nieskończoność elektrycznych. Spirit of Summer. Piękne czasy tamtej galaktyki. I chciałbym jeszcze jedną z tamtych czasów melodię państwu przypomnieć. Też z hotelu Costes. Yachts. Tak, to była czołówka audycji Karoliny Korwin-Piotrowskiej. Karolina teraz u nas w Jedynce. Do usłyszenia. A wtedy Karolina w kinie i na kanapie u nas opowiadała i ta melodyjka się no chyba tak stała takim znaczkiem Karoliny trochę. No zawsze mi się Karola będzie z tą melodyjką kojarzyła. Coco Still Love Bomb. Yachts.

Tu muzyka nocą, tu biuro piosenek znalezionych. Dwa tygodnie temu, mówiąc o Bossa Nowie, tak mi ta Astrud Gilberto gdzieś krążyła i nie wydarzyło to się, to dzisiaj Astrud będzie razy dwa z George'em Michaelem de Safinado, ależ to piękne. To ze składanki najpierw Red Hot and Rio, a potem to już było z George'em tam na The Best Of, na singlu. I Astrud też solo, ale nie The Girl from Ipanema, tylko All I've Got. Uwielbiam to nagranie.

Biuro Piosenek Znalezionych, Muzyka Nocą, Jedynka, Polskie Radio. Proszę Państwa, po drugiej nasz gość. Będzie fajnie. A prawie 15 minut, to będzie 15 minut projekt. To Król, Fox i... no właśnie, i Janek Młynarski. Panowie się nie dogadali po tym świetnym albumie. No i poszło na noże. Została płyta. Fajnie, że jest w tych dobrych serwisach streamingowych. I dzisiaj chciałbym i Sokę Państwu zagrać, i najdłuższy chillout w mieście. Tam musiałem brzydkie słowa tam trochę zamarkować. Proszę wybaczyć, ale no, nie będziemy. Wiem, że Państwo znają te słowa, ja też je znam. Ale po co? I z tym projektem, który Państwu polecam, żeby sobie posłuchać, to niewiarygodne, początek lat 2000, 15 minut. Projekt do drugiej dowieziemy, a po drugiej po wiadomościach już nasz gość w Biurze Piosenek Znalezionych, Marta B.

trwa, chociaż deszcz tu nie pada. Ciało mokre, wilgoci parada, jak lastrada. Słyszysz światło, czujesz, chociaż nie wypada. Bo odwręcz się, upuść nóż, niech wygra ogłada. Widokręgi przeminą, zamkną oczy się otwarte, chwycisz to.

żeby zawsze to mieć. Gdzieś ciężka wolność jak rtęć, nie w pięć, nie w dziesięć, co za słowa. Wybuchowe rozdanie, pali cała głowa, trawa mowa. Nie, nie, nie zrozumcie mnie źle, czuję, że lecieć chcę cały czas, gdzie jest trawa po pas i las. I zamknięte wciąż drzwi, przed nimi ja, za nimi sny i ty, i łzy, i gdy.

Się nie możesz spać, siódma rano, strach się bać. Co się stało? Boże, co pomoże? Czemu to zrobiłeś? W krótką chwilę się will odrejc. Tyle, choć starałeś się starać. Błaga, zbrodnia i kara. Ta myśl powraca wciąż, jak w koszmarach. Nie takie proste, jak się może stawać? To 100% nie miała to być taka niewinna zabawa. To nie kolejny dzień stracony, głupo.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Cztery pory roku.
1: Dopytywać, radzić, sprawdzać, a może odpuścić i zająć się czymś innym. Matury to stres czasem większy dla rodziców niż dla młodych ludzi. Jak mądrze wspierać maturzystów w czasie ich egzaminów. W audycji także o kultowych cytatach z filmów. Czy te z Misia, Rejsu lub Seksmisji śmieszą także młode pokolenie?
2: Cztery pory roku w jedynce. Dziś po dziewiątej. Roman Czajarek. Zapraszam.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: Minęła druga, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Zaczynamy od najnowszych informacji z rejonu Biłgoraja. W akcję gaśniczą pożaru zaangażowane są wszystkie służby, informuje wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Leśniakiewicz, nadzorujący działania służb w Centrum Koordynacji Ratownictwa w Warszawie. Policja, straż pożarna, ratownicy medyczni oraz władze lokalne współpracują ze sobą.
4: Akcja jest dosyć rozwojowa nadal. Zaangażowane są nie tylko siły Państwowej Straży Pożarnej, ale są również znaczące siły policji na miejscu, które wspomagają cały proces realizowanego transportu, bowiem woda jest dostarczana przez pojazdy pożarnicze. Są również podmioty ratownictwa medycznego, które zabezpieczają teren akcji. Koordynacja lokalna jest realizowana na właściwym poziomie. Oczywiście sztab komendanta głównego przygotowuje również pewne zasoby wsparcia, które